0: w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Płonie już od dłuższego czasu, czemu towarzyszy też klęska ekologiczna. O tym piszą rosyjskie media i to wywołuje właśnie małymi krokami takie odwrócenie nastrojów. Znaczy oddala się perspektywa zwycięstwa w wojnie, zaczynają rosnąć koszty. Strona ukraińska atakuje już ośrodki w samej Rosji. Wczoraj jeden z dronów uderzył w taki wysokościowiec 6 km od Placu Czerwonego. I w związku z tym zmieniają się też nastroje rosyjskiej opinii publicznej. To jest bardzo wyraźnie widoczne, nawet w tych oficjalnych badaniach opinii publicznej, które są publikowane. Putin ma dzisiaj najmniejsze poparcie od lutego 22 i zaczynają się pewne sygnały świadczące o podziałach, to za duże słowo, ale pewnej dyskusji w rosyjskim obozie władzy, czy dotychczasowa strategia jest rzeczywiście najlepsza, optymalna, czy może nie jest czas na zakończenie tej wojny. To jeszcze nie jest przełom. To są na razie pewne strategiczne warunki, które obiektywnie rzecz biorąc mogą sprzyjać Ukrainie, jeśli chodzi o jakiś przełom w rozmowach pokojowych, które cały czas trwają.
1: Ale była jasność, to nie pierwszy raz, kiedy może dojść do pewnego zawieszenia broni dookoła daty 9 maja, tylko w tych warunkach to jest o tyle inne, że Kreml może realnie się obawiać, że jeżeli zawieszenia broni nie będzie, to ukraiński dron czy ukraińska rakieta wyląduje na Placu Czerwonym w trakcie defilady i dopiero będzie kłopot wizerunkowy przede wszystkim dla Władimira Putina.
0: Znaczy kłopot wizerunkowy już jest, dlatego że nad Placem Czerwonym zaczęto montować siatki ochraniające właśnie przed atakami przy użyciu dronów. Poza tym to oczywiście nie jest tak, że w Rosji nie ma żadnych informacji o tym, co się dzieje. Nawet te kanały propagandowe tak zwanych korespondentów wojennych, takich jak, nie wiem, Rybar chociażby, oni piszą w bardzo krytycznym tonie o dokonaniach rosyjskich sił zbrojnych i generalnie przywództwie państwowym, więc tam narasta taka fala krytycyzmu. Władze odpowiadają na to blokowaniem internetu, próbą ograniczenia tego obszaru jeszcze względnie w Rosji w minionych latach dość swobodnego. To z kolei znowu wywołuje niezadowolenie. W związku z tym w takich systemach autorytarnych, jakim jest Rosja, bo w demokracjach to nie byłoby aż tak silnie odczuwalne, ale systemy autorytarne są bardzo wrażliwe na tego rodzaju trendy, tendencje i tam jest zawsze istotny strach, czy sytuacja nie zacznie się wymykać spod kontroli. Więc w tym sensie Rosja wydaje się być w jakimś punkcie przełomu. Wcale to nie musi oznaczać, że się wojna zakończy, bo może niektórzy interpretatorzy tej sytuacji uważają, że Rosja może pójść w stronę takiego państwa przypominającego trochę Iran, czyli rządzonego przez zbrojną grupę, w Iranie to jest Korpus Strażników Rewolucji i politycy z tym korpusem sprzymierzeni. W Rosji to może być Putin, jego otoczenie i na przykład Gwardia Narodowa Złotowa, ale to jeszcze się nic nie przesądziło tam, dlatego trzeba mówić o pewnym momencie być może przełomowym. Wojna trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana. Nie widać perspektywy zwycięstwa. Sytuacja gospodarcza pogorszyła się w tym roku i ten rok będzie znacznie gorszy niż rok ubiegły. Nastroje opinii publicznej są gorsze niż w roku minionym, w związku z tym nie bardzo widać korzyści z kontynuowania wojny, bo strona ukraińska wytrzymała trudną zimę i teraz zadaje bolesne ciosy, a zaczynają Rosjanie już odczuwać koszty. W związku z tym tu się nieco zmienia ta dynamika kosztów i osiągnięć i to być może, podkreślam sformułowanie być może, prowadzi do jakichś dalej idących zmian. Ta propozycja Putina zawieszenia może być interpretowana jako sondowanie możliwości porozumienia z Ukrainą. Zresztą Kiryło Budanow, szef administracji prezydenta Zełenskiego, były szef GURU, czyli wywiadu wojskowego, powiedział niedawno, że w gruncie rzeczy wszystkie karty już leżą na stole. W czasie tych rokowań pokojowych, których kilka tur miało miejsce, zarówno strona ukraińska, jak i strona rosyjska wyłożyła już w całości swoje stanowisko. wszyscy wiedzą, na co stać w drugą stronę. To nie jest tak, że tu mamy do czynienia z jakimiś wielkimi tajemnicami. No i dzisiaj jest kwestia decyzji. Putin może podjąć decyzję na rzecz pokoju, ale może też oczywiście podjąć decyzję na rzecz kontynuowania wojny. I ten scenariusz na Ukrainie też jest poważnie brany pod uwagę. Tam wielu komentatorów przypomina, że wojna Iraku z Iranem trwała 8 lat i nie ma żadnego argumentu, dlaczego ten konflikt z Rosją nie miałby trwać tyle, co tamten. Więc w tym sensie można mówić o jakimś być może zbliżającym się przełomie, ale bez przesądzenia, w którą stronę tu się sytuacja zmieni.
1: No bo rzeczywiście historia tego konfliktu, no nie w całej swojej rozpiętości od roku 2014, ale w tej najnowszej, w tej fazie po lutym roku 2022 pokazuje, że raz jest bardziej się szara, przychyla na stronę Rosji, raz na stronę Ukrainy, czasami jedna strona ma ofensywę, potem inna, no ale żadna ze stron, ani tak jak chcieliby zwolennicy Rosji, nazywając Ukrainę upadliną, nie była domkiem z kart, który się rozsypał pod naciskiem Kremla, ani tak jak chcieliby entuzjaści Zachodu, sankcje wprowadzone przez Unię Europejską i Stany nie cofnęły gospodarki Rosji do epoki kamienia łupanego i ten reżim też się nie zawalił pod tą groźbą czy wojsk ukraińskich. Jeżeli mamy tą fazę, to na ile jakaś mobilizacja, na ile jest tak, że Władimir Putin mimo wszystko stanie przed potrzebą albo kolejnej częściowej mobilizacji, albo czegoś jeszcze głębszego, żeby jeszcze bardziej w ten konflikt wejść i jeszcze bardziej zaangażować i gospodarkę, ale i ludność zamieszkującą Rosję w tą wojnę.
0: No to jest właśnie ten moment przełomowy, o którym mówimy. Rosja właśnie w tym momencie się znajduje, dlatego że z deklaracji strony ukraińskiej, one są też weryfikowane przez zachodnich obserwatorów, wynika, że od późnej jesieni ubiegłego roku, od listopada, liczba eliminowanych z walki rosyjskich żołnierzy, czyli zabijanych i ciężko ranionych przez stronę ukraińską, dorównuje liczbie powoływanych pod broń ochotników. W tym sensie kontynuowanie obecnego trendu, Ukraina deklaruje tutaj stały progres, to znaczy zdolności Ukrainy rosną, a zdolności rekrutacyjne Rosjan już nie w takim tempie, chociaż oni wielkich problemów nadal póki co nie mają. Tylko że tu nie mówimy o utrzymaniu obecnego trendu, tylko mówimy o zwiększeniu poboru. No bo jeśli Rosjanie chcieliby przeprowadzić jakieś operacje zaczepne, to musieliby budować przewagę również ilościową, a obecny poziom rekrutacji na to nie pozwala, albo przynajmniej bardzo to ogranicza. Więc w tym sensie Putin już jest przed decyzją, czy ogłosić nowy pobór, czy tego nie robić, bo te stare narzędzia, mimo że poszerzane zachęcania, tak powiedzmy, do ochotniczego zaciągu, one coraz mniej działają. No, kolejne granice są przekraczane. Na przykład prowadzona jest bardzo intensywna agitacja na wyższych uczelniach rosyjskich, co jeszcze w minionych latach nie było tutaj, szczególnie w Moskwie czy w Petersburgu. Studenci byli relatywnie rzecz biorąc nie poddawani aż tak silnej presji, bo było sporo innych ochotników, głównie na prowincji, którzy się zaciągali. Teraz tych ochotników już jest coraz mniej, tej presji zaczynają podlegać studenci, młodzi mężczyźni w tych dużych ośrodkach miejskich. To też wpływa na pogorszenie nastrojów, ale wydolność tego systemu jest ograniczona, więc w tym sensie Putin już dzisiaj stoi wobec decyzji, czy ogłaszać jakąś kolejną formułę mobilizacyjną, czy raczej zmierzać w stronę porozumienia pokojowego.
1: To w takim wypadku, jeżeli tak to wygląda, to może nie ma co się Rosji bać. Oczywiście tutaj wracam do słynnego, na pewno bardzo omawianego wywiadu dla Financial Timesa Donalda Tuska, który potwierdził tezę, że wojna jest możliwa za kilka miesięcy, potem się wycofywał, twierdził, że ci, którzy to komentowali, nie znają dobrze języka angielskiego, żeby zrozumieć głębie myśli, no ale chyba zrozumiała to dość jednoznacznie, że Donald Tusk nagle stwierdził, że wojna jest tuż, potem trochę się rakiem wycofywał. Czy Rosja faktycznie ma takie zasoby, żeby nagle zamrozić konflikt na Ukrainie i wywołać agresję albo w krajach bałtyckich, albo w Mołdawii, albo w Polsce?
0: Ten wywiad pana premiera Tuska, w nim były zawarte co najmniej trzy istotne tezy. Z dwoma się nie zgadzam osobiście, uważam je nawet za szkodliwe z punktu widzenia interesu Polski. Natomiast akurat ta część tej wypowiedzi, o której pan mówi, czyli mówienie o ryzyku rosyjskiej agresji, akurat uważam, że jest najmniej kontrowersyjna w tym wypowiedzi. Znacznie gorsze są diagnozy, które pan premier Tusk proponował, mówiąc na przykład o budowaniu jakichś europejskich zdolności w oparciu o artykuł 42 punkt 7. To jest zupełna iluzja i fikcja, to jest mydlenie oczu, to się nigdy nie stanie, no ale wracając do kwestii rosyjskiego zagrożenia. To rosyjskie zagrożenie może być istotne już w momencie zawieszenia broni na Ukrainie, dlatego że dzisiaj, żeby atakować, a stroną atakującą cały czas są Rosjanie, Rosjanie muszą utrzymywać przynajmniej trzykrotną przewagę na danych odcinkach frontu, przewagę uderzeniową. W momencie, kiedy ten front jest objęty zawieszeniem broni, utrzymywanie takiej przewagi jest niecelowe i niepotrzebne. To daje pewną elastyczność stronie rosyjskiej, czemu też towarzyszą zmiany w strukturze organizacyjnej, tak bym to określił, rosyjskich sił zbrojnych. Mówił o tym niedawno generał Syrski, dowódca sił ukraińskich. Otóż on argumentował, że z danych wywiadu ukraińskiego do końca tego roku gdzieś około 160 tysięcy sił systemów bezzałogowych. To powinien być ten rosyjski potencjał, bo Rosjanie idą w tym kierunku, rozbudowując dość forsownie te siły. W związku z tym nie przywiązywałbym się tutaj do parametru ilościowego, czyli do liczby żołnierzy pod bronią, bo towarzyszą temu też zmiany jakościowe. Rosjanie uczą się od Ukraińców i wcale nie są gorsi w tej nauce. Mają za to większe państwo, większe możliwości skalowania. W związku z tym Rosjanie już obecnie mają duże zdolności, których NATO nie ma, albo ma bardzo w ograniczonym zakresie. I na tym polega to zagrożenie. To znaczy zagrożenie nie polega na wielkiej wojnie, która miałaby oznaczać jakąś inwazję pancerną ze strony rosyjskich zgrupowań, bo na ten scenariusz akurat NATO wydaje mi się jest dość dobrze przygotowane. Zagrożenie może się sprowadzać do używania systemów bezzałogowych przez stronę rosyjską w dużej skali. A to nawet nie wymaga przechodzenia przez granicę. No, centrum Talina, gdybyśmy o tym mówili, może być zaatakowane z obszaru Federacji Rosyjskiej przy użyciu systemów światłowodowych, czyli takich, których nie można zagłuszyć środkami walki radioelektronicznej, przez siły rosyjskie znajdujące się na terenie Federacji Rosyjskiej. Ale bolesne to będzie uderzenie i zdolności NATO do przeciwstawienia się takiemu scenariuszowi są ograniczone. Dotyczy to nie wyłącznie Talina, dotyczy to również Wilna, które jest jeszcze bliżej położone do granicy, jeśli chodzi o odległość od granicy, w tym wypadku z Białorusią. No i dotyczy to również polskich miast, to nie trzeba być tu wybitnym geografem, żeby zmierzyć odległość między obwodem kaliningradzkim, czy między terenem Białorusi, a miastami, które w tym rejonie się znajdują, pamiętając o tym, że w realiach frontu ukraińskiego ta linia, gdzie toczą się intensywne ataki, to wynosi już obecnie do 40 kilometrów, a ataki nieco mniejszej intensywności, ale również bolesne, ona już jest rozciągnięta do 100 kilometrów w głąb terytorium przeciwnika. W związku z tym ta strefa ryzyka, tak bym to określił, po stronie państw NATO, ona jest od granicy, trzeba liczyć przynajmniej 100 kilometrów. I to pokazuje po prostu to, jak wojna się zmienia, jak można generować nowe rodzaje zagrożenia bez tej agresji kinetycznej, o której wszyscy myślimy intuicyjnie, pamiętając i mając w oczach te obrazy z lutego 2022. Więc w tym sensie zagrożenie jest realne i trzeba na to zagrożenie reagować. Ta propozycja, które pan premier Tusk formułował, jak rozumiem, jako reakcja do zagrożenia, są te propozycje akurat fatalne. Więc w tym sensie diagnoza sytuacji w pewnych segmentach jest dobra, natomiast propozycje rozwiązań są szkodliwe dla, z punktu widzenia polskiego interesu i polskiego bezpieczeństwa. No, dlatego ta wypowiedź jest w niektórych obszarach godna, można się z nią zgodzić, a w niektórych należy polemizować, ale tu nie, ja bym w ogóle generalnie przestrzegał przed taką formułą krytyki. My powinniśmy w Polsce prowadzić poważną dyskusję strategiczną, jak działać na rzecz naszego bezpieczeństwa, a niestety prowadzimy dyskusję, która jest tożsama z dyskusją między jakimiś frakcjami politycznymi, które tylko uprawiają szermierkę na słowa. Tu nie chodzi o to, kto ma rację, tu chodzi o to, jak znaleźć najlepszą drogę do budowania bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.
1: To już na koniec, panie redaktorze, jeżeli rozmawiamy o Donaldzie Tusku, to inny cytat, znacznie świeższy, z wczoraj, z samolotu wracającego z Armenii, o tym, że Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, w tym wypadku Berlinowi, że ważniejsze dla Donalda Tuska jest utrzymanie jedności, czy spójności Europy, spójnego frontu, no się de facto no, wobec Ameryki, chyba tak to trzeba byłoby zrozumieć. Jak pan rozumie tą wypowiedź z samolotu na pokładzie ad hoc pana premiera Donalda Tuska?
0: No właśnie problem polega na tym, że nie rozumiem tej wypowiedzi, bo gdyby przyjąć tę logikę, którą pan premier tu zaprezentował, no to należałoby artykułować pretensje pod adresem naszych sojuszników niemieckich. Dlatego, że w Polsce dzisiaj znajduje się 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, a w Niemczech 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich. I Niemcy nie uznają tego stanu za nienaturalny i nie uznają tego stanu za zagrażający solidarności europejskiej. Na naszą rzecz jeszcze grają oczywiście argumenty związane z odległością teatru działań wojennych od wschodniej flanki. No, Niemcy są bardziej oddalone niż Polska, w związku z tym logicznie rozumując, dla bezpieczeństwa lepszym rozwiązaniem jest, gdyby ci żołnierze stacjonowali w Polsce. Mam na myśli kontyngent amerykański. NATO nie jest sojuszem wzajemnej adoracji. NATO jest sojuszem, który ma budować zdolności obrony członków europejskich, ale też oczywiście Ameryki, przed ewentualną agresją. A w związku z tym najpierw trzeba zdefiniować kierunki ewentualnej agresji. Jak rozumiem, pan premier Tusk uznaje, że Rosja jest naszym głównym zagrożeniem. No a w związku z tym w interesie NATO, w interesie wspólnego systemu bezpieczeństwa jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy zdolność do przeciwstawienia się temu zagrożeniu na terenie Rzeczpospolitej, bo bliżej leżymy ewentualnego frontu niż Niemcy, powinna być większa. Czyli to jest akurat argument na rzecz tezy, że te siły powinny być przesunięte na teren Rzeczpospolitej, a pewnym nienormalnym stanem był fakt, że one w większej części stacjonowały na terenie Niemiec. Niemcy nie uznawali tego za coś nienaturalnego, a gdyby tą logiką się kierować, którą pan premier Tusk zaprezentował, no to powinniśmy mieć do nich pretensje, że Niemcy, nie chcąc być solidarnymi sojusznikami, godzili się na to, że u nich stacjonuje więcej żołnierzy niż w Polsce. No powinni nam w imię tej solidarności oddać trochę tych żołnierzy. To jest przecież absurdalne postawienie sprawy i retoryka, która po prostu nawet, powiedziałbym, nie broni się na taki dość powierzchowny wzgląd, nie wchodząc głębiej w kwestie strategiczne.
1: No i pytanie, dlaczego takie słowa padły, ale na to pytanie będziemy sobie odpowiadać w następnych rozmowach. Marek Budzisz, analityk think tanku Strategy and Future i publicysta tygodnika Sieci, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za analizę i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nowa konstytucja, czy ona nam jest rzeczywiście potrzebna? Jeżeli tak, to w jakim zakresie powinna być zmieniona? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, pan profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, ale dzisiaj przede wszystkim jako członek Rady Nowej Konstytucji powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. To raczej Rada do Spraw Nowej Konstytucji. Tutaj w środku brakuje tego łącznika, no bo to nie znaczy, że konstytucja ma być całkiem nowa. Być może trzeba się zastanowić nad tym, czy powinna być całkiem nowa, czy też należy zmieniać tę, która już jest.
1: No i to właśnie chyba wywołało największą liczbę komentarzy, bo pan takiego stwierdzenia użył w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego. Powiedział pan, że nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. To ludzie powinni się zmienić swoje podejście do państwa i prawa, dopóki nie jest jeszcze za późno. Panie profesorze, to zgoła rozmija się z celem chyba tej rady, a przede wszystkim z wizją pana prezydenta.
2: Nie rozmija się. Jeśli chodzi o cel tej rady, to on został określony w akcie powołania, który otrzymałem. Tam powiedziano, przepraszam, że chodzi o rozmowę. Wszelkie akty ustrojowe nie powstają w ciszy, lecz w rozmowie wspólnoty obywatelskiej. No i dlatego w celu wzmocnienia demokracji z poszanowaniem pluralizmu poglądów i tradycji konstytucyjnej powołuje się Radę Nowej Konstytucji. Natomiast w swoim przemówieniu wygłoszonym na Placu Zamkowym prezydent wyraźnie stwierdził, zwracając się jakby do członków tej Rady Nowej Konstytucji, reprezentujecie państwo różne środowiska. Dzięki temu, że jesteście różni, Pałac Prezydencki stanie się miejscem debaty. Wasza różnorodność i różny światopogląd gwarantują, że będzie to uczciwa debata. Otóż moje, przepraszam, stanowisko w sprawie zmiany Konstytucji od dawna jest znane. Znane zapewne także panu prezydentowi i tym bardziej jestem mu wdzięczny, że to stanowisko znając, zechciał mnie włączyć do tego zespołu. Jakie są poglądy pozostałych członków tego zespołu, to tego jeszcze nie wiem.
1: Tak, tylko jednak przekaz jest taki i tak wszyscy myślimy o tym, o tej Radzie i o tym projekcie, że jednak do tego 2030 roku, panie profesorze, Rada powinna przygotować projekt tej nowej ustawy zasadniczej. No to jak pan się w tym odnajdzie, panie profesorze?
2: Na podstawie swoich własnych wyobrażeń, bo prezydent wyraźnie mówił o tym, że to się okaże, że to się okaże. No i stwierdził, że zaczynamy pracę nad konstytucją, ale nie przesądził rezultatu. Gdyby ten rezultat miał być przesądzony, to perspektywa byłaby krótsza. Prezydent też nie przesądził w swoim przemówieniu, czy to ma być system prezydencki czy kanclerski. To jest sprawa otwarta.
1: No właśnie, bo nie zobaczyliśmy projektu, prawda, panie profesorze? W sumie jesteśmy, nie zobaczyliśmy projektu, nie zaproponował.
2: Nie ma żadnego projektu.
1: Tekstu,
2: nie ma żadnego projektu. Owszem, ładnych parę lat temu pan prezydent Duda proponował przecież referendum złożone z 10 pytań. Chciał zadać obywatelom 10 pytań, jakie chcą konstytucji, szczegółowych pytań, między innymi o to, czy chcą systemu kanclerskiego, czy prezydenckiego. No ale Senat wówczas nie zgodził się na przeprowadzenie tego referendum.
1: To jeżeli dzisiaj miałby pan jednak wskazać na zmiany, które są palące według pana, czy są takowe, a jeżeli tak, to gdzie są te główne aspekty, na które trzeba by było zwrócić uwagę?
2: Nie ma palących zmian. No, to jest jakby... Dotychczas mieliśmy dwie zmiany w Konstytucji jakiś czas temu zrobione. Jedna z nich, której zresztą byłem przeciwny, ona dotyczyła wprowadzenia do Konstytucji przepisu, który stanowił, że osoba prawomocnie skazana, jak to powiedziano w tym nowym postanowieniu Konstytucji, no, nie może być wybraną do Sejmu lub do Senatu. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem kary pozbawienia, na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Wtedy uważano to za palące. Media to odbębniły i spowodowały tę zmianę, napisały nam kawałek konstytucji, ponieważ okazało się, że jeden z posłów popełnił przestępstwo i w związku z tym blady strach padł na pozostałych i postanowili, kiedy trwała ta kampania medialna Parlament bez przestępców, postanowili, że coś trzeba zrobić, jakoś trzeba zareagować. No i zaproponowali ten przepis. Ja byłem przeciwny, bo uważałem, że to może prowadzić do manipulacji, zwłaszcza jeśli chodzi o wybory prezydenckie, bo kandydować może ten na prezydenta, kto ma prawa wyborcze do Sejmu. No, próbowałem przekonać Senat, żeby tego nie robił, ale ostatecznie, bo uczestniczyłem na tym etapie prac nad zmianą konstytucji w Senacie, ale nacisk partii politycznej, która miała w Senacie większość, był taki, że wprowadzono to rozwiązanie, no a wcześniejsze rozwiązanie, wcześniejsza poprawka do konstytucji, ona dotyczyła tego odkrycia, że nie można wykonać europejskiego nakazu aresztowania bez zmiany konstytucji, która wtedy stanowiła, że ekstradycja obywatela polskiego jest zabroniona. Te dwie zmiany wtedy wydawały się tak palące, że już natychmiast. Natomiast takiej palącej zmiany to nie ma.
1: No ale panie profesorze, jednak patrzymy na to, co się dzieje i z wymiarem sprawiedliwości, i z Trybunałem Konstytucyjnym, na którego temat również pan się wypowiadał. No i chyba jest potrzebna jakaś zmiana, jakiś reset. No bo...
2: A co by tutaj zmieniać? Trzeba konstytucję stosować. No, co pani zmieni? Przepraszam pani redaktor, że tak mówię bezpośrednio. No ale przecież co? Zlikwidować Trybunał? No są takie postulaty, ale to nas cofa do czasów, że tak powiem, słusznie minionych. No co można zrobić? Można oddzielić, co postuluje od dawna ministra sprawiedliwości od sądów.
1: Prokuratora generalnego też?
2: Tak, to wszystko można zrobić, ale to nie wymaga zmiany konstytucji. Przecież konstytucja nie łączy tych stanowisk.
1: No to po co jest ta inicjatywa tak na dobrą sprawę pana prezydenta?
2: Jaka inicjatywa?
1: No ta inicjatywa związana z, jak sam mówi pan prezydent, z konstytucją nowej generacji roku 2030.
2: Prezydent obiecał to swoim wyborcom i wyborcy oczekują, to bardzo ważne, to też zostało przez prezydenta wyraźnie powiedziane, oczekują tego, że skończy się ta sytuacja, ten ostry konflikt polityczny, który zdaniem prezydenta poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodzinę, przekracza wszelkie możliwe granice, poszedł za daleko.
1: Ale pan się pod tym nie podpisuje, rozumiem.
2: Słucham?
1: Ale pan się pod tym nie podpisuje, panie profesorze.
2: Ależ podpisuje się, tylko że ten konflikt polityczny poszedł za daleko, dlatego że mamy przede wszystkim internet i te konsekwencje internetu personalizacji.

0: Wydaje mi się, że wielu odbiorców i także przede wszystkim przedstawicieli opinii publicznej nie rozumie tego, jak można być w Radzie do ewentualnej nowej konstytucji, uważając, że nie jest nam potrzebna nowa konstytucja. A teraz zacytuję pana prawnika Kamila Zaradkiewicza, którego pewnie pan kojarzy, i mówi tak, pisze tak. Wychodzi na to, że w ocenie kolegi Piotrowskiego nic nie trzeba zmieniać poza ludźmi. Oczywiście, kompletnie się z tym nie zgadzam. Obecna konstytucja jest aktem fatalnym z wielu powodów i im szybciej stworzona zostanie nowa i nowoczesna, tym lepiej dla Polski.
1: No ależ mówię, że trzeba zmieniać. Mówię, że trzeba wyraźnie oddzielić prezydenta, ministra sprawiedliwości od sądów. Mówię o tym, to tam można, wprowadzając niewielką korektę polegającą na tym, że trzeba by wyposażyć Sąd Najwyższy albo Krajową Radę Sądownictwa w odpowiednie kompetencje w tym zakresie. No, to znaczy w zakresie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych. No trzeba by wprowadzić zmianę polegającą na tym, że sędzia wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, obejmuje swój urząd po złożeniu ślubowania przed marszałkiem Sejmu. No to można zmienić. To jest drobna
0: zmiana.
1: Ale nowa
0: konstytucja nie jest nam potrzebna stricte.
1: Nie jest potrzebna, bo nie zmieni. Nowa konstytucja nie zmieni niczego. Poza tym, że przy okazji rozwalimy postanowienia dotyczące praw i wolności obywatelskich. I jestem po to w tej Radzie, żeby to właśnie powiedzieć i żeby bronić zdobyczy tej konstytucji. To jest najlepsza konstytucja, jaką mamy, jaką mieliśmy kiedykolwiek. To może poza konstytucją 3 maja, to ze względów sentymentalnych mówię, ale przecież widzę, na co się zanosi. Było mnóstwo projektów.
0: Panie profesorze, na co to się zanosi?
1: No na to się zanosi, że będzie zniszczony rozdział o prawach i wolnościach obywatelskich, bo były projekty, kilkanaście, jeśli nie więcej, projektów zmian tej konstytucji po 1997 roku i każdy z nich ograniczał prawa, a to te, a to tamte, a to polityczne, a to socjalne. Te, które mamy w tej chwili, nie są wykonywane, ale one są bardzo dobrze pomyślane. I teraz takie naiwne twierdzenie, że ludzie się zmienią dlatego, że konstytucja się zmieni. No przecież albo w tej konstytucji nic nie będzie i ona będzie krótka i mętna, jak chciał Napoleon, no albo będzie taka, jak jest, a nie będzie się podobała politykom, którym chodzi tylko o jedno, żeby było więcej wolności dla nich, więcej możliwości rozszerzania swojej władzy, do czego najlepszym wyrazem jest postulat zniesienia Trybunału Konstytucyjnego. I wszystkie te starania od lat prowadzone, żeby ośmieszyć Trybunał, poniżyć, zniszczyć, żeby nie publikować orzeczeń, to wszystko ma właśnie, że to jedno na celu, żeby było więcej władzy dla polityków, a ja tego nie chcę i dlatego jestem w tej Radzie.
0: Mam nadzieję, że to rozwiało wątpliwości tych, którzy się zastanawiali, dlaczego pan się zdecydował i skąd te słowa, panie profesorze. A kiedy posiedzenie Rady, kiedy pierwsze spotkanie? Bo to jest jeden z tych filarów. Jeszcze mają być eksperci i politycy, no bo to przecież oni
1: będą
0: głosować.
1: Zaczekajmy na te filary. Zaczekajmy na te filary.
0: To czekamy na te filary, ale jeszcze jednym z ważnych filarów, przynajmniej tak mówi rząd, jest także segment obronności, panie profesorze. W piątek podpisanie, no najprawdopodobniej, ale wszystko na to wskazuje, umowa SAFE. Unijny program przewiduje około 150 miliardów euro wsparcia, dla nas 43,7. Jak pan patrzy na to podpisanie, które odbędzie się w piątek? Co to będzie znaczyło dla Polski? Co to będzie znaczyło dla polskiej suwerenności, ten akt i ta umowa?
1: No nie wiem, czy to będzie podpisane, czy nie będzie. Od dawna już zapowiadano, to miało być, jeśli mnie pamięć nie myli, jeszcze w kwietniu. Nic nie wiem, w jakiej to będzie formule. No być może to zostanie powiedziane w jakimś odpowiednim momencie i społeczeństwo zostanie o tym poinformowane. Bo to jest bardzo ważne. No nic o nas bez nas, no ale to, jeśli by to się dokonało, to będzie to niezgodne z konstytucją, to jest oczywiste, dlatego że wyraźnie mówi konstytucja i tu trzeba, żadnego resetu nie trzeba, tylko trzeba przestrzegać artykułu 89 Konstytucji, który stanowi o

0: tym, że sprawa znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Wszystko. I teraz możemy sobie zrobić 5 resetów, a jak będą tacy, którzy zechcą taką umowę podpisywać wbrew konstytucji, to ją podpiszą. Chyba że wyrzucimy z konstytucji ten artykuł, no to wtedy będą mogli podpisywać wszystko, na co będą mieli ochotę. I prawdopodobnie do tego to wszystko zmierza, ale ja jestem temu przeciwny.
1: Tak, mówi pan to od dłuższego czasu już, jeżeli chodzi o program SAFE. No w piątek w każdym razie to ma być podpisane. I jeszcze na koniec już, panie profesorze, jak pan zareagował na informację, że podczas tych obchodów 3 maja, podczas ważnego święta dla nas, dla Polaków, Donald Tusk, premier Polski, udał się do Armenii, przebywał w Erywaniu i w tym dniu akurat nie było go tutaj w Warszawie, nie było go w Polsce. Co to jest za sygnał?
0: Obok premiera jest także wicepremier, był obecny wicepremier Gawkowski i nie jestem w żaden sposób umocowany do tego, żeby oceniać motywy premiera. Być może były takie względy, które wiążą się z racją stanu, które wiążą się z tymi rozstrzygnięciami, które premier musi podejmować. Jego obecność na tych uroczystościach miałaby znaczenie symboliczne. Twierdził, że sercem jest obecny, ale widocznie były powody, które tę bezpośrednią obecność wykluczyły i przedstawiciele rządu brali udział w tych uroczystościach. Nie widzę powodu, żeby dodatkowo jeszcze wytwarzać napięcie, żeby dolewać oliwy do ognia, żeby podsycać konflikty, w czym się media lubują. Prawda? Nie było go, no to znaczy, że coś tam się stało.
1: Czy pan
0: i teraz
1: widzi w takim
0: starali
1: razie
0: się, żeby jeden z drugim walczył. Nie trzeba. Paks, pokój.
1: Tak, oczywiście. I na koniec, czy widzi pan możliwość w ogóle dla zmiany konstytucji przy obecnym układzie sił? Jeżeli tak, to kto, jak pan widzi te korelacje i tę układankę na tej politycznej mapie Polski?
0: No potrzeba większości odpowiedniej w Sejmie i w Senacie. Tej większości nie ma i nie będzie. Przecież rząd już wyraźnie stwierdził, że no co najmniej dystansuje się od tego projektu. A jak będzie po wyborach parlamentarnych, jaki będzie nowy skład Sejmu, nowy skład Senatu, to się okaże i wtedy będziemy mogli oceniać, prawda, realia, oceniać, czy to będzie potrzebne, czy nie. Moim zdaniem nie ma w tej chwili przesłanek. No, prezydent w tym przemówieniu przedstawił bardzo przekonywujące argumenty, ale czy przekona tymi argumentami tę część społeczeństwa, która utożsamia się z Koalicją Obywatelską i jej sojusznikami, to się okaże. I wtedy albo będziemy mieli zmianę konstytucji, albo nie, ponieważ ostatecznie zdecyduje suweren, to znaczy zdecydują wyborcy. I oni już wielokrotnie decydowali, wielokrotnie mieliśmy zmianę rządu w ramach tej konstytucji, ale nigdy nie mieliśmy zmiany konstytucji dotychczas, chociaż wszyscy twierdzili, że to jest, znaczy mieliśmy dwie drobne zmiany, jak mówiłem, ale wszyscy twierdzili, że trzeba tę starą wyrzucić, no dlatego, że to nie oni są tam podpisani, nie oni za nią stoją, tylko ci, którzy swoje polityczne znaczenie już utracili.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za pytania. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego, a mówił do mnie i do państwa pan profesor Ryszard Piotrowski, prawnik, konstytucjonalista.
2: Nocne powtórki wnet. Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Nocne powtórki wnet.
1: My, drodzy Państwo, teraz porozmawiamy o pewnej opłacie. Opłacie, która wywołała na pewno bardzo dużą reakcję branży technologicznej, ale także debatę publiczną. 30 kwietnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że pojawi się opłata reprograficzna, która będzie dotyczyła kolejnych kategorii urządzeń, w tym smartfonów, telewizorów, laptopów i dekoderów. Stawka wydaje się, że może nieduża, bo 1% wartości sprzętu, ale jednak ma trafić do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Czy to jest dobre rozwiązanie? Przede wszystkim, kto zyska, kto straci na tym rozwiązaniu? O to zapytamy naszego gościa, pan Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No więc pytanie, kto zyska, kto straci i dlaczego akurat teraz pojawiła się ta opłata?
2: Za początek zadaję panie bardzo trudne pytania, bo kto straci? Na pewno stracą konsumenci, którzy będą musieli zapłacić więcej za swoje urządzenia. Straci polska branża cyfrowa, mówię o sklepach, dystrybutorach, którzy stracą swoją konkurencyjność cenową, bo mogę tutaj łożyć się z panią ministrą o prawą rękę, że sklepy chińskie, online'owe nie będą płaciły tej opłaty, przez co oferta chińska będzie tańsza i na pewno opłaty tej nie wpłyną do budżetu państwa, a tym bardziej na konta artystów. Natomiast teoretycznie powinni zyskać artyści, natomiast niestety system dystrybucji tego typu opłaty w Polsce poprzez organizację zarządzania zbiorowego jest nieefektywny, co wykazało nawet Ministerstwo Kultury w audycie, który był wykonany w zeszłym roku w Związku Filmowców Polskich. Więc obawiam się, że wszyscy będą stratni. Każdy z nas będzie zapłacił więcej, a korzyści niestety nie widzę.
1: Powiedział pan o tym chińskim przykładzie, ale także mówi się w tym kontekście oczywiście o tych globalnych gigantach. Jak oni będą tutaj objęci tą opłatą? Jaka to będzie korelacja? Czy rzeczywiście nie będą oni zmuszeni do opłat?
2: Żeby była jasność, oczywiście bardzo sprytnie dzisiaj Ministerstwo Kultury próbuje przerzucić tę narrację, że to wielkie korporacje zapłacą tę opłatę. Natomiast niestety struktura tej opłaty polega na tym, że płacą tę opłatę dystrybutorzy, sklepy, które w Polsce ten sprzęt sprzedają. Więc w naturalny sposób każdy kolejny uczestnik tego dystrybucji będzie przerzucał tę opłatę na kolejne swoich kontrahentów, więc finalnie każdy z nas, konsumentów, zapłaci tę opłatę w swoim urządzeniu.
1: Tak jak pan powiedział, jak ona jest złożona? Znaczy w sensie ten 1% wartości będzie właśnie dodawany na jakim etapie? Gdzie to będzie, gdzie to się będzie zaczynało, a gdzie to się będzie kończyło?
2: Zaczyna się to się u importera, dystrybutora tego urządzenia w Polsce, czyli na pierwszym etapie, pierwszej fakturze w Polsce wystawionej za ten telefon, jeśli na nim się skupimy już, a następnie każdy kolejny etap dystrybucji będzie leciał swoją marżę już do wyższej ceny wyjściowej, przez co szacujemy, że na półce sklepowej finalnie ta cena będzie różniła się nie od dzisiejszej, nie o 1%, ale od 5, nawet do 8% może być droższy sprzęt na koniec tego roku. W szczycie zakupów.
1: Gdzieś pan nam zginął na chwilkę, halo? Coś przerywa. Halo?
2: Halo?
1: Tak,
2: ja już słyszę panią doskonale.
1: Tak, już się słyszymy. Czy państwo alarmowali Ministerstwo Kultury? Czy były jakieś konsultacje? Jak to wszystko wyglądało? No bo 1%, a 5 czy 8%, no to jest już duża różnica w cenie.
2: My oczywiście uczestniczyliśmy w konsultacjach tego projektu od wielu miesięcy. Niestety ministerstwo pozostawało dosyć oporne na te merytoryczne argumenty z naszej strony płynące. Co więcej, podkreśliliśmy w tych konsultacjach również niezgodność tego rozwiązania, tych proponowanych zapisów z dyrektywą europejską, czyli narażamy dodatkowo Polskę na kary z tytułu łamania prawa europejskiego. Ale powiem więcej, dlaczego jestem tym bardziej rozczarowany podpisaniem tego rozporządzenia akurat w 30 kwietnia, bo zgodnie z prośbą czy sugestią pani minister Cienkowskiej na połowę maja mieliśmy zaplanowane spotkanie nasze jako branży z właśnie środowiskiem twórców, żeby zapracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie zadowalało zarówno twórców, słuchajcie, którzy rzeczywiście powinni dostawać wynagrodzenie za swoją pracę ciężką, ale również chronią interesy konsumentów.
1: Czyli co, spotkanie zostało odwołane?
2: Jeszcze nie, natomiast oczywiście są pytania ze strony naszych partnerów po stronie właśnie twórczych, czy mamy o czym rozmawiać. My oczywiście chętnie myślę, spotkamy się, porozmawiać, jak ten system powinien być jednak reformowany. Zmienia się model konsumpcji kultury. Dzisiaj naprawdę nikt z nas nie musi kopiować sobie płyt kas magnetofonowych czy płyt CD, bo wszystko na streamingu. Tam odbywa się konsumpcja i tam odbywa się wynagradzanie twórców. Czymś innym zupełnie jest. Czy twórca odpowiednio dużo zarabia na platformach streamingowych? To jest zupełnie inna kwestia, ale nie możemy mieszać pojęć. Opłata reprograficzna jest rekompensatą za teoretyczną stratę, którą twórca ponosi do legalnego kopiowania swojego utworu, a nie słuchania.
1: No właśnie, więc dzisiaj to, chyba już w ogóle jest jakieś archaiczne, prawda? Bo kto kopiuje dziś?
2: To nikt dzisiaj nie musimy. Ja wie pani, jak słucham zwolenników opłaty, które mówią, że bo widziałem, że student w bibliotece robił zdjęcie książki. No z całym szacunkiem, kiedy wszystkie biblioteki akademickie są zdigitalizowane i każdy ma cyfrową wersję swojego podręcznika, naprawdę to nie ma sensu. Po prostu ta strata nie następuje. Zresztą myślę, dlatego właśnie Ministerstwo Kultury nie odważyło się zrobić badań tej kopywalności, którą zresztą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga, żeby takie badania były zrobione jako podstawa ewentualnej do takiej opłaty. Ministerstwo Kultury nie odważyło się w Polsce takich badań zrobić, bo domyślam się dlaczego. Dlatego, że wyszłoby, że po prostu my nie musimy i nie kopiujemy już dzisiaj utworów, bo mamy do nich dostęp w każdej chwili w trybie streamingu.
1: To jeszcze raz, naszym gościem pan Michał Kanownik, prezes Polski Cyfrowej. To jak to dzisiaj będzie wyglądać? Jak to będzie redystrybuowane? Proszę nam powiedzieć. Mamy tę opłatę, płacimy ją my, konsumenci. Tak jak pan powiedział, ona wzrasta kilkukrotnie przez ten cały łańcuch, tak, zanim dotrze do finalnego odbiorcy. I jak później to jest rozkładane na artystów i tak dalej?
2: I tu dochodzimy do sedna problemu pierwszego naszego pytania, kto zyska. W teorii powinno wyglądać tak, że te pieniądze trafiają na konta organizacji zarządu zbiorowego typu ZAIKS, STOART, Stowarzyszenie Filmowców Polskich. I te stowarzyszenia następnie redystrybują te pieniądze na konta twórców, którzy są kopiowani i przez to ponoszą straty z tytułu, że ja czy pani nie kupimy 3 płyt CD z muzyką, tylko jedną i będziemy jej słuchać, prawda, czy wozić w samochodzie i w domu nosić. Natomiast niestety życie jest życiem i te pieniądze bardzo często w tych organizacjach, to są prywatne stowarzyszenia, często są bardzo nietransparentnie zarządzane. W zeszłym roku Ministerstwo Kultury opublikowało wynik audytu Związku Filmowców Polskich, gdzie wykazano ogromne pieniądze wydawane na alkohol, na luksowe samochody, na pensje pracowników, kilku milionów złotych w ciągu roku. Że samo ministerstwo złożyło w tej sprawie na sprawie doniesienie do prokuratury. Tym bardziej dziwi mnie się, że sytuacji, w której ministerstwo podważa wiarygodność, transparentność takiego stowarzyszenia, następnie przekazuje miliony złotych na takie stowarzyszenie. I finalna rzecz, koszty. Znaczy, jeśli pani pozwoli, koszty, bo te organizacje pobierają gigantyczne koszty obsługi tych pieniędzy. Dla przykładu, PoPeople, który pobiera te pieniądze i dystrybuje dla autorów książek naukowych, pobiera 26% z każdej złotówki, którą otrzymuje dla twórcy. 26%.
1: To bardzo...
2: Średni koszt inkasa to jest kilkanaście procent. To są kosmiczne pieniądze.
1: Myślałam, że ten proces redystrybucji jest bardziej korzystny dla samych artystów. To jeszcze na sam koniec, bo spoglądam z niepokojem na zegarek. Proszę nam jeszcze powiedzieć, to jak będziemy wiedzieć, że ten artysta jest bardziej kopiowany, a ten mniej? Że na przykład pani Kozidrak to tyle, a pani Sanach to tyle. Kto będzie o tym decydował? Przecież jak to jest mierzalne?
2: No właśnie, problem polega na tym, że w Polsce nikt tego nie mierzy i nie sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że pewnie wyszłoby, że w ogóle nie są te panie kopiowane, są słuchane ewentualnie online.
1: No to na jakiej zasadzie? Kto dostanie te pieniądze?
2: Niestety czysto uznaniowo niestety to będzie dzielone i to jest największy mankament tej opłaty, że nie dostają tego artyści, którzy wymagają wsparcia, a można było ten system zreformować, co proponowaliśmy, żeby zwiększyć źródło finansowania młodych twórców, młodych, ambitnych twórców, którzy potrzebują wsparcia na starcie, a nie gwiazd, które naprawdę mają dostatnie...
1: Panie Michale, musimy kończyć, ale może uda nam się oczywiście zaprosić kogoś z Ministerstwa Kultury, a może uda nam się zorganizować taką debatę na temat tej opłaty reprograficznej.
2: Ja jestem do dyspozycji, zawsze jestem otwarty do rozmowy.
1: No i przydałby się ktoś z przedstawicieli tych związków, prawda? Żeby nam powiedzieli, jak dokładnie to
2: będzie. Myślę, że oni też również chętnie o tym, przynajmniej część z nich chętnie z otwartą przyłbicą do tej do
1: bardzo
2: do
1: serdecznie
2: stołu.
1: Dziękuję. Temat na pewno jest istotny, bo dotyka nas wszystkich. Jakby nie patrzeć, wszyscy korzystamy i z telefonów, i z komputerów i prędzej czy później niestety musimy kupić nowe. Dziękuję bardzo. Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia.
1: Miłego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pan doktor Oskar Kida, konstytucjonalista, prawnik. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Jak pan patrzy na skład tej rady do spraw nowej konstytucji, to co pan myśli?
2: No ja przede wszystkim zawsze podkreślam to, co zostało przekazane przez rzecznika pana prezydenta, że to jest dopiero pierwszy trzon tej rady. To jeszcze tam będą dwa skrzydła, skrzydło polityczne, skrzydło eksperckie, więc ludzie, którzy już wyciągają jakieś wnioski odnośnie na przykład nie wiem, średniej wieku członków tej rady, no po prostu robią to przedwcześnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te osoby, które zostały powołane, to są najczęściej eksperci, albo teoretycy, albo praktycy. I dodatkowo jeszcze to są osoby, które już nie są związane aktywnie z polityką. Oczywiście tam mamy kilku byłych polityków, już na emeryturze, ale byłych polityków. Natomiast one obecnie aktywnie polityką się nie zajmują, więc ja rozumiem, że taki klucz przyświecał panu prezydentowi. A jednocześnie reprezentowane są tam różne środowiska polityczne, przecież pan marszałek Zych przykładowo to jest osoba, która do Trybunału Stanu trafiła z nominacji Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: No tak samo jak
2: jest
1: pan
2: profesor Piotrowski, który absolutnie nie jest
1: kojarzony z prawostą strategicznej. Czy pan profesor Majchrowski, tak?
2: Tak,
1: kojarzony
2: tak
1: z
2: dokładnie
1: lewicą.
2: Tak.
1: No dobrze, a jak pan się odnosi do słów? Wspomniał pan pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, niedawno był na naszej antenie, a powiedział między innymi tak, że nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja, to ludzie powinni się zmienić. Ewentualnie jakieś małe zmiany kosmetyczne są nam potrzebne. Czy pan się pod tym by podpisał? Czy jednak zmiana konstytucji da nowy impet do działania i to będzie jednak no, wymuszało na politykach, na naszej klasie politycznej nowe zachowania?
2: Znaczy mnie te słowa absolutnie nie dziwią, ponieważ ja znam zdanie pana profesora jeszcze z czasu, on od wielu, wielu lat głosi taki pogląd, że on uważa, że konstytucja, bo to ma nadzieję, że nigdy nie zostanie zmieniona, że ona jest bardzo dobra, tylko właśnie to jeżeli już, to ludzie są do zmiany. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, mimo że jestem konstytucjonistą, konstytucją zajmuję się na co dzień i prywatnie, czyli zawodowo i naukowo, to uważam, że ona powinna zostać zmieniona, bo to jest przeżytek, to jest ustawa
1: no
2: zasadnicza,
1: właśnie,
2: która powstawała w zupełnie innym kontekście niż jest dzisiaj. Mhm. Po prostu się zdezaktualizowała.
1: A to jest bardzo szerokie pojęcie, jak mielibyśmy je zawęzić, powiedzieć naszym słuchaczom, co najbardziej jest nieaktualne i co wymaga takiego na już zmienienia, gdzie są te najważniejsze punkty?
2: Przede wszystkim my powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, że kto w Polsce powinien rządzić, czy powinien być to silny premier, czy powinien być to silny prezydent, bo taka dwugłowa egzekutywa po prostu ma wrodzony wręcz konflikt i to nie da się go uniknąć, jeżeli tylko te osoby są z różnych środowisk politycznych, po prostu będzie konflikt i tyle, a my nie możemy się teraz zajmować konfliktami, które sami sobie generujemy. Mamy wystarczająco dużo zagrożeń z zewnątrz. A po drugie powinniśmy jednak też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten trójpodział władzy, który mamy obecnie w Konstytucji jest wystarczający. Moim zdaniem nie jest wystarczający i powinno się zdecydowanie wzmocnić trójpodział, ponieważ w momencie te władze się za bardzo ze sobą przenikają, a to jest bardzo negatywne.
1: A jak pan się odniesie do tego pomysłu, który oczywiście negatywnie ocenia pan profesor Piotrowski, o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, bo to często się pojawia?
2: Tak, ja też jestem przeciwnikiem tego rozwiązania. Ja rozumiem ludzi, którzy się powołują tutaj na Stany Zjednoczone, że tam jest Sąd Najwyższy, który sobie z tym radzi. Natomiast to jest zupełnie inny system, tak anglosaski. Ten Sąd Najwyższy ma zupełnie inną pozycję, a w polskich realiach, gdyby wpisać to, że to Sąd Najwyższy dokonuje ocen kontroli konstytucyjności prawa, to gwarantuję państwu, że każda izba, mimo że ustawowo pewnie byłoby to przypisane do jednej, poczuwałaby się do tego, żeby sobie samemu kontrolować tak przepisy, a jeszcze dodatkowo pewnie sądy powszechne robią by to samo. To jest bardzo zły kierunek. Jednak polska i w ogóle europejska tradycja ustrojowa jest taka, że są te trybunały konstytucyjne i dobrze, że są, tylko oczywiście powinno się też i zreformować Trybunał Konstytucyjny.
1: Dużo naszych słuchaczy zapewne i w ogóle ludzi w Polsce zastanawia się, czy nam, panie doktorze, w ogóle taka konstytucja jest potrzebna. Patrzymy na ten pierwszy filar rady. Są to jednak ludzie po 50, po 60. Nie ma tam osób młodych, które by były reprezentatywne dla młodszego pokolenia. To jest ten pierwszy aspekt, który pojawia się. No a druga sprawa to jest jak, w cudzysłowie oczywiście dużym, sprzedać ten pomysł nowej konstytucji i pociągnąć ludzi, czyli wyborców, żeby jednak w roku 2027 zagłosowali tak, iż ta zmiana gdzieś jest im potrzebna.
2: Tak, no to jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, to tak jak podkreślałem, jeszcze tam nie ma młodych ludzi, jeszcze. I gdyby to faktycznie było tak, że ta rada miałaby wyłącznie taki skład, jak ma obecnie, no to ja również byłbym tutaj trochę niezadowolony, natomiast wierzę w to, że ona jeszcze zostanie uzupełniona również o przedstawicieli młodszego pokolenia, którzy tam będą reprezentować interesy młodych ludzi. No i właśnie, jak mamy to sprzedać w cudzysłowie, tak? Bo to faktycznie to będzie ogromne zadanie i to jest ogromna praca do wykonania takich ludzi jak ja, ale nie tylko ja, każdego lidera opinii. Każdego, kto ma jakikolwiek posłów w społeczeństwie, kto ma jakikolwiek, tak cieszy się jakimkolwiek zainteresowaniem, bo my musimy tłumaczyć ludziom. Ludzie sami z siebie mogą tego nie rozumieć, że tak naprawdę bardzo wiele w tym kraju zależy od tego, jaką mamy konstytucję. Próbował to zrobić Paweł Kukiz wówczas w taki boom na konstytucję w 2015 roku. Ja wierzę w to, że da się to powtórzyć. Da się opowiedzieć ludziom historię o tym, że nowa konstytucja jest po prostu potrzebna. Nawet bez przesądzania, jak ona miałaby wyglądać, ale że coś trzeba zrobić, bo z tą obecną konstytucją po prostu, przepraszam za określenie, daleko nie zajedziemy. Ja święcie jestem przekonany, że ludziom da się to wytłumaczyć i że naród jeszcze upomni się o swoją konstytucję.
1: Ale to teraz inne pytanie. Pojawiła się także w przestrzeni publicznej, dosyć dużo się o tym mówi. I teraz pytanie do pana jako konstytucjonalisty. Komisja Europejska i weryfikacja tożsamości w internecie. Wiemy, że Komisja Europejska chce, debatuje teraz na temat właśnie weryfikacji tożsamości online. Rozgrywa się ona w oknie debat. Jak pan na to patrzy? Bo mamy Futura Data House, który analizuje te trendy. Zasięg to jest prawie 6 milionów tej informacji i 92% to jest oczywiście poparcie w sensie takim, że to jest inwigilacja, krytyka to tylko 8%. Jak pan się odnosi z tego aspektu prawnego do tego rozwiązania?
2: W sensie prawnym trzeba tutaj po raz kolejny podkreślić, że Komisja Europejska kontynuuje taki bardzo, w mojej opinii, negatywny trend, żeby rozszerzać sobie kompetencje. Unia Europejska już i tak te kompetencje rozszerzyła zupełnie, bardzo poza traktat, a jeszcze dodatkowo cały czas jest jej mało, cały czas nie ustaje i stwierdza to jeszcze dalej. No skoro wtedy się udało, to i teraz się uda. Jeżeli państwa członkowskie nie podejmą realnej debaty, żeby postawić w pewności granicę, to jeszcze za kilka lat my się dosłownie obudzimy w Unii Europejskiej, której no nie tylko nie ma w traktatach, której w ogóle naród nawet nie przewidywał, kiedy wyrażał zgody w referendum akcesyjnym, że wstępuje do takiej wspólnoty. No moim zdaniem jest to po prostu kolejny sygnał do tego, żeby bić na alarm.
1: A co tutaj jest takiego najbardziej niepokojącego? No bo przecież Komisja Europejska na pewno będzie tłumaczyła i tłumaczy to względami bezpieczeństwa, ochrony i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, no ja niestety zauważyłem, że organy unijne i też właśnie niestety też polskie, nie tylko polscy, ale w ogóle tacy proeuropejscy politycy bardzo często tłumaczą Unię Europejską w ten sposób, że no może ona i czegoś tam nie może, ale to dobrze, że robi, bo to jest słuszne, tak? No ja, proszę państwa, jestem legalistą. Uważam, że nie chodzi tylko o to, żeby to było słuszne, ale żeby to było też legalne. W tym momencie legalne to nie jest niewpisane w traktat, więc Komisja nawet, choćby to było najpiękniejszymi chęciami podyktowane, po prostu tego robić bez zmiany traktatu nie może. Skoro faktycznie ta sprawa byłaby tak pozytywna, jak Komisja mówi, to żaden problem, to nie zmieni traktat, przekona do tego 27 państw członkowskich, a skoro nie przekona wszystkich, bo wiemy, że nie przekona, to znaczy, że chyba jednak takie dobre to nie jest.
1: Takie dobre to nie jest, czyli w tym akurat aspekcie, jeżeli mówimy właśnie o weryfikacji tożsamości w internecie, uważa pan, że zmiana traktatowa jest aż potrzebna? Że tutaj rozporządzenie dyrektywy to za słabe akty prawne?
2: To ja uważam, że tutaj zdecydowanie Komisja Europejska wchodzi w buty, których po prostu nie powinna nosić. To zresztą proszę zwrócić uwagę, te wszystkie poprzednie akty, które przyjęto, AI Act, tak, Digital Service Act, przecież to wszystko pokazuje, że gdybyśmy, proszę państwa, zaproponowali taką umowę pomiędzy dwoma państwami, dajmy na to Polską a Stanami Zjednoczonymi, w której powstałyby takie narzędzia do weryfikacji tych treści AI, to przecież ktoś by bardzo słusznie powiedział, że to jest jakaś zdrada stanu, że państwo się wyzbyło zupełnie narzędzi do tego, żeby integralną część swojej polityki prowadzić. Ale kiedy robi się to w stosunku do Unii Europejskiej, to nie, to już wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku. To nie może być tak, że Komisja ograbia państwa członkowskie z ich konstytucyjnych kompetencji. Po prostu tak nie może być.
1: Uważa pan i chyba to przeważa w przestrzeni publicznej, że to jest jednak krok kolejny ku totalitaryzmowi, że to jest właśnie niestety, ale ta droga.
2: Tak, no niestety w ogóle dla mnie wszystkie te działania, które zmierzają do tego, żeby regulować to, co się dzieje w internecie, w sztucznej inteligencji na poziomie unijnym, tak, no to są, my musimy zdawać sobie sprawę z tego, kto tam ma ostatnie słowo. No tam rządzi lewicowo-liberalna większość i na 100% będzie tak, że to, co jest właśnie lewicowe, liberalne, progresywne, nawet jeżeli by naruszało te przepisy, to spokojnie przejdzie przy przymknięciu oka przez komisję, a to, co tych przepisów nie narusza, ale jest konserwatywne, co jest prawicowe, patriotyczne, to już nagle będzie problem. I widzieliśmy to dokładnie na Węgrzech. Tam ta kampania wyborcza wyglądała dokładnie w ten sposób.
1: Tutaj chyba jeszcze taką dużą kością niezgody jest ten VPN, tak? No bo wiemy, że VPN to w pewnym zakresie możemy mówić o wolności, tak? Że jest to metoda, która miałaby obejść ten system weryfikacji i to chyba też tak mocno spolaryzowało opinię publiczną, że no Komisja Europejska chce wchodzić w bardzo, bardzo bardzo małe szczegóły naszej rzeczywistości.
2: Tak, no zgadza się, no niestety, ale proszę Państwa, no ja ostatnio, tak, bo w zeszłym miesiącu, już w marcu, 2 miesiące temu byłem w Chinach, no i Chińczykom też by sobie, no, oni by sobie marzyli, żeby nie było czegoś takiego jak VPN, żeby było tak, że wszystko jest za tym wielkim chińskim, tak zwanym firewallem w internecie. Natomiast no pytanie, czy to są standardy demokratyczne? No w mojej opinii absolutnie nie.
1: Zobaczymy, jak to będzie wdrożone w Polsce, bo może też będzie potrzebna ustawa, panie doktorze, którą na przykład Karol Nawrocki będzie mógł zawetować.
2: Zgadza się i to ja chciałem podziękować z tego miejsca panu prezydentowi, że w stosunku do tych poprzednich, no, do poprzednich legislacji zawetował ustawy, natomiast pamiętajmy, że wiele z tego jest na poziomie rozporządzeń unijnych. Rozporządzenia unijne są bezpośrednio stosowalne, więc nawet jeżeli ustawy implementującej nie ma, to Unii wolno troszkę mniej, ale nadal wolno, no, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, nawet przy braku ustawy da się powołać bezpośrednio na to rozporządzenie. I tutaj wtedy prezydent nie ma, przepraszam za określenie, ale nic do powiedzenia.
1: Tak,
2: no i to jest
1: to
2: ta negatywna,
1: dzieje,
2: no, kolejny
1: to
2: negatywny
1: się dzieje,
2: aspekt.
1: Ale jeszcze ostatni aspekt, dosłownie została nam minuta, panie doktorze. Jednak regulacja jest konieczna, jak mówią przedstawiciele Komisji Europejskiej, bo dotyczy ochrony dzieci i porządku cyfrowego.
2: No ale Unia Europejska działa tylko wtedy, kiedy państwa członkowskie nie są w stanie na poziomie krajowym sobie z tym poradzić. To jest wpisane w traktat, zasada subsydiarności, pomocniczości. I pytanie, czy Polska i inne państwa członkowskie nie są w stanie na poziomie krajowym zabezpieczyć swoich dzieci i interesów swoich obywateli? No ja wierzę w to, że jest w stanie i wówczas Unia Europejska nie ma w ogóle prawnego tytułu do działania. I o tym powinniśmy pamiętać.
1: A mówił i pamięta o tym pan doktor Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista. Dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego
1: dobrego. Pozdrawiamy.
0: Nocne powtórki w net.

0: Etam. Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie. Kabaret Otto, Jędrek Tomanek, Ryszard Makowski, Wiesiu
1: Tupaczewski. Oraz Wiesiu Tupaczewski. Tak. Proszę państwa, można nas też oglądać na naszym kanale na YouTubie i nasz kanał na YouTubie powinien być dzisiaj oblegany, ponieważ będzie premiera naszej piosenki pod tytułem Pierogi i jest pytanie podstawowe, czy pierogi będą drugą zasmażką?
0: Tak, i prosimy was, żebyście nam pisali w komentarzach, czy po wysłuchaniu oczywiście, jak usłyszycie piosenkę, jak zobaczycie teledysk, to napiszcie nam swoją opinię na czacie, który jest na naszym kanale YouTube, bo tam można też nas oglądać w tej chwili.
1: Ja tylko może dodam, że proszę państwa, bo o 14.15 ma być, że tak powiem kolokwialnie, odpalony teledysk, czyli to już jest za minutę. No i chodzi o to, że jak państwo będziecie chcieli nam trochę wspomóc, to należy to oczywiście obejrzeć, ale też zrobić komentarz taki powyżej 7 słów, bo takie są zaliczane, i daj kliknąć łapkę w górę. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie subskrybuje naszego kanału, to prosimy o subskrypcję, bo to zawsze też nam pomaga. Poza tym są tam też dwa nowe materiały. Także dzieje się, a tu za 40.
2: No, właśnie, daj znać, kiedy będziemy mogli odliczać. Ja nie widzę zegara.
1: Będzie już premiera tego teledysku, będzie można go zobaczyć. Wiesiek zrobił ten teledysk, że tak do tyłu, tak coś powiedzieć, żeby nie było żylka.
2: Wiesiek też jest autorem, kompozytorem tej piosenki, tak, czyli jest. Pierogów. Jest to nasza druga piosenka, którą promujemy z tej płyty, czyli z płyty Prawdziwa Inteligencja, płyty, która będzie miała swoją premierę 26 maja, czyli
1: tak,
2: też
1: wszystko jest na dobrej drodze.
2: Za chwilę, patrząc jak ten czas ucieka, to już za moment. Ryszard, spoglądasz na zegarek.
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pierogi.
3: Premiera w Radiu W.

0: Proszę Państwa, także mam nadzieję, że Państwo jesteście w ekstazie.
1: Chociaż pod jakimś malutkim wrażeniem. No tak.
0: No to jest taka piosenka rytmiczna, no wielokulturowa, trochę tam bogańska.
2: Wielowątkowa.
0: Trochę nasza, także no takie...
2: Niby o pierogach.
3: Tak, jednocześnie o różnych innych sprawach związanych.
1: Znaczy, tak, że te pierogi mają być przeciwwagą dla tych poważnych spraw, które próbują w nasze życie wkroczyć z buciorami, że tak powiem.
2: No, wkraczają w nasze życie buciorami tak strasznie, że naprawdę warto sobie czasami posyłać pierogów.
1: Tak,
0: proszę
1: dokładnie.
0: Państwa, tam jest taka możliwość na YouTubie podbijania.
2: Co to znaczy podbijania?
0: Tam jest taka funkcja, no trzeba sobie zobaczyć przy opisie teledysku na dole, tam się jak się przesunie, to wszystko...
1: To w komputerze w przeglądarce widać, czy tylko w telefonie?
0: Nie, wszędzie to widać.
2: Wszędzie. I co się takie, że podbi, tak?
0: Tak. Jest, to można w 7 dni po premierze, do 7 dni po premierze można to podbijać. No każdy ma 3 podbicia przez te 7 dni, żeby tam nie było takiego spamu podbiciowego. To akurat jest słuszne. Można to podbijać i to podbijanie wtedy umieszcza w pierwszej setce, gdzieś tam umieszcza, jeżeli jest odpowiednia ilość punktów. No nasza piosenka Planeta Płonie doszła do 5. miejsca. Zdobyła 777 tysięcy, jeśli chodzi o podbicia. Także
2: akurat te siódemki, nadzieję, tak, prawda?
0: Tak, miejmy nadzieję, że ta piosenka zdobędzie chociaż tyle samo. Z tego, co tam patrzyłem, to żeby wejść tam do pierwszej trójki, no to trzeba jednak ten milion tych punktów
1: podbić.
0: Zebrać.
1: Wow. O, kurczę.
0: Ale to jest możliwe, wierzymy w Państwa. Państwo nam na pewno pomożecie. Także tutaj, no nie wątpię w to, że pierogi też będą miały tę odpowiednią ilość podbić.
1: Tak, no to teraz czekamy na wasze komentarze pod piosenką.
2: No, na razie są bardzo pozytywne. Tak, pada w ucho, tak, na pewno będzie się świetnie prezentowała podczas koncertów.
1: No podczas koncertów już się prezentuje, że tak powiem.
2: No tak, ale te osoby, które jeszcze nie były na koncercie, wybierają się, a przecież najbliższy koncert, gdzie będziemy mogli zaprezentować pierogi między innymi też na żywo, już 30 maja w Dobrym Miejscu
1: w Warszawie. W Dobrym Miejscu w Warszawie przy ulicy... Jaka ulica?
0: Dywajtis
1: 3. Zapomniałem, kurczę, Dywajtis zapomniałem 3. Adres.
2: Bo po prostu tam jedziesz, wiesz, gdzie
1: no
2: to
1: ja
2: jest.
1: No ja wiem, tak, ja no już adresu nie potrzebuję. No.
0: Proszę Państwa, no zachęcamy do kupowania właśnie biletów. To jest Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce. To będzie 30 maja w sobotę o godzinie 18. Pewnie będzie to bardzo przyjemny majowy wieczór, popołudnie wieczór. No jeżeli Państwo zdecydujecie się spędzić go z nami, to zapewniamy, że będzie miło, sympatycznie i wesoło.
2: Tu Maxiu Creations ładnie napisano. Bałkanica taka, widzę, słyszę potencjał imprezowo-taneczny, szaleństwo.
1: Oby tak się wydarzyło, drodzy Państwo, ale tak.
2: No ale tak, za Smażką przecież też pamiętacie historię za Smażki, jak było. No na początku ona nie cieszyła się jakimś takim odbiorem niesamowitym. Dopiero jak została pokazana w telewizji. Pamiętacie, jak mieliśmy taką trasę gdzieś na północy Polski?
0: Tak, to było 90.
1: A nie macie wrażenia, że my niedawno o tym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku w Radiu Wnet?
0: Tak? Nie, o tym opowiadaliśmy w naszym komentarzu.
1: A w naszym komentarzu?
0: Polecamy Państwu też nasze komentarze na YouTubie, które zamieściliśmy, 2 komentarze właśnie, jeden o płycie, a drugi spowodowany reakcjami niektórych osób na nasz ogromny sukces, jakim była przyśpiewka Łatwo Gang rozbił bank.
1: To prawda.
0: Ta przyśpiewka wywołała wiele komentarzy, wiele emocji. Na TikToku pękły milion, to jest nasz 3 milion na TikToku.
2: Tu w Radiu Wnet rolka, która też jest publikowana na stronie też... Radia Wnet, można zobaczyć, jakie są rolki. No się okazało, że takich wyników inne rolki nigdy nie osiągnęły.
0: Nie przechwalajmy się, bo...
2: No nie przechwalamy się, po prostu informujemy.
0: Ale wy, żebyśmy się nie przechwalali, to taki zabieg.
2: Słuchaj, to jest tak zawsze miło, no.
0: Na Facebooku 2 300 000. No ale oczywiście, no to tutaj było też porównanie w tej naszym przyśpiewce, którą cały czas można jeszcze posłuchać, no było też porównanie do akcji Jurka Owsiaka. No i wiele osób oczywiście tutaj na nas troszeczkę

0: który tłumaczył dokładnie, jakie są granice satyry, jak my je pojmujemy.
1: Wideobloga pod tytułem O tym lepiej nie mówić. Na naszym kanale YouTube to znajdziecie na pewno.
2: Agnieszka Chmiel 607, pierogi w Nairobi.
1: Było w Zasmażce, były pierogi też wystąpiły.
2: Pierogi w Nairobi.
1: Wow.
2: No właśnie, no proszę bardzo.
0: No także, premierę mamy już zaliczoną, można powiedzieć. Teraz oczekujemy na Państwa pomoc, jeśli chodzi o oglądanie, o komentowanie, o podbijanie. No i wszystko będzie na dobrej drodze, a na płycie, ja dzisiaj sobie w nocy słuchałem jeszcze piosenek z tej płyty, jakoś miałem taki moment, żeby sobie posłuchać.
1: A to ty już masz dostęp do tych piosenek,
2: tak? Masz płytę?
0: Nie no, płyta już jest nagrana, więc te piosenki są moje. Państwu tutaj, żeby to wyglądało zawodowo, to puszczamy po singlu. Najpierw był ten singiel Planeta Płonie, teraz jest singiel Pierogi, więc żeby to tak wszystko było poważnie, Radio Wnet wydaje nam tę płytę, więc musimy to do tego podchodzić z pełnym profesjonalizmem.
1: Dokładnie tak. I zgodnie z zasadami tymi merkantylnymi.
0: Merkantylnymi, bardzo
2: marketingowymi.
1: Marketingowymi. Takie trudne słowo.
2: Merkantylne trochę, ale marketingowe.
0: Proszę Państwa, teraz jest taka sytuacja, że płyty w zasadzie niby są w odwrocie. Że płyty już nikt nie kupuje, bo każdy może to gdzieś posłuchać sobie.
2: Czy w streamingu.
0: W streamingach tutaj te nasze nagrania też są pierogi, też są w streamingu. Natomiast według mnie płyta cały czas jest zjawiskiem artystycznym. Że człowiek, tak jak my jesteśmy jakąś tam grupą muzyczną, bo jesteśmy kabaretem, ale jesteśmy grupą muzyczną. No i mamy też jakieś swoje widzenie piosenek. Ta płyta jest zresztą bardzo różnorodna, bo każdy z nas ma troszeczkę inne widzenie tych piosenek.
1: Inny gust muzyczny.
0: No tak, ale akurat czasem to nasze gusty się zbiegają, bo czasem to są wspólnego autorstwa piosenki. Więc to jest tak, że na tej płycie będzie 15 piosenek i one są jakieś ułożone z jakimś zamiarem naszym. Przede wszystkim ukaże się, wreszcie śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem, który...
2: No tak, czekaliście Państwo na tę piosenkę.
0: Wrażenie na
2: tak.
0: Koncertach i są zawsze pytania, dlaczego tego nie ma jeszcze na płycie. To 26 maja już będzie.
1: Magda napisała: idealne przejście z tematów krotochwilnie damsko-męskich na żywnościowo-społeczne.
2: W piosence, tak. Pierogi świetne, bardzo dobry tekst, energetyczna muzyka, efekt super, do słuchania i do jedzenia. Pierogi są pyszne. Tak jest. Proszę Państwa.
1: Dobrze. Drodzy Państwo, to teraz może...
2: Autorze drogi, zadowolonyś? Z opinii na razie?
1: Jak na razie zadowolony. Ja mam nadzieję, że to się przełoży na oglądalności.
2: My też mamy taką nadzieję,
1: wszyscy.
2: W każdym razie dziś sięgnę na pewno po pierogi.
1: Dzisiaj.
2: A właśnie, tak sobie założyłem.
1: Ja chyba też.
2: Ja już sobie przygotowałem, także tak jest.
1: A jakie? Bo to jest właśnie zawsze ciekawe, jakie pierogi.
2: Najwyżej dziś z mięskiem.
1: Dzisiaj z mięskiem.
2: Dzisiaj z mięskiem.
1: Ja powiem Wam, że uwielbiam pierogi z wiśniami.
2: Wow.
1: Genialne są, nasza znajoma robi i czasami nas zaprosi.
2: Za chwilę już chyba sezon, tak?
1: Będzie. Genialne, ale to można z mrożonych wiśni też zrobić.
2: Będzie tak samo smakował, na przykład pierogi z jagodami, jednak jak są świeże jagody.
1: Są lepsze, ale te z wiśniami akurat się sprawdzają.
2: A ty, Ryszardzie, jakie lubisz pierogi?
0: Wiesiek polecił mi taki sklep na granicy Nowej Wsi i Komorowa. I tam rzeczywiście można się zaopatrzyć w bardzo dobry asortyment i bardzo różnorodny asortyment. Właśnie ja to w zasadzie chyba pierogi z jagodami, ale ja takich pierogów tych takich mięsnych to chyba tak lubię, ale to nie jest jakiś mój pierwszy wybór. Na pewno pierwszym wyborem są według mnie ruskie pierogi, ale to niestety muszę powiedzieć, że w wykonaniu mojej nieżyjącej już teściowej, która potrafiła te pierogi zrobić naprawdę w taki sposób, że to...
2: To wcale nie jest takie proste.
0: Się wspomina na lata, bo często te pierogi takie, które można kupić, one są tam teraz niby jest bardziej moda na ukraińskie, ale te ruskie pierogi, to jest jakaś tam nazwa odwieczna i nie ma co tam przy niej.
1: A nie wiem, czy wiecie, że na Ukrainie jest taka potrawa ziemniaki po polsku?
2: Nie wiedziałem.
1: Nie wiecie, to ja mam...
0: Z wody?
1: Ale nie, dokładnie tak. Chodzi o to, że to jest takie pire, ale jeszcze ubite z tą wodą, w której się gotowały.
2: Aha.
1: Trochę.
2: To ja nie wiedziałem, że to jest po polsku.
1: Nie znaliśmy tej historii.
2: Ale słuchajcie, pobudziliśmy apetyt, dlatego że tu dużo osób pisze, że zaraz udadzą się, nawet jak są za granicą, to do sklepu polskiego po pierogi. No smacznego Państwu życzę.
0: Nie, pierogi to jest naprawdę, to akurat Wiesiek trafił w temat, bo to jest rzeczywiście coś takiego dla nas charakterystycznego.
1: Taki synonim polskości dla mnie.

0: pierogi, no schabowe niby też, ale pierogi bardziej, no tutaj jak tutaj się mają Państwo okazję przejść krakowskim, czy na w kierunku Starego Miasta, no to tych pierogarni jest jedna za drugą, no. Wszędzie są gdzieś tam pierogarnie, gdzie zapraszają na pierogi.
1: Znaczy ja się zastanawiałem nad tym, co jest takim, z czego jesteśmy jako Polacy najbardziej znani, z czym się kojarzymy, nie? Mhm. To jak ktoś powie pierogi...
2: Jeżeli chodzi o jedzenie, tak?
1: O jedzenie, tak. Jeżeli się powie pierogi, no to wszyscy... Kiełbasa i pierogi, to jest takie skojarzenie.
2: Jeszcze, myślałem, że jeszcze, że bigos, ale bigos nie jest tak do końca z Polską, bo Niemcy też mają
1: zaurekraut. Nie jest tak kojarzony, tak. A przecież schabowy też się nie kojarzy, bo bardziej się kojarzy sznycel wiedeński z Austrią niż
2: może jakieś potrawy, wiesz, typu kluski z makiem, może też.
1: Ale pierogi to wszyscy wiedzą, co to są pierogi, prawda?
2: Zresztą nawet już opowiadaliśmy to chyba w zeszłej audycji o tym, jak były igrzyska zimowe przecież, to ta polska poduszka stała się jakimś tam w ogóle
1: hiciorem,
2: jeżeli chodzi o poduszkę taką do przytulania.
1: Nawet znacie taką piosenkarkę Dua Lipa?
0: Tak.
2: Słyszeliśmy o Dua Lipie.
0: Nawet w jednej piosence naszej, która będzie na tej nowej płycie, jest wspomniane.
2: Jest Dua Lipa.
1: Ale występuje w teledysku? Nie.
2: Nie występuje.
0: Szkoda.
2: Wiesz, nie zebraliśmy.
0: Znaczy teledysk do tej piosenki jeszcze nie powstał, więc jeszcze z nią nie rozmawialiśmy.
2: Musimy z tobą porozmawiać.
1: Ale chciałem powiedzieć, że Dua Lipa też kojarzy się z pierogami. Dlaczego? Bo była niedawno w Polsce i na swoich mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie, jakie polskie pierogi. No. Takie to, takie dalekie.
2: Oj, smaku sobie narobiliśmy tymi pierogami.
1: Chyba rzeczywiście.
2: Może coś, na trawienie piosenka.
0: A propos smaków, to teraz nie wyjeżdżaliśmy z Hanią na ten weekend, ale spacerowaliśmy. 1 maja po Krakowskim spacerowaliśmy.
2: To takie ładne zdjęcie zrobiłeś, że właśnie to jest balkon Radia Wnet?
0: Tak, to wtedy jak spacerowaliśmy z Hanią. Zresztą ona mi tam robiła to zdjęcie, ale ja nie mogłem się za bardzo wychylić, bo mam lęk wysokości, już mi się w głowie kręciło, więc zrobiłem co mogłem. Za bardzo mnie tam nie widać.
2: Nie widać się, to prawda.
0: Ale trochę widać. Potem następnego dnia byliśmy w Łazienkach, a jeszcze następnego dnia byliśmy na Polu Mokotowskim. I po prostu na tym Polu Mokotowskim była typowa majówka. Po prostu ludzie rzeczywiście wylegli...
2: Koce, tak, koszyki...
0: Wylegli z prowiantem, no teraz jest modny grill, więc to
1: jakoś tak... A propos, który z panów grillował?
2: Ja nie grillowałem.
1: Ja też nie, właśnie to aż dziwne.
2: Wiesz, to nawet kaszanki nie grillowałem.
1: No, nic, żadnego grilla. Chociaż lubię, uwielbiam grilla, ale nie.
0: Ale właśnie tak
1: sam dla siebie będę robił. No.
0: Popatrzyłem na ten obrazek taki sielski na tych polach mokotowskich, jak ci ludzie właśnie gdzieś tam pod drzewami, czy na trawie gdzieś, nawet na słońcu sobie siedzą. I tak przypomniała mi się nasza piosenka Majówka i Krówka.

0: studiu Kabaret Otto dzisiaj mamy premierę naszego nowego singla pod tytułem Pierogi. Można to już oglądać na YouTubie, można zamieszczać komentarze tamże. I ja tutaj mówiłem o podbijaniu, to podbijaniu jednak jest w telefonie.
1: Tylko w telefonie,
0: nie wiem,
1: tak?
0: Czy tylko, ale przede wszystkim w telefonie, bo na laptopie to pamiętam, że rzeczywiście tego się
1: ja
0: nie
1: pamiętam,
0: dawało podbijać,
1: tak,
0: więc
1: przy...
0: to jest te trzy możliwości podbicia są właśnie w telefonach. Także zachęcamy Państwa do wspomożenia naszej działalności przez podbijanie, przez oglądanie, przez komentowanie, przez dawanie, przepraszam bardzo, łapek w górę.
1: A propos majówki, panowie, majówka, czyli matury.
2: A poczekajcie, a propos majówki, u nas przepiękna pogoda dopisała, prawda, gorąco było.
1: Ale to też tak
2: 26
1: jest
2: stopni, 28. A moja żona jest akurat w Grecji i tam miała temperaturę odczuwalną 1 stopień.
1: Tak,
2: w ciągu dnia.
1: W Grecji.
2: A w Grecji po prostu atak zimy. Nawet widziałem zdjęcia takie, że śnieg spadł w niektórych miejscach.
1: Czyli co, planeta płonie?
2: Płonie, ale nie. Ale właśnie tak zapłonęła, że u nas jest w porządku w Polsce, prawda?
1: No jest w porządku w Polsce, ale z tego, co widziałem prognozy, to burza. Ale nie, no dobrze, niech będzie burza, niech będą opady, bo sucho jest bardzo.
2: Sucho, tak. Przyszedł do mnie alert taki pogodowy, że tak? Uwaga na pożary. Nie wchodzić do lasu, nie...
1: No, ale nie wchodzisz do lasu w związku z
2: tym. Nie palę w lesie.
1: Mimo tego, że palisz, to w lesie starasz się nie palić.
0: Z tym, że trzeba rozróżniać zmiany klimatu od zmian pogody. No, to jest tak, że ja od dziecka pamiętam, że były upały, szczególnie w lato. Pamiętam jeszcze w Międzylesiu takie te wszystkie drogi leśne, takie właśnie, takie piasek, taki mazowiecki właśnie wysuszony, taki biały prawie wręcz. No tak było. No,
1: ładnie,
0: są upały, to nie znaczy, że trzeba od razu ludzi skasować na Zielonym Ładzie.
1: No ale ja pamiętam, że w latach 70. późnych przecież straszono nas, że nadchodzi epoka lodowcowa.
2: Wcześniej była dziura ozonowa.
1: No to już po epoce lodowcowej.
2: No,
1: to
2: w każdym razie...
1: Sześć katastrof światowych miało się w ciągu mojego 60-paroletniego życia zdarzyć.
0: Epoki lodowcowe to są glacjały. To się tak
1: bardzo ładnie
0: nazywa, tak? Glacjały. Ja jestem, jak ludzie... Bo ludzie podobno na Ziemi są już bardzo długo, nawet na miliony lat to się podobno liczy, bo to tak jakoś jakieś tam zaczątki ludzi. Więc ciekaw jestem, jak ludzie na naszych terenach, przecież tu 12 tysięcy lat temu bodajże był lodowiec.
1: To jak się oni przemieszczali, wiesz?
0: Jak musieli się przemieszczać.
1: Pakowali walizki i szli albo tam, gdzie jest ciepło.
0: Z biurem podróży.
1: Z lodowcem to po prostu, zjeżdżali. Albo na sankach.
0: No bo ciekawe, bo jak ten lodowiec tutaj się pojawiał, bo przecież on nie pojawił się
1: taki
0: chyba tak,
1: jęzor,
0: że budzisz się rano, patrzysz, już jest lodowiec.
2: Nie patrzysz za oknem, popatrzysz, jest taki namalowany mróz taki i on puka i mówi, dzień dobry, to ja lodowiec.
1: Jak to byłby film amerykańskiej grozy, to byś tak słyszał rano, że takie... Wszystko trzeszczy i zamarza.
0: Ale to zlodowacenie to podobno było tam, nie wiem, nawet chyba większe niż kilometr, nawet może ze 2 kilometry.
1: No ale przecież nawet
2: 2 kilometry.
0: Warstwa, tak.
2: Grubość warstwy. Tak.
1: No dobrze, a propos zlodowacenia, to mieliśmy małe zlodowacenie, przecież tam wiek XVI jakoś, przecież może bałtyckie
2: było
1: zlodowacenie,
2: że można było
1: nawet między Szwecją
2: a
1: Polską po Bałtyku i tam stały normalnie na Bałtyku karczmy, bo przecież trzeba było gdzieś się zatrzymać na noc, konie napojeść.
2: Ale ciekawe, z czego były budowane te karczmy, czy z drewna normalnie, czy z tak jak iglos z kawałków lodu?
1: Wydaje mi się, że normalnie z drewna stawiamy,
2: tak.
1: Wiesz?
2: Może i tak.
1: A wspomniałem o maturach.
2: Zacząłeś o maturach mówić, no i co? Pamiętasz? Słuchajcie, ja sobie nie mogę przypomnieć, co ja zdawałem na maturze. Polski i matematyka na pewno, ale nie pamiętam, bo trzeci coś jeszcze
0: fizykę
2: zdawałem.
0: Fizykę pewnie zdawałeś.
2: Pewnie fizykę.
1: No ja
2: ale
1: też
2: nie
1: fizykę
2: pamiętam.
1: Zdawałem.
0: Ja też
1: tak.
0: Fizykę
2: nie
0: zdawałem.
2: Pamiętam.
1: No tak, dlatego, że my potem się zdawaliśmy każdy z nas na Politechnikę Warszawską.
0: Ale ja nie wiem, bo teraz z tymi maturami to jest takie jakieś takie przejęcie, że będą zdawać matury, że to co się będzie działo, czy oni dadzą radę psychicznie wytrzymać te zdawanie matur, ci maturzyści. Ja nie pamiętam, może to, że ja się w miarę dobrze uczyłem. Nie pamiętam, żeby przed maturą były takie właśnie takie momenty załamania publicznego, że będzie matura, co to się będzie działo.
1: Załamania nie, ale czerwone gitary nam przypominały w piosence, że
0: rok matura. Ale tak a propos, jak ja chodziłem do liceum ogólnokształcącego w Aninie, to tam maturę zdawali prawie wszyscy. Ja nie pamiętam, teraz jak słyszę, że tam 70% osób zdało maturę, coś, to mnie to dziwi, bo ja, za moich czasów, to no pamiętam, dobrze, że jak ktoś nie zdał matury, to był jakiś ewenement. No. Myślę, że ta szkoła, w której byłem, to liceum, chociaż nie była to jakaś tam najlepsza szkoła w Warszawie, ale ono tej matury dobrze przygotowywała. To było dosyć rzetelne uczenie.
1: Wiesz co, to samo, pamiętasz, opowiadamy przez naszego programu, matura to bzdura, że tak nagle zadają pytania i tak właśnie ostatnio widziałem, że pan zadał pytanie maturzystom, ile województw jest w Polsce. No i ta maturzystka odpowiedziała 8. No więc no, wiesz, no my mieliśmy jednak trochę więcej pojęcia.
0: No i trochę więcej województw.
1: Ogólnej, no 49.
2: A ja pamiętam, jak 17 było. 17, ale później 49.
1: No tak, to Zagierka zmienili, tak żeby małe ośrodki też...
2: A teraz jest się rozwijały.
0: Nie, to zmienili
2: teraz jest 16.
0: Dlatego,
2: 16, nie, właśnie.
0: To zmienili
2: tak
0: przede wszystkim dlatego, żeby ci tacy zarządzający tym województwem nie obrastali za bardzo w siłę.
1: Bo tak samo
0: było
1: sobie...
0: Tak, że jak było takie właśnie to województwo tam jakieś tam na przykład dolnośląskie, no to tam nagle się okazało, że powstaje siła.
1: Ale wracając do naszych czasów, no mieliśmy jednak trochę większą wiedzę ogólną. No, teraz też rozwiązałem taki z własnej ciekawości. Gdzieś tam był taki quiz i się okazało, że na 20 pytań związanych z Polską, jaki mamy ustrój, jaka jest różnica między Sejmem, kto ustawodawstwo i tak dalej, ile mamy województw, się okazało, że 81% nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania.
2: No więc 81% tych, tak, którzy wypełniali ten quiz,
1: tak?
2: A ty 20 na 20?
1: Ja 20 na 20, tak?
0: No to przepraszam. Taka piosenka,
1: spokojnie,
0: taka piosenka moja, trochę właśnie retrospektywna, jeśli chodzi o maturę. Dobrze widzieć was.
2: Dobrze widzieć was.

0: Proszę Państwa, to przyjaźń od liceum ciągle trwa i muszę powiedzieć, że rzeczywiście ciągle trwa. Mieliśmy na 50-lecie matury spotkanie, no to już było nie w zeszłym roku, tylko jeszcze w zeszłym, bo zdawałem maturę, no już nie będę mówił którym, żeby nie szokować
1: Możemy
0: słuchaczy.
1: Możemy zgadywać? No, skoro 50 lat temu...
0: Minus dwa. No to w każdym razie...
1: Tak,
0: w każdym razie to jest tak, że na tym spotkaniu było jeszcze 20 osób, co jest całkiem bardzo dobry wynik. I rzeczywiście z tej szkoły średniej, ze szkoły podstawowej też, to kolegujemy się do dzisiaj. To jest tak,
1: to
0: więzy przetrwały te właśnie z tamtych lat anińskich i to jest bardzo dla mnie też przyjemne, że cały czas bo człowiek wtedy żyje w tych różnych rzeczywistościach, prawda? Jak się spotykasz z kolegami ze szkoły, to się nagle przenosisz do szkoły, prawda? Bo się tak coś tam wspomina, pamiętasz tą nauczycielkę, a pamiętasz kogoś tam, że to jest, także polecam Państwu, jeżeli Państwo jesteście w stanie sobie gdzieś tam te przyjaźnie przechować przez lata, to polecam, bo to naprawdę bardzo miła rzecz.
2: Tak.
1: No ładnieś to powiedział.
2: To co, może posłuchajmy piosenki teraz?
0: Znowu piosenki? No dobrze.
1: Poczekaj, była przed chwilą piosenka.
0: No nie, to może być tak, to dobrze. To teraz w związku z pogodą, lato jest gorące.
3: Zaraz!

0: bez krawatów.
1: Ależ zapachniało wakacjami nagle. Nie? No, czas bez krawatów. Chociaż my też bez krawatów, a dziś takie święto, bo przecież premiera pierogów, pierogi, które staną się, proszę Państwa, nie tylko ogólnopolskim, ale ogólnoświatowym przebojem. Jak świat usłyszy o polskich pierogach, to zwariuje. Także słuchajcie, wysyłajcie wszystkim znajomym, rodzinom, mieszkającym za granicą. Niech się te pierogi mnożą.
2: Ja nie wiem, czy tutaj do tej piosenki w wersji koncertowej to nie trzeba by zrobić wymienianki pierogów. Bo w zasmażce...
1: Aha, mamy, rzeczywiście na końcu.
2: W zasmażce mamy...
1: Pierogi z malinami. I pierogi z zasmażką.
2: Więc może tutaj trzeba by jednak rozszerzyć tę wersję koncertową o wersję...
1: No, rzeczywiście.
2: O wersję tam, że wymieniamy te pierogi. Tam jakieś to może by to... Bo rzeczywiście w tej zasmażce, no to piosenka... Jest bardzo fajna, ale ta dużo jakoś tam wpłynęła ta wymienianka na końcu.
1: Puenta gastronomiczna.
2: Tak, ta puenta gastronomiczna, zresztą już mówiliśmy o tym nieraz, o tym słowie zasmażka, które nagle się okazało słowem kluczowym, a tak wymyśleć, że słowo zasmażka da się wylansować przy okazji piosenki. Jest bardzo trudne.
1: A propos takiego słowa, które może coś wylansować, no ostatnio widziałem, że miało być wylansowane słowo kaszanka.
2: A, to mówisz o tym, mówisz o likwidacji, tak?
1: Mówię o likwidacji,
2: bo telewizja w Polsce w likwidacji z okazji 3 maja zrobiła taki żart, że tam jakiś pan udawał Rejtana, ja tego dokładnie nie oglądałem.
1: Ale bardzo dobrze, Rejtana. Powiem ci, że tego się nie da obejrzeć.
2: Ale chodziło tutaj o sprawy związane z grillowaniem, tak?
3: Tak, że skrytykował grillowanie i znaczy nawet nie
1: tyle grillowanie, ile polski styl grillowania, że nie tam bakłażan, że my takie, wiesz, ciężkie potrawy i tą kaszankę, to już z niego niech zrobią.
3: Tak, a puenta była taka, tak. Żeby jak on zginie, to żeby z jego krwi zrobić kaszankę i ugrillować.
2: Tego nie doszedłem.
1: Nie oglądaj.
2: Ale wczoraj włączyłem na chwilę, bo tam gdzieś widziałem zajawkę, że będzie potop. W teatrze telewizji, tak jakoś tam. No i tak się mam nawet ciekaw, co oni z tego zrobią. No i muszę przyznać, że jak wszedłem, to troszeczkę mnie zbulwersowało, ponieważ zamiast pojedynku między Kmicicem a Wołodyjowskim, to była taka sytuacja, że wykonali na Kmicicu wyrok w imieniu Armii Krajowej.
1: Co?
3: Poważnie?
1: Ale ty mówisz poważnie teraz?
2: Ja mówię poważnie, tak.
1: Bierzesz odpowiedzialność za swoje słowa?
2: Tak było w tej sztuce. No wczoraj to widziałem. No chyba jeszcze od wczoraj mi się nie pokręciło w głowie do końca. I po prostu, nie wiem, na czym polega ta telewizja, żeby tak najbardziej zdeptać te wszystkie nasze symbole, żebyśmy tak się...
1: Te wartości
2: czuli,
1: nasze.
2: Takie nasze wartości, żebyśmy się tak czuli tacy malutcy, zobaczcie, co wy możecie. No i rzeczywiście tak jest, bo ja to, co powtarzam, to, co teraz obserwuję, to jest dla mnie niebywałe, jak się udało przez te 30 lat trzeciej RP, nie chcę tutaj złego słowa użyć, ale udało się postawić na osoby, które z polskością nie bardzo są tak związane.
1: Ale jeżeli mamy polskojęzyczne media, które na przykład informują, że Konstytucja 3 maja miała miejsce w roku 1793...
2: Bo to się kojarzy, 3 maja 93.
3: A w którym była? 91. No właśnie, tak mi się wydawało.
2: Nie, ale to chodzi, że po prostu jak patrzę na tych, w świecie artystycznym i w świecie dziennikarskim, oczywiście politycznym, udało się, tak patrzę się na te osoby, na przykład niektóre w Sejmie, te, które podejmują te decyzje, to człowiek nie wierzy, że w rękach takich osób może być całe społeczeństwo, ale może być cała Polska. Po prostu to jest aż niemożliwe to się wydaje, a to jest jednak możliwe.
1: Jeżeli masz tak poważne święta, tak narodowe, tak polskie, jak właśnie święto Konstytucji 3 maja i nie ma tak ważnych osób podczas uroczystości tego święta, jak marszałka, jak premiera.
2: Ale premier to chyba od dawna unika tych świętek związanych z polskością.
1: Tak. Tutaj ale wiesz,
2: nie chce się afiszować.
1: Ale też nie chce się, tak, ale myślę, że 4 czerwca pojawi się.
3: 4 czerwca.
1: Tak, bo to jest tak.
2: Ale to, żeby policzyć głosy?
1: Nie, głosy są cały czas liczone. Jest taki jeden pan uparty, który cały czas liczy te głosy.
3: Zawsze a propos głosów. Tak. Słyszycie czasami głosy?
1: Jakie głosy,
3: Wiesław? To w głowie takie, że tam...
2: Ja słyszę.
3: Ale pal już więcej.
2: Ja słyszę. Ja kiedyś miałem taką sytuację. Siedziałem sobie na fotelu jeszcze tutaj w Warszawie na zgrupowania Żmija i tak sobie siedziałem i nagle słyszę do ucha: Nie przejmuj się, Rikardowski. A ja nigdy do mnie nikt Rikardowski nie mówił, nie?
1: W ogóle nigdy nikt tak cię to...
2: Nie kojarzyłem tego. I tak słyszę, tak, nie przejmuj się tym Rikardowski. No i to jakoś naprawdę, no to nie chciałbym tutaj publicznie, żeby jakieś tam od razu się już karetka wybrała po mnie, ale nie, ja słyszę czasami głosy, jak szczególnie jak wieczorem siedzę tam sobie jeszcze coś myślę, bo taki mam jeszcze zwyczaj, zanim pójdę spać, to siedzę i myślę. Nie wiem, czy to dobry zwyczaj, ale tak. Tak sobie tam robię. Już jest ciemno, wyłączam światło i sobie siedzę.
1: To wy
2: siedzę
1: macie...
2: i myślę. I czasem tam jakieś tam głosy słyszę, takie dosyć, no...
1: To wy macie ten mózg jednak bardziej taki na odbiór nastawiony, na więcej słyszycie, ta wasza czasza więcej odbioru.
3: Ja nie słyszę.
1: Ja nie słyszę tylko głosów. Wiesz, ja mam ze względu na utratę słuchu, mam gwizdy jakieś takie z czasami, tak, ale tak, żeby ktoś powiedział Jędras.
2: A nie, właśnie to mnie często coś tam po imieniu ktoś nie, mówi, jakoś tak.
3: Ja nie mam. Dlatego zapytałem, czy wy słyszycie głosy.
1: Czyli, tylko się, jak to było, Rikardowski?
3: A liczyłeś...
2: Nie przejmuj się, Rikardowski.
3: Liczyłeś te głosy?
2: No, aż tak to nie. Ale tutaj muszę wstać, nie wiem, czy to jest objaw zdrowia, czy wprost przeciwnie, ale rzeczywiście jakiś taki. Zresztą różne mam sny, mam różne przekazy takie dosyć czasami dziwne. No ale proszę Państwa, skoncentrujmy się na pierogach, bo
1: to dzisiaj jest, pierogi, są pierogi. Ogólnoświatowa premiera.
2: Czy ktoś mi coś powie o pierogach kiedyś, jak będę tak sobie spokojnie siedział i myślał.
1: Rikardowski, sobie... zjedz pierogi.
2: Także, proszę Państwa, dla nas to jest ważny dzień, ponieważ no, prezentujemy po raz pierwszy piosenkę, z którą wiążemy pewne nadzieje. No, jesteśmy bardzo ciekawi, jaki będzie Państwa odbiór. Piosenkę można oglądać na YouTubie, można usłyszeć na wszelkich streamingach.
3: Może zróbmy takie, jak to się mówi, nie a cappella, tylko takie.

0: pierogów smak.
1: A oprócz nas w studiu dzisiaj pan Szymon Krystianiusz, tak pani Ksenia Parmańczuk pomogła nam tutaj, żebyśmy się mogli wizualnie udzielić. Kabaretot, to dziękuję bardzo, polecamy, oglądajcie, komentujcie, podbijajcie i będzie wszystko dobrze i będzie piękny świat,
2: tak jest,
1: na którym będą przede wszystkim pierogi.
2: Zgadzamy się z tobą. Kabaretot, to do usłyszenia.

0: Arezzotto w Radio Wnet. Zapraszamy!
1: Nocne powtórki Wnet.
2: Digi, Biały Stok 103 i 9 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj zobaczymy, co dzieje się w Zatoce Perskiej, ponieważ mamy chyba nowy rozdział tej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zobaczymy również, co dzieje się w Libanie. To już jest temat, o którym mówiłem wczoraj, ale dzisiaj połączymy się z Kazimierzem Gajowym ze studia Bejrut. A jeżeli chodzi o peryskop międzynarodowy, to skupimy się na sytuacji w Rumunii, ponieważ tam przed mniej więcej 2 godzinami upadł rząd, który uznawany był za proeuropejski po tym, jak z koalicji wycofała się Partia Socjaldemokratów. Ale tradycyjnie już zaczynamy dzisiejszy program wiadomościami z Zatoki Perskiej, gdzie w ciągu ostatnich 24 godzin doszło zdecydowanie do zaostrzenia sytuacji. Wczoraj mówiłem Państwu o tej nowej inicjatywie amerykańskiej, projekcie Wolność, o którym informował na platformie w formie Truth Social Donald Trump. Chodzi o zapewnienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym, które nie mogą przepłynąć teraz przez zablokowaną cieśninę Ormus, a z kolei Iran poinformował, że zaatakuje każdy okręt wojenny, szczególnie amerykański, który miałby naruszyć nałożoną przez Teheran blokadę. Z godziny na godzinę zaczęły mnożyć się sprzeczne informacje podawane przez Amerykanów i Irańczyków. Ci pierwsi ogłosili, że udało się bezpiecznie przeprowadzić co najmniej 2 statki, zaś Irańczycy donosili o ostrzelaniu okrętów amerykańskich. Z kolei w kolejnych godzinach pojawiły się informacje o dronach i rakietach nadlatujących nad Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie została uszkodzona rafineria w terminalu naftowym Al-Fujairah. Przed mniej więcej godziną na temat nowej operacji projekt Wolność wypowiedział się szef Pentagonu Pete Hegseth, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie chcą walczyć z Iranem, że jest to operacja, która nie łączy się z operacją Epicka Furia. To jest kryptonim tej wojny, tej operacji, która rozpoczęła się 28 lutego. Proponuję, abyśmy posłuchali fragmentu tej konferencji prasowej. Jak wiadomo, prezydent Donald Trump nakazał Centralnemu Dowództwu USA wznowienie swobodnego przepływu handlu przez cieśninę Ormus w ramach projektu Wolność. Mówiąc wprost, operacja ta jest odrębna i różna od operacji Epic Fury. Projekt Wolność ma charakter defensywny, ograniczony zakresem i tymczasowy czas trwania, z jedną misją: ochroną niewinnych statków handlowych przed irańską agresją. Siły amerykańskie nie będą musiały wkraczać na irańskie wody ani do przestrzeni powietrznej. Nie jest to konieczne. Nie szukamy walki, ale Iranowi nie można pozwolić na blokowanie dostępu niewinnym krajom i ich towarom do międzynarodowego szlaku wodnego. Iran jest ewidentnym agresorem, nękającym cywilne statki, narażającym marynarzy z każdego kraju na niebezpieczeństwo bez żadnego rozróżnienia i wykorzystującym krytyczny punkt przecięcia dla własnych korzyści finansowych. Iran zbyt długo nęka statki, ostrzeliwuje cywilne tankowce ze wszystkich krajów i próbuje narzucić system opłat. 2 amerykańskie statki handlowe wraz z amerykańskimi niszczycielami bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę, co pokazuje, że szlak jest wolny. Jako bezpośredni dar Stanów Zjednoczonych dla świata utworzyliśmy nad cieśniną kopułę w kolorze czerwonym, białym i niebieskim, powiedział Pete Hegseth, którego konferencja była znacznie dłuższa. Wypowiadał się także generał Kane. Później padały różne pytania od dziennikarzy. Jak zwykle ta wymiana z dziennikarzami była dość napięta, ale wszystko wskazuje, tak jak już wspomniałem, że mamy do czynienia z kolejną odsłoną wojny amerykańsko-irańskiej. Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno temu prezydent Stanów Zjednoczonych powtarzał, że blokada cieśniny Ormus nie stanowi większego problemu dla jego kraju i zachęcał innych sojuszników, aby sami poradzili sobie ze wznowieniem dostaw ropy właśnie z Zatoki Perskiej. W sumie to samo podkreślił Pete Hegseth, mówiąc o tym, że jest to dar dla świata, ale no, najwyraźniej sytuacja się trochę zmieniła, ponieważ nie ulega wątpliwości, że koszt przede wszystkim polityczny obecnej wojny staje się coraz większy dla obozu Donalda Trumpa. Oczywiście w kontekście zbliżających się wyborów uzupełniających do kongresu. Sam prezydent cieszy się najniższym poparciem wyborców w całej swojej karierze prezydenckiej. Według sondażu dla stacji CNN z 1 maja średnio 35% Amerykanów jest zadowolonych z prezydenta, z prezydentury Donalda Trumpa, ale ten wskaźnik jest jeszcze niższy w przypadku oceny wojny z Iranem. Sprawa jest na tyle poważna, że do tych, jak to powiedział, fałszywych sondaży odniósł się wczoraj sam zainteresowany. Posłuchajmy.
3: Przeprowadzili sondaż na temat wojny z Iranem i stwierdzili, że tylko 32% ludzi ją popiera. Cóż, ja w ogóle nie lubię wojny, ale jesteśmy lepiej wyposażeni. Mamy najpotężniejszą armię na świecie. Widzieliście, co stało się z Wenezuelą. Powiedzieli, że 32% ludzi jest przeciwnych prezydentowi Trumpowi. Gdyby zapytano, czy Iran może mieć broń jądrową, to nie byłoby 32%. Ale nawet gdyby tak sformułować pytanie, to byłoby 32%, ponieważ sondaże są fałszywe. Są całkowicie fałszywe.
2: Powiedział Donald Trump. Jednym z głównych problemów jest oczywiście cena benzyny, cena, którą odczuwają Amerykanie. Wczoraj cena baryłki Brent przekroczyła $111, co, jeżeli się nie mylę, było nowym rekordem od czasu rozpoczęcia wojny, choć dzisiaj ta cena spadła do nieco ponad $103 za baryłkę. Teraz przenosimy się do Libanu. Wczoraj opowiadałem Państwu o tym niełatwym wyborze, przed którym stoi prezydent Libanu Joseph Aoun, na którym budowana jest presja przez Amerykanów, aby spotkał się jak najszybciej z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu w Białym Domu. Wielka presja, ale czy Joseph Aoun może sobie na to pozwolić, biorąc pod uwagę napięcia wewnętrzne, nie tylko polityczne, ale również te napięcia religijne, które aktualnie targają społeczeństwem libańskim. I żeby więcej powiedzieć na ten temat, łączymy się w tym momencie z Libanem właśnie. Tam jest już Kazimierz Gajowy. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
2: Opowiadałem wczoraj w serwisie międzynarodowym o tych karykaturach, które przedstawiały w niepochlebny sposób patriarchę Maronickiego, ale także te karykatury, te postacie, bojownicy Hezbollahu, którzy również zostali przedstawieni w sposób co najmniej sarkastyczny w jednej z libańskich telewizji. Czy rzeczywiście te napięcia wewnętrzne w Libanie sprawiają, że te możliwe rozmowy z Izraelem mogą się po prostu nie odbyć?
4: No tak, tytułem wstępu tylko praktycznie jedno zdanie, że Liban jest społeczeństwem bardzo mozaikowym i w 1943 roku po uzyskaniu niepodległości w zasadzie tym krajem rządzić nie było można, bo nie ma tutaj żadnej większości. Jest 17, jak nie 18, razem z tą żydowską, dzisiaj nieistniejącą, i każda jest mniejszością. Stąd też te antagonizmy zawsze były. A uwaga, patriarcha, każdy jeden, był zawsze swego rodzaju takim zwornikiem. To tam, w Pkerkę, zbierały się zawsze wszystkie siły polityczne, a nawet militarne. I rzeczywiście patriarcha miał zawsze tą rolę łącznika. No, też trzeba powiedzieć tytułem wstępu, że karykatury w Libanie są czymś naturalnym, bym powiedział, i istnieją od zawsze, bo Liban był krajem wolnym, wolnym również jeżeli chodzi o prasę, radio, telewizję, dzisiaj też i social media. Tylko uwaga, panie redaktorze, wszystkich można, tylko nie przywódców duchowych. Można wyśmiać polityków, można wyśmiać przeróżnych dyplomatów czy na przykład biznesmenów, i to z jednej czy z drugiej strony, ale nie wolno ruszać przywódców duchowych, tych takich najważniejszych, którzy stoją na czele tych wspólnot, a par excellence właśnie patriarcha stoi na czele jednej wspólnoty, a jednocześnie w jakiś sposób jest tym zwornikiem. Po co to wszystko się dokonało? Tak naprawdę, jak pan wspomniał, niepotrzebne były te wyśmiewane różnego rodzaju karykatury żołnierzy, bojowników związane z Hezbollahem. Hezbollah jest bardzo wyczulony na tego typu rzeczy, zwłaszcza w tej, powiedzmy sobie szczerze, dla niego trudnej sytuacji, bo my nigdy nie wiemy, w jakiej jakie możliwości jeszcze posiada i czy to może być ostatnia rakieta, czy ostatnia kula. Stąd też jest bardzo, bardzo nabuzowany, w cudzysłowie, jak to mówi młodzież. Natomiast tu, jak dotknięto patriarchę już później jako rewanż, to były tu konkretne cele. Przede wszystkim, żeby zdelegitymizować patriarchę od tego właśnie jego miejsca, jakie zajmował zawsze, czyli tak zwanego głosu arbitra w sprawach państwa. Chciano poprzez właśnie zamianę jego symboli religijnych na symbole chociażby izraelskie, pokazać, że on tak naprawdę nie jest arbitrem, nie jest inter pares, czyli między różnymi, powiedzmy, wspólnotami, ale że się łączy z jedną i o zgrozo być może teraz popiera właśnie prezydenta Josefa Auna, żeby ten się z tym małym diabłem spotkał. Bo tutaj trzeba też przypomnieć, że od czasów powstania Republiki Islamskiej Iranu jest zawsze definicja duży diabeł, mały diabeł, duży to Stany Zjednoczone, a mały diabeł to właśnie Izrael. Jak tu się z diabłem spotykać? No i tutaj, panie redaktorze, reakcja tego właśnie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Libanie. To też ona nie pomogła tak naprawdę. On na pewno miał dobre i szczere chęci podbudowania no troszkę ośmieszonego patriarchę, ale to co powiedział, że tak naprawdę Netanyahu nie jest jakimś łachś, czyli byśmy powiedzieli dzikim zwierzęciem, to człowiek, z którym można się spotkać. I mówi, niech się spotka z naszym prezydentem Donaldem Trumpem. Obok niech będzie Josef Aoun, tu będzie właśnie Netanyahu. I wtedy niech Aoun powie, czego wymaga od Izraela, a ja będę arbitrem. No i oczywiście tutaj również ambasador Stanów Zjednoczonych został osądzony o właśnie stronnictwo, że znowu wziął stronę tych, którzy chcieliby się z najgorszym wrogiem Libanu po prostu skumać. I tak to wygląda, chociaż wielu przywódców duchowych, również po stronie muzułmańskiej i wielu polityków, no, wybiegło z gaśnicami i rzeczywiście gasili jak tylko mogli ten pożar, bo tylko by tego jeszcze teraz brakowało, że w tej tak ciężkiej sytuacji, a przypomnę, że ogromnie pada tutaj w Libanie i ludzie w namiotach po prostu toną. Czyli jeszcze jakby do tej trudnej sytuacji, rakiet na południu, właśnie jeszcze tej brzydkiej pogody, jeszcze dodać jakieś wewnętrzne takie animozje, to byłaby naprawdę tragedia. Bym powiedział, że na dzisiaj troszkę to przycichło, jeżeli chodzi o te właśnie karykatury i wróciliśmy do tego starego podziału, czyli ten patriarcha w jakiś sposób i jego stanowisko, wydaje mi się, zostało uratowane.
2: No i oby rzeczywiście tak pozostało. Dziękuję bardzo za tę korespondencję, Kazimierz Gajowy, którego mogą państwo usłyszeć między innymi w audycji Studio Bejrut. Do usłyszenia, panie redaktorze.
4: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Teraz jeszcze przeniesiemy się na chwilę do Armenii. Spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbyło się w Erywaniu. O tym również mówiłem we wczorajszym serwisie, jednak na marginesie tego szczytu odbywały się również inne rozmowy na tematy globalne, między innymi na temat unijnej pożyczki dla Ukrainy. Odbyło się także spotkanie między prezydentem Francji a władzami Armenii i na pewno o to, aby być gwiazdą tych dni w Erywaniu, zadbał właśnie prezydent Francji Emmanuel Macron, który chciał podkreślić te wyjątkowe relacje łączące jego kraj z Armenią. We Francji, przypomnijmy, mieszkuje bardzo liczna mniejszość, diaspora ormiańska, największa w Europie. I zresztą z tego forum, z tego spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej skorzystał Emmanuel Macron, aby ponownie promować swoją wizję europejskiego systemu obrony, o którym była również mowa w czasie jego ostatniej wizyty w Gdańsku. Posłuchajmy, co mówił na ten temat w Armenii.
3: To przede wszystkim przesłanie do nas samych. My, Europejczycy, budujemy własne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. To właśnie postanowiliśmy zrobić w 2022 roku, tworząc Europejską Wspólnotę Polityczną. I to właśnie zrobiliśmy, budując koalicję chętnych, aby zapewnić Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Europejczycy biorą swój los we własne ręce, zwiększają wydatki na bezpieczeństwo i budują własne, wspólne rozwiązania.
2: Ale było także sporo innych, mniej formalnych momentów, na przykład gdy prezydent Francji zdecydował się na spacer ulicami centrum Erywania, tam był on zaczepiany przez mieszkańców, albo gdy podczas oficjalnej kolacji postanowił zaśpiewać piosenkę La Bohème Charlesa Aznavoura, który sam był pochodzenia armeńskiego, przy akompaniamencie premiera Armenii Nikoli Paszyniana na perkusji. Posłuchajmy fragmentu tego wystąpienia.

0: I tak można powiedzieć, że w tym występie troszeczkę zabrakło tego zgrania, ale na pewno to zgranie polityczne bardzo panowie podkreślali, ale w czasie tego spotkania w Erywaniu były także momenty napięcia. Na przykład, gdy prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev oskarżył Parlament Europejski o sabotowanie procesu pokojowego między jego krajem a Armenią.
1: This gathering, instead of supporting the peace process, refers to sabotaging.
2: To zgromadzenie, zamiast wspierać proces pokojowy, woli go sabotować. Od maja 2021 roku, 6 miesięcy po zakończeniu II wojny karabaskiej, do 30 kwietnia 2026 roku, Parlament Europejski przyjął 14 rezolucji pełnych kłamstw na temat Azerbejdżanu. Wyobraźcie sobie, 14 rezolucji w ciągu 5 lat. Prawdziwa obsesja.
0: Parlament azerbejdżański zawiesił współpracę z Parlamentem Europejskim po tym, jak eurodeputowani przyjęli w zeszłym tygodniu uchwałę domagającą się prawa do powrotu Ormian, którzy musieli opuścić obszar Karabachu zajętego w wyniku dwóch wojen przez Azerbejdżan w 2023 roku. W tej uchwale mowa było także o niszczeniu dziedzictwa ormiańskiego przez Azerbejdżan. Na przytyki Alijewa od razu odpowiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.
2: Uważam, że spotkania, na których panuje pewien stopień rozbieżności zdań, są zawsze zdrowe, ale chciałabym szybko odpowiedzieć i podkreślić, że Parlament Europejski jest demokratycznym organem, wybieranym bezpośrednio, a uchwały są przyjmowane większością głosów. Rozumiemy, że wynik może być dla niektórych niewygodny. Nigdy jednak nie zmienimy sposobu naszej pracy i obrony zajmowanych przez nas stanowisk.
0: Spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej na pewno było dużym sukcesem politycznym dla premiera Armenii Nikola Paszyniana i przypomnijmy, że wybory parlamentarne w tym kraju odbędą się już 7 czerwca. Teraz czas na peryskop międzynarodowy.
3: Peryskop międzynarodowy.
0: I dzisiaj gorący dzień w Rumunii, ponieważ tam upadł rząd po tym, jak socjaldemokraci opuścili proeuropejską koalicję i zagłosowali za wnioskiem, za wotum nieufności. I tak pytanie, co dalej w ogóle, jak do tego doszło, że to wotum zostało przegłosowane. Jest już z nami na łączach pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
0: No to właśnie, zacznijmy od tego bardzo ogólnego pytania. Co dzisiaj właściwie wydarzyło się w Rumunii? Jak doszło do takiego osłabienia tej koalicji, którą no właśnie wszyscy określali mianem proeuropejskiej?
4: Dzisiaj doszło finalnie do głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu Ilie Bolojana. Ten wniosek został przyjęty, w związku z tym rząd upada, będzie jeszcze rządzić w formie rządu technicznego, czyli takiego, który będzie do czasu powołania nowego, regularnego rządu zarządzać państwem w sprawach bieżących, ale bez prawa decydowania o jakichś strategicznych kwestiach. To dzisiejsze głosowanie jest następstwem wyjścia partii socjaldemokratycznej, która była inicjatorem tego wniosku wraz z partią Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów, do tego pewnie zaraz wrócimy, ale partia socjaldemokratyczna, PSD, wyszła z koalicji rządzącej. To była bardzo szeroka koalicja, bo oprócz PSD tworzyła ją centroprawicowa Partia Narodowo-Liberalna, taki liberalne ugrupowanie Sojusz na Rzecz Ratowania Rumunii, także Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, Partia Mniejszości Węgierskiej i posłowie Mniejszości Narodowych. Więc to była bardzo szeroka koalicja ugrupowań prozachodnich, które zdecydowały się także stworzyć wspólny rząd z jednej strony w ramach kordonu sanitarnego wokół nacjonalistycznej i antyeuropejskiej partii AUR, czyli tego Związku Ratowania Sojuszu na Rzecz Jedności Rumunów, a z drugiej strony celem tej koalicji było przeprowadzenie no, bolesnych jednak reform, ponieważ gospodarka Rumunii stanęła w obliczu bardzo głębokiego kryzysu makroekonomicznego. Po prostu kraj przez poprzednie lata niesamowicie się

0: Bolożana robi to źle, robi to na oślep, nie jak małpa z brzytwą. I te oszczędności dotykają najbiedniejszych, a nie przynoszą realnej poprawy gospodarki, która zaczyna hamować. Oczywiście to była pewna taka polityczna retoryka, no bo z drugiej strony SED złożyło wniosek i wyszło z koalicji, kierując się własnym interesem, bo te oszczędności w dużym stopniu miały dotyczyć cięć w administracji, a PSD w dużym stopniu opiera się na strukturach lokalnych, które odziedziczyły jeszcze po czasach komunistycznych i tam jest zatrudniona i masa ludzi, i jeszcze masa różnego rodzaju pociotków, znajomych, kumów i tym podobnych ludzi wokół tych struktur lokalnych żyje, będąc albo bezpośrednio zatrudniony w administracji, albo mając dostęp do różnych zamówień publicznych.
1: Ale wspomniał pan o tym, że ta koalicja powstała też jako taka próba stworzenia kordonu wokół sojuszu na rzecz jedności Rumunów, partii AUR, ale to chyba już przeszłość. I tutaj pytanie, czy AUR wchodzi już zupełnie do polityki rumuńskiej jako normalna mainstreamowa partia?
0: To znaczy AUR w tej polityce no jest obecny, to jest największa partia opozycyjna, nawet jak odkładając na moment, czy PSD jest w tej chwili w opozycji, czy nie. I jakbyśmy popatrzyli też na sondaże, na kogo by Rumuni zagłosowali, gdyby tu nagle w najbliższy weekend były wybory, okazuje się, że AUR by zdobył 40% poparcia, może nawet by się otarł o samodzielną większość. No tutaj zaskakujące w pewien sposób jest to, że ten wniosek o wotum nieufności był wnioskiem wspólnym.
1: No właśnie.
0: AUR-u i PSD. To nie było tak, że PSD złożyło wniosek, a posłowie AUR-u i senatorowie zagłosowali za, tylko wniosek był wspólny. No to otworzyło dyskusję na temat tego, o ile PSD chce rzeczywiście odtwarzać obecną, czy też dotychczasową raczej koalicję, czy też jest to otwarcie na nową koalicję z AUR, no bo dotychczas wszystkie te partie prozachodnie jednoznacznie odżegnywały się od współpracy z antyeuropejskimi nacjonalistami.
1: W takim razie, jeżeli jeszcze mielibyśmy zobaczyć, jaka była geneza tego całego, tej niestabilności politycznej w Rumunii. No, mieliśmy wybory pod koniec roku 2024, jeżeli się nie mylę. Później no właśnie ta koalicja, ale także no wybory prezydenckie, które także były, no nie były wolne od pewnych kontrowersji. Scena polityczna w Rumunii jest, można powiedzieć, po prostu taka jest jej cecha, że jest to polityka niezwykle niestabilna.
0: Ja bym rumuńską politykę scharakteryzował w ten sposób, że ona rzeczywiście przebiega tak od kryzysu do kryzysu i generalnie społeczeństwo ma co trzeci dzień fundowany nowy skandal, nową awanturę polityczną. No w tej sytuacji, jaką mieliśmy obecnie, sprawę ułatwiało, że takie kryzysy pojawiały się częściej, to, że mieliśmy bardzo szeroką koalicję ugrupowań o bardzo, bardzo, bardzo różnym profilu, a równocześnie pojawiła się dramatyczna sytuacja makroekonomiczna i potrzeba znalezienia tych oszczędności. Oczywiście to oszczędności zawsze są społecznie niepopularne, no bo one dotykają ludzi tu i teraz. Ludzie tracą pracę, mają redukowane pensje i tego typu przykre sytuacje ich dotykają w tym momencie. I dla nich nie jest żadnym na ten moment pocieszeniem, że to pozwoli uzdrowić państwo, jego budżet i ożywić gospodarkę w ciągu najbliższych 2 lat i potem ich sytuacja się zdecydowanie poprawi. Więc wzrostowi tych nastrojów

0: antyestablishmentowych i popularności partii populistycznych, nacjonalistycznych, które zawsze mają bardzo łatwe rozwiązania dla bardzo trudnych tematów, ta sytuacja jak najbardziej sprzyjała AUR, no i powoduje, że wzrasta jej popularność w społeczeństwie. No i Giorgi Simeonowi, który jest liderem tej partii, jak najbardziej by marzyło się wejście do tego mainstreamu politycznego i być może nawet objęcie rządów. Ale to chyba jeszcze nie jest ten moment.
1: No właśnie, to co teraz? Ponieważ no, będziemy mieli rząd, który będzie ekspediował te bieżące sprawy, ale co będzie miało miejsce teraz w przeciągu tych najbliższych miesięcy?
0: Tutaj musimy pamiętać, że w Rumunii bardzo trudno doprowadzić do przedterminowych wyborów. Po prostu konstrukcja konstytucji jest taka, że to jest bardzo skomplikowane i w sumie to się w historii współczesnej Rumunii ani razu nie udało. Bo rząd Bolojana będzie urzędować jako rząd techniczny. Natomiast teraz jest inicjatywa po stronie prezydenta Nikuszo Radana. On skrócił swój pobyt w Armenii, bo tam przebywał na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej i wraca do kraju. Zwoła on konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi. I będzie próba, no i teraz jest kwestia otwarta, czy odtworzenia dotychczasowej koalicji z udziałem także PSD, oczywiście z innym premierem, no bo Bolojan już nim nie może być, czy też będzie próba powołania rządu mniejszościowego przez pozostałych koalicjantów z cichym poparciem PSD, czy może PSD odważy się i przedstawi propozycję powołania wspólnego rządu z AUR. To by było dosyć i nieoczekiwane, i dla tej samej partii także niebezpieczne. A ostatecznie, jakby to wszystko się nie udało, no to prezydent może rozwiązać parlament, może zarządzić przedterminowe wybory, ale musiałyby się najpierw odbyć przynajmniej, to jest istotne, że przynajmniej, nie jest powiedziane, że dwie, tylko przynajmniej dwie nieudane próby powołania premiera, więc może być ich więcej. Co więcej, też jest to rozłożone w czasie, bo musi minąć przynajmniej 60 dni od pierwszej tej nieudanej próby powołania premiera. Więc proces jest bardzo skomplikowany, a równocześnie rozciągnięty w czasie.
1: Co oznacza, że na pewno jeszcze do kwestii rumuńskiej polityki będziemy powracali w serwisach międzynarodowych. A teraz już dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Wnet był pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Do usłyszenia panu.
0: Dziękuję.
1: A ja z państwem z kolei się słyszę już mniej więcej za 10 minut, bo wtedy rozpocznie się popołudnie Wnet. Tak więc proszę nie wyłączać radioodbiorników, tym bardziej, że teraz w studio już będzie serwis, ale informacyjny.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest już z nami na łączach pierwszy gość, pan Janusz Janiszewski, były prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ekspert rynku lotniczego, Forum Ekspertów Ad Rem, jeżeli się nie mylę. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
1: I zaczniemy od tego, co dzieje się aktualnie w tym sektorze lotniczym, ponieważ w ubiegły weekend dużo mówiliśmy, przynajmniej mówiono w różnych mediach na świecie o upadku jednego z czołowych niskokosztowych przewoźników lotniczych w Stanach Zjednoczonych, Spirit Airlines. Co prawda ten przewoźnik miał już problemy finansowe, ale wygląda na to, że obecne ceny paliwa lotniczego dobiły Spirit Airlines. Jak do tej pory od 28 lutego radzą sobie linie lotnicze na świecie z tym, co się dzieje, a przede wszystkim z brakiem paliwa lotniczego na rynku?
2: Tak, to prawda, Spirit Airlines zostały tak naprawdę pierwszą ofiarą sytuacji geopolitycznej, sytuacji wojennej, jaką mamy miejsce na Bliskim Wschodzie, w szczególności jeśli chodzi o cieśninę Ormus i jej blokadę i tak naprawdę zatrzymanie ciągłości dostaw paliwa lotniczego, którego wynikiem jest gigantyczny, wręcz ponad 100% wzrost cen paliwa lotniczego, a musimy pamiętać, że w kosztach operacyjnych każdej operacji lotniczej, każdego lotu, paliwo stanowi koszt mniej więcej 27-45%. Oczywiście Spirit Airlines miały swoje problemy wcześniejsze, natomiast to pokazuje, że linie lotnicze o słabej kondycji finansowej, o słabej pozycji operacyjnej na chwilę obecną najmocniej odczuwają skutki chyba jednego z największych kryzysów paliwowych, jakie dotykają cały świat od lat 70., kiedy to był jeden z najsłynniejszych kryzysów paliwowych i niestety musimy się dzisiaj spodziewać, że jeżeli ta sytuacja będzie kontynuowana, ta blokada tej cieśniny będzie postępować, nie będziemy mieli rozwiązania tej sytuacji w najbliższych 2 tygodniach, to tego typu przypadki niestety będą się powtarzać.
1: Czy są jakieś linie lotnicze, które są szczególnie narażone na te skutki? No tutaj mówimy o linii lotniczej, która była już w kiepskiej sytuacji ekonomicznej już wcześniej, ale czy na przykład bardziej narażone są linie te, powiedzmy, tradycyjne, czy też może przewoźnicy, no właśnie, low cost? Czy mamy tutaj kogoś, kto jest bardziej narażony na te negatywne konsekwencje?
2: Dotyczy to wszystkich linii lotniczych, bez względu na to, czy są to linie lotnicze tanie, low-costowe, tak zwane LCC, czy są to linie lotnicze takie normalne, tak zwane Legacy Airlines. Wszystkie są narażone, natomiast najbardziej dzisiaj są te narażone, które mają bardzo małą poduszkę finansową, bardzo ograniczoną płynność finansową w funkcjonowaniu i tego typu zawirowania właśnie powodują, że w przeciągu miesiąca, czy teraz już 2 miesięcy, te koszty operacyjne znacząco wzrosły i po prostu linie lotnicze nie mogą na bieżąco funkcjonować i nie mogą na bieżąco utrzymywać po prostu kosztów swoich i płynności tej finansowej. Po prostu brakuje im gotówki na zapewnienie ciągłości pracy operacyjnej.
1: Widzimy, że niektóre linie lotnicze, też te największe, dokonują cięć w siatce destynacji, no między innymi Turkish Airlines kilka tras zlikwidowało, szczególnie na kierunkach afrykańskich, ale nie tylko, ponieważ także Lufthansa. W jaki sposób linie lotnicze próbują dostosować się do obecnej sytuacji?
2: W obecnym czasie linie lotnicze przede wszystkim starają się reagować dynamicznie na to, co się dzieje na rynku paliw i dlatego ograniczają te mniej rentowne połączenia, te, które nie przynosiły określonych zysków, ograniczają także częstotliwość wykonywania swoich operacji lotniczych. Dokonuje tego nie tylko Lufthansa, nie tylko Turkish Airlines, ale również polskie linie lotnicze LOT. I na przykład, jeżeli do jakiejś destynacji, do jakiegoś miasta były 3 połączenia dzienne, to żeby utrzymać utrzymać te połączenia. No, zostaje na przykład jedno połączenie dzienne, czy dwa połączenia dzienne, czy też redukcja tygodniowej liczby połączeń. I to jest to właśnie reagowanie takie dynamiczne, to takie reagowanie kryzysowe, tak aby nie stracić klienteli, ale z drugiej strony ograniczać te koszty. Bo jeżeli w takiej operacji lotniczej, na przykład dla lotu potrwającego 3 godziny, czy 4 godziny, 45% dzisiaj to koszt paliwa, to proszę sobie wyobrazić, że jeżeli to paliwo lotnicze, jet fuel, wzrosło, cena tego paliwa wzrosła o ponad 100%, to tak naprawdę ten koszt jest nie na poziomie 45%, a nawet 80-90%, i stąd te ograniczenia, które mają po prostu umożliwić funkcjonowanie i ciągłość operacyjnej każdej linii lotniczej.
1: Ale czy mówimy tutaj tylko i wyłącznie o wzrostach ceny paliwa lotniczego, czy mówimy wręcz o jego po prostu braku?
2: Dzisiaj, jeśli chodzi o brak, to jest on najbardziej odczuwalny w krajach azjatyckich, które opierały swoją gospodarkę, swój cały transport lotniczy w 60, 70, 50% na dostawach właśnie z cieśniny Ormus. I tutaj z jednej strony polega to właśnie na wzroście cen paliwa, ale z drugiej strony mamy to ograniczenie dostępności, którą, jak już przewidują największe linie lotnicze, najwięksi prezesi tak naprawdę największych linii lotniczych, będzie to skutkować tym, że jeżeli w przeciągu najbliższych 2 tygodni nie uspokoi się sytuacja w cieśninie Ormus, to może dojść do braków paliwa, nie tylko wzrostu cen tego paliwa, ale braków paliwa nie tylko już w Azji, ale również w Europie, i mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, mówimy tutaj o Francji, a następnie takich krajach jak Hiszpania czy Grecja, co będzie skutkować niestety kryzysem wielkim, jeśli chodzi o lato 2026 roku i te podróże. Wszystko zależy od tego, co wydarzy się w cieśninie Ormus i jakie decyzje podejmie z jednej strony Donald J. Trump, a z drugiej strony przedstawiciele władz Iranu.
1: Na ile linie lotnicze mogą przerzucić te zwiększone koszty na pasażerów, czyli konkretnie o ile mogą linie lotnicze zwiększyć ceny biletów?
2: Dzisiaj jest mowa mniej więcej o wzroście 50 euro na każdym bilecie, jako taka dodatkowa cena paliwa, czy też dodatkowy koszt w cenie biletu. Natomiast jeśli ta sytuacja potrwa dłużej i będziemy mieli ten efekt kuli śnieżnej, kulminację tego efektu w lipcu, w sierpniu, czy też we wrześniu tego roku, to możemy się spodziewać, że do każdego lotu będziemy dopłacać między 50 a nawet 120 euro. Takie są przewidywania największych linii lotniczych, czy też stowarzyszeń międzynarodowych przewoźników lotniczych.
1: Czy możemy spodziewać się jakichś większych zmian w sektorze lotniczym, które zostały wywołane przez obecny kryzys, tak jak COVID także chyba trwale zmienił oblicze sektora lotniczego?
2: COVID spowodował to, że ruch lotniczy dopiero w tym roku odbudowywał się. Tak naprawdę przebiliśmy tę barierę operacji lotniczych z lotnisk, które miały miejsce właśnie przed COVID-em w 2019 roku. Niestety widać, że to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, ma ogromny wpływ i możemy się spodziewać, że jeżeli ta sytuacja będzie trwać do końca lata, czy też nawet dłużej, do końca tego roku, to tego typu perturbacje, właśnie wpływ na funkcjonowanie transportu lotniczego będzie trwał przez najbliższe 2-3 lata. Tak jest wrażliwa ten rynek lotniczy, tak jest wrażliwy ten segment właśnie transportu w ogóle globalnego niestety.
1: A jeżeli chodzi właśnie o organizację tego transportu globalnego, bo no, to już widzieliśmy, chyba nawet na antenie Radia Wnet o tym rozmawialiśmy, o tym, że nagle zniknął bardzo ważny hub przesiadkowy i to nie dotyczy tylko pasażerów, ale także cargo, mowa o krajach Zatoki Perskiej, o Emiratach Arabskich, o Katarze. I nagle, no właśnie, okazuje się, że wcale nie są to tak pewne miejsca. Czy w jaki sposób tutaj z kolei przewoźnicy próbują się do tego dostosować? I przede wszystkim, czy te kraje są w stanie odzyskać tę pozycję na rynku?
2: Tak naprawdę mamy tutaj 2 czynniki. Z jednej strony rzeczywiście zatrzymanie 2 potężnych hubów, Dubaju i Kataru, spowodowało, że ta mapa lotnicza całkowicie się zmieniła. inne kraje, takie jak Finlandia, takie właśnie jak Wielka Brytania, takie jak Holandia i te największe huby europejskie starały się przejąć rolę właśnie tych dwóch destynacji, tego obszaru całego Bliskiego Wschodu. Natomiast niestety wzrost cen paliwa i ta sytuacja ciężka w Cieśninie Ormus powoduje, że nie są w stanie te linie tradycyjne, stare linie lotnicze europejskie nadążyć z podażą właśnie, która mogłaby być wygenerowana w związku z zamknięciem tych dwóch hubów. Próba otwarcia całej przestrzeni powietrznej i przywrócenia całkowitej liczby operacji lotniczych w Dubaju nastąpiła 2 dni temu. Ogłoszono, że przywracamy 100% pojemność przestrzeni powietrznej, pojemność lotnisk. Niestety, co się wydarzyło? Dokładnie 4 rakiety, drony nadleciały. Także ta sytuacja cały czas jest napięta. Mamy cały czas, pomimo zagrożenia, ja twierdzę, otwarty konflikt i niestety pełnoskalową wojnę, ale wojnę polegającą na zupełnie innej skali, tak naprawdę wojnie hybrydowej, która będzie w taki sposób punktowy ograniczać właśnie możliwości transportu lotniczego. Pytanie tylko, jak to długo potrwa? Przetrwają ci najwięksi, przetrwają ci, którzy będą mieli największe zapasy gotówki i umowy hedgingowe, paliwowe, które będą gwarantować po prostu te nieprzerwane dostawy.
1: Czy są jeszcze jakieś linie lotnicze, które mogą podzielić los Spirit Airlines?
2: Tu niestety trzeba się martwić o te linie takie czarterowe, bym powiedział, na tę chwilę, które mają tych samolotów typu 10, 15, 20. One funkcjonują na bardzo niskiej marży, na bardzo takich, bym powiedział, ostrych schedule'ach, które po prostu powodują, że te połączenia są na bardzo ciasnym przedziale czasowym. I niestety wszelkiego rodzaju perturbacje, wszelkiego rodzaju zatrzymania, braki dostaw paliwa, niedostępność tego paliwa na lotniskach powoduje, że te linie będą najbardziej narażone w chwili obecnej właśnie na przetrwanie i tanie linie lotnicze, które nie mają zasobów gotówkowych. Nie boję się dzisiaj o takie linie lotnicze jak Ryanair czy Wizz Air, ponieważ one obsługują ogromny wolumen operacji lotniczych i mają naprawdę dużą poduszkę finansową. Mniejsze linie lotnicze mogą mieć problem i dotyczy to także tradycyjnych linii lotniczych, mniejszych w porównaniu do Lufthansa, do KLM-a, Air France'a czy British Airways.
1: Tak, zresztą na temat tych problemów, z jakimi mogą się spotkać europejskie linie lotnicze, wypowiedział się sam szef Ryanaira, Michael O'Leary. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Wnet był Janusz Janiszewski, były prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ekspert rynku lotniczego. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Nocne powtórki Wnet.

Nie bądź tym, który zabroni śpiewać, nie bądź tym, który zabroni marzyć, nie bądź tym, który zabroni dawać, nie bądź tym, który zabroni brać, nie bądź tym, który zabroni myśleć, nie bądź tym, który zabroni kochać, nie bądź tym, który pozwoli cierpieć, nie bądź tym, którego nie chcemy znać. Możemy sobie nic nie mówić, żeby siebie chronić, albo mówić sobie wszystko, żeby siebie chronić. Mówią, żeby mówić, podobno mówić trzeba. Mówią, że jeśli o tobie nie mówią, to ciebie nie ma. Tęsknię za tobą, nawet gdy ciebie widzę. Tęsknię, gdy znika twój głos. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11

Nie bądź tą, która zabroni śpiewać. Nie bądź tą, która zabroni marzyć. Nie bądź tą, która zabroni dawać. Nie bądź tą, która zabroni brać. Nie bądź tą, która zabroni myśleć. Nie bądź tą, która zabroni kochać. Nie bądź tą, która pozwoli cierpieć. Nie bądź tą, której nie chcę znać. Możemy sobie nic nie mówić, żeby siebie chronić. Albo mówić sobie wszystko, żeby siebie chronić. W ciebie sobie w siebie niech wymalują nami księżyc. W ciebie sobie w siebie przepiszę nocą całe miasto. Wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć. Wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć. Wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć. Wolę nie mieć.

0: to promocja.
1: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
4: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
0: To była autopromocja.
5: Warszawa 87,8 FM.
6: Radio Wnet.

to jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Radio Wnet.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski, co w wiadomościach. Walka z żywiołem ognia na Lubelszczyźnie. Bomby kierowane lecą na Ukrainę. Kilkanaście osób zginęło w Zaporożu, Kramatorsku i Dnieprze. Głód i pojedyncza cela. Andrzej Poczobut mówi o pobycie w kolonii karnej na Białorusi. Koniec operacji Epicka Furia. Marco Rubio potwierdza.
1: Wiadomości wnet.
0: Trwa akcja gaśnicza potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. Od wczoraj wieczorem bierze w niej udział kilkuset strażaków. W trakcie akcji doszło do katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, w wyniku której zginął pilot. Pożar obejmuje głównie powiat biłgorajski. Zwołano sztab kryzysowy. O sytuacji na tę chwilę mówił na porannej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Są zarzewia ognia, które cały czas są w trudnych terenach bagnistych. Czekamy za około 15 minut. Pierwszy ze śmigłowców wejdzie do akcji i od tych pierwszych minut tej akcji będziemy uzależniali dalsze kroki. Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że tak jak powiedziałem, wprowadzenie śmigłowców, tak jak planowaliśmy od wczesnych godzin rannych pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia.
0: Rosja dokonała zmasowanego uderzenia na Ukrainę. W Zaporożu na skutek ataku kierowanymi bombami lotniczymi zginęło 12 cywilów. Celem uderzenia było kilka przedsiębiorstw. Z kolei w Kramatorsku w obwodzie donieckim w wyniku ataku na centrum miasta zginęło 6 osób. Na skutek uderzenia na Dniepr zginęły 4 osoby. Andrzej Poczobut powiedział w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24, że chce wrócić na Białoruś i to było warunkiem jego zgody na uwolnienie. Poczobut opowiadał o swoim pobycie w więzieniu w Nowopołocku.
3: Zwrócili uwagę, że ja ze wszystkimi potrafię sobie poradzić, jakby znaleźć coś ciekawego w każdym człowieku i z nim rozmawiać. Siedząc w celi, no jedyne co masz, atrakcję jedyną, to drugi człowiek, z którym ty możesz coś ciekawego od niego się dowiedzieć. I kiedy oni na to zwrócili uwagę, oni zaczęli trzymać mnie samego. I ja przez długi czas byłem trzymany sam, jeden w celi. I to może rok, może ponad rok tak było.
0: Andrzej Poczobut to działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz. W marcu 2021 roku został aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony tydzień temu w ramach wymiany uwięzionych. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia przeciwko Iranowi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zastąpiła ją operacja Projekt Wolność, która jest, tu cytat, przedsięwzięciem całkowicie defensywnym i polega na eskortowaniu statków przez cieśninę Ormus. Zakończyliśmy operację Epicka Furia. Prezydent Trump poinformował Kongres. Teraz prowadzimy operację Projekt Wolność, a negocjacje się toczą. Epicka Furia się skończyła, osiągnęliśmy cele tej misji. Prezydentowi zależy na zawarciu porozumienia, które będzie dotyczyć wszystkich palących kwestii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w piątek poinformował Kongres, że działania zbrojne przeciwko Iranowi zostały zakończone. Decyzja została ogłoszona w momencie, kiedy mijał 60-dniowy ustawowy limit. Ustawa ogranicza angażowanie sił zbrojnych w działania wojenne przez prezydenta bez zgody Kongresu do 2 miesięcy. To były wiadomości, więcej za godzinę.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Czy spodziewasz się błogosławieństwa? Pozwól, że zadam bardzo bezpośrednie pytanie. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? I co pragnie uczynić w Twoim życiu? Czy wierzysz w to, że On pragnie Ci błogosławić, czy nie? A jeśli tak, to na czym to błogosławieństwo polega? Spotykam ludzi, którzy wierzą, że Bóg chce ubłogosławić ich majątkiem i bogactwem. Tacy ludzie modlą się żarliwie o wypasiony samochód, wielki dom, wielocyfrową zawartość konta bankowego. Spotykam też osoby przekonane, że Bóg nigdy nie okaże im swego błogosławieństwa, ponieważ nigdy dotąd tego nie zrobił, więc nie ma na co liczyć. A ty w co wierzysz? Ja wierzę w to, co powiedział Jezus. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Jak każdy dobry ojciec, Bóg pragnie obdarzać nas dobrymi rzeczami. Problem polega na tym, że nie wszystko, o co go prosimy, jest dla nas dobre.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
6: Autopromocja.
7: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: To była autopromocja.

0: I startujemy z Porankiem Wnet, godzina 7.10, 6 maja. Witam Państwa na antenie Radia Wnet, na falach FM UKF, ale także na www.wnet.fm oraz na YouTubie Radia Wnet. Bardzo miło mi Państwa powitać. Dzisiaj środa, 126 dzień roku, wschód słońca 4.58, a zachód 20.07. Imieniny Bartłomiej, Benedykt, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Juran ze Spychowa chociażby był taki, a patrząc na kartkę z kalendarza, 527 lat temu zawarto Unię Krakowsko-Wileńską, zakładającą wspólną politykę zagraniczną Polski i Litwy, między innymi wobec Moskwy. A 225 lat temu, w roku 1801 w Wilnie, otwarto cmentarz na Rosie. Z kolei 137 lat temu w Paryżu, w 1889 roku, otwarto wystawę światową i jednym z cudów wybudowanym tymczasowo miał stać ten cud. Na tą wystawę światową była wieża Eiffla. Jak wszyscy wiemy, ten tymczas się co nieco przedłużył. Kiedy powstawała, była najwyższym budynkiem na świecie i przez parę ładnych lat tą palmę pierwszeństwa dzierżyła. Z kolei 105 lat temu w Kolbuszowej urodził się Jan Bytnar Rudy, harcmistrz Szarych Szeregów, dowódca plutonu oddziału specjalnego Jerzy, kierowca dywersji Komendy Głównej AK, aresztowany przez Niemców, a następnie odbity 26 marca roku 1943 podczas akcji pod Arsenałem. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń podczas przesłuchań przez Gestapo. A 25 lat temu, w roku 2001, w czasie pielgrzymki do Damaszku, święty papież Jan Paweł II jako pierwsza głowa kościoła odwiedził meczet. Tyle, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza, a my do dnia dzisiejszego biegniemy, żeby użyć tej wytartej frazy. Przy naszym telefonie na początek Poranka Wnet jest pan Piotr Małecki, dziennikarz, publicysta, portal Defense24. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A dzwonimy do Pana na początek, bo dzisiaj ważna konferencja na stadionie PGE Narodowy, 7. edycja Defense Days, konferencji, która nie tylko na obronności się skupia.
1: Tak, to już 8. edycja w tym roku, 8., którą obchodzimy. No, to jest największa konferencja w naszej części Europy poświęcona bezpieczeństwu z udziałem około 5000 zaproszonych gości, kilku ministrów obrony narodowej na poziomie ministrów spraw zagranicznych, dyskusja wśród ekspertów, przedstawicieli rządów, około 50 delegacji rządowych z całego świata odwiedzi tą konferencję, jak również bardzo liczni przedstawiciele przemysłu, ale także ludzie odpowiadający za finansowanie przemysłu, finansowanie zbrojeń.
0: Więc będą także polscy decydenci i my będziemy także na Stadionie Narodowym, będziemy rozmawiać z gośćmi, ekspertami wojskowymi, politykami zaproszonymi na tą uroczystość, na ten kongres i na tą konferencję. Będzie tam Krzysztof Skowroński, będzie Magdalena Uchaniuk, będzie się działo. A my zacznijmy może w naszej rozmowie też wątek polityczny. Wczoraj w ramach swojej trasy Projekt 27 wystąpił Sławomir Mentzen, który tym razem nie o ekonomii, ale o wojskowości mówił. Posłuchajmy, co powiedział wczoraj lider Konfederacji.
2: To panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. On nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. On się wziął z tej jednostki specjalnej z Lublińca i nigdy niczym nie dowodził. Teraz ma całą naszą armię. Ten człowiek wprost mówi, że on by strzelał rakietami za 100 milionów złotych sztuka do tych dronów ze sklejki wysyłanych tutaj z na wschodniej granicy, gdyby tylko to miało tam jakąś jedną rzecz uratować. To jest niepoważne. Ten człowiek nie ma zielonego pojęcia o ekonomii wojny. Nie ma zielonego.
0: Tak mówił wczoraj Sławomir Mentzen. No i wywołała się burza. Czy rzeczywiście generał Kukuła jest nienormalny?
1: Panie redaktorze, no nawet ciężko mi komentować te słowa w jakiś racjonalny sposób. Znam pana, tak się składa, że znam pana generała Kukułę od wielu, wielu lat. Jeszcze jak nie był szefem sztabu generalnego, kiedy współtworzył Wojska Obrony Terytorialnej. Dowodził całą tą formacją, wcześniej dowodził pułkiem w Lublińcu. Znaczy nie można powiedzieć, że pan generał nie dowodził niczego. Znaczy to są oszczerstwa, jakieś wycieczki ad persona i moim zdaniem no to już wykracza poza debatę nawet polityczną, czy jakiś folklor polityczny, który w Polsce momentami, jak w tym przypadku widzimy, wybiega no dużo, dużo za daleko. My dopuszczamy i ja rozumiem wszystko.
0: Ale czyli jak rozumiem jednego, pan jest pewien na początek, że teza, że pan generał Kukuła nigdy niczym nie dowodził, to jak
1: jest
0: rozumiem...
1: Jest z gruntu fałszywa. To jest stwierdzenie absolutnie nieprawdziwe. Pan generał jest w strukturach sił zbrojnych i od wielu, wielu lat przeszedł przez różne szczeble swojej kariery, będąc przy różnych ekipach politycznych. No, na miły Bóg, bądźmy poważni i tego typu wstawki. No, my w Defense 24 też i na tej konferencji, prawda, dopuszczamy różne głosy. Mamy przedstawicieli różnych środowisk politycznych. Mamy panel o współpracy ponad podziałami, gdzie będą przedstawiciele wszystkich najważniejszych opcji politycznych. I da się rozmawiać normalnie, merytorycznie, możemy dyskutować o bezpieczeństwie, bo na tym nam zależy w sposób merytoryczny, tak żeby osiągać wspólny cel, bo bezpieczeństwo powinno być właśnie tą sferą naszego życia publicznego, która wykracza poza bieżącą naparzankę polityczną i powinna łączyć jak w największym stopniu, a nie dzielić. Przecież wszystkie nawet programy modernizacyjne, które są projektowane, to one są projektowane na lata, na dekady. To wykracza poza jedną kadencję tego czy innego parlamentu. Niezależnie kto by to rozpoczął. Więc pan generał Kukuła jest często, no, pokazywał swoją bezkompromisowość, jeśli chodzi o wprowadzanie Wojsk Obrony Terytorialnej, o ich ukierunkowanie, o ich wyposażenie. Był wielokrotnie krytykowany przez tak zwany beton wojskowy. Ja to też pamiętam, pojawiały się różne głosy. Nie można powiedzieć, że pan generał jest osobą niedoświadczoną czy niekompetentną, bo jest to po prostu nieprawda. A system zakupów, który Polska dokonuje, jest cały proces modernizacji, no i jest procesem wieloletnim, niezwykle złożonym. Widzimy chociażby po Ukrainie, jak bardzo szybko systemy pola walki się zmieniały. My o tym wszystkim chcemy rozmawiać i dyskutować na poziomie poważnym i na poziomie nie doprowadzającym do zwiększonego konfliktu w polskim życiu politycznym.
0: Ale może Zaomir Mentzen ma rację, mówiąc o tej ekonomii wojny. W końcu na ekonomii się zna, przynajmniej tak wiele osób twierdzi, no mówiąc, że nie można strzelać rakietami wartymi wiele milionów dolarów, bo tu się pan Zaomir Mentzen pomylił. Rakiety niektóre zwalczające czy służące do obrony przeciwpowietrznej potrafią kosztować i 100 milionów, ale nie złotych, tylko dolarów, do wabików. I rzeczywiście jest tak, że być może Polska nie jest gotowa do takiej ekonomicznej wojny, co widzieliśmy chociażby w Zatoce Perskiej, gdzie faktycznie szybko tych rakiet zabrakło, kiedy Iran zaczął wystrzeliwać dziesiątki czy setki swoich dość tanich produkcji dronów.
1: Panie redaktorze, ekonomia pola walki jest zagadnieniem niezwykle trudnym, skomplikowanym i tak naprawdę dostosowanie pola walki do współczesnych wymogów, ono się odbywa, natomiast to jest proces niezwykle płynny. Proszę popatrzeć, najlepszy przykład to jest Ukraina. 4 lata wojny pełnoskalowej, jak bardzo zmienił się używany sprzęt na tej wojnie, tak? Na początku mieliśmy piosenki o Bayraktarach, były mowa o Saint Javelin i pamiętamy te obrazki, kiedy kobiety plotły siatki ręcznie i przygotowywali ludzie butelki z benzyną. Bo taka była potrzeba chwili, to się działo. Ukraina wtedy najbardziej czego potrzebowała, to ciężkiego sprzętu, ciężkiej artylerii. Dostała ogromną pomoc, między innymi od Polski. To spowodowało, że uratowali w tych pierwszych dniach, w pierwszych godzinach kluczowych, udało im się odbić natarcie rosyjskie. A następnie przeszliśmy już do kilku faz wojny dronowej. I dzisiaj używane drony, używane systemy są... Nie ma odpowiednika tego, co było używane trzech latach temu, to w ogóle o tym nie mówimy. Dzisiaj mamy pole bitwy, gdzie często to już jest pole walki dronowej przede wszystkim. Mamy już pierwsze doniesienia o tym, że drony powietrzne, lądowe samodzielnie zdobyły teren. Był tak ciężki ostrzał, że Rosjanie się wycofali z jakiegoś tam
0: terenu. Bez udziału piechoty.
1: Więc ekonomia pola walki to jest nieustanna walka miecza z tarczą. Ale no nie można powiedzieć, że jeżeli my nie potrzebujemy na przykład rakiet dalekiego zasięgu HIMARS czy Patriot, dlatego że są drogie, a drony są tanie. Są drogie i my ich potrzebujemy. Bo są różnego rodzaju i będą w przypadku napaści ataku na Polskę czy na kraje NATO, będą używane wszystkie rodzaje broni, takie jakie będziemy mieli dostępne. Musimy się tym bronić. Nie możemy popełniać błędów chociażby roku 1939, gdzie ogromne ilości sprzętu pozostały w magazynach niewydane, bo nie było takiego rozkazu, bo nie byliśmy na to przygotowani logistycznie, tak, czy zarządczo. My dzisiaj potrzebujemy różnego rodzaju broni. Tańszej, niestety tej droższej też potrzebujemy.
0: A być to może nie taka oznacza... krytyka, jak Sławomira Mentzena, jest potrzebna. Jednak w dalszej części wypowiedzi sobie Mentzen mówi o tej kontroli cywilnej nad armią, że generałowie, generalicja, armia zawsze chce mieć dużo pieniędzy, jak najwięcej i jak najdroższe sprzęty. No, w cudzysłowie gdzieś tam w domyśle jak najdroższe zabawki, a że są politycy, żeby no, kalkulować i wskazywać wojskowym, co jest możliwe, co jest opłacalne, na co jest poza zasięgiem finansowym państwa, jest nieskuteczne w ewentualnym długotrwałym konflikcie.
1: Cywilna kontrola nad armią jest oczywiście wymogiem demokratycznym i ona w Polsce się odbywa, ale no, z całym szacunkiem w kwestii zastosowania broni, taktyki, tego, co Polska potrzebuje, to mam zdecydowanie większe zaufanie do pana generała Kukuły niż do pana Sławomira Mentzena.
0: Pojawiły się głosy, które bronią generała Kukuły i ze strony koalicji, ze strony części opozycji. O czym to świadczy? O tym, że siły zbrojne są trochę wyjęte ze sporu politycznego i że Sławomir Mentzen znalazł się na spalonym? Czy może właśnie jest tak, że to jest jakieś takie porozumienie, które chroni aktualną sytuację w armii, porozumienie PSL-u z Prawem i Sprawiedliwością? Już politycznie patrząc.
1: Nie sądzę, żeby to było jakiś element porozumienia. Nie wchodzę w sferę głębokiej polityki, bo tam po prostu nie funkcjonujemy. Natomiast z mojego punktu widzenia nie możemy mówić o jakimś, nie wiem, parasolu ochronnym, tak, czy tego typu zachowania. My sami w Defense 24 niejednokrotnie zadajemy pytania, krytykujemy różnego rodzaju zakupy, ale nie można iść w ten sposób, że mamy mieć ekonomię pola walki opartą tylko na wypowiedzi jakiegoś jednego polityka, nawet jeżeli ona byłaby najbardziej mięsista, bo ona może jest atrakcyjna dla jakiejś części elektoratu, ale z całą pewnością ona powoduje niepotrzebnie skupienie właśnie takiej uwagi, odwrócenie od podstawowych problemów. Ja przypomnę, że ustawa o obronie ojczyzny przeszła jednogłośnie. To było za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Później ustawa o ochronie ludności cywilnej niemal jednogłośnie, tam jeden czy dwa głosy były jakieś wyłamania. Są miejsca, gdzie możemy rozmawiać merytorycznie i powinniśmy. System zakupów państwa, czy on jest dobry czy zły, też wymaga z jednej strony kontroli cywilnej, która się odbywa, bo mamy cywilnego ministra obrony narodowej, jest Komisja Obrony Narodowej, jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych. To są miejsca na rozmowy często i stawianie zarzutów w formie no niekoniecznie publicznej, tak? No widać w tym wypadku cel był trochę inny niż usprawnianie sił zbrojnych.
0: To już na koniec zapytam, jakie są wnioski z Zatoki Perskiej, z Ukrainy, na ile polska armia musi się zmienić, co może wyniknąć z tej 8. edycji Defense Day, na ile jest tak, że może już nie potrzebujemy kolejnych partii czołgów czy armatochałubic, tylko potrzebujemy dronów, a przede wszystkim przemysłu, który będzie elastyczny, będzie mógł dostarczać tanie konstrukcje w dużych ilościach, kiedy tylko taka będzie potrzeba.
1: No dokładnie tak. To znaczy jest tak, że my potrzebujemy dzisiaj skrócić łańcuchy dostaw. Musimy oprzeć w jak największym stopniu naszą obronę na sprzęcie wytwarzanym w Polsce lub u naszych sojuszników. Im bliżej, tym lepiej, bo widzimy na Ukrainie, jak kluczowe staje się logistyka, jak kluczowe stają się systemy części zamiennych, dostaw, dostępu do serwisu. To jest na pewno jeden z tych podstawowych kierunków. Co do dużego sprzętu, znaczną część my już zakontraktowaliśmy, kupiliśmy. Powinniśmy się teraz skupić na budowie zdolności własnych, produkcyjnych, różnego rodzaju sprzętu typu rakiet, amunicji, żeby być jak najmniej uniezależnionym od naszych partnerów z zagranicy. Widzimy, co się dzieje ze sprzętem ze Stanów Zjednoczonych, kiedy mamy cały czas duże limity w dostawach i słyszymy o cięciu. Na szczęście na razie dla innych partnerów, a nie dla Polski. Mamy w Polsce bardzo pokaźną bazę przemysłową. Mamy bardzo ciekawe firmy w naszym najbliższym otoczeniu, ogromne doświadczenia z Ukrainy. Powinniśmy to wykorzystać w jak największym stopniu po to, żeby zbudować solidną bazę przemysłową, która będzie zdolna do reagowania na zmieniające się potrzeby pola walki.
0: O czym mówił Piotr Małecki, dziennikarz, analityk portalu Defense24, a my przypominamy, że dzisiaj rozpoczyna się konferencja Defense Day, na którym także Radio Wnet na tej konferencji będzie obecny.
1: Ja serdecznie zapraszam Państwa, ponieważ przed stadionem jest wystawa sprzętu Sił Zbrojnych RP i sprzętu produkcji polskiej. Ta część naszej konferencji wystawowa jest otwarta dla publiczności i zapraszamy serdecznie mieszkańców Warszawy i okolicy.
0: Dziękujemy bardzo za zaproszenie. By się tam, jak powiedziałem, jako Radio Wnet pojawimy. Godzina 7:28, a my w poranku Wnet, zanim w naszym studiu pojawi się profesor Henryk Domański, trochę o socjologii, trochę o dynamice politycznej, porozmawiamy o tym, jakie wnioski płyną z najnowszych sondaży, ale też o najnowszych wypowiedziach i liniach podziału w polskiej polityce. To zagra i zaśpiewa Sanach.

0: I wracamy do studia Poranka Wnet. W naszym studiu profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To cóż, może naszą opowieść o polityce zacznijmy nie od sondaży, nie od tego, jak wygląda badanie opinii publicznej aktualnie, cóż się tam zmienia, ale od wypowiedzi polityków. Sławomir Mentzen, nie wiem, czy pan profesor odnotował, wczoraj wieczorem poszedł na wojnę z Wojskiem Polskim. No może nie z całym, ale na pewno z kierownictwem, z generałem Kukułą. Od merytoryki to oczywiście możemy dyskutować, ale politycznie, nie wiem, czy pan profesor rozumie ten sygnał, no bo znając polityków, większość z nich czasami myśli nad tym, co mówi, stara się te sygnały jakoś tam cyzelować, że to jest jakiś konkretny cel, jaki cel może i jaka kalkulacja polityczna może przyświecać temu, że w tej chwili dla Sławomira Mentzena, jak patrzę na jego profil na X-ie, chociażby bardzo aktywny był wczoraj pan prezes Nowej Nadziei, no to właśnie zajmował się głównie atakami na generała Kukułę, czyli szefa sztabu.
2: Kalkulacja polityczna, ale również kalkulacja charakterologiczna, można powiedzieć. Kalkulacja polityczna, gdyby się doszukiwać, to można by domniemywać, że Mentzenowi w dalszym ciągu chodzi o podkreślanie podmiotowości tej frakcji Konfederacji, którą kieruje, bo to trzeba nazwać chyba frakcją, bo to nie jest to samo, co nad czym pewien nadzór sprawuje pan Krzysztof Bosak, który jest drugim, przynajmniej znowu w opinii publicznej traktowany jako drugi przywódca, prawie że na tym samym poziomie, równorzędny Konfederacji, więc taka kalkulacja polityczna. Natomiast no, w przypadku wypowiedzi Mentzena bardzo dużo daje o sobie znać takie cechy osobowościowe, podkreślania własnej indywidualności, czy jakby potrzeby dowartościowania się.
0: Ale tak, to jest ciekawe, bo mamy we wszystkich badaniach kwestia bezpieczeństwa, no, wychodzi na plan pierwszy, że Polacy o bezpieczeństwo się boją i zastanawiają się, czy Polska jest bezpieczna. To oczywiście skupia na armii uwagę. Armia jest dość popularna, nie wiem, czy jest dobre stwierdzenie. Jest zaufanie Polaków do armii i nagle wychodzi polityk, który uznaje, że będzie szefa sztabu krytykował i to w takich słowach nie tam oględnych, że może być lepiej, ale no, użył słów takich twardych. To Mentzen mówi, ten człowiek jest nienormalny. W sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem.
2: Zaskakujące, bo gdyby krytykował prezydenta, byśmy rozumieli, Jarosława Kaczyńskiego, oczywiste, PiS, liderów PiSu, natomiast atakuje postać, osobę kojarzoną z instytucją, czy niezależną z definicji jakby świadomości społecznej w systemie demokratycznym od władzy, a poza tym, który nie znamy jego wypowiedzi generała Kukuły, żeby stawał po czyjej stronie, tak mówiąc najogólniej, żeby był powód, żeby go krytykować aż tak, no to w dalszym ciągu powraca ta myśl, że być może tutaj znowu chodzi, no to tą podmiotowość, czy te cechy osobowościowe, podkreślanie własnej indywidualności, własnej inności, różnicy w porównaniu z innymi, ale oczywiście jeżeli chodzi o konsekwencje tego, to jest takie działanie niepolityczne, nieracjonalne w tym sensie, no bo reakcje na to mogą być różne, w większości jednak takie raczej negatywne, albo budzące zdziwienie. Nie, bo ludzie
0: ale
2: nie potrafią sobie...
0: szukam racjonalności, przynajmniej tak staram się w każdej wypowiedzi, w każdym działaniu polityka. Jest dyskusja o poborze. Jak się popatrzy na sondaże, to gro wyborców Konfederacji jest przeciwna poborowi. To są w dużej części młodzi mężczyźni i oni no nie chcą iść do wojska, więc może taki atak na wojsko i taki ruch trochę pacyfistyczny Sławomira Mentzena, który będzie nie tylko mówił żadnego poboru, ale też będzie samo wojsko jako takie krytykował. Może to jest jakaś kalkulacja polityczna. Żeby dotrzeć do tych, którzy się boją wojny i boją się, że będą musieli w obronie ojczyzny stawać, więc się atakuje także wojsko, żeby jeszcze bardziej do siebie przywiązać.
2: Ale to jest jeszcze, no to jest trudniejsze do wytłumaczenia młodych z tego, tak, ale mógłby to zrobić bardziej bezpośrednio. No młodych nie można w tej chwili brać do wojska, bo ludzie w tej chwili się koncentrują na zdobywaniu edukacji. Ten kapitał edukacyjny jest ważny. Problemy na rynku pracy są, więc niech oni się zajmą tymi sprawami egzystencjalno-bytowo-socjalnymi związanymi z zatrudnieniem, a nie tam do armii. No coś takiego może być, ale to raczej należałoby to powiedzieć wprost akurat w tym przypadku. Na ogół nie mówi się wielu rzeczy wprost w polityce, ale to by wtedy by zrozumieli. Natomiast chyba nie rozumieją tak podobnie jak my w tej chwili. Staramy się doszukać jakichś wyjaśnień i trudno to znaleźć. Bo jeżeli właśnie chodzi o te konsekwencje takie, no

0: kryptowalut. Na to się odezwał Szymon Hołownia, mówiąc, że no jeżeli jeżeli rząd znowu złoży projekt, który będzie zawetowany przez prezydenta, bo się niewiele będzie różnił i rząd znowu przegra głosowanie w Sejmie, to tylko pokaże swoją słabość.
1: Widocznie premier doszedł do wniosku, że stawanie po stronie ludzi, którzy stracili pieniądze, nie wnikając w to, z jakich powodów stracili, jest lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia walki z prezydentem, z wetami prezydenta, przez to Prawem i Sprawiedliwością, niż ryzyko związane z tym, że po raz kolejny zostanie to odrzucone. Występuje się w obronie biednych ludzi. No tak można by trochę humorystycznie, krytykując te wypowiedzi premiera, liczne wypowiedzi premiera, które no, też były z tego punktu widzenia nieprzemyślane do końca, nieracjonalne, no można powiedzieć.
0: Ale znowu jest tak, że Szymon Hołownia włożył kij w mrowisko, bo odezwał się nawet Rafał Trzaskowski, dawno niewidziany, dawno niesłyszany prezydent Warszawy, który wczoraj miał konferencję, sadził drzewa, co prawda niemieckie, to jest złośliwie powiem, ale prezydent Warszawy twierdzi, że nie ma takich drzew w Polsce i musi kupować niemieckie i że warszawiakom wszystko jedno, jakie drzewa w Warszawie rosną, czy są kupowane w Niemczech, czy w Polsce, a te niemieckie są lepsze, bo w Polsce takich nie ma, ale powiedział to już w kontekście Hołowni, że on tego nie rozumie, że to jest wypowiedź, która dzieli. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia chce wziąć odpowiedzialność za to, co nie jest odpowiedzialnością rządu. To sobie tej kryptowaluty. Nagle te kryptowaluty urastają dla rządu do jakiejś kluczowej sprawy. Czy słusznie, czy to jest główna emocja Polaków w tej chwili?
1: Te wypowiedzi i Trzaskowskiego, i Hołowni są interesujące. Z jednej strony Hołowni na niczym w tej chwili nie zależy, w tym sensie, że nie musi się opowiadać zdecydowanie po stronie premiera i w każdym jego, jeżeli chodzi o każdą jego wypowiedź, popierać, a w przypadku Trzaskowskiego odwrotnie. Mimo, że ma powody do tego, żeby delikatnie dać do zrozumienia, że może nie warto powtarzać tego samego błędu z tego punktu widzenia. No, nic dodać chyba, trudno tu inne.
0: Ale to jakaś kalkulacja, ten upór, że te kryptowaluty nagle zdaniem premiera mają być jakimś takim podziałem, czy tematem, który ma nas zaangażować i pytanie dlaczego, no bo są inne tematy, służba zdrowia, jest obronność, prawda, a tu premier uporczywie po raz trzeci mówi kryptowaluty.
1: Służba zdrowia byłaby ryzykowna, bo trzeba byłoby wykazać jakieś osiągnięcia obozu rządzącego, a takich nie ma. I nie będzie przez najbliższe kilkanaście lat, co najmniej, ktokolwiek by władzy nie sprawował, a inne rzeczy, walka z wzrostem cen energii, to też nie, prawda? No bo tutaj łatwo rządowi wytknąć, znaczy niesłusznie zresztą, bo jednak ceny nie zależą w dużym stopniu od działań rządu, więc myślę, że akurat te kryptowaluty to jedyna rzecz, która pozostała do tego, żeby po raz kolejny zwrócić społeczeństwu uwagę, że w jego obronie, no, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, staje wyłącznie rząd Donald Tusk, a prezydent no, i Prawo i Sprawiedliwości pośrednio są przeciw. No, też z niewiadomych powodów, ale z takich, że działają nieracjonalnie i żeby Polacy brali to pod uwagę, że jedyną ostoją naszego bezpieczeństwa materialnego w tym przypadku jest rząd. No, cóż tutaj innego bym chyba nie dodał.
0: A propos rządu, patrzymy na sondaże. One są rozbieżne. Nie wiem, jak je rozumieć. Rządowy CBOS publikuje delikatny wzrost poparcia dla rządu. Z kolei prywatna ogólnopolska grupa badawcza to pracownia, która... No, różnie się mówi, bo to różnie się robi, ale trafia ostatnio wybory. Ma te ostatnie, przynajmniej sondaże całkiem niezłe, nie bada się tych w trakcie kadencji, prawda? I to jest ten sposób na zdobywanie różnych medali, że w trakcie kadencji się różne rzeczy publikuje, a potem się robi porządne sondaże na ostatniej prostej i można, porządne. Tak, i można zdobywać, albo ma się dobre.
1: Ja nie rozumiem, co to jest słowo porządne w przypadku sondaży, panie redaktorze, ale mówiliśmy o tym
0: wielokrotnie. Tak, nieraz się spierali, że rzeczywiście, no dobrze, ale ty trafia, no są porządne, no, jakoś tak jest, że jedne pracownie...
1: Wszystkie realizowane są według tych samych zasad, no być może niektóre, w niektórych te pytania
0: ale
1: są
0: w jednych
1: tak
0: odchylenie jest duże, a w innych mniejsze, no od tego
1: przypadku,
0: wyniku.
1: Tak, w przypadku OGP ta różnica między Koalicją Obywatelską a PiS-em to jest jakieś 5-6, w przypadku CBOS-u i innych ośrodków badawczych to jest jakieś koło 10-11, no to prawda, jest rzeczywiście, no ale są spójne przynajmniej ze sobą, także możemy...
0: Ocena rządu, bo w tym ostatnim sondażu o Giebel, który pytał o rząd, tam on nieco miesięcy, tylko co kilka miesięcy pyta,

0: to od marca wyszło, że rząd stracił 4 punkty procentowe akceptacji, że Polacy coraz mniej akceptują politykę Donalda Tuska. Pytani o rząd, czy popierają? Mówią, nie popieram. Tylko 29% mówi, popieram rząd Donalda Tuska.
1: No tak, to jest
0: alarmujące dane dla rządu?
1: Nie, nie są alarmujące, bo to jest jedna, to jest po prostu różnica, a nie spadek. Za tydzień czy za dwa tygodnie, jak będzie wynik, to pewnie, być może on będzie inny, to znaczy bardziej korzystny dla rządu. Mieliśmy okazję rozmawiać dwa dni temu. Ja zwróciłem uwagę, że jeżeli chodzi znowu o badania CBOS-u, to one pokazują lekki wzrost 4% notowań rządu, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku zmierza sytuacja w Polsce. To jest pytanie zadawane przez CBOS co miesiąc. Jak pan, panie ocenia sytuację gospodarczą, sytuację polityczną? Czy jest pan zadowolony z rządu? No to tam jest wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3-4 stopnie, dlatego pozwalam sobie stwierdzić, że to nic nie znaczy specjalnie. Tutaj, jeżeli chodzi o ocenę rządu, to ona się nie zmienia. O tyle, że rzeczywiście większość społeczeństwa polskiego ma negatywny stosunek, jeżeli to tak w ten sposób mierzyć, aczkolwiek w dalszym ciągu, gdyby się odbyły wybory, to najwięcej głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska, około tych 35%, tak wynika z badań.
0: To jest też ciekawe, bo to wynika z badań samego OGB, że koalicja ma 30 parę procent, 35-36, a rząd popiera 29,5% respondentów. Jak to zrozumieć, że jest część wyborców Koalicji Obywatelskiej, która mówi, no, zagłosuję na nich, ale ten rząd, co oni robią, to mi się nie podoba.
1: No właśnie tak myślą, no nie podoba mi się ten rząd, ale jak już mam do wyboru, czy mam głosować na koalicję, czy na PiS, no to zagłosuję na koalicję, no bo na PiS to, żeby nie wiem, co nie zagłosuję. No przecież gdzie? No, co do pomyślenia?
0: A to jest może jakiś taki element pokazujący, że jest potrzeba nowej partii? Coś, co, że jednak jest ta grupa osób, która mówi, nie podoba mi się ten Tusk, ale głosuję, no bo nie mam na kogo.
1: Jest potrzebna trzecia droga. Kolejna albo Polska 2050. Myślałem, że po wyborze nowej przewodniczącej, przynajmniej Polska Nowa, Polska 2050 zyska, jakiś wzrost będzie do jakichś 5-6, ale mieliśmy tam kolejny konflikt, niestety, który tego nie spowodował. No, czegoś takiego oczekują, rzecz jasna, cały czas. Mają taką nadzieję, im dłużej jest trwa przerwa między kolejną trzecią drogą, czy takimi formacjami, które powstawały, miały spełnić tę rolę, tym lepiej dla tej kolejnej trzeciej drogi, bo się zapomina o tej poprzedniej trzeciej drodze, która nie spełniła tych oczekiwań. Tak można byłoby chyba ten mechanizm zdiagnozować.
0: A może problem z tym, że ten rząd nie przedstawia Polakom żadnych propozycji? Wczoraj o tym mówiła na antenie innej radiostacji, Radia Z, mówiła Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Zapytała prowadzącego, zapytała się, czy ja teraz mogę zadać pytanie i powiedziała, czy zna pan jakąś wielką reformę tego rządu? No i Bogdan Rymanowski odpowiedział, nie znam. I ona powiedziała, no właśnie. Może tu jest pies pogrzebany, że ten rząd niczego Polakom nie oferuje pozytywnego.
1: Pani Połczyńska-Nałęcz oferuje rzeczywiście w imieniu Polski 2050 sprawy mieszkaniowe. Tam są eksponowane w jej wypowiedziach. I to całkiem konkretnie. I sprawy podatkowe, to tak, no ale tylko żeby coś takiego, żeby ludzie zdecydowali się na głosowanie na taką partię, bardzo przekonującą, jeżeli chodzi o argumenty, to ta partia musi mieć jakąś siłę, no. Nie można tego niestety powiedzieć o Polsce 2050. Gdyby się wyobrazić można, gdyby Koalicja Obywatelska coś takiego zaproponowała. Cały czas mówię o koalicji, bo to ona ma tą siłę wyłącznie w obecnym rządzie. To może ludzie by uwierzyli po raz kolejny, a no można domniemywać. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę 50, to ja bym na to nie liczył. Tak samo na jakąkolwiek trzecią drogę, która w tej chwili powstanie i powie, no ja wam obiecuję i na pewno, ale to na pewno zrealizuję, tylko na głosu zagłosujcie na mnie, żebyśmy mieli jakieś te 25%. Tak jak to miały takie partie, na przykład Nowoczesna w 2015 roku, zaraz po wyborach.
0: To na koniec zapytam o Prawo i Sprawiedliwość. Powstanie kolejne stowarzyszenie Prawo i Sprawiedliwość. Widział pan taką partię? Już od socjologii do politologii przechodząc, która byłaby taką no, swoistą zlepkiem różnych ciał, różnych stowarzyszeń, różnych odcieni. Przez wiele lat w polskiej polityce dominowały jednak partie wodzowskie, gdzie był jeden przywódca i to się sprawdzało. Teraz Jarosław Kaczyński musi przetestować, chcąc nie chcąc, nową formułę swojej partii.
1: No ale nie, PiS jest w dalszym ciągu skonsolidowany. Może nie tak już w tej chwili w ocenie społecznej, jak był. Jeżeli chodzi o sprawy programowe, to na pewno jest bardzo spójny. Natomiast To jest rzeczywiście nowa sytuacja na polskiej scenie politycznej, w polskiej demokracji, że w ramach partii, która ma aspiracje do władzy, stworzono co najmniej dwa modele. Trochę takie alternatywne, ale nie do końca, jak sobie wyobrażają tą wizję Polski. Tutaj ten model Mateusza Morawieckiego różni się od modelu bardziej konserwatywnego i zachowawczego. I tak, to jest chyba efekt tego. Czy poprawiać wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, czego chce Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, a to są liczące się postaci. To jednak jest coś innego. To nie są jakieś frakcje po prostu, tak jak w Polsce 20-50, dajmy na to, czy kiedyś w SLD, czy w Lewicy. To jest coś takiego, co tam są postaci znane i takie, które miały doświadczenia związane z sprawowaniem władzy. No i przeciwnicy o tyle, że tacy, którzy twierdzą, że dla dobra partii jednak trzeba zachować jedność. No to jest to coś nowego, ale przy czym obie strony jednak cały czas powtarzają, że chodzi im o jedno, a właściwie dwie rzeczy. Pozbawienie władzy Donalda Tuska i po drugie dojście do władzy PiSu. No to jednak w tym są spójni i mówią, a jeszcze na dodatek, że żadnej partii dodatkowej nie chcą zakładać.
0: No przynajmniej tak deklarują. Za czym, jak to będzie, bo w polityce różnie to jest z deklaracjami, a potem z wykonaniem. Czasami politycy nie do końca mówią to, co myślą. Będziemy zresztą starali się coś więcej dowiedzieć się po godzinie 8. Naszym gościem będzie Janusz Cieszyński, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego. A naszym gościem był profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dziękuję bardzo za rozmowę. 7:48. Za chwilę na łączeniu pojawi się Marek Zuber. Porozmawiamy też o kryptowalutach, o ekonomii. Będzie troszkę, ale najpierw szybki, krótki utwór muzyczny. Cóż to wybrać, stam się na gust naszego realizatora.

0: I wracamy do Poranka Wnet. Teraz naszym gościem Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I wracamy do tematu kryptowalut, a dokładnie premier wczoraj wrócił, bardzo znacząco mówiąc, że przygotuje kolejną, trzecią już ustawę, chociaż jej zapisy pewnie będą bardzo podobne do tych, do tej pierwszej, do tej drugiej, a te z kolei były dokładnie takimi samymi, czy niemalże takimi samymi ustawami. Skąd ten pośpiech, czy ta konsekwencja pana premiera, to już pytałem profesora Domańskiego, a pana ekonomiście zapytam, na ile to jest ważny problem i na ile to jest w tej chwili pierwszoplanowe zagrożenie dla polskiego rynku finansowego szeroko pojętego?
1: To nie jest tak oczywiście, że jeśli nie będzie tej ustawy, to nam się system finansowy w Polsce zawali. Natomiast z całą pewnością rośnie nam ryzyko tego typu sytuacji, jak w przypadku zonda krypto. Ja nie chcę tutaj w tej chwili stawiać takich ostatecznych tez, bo jednak staję na stanowisku, że w momencie, kiedy nie mamy prawomocnego wyroku, albo przynajmniej już takiej mocnej diagnozy dotyczącej tego, co się działo w danej firmie, takich afer, mieliśmy przecież bardzo wiele w tych ostatnich 30 latach, właśnie takie bardzo twarde określenie o złodziejstwie, oszustwie i tak dalej, zawsze trzeba z pewnym jednak, moim zdaniem przynajmniej cudzysłowem, używać. No, ale wszystko wskazuje na to, że to jest afera. Moim zdaniem bardzo trudno będzie odzyskać pieniądze. Mówię tutaj o tych osobach, które jakiekolwiek pieniądze w tej akurat giełdzie kryptowalut miały. No więc jeśli nie będziemy mieli kontroli nad tego typu podmiotami, nad ich działalnością, to ryzyko tego typu sytuacji jest większe. I tak naprawdę głównie o to chodzi w tej ustawie. To nie jest tak, że wprowadzenie tego typu przepisów spowoduje ograniczenie ryzyka związanego w ogóle z kryptowalutami. Jak pan popatrzy na ostatnie lata, myślę, że taki bardzo, bardzo mocne zainteresowanie kryptowalutami, to jest gdzieś 2018-2019 rok, to jest ten mocny wzrost zakupów generalnie na świecie, a w szczególności ostatnie 3 lata. Jak pan popatrzy sobie na wyceny choćby najbardziej popularnej z nich, czyli Bitcoina, i pierwszej z nich, czyli Bitcoina, no to tam mamy potężną zmienność. Dziesiątki procent w ciągu jednego czy dwóch dni. Czyli ktoś, kto kupił w poniedziałek, może być minus 70% w środę. I przed tym państwo oczywiście nie uchroni, czyli przed stratą wynikającą ze zmiany wartości kryptowaluty. Tutaj chodzi o to, żeby ograniczyć ryzyko, nie wyeliminować, bo to też jest niemożliwe, ale ograniczyć ryzyko sytuacji, w której pan wpłaca pieniądze do jakiejś firmy, mając nadzieję, że za te pieniądze są kupowane kryptowaluty dla pana. Tymczasem w rzeczywistości to są wszystko jakieś lewe rachunki, albo system tak jest zbudowany, że w rzeczywistości te pieniądze idą w zupełnie inne miejsce i po prostu pan te pieniądze koniec końców traci. O to tak naprawdę chodzi, jeśli chodzi o te przepisy dotyczące, o te regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kryptowalut. Teraz możemy dyskutować, czy te przepisy zaproponowane przez rząd pierwotnie, bo absolutnie zgadzam się, że ta druga wersja niewiele się różni, czy one są za ostre, czy one wymagają za dużych środków, jeśli chodzi o tych, którzy chcą prowadzić taką działalność. To jest kwestia do dyskusji. Możemy mieć różne zdanie na ten temat. Natomiast to, że takie przepisy są potrzebne, jestem absolutnie przekonany. Tym bardziej, że jeszcze jest jeden element układanki. Mianowicie ja osobiście nie jestem specjalnym fanem zaliczania kryptowalut do rynków finansowych ze względu na ich specyfikę, ale myślę, że absolutna większość osób, które myśli o kryptowalutach albo już w kryptowalutach działa, uważa, że to jest część systemu finansowego, tyle że właśnie rynków finansowych, tyle że bardzo nowatorski, nowoczesny, oparty na zdobyczach, jeżeli mogę tak powiedzieć, ostatnich kilkudziesięciu lat. No to skoro tak, a w zasadzie wszystkie inne segmenty tego rynku finansowego w jakiś sposób kontrolujemy i robi to w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego przede wszystkim, chociaż w jakimś obszarze, na przykład w bankach robi to także Narodowy Bank Polski, no to dlaczego kryptowaluty mają być poza tym systemem, skoro przeciętny Kowalski, jeśli traktuje je tak jak, nie wiem, rynek obligacji, akcji walutowy, pewnie ma świadomość znacznie większą tego, że tamte rynki podlegają jednak jakiejś kontroli i w tym sensie on jest w jakiś sposób chroniony. Więc też powinniśmy przesunąć te przepisy na rynek kryptowalut. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę dodać. No jest tylko jeden element układanki, który z punktu widzenia tego, co przed chwilą powiedziałem, nie ma pewnie wielkiego znaczenia, ale z punktu widzenia rozumienia czy sensu kryptowalut pewnie ma. Bitcoin powstał w pewnym sensie jako taka opozycja dla standardowych walut. Nie chcę powiedzieć wręcz jako sposób walki z państwem rozumianym także jako kontrolera pieniądza w danym kraju. No jak tak no to popatrzymy, no to oczywiście ta kontrola Bitcoina, no to trochę przeczy tym założeniom, z którymi możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać. Ja osobiście uważam, że znowu, jeżeli byśmy rzeczywiście mieli zastępować pieniądz tradycyjnie kryptowalutami, to musimy w ogóle zmienić system funkcjonowania świata. Choćby pod kątem, nie wiem, takiego mechanizmu, który nazywa się mechanizm transmisji polityki monetarnej, czyli wpływanie banku centralnego na to, co się dzieje z cenami, bo do tego ten mechanizm między innymi służy. Więc to musielibyśmy wszystko totalnie zmienić, no ale nie zmienia to faktu, że ja to obserwowałem w wielu krajach na świecie, choćby w Stanach Zjednoczonych również, jakakolwiek próba ingerencji w ten rynek, no to natychmiast spotykała się z bardzo dużym oporem właśnie dlatego, że Bitcoin czy w ogóle kryptowaluty to miało być coś innego.
0: To miało być coś wolnego od rządu, a da się w ogóle kontrolować tego typu rynek? Bo wiele osób mówi, że na wspólnym rynku, gdzie jest Estonia, chociażby inne państwa, no to trudno jest, żeby polskie państwo ścigało każdy podmiot, który gdzieś tam próbuje handlować tego typu instrumentami.
1: No właśnie, bo to jest tak, że mamy ten wspólny rynek, z czego się cieszymy, ale oczywiście z nim także wiążą się pewne zagrożenia. Zresztą no, wygląda na to, że podobną sytuację mieliśmy w przypadku Zondy, gdzie nadzór estoński nie reagował jakoś specjalnie mocno, jeśli chodzi o działalność tej firmy. Już nawet wtedy, kiedy pojawiły się jakieś zastrzeżenia w Polsce. Tylko, że tu chodzi, panie redaktorze, o coś innego. Oczywiście, że wprowadzenie przepisów w Polsce, niewiele delikatnie mówiąc, zmieni w kontekście działalności firmy zarejestrowanej w Estonii, czy w Niemczech, w jakimkolwiek w kraju Unii Europejskiej. Tu chodzi o to, że jeśli mamy taką firmę, jak niech będzie ta Zonda, to Komisja Nadzoru Finansowego albo UOKiK na przykład mogą na swoich stronach poinformować, nie mamy kontroli nad działalnością firmy Zonda i w związku z tym wszystko, co się z tym wiąże. Oczywiście może to być wyszczególnione. Rośnie ryzyko związane no właśnie z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli z ukradzeniem drugich klientów twoich pieniędzy. Czyli to nie jest tak, że wprowadzenie tych przepisów da polskim podmiotom, państwowym podmiotom możliwość kontroli spółki zarejestrowanej w innym kraju Unii Europejskiej. To chodzi o to, że polski klient dostanie informację, że to jest już taką jednoznaczną, że to jest podmiot, którego nie kontrolujemy. Tymczasem mamy szereg podmiotów, nad którymi tą kontrolę sprawujemy, które są zarejestrowane w Polsce i działają w Polsce. I drogi kliencie, jak najbardziej możesz korzystać z usług tych innych firm, tylko miej z tyłu głowy, że możliwość sprawcza ze strony polskiego państwa pod kątem kontroli działalności tych firm w zasadzie nie istnieje albo jest bardzo, bardzo mocno ograniczona. No tak naprawdę tylko o to chodzi. Tylko albo aż, bo dla mnie osobiście akurat byłby to dość istotny element działalności. Zresztą jak rok temu, półtora roku temu, no ze względu przede wszystkim na tą działalność marketingową w Zondzie było coraz głośniej. Ktoś mnie się pytał o tym. Zresztą no też publicznie w ten sposób do tego podchodziłem. To oczywiście nie miałem zielonego pojęcia, czy ktoś coś ukradł, bo dzisiaj zdaje się mamy część obserwatorów, którzy już 2 lata temu wiedzieli, że to jest złodziejstwo, tylko jakoś specjalnie nie słyszeliśmy wypowiedzi na ten temat. Ja nie miałem takiej wiedzy, natomiast z całą pewnością, jeśli ktoś pytał się mnie, to mówiłem, okej, kryptowaluty, ja nie mam nic przeciwko kryptowalutom. Pamiętaj tylko o tym, że jest potężna zmienność. Natomiast jak masz firmę, która nie działa w Polsce, to w tych określonych sytuacjach będzie problem, żebyś cokolwiek próbował odzyskać. No i oczywiście pretensje możesz mieć wtedy tylko do siebie, ewentualnie do tego innego państwa. Pytanie, jakie są możliwości wpływu na to inne państwo. Ja jestem przekonany, że za chwilę pojawią się, w zasadzie już słyszymy takie tezy, pretensje do polskiego państwa o to, że nie zabezpieczyło, że nie uchroniło, a za chwilę pewnie jeszcze będą takie próby, ja już gdzieś widziałem na internecie zresztą w takich bardziej już poważnych, na poważniejszych portalach takie artykuły, czy polskie państwo powinno coś tutaj oddać, czy w jakiś sposób gwarantować w tego typu sytuacjach, a oddać w przypadku oczywiście klientów Zondy. To jest też ważny element układanki. Proszę zobaczyć. Z całą pewnością część przynajmniej klientów będzie próbowała coś odzyskać, uderzając właśnie w polskie władze. To wy jesteście winni, bo dopuściliście do możliwości działania tej firmy w Polsce. Z całą pewnością, gdybyśmy te przepisy mieli, to tak jak powiedziałem, przynajmniej w tej części odpowiedzialności trochę, myślę, jeśli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, sytuacja byłaby trochę lepsza. No i jeszcze jest jedna rzecz. To jest właśnie ten kontekst polityczny, o którym zresztą państwo mówicie dzisiaj w audycji. I on jest fatalny, dlatego że jeśli dzisiaj będziemy próbowali w sposób absolutnie merytoryczny, opierając się na faktach, rozwikłać co, gdzie, kiedy. Mamy już masę informacji, mniej czy bardziej wiarygodnych, jak to się zaczynało, kiedy pojawił się ten element przestępczy. Bo wszystko na to wskazuje oczywiście, że no tak jak powiedziałem, te pieniądze gdzieś tam zostały przetransferowane. Wszystkie tego typu informacje będą przez bardzo dużą część społeczeństwa interpretowane przez ten pryzmat polityki niestety. I to jest źle, bo trudniej będzie no to wszystko może nie tyle odkryć, chociaż myślę, że tu też może być jednak większy problem, ale nawet jeżeli zostanie odkryte, nawet jeżeli zostanie opisane, no to właśnie ze względu na ten pryzmat polityki jest pora, część społeczeństwa będzie z bardzo dużym dystansem podchodziła do tych wszystkich rzeczy, które oficjalnie będą publikowane. I to jest źle, jeśli chodzi o takie wiarygodne, no przynajmniej opisanie i rozwiązanie tej afery, bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o zwrot środków zainwestowanych, mówię o tych, którzy dzisiaj tych środków nie mają, no czarno to widzę.
0: O czym mówił Marek Zuber, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A my o godzinie 8:04 przechodzimy do serwisu informacyjnego. 8:05.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości, co w tym wydaniu. Walka z żywiołem ognia na Lubelszczyźnie, objazd prezesa Nowej Nadziei po Polsce. Bomby kierowane lecą na Ukrainę, kilkanaście osób zginęło w Zaporożu, Kramatorsku i Dnieprze. Koniec operacji Epicka Furia, Marco Rubio potwierdza.
1: Wiadomości wnet.
0: Trwa akcja gaśnicza potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. Bierze w niej udział prawie 100 zastępów i kilkuset strażaków. W trakcie akcji wczoraj doszło do katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, w wyniku której zginął pilot. Pożar dotyka głównie powiat biłgorajski. Zwołano sztab kryzysowy. O sytuacji na tę chwilę mówił na porannej konferencji prasowej komendant główny Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Podążamy jakby za tym pożarem, front pożaru ciągle się zmienia, ale to nie jest duża dynamika. Trudna dostępność do tych miejsc powoduje, że nie jesteśmy w stanie do nich łatwo dotrzeć i tu działania z powietrza są dla nas kluczowe. Dwa już są podniesione i do nas lecą, to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują oraz dwa dromadery. To jest tylko kwestia tego frontu pożaru, bo z pozostałymi miejscami, w których był pożar wczoraj, o tych 250 hektarach mówiliśmy, tu już został ugaszony.
0: Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen odpowiadał na pytania wyborców na Starym Mieście w Elblągu. Był pytany między innymi o politykę demograficzną. Mówił, że w Polsce rodzi się mało dzieci, bo jest mało związków. Nie należy wydawać pieniędzy na zwiększanie dzietności. Należy przygotować się na świat z dużo mniejszą liczbą ludzi, powiedział Mentzen.
3: W cywilizowanym świecie, może nie tyle cywilizowanym, ale rozwiniętym gospodarczo, jest jedno państwo, w którym nie ma katastrofy demograficznej, gdzie współczynnik dzietności jest na poziomie ponad 3. Tym państwem jest Izrael. Wynika to z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że Izraelczycy wiedzą, że jeżeli nie będą mieli dzieci, to za 20 lat nie będzie Izraela, bo są otoczeni przez Morze Arabów. A druga przyczyna jest taka, że tam są bardzo konserwatywni i religijni ludzie. A jeżeli to coś, ten problem, występuje dokładnie na całym świecie, to jaka jest szansa, że akurat polscy politycy pod rękę z polskimi urzędnikami sprawią, że w Polsce akurat ten problem rozwiążemy?
0: Mentzen powtórzył, że nie chce koalicji, tu cytat, z Kaczyńskim ani Tuskiem.
3: Wyobrażam sobie koalicji z Tuskiem ani z Kaczyńskim. A teraz pan mówi, czy ja myślę o koalicji z Tuskiem. Nie myślę o koalicji z Tuskiem. Pan uwierzył w pisowską propagandę i teraz pan ją powtarza.
4: Teoretycznie tylko pytam, czy taka opcja istniałaby,
3: ponieważ... To po raz kolejny powtarzam, że nie chcę koalicji z Tuskiem.
0: Sławomir Mentzen prowadzi spotkania z wyborcami w różnych miejscach w Polsce pod hasłem Zapytaj Mentzena. Rosja dokonała zmasowanego uderzenia na Ukrainę. W Zaporożu na skutek ataku kierowanymi bombami lotniczymi zginęło 12 cywilów. Celem uderzenia było kilka przedsiębiorstw. Z kolei w Kramatorsku w obwodzie donieckim w wyniku ataku na centrum miasta zginęło 6 osób. Na skutek uderzenia na Dniepr zginęły 4 osoby. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia przeciwko Iranowi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zastąpiła ją operacja Projekt Wolność, która jest, tu cytat, przedsięwzięciem całkowicie defensywnym i polega na eskortowaniu statków przez cieśninę Ormus. Zakończyliśmy operację Epicka Furia, prezydent Trump poinformował Kongres. Teraz prowadzimy operację Projekt Wolność, a negocjacje się toczą. Epicka Furia się skończyła, osiągnęliśmy cele tej misji. Prezydentowi zależy na zawarciu porozumienia, które będzie dotyczyć wszystkich palących kwestii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w piątek poinformował Kongres, że działania zbrojne przeciwko Iranowi zostały zakończone. Decyzja została ogłoszona w momencie, kiedy mijał 60-dniowy ustawowy limit. Ustawa ogranicza angażowanie sił zbrojnych w działania wojenne przez prezydenta bez zgody Kongresu do 2 miesięcy. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Arsenal Londyn, pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu kanonierzy wygrali 1-0 z Atletico. Przy remisie w Madrycie to wystarczyło. To były takie piłkarskie szachy i ten pierwszy, i ten drugi mecz. Drużyny skupiły się bardziej na tym, by nie stracić gola, nie popełnić błędów w obronie. Arsenal miał lepszą statystykę, co przełożyło się na bramkę właśnie w meczu w stolicy Anglii. Leonard Trossard do strzał, odbił Oblak, a dobitka Bukayo Saka była już idealna, piłka wpadła do siatki. W drugiej połowie Atletico ruszyło odważnie, między innymi szansę miał Antoine Griezmann. Z kolei dla gospodarzy gola powinien strzelić Wiktor Gyökeres. No i pewnie gdyby grał w koszulce reprezentacji Szwecji przeciwko Polsce, to gola by strzelił. Tutaj w tym przypadku akurat pomylił się, ale i tak Arsenal wchodzi do finału po raz pierwszy po 20 latach. Wtedy to Londyńczycy przegrali w Paryżu na Stade de France z Barceloną 1-2. To był świetny finał. Wielkie gwiazdy wtedy grały, 2006 rok i Barca wtedy, no, można powiedzieć, z wielką gwiazdą Ronaldinho, także z Messim awansował, znaczy wygrała tamten puchar. No teraz Londyńczycy będą być może mieli okazję do rewanżu, ale pytanie z kim? I dziś będzie odpowiedź właśnie, bo w drugim meczu właśnie tych półfinałów nieprawdopodobna para. Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, pierwszy mecz 5-4 dla Paryżan. No i teraz jest pytanie, czy na Allianz Arenie ta przewaga jednej bramki dla Francuzów wystarczy? A my wróćmy jeszcze na sekundkę do meczu Arsenal-Atletico. Co po meczu powiedział na konferencji prasowej szczęśliwy trener drużyny z Londynu, Mikel Arteta? Posłuchajmy.
7: Night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. The manner that that we got received outside the stadium already was special and unique. The atmosphere our supporters created, the energy, the way they lift every ball with us, it made it special and unique. I never felt that in the stadium. And we knew how much it meant to everybody. We put everything. The boys did an incredible job. And after 20 years and for the second time in our history, we are back in the Champions League final.
8: Alex Pepsi.
6: Wielkie, wspaniałe zwycięstwo. Wszyscy jesteśmy dumni. Ta publiczność nas niosła, to podkreślił Mikel Arteta, bo rzeczywiście atmosfera była fantastyczna. I po 20 latach właśnie Londyńczycy znowu są w wielkim finale, a więc ta piłkarska Liga Mistrzów zmierza powoli do końca. Tymczasem mistrzostwa w hokeju na lodzie w grupie Dywizja A1 odbywa się to wszystko w Polsce. Niestety wczoraj przegraliśmy z Kazachstanem 2-3. Prowadziliśmy, ale pod koniec rzeczywiście Kazachowie, którzy byli drużyną od początku faworyzowaną, mają lepszych zawodników grających w NHL między innymi, strzelili na 2 minuty przed końcową syreną zwycięskiego gola. Kibice w Sosnowcu pewnie czekali na dogrywkę, ale Simonow zdobył bramkę. To druga porażka w trzecim meczu biało-czerwonych. Teraz zagramy z Litwą i jeszcze z Japonią. To wszystko, dziękuję, do usłyszenia za godzinę.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: ABC. Wszystko, co musisz wiedzieć o złocie. Inwestycje, gospodarka i bezpieczeństwo twoich pieniędzy. ABC. Złoto bez tajemnic. Tylko w Radiu Wnet.
15: Sponsorem audycji jest Gold Saver, oferujący zakup złota w sklepie internetowym goldsaver.pl.
10: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
18: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
16: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet Janusz Cieszyński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I Stowarzyszenie Rozwój Plus, to nie będzie dla nas wcale bez znaczenia. Zalecaniem Prawo i Sprawiedliwość i różne stowarzyszenia, to zacznijmy od rządu. Rząd zapowiada, premier wczoraj, że po raz kolejny, trzeci, złoży ustawę o kryptowalutach. Wy ją odrzucicie, czy jednak uznaliście, że trzeba przyjąć jakąś ustawę rządową w tej materii?
2: Zobaczymy, co będzie w tej ustawie. Jeżeli to będzie ustawa jeden do jednego, taka jak poprzednia, to trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy za takim rozwiązaniem zagłosowali, no bo były konkretne powody, dla których tego nie zrobiliśmy. Natomiast ja myślę, że nadejdzie refleksja ze strony pana Tuska i będzie gotowość do jakiegoś kompromisu po jego stronie. Tak to przewiduję, bo wydaje mi się, że oni doskonale rozumieją, że na koniec dnia Polacy powiedzą jedno, no, rządzi Donald Tusk, ludzie tracą pieniądze. No, na koniec trudno chyba uwierzyć w to, że to opozycja, która nie ma w rządzie ani jednego reprezentanta, odpowiada za bezpieczeństwo finansowe Polaków.
1: Ale z drugiej strony jest prezydent, który wetuje. Gdyby nie weto prezydenckie, wszyscy byliby uratowani z zonda krypto.
2: No ale każdy, kto się tym zainteresuje, to wie, że te rozwiązania, które są w tej ustawie, w żaden sposób by na to nie wpłynęły. Także no, to jest taka narracja, taka opowieść, którą snuje rząd Donalda Tuska, ale prawda jest inna i myślę, że tutaj jednak prawda zwycięży. Także ja jestem przekonany, że oni rozumieją, że coś z tym trzeba zrobić, że te rozwiązania, które położyli na stół, miały wady. Myślę, że jak te wady będą usunięte, to ustawa też zostanie podpisana.
1: A politycznie, jak pan poseł to rozumie? O co chodzi, że dla premiera najważniejszym w tej chwili jest temat zondy krypto?
2: No myślę, że to jest próba przykrycia problemów w innych obszarach, na przykład w ochronie zdrowia. Mieliśmy świeżo głosowanie nad wotum nieufności dla pani minister zdrowia. No i te wszystkie zarzuty, które były w trakcie tego wotum podnoszone, no one są wciąż prawdziwe. Co więcej, mamy kolejne problemy. Mamy sytuację na przykład związaną z listą bezpłatnych leków dla seniorów. Pani wiceminister Katarzyna Kacperczyk zleciła rządowej agencji przygotowanie listy, która nie będzie zawierała tych leków, które, jak to napisano, mają symboliczną cenę za opakowanie. No, czyli to oznacza, że po prostu chcą wyciąć najtańsze leki i uznali, że seniorzy sami sobie za nie zapłacą. No, skandal.
1: W Sejmie doszło do starcia pana premiera z panem posłem w czasie tej debaty. Mówił, że pan usiadł, że pan ma swoje za uszami i że będą też jakby do pana dochodzić rozliczenia.
2: No to niech, ja bardzo na to czekam, bo bardzo bym chciał, żeby w końcu to, co ci państwo opowiadają, było przedmiotem czegoś, do czego da się odnieść, bo do tej pory wszystkie sprawy w prokuraturze zostały umorzone już za czasów pana Bodnara, także na razie jest tak, że wszystko to, na czym oni budowali polityczny kapitał, okazało się bzdurą, no więc ostatnio nawet próbowano przyczepić mi sprawę zakupu szczepień, a mnie wtedy, kiedy wynaleziono tę szczepionkę, dawno w Ministerstwie Zdrowia nie było, także wydaje mi się, że ci państwo mają jakiś problem po prostu z tym, że ktoś na bieżąco i w oparciu o fakty rozlicza ich działania. No, nie dziwię się poniekąd, dlatego że to jest dla nich kłopot, kiedy się nie da różnych spraw zasypać propagandą.
1: Pani Jolanta Sobierajska-Grenda, czyli minister zdrowia, mówiła, że no, ma tą wyrwę 6 miliardów złotych za szczepionki i że to jest jeden z elementów, dlaczego nie można dofinansować służby zdrowia.
2: No ale to znowu, problem polega na tym, że to właśnie koleżanka Donalda Tuska, Ursula von der Leyen, wynegocjowała taką umowę, w myśl której Polska de facto była zobowiązana do tego, żeby ten aneks podpisać, jeżeli chcielibyśmy w ogóle jakiekolwiek szczepienia nabyć. Także ta umowa była fatalnie wynegocjowana. Sama Ursula von der Leyen ma z tego powodu poważne problemy, bo wychodzą na jaw jej niejasne powiązania, kontakty z szefami tych koncernów farmaceutycznych. No i prawda jest taka, że wszystkie inne państwa Unii Europejskiej, poza właśnie Polską i Rumunią albo Bułgarią, już nie pamiętam do końca, te pieniądze już dawno zapłaciły, a to Polska poszła do sądu, powiedziała, że to jest niesprawiedliwe, że to jest stawianie pod ścianą, że to jest wykorzystywanie pozycji, że to tak być nie powinno, że zaszły nowe okoliczności. No i teraz w pierwszej instancji sąd w Belgii tych argumentów nie podzielił, ale gdybyśmy do tego sądu nie wystąpili, to byśmy te 6 miliardów zapłacili tylko 3 lata temu.
1: A jak będzie wyglądać sytuacja służby zdrowia na końcówce roku? Czy pan minister ma takie informacje, jak przebiega to finansowanie i realizowanie świadczeń w szpitalach, w przychodniach, w innych miejscach?
2: Z miesiąca na miesiąc będzie coraz gorzej. Ja już mam na piśmie od kilkudziesięciu szpitali informacje, że będą ograniczali przyjęcia w ramach badań diagnostycznych, że będą ograniczali usługi po prostu dla pacjentów z powodu tego, że wprowadzono nowe zasady finansowania, które sprawiają, że to tak jak to do tej pory wygląda, przestało się spinać. No i za ich problemy finansowe zapłacą po prostu pacjenci.
1: A czyli co, szpitale będą odsyłać, nie będą przyjmować na tomografię, na gastroskopię, kolonoskopię i tak dalej?
2: Dokładnie to się teraz dzieje i są przesuwane terminy. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poinformowało o tym, że będzie zapisywać na kolejny rok, no bo w tym już nie ma miejsc, że będą musieli przesuwać setki pacjentów na przyszłe terminy. No a przypomnę, mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład ten zabieg, czy to badanie kolonoskopii na skierowanie od lekarza dla osoby chorej jest z limitem, jest z odległym terminem, a jeżeli ktoś chce wykonać takie samo badanie, ale w ramach przesiewu, czyli no jest zdrowy, ale po prostu chce się badać profilaktycznie, no to już tych limitów nie ma. No, priorytet osób zdrowych nad takimi, które na coś cierpią, no to jest jakiś kompletny absurd. Tego się nie da wytłumaczyć.
1: Wiele osób mówiło, że ten system, który obecnie funkcjonuje, jest niewydolny, że tam można wozić 50, 100, 150 miliardów złotych, a i tak będzie za mało. Często premier Mateusz Morawiecki jeszcze kiedyś rządził, mówił, że nie wolno lać nowego wina w stare bukłaki. Wy macie pomysł?
2: Ja się zawsze z panem premierem w tej sprawie nie zgadzałem, dlatego że jeżeli jest tak, że my wydajemy na ochronę zdrowia mniej niż nasi sąsiedzi, mówię w relacji do PKB, no to trudno się spodziewać, że będziemy mieli podobne rezultaty. I rzeczywiście za rządów Prawa i Sprawiedliwości dołożono bardzo dużo środków, ale wciąż nie dołożono ich tyle, żeby móc powiedzieć, że jesteśmy powiedzmy w takiej europejskiej średniej. No, są
1: dobrze,
2: kraje...
1: ale ktoś powie, jaki system działa, kiedy są lekarze zarabiający miesięcznie 100-200 tysięcy złotych. No co to jest za system?
2: No właśnie, no ale z tym nikt nic nie zrobił. Ja przypomnę, że działacz Platformy Obywatelskiej, pełniący funkcję wiceprezesa NFZ-u, pan Jakub Schulz, obiecywał wprowadzenie tak zwanej zasady Schulza, czyli nie więcej niż 80 tysięcy miesięcznie dla lekarzy w publicznym systemie. I co? No i nic.
1: A dlaczego nic?
2: No, dlatego,
1: z czego to wynika, że wy sobie nie poradziliście, ten rząd sobie nie poradził?
2: Ale dlaczego pan mówi, że my sobie nie poradziliśmy? Za naszych czasów te zarobki były mimo wszystko niższe. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, co jest sprawą najważniejszą, bo myślę, że ludzi tak naprawdę zarobki lekarzy dużo mnie interesują. Za naszych czasów nie było takich decyzji, żeby z powodu braku pieniędzy obcinać dostęp do leczenia.
1: Ja myślę, teraz że te ludzi interesują, są. No bo to jednak my płacimy te składki. No i...
2: Ja rozumiem, ale tak jak powiedziałem, za naszych czasów te wynagrodzenia były niższe, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że nie było takiej alternatywy, że albo będziemy płacić lekarzom, albo będziemy mieli pieniądze na leczenie, bo pieniądze po prostu na jedno i drugie wtedy były.
1: Politycznie służba zdrowia spowoduje upadek tego rządu, kłopoty tego rządu? To będzie temat, który będzie rozstrzygał o tym, kto wygra wybory za 18 miesięcy?
2: Ja przypuszczam, że oni mają taką kalkulację, że no brakuje im na ten rok około 23 miliardów, więc każdy miesiąc, o który to przeciągną, to jest dla nich no około 2 miliardy zaoszczędzone. No i będą tak działali, a przed wyborami dosypią tych pieniędzy, powiedzą, naprawiliśmy, także ta koza, którą teraz do systemu ochrony zdrowia wprowadzili, zostanie przed wyborami wyprowadzona. Myślę, że niewykluczone, że też pożegnają się z panią Sobierańską Grędą i na przykład wezmą takiego politycznego fajtera do obszaru zdrowia, na przykład Bartosza Rulkowicza.
1: Który kiedyś już w tym ministerstwie, dobrze pamiętam, zasiadał. No, że skoro na politykę przechodzimy, patrzę na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Jest chyba decyzja, przynajmniej media o tym mówią otwarcie, że będzie nowe, kolejne stowarzyszenie w PiSie. Po pierwsze, Zawsze Polska ma się nazywać, Stowarzyszenie Zwolenników Przemysława Czarnka. Pan się zapisze, panie pośle?
2: No, nie wiem, kto będzie je tworzył. Natomiast na razie ta informacja wybrzmiała głównie w programie Fake Michalskiego w TVN24, więc no, ja nie traktuję poważnie tych informacji. No, oczywiście nie wykluczam, że takie stowarzyszenie powstanie, natomiast myślę, że trzeba się opierać na sprawdzonych informacjach.
1: Jeżeli powstanie, to co to oznacza? Będzie Prawo i Sprawiedliwość różnych stowarzyszeń, że będzie stowarzyszenie pana premiera, stowarzyszenie Przemysława Czarnka albo Jacka Sasina i tak dalej, i tak dalej?
2: Myślę, że wszystkie osoby, które są w Prawie i Sprawiedliwości, działają na rzecz tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość zdobyło jak najlepszy wynik w wyborach, bo każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli się będziemy zajmowali sporami wewnątrz naszej formacji, no to od tego nikt na pewno nie przyjdzie na nas zagłosować. Jestem skłonny się założyć, że nawet jeżeli w najbardziej błyskotliwy sposób harcerze dowalą maślarzom albo maślarze harcerzom, to nikt z tego powodu nie stwierdzi, a on, no to super, tam są ludzie, to zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Raczej ludzie powiedzą, aha, no oni się nie potrafią dogadać, to ja poszukam jakiejś innej oferty.
1: No dobrze, a powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaakceptowanie tego stowarzyszenia przez Jarosława Kaczyńskiego, wasze ambicje, wasze potrzeby polityczne jako środowiska skonsumowało i z waszej strony już mówicie, jest super, mamy to, co chcemy, teraz działamy?
2: Ale my przez cały czas działaliśmy i dalej działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości i od samego początku mówimy, że jakby w ramach tego stowarzyszenia takiej działalności stricte politycznej prowadzić nie będziemy. Szczególnie, że jakby jak ja widzę, co się wydarzyło po powołaniu tego stowarzyszenia, no to do mnie na przykład się zgłosiło bardzo wiele osób, które wcześniej jakby chciały zmieniać Polskę, no ale widziały, że w tej formule partyjnej to jest coś, co im absolutnie nie odpowiada, bo w Polsce no, polityka kojarzy się jak najgorzej i dlatego ludzie, kiedy zobaczyli, że jest formuła właśnie poza polityką, to powiedzieli, o, to ja chętnie swoją wiedzę, doświadczenie w ramach tego wykorzystam, ale do żadnej partii proszę mnie nie zapisać.
1: No dobrze, ale jakieś takie nazwisko jest, które się pojawiło w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, a nie było go w polityce?
2: No, tak jak powiedziałem, no nie po to te osoby przychodzą i mówią właśnie o tym, że chcą, nie wiem, pracować nad projektami infrastrukturalnymi, cyfrowymi, no różnymi takimi stricte merytorycznymi kwestiami, żebym teraz w radiu wymieniał ich nazwiska i de facto ich do tej polityki zapisywał. Także, tak jak powiedziałem, Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, żeby być w stanie wciągnąć w naszą orbitę osób, które działają na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, osoby, które nie chcą funkcjonować w takiej stricte partyjnej formacji.
1: Ale nawet jeżeli wy przez chwilę nie będziecie się publicznie kłócić, ale powstaną stowarzyszenia, dwa duże albo więcej, to nie jest tak, że to się że PiS się rozejdzie w tych różnych stowarzyszeniach, że to są już gotowe podziały pod ewentualne nowe partie po PiSie?
2: Ja będę zachęcał wszystkich do tego, żebyśmy się nie rozchodzili. W tym tygodniu, w poniedziałek, mieliśmy takie wspólne spotkanie z Patrykiem Jakim, który, jak wiadomo, jest przedstawicielem no, zupełnie innej frakcji czy grupy w Prawie i Sprawiedliwości niż ja, ale nam to nie przeszkadza w tym, żeby wyjść do ludzi, wspólnie działać na rzecz naszej formacji, bo my doskonale rozumiemy, że prawica w Polsce ma szansę wygrać wtedy, kiedy będzie zjednoczona, a nie wtedy, kiedy się będzie kłóciła, szczególnie na oczach całej Polski.
1: Te stowarzyszenia pomagają w temu zjednoczeniu?
2: Na pewno jest tak, że Stowarzyszenie Rozwój Plus było czymś, co pozwoliło dużej grupie osób, które funkcjonują w Prawie i Sprawiedliwości, mieć poczucie, że są w takim miejscu, w którym chcą być. I to jest gigantyczna wartość.
1: A kontrstowarzyszenie?
2: No ale to już trzeba pytać tych, którzy to...
1: Pytam pana, jaki to będzie proces? No trochę kontr, no.
2: Bo... Nie wiem, czy kontr. Mam nadzieję, że nie kontr. Ja mam nadzieję, że takie, które będzie miało dokładnie takie same cele jak nasze, czyli żeby w ramach
1: ale
2: Prawa i Sprawiedliwości...
1: Ale będzie osobne. Słucham? Będzie miało dokładnie takie same cele, ale będzie osobne.
2: Nie, ale dokładnie takie
1: jak
2: same...
1: Jak to zrozumieć?
2: Nie, no bardzo prosto. Dlatego, że to, że nam zależy na tym, żeby Polska się rozwijała, żebyśmy mieli ambitne projekty jako część naszego programu, to jest jakby myślę, coś, co pcha Prawo i Sprawiedliwość w stronę sukcesu w wyborach. Jestem przekonany, że te osoby, które są z tego skrzydła, które uważa, że powinniśmy też zwracać się na, bardziej na prawo niż centrum naszej formacji, myślę, że to też jest wartościowe i jestem przekonany, że jest wiele osób, które ma też tą inną wrażliwość. Także ja naprawdę nie widzę tutaj sprzeczności w tym, że się buduje ten szeroki namiot, gra skrzydłami, no i oddycha się tymi dwoma płucami, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński.
1: Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno budować zdolność koalicyjną tak, żebyśmy znów nie odnieśli wyłącznie pyrrusowego zwycięstwa. Tak mówił wczoraj w Układzie w Kanale Otwartym Mateusz Morawiecki. Przez te 2,5 roku co się udało zrobić? Odzyskaliście zdolność koalicyjną, czy nie?
2: No, moim zdaniem kwestia zdolności koalicyjnej wynika po pierwsze z wyników wyborów. No i w tych wyborach 2023 roku było oczywiste, że nasi oponenci idą jednym blokiem de facto, przynajmniej nawet występowali razem w kampanii wyborczej i oni jako ten blok mieli większość, no więc nie bardzo wiem, jaką koalicję mielibyśmy tutaj sformować.
1: No Mateusz Morawiecki w nią wierzył, nawet deklarował, że taka może być.
2: Chodzi o to, żebyśmy tutaj po następnych wyborach nie mieli takiej sytuacji, w której przez te 4 lata w opozycji tak się nawzajem poobrażamy, że po prostu nie będziemy sobie wyobrażali tego, żeby wsiąść do jednego stołu, powiedzieć, dobra, to nas dzieli, ale to nas łączy, więc możemy razem działać.
1: Ale jak skoro wtedy był jeden blok, to budować to, co mówił Mateusz Morawiecki, budowanie tego konsensusu to jest tylko Konfederacja, tylko Grzegorz Braun? Czy...
2: Nie, ja absolutnie tak nie uważam. Ja uważam, że właśnie...
1: Szymon Hołownia, Pełczyńska-Nałęcz to są osoby, które są przecież w tamtej układance.
2: Ja uważam, że po wyborach 2027 roku, bo zakładam, że one się wtedy odbędą, a nie wcześniej, trzeba mieć jakby zdolność do tego, żeby z różnymi środowiskami móc usiąść do stołu i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie sformować koalicję. I żeby to zrobić, uważam, że po pierwsze nie ma sensu bez rozwagi obrażać jakichś innych ludzi, jakoś stawiać bardzo twardo, że no absolutnie tutaj z osobami, z którymi byśmy sobie może nawet wyobrażali tę koalicję, to nie. Myślę, że też trzeba stawiać bardzo jasno na to, jakie są różnice, bo o tym też warto mówić.
1: Ale to kiedy pan mówi o Konfederacji, o Grzegorzu Braunie?
2: Mówię o Konfederacji, mówię o na pewno też części ludzi, którzy są w obecnej koalicji rządzącej, bo to nie jest
1: żadne... ludzie na przykład?
2: Nie będę tym ludziom palił ich kariery w obecnym rządzie, bo...
1: A Szymon Hołownia byłby dla was dobrym koalicjantem?
2: Tak jak powiedziałem, myślę, że dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić o nazwiskach, szczególnie, żeby to tym osobom przede wszystkim nie pomagało. Natomiast myślę, że są osoby, i na co dzień jak pracujemy w Sejmie, to przecież ze sobą rozmawiamy, które widzą, że no w tym układzie, w którym dzisiaj są, to nie wszystko im się podoba, a jeżeli będzie racjonalna alternatywa, to są gotowe ją rozważyć.
1: No to teraz w praktyce przetestujmy myśli i słowa pana posła, naszym gościem Janusz Cieszyński. Jak pan oceni wczorajszą wypowiedź Sławomira Mentzenen o generale Kukule, szefie sztabu generalnego?
2: Myślę, że jest nierozsądna. Myślę, że takie

0: to na pewno takie założenie byłoby błędne. W sytuacji pokoju to ja bym się zastanowił, dlatego że wyobraźmy sobie, jakie byłyby realne koszty społeczne i gospodarcze tego, gdyby właśnie nie zdecydować się na użycie wszystkich możliwych sił do tego, żeby taki atak dronowy powstrzymać i pokazać, że Polska na dzisiaj, w 2026 roku, jest bezpieczna. I dlatego uważam, że to by wymagało głębszej analizy. To, o czym mówił Sławomir Mentzen, to nie jest jakiś, nie wiem, absurd, to nie jest pozbawiony podstaw. Natomiast no, na pewno sposób, w jaki to powiedział, nigdy nie powinien mieć miejsca.
1: Bo myśl ciekawa, tylko
0: stety. Mówimy o pierwszym żołnierzu Rzeczypospolitej i no, naprawdę osoby, które są w siłach zbrojnych, które bronią Polski, zasługują na najwyższy szacunek i to hasło murem za polskim mundurem nie powinno być tylko sloganem.
1: No, czym mówił Janusz Cieszyński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję bardzo.
1: A na koniec jeszcze poza konkursem afera Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Był taki materiał Onetu, że być może Mateusz Morawiecki będzie miał zarzuty postawione.
0: Ale wydaje mi się, że... A to nie był artykuł tego pana Jacka Harłukowicza?
1: Jako żywo, autora książki o Mateuszu Morawieckim.
0: No tak, ale pan Jacek Harłukowicz, z tego co wiem, to opublikował kiedyś artykuł oparty o materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, więc możliwe, że i w tym wypadku tak było. No, proszę mi wybaczyć, ale komentowanie wypowiedzi Jacka Harłukowicza, czy różnych materiałów, które są mylnie oznaczane jako dziennikarskie, no na to mnie pan nie namówi, bo to są po prostu kompletne bzdury.
1: Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem, a my trochę w takich, a właśnie miałem zapytać, szczepionki na HPV.
0: Tak?
1: Obowiązkowo, nieobowiązkowo?
0: Myślę, że jakikolwiek obowiązek szczepień dzisiaj będzie bardzo źle odbierany przez społeczeństwo i należy się zastanowić, czy to da więcej korzyści, czy szkód. Według mojej wiedzy te szczepionki na HPV to są dobre szczepienia, korzystne dla zdrowia młodych ludzi i powinny być szeroko dostępne dla wszystkich tych, którzy są nimi zainteresowani. Czy zmuszać wbrew woli rodziców? No miałbym tu poważne wątpliwości.
1: Janusz Cieszyński, to już po raz trzeci i ostatni pana posła dzisiaj pożegnam. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my temat szczepień HPV śledzi i decyzji obowiązkowe, nieobowiązkowe śledzi dla nas i nad tym pracuje Magdalena Ochaniuk. Posłuchajmy krótkiej rozmowy.
2: No więc na początek pytanie, bo od 1 stycznia 2027 w Polsce ma być obowiązek szczepień przeciwko HPV. Proszę powiedzieć nam, skąd taka decyzja, bo na świecie wszędzie jest dobrowolność tych szczepionek, a u nas skąd właśnie ma się pojawić obowiązek?
3: Pani redaktor, w tej chwili w resorcie trwają analizy i ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ponieważ sprawdzamy dokładnie, na jakim etapie i ile dzieci udało nam się zaszczepić w ramach programu w szkołach, który ma coraz lepsze osiągi. I tu jest właśnie ta duża dobrowolność ze strony rodziców i w tym pokładamy duże nadzieje. Sprawdzamy również możliwe źródła finansowania i po przeanalizowaniu podejmiemy ostateczną decyzję.
1: Tak, mówiła wiceminister zdrowia, ostatecznie decyzja szczepienia na HPV. Więcej na antenie Radia Wnet. Już za niedługo my się połączymy z Magdaleną Ochaniuk, która będzie dzisiaj na stronie PGE Narodowy za kilkanaście minut, ale najpierw Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W ostatniej rozmowie cytowałem wspólny podcast pana redaktora z Wojciechem Cejrowskim, no ale nie wiedziałem, że będę musiał, czy nie wiedziałem, że od razu będę musiał wrócić, bo ostatni odcinek zrobił furorę w internecie. Już nie tylko Paweł Lisicki, ale i nawet Wojciech Cejrowski odwraca się od Donalda Trumpa. Co to jest za proces, że część światowej polskiej, amerykańskiej prawicy uznało, że Donald Trump to jednak nie jest ich czempion? No i dołączają do chóru krytyków tej polityki i tej prezydentury. Cóż się dzieje na prawicy?
4: Panie redaktorze, ja nie wiem, co się dzieje na prawicy. Ja mogę powiedzieć, co się dzieje, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, jak sądzę. Nie, no, poważnie rzecz ujmując, łatwo zauważyć.

0: zauważyć, że jeśli chodzi o krytyków Donalda Trumpa i jego polityki, myślę, że w Polsce byłem jednym z pierwszych, którzy zauważyli dziwny zwrot. Na czym polega zwrot? Zwrot polega na tym, i dlatego wspierałem zresztą Donalda Trumpa podczas jego kampanii wyborczej, że on obiecywał, że zmieni wszystko to, co teraz otwierdza. Na przykład mówił o tym w tym kontekście najważniejszym, mówił o tym, że prezydenta, dobrego prezydenta poznaje się po tym, jakich wojen nie wszczyna, a nie po tym, jakie wojny kończy, albo w jakich wojnach zwycięża, prawda? Mówił o tym, że zmieni swoją politykę nieustannego zaangażowania się Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, że nie będzie tak, że Stany będą ciągle używane jako instrument, jako ten światowy żandar, który głównie będzie pilnował interesów tak naprawdę nie swoich, ale w tym przypadku Izraela. No i okazało się niestety, że akurat z tej części swoich obietnic Donald Trump się kompletnie nie wywiązał, czego widomym, jasnym, prostym przykładem jest to, co obserwujemy obecnie w Iranie. Część jego obietnic została dotrzymana i wtedy i te należy, czy można chwalić, jednak na przykład odejście od polityki genderowej, jak na przykład inna polityka migracyjna niż ta, którą prowadził Joe Biden. I to są rzeczy, które są rzeczami słusznymi. No niestety, to jest trochę tak, że nawet jeśli te rzeczy słuszne, które można popierać, są obecne w jego prezydenturze, ona została tak mocno przyćmiona tym zaangażowaniem na Bliskim Wschodzie i tą nieszczęsną wojną z Iranem, że one, jakby to powiedzieć, gdzieś przechodzą na margines, stają się czymś mniej znaczącym, a to, co najważniejsze, to jest to, co obserwujemy teraz, nie dającą się wytłumaczyć pełną zwrotów, niejasności, dziwacznych wystąpień, politykę, która grozi światu pogrążeniem się w jakimś gigantycznym kryzysie.
1: To nie chciałbym, żeby pan redaktor odpowiadał za Wojciecha Cejrowskiego, bo przecież zaprosiłem Pawła Lisickiego, ale te słowa, że Wojciecha Cejrowskiego też dałem się oszukać, sprzedawałem wam Trumpa, bo sam się nim zauroczyłem. Takie świadectwo przyznania się do błędu. To nie jest proste w świecie polityki. Są tacy, którzy uważają, że zawsze mają rację.
0: Ale to ja też nie zamierzam się wypowiadać jako rzecznik Wojciecha Cejrowskiego. Musi go pan sam zaprosić, z nim porozmawiać. Ale ja akurat, zresztą jako my rozmawiamy co tydzień stale, ja akurat się bardzo cieszę, że rozmowy, to znaczy krótko mówiąc, na początku było tak, to ci z państwa, którzy chcą, mogą to sprawdzić. Jeszcze pod koniec lutego, na początku marca, Wojciech Cejrowski starał się, ja to doskonale rozumiem, znajdować racjonalne wytłumaczenie dla tych różnych wypowiedzi i zachowań, bo jedną rzeczą jest polityka, jaką obecnie Donald Trump uprawia, a druga rzecz to jest ta otoczka medialna, czy ta wizerunkowa, która temu towarzyszy. Ci dziwni pastorzy, którzy tam nad nim stoją, pani White, która nim zdaje się kieruje, to jakaś taka postawa ciągłej podległości wobec Benjamina Netanyahu, to nieustanne domaganie się wcześniej Nagrody Pokojowej Nobla, a teraz w zasadzie nie wiem, czy nadal Donald Trump chce tę nagrodę, czy raczej szuka jakiejś nagrody, nie wiem, dla największego zdobywcy w dziejach i czy on teraz konkuruje, z kim on konkuruje, czy on konkuruje z Mahatmą Gandhim w kategoriach właśnie Nagroda Pokojowa Nobla, czy on raczej konkuruje z Aleksandrem Wielkim i Juliuszem Cezarem jako największym zdobywcą dziejów. Krótko mówiąc, Wojciech Cejrowski dostrzegł jednak po pewnym czasie, że te wszystkie nagromadzenie, czy ta kumulacja tych dziwnych rzeczy sprawia, że bardzo trudno Trumpa tłumaczyć. Ja akurat mam kilku też takich amerykańskich znajomych i oni, część z nich, jakby to powiedzieć, też dostrzegła to, o czym my teraz mówimy, a niektórzy idą w zaparte i praktycznie każda rzecz, która się obecnie dzieje, na przykład Donald Trump w pewnym momencie zaczął bardzo ostro wypowiadać się na temat państw NATO, dlatego że państwa NATO nie udzieliły, jak on twierdzi, nie chcą przyjść z pomocą Stanom Zjednoczonym. To roszczenie wobec państw NATO, to, że tak powiem, twierdzenie, że nie mamy przyjaciół, że przyjaciele nam nie pomogli, że kiedy my jesteśmy w potrzebie, to oni nie idą nam w sukurs, to my ich nie potrzebujemy i im też nie pomożemy. Z każdego punktu widzenia jest albo dziecinadą, albo jakąś naiwnością, albo czymś w ogóle dziwacznym. Nie da się tego w sensowny sposób obronić. A jednak, tylko już kończę, a jednak ci Amerykańscy moi znajomi twierdzą, no to właśnie cieszymy się, że mamy takiego prezydenta, który jak twardo stawia nasze sprawy. Każdą rzecz można wytłumaczyć, jeśli się tylko emocjonalnie jest odpowiednio nastawionym.
1: A ja bym do tego mojego pierwotnego pytania wrócił, bo wydaje, przynajmniej ja stawiam taką hipotezę w naszej rozmowie, że jest to wyraz pewnej zmiany na części prawicy, że także prawica w Polsce będzie się dzielić na dwa coraz bardziej odległe odłamy. W Ameryce to jest chociażby Tucker Carlson, tak, który odpłynął od Trumpa i poszedł zupełnie, czy nie wiem, czy innym kierunku, znaczy w innym, nie wiem, czy zupełnie, o tak trzeba powiedzieć. No rzeczywiście tak szuka porozumienia z Chinami, z Rosją, idzie w tym kierunku, że Zachód jest stracony i trzeba szukać tej nadziei, czy tej prawdy w różnych państwach, jak Iran właśnie, czy inne daleko wschodnie państwa. Już nie chcę do innego influencera, jak tam pan Fuentes na przykład wracać, bo to akurat zwolennik już takich zupełnie chyba nieprzystających elementów. No i ta tradycyjna prawica, ten podział to był już widoczny, a teraz się chyba coraz bardziej rozjeżdża, także na tle Trumpa.
0: Jakby... To znaczy, no, wszystko zależy od tego, co się dalej będzie działo. Ja nie wiem oczywiście, gdzie szuka, że tak powiem, źródła mądrości Tucker Carlson. Ja tylko powiem tak, że on, ja, inaczej, bo Wojciech Cejrowski no, mógł sprzedawać Trumpa na polskim rynku, ale wpływ tej sprzedaży na polskim rynku Trumpa, na pozycję Trumpa był, powiedzmy sobie szczerze, znikomy. Natomiast w przypadku Tuckera Carlsona jest tak, że jego zaangażowanie w kampanię polityczną Trumpa w dużym stopniu sprawiło, że Trump wygrał wybory. Więc no, to jest inna sytuacja, bo to jest sytuacja kogoś, kto zaangażował się na rzecz kogoś innego i w ten sposób to zaangażowanie wyniosło kogoś do władzy. No, w związku z tym naturalny sposób człowiek czuje się nie tylko związany, ale też ma takie poczucie moralnej odpowiedzialności, że tak dużo zrobił dla kogoś, prawda? Ktoś coś obiecał i później się jest trochę, no, zostaje się, jest trochę się takim gwarantem, można by powiedzieć, jest takim człowiekiem zaufania w stosunku do opinii publicznej za to, co ta dana osoba robi. Dlatego rzecz tak naprawdę poszła i tutaj sprawa jest bardzo jasna. Nie chodziło o to, że Tucker Carlson widzi w Iranie jakieś, nie wiem, nadzwyczajne źródło mądrości, ale chodziło o to, że przed tym atakiem na Iran, który miał miejsce w lutym, i o tym mówi Tucker Carlson, nie tylko on, wielokrotnie spotkał się z Donaldem Trumpem, spotykała się z Donaldem Trumpem również ta grupa tej części jego wyborców, czy która go reprezentowała, i mówiła mu: panie prezydencie, my nie możemy popierać tego ataku, ponieważ on jest sprzeczny z interesami Stanów Zjednoczonych. I ponieważ my jesteśmy patriotami amerykańskimi, no to nie widzimy żadnego powodu, żeby pan ryzykował losem Amerykanów, Ameryki i naszej pozycji, no podejmując tak ryzykowne i tak nieobliczalne decyzje. I Donald Trump to zlekceważył, albo może nie tyle zlekceważył, ile ulegał wpływom innym, w tym przypadku, to też jest dobrze opisane, w tym przypadku wpływom Izraela, czy premiera Benjamina Netanyahu, który ponoć, nie wiadomo czy sam, czy wskutek tutaj media raczej piszą o tym, że tym głównym dostarczycielem tej cudownej, magicznej wiedzy, która miała pozwolić ten konflikt zakończyć 48 godzin cudownym uderzeniem, to był raczej ówczesny szef Mossadu, który to szef Mossadu przedstawił tę sytuację w ten sposób, że Iran się zaraz rozpadnie, że trzeba zadać mocne chirurgiczne cięcie i sprawa się zakończy tam właśnie w ciągu 48 godzin i Donald Trump będzie zachwycony, będzie mógł ogłosić właśnie, że tak jak w, prawda, Wenezueli, jeden cios zwalił przeciwnika z nóg, wielkie zwycięstwo, hura, idziemy do przodu. Izrael zlikwiduje swojego główne zagrożenie dla siebie na Bliskim Wschodzie, wszyscy będą zadowoleni i zachwyceni. No ten plan kompletnie się posypał, to akurat nie ulega żadnych wątpliwości. Rozmawiamy teraz, jest prawda, początek maja. Rzecz miała się, jeśli się cofniemy do tych pierwszych wypowiedzi, skończyć najpierw 24, potem 48 godzin. Nic nie wydaje, nic nie wskazuje na to, żeby się skończyła. Ameryka utknęła w beznadziejnej wojnie, z której nie ma dobrego wyjścia. I na tym polega problem. A dlaczego to jest istotne z punktu widzenia prawicy? Bo ja uważam, to jest przynajmniej moja definicja prawicy, zakładam, że to jest rzecz istotna, że tym, co odróżnia prawicę od lewicy w tych kategoriach patrząc, to jest zdrowy rozsądek i roztropność. Czyli kierujemy się interesem naszego państwa, naszego narodu, podejmujemy decyzje, których konsekwencje staramy się przewidzieć i których konsekwencje są obliczalne. Nie wolno nam ryzykować nigdy losem naszego narodu, naszego społeczeństwa. To odróżnia polityka prawicowego, tak jak ja go rozumiem, od lewicowego, który ciągle buja w chmurach, szerzy jakieś wielkie idee, bardziej interesuje się właśnie ogólną ideologią światową i, nie wiem, utopią, niż rzeczywistością taką, z jaką się stykamy. To jest definicja polityka prawicowego, tak jak ja go pojmuję, i tak wydawał się, że takim politykiem jest Donald Trump, dopóki nie zaczął się zachowywać właśnie jak klasyczny polityk lewicowy, czyli rzucać się z coraz bardziej niebezpieczne przedsięwzięcia, z coraz większym ryzykiem, coraz większymi kosztami, nie będąc w stanie nad tym zapanować i nie będąc w stanie podać racjonalnych przesłanek, dlaczego to robi.
1: Nie bez kozery tak Krasna przywołałem, no bo to publicysta, który właśnie racjonalnie, będąc bardzo racjonalnym i bardzo wyważonym i chłodno wyważąc interesy, często stawiał diagnozy, które były kompletnie błędne, jak na przykład o tym, że Ukraina na części polskiej prawicy nazywana do niedawna jeszcze z lubością upadlina, momentalnie się rozsypia jak domek z kart pod naporem potęgi rosyjskiej, którą tak Krasna bardzo oceniał pozytywnie, jako wielką siłę, jako państwo naprawdę sprawcze. Okazało się, że jest inaczej. Właśnie Władimir Putin musi prosić Ukrainę o rozejm chwilowy, żeby móc przeprowadzić szczupłą, ale jednak defiladę 9 maja. Na razie na Placu Czerwonym montuje się intensywnie siatki przeciwko dronom, żeby jacyś żołnierze mogli się tam pojawić i przedefilować, żeby nie było całkowitej katastrofy. I też podobnie chyba część polskiej prawicy idzie w tym kierunku. No te teksty w najnowszym tygodniku Do Rzeczy Marka Skalskiego o ten reset z Rosją. Też ciekawe, no bo jest taka próżnia po Tusku, po Czarzastym, już nawet nie po Millerze, bo on też odpłynął, że jest taka próżnia właśnie tych, którzy chcieliby iść na wschód, i w tej chwili wydaje się, że część prawicy stara się tą próżnię po Tusku, po starym SLD pozostawioną wypełnić. Trochę tak jak wypełniają w Stanach Tucker Carlson.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy wypełnić jakąś próżnię po Tusku i czy Tucker Carlson. Żyjemy tak naprawdę, panie redaktorze, w sytuacji, w której tak naprawdę mamy bardzo ograniczoną wiedzę na temat tego, co się dzieje. I czym ten konflikt, który obserwujemy, się zakończy? No, powiem tak, gdyby Rosja prowadziła wojnę z Ukrainą tak, jak Iran ją prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi, to wyglądałaby sytuacja całkiem inaczej. Z bardzo prostego powodu, że celem przecież, na czym polega sukces, jeśli tak można powiedzieć, działań Iranu? Na tym, że uznał wojnę i zagrożenie, które stworzyły mu Stany Zjednoczone razem z Izraelem, jako zagrożenie bezpośrednio uderzające czy egzystencjalne, i w związku z tym, no, nie licząc się z niczym, zaatakował wszystkie te cele, które wydawało się, że nie będą zaatakowane, czyli sojuszników amerykańskich zaatakował. Wszystkie państwa nad Zatoką Perską. Warto zauważyć w związku z tym, że zniszczył 13 amerykańskich baz położonych nad Zatoką Perską i doprowadził do tego, że te państwa arabskie, które przedtem były sojusznikami amerykańskimi, zaczęły, że tak powiem, z rozpaczą szukać jakiegoś innego wyjścia. Przekładając to analogicznie na sytuację wojenną na wschodzie, no to gdyby Rosjanie, czy Rosja, czy Moskwa działała tak jak Iran, no to zaatakowałaby kraje, które sojuszników Ukrainy, dzięki którym to krajom Ukraina może walczyć tak, jak walczy. No to jest dosyć prosta analogia i łatwo zauważyć, że tak się nie stało z różnych powodów. Mogło się tak nie stać dlatego, że Rosja jest słabsza, niż się wydaje, po prostu bała się zrobić tego, co zrobił Iran, no ale to by nas prowadziło do wniosku, że Rosja jest słabsza od Iranu, co wydaje mi się być wnioskiem dosyć zawodnym. Może być tak, że Rosja ostatecznie nie zdecydowała się na tę, bo liczy albo może czeka na to, że to jest, że to, co obserwujemy na Ukrainie, może się rozszerzyć, zachowuje swoje siły i tak dalej. Może tak być, nie wiem. Mówię o różnych powodach i różnych scenariuszach, które są możliwe. A co do Polski, to ja uważam, że sytuacja, w której oficjalnie polska klasa polityczna, zarówno jeśli jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, jak jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, deklaruje, że największym polskim zagrożeniem, a taka jest powszechna zgoda, co do tego akurat chyba się te partie nie różnią, jest zagrożenie ze strony Moskwy i ze strony Rosji, prawda? To tutaj się chyba zgadzamy. Wszyscy tak, członkowie tej, jedni szczerze, inni mniej szczerze, ale ogólnie to jest powszechne przyjęcie, przyjęta reguła. Głoszą taką tezę i jednocześnie nie próbują żaden z nich podejmować żadnych rozmów dyplomatycznych z Moskwą, uważam za, nie tworzą żadnych kanałów też dotarcia, żeby dowiedzieć się, jakie są te realne intencje, jakie mogą być i tak dalej, uważam za sytuację błędną. To jest coś zresztą, gdybyśmy to przyłożyli na inne czasy historyczne, kiedy takie deklarowanie braku kontaktów i braku relacji jest dla Polski szkodliwe.
1: A ktoś mógłby zapytać Donald Tusk wcześniej, Leszek Miller wcześniej, SLD, przecież te kontakty z Rosją mieli bardzo dobre. I cóż z tego Polsce przyszło? Znaczy, co my możemy w ramach resetu z Rosją, no bo to proponuje Marek Skalski na ramach Tygodnika do Rzeczy, realnie utrzymać?
0: Ale to pan redaktor też mnie z panem Skalskim porozmawiać oczywiście, bo ja nie chcę być ani rzecznikiem Wojciecha Cejrowskiego, ani Skalskiego. Ja mogę być swoim rzecznikiem i ja panu powiedziałem, co ja uważam, że w sytuacji, której się mówi tyle, a mówimy o tym, jak słyszę już od 4 lat ponad o tym zagrożeniu, rzeczą normalną jest, że państwo, które czuje się zagrożone przez inne państwo, jedną z metod, nie jedyną, którą takie państwo podejmuje, próbuje zbadać grunt, no po prostu zbadać intencje, ograniczyć potencjalne straty, no przecież tak to normalnie funkcjonuje. Tutaj zresztą, skoro mówimy o analogiach historycznych, chcę zauważyć, że jednym z błędów popełnionych przez II Rzeczpospolitą od momentu, w której to II Rzeczpospolitej gwarancji udzieliła Wielka Brytania w kwietniu 1939 roku, było całkowite, że tak powiem, zerwanie jakichkolwiek relacji wtedy z Niemcami, nie podejmowanie żadnych rozmów i żadnych negocjacji, nawet w celach zmylenia przeciwnika. Nawet
1: znaczy, to jest jasne, Piłsudski przechodząc do władzy dogadał się z Hitlerem i to był bardzo korzystny dla Polski moment geopolityczny, tylko wtedy coś nam to dało, a teraz zastanawiam się, na ile dałoby nam jakieś odprężenie, czy jakiś reset z Rosją. Co moglibyśmy...
0: No ale panie doktorze, jeśli mówimy, że jest coś zagrożeniem i odprężenie, i sam pan użył słowa odprężenie, to samo odprężenie przyniosłoby to, że nie byłoby zagrożenia. To akurat jest dosyć oczywiste. Pytanie jest oczywiście inne. Czy i kto wierzy w to, że Rosja przygotowuje się do ataku na Polskę i na inne państwa NATO? To jest tak naprawdę kluczowe pytanie. Otóż ja należę do tej grupy, która twierdzi, że jest to mało prawdopodobne i uważam, że to jest, że tak powiem, raczej element pewnej propagandy używanej najpierw przez Prawo i Sprawiedliwość, a teraz przez Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, a nie coś realnego, a sam pan redaktor zauważył w wcześniejszej części naszej rozmowy, że tu jest oczywiście kwestia interpretacji, że sytuacja doszła do tego, że Władimir Putin musi się dogadywać z Ukrainą, żeby zorganizować defiladę w Moskwie 9 maja, prawda?
1: No zgodzimy słowa się samego chyba, Putina, który właśnie o to prosi.
0: Ale zgodzimy się chyba, że to nie jest przejaw imperialnej potęgi, która przygotowuje się do ataku teraz, prawda, idącego dalej na zachód. Tak? No to jest dosyć oczywiste, więc straszenie ciągłe tą inwazją rosyjską jest moim zdaniem zabiegiem propagandowym przede wszystkim.
1: A z drugiej strony mamy granicę polsko-białoruską, mamy śmierć polskiego żołnierza, no i mamy coś, co trudno nie nazwać inwazją w roku 21. Czy atakiem na polskie granice?
0: No tak, ale to, no dobrze, ale no pewnie, że możemy to nazwać atakiem na polską granicę, ale to jest chyba rozróżniamy sytuację na granicy z Białorusią od wojny na przykład, którą byśmy mieli, prawda? No to znaczy...
1: Że jest ten termin wojna podprogowa i być może on tutaj dobrze pasuje.
0: Wojna podprogowa jest tak zwana kategoria niekończący się konflikt, przedłużający się konflikt. Mamy do czynienia z konfliktem, to co tego nie ma wątpliwości, ale ja mówię o czymś innym, no przecież o tym mówimy, o inwazji rozumianej jako uderzenie wojsk rakietowych, lotniczych, pancernych, lądowych i próba zajęcia terenu, uderzenie w państwo. No to, co obserwujemy, czy to, co zrobiła, czy to, co robiły, co robili Amerykanie z Izraelem w stosunku do Iranu, i to, co robił Iran w stosunku do Izraela i do państw Zatoki Perskiej.
1: I to, co zrobiła Rosja wobec Ukrainy. A to też jest ciekawy jeszcze wniosek, trochę zanim przejdziemy do ostatniego tematu. No jednak Wołodymyr Zełenski był wybrany jako ten, który miał się z Rosją porozumieć. To był taki polityk, który jeździł do Moskwy, rozmawiał. No i Ukraina nie wydawała się bardzo konfrontacyjna za Zełenskiego wobec Rosji, a mimo to do wojny doszło. Co taki wniosek dla nas?
0: To musielibyśmy, bo to jest osobną rozmowę, dlaczego do tej wojny doszło. Ja tu też mam zdanie, zakładam, nieco odmienne od większości uczestników tej debaty, również w Radiu Wnet, dlatego musiałbym to dokładniej powiedzieć. Ja uważam, że pan Wołodymyr Zełenski faktycznie w momencie wyborów w 2019 roku na prezydenta Ukrainy i on został wybrany z hasłem porozumienia z Moskwą. To jest rzecz też niepodważalna. Natomiast bardzo szybko się zorientował, że znacząca część, nawet nie w sensie liczbowym, ale w sensie swojego zaplecza politycznego, to jest ta część ukraińskich nacjonalistów, która żadnego porozumienia polegającego na jakimkolwiek uszczupleniu pełnej kontroli nad terenami, czy jeśli chodzi o Krym, czy jeśli chodzi o Donbas, nie zaakceptuje, i widząc tę sytuację i również widząc wsparcie ze strony Zachodu do bardziej konfrontacyjnej polityki, na co się zdecydował.
1: Ale ja też jestem nacjonalistą, bo ja też uważam, że Polska nie powinna oddawać nikomu kontroli nad żadną częścią naszej ojczyzny.
0: Tak, panie
1: to też ze mnie czyni nacjonalistę radykalnego.
0: Tak, ale ja odróżniam sytuację Polski od sytuacji Ukrainy z bardzo prostego powodu, że na szczęście w Polsce nie jest tak, żeby cała część naszej, nie wiem, niech to będzie 1/5 kraju, była zamieszkana przez Rosjan, którzy się czują bardziej związani z Rosją niż z Polską. Szczęśliwie mamy państwo po pierwsze istniejące jednak co najmniej 10 wieków, nie tak jak w przypadku Ukrainy, po drugie mamy naród, który jest narodem, który się ukształtował w sensie historycznym tak długo, a po trzecie ten naród zamieszkuje w tym państwie i mniejszości narodowe chwilowo nie decydują o tym i nie mają takiego wpływu, jak to się działo na Ukrainie.
1: Powiat hajnowski, tam jest duża mniejszość białoruska, która pewnie w części może i do Rosji by ciążyła. To jakby Władimir Putin powiedział, no patrzcie, tu macie taką gminę Orla. Tam jeszcze do niedawna była nawet ulica Główna Armii Czerwonej, dopóki ją odgórnie nie zmieniono, i tam mieszkają pewnie ludzie, którzy mówią po białorusku, to na pewno, a pewnie w dużej części chcieliby do Rosji. I co, mamy oddać gminę Orle, bo tam jest więcej Rosjan?
0: Panie doktorze, w tego typu sytuacjach zwykle dochodzi, jeśli na szczęście ta gmina, o której pan wspomniał, nie ma takiego znaczenia, jaki miał Donbas czy Krym. Niech pan porówna to do innej sytuacji, która Polakom jest doskonale znana, mianowicie do powstań śląskich. Śląsk to był klasyczny przypadek terenu zamieszkałego przez dwie grupy narodowościowe, czyli przez Polaków i Niemców. Mówimy o okresie po pierwszej wojnie światowej, co do którego miał rozstrzygnąć plebiscyt. Ten plebiscyt nie wypadł tak, jak, że tak powiem, zgodnie z tym, czego my byśmy oczekiwali. Wtedy doszło do działań wojennych i tak naprawdę granice na Śląsku zostały rozstrzygnięte wskutek wojny. Wojny, którą Polska toczyła wtedy, prawda, z Niemcami, tak, albo z tą częścią Ślązaków, która chciała przynależeć do Niemców. No tak to się niestety, odbywa. Więc jeśli coś mamy się porównywać, to nie gminę białoruską do Donbasu i do Krymu, tylko Donbas i Krym do Śląska w okresie po pierwszej wojny światowej. To jest moim zdaniem bardzo analogiczny przykład w sytuacji, gdzie dwie różne strony walczą i mają, że tak powiem, nie mogą ze sobą dojść do porozumienia, i wtedy rozstrzyga niestety konflikt zbrojny.
1: A my z Powstań Śląskich jesteśmy dumni. To już ostatnią minę, którą dzisiaj tak pana redaktora, wstadzam, to jest Andrzej Poczobut. Jak pan tą postać odczytuje, jego wystąpienie na Zamku Królewskim? Bohater, czy właśnie godny Orła Białego, niegodny? Jak pan ocenia Andrzeja Poczobuta, panie redaktorze?
0: Panie redaktorze, powiem całkiem szczerze, mam zbyt mało wiedzy, żeby ocenić Andrzeja Poczobuta i jeszcze pod kątem Orła Białego. Po prostu mogę tylko tyle powiedzieć, że na pewno nie powinno być tak, żeby z powodów politycznych ktokolwiek siedział w więzieniu, i z tego punktu widzenia bardzo się cieszę, że pan Andrzej Poczobut więzienie w Białorusi opuścił.
1: 5 lat kolonii karnej, zarzuty za ekstremizm, nacjonalizm, który polega na kultowaniu pamięci o polskich żołnierzach AK.
0: I dlatego takie osoby na pewno nie powinny być w żadnym wypadku prześladowane i siedzieć w więzieniu. Cieszę się, że jest na wolności. A czy akurat Order Orła Białego za to powinien przysługiwać? To jest decyzja prezydenta. Jak mówię, dobrze, że Andrzej Poczobut jest na wolności.
1: A jak nie za to, to za co?
0: Nie wiem, no to może pan prezydent uznał, że orzeł biały to jest właściwa forma, a może inne odznaczenie byłoby właściwą formą, prawda? Są różne. Czy to już jest to, czy to jeszcze, czy mógł poczekać czymś innym? No tak zadecydował. Należy się cieszyć, że mamy człowieka, który wyszedł z więzienia za to, za co nigdy nie powinien się w nim znaleźć.
1: Bohater polski czy nie bohater?
0: Nie wiem, panie doktorze, czy bohater polski. Mówi, za mało wiem na temat jego działalności, żeby się wypowiadać i w związku z tym wstrzymam się od głosu w tej sprawie. Nie lubię też takich, wie pan, panie doktorze, takiej sytuacji, żeby każdy musiał się wypowiadać na takiej zasadzie, żeby czułeś czarno-biały bohater, wielki, a jak nie, to nie. No, bo cieszmy się z tego, że Andrzej Poczobut jest na wolności.
1: Każdy ma swoje odcienie, to prawda. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnik Dość, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia, panie redaktorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Godzina 9:07. Jakoś przepraszam na emocje, że było dłużej, ale mam nadzieję, że było bardzo, bardzo ciekawie. Teraz już czas na serwis informacyjny.

0: Witam Państwa, zaczynamy wiadomości co w tym wydaniu. Prawicowi publicyści odwracają się od Trumpa. Objazd prezesa Nowej Nadziei po Polsce, potężny pożar w województwie lubelskim, głód i pojedyncza cela. Andrzej Poczobut mówi o pobycie w kolonii karnej na Białorusi.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy Paweł Lisicki. Mówił o tym, dlaczego zmienił swój pozytywny stosunek do prezydenta USA Donalda Trumpa. Chodzi o proizraelskość i atak na Iran.
2: Część jego obietnic została dotrzymana i w te należy, czy można chwalić, jak na przykład odejście od polityki genderowej, jak na przykład inna polityka migracyjna niż ta, którą prowadził Joe Biden. Nawet jeśli te rzeczy słuszne, które można popierać, są obecne w jego prezydenturze, ona została tak mocno przyćmiona tym zaangażowaniem na Bliskim Wschodzie i tą nieszczęsną wojną z Iranem, że one, jakby to powiedzieć, gdzieś przechodzą na margines.
0: Ostatnio inny prawicowy publicysta, Wojciech Cejrowski, wyraził rozczarowanie Trumpem. Nabrałem się tak samo jak państwo, tylko ja byłem tym, który państwa pośrednio nabierał, napisał Cejrowski. Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen odpowiadał na pytania wyborców na Starym Mieście w Elblągu. Był pytany m.in. o politykę demograficzną. Mówił, że w Polsce rodzi się mało dzieci, bo jest mało związków. Nie należy wydawać pieniędzy na zwiększanie dzietności. Należy przygotować się na świat z dużo mniejszą liczbą ludzi, powiedział Mentzen.
3: W cywilizowanym świecie, może nie tyle cywilizowanym, ale rozwiniętym gospodarczo, jest jedno państwo, w którym nie ma katastrofy demograficznej, gdzie współczynnik dzietności jest na poziomie ponad 3. Tym państwem jest Izrael. Wynika to z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że Izraelczycy wiedzą, że jeżeli nie będą mieli dzieci, to za 20 lat nie będzie Izraela, bo są otaczeni przez Morze Arabów. A druga przyczyna jest taka, że tam są bardzo konserwatywni i religijni ludzie. A jeżeli to coś, ten problem, występuje dokładnie na całym świecie, to jaka jest szansa, że akurat polscy politycy pod rękę z polskimi urzędnikami sprawią, że w Polsce akurat ten problem rozwiążemy?
0: Sławomir Mentzen prowadzi spotkania z wyborcami w różnych miejscach w Polsce pod hasłem Zapytaj Mentzena. Trwa akcja gaśnicza potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. Bierze w niej udział prawie 100 zastępów i kilkuset strażaków. W trakcie akcji wczoraj doszło do katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, w wyniku której zginął pilot. Pożar dotyka głównie powiat biłgorajski. Zwołano sztab kryzysowy. O sytuacji na tę chwilę mówił na porannej konferencji komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
4: Podążamy jakby za tym pożarem, front pożaru ciągle się zmienia, ale to nie jest duża dynamika. Trudna dostępność do tych miejsc powoduje, że nie jesteśmy w stanie do nich łatwo dotrzeć i tu działania z powietrza są dla nas kluczowe. Dwa już są podniesione i do nas lecą, to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują oraz dwa dromadery. To jest tylko kwestia tego frontu pożaru, bo z pozostałymi miejscami, w których był pożar wczoraj, o tych 250 hektarach mówiliśmy, tu już został ugaszony.
0: Andrzej Poczobut powiedział w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24, że chce wrócić na Białoruś i to było warunkiem jego zgody na uwolnienie. Poczobut opowiadał o swoim pobycie w więzieniu w Nowopołocku.
5: Zwrócili uwagę, że ja ze wszystkimi potrafię sobie poradzić, jakby znaleźć coś ciekawego w każdym człowieku i z nim rozmawiać. Siedząc w celi, no jedyne co masz, atrakcję jedyną, to drugi człowiek, z którym ty możesz coś ciekawego od niego się dowiedzieć. I kiedy oni na to zwrócili uwagę, oni zaczęli trzymać mnie samego. I ja przez długi czas byłem trzymany sam, jeden w celi. I to, no mówię, no może rok, może ponad rok tak było.
0: Andrzej Poczobut to działacz Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz. W marcu 2021 roku został aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony tydzień temu w ramach wymiany uwięzionych. Dziękuję za uwagę, a teraz wiadomości sportowe.
6: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry. Arsenal Londyn, pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu kanonierzy wygrali 1-0 z Atletico Madryt. No i przy remisie w pierwszym meczu w stolicy Hiszpanii to wystarczyło. Piłkarskie szachy, więcej raczej skupienia na tym, by nie stracić gola, ale Arsenal miał lepsze statystyki, co zaowocowało w 44 minucie. Trossard strzela, piłkę odbija Oblak i dobitka Bukayo Saka strzela takiego gola, który po prostu daje awans Arsenalowi. 44 minuta. W drugiej połowie jeszcze mógł wyrównać Griezmann. Była jedna kontrowersja. No i też piłkę meczową miał Wiktor Gyökeres. Wyszyłby wynik na 2-0. Jestem przekonany, że reprezentant Szwecji, gdyby grał przeciwko Polsce, to pewnie gola by strzelił. Tym razem jednak chybił, ale to i tak Arsenal awansował. Wielkie, wspaniałe święto dla Londyńczyków, bo zagrają w finale znowu po raz pierwszy od 20 lat. Wtedy w Paryżu przegrali z Barceloną w 2006 roku 1-2. A teraz co po tym meczu na konferencji prasowej powiedział trener kanonierów Mikel Arteta?
6: Night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club.
1: Tak.
6: The manner that,
1: piękna noc. Znowu przechodzimy do historii. Jestem bardzo dumny. Kibice nas nieśli. Wspaniała atmosfera. I znowu, po 20 latach, wszyscy razem zasłużyliśmy na ten awans. To my wszyscy razem awansowaliśmy. Wielka rodzina Arsenalu Londyn. Po 20 latach znowu zagramy w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dzienniki angielskie też zwracają uwagę, że to był wtedy finał przegrany. Wielka, wspaniała sprawa dla Arsenalu, ale teraz warto wrócić. Wtedy to był Paryż, teraz będzie Budapeszt i po prostu zabrać to, co swoje. Daily Mail pisze, to wyjątkowa noc. Budapeszt wzywa, a The Sun z kolei apeluje do kibiców kanonierów, a więc tej całej strefy północnego Londynu. Rezerwujcie bilety, lecimy razem do stolicy Węgier, by wygrać finał Ligi Mistrzów. No właśnie, ale kto będzie rywalem? A rywal może być absolutnie trudny, no na pewno taki będzie Bayern Monachium lub Paris Saint-Germain. Dziś rewanż tego meczu, który był w pierwszym wydaniu niesamowitym widowiskiem piłkarskim. Paris Saint-Germain wygrał 5-4. Teraz rewanż na Allianz Arenie w Monachium. Jedna bramka przewagi Paryżan. Czy to wystarczy? No zobaczymy. Bayern jest piekielnie mocny. No i jeszcze dzisiaj trzeba dodać, że poza piłką nożną ważny jest dla wszystkich tenis, bowiem rusza turniej w Rzymie. O godzinie 11:00 dwie nasze zawodniczki zagrają już na kortach w ramach pierwszej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie. 11 godzina. Magda Linet, Tatiana Maria, a więc ta 38-letnia doświadczona Niemka przeciwko naszej równie doświadczonej poznaniance. Natomiast o tej samej godzinie wyznaczony jest mecz Magdaleny Fręcha. Jej rywalką z kolei młodziutka Aleksandra Elaya, a więc niezwykle utalentowana 20-letnia Filipinka. Natomiast o godzinie 13:00, także dziś, ATP w Rzymie, Hubert Hurkacz zagra z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Natomiast w piątek na kort wyjdzie już w drugiej rundzie Iga Świątek. Ona ma w pierwszej rundzie wolny los i zagra ze zwycięzczynią meczu Katy McNally, Daria Kasatkina. A więc trzymajmy kciuki za nasze tenisistki, za Huberta. A teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
11: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Po reklamie.
12: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
13: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
14: To była autopromocja.
15: No przecież jak to nie znam? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie?
16: Żebyś wiedział.
17: Żebyś wiedział.
18: Żebyś wiedział.
19: Żebyś wiedział.
20: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 9.18, dziś 6 maja. Zapraszam Państwa na audycję Żebyś Wiedział. Trwają właśnie matury dzisiaj z języka obcego, nowożytnego na poziomie podstawowym, więc w większości to jest język angielski, może u niektórych język niemiecki. Także trzymamy kciuki za maturzystów. Dziś jeszcze piękny dzień, już nie tak upalny jak wczoraj, już nie będzie 27 stopni, ale do tych 21 stopni ta temperatura nawet sięgnie do tych 21 stopni. Natomiast proszę tak korzystać, bo w najbliższych dniach ma być już troszeczkę ochłodzenie, już tylko kilkanaście stopni, nawet do tak 13-14 w niektóre dni ma być, więc warto dziś jeszcze z tego słońca skorzystać, a w Warszawie przynajmniej korzystają mieszkańcy. Rowerów na stacjach nie ma. Wszyscy jeżdżą rowerami, rowerami też tymi miejskimi. Także proszę też to zrobić, bo w najbliższych dniach już to może nie być tak przyjemne. Dobrze, to zaczniemy. Zaczniemy od angielskiego utworu, jako że angielski zdawany jest teraz przez maturzystów. Fleetwood Mac, Little Lies.

0: 9:23, to my tak z matur trochę zmieniamy temat, a tylko jeszcze tak pocieszając maturzystów, myślę, że trudniej Anglikom się nauczyć języka polskiego niż nam języka angielskiego, więc naprawdę zawsze mamy tę przewagę, więc nie ma się co przejmować. Tydzień temu obiegła media informacja, że Google zawarł porozumienie z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych w sprawie wykorzystania swoich modeli sztucznej inteligencji do tajnych działań. Umowa została ujawniona właśnie pod koniec kwietnia, która pozwala na wykorzystanie technologii Google do wszelkich legalnych celów rządowych, co wywołało kontrowersje wśród pracowników obawiających się o militaryzację AI, ale także poruszyło media. Wszystkie media o tym pisały i co to tak naprawdę znaczy, jakie tego konsekwencje my będziemy mogli odczuć, to o tym powie nasz gość, pani Marietta Gieroń, prezes Instytutu Kościuszki. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: To czy możemy wytłumaczyć, na czym, co to tak naprawdę znaczy, że Google zawarł porozumienie z Pentagonem, jak ma Pentagon korzystać z tych narzędzi sztucznej inteligencji, czy to znaczy, że do tej pory nie korzystał?
1: Oczywiście. Zacznijmy może od tego dla państwa w takim najprostszym uproszczeniu. Chodzi o to, że firmy technologiczne, takie jak Google, coraz częściej współpracują z wojskiem i administracją państwową poprzez udostępnienie swoich systemów sztucznej inteligencji. I teraz te systemy mogą być wykorzystywane do bardzo konkretnych rzeczy, na przykład do analizy ogromnych ilości danych, wsparcia wywiadu, czy też szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. I chcę, żeby też państwo mieli świadomość, że to nie jest zupełnie nowa sytuacja, tylko skala jest nowa, bo dziś prywatne firmy mają najbardziej zaawansowane technologie AI, których państwa same nie są w stanie szybko zbudować. Więc można powiedzieć, że sztuczna inteligencja staje się dziś dla państw tym, czym kiedyś była energia czy ropa, czyli zasobem, który daje przewagę. I jest to kolejny krok w procesie, w którym sztuczna inteligencja jest tym elementem infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Zauważcie państwo też, że internet czy GPS też zaczynały jako projekty rozwijane przy wsparciu wojska, a dopiero później trafiły do powszechnego naszego użytku. Natomiast cała ta sytuacja, ta współpraca ma też bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo i sposób prowadzenia konfliktów. Ponieważ z jednej strony może bardzo wzmocnić nam obronę, pomaga nam szybciej wykrywać ataki, analizować zagrożenia, czy też chronić infrastrukturę krytyczną. I co ważne, ona działa 24 godziny na dobę bez przerwy, więc znacząco przyspiesza reakcję na incydenty, ale z drugiej strony dokładnie te same narzędzia mogą być używane ofensywnie, czyli do cyberataków, dezinformacji, czy też automatyzacji działań w konflikcie. Więc coraz częściej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja pozwala automatyzować dużą część działań, które do tej pory wymagały udziału człowieka po stronie atakującej. Więc państwa chcą mieć do niej dostęp jak najszybciej i dlatego też mówimy bardzo często w opinii w przestrzeni publicznej, że jest to nowy wyścig zbrojeń, tylko zamiast rakiety my mamy po prostu algorytmy i dane. I ostatni przykład, tylko kończąc ten wątek, żeby to zobrazować, to na przykład sztuczna inteligencja może analizować zdjęcia satelitarne i wykrywać ruchy, których człowiek by nie zauważył. Oczywiście możemy też porozmawiać o tym rysie historycznym, jeśli to będzie ciekawa, myślę, że jest istotne tutaj.
0: Też pani wspomniała o tym, że to już, to nie jest tak, że to jest pierwsza tego rodzaju umowa, którą Pentagon zawiera z tymi gigantami technologicznymi. Wcześniej zawarł taką umowę ze SpaceX, OpenAI, Microsoft czy Amazon Web Services. Czemu jeszcze ten Google? Co to da Pentagonowi? Co to tak w praktyce, do czego już pani powiedziała między innymi na przykład o tych zdjęciach satelitarnych, ale co to da i też jak to jest komentowane przez pracowników, bo były doniesienia już i ponad 6 lat temu, chyba w 2018 roku przy zawieraniu podobnej umowy pracownicy tych gigantów technologicznych pisali otwarte listy, wyczuwając, że takie umowy mogą się wiązać z zagrożeniem po prostu do wykorzystywania w celach takich, na jakich oni jako pracownicy się nie godzą, tych gigantów technologicznych, tych technologii sztucznej inteligencji.
1: Oczywiście. I jakby ten rys historyczny to jest w pewnym sensie powrót do korzeni, ponieważ wiele technologii, z których dziś korzystamy, tak jak wcześniej wspomniany ten internet, powstało w projektach wojskowych. Tylko różnica polega na tym, że teraz te role się odwróciły, ponieważ sektor prywatny, czyli te big techy, są liderem innowacji, a państwa próbują nadążyć i zamiast budować wszystko samodzielnie, po prostu współpracują z firmami, które mają gotowe rozwiązania. Wspomniała pani, że faktycznie te kilka lat temu, 8 lat temu, Google brało udział w projekcie Pentagona o nazwie Maven, który polegał na analizie nagrań z dronów przy użyciu sztucznej inteligencji, czyli na nasze po prostu rozpoznawanie obiektów na wideo. I wtedy faktycznie wybuchł bardzo duży protest pracowników firmy. Tam był nawet podpisywany otwarty list sprzeciwu, że pracownicy nie chcą, żeby technologia była wykorzystywana militarnie. Pracownicy, część też z nich odeszła z firmy Google i on ostatecznie wycofał się z tej współpracy w tej formule, przynajmniej oficjalnie. Natomiast dziś ta historia w pewnym sensie wraca i Google, podobnie jak inne firmy technologiczne, ponownie angażują się w tę współpracę z wojskiem, udostępniając właśnie swoje modele sztucznej inteligencji. Pojawiają się oczywiście teraz też głosy sprzeciwu pracowników, ale wydaje mi się, że już jesteśmy też na tym etapie, że jednak firmy bardziej są zdecydowane, żeby tę współpracę kontynuować, więc to też jest pewien obraz zmiany podejścia, czyli to, co kiedyś było wyjątkiem i budziło duże kontrowersje, dziś staje się coraz bardziej normalne. A dlaczego jakby ta współpraca Pentagonu i Google? No, powód jest dość prosty, ponieważ te państwa chcą mieć dostęp do najlepszych technologii, bo nikt nie chce zostać w tym wyścigu zbrojeń w tyle. I firmy technologiczne mają dane, mają infrastrukturę, najbardziej zaawansowane modele. Po prostu mówiąc wprost, mają pieniądze i zasoby, żeby takie narzędzia rozwijać i rozbudowywać, a państwa są tutaj w gorszej sytuacji. A wojsko też nie chce budować wszystkiego od zera, skoro takie najlepsze narzędzia już istnieją w sektorze prywatnym. I dlatego ta współpraca dla obu stron jest naturalna. Mamy tutaj Pentagon i Google, my też mamy nasze Ministerstwo Obrony Narodowej i Microsoft, umowę podpisaną w ubiegłym roku, na początku. I ja chciałabym też dodać taki aspekt perspektywy cyberbezpieczeństwa, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które działa po obu stronach, bo z jednej perspektywy pomaga nam wykrywać te ataki, analizować zagrożenia, czy też automatyzować obronę, ale jednocześnie może być wykorzystywana do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych ataków. Czyli to oznacza, że tempo konfliktów cyfrowych rośnie, bo decyzje są podejmowane szybciej niż kiedykolwiek. I też warto pamiętać, że ta sztuczna inteligencja może mieć zastosowanie w obszarze wojskowym, na przykład właśnie w systemach autonomicznych czy analizie pola walki. Więc dziś też mówimy o technologiach rojowych, gdzie wiele urządzeń działa razem w sposób taki skoordynowany i to się też przekłada na większą ich skuteczność, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Więc tutaj z jednej strony ta sztuczna inteligencja jest coraz bardziej dostępna, a z drugiej te zaawansowane rozwiązania są takim strategicznym zasobem. Dlatego ważne jest to, żeby tutaj współpracować.
0: W tej umowie, przynajmniej tak media cytują, że zawarto zapis, strony zgadzają się, że system sztucznej inteligencji nie jest przeznaczony do masowego nadzoru krajowego ani do broni autonomicznej i nie powinien być do tego celu wykorzystywany bez odpowiedniego nadzoru i kontroli ze strony człowieka. Natomiast też dodano, że Google nie ma prawa do kontrolowania ani weta w przypadku zgodnych z prawem systemem decyzji operacyjnych podejmowanych przez rząd. Co to w praktyce oznacza?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że z takiej, po pierwsze, ważne są regulacje, które wszystkich nas obowiązują, w sensie takim, że każde państwo ma regulacje, które zabezpieczają nas jako obywateli, to, żeby nie było tej zbytnej ingerencji, więc to nas chroni. Natomiast my też nie unikniemy pewnych postępów technologii i tutaj w tym aspekcie, jeżeli to nie będzie ingerowało w nasze prawa, a będzie powodowało dla nas bezpieczeństwo, no to ta współpraca powinna być. Oczywiście tutaj w aspekcie Polski czy też Europy, no to też jest dla nas trudny moment, bo z jednej strony my musimy korzystać z tych technologii, bo inaczej zostaniemy w tyle, a z drugiej strony trzeba też powiedzieć jasno, że my nie mamy pełnej suwerenności cyfrowej. Czyli wiele kluczowych technologii od chmury obliczeniowej po modele sztucznej inteligencji pochodzi z zagranicy i tworzy nam realne ryzyko zależności. Więc jakby to nie jest temat abstrakcyjny i wyłącznie amerykański, to co jest tam zawarte, ale też również na naszym krajowym podwórku.
0: To powinniśmy się bardziej cieszyć z tego, że Pentagon taką umowę z Googlem zawarł, czy bardziej się obawiać? My, z perspektywy Polski.
1: No to jest dość trudne pytanie, bo to wszystko zależy od tego, na jakich zasadach i w jaki sposób będzie to realizowane. Jeśli będzie przestrzegane prawo i jeżeli nie będzie tej ingerencji w nasze prawa jednostki, no to tylko działa na naszą korzyść. Natomiast jeżeli te dane nasze będą przetwarzane, jeżeli będzie zbytnia ingerencja w nasze prawa, no to nie będzie dobrej dla nas, nie będzie dla nas dobre. Natomiast chcę też tylko po prostu podkreślić, że ten trend ma charakter globalny, bo to nie dotyczy tylko Pentagonu, ale też takich państw jak Polska. Wspomniałam o tej współpracy między MON-em a Microsoftem, więc pytanie nie brzmi, czy korzystać ze sztucznej inteligencji i tych rozwiązań, tylko na ile potrafimy to robić na własnych warunkach, zgodnie z regulacjami.
0: Trwa walka o cyfrową przewagę między Stanami na przykład a Chinami i my teraz to obserwujemy trochę biernie?
1: Oj, zdecydowanie. Tym bardziej, że to może inaczej. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych mamy ogromne inwestycje, zarówno publiczne, jak i prywatne, które napędzają rozwój firm takich jak Google, Microsoft czy OpenAI. Z kolei Chiny budują własny, taki bardziej zamknięty ekosystem technologiczny, rozwijając własne modele i infrastrukturę i uniezależniając się od technologii amerykańskich. I to też widać w praktyce, ponieważ dobrym przykładem jest tutaj firma NVIDIA, która produkuje układy potrzebne do rozwoju sztucznej inteligencji, więc można powiedzieć, że to taki silnik napędzający nowoczesną sztuczną inteligencję. I dziś dostęp do tych technologii jest elementem globalnej rywalizacji, a Stany Zjednoczone ograniczają sprzedaż tych najbardziej zaawansowanych technologii do Chin, więc Chiny próbują budować własne rozwiązania, żeby się uniezależnić od Amerykanów. Więc jak najbardziej są Stany, są Chiny i w tym wszystkim jest Europa, która próbuje też budować swoje rozwiązania i mieć tą swoją suwerenność.
0: Czy my kiedyś będziemy mieli umowę z Googlem na przykład?
1: Patrząc po współpracy dotychczasowej, no to ja nie wykluczam takiej możliwości. Pamiętajmy też, szanowni państwo, że wiele z takich umów nie, ze względu też na nasze bezpieczeństwo, nie jest objęte po prostu informacją publiczną, więc ja nie wykluczam też tego, że być może my mamy jakąś umowę podpisaną z Google.
0: O czym powiedziała pani Marietta Gieroń, prezes Instytutu Kościuszki.

0: I to był Mysłowic, godzina 9:41, a z nami w studiu pani Barbara Mazurkiewicz, przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Postać Położnej Stanisławy Leszczyńskiej. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: I to jest tak, że komitet jest, ale jest też budowa i będzie uroczyste odsłonięcie tej rzeźby, tego pomnika. To proszę na początku powiedzieć, kiedy to będzie, gdzie ten pomnik stanie, kto go zaprojektował.
1: Szanowni państwo, Stanisława Leszczyńska to ta położna, która przyjmowała porody w Auschwitz-Birkenau. To ta położna, która stojąc przed doktorem Mengele powiedziała: nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Stanisława Leszczyńska to jest położna, która została przez polskie położne obrana na swoją patronkę. W związku z tym Komisja do Spraw

0: Położnych przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w 130. rocznicę urodzin właśnie naszej patronki postanowiła odsłonić rzeźbę kameralną przedstawiającą Stanisławę Leszczyńską trzymającą dwoje dzieci, a obok jest granitowy przewód kominowy, na którym tak naprawdę w baraku zwanym sztubą położniczą Stanisława Leszczyńska przyjmowała porody. Środowisko tak naprawdę chce ją upamiętnić właśnie za tą jej postawę, którą tak naprawdę przez całe swoje życie zawodowe prezentowała. Odpowiedzialność, empatia, pomoc i obronę życia poczętego.
1: Te uroczystości odbędą się w piątek i czy właśnie co jest planowane w związku z tymi uroczystościami, jak one mają przebiegać, jak one mają wyglądać, będzie jakaś delegacja, będą położne, jak to jest zaplanowane?
0: Zapraszam już wszystkich Państwa. 8 maja o godzinie 12 w kościele sióstr wizytek odbędzie się uroczysta msza pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia, gdzie tak naprawdę delegacje z całej Polski, a mamy okręgowych izb pielęgniarek i położnych 45 w kraju, przyjeżdżają tutaj do Warszawy, abyśmy wspólnie tak naprawdę mogli świętować ten czas. Po zakończonej mszy o godzinie 13:30 przy szpitalu klinicznym księżnej Anny Mazowieckiej Karowa 2 odbędzie się odsłonięcie pomnika. Ksiądz arcybiskup Adrian Galbas poświęci ten pomnik. Dlaczego to miejsce? Myślę, że jest ważne i Państwo też chcieliby się dowiedzieć, bo to właśnie w 1920-1922 rokiem uczyła się w szkole położnej i uzyskała dyplom położnej Stanisława Leszczyńska. I tak naprawdę ten dyplom zaważył na całym jej życiu, bo z nim była związana jej praca, pomoc drugiemu człowiekowi i to właśnie dzięki temu, że była położną, mogła pomagać kobietom w Auschwitz.
1: Czy wiadomo jest, ile ona tych porodów w Auschwitz przyjęła?
0: Tak naprawdę pani doktor Wontor Cich, która jest kierownikiem działu kobiet w Muzeum Auschwitz-Birkenau, przekazała nam, że trudno jest określić liczbę dokładną, dlatego że Niemcy, wycofując się z obozu, zniszczyli całą dokumentację. Natomiast z tego, co mówią kobiety, które były na tej szubie położniczej, które rodziły tam dzieci, mówią, że tych dzieci było bardzo dużo. Trudno określić, mówi się, że może do około 3000, ale ja sobie tak myślę, że nie ma to znaczenia, bo każde ludzkie życie jest na wagę złota i właśnie Stanisława Leszczyńska to życie w tym niesamowitym, podłym miejscu, w nieludzkich warunkach tak naprawdę starała się stworzyć i dla matki, i dla dziecka jak najlepsze warunki.
1: Wspomnienia napisała, prawda? Czy to jest tak?
0: Tak.
1: Powstały wspomnienia, czy pani miała okazję je czytać, chociaż na przykład we fragmentach, jakie jest wrażenie, co z jakimi emocjami to się wiązało, jaki obraz Stanisławy Leszczyńskiej się pani w głowie namalował po przeczytaniu albo fragmentu, albo w całości tych wspomnień?
0: Te wspomnienia to jest raport położnej z Oświęcimia. Oczywiście, że je przeczytałam w całości. Oczywiście, że mam obraz w głowie kobiety wzrostu nieznacznie powyżej 150 metrów, z ogromną siłą charakteru, z ogromną odpowiedzialnością. Stanisława Leszczyńska tak naprawdę zaraz po Oświęcimiu nie była w stanie napisać tego raportu, ale w późniejszym czasie jej syn, zresztą lekarz, jakby poprosił, żeby spisała te wszystkie wspomnienia. W latach 70. w Teatrze Wielkim w Warszawie było oratorium oświęcimskie. I kiedy dziennikarz po zakończonym oratorium przeprowadził ze Stanisławą Leszczyńską wywiad, to mówi, no bardzo pani współczuje, że pani musiała tam być. A ona powiedziała, proszę mi nie współczuć. Ja każdego dnia dziękuję Bogu, że tam byłam, że mogłam właśnie pomagać tym, którzy byli tam najsłabsi. Ja również znam ostatni wywiad radiowy Stanisławy Leszczyńskiej, który przedstawiłyśmy na naszej konferencji, która mówi o wielu zdarzeniach, ale jedno jest szczególne. Przyjęła poród. I z chwilą, kiedy dziecko się urodziło, wszedł SS-man i wyczytał numer kobiety, która właśnie przed chwilą urodziła. I kazał jej iść do komory gazowej. I ona mówi, ja śledziłam tą kobietę, która własną krwią tak naprawdę wyznaczała drogę do swojej śmierci.
1: Oratorium faktycznie jest, szukałam, chciałam Państwu w jakiś fragment puścić, ale ono jest dość przejmujące. Gdzieś można znaleźć w internecie zapis, to Jerzy Maksymiuk i Anna German gdzieś w latach 70. oratorium to stworzyli. Czy postać Stanisławy Leszczyńskiej jest powszechnie znaną postacią w środowisku położnych? Czy to jest tak, że to dopiero zaczyna się ta świadomość, to przekazywanie wiedzy o tym, że taka postać była, że jest to jakiś wzór dla położnych w Polsce i nie tylko?
0: Nie, postać Stanisławy Leszczyńskiej jest znana każdej położnej, dlatego że od lat 90., czyli z chwilą, kiedy rozpoczął się w Łodzi proces beatyfikacyjny, postać Stanisławy Leszczyńskiej została włączona do kanonu etyki zawodu położnej. I każda położna, przygotowując się do tego zawodu, tak naprawdę zapoznaje się z postacią Stanisławy Leszczyńskiej. Ale dla nas, jako położnych, jest też istotne, żebyśmy nie tylko my mówili o tym, ale właśnie wszyscy. Ostatnio z biskupem Polowym rozmawiając powiedział, to jest też walka, nie tylko na polu walki z bronią w ręku. Stanisława Leszczyńska broniła naszej ojczyzny, właśnie pomagając tym wszystkim kobietom. I tak naprawdę ten pomnik, który powstanie, jest jakby w celu upamiętnienia Stanisławy Leszczyńskiej, ale też wszystkich kobiet, które tam zginęły, wszystkich dzieci, które tam zginęły i również tych, którzy zginęli na polach walki w czasie II wojny światowej, którzy bronili naszej ojczyzny. Bo my zawsze mamy takie przeświadczenie, że to tylko ci żołnierze na polu walki, ale każdy z nas jakiś udział może w tym mieć. I myślę, że Stanisława Leszczyńska właśnie pokazała nam, że w każdym momencie swojego życia ona tak naprawdę była oddana kobiecie, była oddana rodzinie. A rodzina to społeczeństwo. My chcemy, żeby każda osoba wiedziała o Stanisławie Leszczyńskiej.
1: Na czym polegała ta wielkość Stanisławy Leszczyńskiej? Jak to się stało, że przeżyła Auschwitz, że jeszcze udało jej się pomóc tylu kobietom?
0: Ja bym powiedziała tak. Stanisława Leszczyńska to wielkość w małości. Ten mały wzrost, ale wielki hart ducha. Pamiętajcie Państwo, że Stanisława Leszczyńska zaczęła swoją pracę w Łodzi. To był tygiel kulturowy. Tam było zderzenie Rosjan, Niemców, Żydów i Polaków. I wszyscy wiedzieli, że Stanisława Leszczyńska przyjdzie do każdego porodu, bo ona nie oceniała ludzi, tylko pomagała tym ludziom. I to już zaczęła się jej jakby działalność na rzecz drugiego człowieka. Zresztą Stanisława Leszczyńska, jak miała trudne porody, to co robiła? Modliła się i mówiła tak, Matko Boża, włóż choć jeden pantofelek i przybądź mi z pomocą. I również, kiedy trafiła do Auschwitz-Birkenau, odebrano jej wszystko. To co zrobiła? Różaniec z chleba. I modliła się wraz z tymi, którzy były tego samego wyznania co ona, a te, które były innego wyznania, śpiewała im pieśni religijne po to, żeby podnieść ich tak naprawdę na duchu. Wróciła po II wojnie światowej, bo w dniu wyzwolenia obozu ona dopiero wtedy uzyskała wolność i wróciła do Łodzi. I powiedziała, to jest nowy rozdział, ja znowu zaczynam pomagać ludziom. Stanisława Leszczyńska była tak znana w Łodzi, że nawet gangsterzy ją znali. Ponieważ znowu pamiętajmy, my mamy teraz światła wszędzie, ale ona szła do porodu o każdej porze dnia i nocy. I kiedyś jeden z bandytów zabrał jej torebkę z narzędziami, którymi szła do porodu. To inni, którzy dowiedzieli się, komu on zabrał tą torebkę, natychmiast ją dostarczyli, bo oni wiedzieli, że tylko ta położna jest w stanie pójść w najczarniejsze zakątki Łodzi. Więc wielkość w tej małości, w tej cierpliwości, w tej empatii do drugiego człowieka, w tej wierze, że każdy człowiek zasługuje na życie. Zresztą Stanisława Leszczyńska powiedziała, że przez to, że nigdy nie zabiła żadnego życia, Pan Bóg pozwolił, żeby wszystkie dzieci, które były w obozie, a była z nią razem córka Sylwia i obaj synowie byli w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, wszyscy wrócili do domu. I ona za to zawsze się modliła i mówiła, że to jest właśnie ta wdzięczność, że wszyscy razem mogą być po II wojnie światowej.
1: 8 maja w Warszawie odsłonięcie pomnika Stanisławy Leszczyńskiej w 130. rocznicę jej urodzin bohaterskiej położnej z Auschwitz. O tym jeszcze będziemy Państwu przypominać i mówić na pewno w piątek w popołudniu w net. Po tych uroczystościach też jeszcze o Stanisławie Leszczyńskiej będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę pani Barbara Mazurkiewicz, przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika upamiętniającego postać położnej Stanisławy Leszczyńskiej, była naszym gościem.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Godzina 9:55, to może jeszcze na koniec posłuchamy przez chwilę Zbigniewa Wodeckiego, którego dziś rocznica urodzin. Jest taki piękny utwór, Kochałem panią kilka chwil.
2: Kilka chwil, gdyśmy w

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: I tak minuta do godziny 10:00, to ja jeszcze Państwu przypomnę, że dziś ma miejsce konferencja Defense 24. To największa w Europie środkowo-wschodniej konferencja poświęcona zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa. Wiodące wydarzenie dla sektora zbrojeniowego oraz branż związanych z bezpieczeństwem obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. I dziś Radio Wnet będzie na tej konferencji, będzie w niej uczestniczyć i stamtąd też programy nadawać. Odbywa się ona oczywiście na PGE Narodowym, także zachęcam Państwa, żeby zostać z Radiem Wnet i o tych tematach obronnościowych posłuchać właśnie razem z nami. A tymczasem życzę Państwu dobrego dnia wszystkim maturzystom, którzy jeszcze dziś po południu zdają jakiś inny język. Też trzymamy kciuki, oby się udało. Zresztą chyba języki zawsze najlepiej wypadają. Polacy mają tę przewagę, że już najtrudniejszego języka się nauczyli, więc później jest już tylko z górki. Także powodzenia, pięknego dnia Państwu życzę i do usłyszenia. Hania Tracz, Adam Czerpak, a teraz już serwis informacyjny.
4: Żebyś wiedział.
5: Żebyś wiedział.
6: Żebyś wiedział.
7: Żebyś wiedział.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Polska będzie mieć najsilniejszą armię w Europie w ciągu 4 lat, zapowiedział wicepremier. Prawicowi publicyści odwracają się od Trumpa. Głód i pojedyncza cela. Andrzej Poczobut mówi o pobycie w kolonii karnej na Białorusi.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy Paweł Lisicki. Mówił o tym, dlaczego zmienił swój pozytywny stosunek do prezydenta USA Donalda Trumpa. Chodzi o proizraelskość i atak na Iran.
2: Część jego obietnic została dotrzymana i w te należy, czy można chwalić, jednak na przykład odejście od polityki genderowej, jak na przykład inna polityka migracyjna niż ta, którą prowadził Joe Biden. Nawet jeśli te rzeczy słuszne, które można popierać, są obecne w jego prezydenturze, ona została tak mocno przyćmiona tym zaangażowaniem na Bliskim Wschodzie i tą nieszczęsną wojną z Iranem, że one, jakby to powiedzieć, no, gdzieś przechodzą na margines.
0: Ostatnio inny prawicowy publicysta, Wojciech Cejrowski, wyraził rozczarowanie Trumpem. Nabrałem się tak samo jak państwo, tylko ja byłem tym, który państwa pośrednio nabierał, napisał Cejrowski. Do 2030 roku Polska będzie dysponować najsilniejszą i największą armią w Europie, powiedział wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, otwierając konferencję Defense 24 Days.
3: Transformacja do armii 500-tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2030. Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie, najlepiej zorganizowaną i wyposażoną. To jest nasz cel strategiczny, któremu poświęcamy wszystkie nasze możliwe działania. Dlatego budżet na armię dzisiaj wynosi 200 miliardów złotych.
0: Defense 24 Days to konferencja poświęcona bezpieczeństwu i obronności. Potrwa 2 dni. Odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen odpowiadał na pytania wyborców na Starym Mieście w Elblągu. Był pytany między innymi o politykę demograficzną. Mówił, że w Polsce rodzi się mało dzieci, bo jest mało związków. Nie należy wydawać pieniędzy na zwiększanie dzietności. Należy przygotować się na świat z dużo mniejszą liczbą ludzi, powiedział Mentzen.
4: W cywilizowanym świecie, może nie tyle cywilizowanym, ale rozwiniętym gospodarczo, jest jedno państwo, w którym nie ma katastrofy demograficznej, gdzie współczynnik dzietności jest na poziomie ponad 3. Tym państwem jest Izrael. Wynika to z 2 rzeczy. Pierwsza jest taka, że Izraelczycy wiedzą, że jeżeli nie będą mieli dzieci, to za 20 lat nie będzie Izraela, bo są otoczeni przez Morze Arabów. A druga przyczyna jest taka, że tam są bardzo konserwatywni i religijni ludzie. A jeżeli to coś, ten problem, występuje dokładnie na całym świecie, to jaka jest szansa, że akurat polscy politycy pod rękę z polskimi urzędnikami sprawią, że w Polsce akurat ten problem rozwiążemy?
0: Sławomir Mentzen prowadzi spotkania z wyborcami w różnych miejscach w Polsce pod hasłem Zapytaj Mentzena. Andrzej Poczobut powiedział w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24, że chce wrócić na Białoruś i to było warunkiem jego zgody na uwolnienie. Poczobut opowiadał o swoim pobycie w więzieniu w Nowopołocku.
5: Zwrócili uwagę, że ja ze wszystkimi potrafię sobie poradzić, jakby znaleźć coś ciekawego w każdym człowieku i z nim rozmawiać. Siedząc w celi, no jedyne co masz, atrakcję jedyną, to drugi człowiek, z którym ty możesz coś ciekawego od niego się dowiedzieć. I kiedy oni na to zwrócili uwagę, oni zaczęli trzymać mnie samego. I ja przez długi czas byłem trzymany sam, jeden w celi. I to, no mówię, no może rok, może ponad rok tak było.
0: Andrzej Poczobut to działacz Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz. W marcu 2021 roku został aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony tydzień temu w ramach wymiany więźniów. To były wiadomości, a za chwilę publicystyka.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
8: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą, godzina 10:09 w studio. Doktor Konrad Popławski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Trochę porozmawiamy o Niemczech, trochę o globalnym przepływie towarów, w szczególności z samochodów. Co jedzie do Chin, a co z Chin przyjeżdża, więc zaczniemy Odyseję wyborczą od rozmowy w studio niepolitycznej i niewyborczej zupełnie, ale coś, no, czym polityka potem skutkuje, co widzimy na przykładzie Niemiec, bo o niemieckiej polityce powiemy, jak zawirowania w handlu globalnym mogło doprowadzić także do tego, że rząd Friedricha Merca jest powszechnie krytykowany i nieakceptowany przez niemieckie społeczeństwo. Takie są sondaże, ale najpierw biegniemy do stadion narodowy, PGE Narodowy. Tam jest Krzysztof Skowroński, bo tam trwają po raz ósmy rozmowy w ramach konferencji Defense Day. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry. Rzeczywiście około 6 tysięcy osób ma uczestniczyć w całej tej konferencji. Konferencję otworzył oczywiście prezes Defense 24 Piotr Małecki, ale potem było, można powiedzieć, najważniejsze albo bardzo ważne wystąpienie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Po pierwsze powiedział już uroczyście, zapowiedział, że w piątek o godzinie 13 zostanie podpisane porozumienie o linii kredytowej 44 miliardów euro dla Polski, czyli program SAFE zostanie uruchomiony. Zaapelował, żeby wszystkie firmy zbrojeniowe natychmiast ustawiły się w kolejce, bo jest 44 miliardy euro do wydania i te pieniądze trzeba wydać w ekspresowym tempie. Wskazał PGZ, ale też wszystkie inne firmy do tego, żeby przygotowały te projekty, które będą z tego programu finansowane. W szczególności drony, antydrony, sztuczna inteligencja, obrazowanie satelitarne, pola walki i pociski precyzyjne dalekiego zasięgu. To są te główne zakupy, które mają wzmocnić polską armię, która do 2030 roku ma być najmocniejszą armią lądową w Europie. Tak stwierdził Kosiniak-Kamysz, ale też potwierdził nasze sojusznicze zobowiązania. Stwierdził, że wojska amerykańskie są mile widziane na terenie Polski, że jeżeli będzie trzeba przyjąć, to jesteśmy gotowi do przyjęcia kolejnych amerykańskich żołnierzy. Właściwie rozdzielił, powiedział tak, NATO jest odpowiedzialne wojskowo za nasze bezpieczeństwo, a Unia Europejska ma dostarczać właściwie infrastruktury i pieniędzy, tak? Czyli głównie kasa ma być w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo w NATO, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych. To wystąpienie nie było bardzo elektryzujące, bo emocjonujące, dlatego że podstawowe fakty zostały potwierdzone przez Kosiniaka-Kamysza. Może w kontekście wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że nie będzie burzył Solidarności Europejskiej, było ciekawe, no bo tu było wyraźne podkreślenie tego, że Stany Zjednoczone są, że nie wyobrażamy sobie naszego bezpieczeństwa bez Stanów Zjednoczonych. Ta konferencja rozpoczęła się. W tej chwili prawdopodobnie trwa spotkanie z ministrem spraw zagranicznych, wicepremierem Radosławem Sikorskim. Z przyjemnością pójdę, posłucham, co mówi wicepremier, a potem cały dzień paneli. Tu oczywiście jest reprezentacja wszystkich firm zbrojeniowych. Są drony, są czołgi, są armaty. No i na pewno będzie wiele rozmów biznesowych, no bo to jest to miejsce, w którym wiedza firm, że Polska dysponuje pieniędzmi, może nie tylko z SAFE, bo jak wiadomo Kosiniak-Kamysz i PSL, ale rząd cały postanowił zapukać do Narodowego Banku Polskiego po kolejne pieniądze, które być może przeznaczy na zbrojenia. W sumie na zbrojenia do 2030 roku mamy przeznaczyć no 4 razy 200, czyli 800 plus 200, czyli 1000 miliardów złotych, jeśli dobrze liczę, bo w budżecie to jest 200 miliardów plus SAFE, a coroczny budżet 200 miliardów, no to to tyle. Tyle samo na transformację energetyczną. Więc Łukaszu, jesteśmy najbogatszym krajem na świecie.
1: O czym mówił Krzysztof Skowroński, i trochę zazdroszczę, armaty, czołgi, wszystko to, co się lubi. My będziemy na Defense Day do tych rozmów także wracać. Krzysztof Skowroński był i jest i pozostaje na PGE Narodowym, tak jak i Radio Wnet. A my wracamy do studia, w którym, jako się rzekło, jest dr Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich. No i od czego by tu zacząć? Może jednak zacznijmy od motoryzacji, od handlu i od tego, co być może jest, mówiąc językiem poprzedniej epoki intelektualnej, bazą, a potem przejdziemy do politycznej nadbudowy. Informacje z roku ubiegłego, 25, radykalny spadek eksportu europejskich samochodów do Chin, no i radykalny wzrost importu z Chin do Europy. Żyjemy w momencie, kiedy nawet motoryzacja stała się takim polem, gdzie Chiny nas wyprzedziły, gdzie Europa stała się rynkiem zbytu dla chińskiej produkcji.
0: No niestety tak to wygląda. Przy czym no, ta strzelba, jak w dramacie Czechowa, ona już wisiała od jakiegoś czasu. Już w 2019 roku, pamiętam, w jednej z analiz tego się spodziewaliśmy, że to nastąpi. I to nastąpiło. Przeregulowanie europejskiej branży motoryzacyjnej, brak nowych pomysłów na siebie, zbyt wolna innowacyjność, no też no taka trochę arogancja wielu koncernów, zwłaszcza z tych, powiedzmy, z Niemiec, z Francji, które nie chciały pochwycić tych nowych technologii. W starciu z chińskim państwem, które ma bardzo jasno określone cele, bardzo duże środki wydatkowane na te cele, no do tego też trochę dochodzi ambicja i też pracowitość Chińczyków, i tutaj okazuje się, że Europa nawet w swojej takiej kluczowej branży, którą rozwijała od wielu, wielu dekad, zaczyna tracić szansę, tak? I zaczyna się bardzo poważny problem. Oczywiście prawdopodobnie ten problem nie narósłby tak szybko, gdyby nie też zmiana technologiczna. Oczywiście elektromobilność to nie jest to, co europejskie koncerny lubią najbardziej, z racji tego, że nie silnik, tu tam dominuje, tylko bateria.
1: No i też oprogramowanie, też software.
0: A po drugiej stronie mamy jeszcze tą zmianę, że samochody stały się coraz bardziej inteligentne, i tutaj z kolei wchodzi oprogramowanie, a tu już koncerny amerykańskie, i okazuje się, że ta wartość dodana dla europejskiej gospodarki zostaje już bardzo niewielka.
1: Ale to jest przecież sama Unia Europejska szła w kierunku elektromobilności. Różne rządy, w Polsce również był pomysł budowy nawet własnych samochodów elektrycznych. Gdzie jest kłopot? Dlaczego Europa, idąc politycznie, podjąć decyzję, wychodzimy ze spaliny, idziemy w elektryczność, jednocześnie nie była w stanie zagwarantować, żeby europejski przemysł skorzystał na tej prawno-politycznej rewolucji?
0: No trzeba trzeba podsumować to po latach, że ta droga obrana przed laty była realizowana strasznie w naiwny sposób. Chodziło o to, że była realizowana głównie przez regulacje, wymuszenia na koncernach, jakieś nowe przepisy regulacyjne, biurokratyczne. Natomiast bardzo mało było tam marchewek, jakichś nowych funduszy, form wsparcia, takich motywacji finansowych, bodźców, żeby pójść w określonym kierunku. Podczas gdy nasi główni konkurenci, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Chin, wybrali drogę zupełnie przeciwną. Owszem, były tam pewne regulacje, natomiast nie jakieś radykalne, natomiast były bardzo duże środki na wsparcie inwestycji w określonym kierunku. Zresztą co tu dużo, że tak powiem, gadać, nawet piewca wolnego rynku Elon Musk, no to jest firma, która wyrosła na dotacjach, czy to rządu federalnego w Kalifornii, czy rządu lokalnego w Kalifornii, czy rządu federalnego. Tam zawsze te środki finansowe pomagały w tej innowacyjności, pomagały firmie w podjęciu pewnego ryzyka. No w Europie jest zupełnie przeciwnie. Mamy bałagan z funduszami, mamy program Horyzont Europa, który bardzo mało innowacyjności produkuje. Zresztą, co tu dużo mówić, też bardzo niewielka część tego programu trafia do Europy Środkowej. No, my mamy jakieś, brzydko mówiąc, ochłapy. I tak to wygląda, tak? Gospodarki, które mają tę dynamikę w Europie, nie dostają odpowiedniego wsparcia, dostają natomiast wielkie regulacje, i to się wszystko zapętla, i
1: szczyty liczone w milionach dolarów eksportu samochodów z Europy do Chin. To był rok 2021, jeśli dobrze pamiętam, a potem był zjazd, a już rok ubiegły to było po raz pierwszy przecięcie się tych linii. Więcej zarobiły Chiny z importu aut do Unii Europejskiej niż Unia Europejska z eksportu do Chin.
0: Tak, ja pamiętam te dane z 2019 roku, kiedy to na przykład Niemcy były potęgą w Chinach. Co czwarte auto sprzedawane w Chinach było niemieckiej produkcji. No teraz ten udział spadł do jakichś 15%, więc to jest dramatyczny spadek. Widzimy, że pojawiają się młode, głodne sukcesów chińskie koncerny. Widzimy to też na ulicach naszych miast, gdzie widzimy, że jak po prostu kwitną te salony z chińskich samochodów, jak wielu naszych obywateli decyduje się na kupno marek, których, nie ukrywajmy, rok czy dwa lata temu w ogóle nie słyszeli, tak? I Chińczycy trafili w znakomitą niszę z racji tego, że oni adresują swoje produkty z dużo niższymi cenami do tego segmentu rynku, który do tej pory kupował, załóżmy, 2-, 3-, 4-, 5-letnie niemieckie auto używane, tak? A teraz może kupić za tą samą cenę chińskie nowe z najlepszymi jakimiś innowacjami, z wysokim wyposażeniem. Więc chińskie działanie jest naprawdę przemyślane.
1: Ale to co się stało, że nagle Chińczycy przestali kupować europejskie, głównie niemieckie samochody? No, niemieckie, budowane przez kooperantów także w Polsce, Słowacja, nasz region jest tam podpięty. Eksport z Unii Europejskiej, czyli głównie z Niemiec do Chin w 3 lata, z roku 2022 do 2025 spadł z 25 miliardów euro do 10 miliardów. To jest katastrofa. To znaczy, że co się wydarzyło właściwie, panie doktorze?
0: No, to właśnie jest efekt tych skumulowanych działań w ramach strategii przemysłowej Chin, które przyniosły po prostu efekt, tak? Najpierw Chińczycy wycisnęli Niemców jak cytrynę, czyli wyssali z nich wszelkie technologie, innowacyjność, jakość, tak? Nauczyli się tego wszystkiego od Niemców. Później, to wiemy też od samych Chińczyków, których odwiedziliśmy te fabryki chińskie w zeszłym roku i powiedzieli, że rewolucją dla nich była Tesla. Kiedy Tesla przyszła i Musk nauczył ich poddostawców, pracując z nimi bardzo systematycznie, jak robić najnowsze samochody świata. I te działania przyniosły efekt, plus wsparcie ze strony rządu centralnego Chin, rządu prowincjonalnych Chin, więc ta mieszanka powoduje mieszankę wybuchową i mamy to, co mamy. A po drugiej stronie mieliśmy koncerny europejskie coraz bardziej przyduszane, niezbyt chętne do jakichś bardziej radykalnych działań, też obciążone wieloma nierentownymi fabrykami w Europie Zachodniej, z których nie jest łatwo zrezygnować, bo no, są tam silne związki zawodowe. Różne.
1: Ale nierentownymi, bo pracownicy, koszty pracy, czy nierentownymi, bo energia, bo regulacja?
0: Wysokie koszty pracy, ale jak spojrzymy tak bardzo rzetelnie na gospodarkę niemiecką, to też widać, że niemieckim pracownikom coraz mniej chce się pracować. Jeśli spojrzymy na przykład na statystyki zwolnień chorobowych, w Niemczech są jedne z najwyższych w Europie. Więc też one są nie tylko nierentowne, dlatego że Niemcy nagle stracili umiejętność dobrej pracy, tylko trochę stracili chęć do pracy. Tak? Zresztą nie tylko w Niemczech. A druga rzecz to są tak wysokie koszty pracy, ta mała elastyczność, no i niskie marże z niskiej innowacyjności. Nie przodujemy już technologicznie.
1: To teraz pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje dla całej gospodarki? Może chodzi tylko o samochody? Jakie znaczenie ma ten sektor samochodowy dla gospodarki niemieckiej, dla gospodarki europejskiej?
0: No to jest absolutnie jedna z kluczowych gospodarek. Z kluczowych sektorów. To jest sektor, który przysparzał Unii Europejskiej najwyższą część nadwyżki handlowej, dzięki czemu mieliśmy wysoką wiarygodność, mogliśmy się zadłużać bez problemu, bo zawsze była gwarancja, że są te dewizy, z których wszelkie zadłużenie zagraniczne można spłacić. To jest też pokaźna liczba miejsc pracy dla polskiej gospodarki. To na przykład to jest jakieś tam, powiedzmy, 8% PKB, to jest branża automotive i to są wysokopłatne miejsca pracy, tak? Więc branża motoryzacyjna była też tą branżą, która stymulowała wiele innych branż, ponieważ i branża chemiczna szła za nią, tak? Jakaś produkcja gumy, opon, tworzyw rozmaitych i branże stalowe, aluminium, więc to była ewidentnie taka lokomotywa, która ciągnęła wiele innych branż, stymulowała innowacyjność i bardzo trudno oszacować, jakie mogą być tak naprawdę takie całkowite skutki jeśli ta branża miałaby upaść albo przynajmniej sinizować się.
1: Jakie to ma konsekwencje na przełożenie na politykę niemiecką? O tym na początku naszej rozmowy mówiłem. Aż trudno uwierzyć w te sondaże, jakie są publikowane co do akceptacji polityki rządu Friedricha Merca, która jest powszechnie uważana za złą. Czy Niemcy pytani w gremialnie odpowiadają, nie akceptujemy polityki obecnego gabinetu. Skąd takie wyniki? I to jest właśnie pokłosie polityki gospodarczej?
0: No i przypomnijmy, że dzieje się to zaledwie rok po objęciu rządów, także te wyniki rzeczywiście są dramatyczne i to jest pokłosie tych problemów strukturalnych, co do których pewna diagnoza jest, natomiast nie ma woli politycznej w tych małych, wielkich koalicjach, żeby takie zdecydowanie działania przecinające też te część tych przywilejów socjalnych, ale też przecinająca biurokrację, żeby te reformy wprowadzić. Coś, no my akurat Gerharda Schrödera źle kojarzymy, ale jeśli chodzi o reformy wewnętrzne, które on przed ponad 20 laty wprowadził w Niemczech, to on tak naprawdę, to on zapewnił ten taki impuls rozwojowy, na którym później mogła, to była ta fala, na której mogła płynąć Angela Merkel przez niemal ponad 16 lat.
1: Ale patrzę na te wyniki, one, relacja zmiany jest do badania z 8 lipca roku 2025. Tak. Czy państwo są zadowoleni z dotychczasowej pracy rządu federalnego? Tak brzmi pytanie. Odpowiedź: jesteśmy zadowoleni. 11% respondentów, spadek o 27 punktów procentowych. Nie. 87% respondentów mówi: nie jestem zadowolony z pracy rządu. Wzrost o 29 punktów procentowych. Nie wiem. 2% spadek o 2 punkty procentowe.
0: A najgorsze jeszcze w tym wszystkim jest bezradność.
1: Przecież to jest polskie rządy, nawet te najsłabsze, najbardziej zmęczone na końcówce kadencji, nie miały tak fatalnych ocen.
0: No dokładnie. Co pokazuje, że Niemcy czują podskórnie, że ich dobrobyt wymyka im się z rąk. Tak, że wcale nie są pewni, czy leci z nimi pilot. A w dodatku ten pilot ma trudne zadanie, nie ukrywajmy, a natomiast też wykazuje się straszną bezradnością.
1: Ale jakie zdanie ma Friedrich Merz? Znaczy, on wszedł jako kanclerz największego, najpotężniejszego kraju Unii Europejskiej, kraju, który ma nieskrywane aspiracje do tego, żeby być traktowany jako mocarstwo.
0: No mocarstwo, tak. I lider Unii Europejskiej, tutaj państwo ewidentnie decydujące. Natomiast cesarz jest nagi, no. Cesarz nie ma swojego podstawowego atutu, którym przez lata była silna gospodarka. Przecież Niemcy nie mają jak na razie silnej armii. To gospodarka była czymś, była takim punktem węzłowym w tożsamości niemieckiej. Było czymś, co przysparzało pewności siebie. No było czymś, co gwarantowało też karty w różnych rozdaniach europejskich, a teraz tego nie ma, tak? I w dodatku obywateli nie interesują sukcesy jakieś tam międzynarodowe, którymi czasem chwali się Merz. Nie interesuje aż tak bardzo to, czy Merz krytykuje bardziej Trumpa, czy mniej. Natomiast widzą, że po prostu dobrobyt wymyka im się z rąk a kolejne rządy nie wiedzą, co z tym zrobić.
1: No ale jak potężna gospodarka, bardzo bogata, innowacyjny przemysł, co się wydarzyło? Trochę o tym rozmawialiśmy, te regulacje, brak decyzji, no ale co, elita niemiecka przespała pewien moment, kiedy się trzeba zorientować, że jej państwo, jej gospodarka przestaje być innowacyjna.
0: Tu jeszcze jest trzeci element, o którym może trochę za mało może wspomnieliśmy, to jest jeszcze ta trudniejsza globalizacja, może deglobalizacja, trudno jeszcze nazwać ten proces, który widzimy. No Niemcy rozwijali się w ostatnich latach na tym, że po prostu postawili na te sektory, na których się znają. No to było właśnie ta automotive, branża chemiczna, farmacja, branża maszynowa przede wszystkim. No i globalizację, czyli otwieranie kolejnych rynków, stąd Unia Europejska była nastawiona na kolejne umowy handlowe i stąd jest ten Mercosur teraz między
1: innymi. Dalej jest przecież.
0: A dokładnie, stąd ten Mercosur. Natomiast to wszystko zaczyna bankrutować. Chiny się zamykają, już nie pozwalają na tak dużą ekspansję koncernów europejskich na rynku chińskim. No Donald Trump, to wiemy, jakie ma stanowisko. Tutaj zdecydowanie stanowisko jest też negatywne wobec zalewania europejskim eksportem amerykańskiego rynku. I okazuje się, że nie ma za bardzo jak się rozwijać, a europejska gospodarka jednocześnie jest bardzo mocno zaniedbana, do czego też pewien kamyczek dołożyli Niemcy, no bo to przed laty sposób rozwiązania kryzysu strefy euro no był bardzo słaby, tak? I do dziś zmagamy się z tym, do dziś Hiszpania troszkę odzyskuje wigor, ale wiele krajów południa to przypomina cień samych siebie, tak?
1: A to czym w tej chwili zarządza Friedrich Merz? Zarządza potęgą czy zarządza ruiną?
0: Ja bym powiedział, że mamy taki w ośrodku podcast Anny Kwiatkowskiej-Drążcz Niemcy w ruinie ze znakiem zapytania. No ten znak zapytania coraz bardziej zaczyna się kruszyć, tak? Coraz bardziej tak jakby mamy tutaj zarządzanie problemami, co najmniej.
1: Czymś, co można podnieść, czym masą upadłościową?
0: Jeśli będzie wola polityczna, to będzie można to podnieść. Tylko pytanie, czy te siły polityczne, które są teraz największe w Niemczech, mają tą wolę? Mówię tu pewnie AfD, bo to teraz jest największa partia. Natomiast jeśli będziemy mieli takie słabe rządy jak obecnie i będzie taka konwencja, będzie to masa upadłościowa.
1: Czy Niemcy mogą się podnieść bez reformy Unii Europejskiej? Czy to jest tak, że Berlin będzie musiał w pewnym momencie postawić wszystko, całą swoją polityczną moc na to, żeby zmienić, złagodzić część polityk europejskich, żeby przeprowadzić trzęsienie ziemi w Brukseli, bo bez tego nie uda się odbudować niemieckiej gospodarki?
0: Mi się wydaje, że ta siła musi iść jednak z wewnątrz. Znaczy, na pewno coraz częściej widzimy, że niemieccy politycy też narzekają na regulacje unijne. To jest taka nowa melodia, tak? Nawet już się pojawia jakieś szantaże względem von der Leyen, żeby ona w końcu wzięła się na poważnie za tą biurokrację, bo ona dusi niemiecką gospodarkę. A niektórzy federalni ministrowie przyznają, że no pewnych przepisów nie da się ruszyć, bo jest to tak wysterowane na poziomie unijnym, że nic z tym nie możemy za bardzo zrobić. Więc pewne reformy tak, tylko reformy odpowiednio rozumiane, no bo von der Leyen też wprowadzała Zielony Ład, uważając, że to jest wielka reforma. No nie widzimy gospodarczo, żeby to rzeczywiście była reforma. Więc reforma, ale reforma poprzez być może trochę cofnięcie kompetencji Unii Europejskiej w pewnych zakresach i raczej skupienie się na tożsamości Unii Europejskiej, czyli na prawie jednolitego rynku, bo jak jednolity rynek nie jest reformowany, nie jest tak jakby pogłębiany, to on się zwija. I przez lata nikt się nim zajmował, więc on się zwinął.
1: No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w Niemczech. Rząd ma poparcie katastrofalne, ale właśnie, ale jak się patrzy na sondaże partyjne, to już ostatnie pytanie, to mówi się AfD, AfD, AfD, ale AfD ma tego poparcia 25%, pozostałe partie antyestablishmentowe jeszcze kilka procent, ale no, pod 70% Niemców cały czas popiera te partie, które przez lata tworzyły polityczne konstelacje rządzące w Niemczech. Więc tak. To jest wola zmiany, czy tylko część obywateli chce takiej rewolucji, a reszta mówi, niech to dalej tak jedzie, może coś się jeszcze zmieni.
0: Tak, ale ta sytuacja już obecna jest fatalna z racji tego, że mamy szalenie słabe partie tworzące rząd. Tak jak mówię, wielka, mała koalicja, mała, wielka koalicja, czyli SPD, CDU, które ledwo zbierają tą większość. I no w zasadzie w takich sytuacji radykalne reformy są niemożliwe. Społeczeństwo jest bardzo posegmentowane. Każda partia zazdrośnie strzeże tej swojej trzutki elektoratu, która im została i państwo staje się bardzo niesterowne, tak? A kolejne rządy no w zasadzie żadnych wielkich recept nie wprowadzają. No to taka symptomatyczna reforma Scholza, powiedział, zwalniamy 500 miliardów euro na inwestycje w infrastrukturę, w zbrojenia. I co? Te środki zostały, okej, te reguły budżetowe zostały poluzowane, a to wszystko zostało przejedzone, znaczy duża część tego została przejedzona, jakieś kolejne wydatki socjalne, bo ministerstwa sobie pozorowały jakieś wydatki inwestycyjne, a tak naprawdę realizowały dotychczasową agendę tylko z tych większych środków.
1: No i pytanie, czy tak można dalej prowadzić politykę, ale to będziemy na bieżąco odpowiadać. Doktor Konrad Pobławski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i za tą podróż po globalnej niemieckiej gospodarce i niemieckiej polityce. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w Niemczech rzeczywiście, jak wszędzie, ta gospodarka jest sprzężona z polityką, bo w końcu kondycja polityczna często, nawet prawie zawsze od gospodarczej zależy. Godzina 10:32, za chwilę będzie więcej o gospodarce, bo będzie złoto, ale zanim złoto, to na naszej antenie będzie królował Artur Rojek.

tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: ABC. Wszystko, co musisz wiedzieć o złocie. Inwestycje, gospodarka i bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. ABC. Złoto bez tajemnic. Tylko w Radiu Wnet.
1: Sponsorem audycji jest Gold Saver, oferujący zakup złota w sklepie internetowym goldsaver.pl.
2: Patrzę na informacje ze świata najnowsze. Wczoraj na przykład doszła do mnie informacja, że jeden z krajów afrykańskich radykalnie obniża wydobycie diamentów. Ciekawe, co to oznacza i dlaczego akurat właśnie teraz, czy chodzi o popyt, czy utrzymanie cen. Jak tak się patrzę na kolejne informacje ze świata, to świat nie wygląda specjalnie spokojnie. Iran rozmieścił dodatkowe miny w ciśnie Ormus, Rubio z kolei ogłosił koniec operacji Epicka Furia i tak mogę dalej czytać. Wcześniej Ormus utknęło raptem 1600 statków i tak dalej, i tak dalej.

0: na Iran na rozkaz i tak dalej, i tak dalej. To co, w takim świecie złoto jest tą przystanią?
1: No właśnie, w przypadku Iranu tutaj tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że złoto tą przystanią może i nawet przestało być, bo akurat w sytuacji, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie się wzmagał w ciągu ostatnich tygodni, no to złoto akurat traciło, bo mnóstwo kapitału przepłynęło właśnie do ropy albo przepłynęło do w obawie przed rosnącą inflacją uciekło do obligacji amerykańskich i tak dalej. Natomiast w dłuższej perspektywie złoto dalej pozostaje bezpieczną przystanią. Tu się nic nie zmieniło. Wystarczy powiedzieć, że po, jak już pan zacytował kawałek z Marka Rubio, no to gdy on ogłosił wczoraj, że tak naprawdę konflikt się już zakończył, operacja się zakończyła, jeśli chodzi o epicką furię, no to złoto w nocy znowu zaczęło zyskiwać na rynkach azjatyckich, wtedy rzeczywiście, które pokazują teraz, że rzeczywiście mają dużo więcej do powiedzenia aniżeli kiedyś, jeśli chodzi o samą sytuację na rynku złota, bo złoto potrafi spadać w czasie funkcjonowania rynków europejskich, amerykańskich, a wtedy na tym korzystają rzeczywiście inwestorzy z Azji, którzy wtedy kupują i złoto w czasie sesji azjatyckiej często odrabia straty.
0: To w takim wypadku zapytam jeszcze, skoro jest świat tak niespokojny, jak to wpływa na rynki? No, na przykład patrzymy na giełdę, giełda ma się całkiem nieźle. To powiązanie, niepokój, giełda, chociażby amerykańskie, ten legendarny indeks 500 największych spółek, a złoto. Jest jakieś połączenie? Jak przykład giełda idzie do góry, to złoto idzie do góry, czy nie ma takich powiązań?
1: No, zazwyczaj tradycyjnie było to powiązanie. Ostatni czas rzeczywiście pokazuje, że wiele rzeczy na rynku chyba się już zmieniło i trzeba trochę inaczej na to, na rynek patrzeć. Zawsze było tak, że czy tam, może nie zawsze, ale powiedzmy sobie, że przyjęło się, że złoto często jest odwrotnie skorelowane z właśnie indeksem giełdowym. To znaczy, gdy sytuacja jest stabilna i spokojna, to teoretycznie indeksy giełdowe powinny rosnąć, bo gospodarka powinna mieć, no taki powiedziałbym, stabilną sytuację do tego, żeby się rozwijać. Inwestorzy wtedy są bardziej spokojni i bardziej skorzy do ryzyka pewnie, dlatego na rynku akcji tych pieniędzy jest więcej, a wtedy złoto zazwyczaj zachowuje się bardzo spokojnie. Nic na tym rynku się nie dzieje. Często niektórzy mówili, że przez ostatnie 20 lat na rynku złota było tak, może nie 20, ale powiedzmy, że 10 lat to było tam tyle emocji, co na grzybach. Natomiast rzeczywiście ostatnie lata pokazują inaczej. Po pierwsze, ta korelacja pomiędzy rynkiem akcji, który rośnie, a rynkiem złota, który, jak pokazało ostatnie lata, też złoto rosło. To ta korelacja akurat tutaj w tym sensie jest zaburzona, ta historyczna korelacja, która zawsze pokazywała, że w sytuacji kryzysowej właśnie, gdy giełdy lecą, wtedy złoto powinno zyskiwać. Tutaj mieliśmy w ciągu ostatniego czasu sytuację taką, że zyskiwał zarówno indeksy giełdowe w ostatnim czasie, jak i złoto, a to wszystko przez w dużej mierze politykę nowej administracji amerykańskiej, która mówi o osłabieniu dolara. Wtedy giełdy też się cieszą, bo pieniądz jest tańszy. W związku z tym więcej tego pieniądza na rynku się pojawia.
0: Wyciągnąłem pana najpierw na te wody geopolityczne, bo one mają przełożenie na rynek złota. Teraz trochę takich prostszych pytań, jeśli chodzi o inwestorów polskich w złoto. Jak to jest? Na ile to jest na przykład wolne od podatku? Jest takie pytanie, czy inwestując w złoto trzeba potem, jak się realizuje zysk z inwestycji w fizyczne złoto, to jest on opodatkowany?
1: Można powiedzieć, że w dużym przybliżeniu nie jest opodatkowany. To duże przybliżenie polega dokładnie, znaczy właściwie ono trwa dokładnie 6 miesięcy. To znaczy, jeśli w Polsce kupi się złoto fizyczne, sprzedaje się je przed upływem połowy roku, 6 miesięcy od momentu daty zakupu i się na nim zarobi, to znaczy sprzeda się je za drożej niż się kupiło, to wtedy powinniśmy zapłacić rzeczywiście podatek dochodowy. Jeśli te pół roku minie, to w tym przypadku podatku nie ma, więc a złoto fizyczne raczej nie kupuje się rzadko kiedy. Nie powinniśmy patrzeć na nie przynajmniej w ten sposób, żeby kupować je w krótkim terminie, tylko raczej w dłuższym. W związku z tym można powiedzieć w dużym przybliżeniu, że właściwie tego podatku dochodowego nie ma. Nie ma również podatku od zysków kapitałowych, bo on w ogóle towarów fizycznych w tym przypadku złoto konkretnie nie dotyczy.
0: A właśnie, a słowo fizyczne, znaczy, że gdzieś kupujemy taką sztapę, to sobie zanosimy do domu, czy kupowanie złota fizycznego to jest jednak

0: kupowanie instrumentu, który jest oparty o złoto fizyczne, no ale my go nie trzymamy w skarpecie pod poduszką.
1: Nie, mówiąc o złocie fizycznym, mamy na myśli sztabki, monety, które zabieramy ze sobą do domu albo do jakiegoś innego miejsca, tylko nam znanego, żeby je przechowywać. To nie
0: tradycyjny,
1: mówimy o instrumentach.
0: Najbardziej tradycyjna forma inwestycji.
1: Dokładnie tak. Taka najbardziej tradycyjna, niektórzy mówią, że bardzo konserwatywna, ale tak, taka, która daje nam poczucie dużej pewności.
0: A naprawdę daje, no bo potem trzeba to złoto jednak spieniężyć. Trzeba gdzieś pójść, trzeba mieć konkretne miejsce, zanieść, odebrać. Jak to wygląda w przypadku, jakby ktoś inwestował do fizyczne złoto, ale za pośrednictwem odpowiedniej instytucji?
1: No to tu mówimy o dwóch różnych rzeczach. To znaczy, jeśli mówimy o złocie fizycznym kupowanym w postaci właśnie monet i sztabek, to w Polsce w tej chwili zarówno kupno takiej sztabki, jak i potem odsprzedaż takiej sztabki nie stanowi żadnego problemu. Dystrybutorów złota fizycznego w Polsce jest naprawdę wiele. W związku z tym powinno się kupować u takiego wyspecjalizowanego dystrybutora najpierw taki kruszec. Można kupić również u niego przez internet z dostawą do domu, bo to też jest całkiem popularny w Polsce sposób zakupu, całkiem popularny sposób. Ale polecam też, żeby się przejść do takiego miejsca, zobaczyć sobie te produkty, które chcemy kupić. Potem z takim produktem idziemy jeszcze raz, jak chcemy go odsprzedać do tego samego punktu, najlepiej do tego samego, bo już go znamy i wtedy odsprzedajemy. Bardzo często możemy to załatwić od razu za gotówkę, dostajemy gotówkę, wychodzimy i sprawa jest zamknięta. W przypadku instrumentów opartych na złoto, tutaj już nie mówimy o sytuacji podatkowo takiej niebyłej. To znaczy w przypadku instrumentów na złoto to jest innego rodzaju sposób inwestycji i tutaj z podatkami będziemy mieli do czynienia. Więc to złoto fizyczne od złota, od produktów opartych na złocie, czyli tak zwany złocie papieru.
0: Się jednak różni wyraźnie.
1: Tak, to się różni, tak.
0: Instrumenty oparte na złocie, jakie są, jak się w tym świecie porusza, jeżeli ktoś no nie chciałby mieć sztabek złota, chciałby troszkę i tak bardziej cyfrowo zainwestować pomiędzy komórki, a nie gdzieś tam jeździć, przenosić.
1: Jasne, jest parę różnych możliwości. Najbardziej popularnym są ETF-y oparte na złocie, rzeczywiście, natomiast tutaj trzeba najpierw założyć sobie rachunek w domu maklerskim i rzeczywiście sobie w ten sposób inwestować. Również można inwestować za pomocą platform tradingowych.
0: A to ma równorzędną wartość, w sensie jeżeli kupujemy ETF-y czy inne instrumenty oparte na złocie, to one rosną tak, jak rośnie złoto fizyczne? Czy...
1: Tak, one odwzorowują kurs złota, w związku z tym one same kupują złoto fizyczne, ETF-y w tym przypadku. ETF-y kupują złoto fizyczne, tylko posiadają je one i w ten sposób budują, mogą odwzorowywać tą cenę. Natomiast tego złota fizycznego nigdy nie odbierzemy. Oni po prostu kupują tyle złota i chcą kupić inwestorzy, ale kupują je de facto na własny rachunek jako zabezpieczenie. Niektóre są oparte w 100% na złocie, niektóre mają tego złota trochę mniej. Natomiast w Polsce to są głównie oczywiście zagraniczne instytucje. W Polsce dużego ETF-u, polskiego ETF-u, który chyba nie ma, jeśli się nie mylę. Są jeszcze platformy tradingowe, które tam już w ogóle nie mamy do czynienia z złotem fizycznym. To jest tylko i wyłącznie same kontrakty papierowe, odwzorowujące ceny, czy oparte o ceny giełdowe. Natomiast tam to są zazwyczaj rachunki CFD, czyli takie, w których nie ma żadnego rozliczenia fizycznego, jest tylko i wyłącznie kontrakt papierowy, zazwyczaj na dźwigni. Można jeszcze w złoto inwestować za pośrednictwem na przykład rynku akcji, czyli kupując na przykład indeksy, czy kupując akcje spółek wydobywczych. No ale to wtedy tak naprawdę inwestujemy w firmę, a nie w złoto.
0: Na koniec ryzyko jest większe? Wtedy, czyli chodzimy w złoto, czy to w ETF-y, czy to potem jakieś inne, na ile to jednak jest bardziej konserwatywne, to złoto realne, a jeżeli nic się nie wydarzy, nic niespodziewanego, to na ile są to mniej więcej równorzędne sposoby inwestowania w złoto?
1: No to różnica jest przede wszystkim taka, że w przypadku złota fizycznego mamy to złoto u siebie i sami decydujemy o tym, co będziemy chcieli z nim zrobić. W przypadku wszystkich pozostałych mamy do czynienia z jakimś pośrednictwem między nami, a tym złotem, które chcemy posiadać, albo na w które chcemy inwestować. W związku z tym no to ryzyko jest oparte do tego kontrahenta, który jest między nami i to niekoniecznie musi być wielkie ryzyko, natomiast no, nie jest to dokładnie to samo, co posiadanie złota fizycznego w skarpecie, jak pan powiedział.
0: Jednak to jest co innego, o czym mówił Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Gold Saver i Golden Mark. Dziękujemy bardzo za rozmowę i do zobaczenia, bo to jeszcze jedno spotkanie przynajmniej przed nami.
1: No jeszcze mamy w planie parę spotkań, tak?
0: Więc właśnie, jeszcze się będzie działo o złocie, a my w Odysei Wyborczej w tej chwili, no właśnie, kończymy nasz segment złota i wracamy do Odysei Wyborczej. Jest godzina 10:48.
2: Od historii po inwestycje. Złoto bez tajemnic. ABC. Wszystko, co musisz wiedzieć o złocie. Tylko w Radiu Wnet.
3: Sponsorem audycji był Gold Saver, oferujący zakup złota w sklepie internetowym goldsaver.pl.
0: A my, wracając do Odysei Wyborczej, wracamy do rozmowy z Marcinem Kędryną, byłym dyrektorem Departamentu Komunikacji w Pałacu Prezydenckim, a teraz obserwatorem i sceny politycznej i dziennikarzem. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: To się biuro prasowe to nazywało za moich czasów. Dzień dobry.
0: Biuro prasowe.
4: Departamenty to są... No teraz.
0: Teraz się porobiły departamenty. Tak to jest. No dobrze, ale to zanim gdzieś tam uwięzimy się w tej nomenklaturze, to jest nam proste pytanie o mechanizm SAFE, który ma być w piątek podpisany, ale też ustawę prezydenta Karola Nawrockiego, która ma być procedowana. Historia i spór o mechanizm finansowania polskiego wojska. Jak to ocenić, jak ocenić rolę prezydenta? Na ile prezydent sprytnie albo skutecznie rozegrał temat finansowania i brania pożyczki na polską armię?
4: Na ile sprytnie? No, na tyle sprytnie, że trudno go nazywać jakimś strasznym hamulcowym, dlatego że przedstawił propozycję, która według dużej liczby ekspertów jest lepsza niż ta, którą dostaliśmy ze strony Unii Europejskiej. No, ciekawe, co by było, gdyby Sejm zajął się procedowaniem tej propozycji od razu.
0: A nie zrobił pauzę, ale ta pauza jeszcze się nie skończyła, bo będzie projekt prezydencki, ale tak patrzę... No bo ta walka o SAFE była jednym z takich nowych elementów rywalizacji między rządem a prezydentem. Ta koabitacja zawsze jest trudna i ten SAFE wydaje się być takim starciem, z którym prezydent, mając jednak mniejsze możliwości administracyjne, starał się wyjść ofensywnie. No pan będąc w Pałacu Prezydenckim, no może nie w warunkach koabitacji, ale też przez chwilę prezydent Andrzej Duda no, współpracował, czy współdziałał, musiał współdziałać z rządem Donalda Tuska. I to jest zawsze tak, że to jest trudny moment dla prezydenta, bo mało może, a dużo się od niego oczekuje.
4: Prezydent Nawrocki pokazał, że ma możliwości jakby nadawania tematów, znaczy może składać propozycje, ma pewną legitymację jakby społeczną, polityczną do tego, żeby zaproponować coś rządowi. No, rząd nie powinien udawać, że takich propozycji nie ma. No, jednak prezydent, jakby znaczy na prezydenta zagłosowało większość głosujących. Znaczy... O co mnie pan pyta? Pyta mnie pan o to, jak wygląda kohabitacja. No,
0: pytam o to, jak na przykładzie mechanizmu SAFE rozrysować grę polityczną, jak na przykładzie mechanizmu SAFE pokazać, co może zrobić Pałac Prezydencki w sytuacji, kiedy ma ograniczone instrumenty.
4: Sytuacja jest dość prosta. No, pojawia się mechanizm SAFE, który z punktu widzenia prezydenta i naprawdę sporej części jego wyborców, jak również wyborców drugich, innych partii, znaczy szerzej nawet, jest traktowany z pewną rezerwą. To prezydent bada to i blokuje ustawę, a równocześnie daje propozycję rozwiązania, które by zapewniło finansowanie dozbrojenia polskiej armii. Tak miałem odpowiedzieć?
0: To już zależy od odpowiedzi, zależy od pana. Ja tu tylko zadaję pytania, jak to się często mówi w żargonie dziennikarskim. Spoglądam na tą kohabitację, bo ona wydawała się, że jest o tyle trudna, że Karol Nawrocki wszedł od razu w rolę głównego wroga Donalda Tuska. Donald Tusk niemalże od razu po przegranych wyborach uznał, że już nie będzie walczył z Kaczyńskim, nie będzie walczył nawet z Konfederacją, tylko że jego osobistym, personalnym wrogiem, ale też politycznym, jest Karol Nawrocki. To jest ten zawodnik, który może mu albo zagrozić, albo no, który ma jakieś mechanizmy, które mogą mu przysporzyć kłopotów. No i to jest też pytanie, jak się poruszać w takim momencie, kiedy wchodzi się do polityki i od razu się wchodzi w takiej sytuacji, że jest się głównym wrogiem premiera.
4: A ta sytuacja była prosta, dlatego że premier wygrał, uzyskał władzę w oparciu o program, który składał się właściwie do dwóch słów zapisywanych jako 8 gwiazdek, dlatego że właściwie nic innego nie miał do zaoferowania. I w momencie, w którym się nagle okazało, że wygrywa wojnę z Prawem i Sprawiedliwością i uzyskuje władzę, no to zostaje bez programu, więc jakby oczywiste było, że następnym jego, że będzie musiał sobie znaleźć następnego wroga, który będzie wrogiem konkretnym, znaczy takim łatwym do wskazania, czyli prezydenta. No, a i jak się prezydentem odnalazł? No, prezydent został przygotowany do tej sytuacji przez kampanię wyborczą, która była chyba najbardziej ostra w historii. No i mam wrażenie, że dalej jakby poruszamy się torami, które ta kampania wyznaczyła.
0: I że tu niewiele się zmieniło, ale jak się patrzy na przykład na to, co dzieje się w innej sferze, którą Donald Tusk kolei sam wybrał jako pole starcia, czyli kryptowaluty. Dzisiaj w telewizji polskiej w stanie likwidacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że nie rozumie, jak to jest, że trzeci raz pcha się tą samą ustawę i przepraszam, to zacytuję panią minister, no i się stosuje taką prostą propagandę, zamiast dogadać się z prezydentem i się nie rozumie, że ta ustawa nigdy nie przejdzie. Jaki jest mechanizm, jaka jest gra dookoła kryptowalut i dlaczego Donald Tusk cały czas chce zmusić Karola Nawrockiego do przyjęcia tej samej de facto ustawy?
4: No nie chcę go zmusić, tylko wręcz przeciwnie, chcę, żeby po raz kolejny prezydent tę ustawę zawetował, gdyż będzie opowiadał, że to prezydent to jest odpowiedzialny za, znaczy, że prezydent nie wetując dzisiaj ustawy, znaczy ustawy dotyczącej problemów sprzed tam lat, jest odpowiedzialny za aferę Zonda Krypto. Znaczy, to nie chodzi o, to chodzi tylko i wyłącznie o tę narrację. Tu chodzi o możliwość nie do końca może zgodnego z logiką, ale atakowania prezydenta.
0: I tylko o to chodzi. Cała afera Zondy Krypto to jest to, że stawiamy cały czas tą samą ustawę, która zdaniem prezydenta jest wadliwa, on ją wetuje i mówimy zawetował, więc jest winna afery i tak w kółko takie walenie cepem cały czas na tą samą nutę?
4: A czy w sprawie Zonda Krypto dzieje się coś innego jeszcze? Mam wrażenie, że wszystko, czego się dowiadujemy na temat afery Zonda Krypto, no to jest kwestia kilku dziennikarzy z redaktorem Jadczakiem na czele, i dowiadujemy się coraz ciekawszych rzeczy. A jakoś nie widać, żeby rząd robił cokolwiek. Znaczy, no też wiem, czytałem, że problem Zonda Krypto można było rozwiązać w oparciu o prawo, które obowiązuje od dawna i wciąż. No, jak widać, nikt się tym nie zajął.
0: Nikt się nie zajął, ale jeżeli chodzi o walkę polityczną, jest to dla Donalda Tuska użyteczne. Jak tutaj prezydent może wyjść? Bo są takie analizy, które mówią, że no to jest jednak pewne przyszachowanie prezydenta. Podpisze źle, nie podpisze też nie najlepiej.
4: Nie wiem, czy... Ja widziałem takie badania, z których wynikało, że dla większości ludzi kryptowaluty kojarzą się źle, w znaczeniu jakoś nie czują związków z ludźmi, którzy stracili na tym pieniądze. Więc to ten temat, on nie musi być wcale taki, ataki na prezydenta nie muszą jakieś specjalne efekty przynieść. Mam wrażenie, że i tak gramy do baniek. Znaczy, silni razem przecież i tak wiedzą, że prezydent jest najgorszy, co może być. Już nie będę powtarzał tych słów, ale wie pan, o co mi chodzi. Z kolei dla wyborców prezydenta to ta sprawa nie ma znaczenia, więc to tak naprawdę, znaczy nie sądzę, żeby to przyniosło jakiekolwiek efekty, poza tym, że jak gdyby nie ma ciszy, znaczy, że rząd zamiast mówić, odpowiadać na pytania, co się dzieje z zamykanymi oddziałami, porodówkami, służba zdrowia i tak dalej, on mówi, no dobra, ale najpierw mamy problem kryptowalut i zonda krypto.
0: To prawda, że to jest takie przekierowywanie uwagi. Pytanie, czy skuteczne, czy jak pan patrzy na dynamikę dyskusji w Polsce, no my o tym trochę rozmawiamy, ale w kontekście walki premiera z prezydentem, czy rzeczywiście jest tak, że to jest temat, który porusza Polaków i zonda krypto to jest coś, co może ogniskować uwagę i decydować także o tym, jak Polacy postrzegają tego lub innego polityka.
4: W ramach moich osobistych badań jakościowych polegających na chodzeniu po świecie i rozmawianiu z ludźmi, nikt w ciągu ostatniego miesiąca nie zaczepił mnie w kwestii kryptowalut, ale z kilkoma osobami na temat stanu ochrony zdrowia w Polsce zdarzało mi się rozmawiać.
0: Czyli ten manewr jest nieudany Donalda Tuska, przykrycia. Słynny przemysł przykrywkowy, kiedyś opisany przez media jeszcze za pierwszej kadencji Tuska.
4: Znaczy... Mam wrażenie, że tak, świat się zmienił, a Donald Tusk nie. Tak naprawdę siła dzisiejsza Donalda Tuska, czy siła, właściwie siła sondażowa Donalda Tuska wynika wyłącznie z bałaganów Prawie i Sprawiedliwości, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość przygotowało jakieś konkretne, czy zamiast zajmować się sobą, już zaczęło, tak jak to było przed 15 rokiem, no, mieć gotowy plan na Polskę i zaczęło ten plan ogłaszać, to teraz by się okazało, że wyniki sondażowe mogłyby się zmienić, no, bo nie wiem, no, mam wrażenie, że Donald Tusk wciąż jest w jakimś roku 2012 czy 2011.
0: O czym właśnie, to nawet miłe, bo wszyscy możemy poczuć się młodsi i tym uczuciem młodości w tą piękną
4: Panie
0: wiosnę.
4: Panie redaktorze, a naprawdę chciałby pan być młodszy? Bo ja lubię siebie w moim wieku.
0: Parę rzeczy zrobiłbym może inaczej wtedy. No nic, rok 2011, bardzo ładny czas, nie było pandemii, chociaż bezrobocie było. No nie wiem, ja to bym się wolał tak do 18 cofnąć, wtedy było najfajniej. No ale nic, Donald Tusk się cofnął w roku 11 i nic na to zdaje się...
4: Zatrzymał,
0: tak. Nic nie cofał, zatrzymał i tam stoi. A my kończymy naszą rozmowę, naszym gościem był Marcin Kędryna, analityk sceny politycznej, dziennikarz, były dyrektor biura prasowego w Pałacu Prezydenckim. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my przechodzimy do serwisu informacyjnego.
5: Witam Państwa, co w wiadomościach? Polska będzie mieć najsilniejszą armię w Europie w ciągu 4 lat, zapowiedział wicepremier w piątek podpisanie umowy SAFE. Prawicowi publicyści odwracają się od Trumpa. Głód i pojedyncza cela, Andrzej Poczobut mówił o pobycie w kolonii karnej na Białorusi.
6: Wiadomości wnet.
5: Do 2030 roku Polska będzie dysponować najsilniejszą i największą armią w Europie, powiedział wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz, otwierając konferencję Defense 24 Days.
6: transformacja do armii 500-tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2030. Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie. Najlepiej zorganizowaną i wyposażoną. Dlatego budżet na armię dzisiaj wynosi 200 miliardów złotych.
5: W piątek o godzinie 13 rząd podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych na obronność z Komisją Europejską. Wykorzystujemy okno możliwości, mówiła pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
7: Po tym, jak podpiszemy umowę SAFE, tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty.
5: Opozycja przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach programu SAFE bez ustawy ratyfikacyjnej, a jeżeli to zrobi, złamie prawo, za co osoby w to zaangażowane poniosą odpowiedzialność. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa przewiduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. Rosja dokonała zmasowanego uderzenia na Ukrainę. W Zaporożu na skutek ataku kierowanymi bombami lotniczymi zginęło 12 cywilów. Celem uderzenia było kilka przedsiębiorstw. Z kolei w Kramatorsku w obwodzie donieckim w wyniku ataku na centrum miasta zginęło 6 osób. Na skutek uderzenia na Dniepr zginęły 4 osoby. Gościem poranka Radia Wnet był redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy Paweł Lisicki. Mówił o tym, dlaczego zmienił swój pozytywny stosunek do prezydenta USA Donalda Trumpa. Chodzi o proizraelskość i atak na Iran.
8: Część jego obietnic została dotrzymana i te należy, czy można chwalić, jednak na przykład odejście od polityki genderowej, jak na przykład inna polityka migracyjna niż ta, którą prowadził Joe Biden. Nawet jeśli te rzeczy słuszne, które można popierać, są obecne w jego prezydenturze, ona została tak mocno przyćmiona tym zaangażowaniem na Bliskim Wschodzie i tą nieszczęsną wojną z Iranem, że one, jakby to powiedzieć, no, gdzieś przechodzą na margines.
5: Ostatnio inny prawicowy publicysta, Wojciech Cejrowski, wyraził rozczarowanie Trumpem. Nabrałem się tak samo jak państwo, tylko ja byłem tym, który państwa pośrednio nabierał, napisał Cejrowski. Andrzej Poczobut powiedział w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24, że chce wrócić na Białoruś i to było warunkiem jego zgody na uwolnienie. Poczobut opowiadał o swoim pobycie w więzieniu w Nowopołocku.
9: Zwrócili uwagę, że ja ze wszystkimi potrafię sobie poradzić, jakby znaleźć coś ciekawego w każdym człowieku i z nim rozmawiać. Siedząc w celi, no jedyne co masz, atrakcję jedyną, to drugi człowiek, z którym ty możesz coś ciekawego od niego się dowiedzieć. I kiedy oni na to zwrócili uwagę, oni zaczęli trzymać mnie samego. I ja przez długi czas byłem trzymany sam, jeden w celi. I to, no mówię, no może rok, może ponad rok tak było.
5: Powiedział Andrzej Poczobut w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24. To były Wiadomości Wnet. Dziękuję za uwagę, a za chwilę publicystyka.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
11: Reklama.
12: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
15: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
16: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu.
15: Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
17: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
15: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet.
18: W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy po raz ostatni do Odysei Wyborczej dzisiaj, ale po Niemczech, po trochę polskiej polityce. Teraz czas na sondaże i czas na poważną analizę tego, co się w Polsce dzieje. Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, znowu chciałem pochwalić muzykę w radiu.
1: No i my wiemy, co puszczać dla każdego gościa. Zaraz będzie ktoś inny, to będzie leciał Zdeněk Martyniuk.
2: Nie, czyli taka stara muzyka dla mnie. Dziękuję.
1: Tak, nie, żartowałem. No, nie wiem, czy Zdeněk Martyniuk jest taki młody znowuż, nie. Akurat mamy pewien kanon, którego się trzymamy i cieszę się, że komuś się podoba. Tak samo jak nie wiem, czy cieszy się rząd, że się podoba, czy się nie podoba. Po godzinie 10 mówiliśmy o sytuacji w Niemczech. Tam ocenę pozytywną rządu wyraża 11% respondentów. W Polsce nie jest aż tak, ale z najnowszego sondażu OGB wynika, że i nad Wisłą premier powinien się co nieco martwić. 29,6% respondentów mówi tak, popieram ten rząd. Połowa mówi nie popieram. Pozostałe mniej niż 20% mówi ani tak, ani nie. To jest alarmujący sondaż, bo to jest kolejny sondaż, gdzie jest spadek akceptacji rządów Donalda Tuska.
2: Znaczy, ja bym się skupił właśnie na tej zmianie, bo to, że 30% popiera, a 50% nie popiera, mniej więcej w tych okolicach gdzieś tam się kręcimy od ponad roku. Sytuacja faktycznie od 2 miesięcy wygląda, przynajmniej w naszych badaniach, nieco gorzej dla rządu. Szczególnie w konkretnych grupach, na przykład wśród kobiet, tych ocen negatywnych tam wzrosło już tak ponad przeciętnie, ponad taki błąd statystyczny. Więc na pewno coś tam niepokojącego się dzieje. Naszym zdaniem dzieje się ze względów finansowych, to znaczy ta wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała, że ten niepokój dotyczący spraw finansowych, gospodarczych jest w Polsce większy. Na pewno jest to duży problem dla rządu z tego względu, że jeżeli ta sytuacja zewnętrzna wpłynie na ten nasz polski optymizm lub brak optymizmu ekonomicznego, no to się zawsze przekładało w Polsce na wybory.
1: Tu nawet możemy obejrzeć, jak ten sondaż wygląda dokładnie. O, 29,4 się pomyliłem, 51,1 źle i o 19, trochę ponad 19, ani tak, ale jak wejdzie się w głębiej, bo to jest ciekawe w tych badaniach Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, że tam przynajmniej wy takie dane publikujecie potem, robiąc te badania, że można wejść troszkę głębiej i tam pokazujecie przesunięcia jeszcze większe w konkretnych grupach, na przykład kobiety. Kobiety do tej pory statystycznie lepiej oceniały rząd Donalda Tuska. Dalej tak jest, ale tam jest wyraźne tąpnięcie, bo już o 7 punktów procentowych, o ile dobrze pamiętam.
2: Tak, przez ostatnie dwa miesiące to jest zmiana. No to już jest zauważalna zmiana, taka, która mocno wpływa na ocenę. Tam zmianę widać na przykład też wśród osób, które deklarują zarobki do 4000 zł. My tak dzielimy tą grupę do 4 i powyżej 4000. To jest mniej więcej 35% populacji, które deklaruje, że ma zarobki poniżej 4000 zł. I tam też te notowania są jakby najgorsze od mniej więcej roku. Więc dla nas to jest sygnał, że właśnie ta kwestia sytuacji gospodarczej, rynku pracy, kwestii służby zdrowia. To są takie sygnały dla rządu, które moim zdaniem rząd nie powinien ignorować. O tyle jest to dla nas ciekawe, bo CBOS pokazuje odwrotną
1: tak,
2: tendencję.
1: Tak, to chciałem powiedzieć, bo się, tak.
2: I zastanawiam się, z czego się to bierze, ale no, jakby ja mogę się opierać na naszych badaniach. Zazwyczaj zawsze te badania mieliśmy lepsze niż CBOS, więc wydaje mi się, że coś tam z tym CBOS-em się niedobrego dzieje, bo nam to się składa też z tym wszystkim, co się dzieje polskiej polityce. CBOS na przykład pokazywał ostatnio, że Prawo i Sprawiedliwość ma 18%. To jest w ogóle niemożliwe, jakby matematycznie czysto, więc skupiłbym się to jednak na naszych badaniach niż na CBOS-ie.
1: To jeszcze skoro jesteśmy w tych badaniach, czy to jest prawda? Mam nadzieję, że to nie był zamach. Nadzieję, że to,
2: nie, to kot.
1: Ach, wiedziałem, się ciebie, że to czułem, że to jest koci ruch. No dobrze, wracając do rozmowy, że jeżeli to może będzie seksistowskie trochę, nawet nie popełnę politycznie, ale jeżeli spada akceptacja wśród kobiet dla rządu, to jest właśnie wynikiem bardziej tych trudności realnych, służba zdrowia, codzienne zakupy, a mężczyźni częściej decydują o jakimiś sprawami bardziej abstrakcyjnymi, to można tak analizować, jeżeli chodzi o płeć?
2: Znaczy, jeśli chodzi o płeć, zdecydowanie tak. My zauważyliśmy, i to we wcześniejszych badaniach i poprzednich latach, że te kwestie dotyczące budżetu domowego, rodzinnego, na to reagują bardziej kobiety. To też jest związane też z tym, że te negatywne oceny rządu wśród mężczyzn, one już i tak są wysokie. Mężczyźni mają poglądy prawicowe, bardziej konserwatywne, więc jakby to głosują bardziej na partie prawicowe, więc to zaufanie dla rządu już do tej pory było dosyć niskie. A kobiety faktycznie jako pierwsze reagują na te sprawy związane właśnie z finansami. Więc tak nam się wydaje, że to powodem jest właśnie to, ten mniejszy optymizm dotyczący tego, że sytuacja ta gospodarcza, finansowa nie jest do końca pewna. Widzimy to też w pytaniach dotyczące stricte spraw finansowych, gdy pytamy. Tam też zauważyliśmy w lutym już taki ruch w momencie, kiedy wybuchła ta wojna. Więc ta sytuacja zewnętrzna naszym zdaniem wpływa na ocenę rządu. Nie jest to jakaś niezwykła sytuacja. Dokładnie tak samo było z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Ta sprawa związana z inflacją, ona bardzo wpłynęła na to, jak oceniany był ten rząd i dlaczego PiS oddał władzę. Więc idealną sytuację też widzieliśmy na Węgrzech, gdzie ta zmiana władzy na Węgrzech, ona była bardziej związana ze sprawami finansowymi, a nie ze sprawami dotyczące tego, jak oceniany był sam Grzegorz Orban.
1: Wiktor
2: Orban i polityka na Węgrzech. Więc jakby głosujemy portfelem, my to powtarzamy, ja wiem, że to jest takie wyświechtane, ale to jest jednak najważniejsza rzecz, najważniejsze zadanie zawsze dla polityków.
1: Czyli jak na razie się okazuje, że Donald Tusk powinien się zacząć bardziej martwić służbą zdrowia i bardziej martwić cenami na stacjach i dalej w sklepach niż na przykład kryptowalutami.
2: No, moim zdaniem tak, ale ja rozumiem zachowanie Donalda Tuska, bo on się zawsze świetnie odnajdywał w polityce kryptowaluty, a to, że trzeci raz zostanie zgłoszona ustawa, którą żeby prezydent się zastanawiał, czy to zawetować, czy nie, z punktu widzenia polityki jest fantastycznym ruchem. Znaczy on zmienia, będziemy o tym rozmawiać, prezydent będzie musiał się zastanowić, jak się zachować w tej sytuacji, ale Donald Tusk zawsze tak miał. Donald Tusk kocha politykę, mniej rządzenie i ta polityka mu zdecydowanie lepiej wychodzi niż kwestia rządzenia, bo każdy rząd się zużywa, każda odpowiedzialność zawsze spada na rząd. Zwyżki cen czy trudniejsza sytuacja na rynku pracy, zawsze za to odpowiedzialny jest rząd. I to widzimy na przykład w Niemczech. Więc
1: ale przerzucenie na prezydenta, taka narracja, to prezydent jest winny. My byśmy wszystko zrobili, ale jest prezydent i on nam blokuje. To jest narracja, która chyba przynosiła profity Donaldowi Tuskowi z lat 2007-2010.
2: Absolutnie teraz tak. Nie? Jakby tutaj moim zdaniem dzisiaj też ta narracja będzie działać. Zresztą przypomnę, była ta sytuacja związana z zamkniętym posiedzeniem Sejmu na temat kryptowalut. I pamiętam komentarze wtedy, że coś tam musi być więcej, skoro taki ruch wykonał Donald Tusk. Musi coś więcej wiedzieć. Z tego względu, że to posiedzenie było trochę takim strzelaniem wtedy do wróbla z armaty. A dzisiaj już wiemy dlaczego. Znaczy dzisiaj to się jakby jest spójna historia, gdzie ta sytuacja dla prawicy, dla prezydenta może być jak sytuacja z Amber Gold, więc jakby to nie jest niepoważny temat. Z punktu widzenia polityki, obciążenia prawicy czy prezydenta odpowiedzialnością wśród tych osób, które straciły te pieniądze z Antakrypto, uważam, że to jest bardzo skuteczna polityka.
1: Panie prezesie, naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Kiedy patrzymy na te sondaże niepokojące dla rządu i to można z całym odpowiedzialnością powiedzieć wśród kobiet może nawet bardziej niż niepokojące, bo 7 punktów procentowych spadku akceptacji dla polityki rządu wśród pań w państwa sondażu, w waszym sondażu, to jakoś mi się zbiegło z tą dyskusją o dwóch wetach i o tym, że nie tylko opozycja bardzo mocno atakowała, nie tylko prawicowa, ale też partia Razem była w tym temacie bardzo aktywna w Sejmie i nie tylko w Sejmie, ale także Szymon Hołownia, także PSL. To może być pokłosie tego, że jednak samą debata jak debata, głosowanie rząd wygrał, ale wszystko, co było wcześniej, ta dyskusja, dobrze, niedobrze, zdrowie, klimat, czyli trochę ceny energii, że to summa summarum były dobrze przez opozycję wybrane tematy, gdzie rząd, broniąc ministrów, musiał podkreślać, że akceptuje to, co teraz się dzieje i w służbie zdrowia, i w polityce klimatyczno-energetycznej.
2: No po to się zgłasza wotum nieufności wobec ministrów. Nie żeby ministra odwołać, bo to się nigdy nie udaje. Bo jakby koalicja rządząca jest od tego, żeby bronić ministrów. Ale po to, żeby wywołać temat. No akurat te dwa tematy, czyli służba zdrowia, gdzie zawsze jest źle. I we wszystkich badaniach, jak zapytamy Polaków, co jest dla nich najważniejsze, najważniejsze do naprawy, zawsze tam jest służba zdrowia. Plus ten temat związany z ochroną środowiska, kwestią opłat za prąd, kwestią kaucji za opakowania. To są takie tematy, które są niewygodne dla rządu, żeby o nich mówić. Zresztą rząd zawsze, który musi się tłumaczyć ze swoich decyzji, zawsze będzie tracić. Dlatego wrócę do tego tematu Donalda Tuska. Znaczy, to jest, jak kiedyś mówiłem, że Donald Tusk jest trochę jak taki magik, który ma atrakcyjną asystentkę. Tą asystentką jest właśnie polityka. Znaczy, żeby odwrócić uwagę. Dużo lepiej i wygodniej dla Donalda Tuska, żebyśmy rozmawiali o kwestii Zanda Krypto i kryptowalutach, niż o tym, żebyśmy rozmawiali, czy służba zdrowia dobrze, czy źle działa, bo wszyscy wiedzą, że źle działa. Ktokolwiek będzie w Polsce rządzić, ktokolwiek będzie ministrem zdrowia, ta sytuacja się nie zmienia, ale ta odpowiedzialność spada dzisiaj na Donalda Tuska.
1: To już nieraz o służbie zdrowia rozmawialiśmy, że jednak i to też potwierdził się w poranku nawet Janusz Cieszyński, poseł PiSu, były wiceminister zdrowia, który mówił, że jego zdaniem teraz rząd trochę przeoszczędzi, ale potem przed wyborami dosypie i nie pozwoli na zapaść służby zdrowia. Taki plan może być skuteczny, że teraz Polacy zobaczą, ci, którzy się niestety muszą leczyć, zobaczą, że są przekładane terminy, ale potem się dosypie, zapaści nie będzie i to przejdzie bezboleśnie. Czy to się jednak odkłada? Jest tak, że tego typu kryzysy gdzieś tam zostają. Jeżeli ktoś dzisiaj idzie do lekarza i okazuje się, że ma tomograf z tego roku na przyszły przełożony, a się martwi o własne zdrowie, to sobie to zapamięta rządowi za 18 miesięcy.
2: Znaczy ja się absolutnie zgadzam z ministrem Cieszyńskim, że rząd musi znaleźć na to pieniądze i znajdzie i dosypie przed wyborami. Jakby taka jest logika polityczna i żaden rząd nie może pozwolić na to, żeby dopuścić do zapaści służby zdrowia przed wyborami. Wszyscy wiedzą, że ta służba zdrowia nie działa, ona zawsze nie działała dobrze, więc z tego względu to zapamiętywanie, znaczy ta służba zdrowia jakby cały czas nie działa jakoś super sprawnie. Więc jakby my też robiliśmy kiedyś badanie, Polacy nie wierzą, że ktokolwiek tą służbę zdrowia może uratować. To znaczy nie wierzą ani jednej, ani drugiej stronie.
1: A czy opozycja też nie ma co się wysilać? Nie powinno, czy to Konfederacja, czy PiS tam zacisnąć muskuły i wyjść w wielkiej konferencji, plansze, PowerPoint i inne cuda?
2: Każdy jest w swoich rolach. To ja jestem typowym symetrystą. Jakbyśmy odwrócili rolę i popatrzyli, jak była oceniana służba zdrowia, jaka była mowa o służbie zdrowia, to wystarczy zamienić te dwie strony i dokładnie są te same argumenty. Czyli rząd mówi, no tutaj robimy wszystko, a opozycja mówi, no fatalnie działa i tak dalej. Więc, ale tak, jakby ja jestem o tym absolutnie przekonany, że pieniądze na służbę zdrowia się znajdą, bo nie mogą się nie znaleźć. Znaczy żaden rząd nie może pozwolić, żeby była zapaść w służbie zdrowia. Podobnie jak się znalazły pieniądze na ceny paliw na stacjach, prawda, rząd doszedł do wniosku, że ta sytuacja jednak będzie trwała dłużej, więc musi tam około 1,5 miliarda złotych miesięcznie do tego dosypywać i też nie może sobie pozwolić na to, żeby Polacy płacili bardzo dużo za paliwo, bo to zawsze jakby ani PiSowi nie udała się narracja o Putin inflacji, tak samo tutaj nie uda się narracja o tym, że to jest Trump inflacja, że to winny jest Donald Trump. Winny zawsze jest rząd, taka jest rola rządu, jakby ma się te limuzyny i się ma władzę, ale się ma też odpowiedzialność.
1: Naszym gościem Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. To teraz pytanie, które ja lubię zadawać, czy kategoria pytań, które ja lubię zadawać, a pan prezes nie zawsze lubi odpowiadać, czyli bieżące wydarzenia, nie ma sondaży, trzeba się zdać na własną wiedzę i doświadczenie z rynku politycznego. Wczorajsza wypowiedź Sławomira Mentzena, która robi karierę i starcie, czy krytyka bardzo ostra szefa sztabu generalnego. Dzisiaj rano, no nie wprost, ale skrytykował tą wypowiedź Karol Nawrocki, nie mówiąc już o politykach PSL-u, politykach PiS-u. Jakiś lapsus? Czy to jest może jakaś strategia na takie dystansowanie się od wojska, trochę też od państwa tym samym i granie takim resentymencie, że wszystko jest źle, że armia też jest zła i że to wszystko jest do chrzanu, mówiąc kolokwialnie, jak pan rozpatruje tą wypowiedź wczorajszą Sławomira Mentzena?
2: Po pierwsze, nie przeceniałbym roli, to znaczy to nie jest tak, że 40 milionów Polaków dowiedziało się, co powiedział Mentzen i co miał na myśli. To jest dużo bardziej skomplikowane, więc ja bym tego nie przeceniał. Z punktu widzenia strategii uważam, że ona nie jest zbyt skuteczna, to znaczy wystarczy, że coś się wydarzy wokół wojska, to znaczy znowu wlecą jakieś drony i tak dalej, znowu będziemy się gromadzić wokół flagi, to znaczy jakby zaufanie do wojska, do armii, ono jest bardzo mocno powiązane też jakby z przywiązaniem do państwa. Jakby bycie po drugiej stronie moim zdaniem się nie opłaca. Więc ja uważam, że to jest akurat błędna strategia. To znaczy akurat co jak co, ale krytykowanie polskiego wojska i ustawianie się w takiej roli krytykowania, to trochę jak krytykujemy polskich sportowców, którzy jedą na olimpiadę. Mimo wszystko wiemy, że ci sportowcy tych medali za dużo nie zdobędą, ale nie lubimy takich, którzy narzekają i mówią, że nie, źle, bardzo źle, znowu przegrali, jak to możliwe i tak dalej. Jest taka, lubimy się jednak utożsamiać z naszymi. No, wojsko jest nasze, wojsko jest od tego, żeby nas bronić. To nie oznacza, że nie powinno być dyskusji, jak to wojsko powinno lepiej funkcjonować, ale wydaje mi się, że w tej dyskusji na straconej pozycji jest Mentzen.
1: Znaczy to też być może chodzi o słownictwo, ten człowiek jest nienormalny, nie powinien być kapralem i tak dalej, tam dużo było ozdobników w tej wypowiedzi, ale zadałem to pytanie też nie całkiem w oderwaniu od sondaży, bo też opowiadają się badania o tym, kim są wyborcy Konfederacji, jakie mają poglądy. No bo pierwsza moja myśl była taka, jeżeli sobie Mentzen tak mówi, to znaczy, że ma jakieś przeświadczenie, przeczucie albo badania, które pokazują, że być może coś można zagospodarować tego typu wypowiedzią albo umocnić swój własny elektorat, który nie chce iść na przykład do wojska, bo są młodymi mężczyznami i się boją, więc jak ich lider mówi, to wojsko jest do chrzanu, beznadziejny generał, to nie jest nawet kapral i tak dalej, to ich to przyciąga. Albo druga moja myśl była taka, no milczy ostatnio Grzegorz Braun, jest nieobecny, często spekulacje, dlaczego był w Wilnie, ale to się nie specjalnie przebiło, w Augustowie również jakieś wystąpienie, ale też nie trafił tym razem Grzegorz Braun na pierwsze strony portali internetowych i tym bardziej gazety. No i że może skoro jest ta próżnia, która się pojawiła przy tej bierności Brauna, no to w tą próżnię tego typu wypowiedziami można wejść. Tak starałem się racjonalizować tą wypowiedź. Nie wiem, czy to z sondaży, z badań, kim są wyborcy Konfederacji, można byłoby tego typu racjonalizację tych słów przeprowadzić.
2: Ja z doświadczenia bym nie przeceniał roli sondaży w podejmowaniu decyzji przez polityków. Aż to tak profesjonalnie nie wygląda. Może czasem w kampanii, ale w takiej bieżącej polityce nie jestem przekonany, że Konfederacja robi jakieś bardzo pogłębione badania i to jest strategia wynikająca z badań. Tak jak mówiłem, moim zdaniem ta strategia jest zła, bo co innego mówić o tym, że powszechny pobór do wojska, który jest w Polsce bardzo niepopularny, i temu krytykować, bo żadna partia, ani Koalicja Obywatelska, ani PiS takiej propozycji nie przedstawia, bo wie, że 70-80% Polaków jest przeciwko, więc to jest zupełnie co innego. A co innego krytykowanie wojska, generałów jako instytucji. W szczególności, że jeżeli Sławomir Mentzen chciałby trochę tego prawicowego elektoratu zagospodarować, no to do zagospodarowania jest elektorat starszy, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. A tutaj młodszy ktoś, kto w tym wojsku nie był, krytykujący generała, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo, nie sądzę, że to jest droga do przekonania wyborców 60+ do tego, że Konfederacja tu jest gotowa i żeby zastąpić Prawo i Sprawiedliwość i reprezentowanie tej prawicy. Więc jakby tego tu nie widzę. Jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, być może no to jakby to jest trochę ściganie się na taką, na takie radykalizmy, i tylko że uważam, że tego elektoratu aż tak dużo nie ma. I że tu można więcej stracić niż zyskać.
1: A sama bierność Brauna, nie wiem, czy to dobrze opisuje, no ale częstotliwość wystąpień jest jaka jest. Tutaj nie ma co się spierać. Grzegorz Braun albo celowo, albo musiał cofnąć się i trochę schować się w cień. To może mieć konsekwencje. To jest tak, że jak nie ma Grzegorza Brauna obecnego z kolejną wypowiedzią, która trafia do szerokich mas, to nie ma też jego partii.
2: Znaczy, ja bym się tutaj z tym nie zgodził. Znaczy, z tego, co my wiemy i wiemy też z rozmów z różnymi politykami, Grzegorz Braun regularnie spotyka się w terenie i te spotkania cieszą się dużą popularnością. To, że Grzegorza Brauna nie ma w mediach, to jest jakby naturalne. No jakby to nie jest kandydat, który zdobywa popularność poprzez duże media. Co nie znaczy, że to się nie zmieni, jak będzie kampania wyborcza, no bo jeżeli partia Brauna zbierze podpisy, będzie musiała być zapraszana do debat. Zresztą te debaty w wyborach prezydenckich bardzo dużo Braunowi pomogły. W naszych sondażach to poparcie dla partii Brauna cały czas jest w okolicach 8-10%. Tu się nic nie zmienia. Więc wydaje mi się, że po prostu ten sposób robienia polityki przez Brauna, ono jest bardziej właśnie w terenie, w internecie, prawda, do konkretnych grup, trochę z boku, mainstreamu. Zresztą trochę w kontrze też do mainstreamu, w kontrze do głównych mediów. To jest też jednak zaleta Brauna, że on się właśnie pokazuje w kontrze. Jakby nie jest w głównym nurcie i dzięki temu dla dużej części wyborców jest autentyczny i wiarygodny. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu taka strategia. A jak przyjdzie do wyborów i partia Brauna nie zostanie, nie wiem, zdelegalizowana, zbierze podpisy, a tutaj się nic nie zapowiada, że miałoby być inaczej, no to będzie w tym głównym nurcie także, no bo nie będziemy mogli tego ignorować. Dlatego uważam, że dalej ten wynik partii Brauna w wyborach w 27 roku szacowałbym go na 10-15%.
1: O czym mówił Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my się również żegnamy. To była Audycja Wyborcza. Za chwilę po godzinie 12 będziemy na Defense Day na Stadionie Narodowym, a wcześniej Studio Wilno. A, Studio Białoruskie dzisiaj, prawda.
0: Studio Białoruskie.

0: żyć.
1: Studio Białoruskie Radia Wnet.
2: Białoruskie Studio Radia Wnet.
3: Jednym z ważniejszych tematów, a tak naprawdę chyba najważniejszym tematem w Polsce związanym z Białorusią jest zwolnienie Andrzeja Poczubuta z więzienia. Olgo, może na początek zapytam o

0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Donald Trump wstrzymuje operację Project Freedom w cieśninie Ormus do czasu możliwego porozumienia pokojowego. Portal Axios podał, że Biały Dom uważa, iż jest bliski osiągnięcia jednostronicowego memorandum mającego zakończyć wojnę. Według tych doniesień USA oczekują odpowiedzi Iranu w sprawie kilku kluczowych punktów w ciągu najbliższych 48 godzin. Axios podał, że porozumienie miałoby m.in. obejmować zobowiązanie Iranu do wstrzymania wzbogacania uranu, zgodę Stanów Zjednoczonych na zniesienie sankcji i odblokowanie miliardów dolarów zamrożonych irańskich funduszy, a także zniesienie przez obie strony ograniczeń dotyczących tranzytu przez cieśninę Ormus. Tymczasem francuska grupa żeglugowa CMA-CGM poinformowała, że jeden z jej statków został zaatakowany podczas przepływania przez cieśninę. W wyniku incydentu kilku członków załogi zostało rannych, a jednostka została uszkodzona. Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi spotkał się dziś w Pekinie ze swoim odpowiednikiem Wangiem Yi na krótko przed planowaną wizytą Donalda Trumpa u Xi Jinpinga. To pierwsza podróż Araghchiego do Chin od czasu amerykańsko-izraelskiej wojny przeciwko Iranowi, która zagroziła bezpieczeństwu energetycznemu Chin, największemu importerowi ropy na świecie. Po spotkaniu irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Araghchi przedstawił Wangowi przebieg rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Chińskie MSZ poinformowało, że obecna sytuacja w regionie znajduje się w krytycznym momencie przejścia od wojny do pokoju. Dodano również, że Chiny uważają całkowite zakończenie działań zbrojnych za konieczne, wznowienie konfliktu za niedopuszczalne, a kontynuowanie negocjacji za szczególnie istotne. Tysiące Czechów zgromadziły się na rynku staromiejskim w Pradze, aby wyrazić poparcie dla mediów publicznych i zaprotestować przeciwko planowanym przez rząd zmianom w finansowaniu państwowych nadawców, które zdaniem krytyków zagrożą ich niezależności. Rządząca koalicja planuje jeszcze w tym roku rozpocząć stopniowe odchodzenie od abonamentu płaconego przez odbiorców. Od przyszłego roku finansowanie nadawców ma być w całości pokrywane z budżetu państwa. Zmiana ta, jak pisze Reuters, doprowadzi również do zmniejszenia ogólnego poziomu finansowania. Premier Andrej Babiš i jego partia ANO obiecali podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Opłata została podniesiona w ubiegłym roku po raz pierwszy od niemal dwóch dekad do 205 koron miesięcznie, czyli około 10 dolarów. Na Wyspach Zielonego Przylądka trwa ewakuacja trzech osób ze statku Hondius, na pokładzie którego stwierdzono ognisko wirusa. WHO podała, że ewakuacja dotyczy dwóch chorych członków załogi oraz jeszcze jednej osoby znajdującej się na pokładzie. Przedstawicielka WHO na Wyspach Zielonego Przylądka powiedziała agencji AFP, że cała trójka jest w stanie stabilnym, a jedna z osób nie ma objawów choroby. Operator przekazał, że po ewakuacji plan zakłada dalszy rejs na Wyspy Kanaryjskie, co ma potrwać 3 dni. Prezydent Wysp Kanaryjskich oświadczył, że sprzeciwia się planowi rządu Hiszpanii, który chce pozwolić na zacumowanie tam statku dotkniętego hantawirusem. Na pokładzie statku przebywają polscy obywatele.
0: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju duże i całkowite, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie, chłodniej jak wczoraj nad morzem i na Kaszubach, około 8 stopni.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
0: Autopromocja.
5: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
0: To była autopromocja.
2: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
7: Uwielbiam Państwa, uwielbiam wszystkich Państwa, uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj audycja specjalna. Pewnie Państwo słyszą te rozmowy, ten hałas. Jesteśmy na Stadionie Narodowym. Od dziś rozpoczęły się tutaj wielkie targi, wielka konferencja, 8. edycja Defense 24. Tutaj na miejscu ze mną również jest pan redaktor Krzysztof Skowroński. Jak wrażenia z tych 2-3 godzin?
1: Przede wszystkim wrażenie, bo robi bardzo duża ilość osób, która bardzo duża osób, liczba osób.
2: Chyba rozładowany sprzęt.

0: Myślę, że tutaj były jakieś, drodzy Państwo, zakłócenia, bo jest dużo dronów, dużo satelit i dużo wojskowego sprzętu, tak więc jakieś satelity mogły się wkraść. Znaczy, oczywiście żartuję, ale jesteśmy tutaj z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim, który obserwuje, który widzi wystawców zgromadzonych. Jak wrażenia?
1: Razem z Marną to obserwujemy. W tej godzinie naszej audycji usłyszą Państwo rozmaite opowieści o psach, o satelitach, o rozmaitych rzeczach, które tutaj, cudach techniki, które tutaj się zdarzają. Ale ja wysłuchałem wicepremiera, pana Kosiniaka-Kamysza, który pochwalił się tym, że już w najbliższy piątek o godzinie 13 zostanie podpisane porozumienie z Unią Europejską, porozumienie dotyczące programu SAFE, te 44 miliardy, które zawetował prezydent Karol Nawrocki, jednak trafi do Polski. Już po stronie Komisji Europejskiej zostało wszystko wynegocjowane, więc będzie wielka uroczystość i wielka kolejka, dlatego że oczywiście firmy zbrojeniowe, te wszystkie firmy, które produkują rozmaitą broń, bardzo się cieszą. Premier Kosiniak-Kamysz zaapelował, żeby jak najszybciej ustawili się w kolejce, jak najszybciej, żeby podpisywać rozmaite kontrakty, które będą z punktu widzenia być może polskiej armii bardzo korzystne. Pokazał też, że na nowoczesność będzie stawiało polskie wojsko, czyli najważniejsze jest pole widzenia, czyli satelity, najważniejsze są drony, najważniejszy jest system antydronowy, żeby tą dostępność i bezpieczeństwo Polski zagwarantować. Oczywiście są różne zdania na temat programu SAFE. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest skandal. Do takich twierdzeń odniósł się w bardzo mocnych słowach wicepremier i minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, który powiedział, że tych, którzy głosowali przeciwko programowi SAFE, już nie może nazwać patriotami, a program prezydencki SAFE Zero nazwał takim sztucznym PR-owskim zabiegiem. Chociaż, jak wiemy, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że odpowiednia ustawa z rekomendacją rządową trafi do Sejmu i jeżeli te pieniądze z Narodowego Banku Polskiego mogą trafić na polskie uzbrojenie, to oczywiście rząd chętnie kolejne 44 miliardy czy 200 miliardów złotych przyjmie. Ten program zbrojeniowy do 2030 roku ma, według pana Kosiniaka-Kamysza, ma stworzyć najsilniejszą armię lądową w Europie, ale jednocześnie pan Kosiniak-Kamysz, podobnie jak Sikorski, powiedział o tym, że bardzo chętnie przyjmiemy na polskiej ziemi amerykańskich żołnierzy, niezależnie od tego, skąd do nas przyjadą, więc ten taki proamerykański nurt był obecny zarówno w wystąpieniu ministra Sikorskiego, jak i w wystąpieniu Kosiniaka-Kamysza. Co więcej, no atmosfera tutaj jest taka, o której może nam kolejny gość opowiedzieć, który pewno nie po raz pierwszy jest w tym miejscu na Stadionie Narodowym na konferencji zorganizowanej przez Defense 24.
0: Tak, dokładnie. Znaczy, tak mi się wydaje, że nie jest pierwszy raz. Może się okazać, że debiutuje, bo ja jestem na przykład pierwszy raz. Z nami w studio pan podpułkownik Maciej Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
2: Dzień dobry.
0: No więc który raz pan tutaj jest i jak się zmienił to wydarzenie?
2: No jestem bodajże trzeci raz, ale tak jak pan redaktor wcześniej mówił, bardzo dobre wystąpienie premiera Kosiniaka-Kamysza, ale bym też zwrócił uwagę na wystąpienie prezesa pana Piotra Małeckiego. Ono jest inne niż wcześniejsze. Ono bardziej uwzględnia sytuację, w jakiej teraz znajduje się nasz kraj. Czyli mamy wojnę za wschodnią granicą, a wojna hybrydowa, czy wojna o polskie serca i umysły już trwa.
0: Trwa. Dlaczego to przemówienie pana Piotra Małeckiego, przypomnijmy, który jest organizatorem w ogóle tego wydarzenia, jest prezesem i portalu, i tej całej inicjatywy Defense 24, było takie ważne?
2: Ja trochę też tak emocjonalnie zauważyłem, że ono było inne, takie bardziej, można powiedzieć, naprawdę od serca, z taką troską o to, co się dzieje, jak mało mamy czasu. Nie będę tutaj powtarzał słów pana prezesa, ale generalnie tak, widać taką troskę, taką, nie takie, nie, że nie jest to zwykła konferencja, zwykłe spotkanie, zwykłe panele, pokaz, ekspozycja, tylko że za tym wszystkim coś jest. To nie jest sztuka dla sztuki, tylko to jest coś, co będzie nas bronić również w tej wojnie tajnej, nie tylko tej kinetycznej, ewentualnej, do której, żeby oby nie doszło.
0: Mało czasu na, mało czasu bo?
2: Mało czasu na przygotowanie, bo przeciwnik coraz, mówię o Rosjanach czy Białorusinach, coraz bardziej agresywnie działa w zakresie właśnie tej wojny hybrydowej, poniżej progu konfliktu, ale widzimy, co się dzieje. Służby specjalne rosyjskie coraz bardziej są aktywne. Kwestie wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną, dronów czy zakłócania sygnałów GPS nad Bałtykiem, to już takie przykłady, do których się trochę przyzwyczajamy, ale my musimy dać odpór. No i więcej musimy wykazać odwagi, bo zawsze powtarzam, najlepszą obroną jest atak.
0: I tutaj uważa pan, że to jest to miejsce, gdzie rozstrzygają się ważne dla naszej obronności, dla naszego bezpieczeństwa sprawy, że to jest jeden z elementów budowania tej obronności tu?
2: Tak, chociażby dlatego, że tak wielu jest decydentów obecnych, ale też zwracam uwagę, że pojawił się pan premier Mateusz Morawiecki z ministrem Dworczykiem, jeśli mówimy o tej stronie opozycyjnej. I bardzo dobrze, ponieważ sprawy bezpieczeństwa, obrony naszego kraju są poza i nie wiemy, jakie będą efekty wyborów Polaków. Mówię o wyborach politycznych. Dlatego dobrze jest, żeby jednak przeciwnicy, oponenci polityczni też uczestniczyli i widzieli, w którą to stronę zmierza, żeby nie było sytuacji, że nagle przychodzą i próbują coś robić od nowa, bo są sprawy, które trzeba kontynuować, rozwijać. I to jest, to zauważyłem, jest ciekawą sprawą dla mnie było. A taką drugą, o której pan redaktor mówił, o programie SAFE, to mam jedno ale w tym wszystkim. Tu trzeba bardzo dokładnej kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej, czyli to jest działka ABW, SKW, jeśli chodzi o kontrakty, o przyznawanie ich, w ogóle o sprawy również nie tylko takie kontrwywiadowcze, ale i właśnie finansowe. Tu musi być bardzo, bardzo szczelny parasol.
0: Czyli tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne to jak najbardziej ten urząd, to miejsce?
2: Tak, oczywiście ze służbami wojskowymi czy ze SKW, ale również ABW tu pewnie...
0: Wszystkie siły na pokład.
2: Wszystkie siły na pewno, też Krajowa Administracja Skarbowa. Tu musi być naprawdę, tu nie może być żadnych niedomówień, żadnych podejrzeń, bo już widzimy, co w Rumunii, jakie były takie medialne doniesienia, że Niemcy podwyższyli chociażby ceny na sprzęt. Nie wiem, na ile to prawda.
0: No prawda, tam było około 30% zawyżona. To jest duża różnica, prawda?
2: Tak, a jeszcze, tak, trzeba o to uważać i też trzeba pamiętać, żeby traktować równo wszystkie podmioty, tak jak traktujemy wszystkich obywateli równo, nie tylko państwowe, ale i prywatne firmy.
0: To oczywiście nawiązanie do tego, co mówił wicepremier, pan Kosiniak-Kamysz, zachęcał, zapraszał firmy, żeby ustawiały się w kolejce, bo te pieniądze trzeba wydać szybko i trzeba je wydać skutecznie. Jak pan w ogóle ocenia dzisiejsze wystąpienie i tę strategię bezpieczeństwa dla Europy, o której mówi, wspomina właśnie pan wicepremier?
2: Oceniam bardzo dobrze, bo tradycyjnie podszedł do tego filaru i unijnego, i natowskiego, jak i współpracy regionalnej. I myślę, że to jest dobry kierunek, również kierunek technologii, co jest w tej chwili nas najbardziej zagraża, to mówił wcześniej pan redaktor. I myślę, że to jest dobry akcent, aczkolwiek trzeba pamiętać, że świat się rozwija, że rozwija się technologia. I żeby nie skupiać się tylko nad tym, co w tej chwili się dzieje, chociażby widzimy na Ukrainie, ale żeby myśleć, jakie technologie, jakie nowe rodzaje broni, jaka nowa metodyka działań naszych przeciwników może wejść za 2, 3, 4, 5 lat. I Tu trzeba by jeszcze bardziej nad tym popracować, żeby wyjść do przodu. Może to być futurystycznie brzmi, no ale przygotowujmy się do wojny, która nadejdzie, nie do tej, która była. No to jest taki wyświechtany trochę banał, ale to jest prawda.
0: Jak ta europejska strategia obrony powinna wyglądać? Na co powinniśmy najbardziej kłaść nacisk?
2: Myślę, że Amerykanie nam kiedyś zwracali uwagę, jeśli chodzi o Unię Europejską, to już było kilka lat temu, że Unia Europejska powinna bardziej dbać w tym zakresie bezpieczeństwa, obrony, właśnie o rozbudowę infrastruktury, czyli mówimy gazociągi, ropociągi, porty, komunikacja, koleje, żeby na tym się skupić, a tę militarną część pozostawić NATO i wprowadzić taką koegzystencję. Myślę, że to jest też dobry kierunek. I żebyśmy nie dublowali struktur stricte wojskowych. Oczywiście dużo się mówi w tej chwili w kontekście polityki amerykańskiej, ale mimo wszystko musimy walczyć o to, jak o niepodległość.
0: To jeszcze na koniec polityka amerykańska i to, co zapowiada przynajmniej administracja Donalda Trumpa, czyli wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Premier Donald Tusk mówi o tym, żeby nie podbierać żołnierzy od sąsiadów. Jak pan patrzy na tę sytuację?
2: 5000 to jest naprawdę, to jest tak pół dywizji wojska. To nie są duże ilości. Amerykanie nigdy nie sądzę, żeby odpuścili takie bazy jak Rammstein. No, przecież to jest olbrzymie możliwości wpływania. Tutaj polityka amerykańska w przyszłym tygodniu się może zmienić, za miesiąc to jest... No...
0: Traktuje pan poważnie tych zapowiedzi?
2: Nie to, że poważnie, ale zawsze uważam, że przy decyzjach prezydenta Trumpa trzeba zachować pewien dystans i chłodną ocenę i nie podejmować pochopnie jakichkolwiek kroków, nawet na poziomie medialnym.
0: A panie pułkowniku, czy widzi pan za mną tego psa?
2: Tak, poznaję go, choćby z mojej powieści najnowszej.
0: Jest w pana powieści, ja nie czytałam.
2: Bo będzie dopiero w maju premiera, ale mniej więcej taki sam dozorowy produkt, więc miło mi go zobaczyć tutaj.
0: A wie pan, jak ten pies się wabi?
2: Nie wiem. Powiem szczerze, w ogóle mnie to nie interesuje, jak się bawi, ale ważne są funkcje jego generalnie.
0: No i myśli pan, że to są takie funkcje ważne?
2: Myślę, że nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, ale chociażby porządku publicznego albo zwykłego porządku na ulicy.
0: Kiedy zobaczymy te psy w Polsce, jak pan myśli?
2: Rok, dwa. To chyba maksymalnie, jeśli wejdą do użytku takiego.
0: Mówię... Powinny wejść?
2: Tak, bo jest wiele działań, które mogą pomagać. No ja nie będę tak o tym mówił, ale chociażby w naszej powieści odpowiadają takie urządzenia za porządki na trawnikach, jednym słowem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i życzę miłego zwiedzania, tak? I miłych targów.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pan podpułkownik Maciej Faliński, były pracownik Agencji Wywiadu, to ja od razu szybko przeniosę się do tego psa, bo ten pies z jednej strony wiemy, że ma zapewniać porządek, ale trochę budzi mój niepokój, muszę przyznać szczerze, bo w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich obrazków, przynajmniej w Polsce. Dowiemy się nieco więcej o tym psie, a pies, jak wiemy, wabi się Czarek, to już się dowiedziałam, a z nami w studio pan Marcin Wróblewski, Boston Dynamics, ale dzisiaj przede wszystkim Hema DS. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Proszę nam powiedzieć o tym zwierzęciu, które stoi koło nas i świeci się. To na zielono, a jeszcze jakie kolory? Na niebiesko?
3: Zdecydowanie na niebiesko, również może się świecić. Są też przypadki, kiedy może się świecić na czerwono, aczkolwiek on ma tylko i wyłącznie kolorami informować o swoich zamiarach. Mamy tutaj robota amerykańskiego marki Boston Dynamics. Jest to zdecydowanie lider światowy, jeżeli chodzi o roboty kroczące, bo taki robot jest tutaj przy nas. I wykorzystanie takiego robota może być przeróżne. Od inspekcji przemysłowych poprzez wspomaganie służb mundurowych w zakresie rozpoznania Czyli wysyłamy robota w takie miejsca, w które nie chcielibyśmy wysyłać człowieka ze względu na niebezpieczeństwo.
0: Powiedział pan o tych kolorach. No to zacznijmy. Od zielonego i później kolejnych.
3: Tak, więc kolory mogą sygnalizować tutaj u niego, kolor zielony oznacza, że wszystko jest w porządku, natomiast ostrzegawczo kolor czerwony i pomarańczowy jest na przykład, kiedy schodzi po schodach, ponieważ nie ma z tym żadnego problemu, żeby taki robot poruszał się po schodach. On ma pełnić funkcję tylko i wyłącznie ostrzegawczą, ten kolor.
0: Funkcja ostrzegawcza. Czy dzisiaj, jeżeli tak, to gdzie w użyciu są tego typu roboty? Bo opiszmy jeszcze, ten robot ma wysokość, ile, jakie są jego parametry, ile waży, opowiedzmy, zanim opowiemy o jego stricte użyteczności na świecie.
3: Więc wymiary robota można bardzo tak obrazowo przyrównać do owczarka niemieckiego. Co prawda ten robot jest wyposażony w ramię, które jest w stanie sięgać do wysokości prawie 2 metrów. Rozmiarowo przypomina owczarka niemieckiego, ponieważ z założenia to miał być robot, który będzie pracował przy człowieku. I w przypadku, kiedy nie daj Boże spadnie ze schodów, to nie spada na nas maszyna 200-kilogramowa, tylko raczej robot taki 30-kilogramowy pokroju owczarka niemieckiego, że nie powinien wyrządzić człowiekowi żadnego uszczerbku na zdrowie.
0: Maksymalna wysokość, on może stanąć na tylnych łapach?
3: Jest taka możliwość, aczkolwiek w takim realnym użyciu nie jest to do niczego potrzebne. On raczej ma chodzić w terenach trudno dostępnych.
0: Maksymalna wysokość, jak wyciągnie szyję, możemy teraz, no ja stanę, drodzy Państwo, i praktycznie no jest mojego wzrostu, tak? Jest mojego wzrostu, czyli 1,72 m.
3: Tak, tak, to będą te wymiary. Ja przyznam się, wyciągnięty do tablicy, co do centymetra nie będę w stanie powiedzieć, jaka jest ta specyfikacja, ponieważ nigdy aż tak nie myślałem o tym, żeby zapamiętywać do końca.
0: To już wiemy. Dowiedzieliśmy się teraz tutaj na targach, bo po to tutaj jesteśmy, żeby się dowiadywać nowych rzeczy. No więc teraz pytanie, gdzie są w użyciu? I no jak pan patrzy na przyszłość, ale przede wszystkim gdzie na początek na świecie?
3: Głównie gro tych robotów pracuje w Stanach Zjednoczonych, począwszy od służb mundurowych takich jak SWAT czy służby specjalne. Zadanie pierwotne tego robota to jest funkcja inspekcyjna, czyli we wszystkich miejscach, gdzie jest niebezpieczeństwo, no w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie większość obywateli ma dostęp do broni i taki robot pełni funkcję mediatora, czyli wysyłamy robota zamiast psa z komunikacją dwukierunkową i żeby załagodzić, ta mediacja jest robiona poprzez robota, a nie poprzez człowieka.
0: A jak ta mediacja wygląda? Bo pies mówi?
3: Tak. Tak, zdecydowanie. Pies mówi, ma zamontowany mikrofon oraz głośnik, także możemy prowadzić tą mediację z osobą niebezpieczną.
0: Czyli my, czyli ludzie, o tym mówię, człowiek jest w jakimś pomieszczeniu i wszystko przekazuje poprzez psa. I to się w Stanach Zjednoczonych dzieje. I jak to wygląda, jaka jest skuteczność, no i praktyka?
3: Skuteczność jest dość duża. Kilka lat temu taki robot został nawet został postrzelony 2 czy 3 razy w korpus. Nic mu się nie stało i było to na ty... Osoba ta niebezpieczna z bronią przestraszyła się na tyle tego, że oddała strzały do robota, nic się nie dzieje i wręcz się poddała. Więc skuteczność jest dość duża. Te roboty są też wykorzystywane w sytuacjach niebezpiecznych. Na przykład zawalił się w Stanach Zjednoczonych wielopoziomowy parking. Dalej było ryzyko niebezpieczeństwa i w takie gruzowisko został wysłany robot w poszukiwaniu potencjalnych osób, które przeżyły.
0: Rozumiem, że firma Boston Dynamics jest firmą amerykańską i współpracuje z administracją amerykańską.
3: Tak, zdecydowanie tak. No, roboty Boston Dynamics służą w Białym Domu. Służą jako roboty patrolujące. Także zdecydowanie Amerykanie wykorzystują je w swoich działaniach.
0: Czyli taki pies Czarek, który może się nazywać Charlie w Stanach, może spotkać Donalda Trumpa. Pałacu Prezydencki.
3: Zdecydowanie tak. Widzę to w swojej głowie, że pan prezydent Donald Trump może nawet codziennie głaszcze te psy.
0: I państwo, mówimy o HEMADS, są tutaj w Polsce dystrybutorem tych psów. I jak to wygląda na polskim rynku? Jest zainteresowanie, jest chęć, no i czy te psy będą towarzyszyć nam na ulicach?
3: Zdecydowanie jest taka chęć nasza. Głównie skupiamy się tutaj na służbach mundurowych i nasza armia przechodzi w tym momencie taką transformację, gdzie zdecydowanie kierujemy się ku robotyzacji, co jest bardzo dobrym krokiem naszym zdaniem. I takie roboty mogą być jak najbardziej wykorzystywane przez wojsko. W tym momencie jesteśmy w trakcie rozmów.
0: No więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć owocnych rozmów.
3: Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Marcin Wróblewski, HEMADS, który jest przedstawicielem też pośrednio Boston Dynamics. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
0: Pozdrawiamy cię, Czarku. Czy on do nas może teraz coś powiedzieć? Nie. Teraz nie. No i oddaję głos Krzysztofowi Skowrońskiemu, a zaraz jeszcze wykonam zdjęcie psu, żeby państwo mogli zobaczyć, nie tylko o nim usłyszeć.
1: Dziękuję, Magda. Rzeczywiście pies jest imponujący, ale właścicielem Boston Group jest grupa Hyundai, czyli południowo-koreańska grupa, która rzeczywiście kupiła od Amerykanów całą firmę, która produkuje te roboty. A w naszym studio gość, który przyleciał do Polski z Londynu, Andrzej Marszewski. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry.
1: Wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska wybuduje najmocniejszą lądową armię w Europie do 2030 roku. A jaka jest sytuacja sił zbrojnych angielskich?
4: Proszę pana, sytuacja jest taka, że przez wiele lat niestety, jak upadł komunizm i panował pokój na wschodnią Europę, była taka myśl, że pokój nareszcie przyszedł. I niestety to włożyło przez wiele lat taka mentalność, że już nie trzeba się martwić, co się stanie na wschodzie. Niestety to się zauważyło, że był wielki spadek ilość inwestycji w obronności i szczególnie, że wojsko było zredukowane z czasu, bo ja jestem byłym żołnierzem Wielkiej Brytanii. Jestem Polakiem urodzony w Anglii, ale jestem też byłym żołnierzem Wielkiej Brytanii. Za mojego czasu, jak ja służyłem w rezerwie aktywnej, to byliśmy wojsko 120 tysięcy regularnych i 40 tysięcy rezerwistów, a teraz ta liczba spadła na około 65-70 tysięcy. I niestety to też robi, że Wielka Brytania ma teraz problemy, że znalazła się w sytuacji jak z Ukrainą i nagle pomimo dobrej chęci jeszcze nie jesteśmy na poziomie, gdzie możemy odbudować w Wielkiej Brytanii ten sam poziom, co kiedyś mieliśmy. Ale jest teraz inwestycja, żeby była i rząd, i ostatni rząd konserwatywny, i aktualny rząd z Partii Pracy próbują teraz to nadrobić. Mają plany, tylko jak zawsze jest jedna kwestia, pieniądze. Bo właśnie problem jest inwestycją, jest plan na rozwój, ale na razie ten plan miał być już wypublikowany w ostatnim roku, żeby dać kierunek, ale ten plan jeszcze nie jest do tej pory wydrukowany czy wyjaśniony i wiele firm teraz cierpią, nie wiedząc, co mają robić. I to w obronności ma wpływ, bo te mniejsze firmy, które też pomagają bardzo w sytuacji obronnościowej, nie mają wiedzy, gdzie mają inwestować. Ale ogólnie biorąc, jest chęć, żeby na plan strategiczny do 2035 roku wzrosła też do 3,5% inwestycja narodowa w obronności. Ale na dzień dzisiejszy aktualny jest, pomimo dobrej intencji, jest niestety wiele do poprawy.
1: I czy prawdziwa jest opowieść o takiej dekapitalizacji sprzętu wojskowego, że tak na dobrą sprawę Wielka Brytania, już pan powiedział, że nie ma wystarczającej siły obronnej ani siły takiej ofensywnej do tego, żeby uczestniczyć w rozmaitych zbrojnych aktach?
4: Ja bym tak wykreślił, że przez wiele lat był kierunek na zewnętrzne działania, tak jak Afganistan i Irak. Jak to się skończyło, teraz zauważyli, że muszą teraz przejść na nową rzeczywistość, jak Ukraina i wschodnia flank NATO już pokazała, ale do końca jest teraz kierunek na tak zwany High North, wyższa północ, Arktyk, że z Norwegią jest współpraca, żeby zapewnić bezpieczeństwo w tej strefy. Będzie tam lotniskowiec wysłany, żeby to też strategicznie zapewnić. To do końca nie, ja bym się nie zgodził kompletnie z tym.

0: to rząd i wojsko jest tutaj reprezentowane. Już są inni też reprezentanci z Wielkiej Brytanii, ale chcę zapewnić to, że Wielka Brytania uważa Polskę za bardzo wielki priorytet strategiczny. Bo Polska robi tu twarz, jeśli można powiedzieć, agresji rosyjskiej, szczególnie w pomocy dla Ukrainy i też przyszłej sytuacji strategicznej, co można wybuchnąć, to Wielka Brytania pomaga szczególnie w strefie współpracy przemysłowej i mają też, mają być projekty, jeszcze nie są znane detale i jeszcze detale nie były dane przez rząd, ale mają być teraz inwestycje z Polską, żeby też współpracować, żeby skonkretyzować tą relację.
1: Bo Polska jest atrakcyjnym partnerem, bo ma pieniądze.
0: Jest przede wszystkim, Polska ma chęć i Polska ma motywację i to też Wielka Brytania chce współpracować, bo widzi, że to może być efekt w samej Wielkiej Brytanii, żeby napędzić ten sam duch Wielkiej Brytanii, żeby było to samo zaangażowanie w kwestii obronnościowej.
1: Ucieszył się pan ze zwycięstwa Arsenalu?
0: Ja niestety, proszę pana, mój klub to jest południowy Londyn. Ja jestem z kibicem AFC Wimbledon. My jesteśmy niestety w trzeciej lidze. Ale są koledzy w pracy, którzy się bardzo cieszą z Arsenału. I są inni, którzy są raczej za Tottenham, to raczej nie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrzej Marszewski był gościem specjalnego programu nadawanego skąd, Magdo?
2: Ze Stadionu Narodowego, drodzy Państwo, PGE Narodowy, jesteśmy na miejscu, trwają 8 targi zbrojeniowe. Tutaj są konferencje, spotkania, naprawdę można się zapoznać z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Rewolucja technologiczna, naprawdę bardzo dużo tematów. Teraz trochę muzyki i wracamy za kilka chwil.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: samo południe. I my, drodzy Państwo, jesteśmy teraz na schodach. Zjeżdżamy z panem redaktorem Krzysztofem Skowrońskim w dół. I jak?
1: No, gwar. I dużo ludzi. Jedziemy teraz porozmawiać o dronach i innych instrumentach. Podejdziemy do stoiska WB Electronics.
0: I będziemy oczywiście rozmawiać. Po mojej lewej stronie Rocket Lab. Tutaj odbywają się pewnie spotkania związane z myślą technologiczną. Dużo osób, większość w garniturach i damskich, i męskich. Przedstawiciele firm z Korei, przedstawiciele firm amerykańskich, przedstawiciele firm niemieckich. To wszystko tutaj na miejscu. Hanwha System, chyba to się tak czyta, prawda?
1: Prawdopodobnie tak. Radiotechnika, marketing, zasilamy obronność, ale my wchodzimy do grupy WB Electronics i mamy gościa. Kogo?
0: Pan Remigiusz Wilk, który uśmiechnięty, zadowolony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Czym mogę pomóc?
1: W opowieści o tym, na przykład, co to jest?
2: To jest ciekawostka. To jest stworzony przez grupę WB wielowiernikowiec. Pierwszy system tego rodzaju, czyli składany wielowiernikowiec, który trafi do Wojska Polskiego w 100% od polskiego podmiotu, oparty całkowicie na naszych rozwiązaniach. Tutaj nie ma elementów z Dalekiego Wschodu, nie ma jakichś elementów, które mogłyby być zakłócone w łańcuchu dostaw. To jest system, na którego zresztą już podpisano umowę. Jest to element w ramach wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, żeby je chronić, co nie jest proste, bo to są jednak duże pojazdy. Mamy coś takiego, co się nazywa Force Protection, czyli zespoły ochrony. I tego rodzaju bezzałogowce zostały zamówione jako element takiego systemu. Co więcej, ten załogowiec może latać samodzielnie, ale też na takim specjalnym przewodzie, dzięki któremu jest dłużej zasilany, może się unosić nad naszymi, tu jest dobrze pokazane, nad naszymi wojskami, jako taki latający maszt obserwacyjny i sprawdzać te elementy dookoła. Oczywiście możemy też użyć różnego innego rozwiązania, różnych opcji. To zależy od klienta, czego sobie zażyczy. Czy to będzie efektor jednorazowy, czy to będzie wielorazowego użytku.
1: Czyli może być to broń ofensywna.
2: W zasadzie wszystko może się stać bronią ofensywną, jak ją dobrze wykorzystamy, każdy przedmiot, więc tak, może być tak.
1: Dobrze, a to idziemy dalej, ale ile kosztuje produkcja jednego takiego egzemplarza?
2: No, trudno powiedzieć, bo to zależy od zamówienia. W zależności od zamówienia to są łańcuchy dostaw, czyli jeżeli na przykład ktoś, oczywiście mniejsza będzie cena i bardziej to będzie optymalne, jeżeli ktoś zamówi na przykład 100 tysięcy, niż zamówi 3, no, to jest naturalne, bo koszt sprowadzenia pewnych elementów w jedno miejsce, złożenia ich. Te systemy jeszcze dodatkowo są zrobione w ten sposób, żeby była możliwa produkcja rozproszona, to znaczy na przykład korzystając z drukarek 3D, żeby w razie czego przy na przykład uszkodzeniu dużych zakładów, które mogłyby to produkować na większych liniach produkcyjnych, była możliwość produkcji no, nawet w jakichś mniejszych zakładzikach, czy po przesunięciu ich we właściwe miejsce. Natomiast wracając do tego, no, żeby produkować dużą partię, trzeba w jednym miejscu zgromadzić te wszystkie części, je zrobić. Miejsce kosztuje, kosztują pracownicy, to trzeba amortyzować, więc to mówię, zależy od zamówienia. Ale generalnie jest to produkt konkurencyjny. Oczywiście no nie jest to produkt z rynku komercyjnego, nie jest to tak zwany, jak tutaj nazywa to czasem, komunijny dron. To jest system wojskowy, to jest system, w którym znajduje się wojskowa łączność. Zresztą no, można powiedzieć, że akurat sam koszt rozwiązania nie jest za duży. 70% stanowi głowica obserwacyjna.
0: Nie jest ciężki, prawda? Jest lekki.
2: Prawdopodobnie dlatego, że tam nie ma baterii. Bateria jest wsadzona od tyłu przez specjalne gniazdo. Tutaj mamy, no wiadomo, to są targi, to jest pewnego rodzaju konferencja. Nie pokazujemy tutaj rozwiązań rzeczywistych, tylko powiedzmy sobie pewnego rodzaju makiety nieszkodliwe. Dlatego on jest może być trochę lżejszy niż rzeczywisty.
1: No dobrze, ale to jest taki dron, jaki produkują Ukraińcy, że to jest te kilka tysięcy dolarów i dron leci i może służyć?
2: To jest innego rodzaju. To jest te bezzałogowce, których Ukraińcy nie produkują, tylko pozyskują na przykład z Tajwanu czy z Chin, bo to jest system, którego pierwotną funkcją jest rozpoznanie, czyli znalezienie celu. Te, których pan wspomniał, to jest najprostsze rozwiązanie, tylko to jest czysty efektor, czyli taki bezzałogowiec, w którym podwieszany jest jakiś ładunek, też improwizowany i on leci. Tyle tylko, że no powiedzmy sobie, szansa powodzenia skutecznego wykonania misji w przypadku takiego urządzenia jest jakieś 5-6%. Na przykład jeżeli nawiązuje do naszej amunicji krążącej, czyli spełniającej podobne funkcje, jest ponad 70%, 74% ze statystyk. To ma pan porównanie. Oczywiście wyśle pan tam ileś, one będą wydawały się tańsze, bo sumarycznie koszt jednego będzie, ale wojsko nie patrzy na koszt jednego, tylko na wypełnienie misji. Czy misja zostanie wykonana z powodzeniem, czy zostanie zrealizowane zadanie, bo to najczęściej się projektuje w ten sposób, że taki efektor nie leci sam. On się porusza w jakiejś większej przestrzeni, to jest element systemowy, czyli on łączy się z rozpoznaniem, z atakiem, w ten
1: no
2: wyłom.
1: Tak, ale jak mam, taki dron rozpoznaje całą sytuację, czyli wie, co się dzieje, to muszą być takie małe drony, które potrafią zareagować.
2: I jesteśmy w stanie też takie produkować. Tutaj w zależności od tego, jaki klient sobie zażyczy udział części obcych. Możemy produkować ich mniej więcej od 300 tysięcy rocznie. Doliczyliśmy to 1 200 000.
1: No dobrze, ale ta obserwacja jest w promieniu ilu kilometrów?
2: A to zależy, jakie są rozmieszczone posterunki obserwacyjne. To nie jest tylko pojedyncze. To wszystko jest elementem systemowym. Wszystko, co my robimy, łączy się z innymi rozwiązaniami. Czy to jest element systemu. Czyli na przykład ten bezzałogowiec przekazuje do centrum dowodzenia, które łączy takich kilka obrazów. No, obszar operacji, powiedzmy sobie, dywizjonu, baterii, artylerii, to będzie tam gdzieś kilkadziesiąt kilometrów. I to ma być osłona tego terenu przed na przykład grupami dywersyjnymi. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, jak pokazują nam czasami filmiki, czyli cała wojna jest toczona tylko przez małe, tanie, latające roboty. Tam są też na ziemi ludzie, wojska specjalne, dywersja, artyleria czasami. I to jest jako element, który ma być uniwersalny. Wszystkie produkty sensu stricte wojskowego mają być jak najbardziej uniwersalne, bo my nie wiemy, jaki będzie najbliższy konflikt zbrojny. Musimy mieć jak najbardziej uniwersalne narzędzia, jak scyzoryk ten wielofunkcyjny, a nie tylko jednorazowe. Bo może się to skończyć tak, jak na przykład podczas I wojny światowej, kiedy tworzono wspaniałe i zaawansowane katapulty okopowe, które do niczego się nigdzie później nie przydały. To był wyspecjalizowany środek.
1: Amerykanie mają teraz możliwość oglądania właściwie na żywo tego wszystkiego, co się dzieje w Iranie. A my jak daleko od tego jesteśmy?
2: Generalnie Amerykanie używają od lat rozwiązań satelitarnych. To jest bardzo istotne. Oni mogą obserwować z nad ziemi, z wysokości wielu setek kilometrów, jeżeli to jest na orbicie geostacjonarnej. Takie możliwości Polska dopiero uzyskuje i my jako grupa WB też jesteśmy w takiej możliwości zaangażowani. Jest mowa o satelitach na razie komunikacyjnych, obserwacyjnych. Część jest na orbitach geostacjonarnych, to największe i najtrudniejsze do wykonania. Część jest na orbitach niższych, czy takie tworzenie konstelacji, żebyśmy mogli sprawdzać. Tylko proszę pamiętać, że nie wszystkie tak widzą, jak widzimy na filmach, ponieważ często są chmury, często jest obszar zadymiony, my musimy patrzeć przez nie i tak naprawdę patrzymy w widmie radarowym. To są najczęściej radary działające w takim paśmie, żeby widziały przez na przykład drzewa, przez roślinność. Podawały nam położenie obiektów, które nas interesują, czyli mogą nas zagrozić, czołgów, transporterów, pojazdów. Także jakby trzeba się przenieść z tego widma widzialnego, w którym żyjemy, w którym jesteśmy, do widma też niewidzialnego. To nie jest takie łatwe dla człowieka taka obserwacja. Ale to, co znowu nas wyróżnia, to jest tak zwana fuzja sensoryczna, czyli na przykład mamy obrazy z podczerwieni, z pasma widzialnego, z pasmem radarowym i jednocześnie możemy to połączyć na przykład z pasmem emisji radiowych. To wszystko się łączy w jedną całość i dzięki tej fuzji, użyciu sztucznej inteligencji też, którą też również grupa WB rozwija, możemy stworzyć taki ogólny obraz, który da nam położenie na przykład skąd przyjedzie zagrożenie. Nawet jeżeli zagrożenie będzie niewidoczne pod żadnym innym względem, widzimy emisję radiową. Ktoś nie zakamuflował swoich masztów radiowych i my widzimy, gdzie promieniuje ich najwięcej. Trzy takie silne promieniowania, powiedzmy sobie, to jest dowództwo przeciwnika i tam w pierwszej kolejności uderzamy. Niszczymy.
1: To jest najnowszy model WBK?
2: Wszystko, co my oferujemy, zawsze jest pokazywane najnowszym modelem, ale tak, tu jest premiera tego systemu, można powiedzieć. To się nazywa X-Fronter w wersji H, czyli Horizontal. I no, można powiedzieć, na polskim rynku na pewno jest to jeden z czołowych, o ile oczywiście mówię, skupiamy się na czymś, co jest mocno związane z suwerennością technologiczną i suwerennością ekonomiczną. To jest system robiony w Polsce, korzystając z maksimum dostępności elementów krajowych i z ewentualnie najbliższego nas otoczenia.
1: Powiedział pan, że już jest zamówienie polskiego wojska z tak. Programu SAFE czy z budżetu?
2: No, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, jak program SAFE może traktować podpisane wcześniej umowy, natomiast już wcześniej zostało to zamówienie złożone w poprzednim roku na systemy Force Protection chroniące zaawansowane wyrzutnie rakietowe, które używamy w Wojsku Polskim.
1: No to jeszcze powiedzmy o ZMU-05N.
2: Zdalny moduł uzbrojenia, jak to nazywamy, to jest taka po prostu mała bezzałogowa wieżyczka. To jest element całej dużej rodziny bezzałogowych wież z uzbrojeniem, które rozwijamy. Zaczęliśmy od bardzo dużych, czyli powiedzmy sobie potrafiących nosić na swoim pokładzie armatę 30 mm z dużym opancerzeniem. Takie trafiły na pojazdy Rosomak i na pojazdy Borsuk. Natomiast te małe mogą być używane. Ta po prawej stronie, zielona w kolorze, którą widać, to jest system lądowy. Natomiast mamy oprócz systemu lądowego też system morski, który pozwala nam na wyposażenie platform pływających. To jest też istotne, gdyż mamy dużo elementów infrastruktury krytycznej do ochrony. Mamy możliwość misji patrolowych. My też rozwijamy nasze własne platformy robotyczne pływające. Pokazywaliśmy to w poprzednim roku. Tak. One mogą, wystarczają nam do opłynięcia w zasadzie Bałtyku, czyli bez najmniejszego problemu osiągniemy wybrzeże np. Szwecji, ale też gdzieś inne. One mają nie tylko tego rodzaju moduły na pokładzie, ale też naszą amunicję krążącą albo obserwacyjną. Wszystko, co jest widoczne w grupie WB, to są elementy łączące się ze sobą, jak klocki mniej więcej, które możemy składać sobie dowolnie, szyć na miarę rozwiązania, których potrzebujemy.
1: A jeszcze do tych wszystkich rzeczy potrzebna jest amunicja, między innymi 155, grupa WB będzie ją produkować, czy nie?
2: Grupa WB rozwija amunicję 155, tak jak wszystko u nas robione na zasadzie autorskich rozwiązań. Czyli staramy się mieć pełne prawa, że mamy pełne prawa do wszystkiego, co tworzymy. Jeżeli tworzymy to razem, a nie jesteśmy, powiedzmy sobie, członkiem jakiegoś większego konsorcjum, do któremu dostarczamy nasze rozwiązania. Dzięki autorskim rozwiązaniom możemy to dosłownie dowolnie produkować, zmieniać, modyfikować i też eksportować. I w związku, wracając do pytania o amunicję, tak samo tworzymy. Mieliśmy już próbne strzelania, będzie ta amunicja testowana i ma być produkowana w kraju.
1: Ale z programu SAFE, z tego co słyszałem, wyleciała.
2: Znaczy nie wyleciała z żadnego programu SAFE, nic na ten temat mi nie wiadomo. To już musiałby pan się zapytać Agencji Uzbrojenia, bo negocjacje toczą się w trybie niejawnym.
1: Ja mam wrażenie, że o tym powiedział premier Donald Tusk.
2: Jakby to powiedzieć... My mamy związane ręce umowami, więc odpowiedzi na pewne pytania można uzyskać tylko od potencjalnego klienta, czyli przed wojska. Natomiast owszem, tą amunicja jest cały czas przez nas rozwijana.
1: I tak tajemniczo zakończymy naszą rozmowę, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Remigiusz Wilk, WB, grupa WB Electronics, grupa WB. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a my po godzinie pierwszej po wiadomościach będziemy rozmawiać na temat...
0: Będziemy rozmawiać na temat satelitów, które krążą. Naszym gościem będzie m.in. Jacek Manda z Kreotek, a także porozmawiamy z wystawcami, których jest tutaj bardzo, bardzo wielu. Tak więc proszę z nami zostać. Teraz czas na wiadomości i za kilka chwil wracamy już z targów Defense 24.
3: Sytuacja po pożarze w Puszczy Solskiej powoli się stabilizuje, choć służby nadal mają pełne ręce pracy. Ogień nie rozprzestrzenia się już tak gwałtownie jak wczoraj, ale w terenie wciąż pojawiają się nowe zarzewia, a warunki do gaszenia pozostają trudne. Czytamy na portalu Dziennika Wschodniego. Jak informują Lasy Państwowe, powierzchnia objęta pożarem w powiecie biłgorajskim szacowana jest na około 300 hektarów, z czego co najmniej 100 uległo spaleniu. Ogień pojawił się wczoraj po południu w rejonie miejscowości Kozaki i bardzo szybko objął rozległy obszar. Stany Zjednoczone i Iran są bliskie osiągnięcia porozumienia w sprawie jednostronnicowego memorandum mającego zakończyć wojnę w Zatoce Perskiej, poinformowało źródło z Pakistanu, który to Pakistan pośredniczy w negocjacjach, a cytuję to wszystko Reuters. Pakistańskie źródło przekazało, że wcześniejsze doniesienia amerykańskiego portalu Axios dotyczące proponowanego memorandum są prawdziwe. Doniesienia o możliwym porozumieniu mającym zakończyć wojnę doprowadziły do gwałtownego spadku światowych cen ropy. Notowania spadły o ponad 8%. Do około 100 dolarów za baryłkę. Ukraina oskarżyła Rosję o naruszenie zawieszenia broni ogłoszonego przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o północy z wtorku na środę. Według ukraińskich władz w regionach na północy i wschodzie kraju zginęła jedna osoba, 3 zostały ranne. To pokazuje, że Rosja odrzuca pokój, a jej fałszywe wezwania do zawieszenia broni 9 maja nie mają nic wspólnego z dyplomacją, napisał szef ukraińskiego MSZ Andriy Sibicha na platformie X. Rosja ogłosiła zawieszenie broni na 8 i 9 maja w związku z obchodami zwycięstwa Związku Radzieckiego nad Niemcami. Niemcami w czasie II wojny światowej oraz paradą wojskową na Placu Czerwonym w Moskwie. Ukraina ogłosiła własną propozycję bezterminowego zawieszenia broni, które miało rozpocząć się o północy. Z wtorku na środę Kijów wezwał Rosję do wzajemnego działania. Zełenski powiedział, że od tego momentu Ukraina będzie działać symetrycznie. Tysiące Czechów zgromadziły się na rynku staromiejskim w Pradze, aby wyrazić poparcie dla mediów publicznych i zaprotestować przeciwko planowanym przez rząd zmianom w finansowaniu państwowych nadawców, które zdaniem krytyków zagrożą ich niezależności. Rządząca koalicja planuje jeszcze w tym roku rozpocząć stopniowe odchodzenie od abonamentu płaconego przez odbiorców. Od przyszłego roku finansowanie nadawców ma być w całości pokrywane z budżetu państwa. Zmiana ta, jak pisze Reuters, doprowadzi również do zmniejszenia ogólnego poziomu finansowania. Premier Andrej Babiš i jego partia ANO obiecali podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Opłata została podniesiona w ubiegłym roku po raz pierwszy od niemal dwóch dekad do 205 koron miesięcznie, czyli około 10 dolarów. Na Wyspach Zielonego Przylądka trwa ewakuacja trzech osób ze statku Hondius, na pokładzie którego stwierdzono ognisko wirusa. WHO podało, że ewakuacja dotyczy dwóch chorych członków załogi oraz jeszcze jednej osoby znajdującej się na pokładzie. Przedstawicielka WHO na Wyspach Zielonego Przylądka powiedziała agencji AFP, że cała trójka jest w stabilnym stanie, a jedna z osób nie ma objawów choroby. Operator przekazał, że po ewakuacji plan zakłada dalszy rejs na Wyspy Kanaryjskie lub na Teneryfę, co ma potrwać 3 dni. Prezydent Wysp Kanaryjskich oświadczył, że sprzeciwia się planowi rządu Hiszpanii, który chce pozwolić na zacumowanie tam statku dotkniętego wirusem. Na pokładzie statku przebywają polscy obywatele.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: I drodzy Państwo, jest godzina 13:08. Jesteśmy na targach Defense 24. Tutaj dzieje się bardzo dużo. Rozmowy, panele, spotkania, ale przede wszystkim firmy. Firmy, które przyjechały zaprezentować swoje produkty, porozmawiać. I my jesteśmy na stanowisku jednej z takich firm, polskiej firmy Creotech, a z nami w studio, naszym wyjazdowym studio, pan Jacek Mandas, wiceprezes tejże spółki. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A proszę powiedzieć, jak nastrój, jak tutaj emocje podczas tego spotkania i ważnego wydarzenia?
1: Myślę, że nastrój bardzo dobry. Jest bardzo wielu odwiedzających. Jest przede wszystkim wielu, nazwijmy to, decydentów, czyli widzimy tu naprawdę dużo mundurów, które przechadzają się w to i z powrotem. A dla spółki typowo kosmicznej jest to super ważne z tego względu, że tak zwany space, jak my to nazywamy, jest tym takim nowym elementem układanki militarnej i chcieliśmy się tu z jak najlepszej strony zaprezentować, więc ja uważam, że to jest fajne wydarzenie.
0: No proszę nam opowiedzieć o historii spółki, o tym, czym się Państwo zajmują. Powiedział Pan o kosmosie, ale to na razie bardzo tajemniczo brzmi.
1: Tak, brzmi to tajemniczo, natomiast jest to po prostu biznes i przemysł, który dostarcza satelity, które są produktem pozwalającym na obrazowanie Ziemi, na komunikację, w tym przypadku w kontekście militarnym dla jednostek wojskowych, dla rozwiązań militarnych, w przypadku komercyjnym czy tak zwanym dual use do obrazowania Ziemi, zdjęcia, jak my to pieszczotliwie nazywamy. Natomiast żeby to wszystko się wydarzyło, potrzebne są satelity. Te satelity muszą zostać zbudowane, wyniesione w kosmos, muszą zadziałać, muszą być odpowiednio ustawione i tym wszystkim my się zajmujemy. I robimy to w Polsce, w Piasecznie, pod Warszawą. Spółka mieści się w Warszawie i w Piasecznie i te satelity, które tutaj w radiu tego Państwo nie zobaczą, ale które możemy tutaj zobaczyć, są polskimi satelitami, które dostarczamy już teraz, między innymi dla Polskiego Ministerstwa Obrony, dla Ministerstwa Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc tutaj dzieje się sporo.
0: Czyli to połączenie sektora publicznego i prywatnego w Państwa przypadku się udaje, ale opowiedzmy od samego początku. Myśl technologiczna, samobudowanie satelit, wszystko odbywa się, rozumiem, tutaj w Polsce, bo przed wejściem na antenę powiedział Pan, że zespół to jest 350 osób. No i teraz jakbyśmy mieli to podzielić i opowiedzieć trochę, jak to powstaje tutaj na miejscu.
1: Oczywiście. Od ogółu do szczegółu. Czyli tak jak Pani wspomniała, tak jak ja wspominałem przed chwilą, to jest 350 osób dzisiaj pracujących w Polsce nad tymi satelitami. Natomiast początki były bardzo ciekawe, ponieważ trzech założycieli spółki pracowało w CERN, laboratorium fizyki. Wpadli na pomysł, żeby dostarczać elektronikę wysokiej jakości, wysokiej precyzji, synchronizacji czasu. Zbudowali taką elektronikę i sprzedajemy ją dziś również w spółce do wszelkich laboratoriów fizyki na całym świecie. Natomiast to wymusiło na nas budowę wysokiej jakości, projektowanie i budowę wysokiej jakości elektroniki w warunkach też wymagających, tak zwanych clean roomach. I od tego momentu do space'u już nie jest tak daleko, bo tu też mamy wysoką jakość. Też mamy małe serie i dużo takiego designu i myślenia fizyków, elektroników, programistów. W okolicach 2015-2017 roku już dostarczaliśmy mnóstwo elektroniki dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wtedy Polska jeszcze w tak zwanym space'ie raczkowała. Ten space rósł powolutku, natomiast doznał bardzo dużego przyspieszenia około 3 lat temu, gdy Polska jako kraj zaczęła inwestować też poprzez Europejską Agencję Kosmiczną już poważne środki, które w postaci projektów, o które można było się bić na arenie europejskiej w postaci projektów. I my o nie się biliśmy i z sukcesem w wielu przypadkach dostarczaliśmy właśnie w różnych bardzo takich nobliwych projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej tąże elektronikę. Teraz od tego czasu upłynęło lat pewnie 7. Mamy już na orbicie swoje satelity.
0: Ile jest tych satelit?
1: W tym momencie mamy 3 na orbicie. Budujemy też w tym momencie 4 dla, mówiąc kolokwialnie, wojska i 4 dla ESY, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc za rok, dwa będzie tych satelitów 2, 4, 6, 8 co najmniej.
0: Czy to jest dużo? Czy to jest duża skala?
1: To jest duża skala, szczególnie jak dla przedsiębiorstwa i sektora, który w zasadzie urodził się w Polsce w 2010 roku, gdy przystąpiliśmy do ESY, do Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc to jest małe naście lat i jako Polska potrafiliśmy przeskoczyć wiele etapów, które trwały dużo dłużej w innych krajach. Więc my na dzień dzisiejszy jako Krotech Instruments, mówiąc tak czysto biznesowo, walczymy ze spółkami, które są od 30 lat na rynku europejskimi, francuskimi i innymi, i wygrywamy w pewnych obszarach, pewnych oczywiście nadal przegrywamy z uwagi na to, że te środki w Polsce są już znaczne, mogą być jeszcze bardziej znaczne.
0: Tak, zazwyczaj wszystko rozchodzi się o finanse i o fundusze. Podejdźmy w takim razie tutaj na Państwa stanowisku. Co to jest? Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom i zadziałać przede wszystkim na ich wyobraźnię.
1: Tak, to spróbuję Państwu przedstawić to, co widzimy i przy czym stoimy. Stoimy przy modelu satelity pierwszym, jaki wynieśliśmy w kosmos, satelity Eagle Eye. To był satelita, który ważył około 60 kg, dokładnie 58 kg. To możemy sobie wyobrazić taką skrzynkę wielkości, powiedzmy, do pasa przeciętnego człowieka, która ma rozkładane panele słoneczne. Panele słoneczne już, myślę, łatwiej sobie wyobrazić. Wygląda ona jak, nie wiem, gdybyśmy rozłożyli jakiś element elektroniczny na części, trochę sterczy śrubek, parę elementów. Natomiast one wszystkie są tam, gdzie być powinny i wszystkie są po coś. Ten satelita, o którym mówimy, jest satelitem obrazującym, czyli satelitą, który w paśmie optycznym wykonuje po prostu zdjęcia. My to na Ziemi nazywamy zdjęciami, ale tak naprawdę to są dane przesyłane na Ziemię różnymi sposobami. Na koniec dnia użytkownik widzi po prostu obraz, który jest też do tego metryczny, czyli można go pomierzyć. Z punktu widzenia wojskowych zastosowań czy cywilnych można obserwować zmiany terenu, zmiany tego, co na danym terenie się dzieje.
0: A tutaj są takie połączenia, one trochę wyglądają jak połączenia takie neuronowe. Ja tak przynajmniej, moje pierwsze skojarzenie było takie.
1: Bardzo ważnym elementem na orbicie jest energia i ta energia jest potrzebna do tego, żeby takie w przypadku zdjęcia wykonać to zdjęcie, żeby je też wysłać na Ziemię. Co więcej, duża część napędów, czyli silników takich satelitów, to silniki jonowe, które też po prostu wymagają prądu. Wygenerowanie plazmy wymaga dużej ilości prądu.
0: No i właśnie przede wszystkim, skąd ta energia jest czerpana?
1: Ta energia jest czerpana głównie z paneli solarnych, paneli słonecznych. I te kabelki, które tu Pani widzi, które są przymocowane do panela, to są właśnie kabelki, które ten prąd odprowadzają. Jednocześnie tego tu nie widzimy, jest dość bardzo dobrze przemyślany system chłodzenia takiego satelity, bo na orbicie nie mamy chłodzenia takiego, które znamy na Ziemi, więc musimy to bardzo dobrze policzyć, żeby te siły i energię się rozłożyły.
0: A ile osób pracowało przy wybudowaniu tego satelity? Możemy tak to określić, czy to jest trudne do oszacowania?
1: Jest to bardzo multidyscyplinarny zespół. Mówimy o zespole elektroników, fizyków, mechaników, optyków i wiele, wiele więcej. Przy tym konkretnym satelicie było to około 100-150 osób. Czas tworzenia takiego satelity to jest czas od roku do 2 lat. I w trakcie jego tworzenia powstają też pośrednie modele, które sprawdzamy na różne okoliczności. To jest też ciekawy aspekt Space'u, że trzeba takiego satelity przed startem dobrze wytrząść, żeby sprawdzić, czy on się nie rozpadnie w trakcie startu na rakiecie, co jest bardzo kosztowną zabawą. Trzeba sprawdzić, czy różnego rodzaju ciężkie promieniowanie nie jest w stanie uszkodzić elektroniki, więc też takie testy się odbywają. Z tego względu ten czas tyle trwa.
0: Widzę, że zbliżył się do nas redaktor Krzysztof Skowroński, na pewno z jakimś bardzo ciekawym pytaniem.
2: Ze stwierdzeniem, bo nie wiem, czy pan prezes wie, kurs akcji to teraz jest wzrosło do około 678 zł, wzrost o 3,5%. Kapitalizacja spółki to miliard. Jaka jest kapitalizacja spółki?
1: Myślę, że blisko 2 miliardów.
2: 1,8 miliardów. To dobre wyniki?
1: Myślę, że to są bardzo dobre wyniki, szczególnie jak dla spółki, która się zajmuje wyłącznie kosmosem, natomiast te wyniki wynikają z wielu aspektów. Jesteśmy już na etapie takiego rozwoju, że dostarczamy produkty m.in. Ministerstwu Obrony, a m.in. dzisiaj było wiele wystąpień, które mówiły o tym, że space jest istotny.
0: Czy firma Kreotek będzie jakoś partycypowała, brała udział w programie SAFE?
1: W samym programie SAFE bezpośrednio nie.
2: Bo wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział o tym, jak ważny jest system satelitarny, jak ważna jest obserwacja i wiedza o tym, co się dzieje na polu walki albo co się dzieje u przeciwnika.
1: Dokładnie tak. I to są te rozwiązania, które dostarczamy. My oczywiście proponujemy też swoje rozwiązania do programu SAFE. Czy one tam się znajdą, tego jeszcze nie wiemy po prostu. Kurs akcji między innymi, myślę, może być związany z tym i wzrost w ogóle znaczenia sektora kosmicznego, ponieważ został on teraz już pojmowany jako militarna część technologii. Czyli to, czy dane jednostki są w stanie rozpoznać obiekt na Ziemi, to, czy są w stanie się skomunikować, zależy od tego, czy mamy infrastrukturę kosmiczną.
2: Ponieważ zajmuje się Pan finansami, to może Pan nam wytłumaczy, jak państwo, które jest tak zadłużone jak Polska, chce wydać w ciągu najbliższych lat 1 000 miliardów złotych na zbrojenia i 1 000 miliardów złotych na transformację energetyczną.
1: Myślę, że to jest na pewno wyzwanie. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia spółki kosmicznej, istotne jest to, żeby te środki również znalazły swoje ujście w kosmicznych projektach, tak? Dlatego, że my tutaj, jeżeli chodzi o kosmos, jesteśmy o tyle specyficzni, że inwestycja w rozwiązania kosmiczne przynosi dużo, dużo większe, myślę, dużo wyższy zwrot, myślę, 4 do 1 co najmniej zainwestowana złotówka do zwrotu z inwestycji.
2: A to nie jestem pewny, bo to są rozwiązania na wypadek wojny. Na wojnie się traci, a nie zyskuje, poza oczywiście niektórymi firmami, ale generalnie ludzie na wojnie tracą.
1: Rozwiązania kosmiczne to są z reguły rozwiązania dual use. To jest takie słowo, klucz, które jest coraz częściej odmieniane przez różne przypadki, czyli one mają zastosowanie w czasie pokoju. Wyobraźmy sobie na przykład monitoring agriculture, czyli rolniczych zasiewów. To są dokładnie te same sensory, ta sama optyka, z której korzystamy do śledzenia na przykład pojazdów kołowych. Tak? Komunikacja w czasie pokoju również jest potrzebna. Badania na przykład osiadania gruntu u nas na terenach górniczych można wykonywać poprzez zastosowanie satelitów radarowych, które jednocześnie służą do rozpoznania na polu walki. Więc to jest dual use i tutaj myślę, że akurat space jest doskonałym przykładem, że to tak właśnie działa, no bo czołg jest pewnie trudniej wykorzystać w czasie pokoju, natomiast satelitę jak najbardziej.
0: Rozumiem, że tutaj w firmie mają też Państwo zatrudnionych pracowników, którzy zajmują się stricte odczytywaniem tych zdjęć, danych, bo to jest bardzo poważna funkcja.
1: Tak, sama misja kosmiczna to nie jest tylko zbudowanie takiego satelity, który tu za nami stoi, to jest zaprojektowanie, zbudowanie, potem zorganizowanie wyniesienia i wyniesienie, tak zwany launch. Potem na orbicie, gdy one się odłączą, satelity, bo z reguły jest ich kilka, od launchera, czyli od rakiety, trzeba je ustawić za pomocą elementów mechanicznych bądź elementów magnetycznych na orbicie, tam gdzie one powinny być. Taki proces może trwać od miesiąca do kilku i dopiero po tym okresie dane, dajmy na to obrazek, może spłynąć na Ziemię. I ten obrazek dopiero wtedy będzie przetwarzany. I to przetworzenie, o którym Pani mówi, jest bardzo ważne, bo ten tak zwany, jak my to mówimy, end user, jemu nie zależy, ile tych satelitów jest na górze i co one tam robią, jak zostały zbudowane. Jemu zależy na tym, żeby podjąć decyzję i mieć do tego odpowiednie materiały. I to jest to przetworzenie, które jest istotne i to jest bardzo ważna część spółki.
0: Mówił Pan o akcjach, rozmawiali Panowie na temat kursów, a teraz pytanie, ile mniej więcej kosztuje wyprodukowanie takiego satelity? Bo mówimy o milionach złotych.
1: Mówimy o milionach złotych, my operujemy głównie w euro, ponieważ duża część kontraktów to są kontrakty w euro, więc taki satelita, który jest w stanie dostarczyć zobrazowanie rzędu 0,5 metra, 0,7 metra, to są pieniądze rzędu na 100 milionów euro. Łącznie z wyniesieniem, które też kosztuje milion plus, łącznie z tak zwanym segmentem naziemnym, bo gdzieś ten satelita musi dane przesłać, więc trzeba wynająć segment naziemny bądź go zbudować. i z tak zwanym commissioningiem, czyli ustawieniem tych satelitów na orbicie.
2: Ale ja nie zrozumiałem. Zobrazowanie 0 metra kwadratowego Ziemi?
1: Może użyłem skrótu. To mówię, nazwijmy to pikselem. To nazywamy GSD, czyli to jest bok piksela na Ziemi, który odpowiada... Bok piksela na obrazku, który odpowiada temu, co jest na Ziemi.
2: Czyli?
1: Czyli jeżeli to jest piksel obrazowo w okolicy pół metra, czyli GSD pół metra, to jest takie, jakie Państwo znacie z popularnych map internetowych, której nazwy nie wymienię. I możecie Państwo zbliżyć dość dokładnie i widzieć, że tam jest samochód.
0: I obserwować budynki.
1: Obserwować budynki, obserwować zmiany, obserwować ruch.
0: A jakie ma Pan takie marzenie związane z kosmosem?
1: Marzenie mam takie, bardzo pragmatyczne, żeby Polska miała duży udział w tych satelitach, które właśnie teraz się buduje, między innymi dla Europy. Znaczy dla Europy głównie, tak?
0: A podróż w kosmos?
1: Mieliśmy kosmonautę, mamy kosmonautę, który szczęśliwie poleciał i wrócił, wykonał szereg eksperymentów. Ja myślę, że teraz w najbliższych latach trzeba to zmonetyzować w sensie takim, żeby firmy, przemysł pokazały ten potencjał i to jest bardzo dobry moment. Kiedy poleci, a jestem pewien, że na pewno następny raz, tego nie wiem, bo to zależy oczywiście też od funduszy. Ja chyba z racji już swojego PESEL-u nie polecę w kosmos. Natomiast jestem pewien, że za lat naście będzie to po prostu usługa, którą można kupić.
0: No to wtedy polecimy wszyscy. Tak? Poleci pan, panie Krzysztofie?
2: Już się wybieram.
0: Wybieramy się. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Pan Jacek Mandas, wiceprezes spółki Kreotek. Dziękujemy.
2: I posłuchamy jakieś piosenki.
0: Tak, jakaś muzyka.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: I drodzy Państwo, jest godzina 13.31, a my jesteśmy na stanowisku spółki Polskiej Grupy Militarnej Niewiadów. Panie Krzysztofie, Krzysztof Skowroński ze mną w naszym wyjazdowym studio.
3: Byłem niedawno na giełdzie warszawskiej, gdzie było pierwsze notowanie Grupy Niewiadów. Nie wiem jak dalej, co dalej z akcjami, ale wiem, że jest to spółka, która... No, postanowiła bardzo zainwestować w rozwój, zainwestować w budowę amunicji, która jest w Polsce niezbędna i bardzo potrzebna. I za chwilę, mam nadzieję, pojawi się tutaj prezes albo jeden z prezesów grupy Niewiadów i opowie nam, co zmieniło się od momentu, kiedy spółka weszła na giełdę. Jesteśmy po bardzo ciekawych rozmowach. Mam wrażenie, że na Magdzie zrobił największe wrażenie chodzący pies, chociaż to nie jest chyba szczyt techniki. Popatrzyłem, bo bardzo lubimy patrzeć, kto jest udziałowcem Boston Grupy, która produkuje psy, które potrafią same chodzić i rozmaite rzeczy donosić. To nie są Amerykanie, to jest grupa Hyundai, a z kolei dużym współwłaścicielem grupy Hyundai jest BlackRock. Rok, czyli jest to wielka, to jest Boston Group, Boston Dynamics, którego właścicielem jest grupa Hyundai, która produkuje też samochody, które są bardzo znane. Wielka spółka z Korei Południowej. Także to jest jedno sprostowanie, ale dobrze, jak nie ma prezesa, to zapraszam tutaj do studia, coś powiemy. Prezes idzie, to teraz impresje, ponieważ Małgorzata Kleszcz dotarła na stadion dziesięciolecia, przyjechała tutaj na rowerze, więc na pewno opowie, jakie są jej wrażenia, a Małgorzata Kleszcz, to od razu zdradzamy tajemnicę, jest tuż przed kolejną wielką wyprawą. Z okazji 17 urodzin zaproponujemy Państwu podróże małe i duże. Ta duża podróż to jest podróż Małgorzaty Kleszcz do Kambodży, z tego co, jeśli się nie mylę, ale to nie wiadomo. I o tej podróży i o planach tej podróży opowie teraz pani redaktor.
5: Tak, dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. No może dobrze się tu znaleźć, bo może ja się tutaj dowiem jakichś przydatnych informacji na podróż, o czym warto myśleć i pamiętać. Lecę z przystankiem w Abu Zabi. To jest taki przelot z Warszawy do Abu Zabi i z Abu Zabi do Bangkoku. Wierzę tylko, że nikt nie stanie mi na przeszkodzie i że będzie można w tym Abu Zabi mieć przystanek. A tutaj, tak, faktycznie, tutaj chyba najlepiej przyjechać rowerem i w ogóle jest świetna pogoda na to, żeby po Warszawie rowerem teraz jeździć. Brama numer 5. Zdaje się, że to jeszcze chwilę potrwa. Należy się zarejestrować i można przybyć. I to zawsze z zewnątrz nie wygląda tak bardzo wielko, jak jest w środku. Ile osób pomieści Stadion Narodowy? To jest właściwie ciekawe pytanie. Pewnie ktoś zna na nie odpowiedź, a my Państwu może ją też przekażemy. Ale przekażemy Państwu na pewno te informacje, że teraz jest chwila muzyki przed rozmową z panem prezesem, bo jest godzina 13.34, a to jest taka specjalny program na pewno do godziny 14, a później jeszcze wrócimy o godzinie 16 z Mikołajem Murkocińskim. Będzie także stąd, ze Stadionu Narodowego Defense 24 popołudnie, a teraz już przekazuję mikrofon Magdalenie Uchaniuk, bo zdaje się, że przybył nasz kolejny gość.
4: Tak, przybył nasz gość, bo ja... Oj, dzień dobry, jesteśmy na żywo i z nami w studio pan Michał Lubiński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Ale mikrofon będziemy tak podawać dzisiaj.
6: Tak, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: No i jak wrażenia?
6: Z dzisiaj? No świetne spotkanie, tak naprawdę esencja tego, co możemy zaobserwować na targach w Kielcach. Takie spotkania są bardzo mocno propagowane również w innych krajach i tak naprawdę to jest świetne miejsce, żeby spotkać ludzi, którzy są decyzyjni. Także tylko same superlatywy, świetne otwarcie, także super.
4: A za plecami?
6: A za plecami prezes Przemysław Kowalczuk, któremu już oddaję głos. Dziękuję.
3: Ale jeszcze jedno pytanie. Po debiucie na giełdzie, jakie jest wrażenie, jak w ogóle akcje, nie wiadomo, wzrosły czy spadły?
6: Panie redaktorze, tak naprawdę to był jeden z etapów naszego rozwoju. Szczerze powiedziawszy, ja jestem raczej bardziej techniczny. Nie śledzę tak naprawdę kursu akcji. Natomiast z tego, co udało mi się pozyskać z rynku, jest pozytywny odzew.
3: Pozytywny odzew to oznacza pieniądze. Jak pieniądze, to pan prezes wie, w co je zainwestować.
0: Jak pieniądze, to inwestycje. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Jak inwestycje, to jakie?
0: Mamy trzy główne linie inwestycyjne w tej chwili. Jedna jest związana z amunicją wielkokalibrową, zaczynając od kalibru artyleryjskiego 155 mm. Ale oczywiście od razu myślimy o takich bardziej uniwersalnych zdolnościach, czyli produkcji też innych kalibrów, takich jak 120 moździerzowa czy 105 też lekkiej artylerii.
3: Byłem w Niewiadowie i widziałem tą halę, która ma w przyszłości służyć produkcji amunicji 155. Ta hala jest już ukończona, ta produkcja się już rozpoczęła, czy jeszcze nie?
0: Hala właśnie jest kończona, jest odbierana. Będzie osadzana technologia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, a produkcja, seryjna już produkcja, rozpocznie się od czwartego kwartału tego roku, więc niebawem.
3: Wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział o kolejce, że chciał zmobilizować wszystkich polskich producentów, szczególnie grupę PGZ, ale też do producentów prywatnych się odezwał, żeby stanąć po te pieniądze z safe, po te 44 miliardy. Grupa Niewiadów stoi w kolejce. Która jest w kolejce? Jak ta kolejka wygląda?
0: Znaczy, widzimy to troszeczkę inaczej oczywiście. Nie w systemie kolejkowym. Mówimy bardzo jasno. My jesteśmy gotowi na produkcję amunicji wielkokalibrowej w możliwym finansowaniu z programu SAFE. Jesteśmy gotowi na partycypację w Narodowej Rezerwie Amunicji już z dostawami i produkcją od tego roku. Oczywiście podchodzimy do wszystkich tych tematów po prostu biznesowo. Inwestujemy po to, żeby produkować i żeby kontraktować dla klienta. Bardzo byśmy chcieli, żeby tym klientem oczywiście były polskie siły zbrojne.
3: A jak nie?
0: Jeżeli nie będą to polskie siły zbrojne, będzie to inny klient lub klienci, czy europejscy, czy pozaeuropejscy.
3: No dobrze, ale czy w ogóle jest znana procedura tego projektu, tego sejfu, tych pieniędzy europejskich, tej wielkiej pożyczki, którą bierzemy? Czy wiemy, jak będzie procedować Ministerstwo Obrony Narodowej, czy kto to będzie procedował?
0: Na ten temat jest całkiem sporo komunikacji ze strony zarówno poszczególnych instytucji rządowych, jak i dyskusji w przestrzeni publicznej. My po części, bardzo małej części, partycypowaliśmy w konsultacji niektórych zapisów umowy SAFE. Oczywiście wynikowo, jak to będzie wyglądać, no pokażą najbliższe nawet nie miesiące, co tygodnie.
3: To o tym porozmawiamy, jak spotkamy się w piątek w studiu Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu. A teraz proszę powiedzieć, co my tutaj widzimy, co to jest?
0: Oprócz amunicji wielkokalibrowej, dwie inne linie inwestycyjne, czyli zdolności, które będą już dostępne zarówno od końcówki tego roku, jak i przede wszystkim w roku 2020.

0: przy wtargnięciu przez przeciwnika. Po środku widzimy też miny sygnalizacyjne, czyli tego typu miny, które umożliwiają wizualną sygnalizację wtargnięcia przeciwnika do danego regionu. Takich rodzin min posiadamy 4 i każde z nich są w ofercie w tej chwili dla polskich sił zbrojnych w ramach konsultacji z Agencją Uzbrojenia. Zdolności produkcyjne, które deklaruje Grupa Niewiadów, to jest 1 000 000 sztuk min rocznie. To jest naprawdę sporo.
1: 1 000 000 to robi wrażenie, tak jak robi wrażenie informacje o tym, ile min zostało zniszczonych wtedy, kiedy ta konwencja antyminowa weszła w życie. Zamiast magazynować albo myśleć o tym, że można magazynować, to gdzieś to żeśmy wyrzucili na śmietnik.
0: Nie tylko utylizacji podlegały miny, bardzo dużo innego uzbrojenia też zostało zutylizowanych na, jak dzisiaj widzimy, na nasze nieszczęście, w obrębie różnych innych konwencji, bo jeśli chodzi o miny, była to konwencja ottawska, od której w tej chwili odstąpiono, z przyczyn chyba oczywistych dla każdego, kto śledzi sytuację międzynarodową, w szczególności całej flanki NATO wschodniej. Oczywiście możliwi zamawiający od strony min to nie jest tylko państwa europejskie czy właśnie wschodniej flanki, to też są inne regiony świata, które borykają się z bardzo podobnymi problemami.
1: Jak dziennikarz słucha wicepremiera Kosiniaka-Kamysza albo jak słucha w ogóle jakiegokolwiek polityka, to inaczej nastawia ucho na inne informacje. Pan z tego przemówienia wicepremiera co wydobył? Jaką treść, co było dla pana ważne?
0: Przede wszystkim widzimy tutaj potwierdzenie tych ogromnych potrzeb, które tylko polskie siły zbrojne, ale w nieoderwaniu od potrzeb sojuszniczych, europejskich sojuszniczych, istnieją. Czyli te wszystkie nasze założenia i analizy, które przekładają się na bardzo konkretne liczby w latach poszczególnych sił zbrojnych, z naszego punktu widzenia po prostu potencjalnych klientów, są potwierdzane również na wysokim szczeblu politycznym.
1: Ale Grupa Niewiadów, jeśli tak można nazwać, to jest taki bardzo klasyczny sprzęt potrzebny w wojsku, czyli amunicja, miny i jeszcze pewno parę innych rzeczy. Natomiast wicepremier mówił o satelitach, o dronach, o rakietach dalekiego zasięgu, czy pociskach dalekiego zasięgu.
0: Mówił też o systemach sztucznej inteligencji. Tutaj trzeba też wyraźnie powiedzieć, że nawet przy tak to określonej klasycznej produkcji są różne elementy, które są bardzo nowoczesne, które nie były do tej pory w ogóle obecne w tego typu produkcji przemysłowej. Jak właśnie systemy wspierające, oparte na sztucznej inteligencji, o systemach AI-owych w automatyzacji produkcji. Panie redaktorze, żeby wejść powyżej 170 tysięcy, 100 tysięcy rocznej produkcji dowolnego produktu, w szczególności takich produktów jak zestawy amunicyjne, musimy wspierać się wysokim poziomem automatyzacji. Automatyzacja dzisiaj to jest właśnie sztuczna inteligencja. Grupa Niewiadów dokładnie w tą stronę podąża.
1: No bo nie ma specjalnie wyboru. Nawet Radio Wnet nie ma wyboru, musi korzystać ze sztucznej inteligencji. Ja patrzę, że jest pan doktor inżynier. Doktorat na jaki temat pan napisał?
0: Doktorat z dziedziny mechaniki i była to balistyka zewnętrzna, amunicja.
1: I można na ten temat doktorat napisać?
0: Oczywiście. W bardzo specyficznym wydaniu, czyli obrona przeciwlotnicza, był to doktorat wdrożeniowy, będący częścią systemu kierowania ogniem armaty 35-mm przeciwlotniczej, która jest obecna dzisiaj na okrętach typu Kormoran w Wojsku Polskim.
1: A czy takimi strategicznymi problemami też się pan pasjonuje, czy nie?
0: Oczywiście z punktu widzenia zarządzania musimy też mieć pewien obraz sytuacji na wielu poziomach, również poziomie strategicznym. Jest to nie tylko podejście hobbystyczne, ale jedno z narzędzi informacyjnych, które umożliwiają rozumienie procesów

0: zarówno decyzyjnych, jak i potrzebowych u naszych potencjalnych klientów.
1: Jakby pan ze zbioru wszystkich dowódców, którzy prowadzili rozmaite armie i rozmaite wojny, miał wymienić jednego, który powinien być przykładem dla innych, to kogo by pan wymienił?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Nie pokuszę się o precyzyjną odpowiedź. Jest wielu dowódców obecnych, zarówno w literaturze, no takiej klasycznej, jeżeli ktoś się historią wojskowości pasjonuje, jak i bardziej popularnej, no bo te nazwiska się pojawiają, ale z polskich to pierwszy, który mi się w tej chwili bardzo oświetlanie przedstawia, jest to generał Kutrzeba.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Doktor inżynier Przemysław Kowalczuk, prezes grupy Niewiadów, był gościem. A my gościmy na stoisku w ogóle Niewiadowa. I patrzę teraz na ten ekran. Tyle dymu na tym ekranie. Skąd?
2: Te rzeczy, które się tu znajdują za panami, już było mowa o nich?
1: Tak, Magdo.
2: Przepraszam. To nie dosłyszałam. Miny.
1: Są rozmaite miny, na przykład mina Małgorzaty Kleszcz oznacza wielkie zainteresowanie dla wszystkich min świata. Tak, Małgosiu?
3: Ależ oczywiście.
2: No ale to miny, ale tam dalej nie są miny.
1: Tam są nie miny.
2: Nie miny.
0: To jest amunicja, właśnie ta amunicja gruba, o której rozmawialiśmy, kalibru 155 mm, czyli w obwodzie ponad 15 cm, dla systemów artyleryjskich. Oczywiście linie, które w tej chwili uruchamiamy w obrębie zakładów poszczególnych grupy Niewiadów, są przystosowane do również produkcji innych kalibrów. I to jest jedna z takich przewag, zarówno przemysłowych, jak i biznesowych. No bo jest wiadome, że na każdy produkt, w każdej dziedzinie w pewnym momencie boom się kończy.
1: A jak Małgorzata Kleszcz powinna być uzbrojona, jedzie do Kambodży? Co by pan jej doradził?
0: Przede wszystkim szczepionki.
3: Na żółtą febrę coś jeszcze?
0: Na dur brzuszny. Ja osobiście bardzo lubię jedzenie szeroko rozumiane azjatyckie. Niemniej jednak we wszystkich tego typu kierunkach moja bardzo laicka wiedza skłoniła mnie do zaszczepienia się na dur właśnie.
3: A ja uważam, że pewnym elementem wyjazdu tak dalekiego, może nawet i nieodłącznym, jest choroba. Jak się przejdzie, to jest jeszcze silniejszym podczas tej wyprawy. Ja to lubię. Może nie dur brzuszny, ale takie zwykłe zatrucie, które jest nieuniknione raczej w daleko wschodniej Azji.
0: Blisko wschodniej też zemsta faraona jest dosyć częstą przypadłością. Potwierdzam na swoim przykładzie.
1: A ja uważam, że powinniśmy posłuchać teraz piosenki.
2: I tak też się stanie. Adam Czerpak jest w Warszawie, również w studio przy Krakowskim Przedmieściu, tak więc słuchamy muzyki. Jeszcze na chwilę do Państwa wrócimy z targów Defense 24.

0: mogę odpowiedzieć. Uniwersytet Warszawski.
1: Dokładnie.
2: I tak, drodzy Państwo, godzina 13.51, więc jeszcze chwilę, żeby przybliżyć Państwu wydarzenie, które trwa na Stadionie Narodowym w Warszawie, Defense 24. Tutaj cała masa ludzi i pan z Uniwersytetu Warszawskiego, Bartosz Gładzik, moim gościem. Dzień dobry, jak wrażenia?
3: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za podejście do mnie. Tak naprawdę dopiero tutaj przyszedłem, ale tak się składa też, że byłem w zeszłym roku tutaj, więc spodziewam się przynajmniej podobnego poziomu, jak obserwowaliśmy w 25. Przede wszystkim widać po prostu samą skalę wydarzenia. Widać, że jest bardzo dużo wystawców, zarówno tutaj krajowych, jak i z regionu, jak i na przykład ze Stanów Zjednoczonych. I przede wszystkim bardzo mnie cieszy w porównaniu do zeszłego roku to, że widzę, że dużo osób z Uniwersytetu Warszawskiego, może to jest kwestia tego, że jestem już na ostatnim roku, po prostu coraz więcej studentów tutaj też przychodzi. Jest to między innymi okazja, żebyśmy mogli liznąć trochę tego faktycznego świata. Jestem studentem stosunków międzynarodowych, więc to się bardzo łączy z naszym branżą.
2: Właśnie to było to pytanie, jakiego kierunku, ale szedł pan tu z jaką myślą, że co pan chce odkryć, może podpytać, przy którym stoisku najchętniej zatrzymać?
3: Osobiście może się okazać, że jestem dość specyficznym przykładem osoby, którą można o to spytać, dlatego że w zeszłym roku tutaj byłem jako współorganizator, po prostu jako pracownik Defense 24, który organizuje całe to wydarzenie, więc wiedziałem, czego się spodziewać, ale to, co przede wszystkim mógłbym polecić na przykład dla osoby, która była tutaj pierwszy raz, to przede wszystkim zastanowić się w tej naszej bardzo szerokiej branży, jaką jest politologia, nauki o bezpieczeństwie, stosunki narodowe, zastanowić się, co tak naprawdę nas interesuje. Czy jest to kosmos, czy są to służby specjalne, czy może tak typowo przemysł zbrojeniowy i na pewno znajdzie coś dla siebie tutaj.
2: A pana co interesuje?
3: Osobiście ja zajmuję się politologią w zakresie przestrzeni kosmicznej. W zeszłym roku pamiętam, że mieliśmy cały segment poświęcony kosmosowi w agendzie, ale jestem przekonany, że są tutaj między innymi firmy, które rozwijają się w tym kierunku, więc bardzo chętnie pewnie podejdę do ich stanowisk i porozmawiam na ten temat.
2: Dlaczego to jest takie ciekawe?
3: Osobiście uważam, że bańka na kosmosie strasznie rośnie, zarówno pod względem finansowym, ale przede wszystkim takim, że coraz więcej osób się tym interesuje. I w Polsce mam wrażenie, że nie do końca jeszcze zauważamy w przestrzeni publicznej, jak wiele znaczymy w tej branży, ale też jak wiele znaczyć możemy w przyszłości. Po prostu przemysł się bardzo rozwija i rozwijać się powinien, bo po prostu mamy możliwości do tego coraz większe. I zawsze interesowało mnie odsłanianie kamienia i spoglądanie pod niego tam, gdzie nikt nie patrzy i mam wrażenie, że nie dość, że jest to temat bardzo interesujący, to jeszcze dość mało przebadany.
2: Ile jest osób z panem na kierunku ostatni rok stosunków międzynarodowych i czy są kobiety?
3: Zaczynaliśmy mając, jeśli dobrze kojarzę, około 150 osób i wtedy to było w większości kobiety, jeśli przynajmniej tak po prostu szacując wzrokowo po sali, tak mogłem stwierdzić. Teraz trudno mi już powiedzieć z tego względu, że się rozeszliśmy na specjalizację po prostu, więc nie widzę, ile osób jest na całym roku, ale w mojej grupie, to jest specjalizacja bezpieczeństwo i studia strategiczne, jest to grupa ćwiczeniowa, powiedzmy 30-40 osobowa i mam wrażenie, że jest lekka przewaga mężczyzn, ale jeśli jakaś, to ona się waha w widełkach 50-60%.
2: Chyba się zgodzimy co do jednego, że w bardzo ciekawych czasach żyjemy, chociaż pewnie w jakimś sensie każde czasy można pod te określenie podpiąć, ale jak pan sobie myśli i właśnie z perspektywy studenta stosunków międzynarodowych, ale Polaka, obywatela, człowieka, którego interesuje politologia, co się dzieje na świecie i z perspektywy Polaka, to jakie uczucie pana przepełnia?
3: To powiedzenie, że żyjemy w ciekawych czasach jeszcze nie aż tak dawno mogłoby być odebrane jako komplement. W sumie jako młody człowiek mogłoby się powiedzieć, że chciałbym żyć w ciekawych czasach. Dzisiaj już coraz częściej ludzie postrzegają to stwierdzenie jako obelga albo życzenie czegoś złego i z tego co wiem intencja taka była w tych słowach, bo wywodzi się z jakiegoś chińskiego powiedzenia, które właśnie to miało oznaczać. Przechodząc do drugiego pytania, co się dzieje na świecie? Przede wszystkim widzimy dość duże wahnięcie w takim cyklu koniunkturalnym, który widzieliśmy od bardzo dawna. Ja jako osoba urodzona w roku 2002 tak naprawdę przyszedłem na ten świat w szczycie takiej jednobiegunowej chwili, w którym wydawać się mogło, że rzeczywistość jest bardzo przewidywalna. Mamy hegemonię Stanów Zjednoczonych, która przynajmniej w naszym okręgu cywilizacyjnym zapewnia bezpieczeństwo i właśnie taką przewidywalność w polityce, ale jednocześnie to spowodowało, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale i na przykład w Europie, czy to zachodniej, czy wschodniej, czy patrząc na to ogółem, no, przestaliśmy zajmować się kwestiami fundamentalnymi. Jeśli zastanowimy się na przykład, po co jest państwo, co ono powinno nam dawać, no to pierwsze rzeczy, o których byśmy powiedzieli w takiej rozmowie teoretycznej, o czym też rozmawiamy na studiach, no to jest to, że państwo powinno między innymi zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo. Jest to taką podstawą takiej umowy społecznej pomiędzy obywatelami a rządem. Przez te lata mojego dzieciństwa, w których się wychowywałem, mam wrażenie, że politycy mogli odbierać takie wrażenie, że ten podstawowy balast z ich pleców został zrzucony, że mogą zająć się tymi może przyjemniejszymi elementami polityki, jak po prostu ścianki prasowe, rozmawianie o tematach ważkich i mniej ważkich. No ale ewidentnie widzimy obecnie, że wracają problemy, których nie spodziewaliśmy się, że będziemy musieli się w ogóle nimi zajmować za naszego życia. Pojawia się próżnia bezpieczeństwa. Co w momencie, gdy też jako młody człowiek poszedłem na studia, albo zacząłem się po prostu interesować tym tematem, okazuje się w pewnym momencie, że jest rzeczą naturalną. Jakby to, że mieliśmy te, jak to mówił Francis Fukuyama, mam ten koniec historii, że to nie jest stan naturalny dla świata. Jest to po prostu przejaw czasów, w których się urodziłem, przyszło żyć większości ludzi obecnie żyjących. Ale teraz widzimy, że może się to diametralnie zmienić.
2: Musimy się do kogoś jako państwo przytulić chyba, żeby to bezpieczeństwo było silniejsze i w ogóle żeby było. Przytulić mam na myśli inne państwa.
3: Tak. Nie wiem, czy bym użył stwierdzenia przytulić z tego względu, że ono może nieść ze sobą takie konotacje, może się kojarzyć z na przykład dzieckiem przytulającym się do matki w celu tego, że mamy znaleźć jakiegoś protektora, który nam będzie zapewniał bezpieczeństwo. Myślę, że moglibyśmy, nie wiem, użyć na przykład stwierdzenia, że powinniśmy się złapać za ręce z kimś, żeby podkreślić jakoś, że to nie ma być relacja
2: z kim?
3: Poddańcza. Przede wszystkim myślę, że szukałbym tutaj nie państw, które mają być typowo naszym jakimś takim protektorem, kimś, kto zapewnia nam bezpieczeństwo z samego faktu, że jest, ale bardziej powinniśmy po prostu szukać innych krajów, które mają podobne interesy do nas. One nigdy nie będą identyczne, ale powinny być przynajmniej zbieżne. To mogą być na przykład państwa, które mają podobne zagrożenia jak my. Czyli na przykład państwa na wschodniej flance NATO. Mamy też to
2: wspólnego wroga.
3: Myślę, że można tak powiedzieć, przynajmniej w związku z tym, co obserwujemy od ostatnich kilku lat, a tak naprawdę w szerszym rozumieniu obserwujemy to jeszcze dłużej, ale przede wszystkim my mamy tę jakby dobrą sytuację dla nas, że tuż obok nas my mamy państwa, z którymi możemy nie tylko współpracować dlatego, że mają podobne zagrożenia, ale jednocześnie możemy się od nich dużo nauczyć. Mówię tutaj na przykład o państwach skandynawskich. Mówię o Turcji na południu, o Rumunii, która bardzo się prężnie rozwija razem z nami i widać, że bardzo poważnie podchodzi do kwestii swojego bezpieczeństwa. To są państwa, z którymi jak najbardziej możemy rozwijać współpracę. Oczywiście to nie są jedyne państwa, z którymi powinniśmy rozwijać współpracę, ale musimy o tym wiecznie pamiętać. I dlatego na samym początku wspomniałem o tym motywie relacji i protektor i osoba, której daje się bezpieczeństwo, że nigdy nie możemy zakładać, że włodarze innego państwa będą realizować nasz polski interes kosztem własnego interesu narodowego albo nawet partykularnego interesu egoistycznego.
2: Muszę tutaj postawić kropkę, bo wybiła godzina 14. Bardzo dziękuję, chociaż jeszcze długo na pewno moglibyśmy porozmawiać. Pan Bartosz Gładzik, Uniwersytet Warszawski, student ostatniego roku stosunków międzynarodowych. Kto wie, może jeszcze dzisiaj się spotkamy, bo ta audycja specjalna trwa do godziny 17. Tymczasem wybiła godzina 14. Zapraszam na serwis informacyjny. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Wiadomości wnet.
4: Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce zapewnienie, by jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca, czytamy na portalu prawo.pl. Chodzi o czwórkę sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, ponieważ nie zostali zaproszeni przez prezydenta do Pałacu Prezydenckiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, jak i część konstytucjonalistów twierdzą, że ślubowanie jest nieważne, ponieważ musi się ono odbyć wobec prezydenta. W związku z brakiem takiego ślubowania, jak mówi Święczkowski, czwórka sędziów nie może podjąć stosunku pracy. Sytuacja po pożarze w Puszczy Solskiej powoli się stabilizuje, choć służby nadal mają pełne ręce pracy. Ogień nie rozprzestrzenia się już tak gwałtownie jak wczoraj, ale w terenie wciąż pojawiają się nowe zarzewia, a warunki do gaszenia pozostają trudne, czytamy na portalu Dziennika Wschodniego. Jak informują Lasy Państwowe, powierzchnia objęła pożarem w powiecie biłgorańskim szacowana jest na około 300 hektarów, z czego co najmniej 100 uległo spaleniu. Ogień pojawił się wczoraj po południu w rejonie miejscowości Kozaki i bardzo szybko objął rozległy obszar. Stany Zjednoczone i Iran są bliskie osiągnięcia porozumienia w sprawie jednostronicowego memorandum mającego zakończyć wojnę w Zatoce Perskiej, poinformowało źródło z Pakistanu, które przekazało, że wcześniejsze doniesienia amerykańskiego portalu Axios dotyczące proponowanego memorandum są prawdziwe. Doniesienia doprowadziły do gwałtownego spadku światowych cen ropy. Notowania spadły o ponad 8% do około 100 dolarów za baryłkę. Ukraina oskarżyła Rosję o naruszenie zawieszenia broni ogłoszonego przez prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. Według ukraińskich władz w regionach na północy i wschodzie kraju zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne. To pokazuje, że Rosja odrzuca pokój, a jej fałszywe wezwania do zawieszenia broni 9 maja nie mają nic wspólnego z dyplomacją, napisał szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sibicha na platformie X. Rosja ogłosiła zawieszenie broni na 8 i 9 maja w związku z obchodami zwycięstwa Związku Radzieckiego nad Niemcami w czasie II wojny światowej oraz paradą wojskową na Placu Czerwonym w Moskwie. Ukraina ogłosiła własną propozycję bezterminowego zawieszenia broni, które miało rozpocząć się o północy z wtorku na środę. Kijów wezwał Rosję do wzajemnego działania. Zełeński powiedział, że od tego momentu Ukraina będzie działała symetrycznie. Podczas pierwszej majowej audiencji generalnej Leon XIV skierował do Polaków słowa, które łączą duchowość z odpowiedzialnością za życie społeczne, czytamy w serwisie Vatican News. Ojciec Święty nawiązał do głęboko zakorzenionej w Polsce duchowości maryjnej. W tym samym kontekście przywołał postać świętego Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, którego uroczystość przypada na 8 maja. To właśnie przez ich orędownictwo papież zachęcił do modlitwy o dar jedności, o poszanowanie wartości chrześcijańskich w polskim narodzie. Watykan poinformował również dziś, że papież Leon odwiedzi w przyszłym miesiącu 2 z Wysp Kanaryjskich, główne punkty docelowe u zachodnich wybrzeży Afryki dla migrantów w drodze do Europy.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
6: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
6: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja. Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
9: To była autopromocja.

0: Jako
1: radioaktywny.
2: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
3: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jest środa, 6 maja. Wybiła godzina 14:10, a to oznacza, że czas na najbardziej pozytywną godzinę w Radiu Wnet. Zaczynamy audycję Radioaktywni, a przy mikrofonach ekipa w składzie, która gwarantuje najlepszą energię. Jest z nami redaktor Andrzej Tylatycki.
4: Hej, dzień dobry słuchaczom.
3: Andrzej, gotowy na dzisiejsze wyzwania?
4: Tak, gotowy.
3: Gotowy i zwarty, o tak.
4: No, zwarty jest... i naładowany.
3: O, to najważniejsze. Jest z nami po dłuższej nieobecności Ola Siennicka. Cześć.
5: Cześć, kochani.
3: Jak nastroje, moi drodzy?
5: Pozytywne.
3: Pozytywne. Ja nazywam się Radek Kruciński i powiem wam, że dzisiejszy program jest dla nas wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, wczoraj, 5 maja, obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To jest nasze wspólne święto, dzień dumy i pokazania wszystkim, że no każdy z nas ma swoje pasje, talenty i przede wszystkim prawo do szacunku. Andrzej, Ola, życzę wam i sobie, żebyśmy tę naszą radiową godność, no i siłę pokazywali w każdym słowie, które dzisiaj wypowiemy.
4: Oj, sorry, że jeszcze przerwę, nie jesteśmy gorsi od pełnosprawnych. Tak samo mamy zdolności jak pełnosprawny i niepełnosprawny. Jesteśmy na równi siebie.
3: Nic dodać, nic ująć, moi drodzy. A po drugie, mamy dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Więc zanim wrzucimy wyższy bieg, przypominamy wszystkim, noga z gazu, patrzymy w lusterka i dbamy o siebie nawzajem na pasach. No i oczywiście, jeżeli macie włączone radioodbiorniki, słuchajcie radioaktywnych.
4: A piesy, uwaga, prawo w lewo i patrzcie, jak samochody jedzą i na czerwonym się nie przechodzi.
3: Pięknie, pięknie powiedziane. Słuchajcie, dzisiaj w Radioaktywni będziemy głównie tańczyć, bo dzisiejsza audycja to wielka rozgrzewka i przedsmak tego, co wydarzy się za tydzień, no bo odwiedzi nas wtedy gość specjalny, ale o tym później. Skoro mamy Dzień Bezpieczeństwa na drodze, a my chcemy dziś tańczyć, no to jak myślicie? Czy można przejść przez pasy tanecznym krokiem, żeby kierowcy od razu mieli lepszy humor? Jak myślicie, czy lepiej jednak zostać przy tradycyjnym maszerowaniu?
5: Tradycyjnym. Będzie bezpieczniej.
3: Będzie bezpieczniej, ale Andrzej coś czuje, to on by tam jakieś bajlando zrobił na tych pasach.
4: Nie, nie. Zgodzę się z Olą Siennicką tak samo, bo po tańcówka to możesz nie zauważyć, samochód się rozpędzi i taniec, ale wyląduje się na płasko.
3: Tak, i to może być twój ostatni taniec, prawda, w życiu?
4: Albo można wylądować w karetce, albo w worku ciemnym, no.
3: No, tak, także ku przestrodze, moi drodzy, nie tańczymy na pasach. Ja kiedyś, słuchajcie, mam takiego zresztą kolegę cały czas, który przeszedł po pasach na rękach, ale tego nie robimy, moi drodzy. Bezpieczeństwo przede wszystkim, ale rytm w sercu musi być.
4: Ale to musiał być odważny.
3: No, albo jak to mówią, głupi, tak? No. Dzisiaj przygotowujemy się do spotkania z pewnym gościem za tydzień. Ola, gdybyś miała wybrać jeden styl tańca, który najlepiej opisuje twoją energię dzisiaj, co to by było? Czy może szalony rock and roll, jakiś elegancki walc, a może nowoczesny hip-hop, a może zupełnie coś innego?
5: Ja sama wymyśliłam nowy taniec, który nazywa się walc romantyczny.
3: Walc romantyczny, dawaj, opisuj, jak to wygląda?
5: Jak to jest walc podobny do tego, co się tańczy w karnawale w Austrii.
3: Aha, czyli...
5: Tylko szybszy.
3: Szybciej, dobra. No tak, bo ten walc to tak się może wydać trochę nudny, nie?
5: Tak.
3: Tak wszystko na te... Na ile tam kroków się tańczy walc, pamiętasz? Raz, dwa, trzy, tak? Dobrze
5: tak,
3: pamiętam?
5: Tak, na trzy.
3: Mm-hmm. No i mamy to, zobaczcie. Energia Oli. Ogrodniczy spokój Andrzeja.
4: A ja bym wymyślił... No. Taniec poloneza tańczyli.
3: No. No ale polonez już został wymyślony. Ty powinieneś coś, ja będę dzisiaj uderzał tego ogrodu, bo ty jesteś, pamiętaj, mistrzem we flancowaniu, pamiętasz?
4: Tak, i bym przy tańcu flancował, no.
3: No właśnie, no może byśmy wymyślili coś takiego jak flancing na przykład, nie? Flancujemy
4: albo,
3: tańcząc, o.
4: No, albo flancuś tańczący, o.
3: Flancuś tańcuś, o, dobrze, dobre, no. Dobre. Także słuchacze, zapnijcie pasy, dbamy o bezpieczeństwo, świętujemy naszą godność i ruszamy na parkiet wyobraźni. A zaczynamy od piosenki, która no nie pozwoli wam siedzieć w miejscu. Cofamy się na chwilę do roku 1999. My tutaj doskonale w studiu pamiętamy ten rok. Zespół nazywa się Bumfunk MCs, a utwór to legendarny Freestyler. Na słowo freestyle, moi drodzy, oznacza wolność. To taki taniec, w którym nie ma żadnych sztywnych reguł i każdy tańczy dokładnie tak, jak podpowiada mu serce i muzyka. Zatem Andrzej, Olu, zróbcie trochę miejsca przy mikrofonach, bo przy tym basie ciężko ustać w miejscu. Odpalamy freestylera, a wy w domach podkręćcie głośniki, gramy.

0: Maka, maka, makafon, makafon, freestyle. Mam nadzieję, że nasi słuchacze trochę się rozruszali w domach. Słuchajcie, to jest niesamowity utwór, muzyka, to w ogóle taka prawdziwa mieszanka wybuchowa. Dzisiaj dużo o tańcu porozmawiamy. Tego typu taniec nazwalibyśmy po prostu hip-hop freestyle albo breakdance czy street dance, czyli taki taniec uliczny. I mam do was w związku z tym dwa bardzo konkretne pytania. Breakdance na pewno znacie, prawda? Widzieliście. No to jest taki taniec, w którym tancerze, pamiętacie co robią? W breakdance'ie? No takie niesamowite rzeczy trochę tam wyprawiają.
1: Tańczą?
0: Takie akrobacje, słuchajcie, a czasem nawet kręcą się na własnej głowie na podłodze. I wyobraź sobie, Andrzeju, że dostajesz zaproszenie na taki turniej breakdance'a, czyli wiesz, kręcisz tak zwaną banię, pamiętam mój kolega powiedział, no kręcę bańkę teraz na podłodze, nie? Jesteś na takim imprezie, zdecydowałbyś się spróbować się zakręcić na tej głowie, czy raczej powiedziałbyś, o nie, panowie, ja wolę zostać na nogach. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: No jakbym umiał, to może bym się zakręcił.
0: To może
1: no.
0: Warto spróbować. Może byśmy dzisiaj w drodze powrotnej, może nie w drodze powrotnej, ale jak już będziemy gdzieś tam w jakimś bezpiecznym miejscu, to tą przysłowiową bańkę sobie zakręcimy, drogi Andrzeju. Co ty na to?
1: Tylko oni coś podkładają, żeby mieli miękko, a nie twardo.
0: No, najlepiej w czapce to robić, no. Ale można zrobić i po prostu na łepetynie, jak to mówią, tak?
1: Na włosistej łepetynie.
0: Najlepiej, tak. Zobacz, my włosy mamy, także Bozia nas obdarzyła, mamy jak kręcić. Wspomniałem, że freestyle, już chyba mówiłem, a tym oznacza taki pełny luz, prawda? I wymyślanie kroków na bieżąco. Jak myślisz, Olka, co daje tancerzowi więcej radości? Kiedy musi się wykuć na blachę ten trudny układ taneczny z instruktorem gdzieś tam na sali, czy kiedy po prostu włącza sobie ulubioną muzykę gdzieś w domu i tańczy przed lustrem dokładnie tak, jak ma na to ochotę. Jak myślisz? Tobie co by sprawiło większą radość? Praca z instruktorem, czy jednak improwizacja przed lustrem?
2: Improwizacja, na pewno.
0: Zdarza ci się?
2: Zdarza.
0: I to wtedy ten walc romantyczny?
2: Tak. Ja to łączę się z tym nowym juchem, który nazwałam wyskok z rakiety.
0: Wyskok z rakiety. Szkoda, że nie możemy tego pokazać, ale możesz go opisać, jak wygląda ten wyskok z rakiety.
1: Albo wyskok na bańkę też mam na tańce.
0: Na bańkę, no to my to później zrobimy, Andrzeju, już no. Obiecaliśmy.
2: Wyskok z rakiety to po prostu bieg przez cały pokój i zakręcenie w powietrzu.
0: A, takim piruetem.
2: Tak.
0: Tak jak robią to w łyżwiarstwie figurowym, tak?
2: Tak.
0: I jak udaje ci się?
2: Udaje mi się, ale wczoraj próbowałam tańczyć hip-hop z breakdance'em i niestety wywróciłam się.
0: Ale obrót był?
2: Był.
0: No, tylko pamiętajcie, słuchajcie, przy takich akrobacjach zamykamy okna. Zwłaszcza, gdy mieszkamy na jakimś wysokim piętrze. Zresztą i z parteru można sobie zrobić niezłą krzywdę przy takim upadku. Ale tak, jak tańczymy i uprawiamy taki freestyle, to róbmy to bezpiecznie. Słuchajcie, ja po tym freestyle leżę, nabrałem ochotę, żeby sprawdzić, od czego to się wszystko w ogóle zaczęło, bo taniec, moi drodzy, jest stary jak sama ludzkość. Zanim w ogóle wymyślono radia, samochody, a nawet zanim nauczyliśmy się pisać, ludzie już tańczyli. Zresztą malowali to nawet na ścianach w jaskiniach, pewnie gdzieś tam widzieliście, pewnie mieliście gdzieś, liznęliście tej historii sztuki trochę. Taniec służył, słuchajcie, do wszystkiego, żeby sprowadzić deszcz, żeby, nie wiem, podziękować za udane polowanie, albo żeby...
1: O, ja na przykład, Radek, no? Sorry, że się wtrącę, miałem z nauczycielem naukę tańca i nawet mnie nauczył, no.
0: No i teraz, i co uprawiasz, jaki taniec?
1: No różne tańce, no.
0: Freestyle.
1: No
0: tak
1: różne.
0: Tak jak serce podpowiada. Bardzo
1: no właśnie,
0: dobrze.
1: No.
0: No to słuchajcie, ja mam do was, jako do moich współprowadzących, dwa historyczno-rozrywkowe pytania. Panie redaktorze Andrzeju, pytanie do pana. Wyobraźmy sobie, że przenosimy się w czasie o 1000 lat wstecz. Cofamy się. Jest pan wodzem, nie wiem, jakiegoś plemienia. I skoro tak bardzo lubisz, słuchaj, ogrodnictwo, to jak myślisz? Jaki taniec byłby najbardziej skuteczny, żeby obudzić ziemię i zachęcić ją do rodzenia pięknych roślin? Jak myślisz?
1: No,
0: gdyby taniec miał wywołać, wiesz, ten ruch w ziemi, że te rośliny zaczną lepiej rosnąć, to co to by było?
1: To bym zaprosił gitarzystów, żeby na gitarze zagrali i pobudzili ziemię. No bo kiedyś odbiorników nie było.
0: Tak, ale już instrumenty były, co prawda nie elektryczne, nie?
1: Słuchaj. No ale perkusja była.
0: Albo można byłoby, słuchaj, tupać nogami w ziemię, co? To też może by tam trochę ją wzruszyło, nie?
1: Tak.
0: Ale generalnie, czyli co? Jednak ta bardziej głośna muzyka niż cicha, tak?
1: Tak.
0: Tutaj, że, no, rzeczywiście dobry pomysł. Mocne tupanie, podoba mi się ta technika. To by była taka tupana ekologia. Ja jestem pewien, że po takim tańcu plony byłyby rekordowe. A pani redaktorko Olu, teraz pytanie do pani. Przeskakujemy teraz kilka wieków do przodu, do czasu, znaczy od tego okresu, w którym był Andrzej. Czyli w sumie cofamy się do czasów królów i królowych. Wiem, że ty lubisz ten okres. Wtedy tańczyło się w wielkich takich perukach, pewnie pamiętasz, i ogromnych sukniach na takich stelażach, które były szerokie jak nasze radiowe studio niemalże. Olu, i ty jako fanka mangi, kina akcji, jak myślisz, czy w takiej ciężkiej sukni, no i z tą wieżą z włosów na głowie, dałoby się w ogóle funkcjonować w dzisiejszych czasach? Nie wiem, na przykład jadąc komunikacją miejską do radia.
2: Ja bym spróbowała, ale bym bardziej biała się schludnie. A kiedy chodzi o suknię, to nie może być szeroka jak stół. To po prostu musi być idealnie proporcjonalna, bo tam też piękna tylko mody i wiem, co to znaczy.
0: Mhm, czyli musi być dobrze dobrana. Czyli co, chciałaś tutaj jakby skrytykować projektantów mody z czasów królestw?
2: Tak.
0: Że te suknie były zbyt szerokie, takie na przykład na dworze królewskim, nie? One były takie szerokie.
1: A i białe
0: i ciężkie. No ale właśnie, słuchajcie, jak w takiej sukni wejść do autobusu, nie?
2: Ciężko.
0: No, chyba jakoś bokiem. Ja widziałem gdzieś tam na filmikach, że to się chyba ruszało, no, skoro to było na stelażu. To...
1: No ale kiedyś to mieli zamki, to na zamku to musiały większe mieć, bo mieli zamki duże.
0: No tak, skoro duża chałupa, no to dlaczego mam nie mieć dużej sukienki, nie?
1: Dokładnie.
2: Ja zbudowałam zamek, ale jest gigantyczny.
0: Mhm. No zobaczcie, widać więc, że taniec zawsze się zmieniał. Zresztą tak jak zmienia się świat, od bębnów w jaskiniach, przez te sztywne układy na dworach, aż po dzisiejszą całkowitą wolność. I wiecie, co jest w tym najpiękniejsze? Że niezależnie od tego, czy ktoś ma 40 lat, czy 100, czy tańczy na nogach, czy na głowie, w tańcu każdy z nas ma tę samą godność i tę samą radość. Zgodzisz się, Ola?
2: No, radość przede wszystkim.
0: Radość przede wszystkim, prawda? No tak, bo z tą godnością to różnie bywa, nie?
2: Ja mam różną.
0: Podczas tańca możemy się niekiedy zapomnieć, nie? Taniec potrafi działać jak narkotyk niemalże.
2: Tak, ja się wywracam.
0: A czasami możemy się wywrócić i dać taką plamę i myślę, o nie, wszyscy nas widzieli.
2: Ciężka suknia, się wywracam.
0: Tak, ale możesz zawsze zwalić na buty. Dobra, słuchajcie, to wszystko, o czym mówimy, to ta historia, te style, ta energia, to jest tylko wielka rozgrzewka przed tym, co wydarzy się u nas za tydzień, bo nasz gość, który nas odwiedzi, wie o tańcu i o ruchu, no naprawdę sporo, ale to będzie taka trochę nietypowa, może nawet bym powiedział, wiedza. Ale teraz, żebyśmy nie wyszli z wprawy, zapraszam was na kolejny utwór i żeby za bardzo nie odbiegać od tańca współczesnego po te pierwotne, czy z czasów królów, proponuję coś adekwatnego do pogody za oknem. Zagramy teraz, słuchajcie, absolutnego klasyka. Artysta nazywa się Sergio Mendes, a utwór to już legendarne Maskenada. I co ciekawe, słuchajcie, ten tytuł w języku portugalskim oznacza mniej więcej tyle, co no weź, przestań, albo daj spokój, nie przejmuj się, po prostu ciesz się chwilą. I to jest dokładnie to, co chcemy wam dzisiaj przekazać z okazji Dnia Godności, który obchodziliśmy wczoraj. Słuchacze, zróbcie zatem trochę miejsca w salonie, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie. Omijajcie kanty stołów, tak jest. Poczujcie
1: no
0: to.
1: No i nie obijajcie się o stoły przy tańcu.
0: No nie, a jak już to tylko o siebie. Poczujcie to brazylijskie słońce. Przed wami Maskenada.

0: I to był legendarny Sergio Mendes. Od razu zrobiło się u nas studio gorąco i słonecznie. Zgadza się?
1: Tak.
0: Andrzej aż przysnął, słuchajcie. Dobrze, że nie ma wizji, bo by było. O, redaktor nam tu przysnął. Oj.
2: No bo było w dzień słońca trochę.
0: Tak jest. Słuchajcie, z jakiej muzyki tańczy się w Brazylii? Przede wszystkim, jak myślicie, jaki taniec?
1: Samba,
0: bardzo dobrze. Olka, ty pewnie wiesz sporo. Powiedz mi coś więcej na temat tego tańca, bo na pewno wiesz.
1: Samba jest bardzo gorącym tańcem, który porusza nie tylko serca, ale też i nogi do tańca.
0: No, przede wszystkim tam pośladki, wszystko tam wchodzi, całe ciało po prostu się zwije, kręci, prawda? Ojej, to jest taki taniec, który wymaga naprawdę niesamowitej kondycji, bo tam trzeba bardzo, ale to bardzo szybko przebierać tymi nogami.
1: A nogi bolą.
0: Dokładnie. A samba to taki taniec przede wszystkim radości, nie Olka?
1: Tak.
0: Radość tutaj przede wszystkim. Kojarzy się z wielkim takim kolorowym karnawałem w Rio de Janeiro, nie? Kto był w Rio?
1: Ja jeszcze nie byłam, ale marzę, aby tam być.
0: Mm-hmm.
2: Ja no, też marzę.
0: I tam tancerze, słuchajcie, mają na sobie podczas takiego karnawału ogromne stroje z takimi błyszczącymi piórami, nie? Rozmawialiśmy, słuchajcie, nieraz na antenie o tym, że capoeira, którą tańczy nasza redakcyjna koleżanka Natalia, nieobecna
1: ja
0: dzisiaj.
1: Ja też kiedyś.
0: O, właśnie. To, słuchajcie, to jest też taki taniec, taka sztuka walki połączona z tańcem, która pochodzi też z Brazylii. Ale samba, to już, Olka, nie, to zupełnie inna bajka. Wyobraźcie sobie, że dostajecie zaproszenie na ten wielki brazylijski karnawał, że w końcu jedziemy do tego Rio. A co? Macie jakieś pomysły, jak dobrze i oryginalnie zarazem wyglądać tego dnia?
1: Chcemy użyć sobie suknię i pojechać tam, wziąć udział w karnawale.
0: No, użyć sobie suknię, ale tam, słuchajcie, te stroje są niekiedy bardzo takie kontrowersyjne, bo tam niemalże wręcz są rozebrani ci ludzie, nie?
1: Ja bym pokazała swoje ciałko chłopakom.
0: No, to by było, słuchajcie. Olka na karnawale w Rio. Czyli byś się ubrała raczej tak skąpo, tak? Tak jak te brazylijskie tańcerki, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No, okej.
1: Okay. Na czarno.
0: Na czarno?
1: Tak.
0: Na czarno. Andrzeju, a ty? Jak byś się ubrał na taki karnawał?
2: Ja bym też podobnie się ubrał jak Ola, też ciałko pokazał.
0: No właśnie, słuchaj, rzeczywiście ten karnawał mi się kojarzy głównie z tym, że ja kojarzę, pamiętam teraz w pamięci, jak tak sięgam, to głównie tańczące kobiety, ale przecież faceci też tańczą. Ja pewnie bym się ubrał też na kolorowo. Być może bym coś sobie przybrał na głowę. Wspomniałem, że w sambie tancerze robią mnóstwo tych bardzo takich szybkich kroków na małej przestrzeni. Po prostu taki istny młynek nogami. Andrzeju, ty jako ekspert od ogrodnictwa, od tego flancowania, powiedz mi szczerze, gdybyś wpadł w taki szał tej samby i zaczął tak szybko tańczyć między swoimi młodymi roślinkami na grządkach, to byłoby to dla nich bezpieczne?
2: No nie, bo bym ich pogniótł.
0: No, byś je zdeptał, nie?
2: Poniszczyłbym.
0: Ale słuchaj, wiesz co, ale to miałoby sens, gdybyś tańczył wśród pomidorów. Wiesz dlaczego?
2: A, bo bym je ożywił i razem ze mną wytańczył.
0: To jedno, kto wie, ale no tak, bo byłoby ci może je trudniej zdeptać, ale gdybyś już na nie nadepnął, to byś od razu sobie zrobił sos pomidorowy, czyli ketchup zarazem, zobacz. Taniec i ketchup w jednym. No, a gdyby winogrona...
2: Tylko, ketchup by był brudny, bo by na ziemi było deptane.
0: No tak, tak, ale można byłoby, słuchaj, w jakiejś takiej kadzi, czy nie wiem, czym oni to robią, deptać winogrono i byś miał niemalże już gotowe wino. Także...
2: O, to kiedyś mam na przykładzie sąsiada, że gołą nóżką deptał kapustę, no.
0: O, też, dokładnie. No także zobaczcie, można tańczyć na kapuście.
2: No.
0: Poleca Andrzej.
2: Tylko ze pierw nóżki wyparza, nie?
0: I och, tak, tak, no bo kto by później taką kapustę zjadł, nie?
2: No.
0: Słuchajcie, ale tak, rzeczywiście w tym ogrodzie trzeba stawiać kroki bardzo ostrożnie i z szacunkiem do ziemi, więc sambę zdecydowanie zostawiamy na taki wybetonowany parkiet albo na trawnik, gdzie...
2: No
0: gdzie...
2: i całować ziemię i dziękować, że plony oddała.
0: Tak, to wtedy jak się przewracamy, tak jak Oli się zgadza przy tych piruetach się przewrócić, to wtedy można tak podziękować. O, dzięki ci ziemia. I widzicie, zobaczcie, każdy styl tańca ma swoje miejsce i swój czas. Hip-hop daje nam luz i w ten freestyle. Waltz daje taką elegancję. Samba to ta czysta eksplozja radości. A dlaczego tak dzisiaj o tym dużo mówimy? No bo za tydzień, przypominam, w naszym studio pojawi się ktoś, kto te wszystkie tanecze sekrety ma w małym palcu. Ja udowodnię wam teraz, że taniec ma mnóstwo twarzy. Mam dla was taką totalną muzyczną niespodziankę. Zmienimy klimat o 180 stopni. Zdejmujemy pióropusza z głowy i zakładamy, uwaga, skórzane kurtki. Najlepiej z takimi ćwiekami. Wyobraź sobie, Ola, czarodziejkę z Księżyca. mangę, którą wiem, że lubisz. Czarodziejka leci ratować świat. Czy w tle leci delikatny walc, czy jakaś potężna, głośna muzyka?
1: No w moim przypadku to taki delikatny jak walc, ale jak na wietrze.
0: No co to za ratowanie świata, słuchaj, do walca?
1: Ale dynamiczna.
0: Dynamiczna może, co? Bo ja mam taką propozycję, bo może się sprawdzi.
2: A nie,
0: posłuchasz i mi powiesz, czy rzeczywiście wyobrażałaś sobie w trakcie emisji tego utworu czarodziejkiem z Księżyca ratującą świat. Słucham cię, Andrzeju.
2: A nie, taka ostra jak żyletka do golenia.
0: O, właśnie. I to no, troszeczkę jak żyletka, rzeczywiście. No właśnie. Teraz ktoś mógłby zapytać, Radko, ale czy do takiej głośnej, rockowej muzyki da się w ogóle tańczyć? Co wy na to? Da się?
1: Da się.
0: Można muzykę rockową tańczyć?
2: Tak. No, jak się u mnie, to się tańczy.
1: Jak się nauczy, to się da.
0: No ale właśnie, słuchajcie, no jaki to jest ten taniec rockowy? Chyba niezbyt skomplikowany, nie?
1: Tak.
2: No nie.
0: W tym tańcu, słuchajcie, robimy coś, często ja to nazywam, przyznaję się na antenie, kurczę, coming out, robimy tak zwany air guitar, czyli taka powietrzna gitara. Po prostu wyobrażamy sobie, że trzymamy w rękach wielką elektryczną gitarę i gramy na niej z całych sił, robimy solówki. Ale też możemy tupiąc przy tym głośno nogą i kiwając głową,
2: albo
0: machając tak rytm muzyki.
2: Przymknąć sobie oczy i wyobrażać sobie, że gramy na gitarze.
0: Tak, a można też pogować. Pogowanie to takie podskakiwanie, słuchajcie, i obijanie się jeden od drugiego. Także to jest taki prawdziwy bunt i prawdziwa wolność, a o wolności przecież dzisiaj dużo rozmawiamy po wczorajszym Dniu Godności. Andrzeju, zabezpiecz proszę szybko swoje radiowe roślinki, żeby z tego rokowego parapetu nam tutaj hałasu nie pospadały z parapetów, tak? Roślinki, przed wami potężny ładunek energii, zespół, który ma w sobie tyle prądu, żeby mógłby chyba, słuchajcie, tak oświetlić całe miasto. Zagramy AC/DC i ich legendarny utwór Thunderstruck.
2: No i popazy.
0: Jedziemy. Ci.

0: Aż cóż to była za moc, słuchajcie, no uderzył w nas prawdziwy piorun, Andrzeju, nie? No, no widziałem, jak grałeś na tej powietrznej gitarze, właściwie ty grałeś na tej powietrznej perkusji, ja grałem na gitarze, a Olga nam się tutaj z zaskoczenia i ze zdziwieniem przyglądała. Myślałem, że słuchaj, zaraz nam szyby w studiu polecą.
1: No. Ale na szczęście nie poleciały.
0: No, także dobra, teraz złapmy głęboki oddech. Ten wyrzut energii z AC/DC to idealny moment, żebyśmy na chwilę zrobili się trochę poważniejsi, ale w bardzo pozytywnym sensie. Dzisiaj rozmawiamy o tańcu, a wczoraj świętowaliśmy Dzień Godności i te dwie rzeczy są ze sobą niesamowicie połączone. Taniec, ruch, a nawet takie rockowe szaleństwo z niewidzialną gitarą, to nie jest tylko zabawa. To jest jedna z najlepszych.
1: A ja bym nazwał taniec godny tańczenia.
0: Tak, a ja chciałem właśnie dodać, Andrzeju, że to jest taka jedna chyba z najpiękniejszych form rehabilitacji i terapii na świecie. Jak myślicie, co się dzieje z naszym mózgiem, kiedy tańczymy?
2: Szaleje.
0: Wszystkie szufladki nam się otwierają wtedy? Chyba zależy od rodzaju muzyki, nie? A tobie co się wydarzyło teraz, powiedz, w twojej głowie, Olu, jak posłuchałaś tego, co wybrzmiało przed chwilą?
2: Że mnie trafił piorun.
0: Że cię trafił piorun. Słuchaj, nie widać, dobrze się trzymasz. Nie widać, żeby cię trafił piorun, ale jesteś niezwykle uśmiechnięta.
2: Umysłowy taki, nerwowy.
0: Czyli nie tak dosłownie, tak?
2: Tak.
0: Że tam wewnątrz cię poruszyło.
2: Zresztą energia, by szaleć.
0: No tak, no zobaczcie, także jest to dobry moment, żeby poszaleć właśnie.
1: A mnie poruszyło, jakbym sztucznie grał rękoma na perkusji.
0: No, powiem ci szczerze, że idealnie tam trafiałeś tutaj, no, idąc za perkusistą. Ja próbowałem udawać się Angusa Younga na tej gitarce.
1: No, a ty dobrze radę gitarą oferowałeś.
0: Na solówce popełniłem błąd. Gdzieś tam te palce mi uciekły, tak.
1: A to ja na szczęście nie początek. Było
0: słychać. Słuchajcie, kiedy tańczymy, nasz mózg rzeczywiście pracuje na tych najwyższych obrotach. Nasze mięśnie też stają się takie, no stają się silniejsze, prawda? No poprawia się nasza koordynacja, ale przede wszystkim...
2: Mięśnie.
0: Dokładnie. Przede wszystkim, słuchajcie, taniec pozwala nam wyrzucić z siebie pewne emocje, prawda? Tutaj Natalia by nam pewnie świetnie o tym opowiedziała.
1: No to ja, sorry Radek, ze przerwę, mój brat cioteczny u mnie Metallicę bez muzyki wygrać całą.
0: No i zobacz, chłopak pewnie w ogóle się nie stresuje i w ogóle się nie smuci.
1: No
0: tak, rzeczywiście pozwala nam to, słuchajcie, bez słów powiedzieć światu, hej, tu jestem, to moje ciało i czuję się w nim świetnie. Ola, powiedz mi, co tobie daje taniec? Skoro tyle tańczysz, robisz to z jakiegoś powodu?
2: No po prostu lubię sprawiać innym radość, aby mogli poczuć to, co bije w moim sercu.
0: Lubisz dawać radość innym poprzez to, że oni obserwują ciebie, jak ty tańczysz. Ale dlaczego dla ciebie osobiście jest tak ważne?
2: Dla mnie taniec jest jak mój żywioł, bo ja od dziecka tańczyłam, ale moja mama nie jest przekonana do tego. Ja nie lubię występować.
0: To może byśmy mamę wciągnęli, słuchaj, w ten taniec bardziej. Przecież z tego, co wiem, twoja mama też chyba lubi tańczyć, nie?
2: Lubi,
0: ale... mi opowiadałaś.
2: Na moich urodzinach szaleje, kiedy włącza muzę.
0: No to pięknie, to pięknie. Słuchajcie, to jest taka supermoc ukryta w ruchu. I godność to też takie poczucie, że jesteśmy silni i sprawczy. Taniec nam to daje, tak jak kapitanowi Ameryce tarcza. O, też daje taką pewność.
2: A mi wiedzę.
0: A jeszcze.
1: Kapitanowi stery, o.
0: Tak. Andrzeju, ty jesteś człowiekiem czynu. W swoim ogrodzie cały czas pracujesz fizycznie, przesadzasz te roślinki, schylasz się, robisz... z tego, co wiem, też rzeczy z recyklingu. Przynajmniej bawisz się tym recyklingiem. I tak, po tak długim dniu na pewno czasem bolą cię plecy. I powiedz mi, czy kiedy włączasz w domu na przykład muzykę i po prostu luźno się poruszasz, pobujasz w rytm, to czujesz, jak z twojego ciała schodzi to całe zmęczenie i napięcie?
1: No ja lubię coś sprzątać, jak muzyka włączona i sobie co dośpiewuję.
0: Ale pomaga ci to odpocząć?
1: Tak.
0: Muzyka pomaga nam rzeczywiście.
1: Dokładnie, i dośpiewuję jeszcze sobie.
0: Czyli możemy powiedzieć, że też, że taniec jest takim naturalnym lekarstwem. Leczy
1: tak, nasze... i mnie szybciej robota schodzi, jak muzykę włączę.
0: Tak. No, rzeczywiście. Leczy nasze plecy, leczy nasze nerwy, leczy duszę. I nikt nam nie powie, że musimy...
1: Ciało i umysł leczy.
0: Tak jest.
2: Yin i yang.
0: Tak, i wcale nie musimy tańczyć jak zawodowcy w telewizji, prawda?

0: Liczy się to, że po prostu, żeby po prostu wprawić to nasze ciało w ruch i poczuć się...
1: Nie, tańczymy jak umiemy,
0: dobrze.
1: O.
0: Tak jest. To jest nasze prawo i to jest nasza wielka siła. O, niech tak będzie.
2: I wielka moc.
0: I wielka moc. I właśnie o tej sile, o przełamywaniu barier przez taniec i o tym, jak ruch potrafi, słuchajcie, odmienić życie każdego człowieka, będziemy rozmawiać dokładnie za tydzień, bo za tydzień w naszym studiu usiądzie gość, a właściwie niezła gościuwa. O, tak bym. Ja już ją poznałem, tak rzeczywiście niezła z niej gościuwa. I skoro przed chwilą ustaliliśmy, że taniec daje nam taką niesamowitą siłę i pewność siebie, to czas to udowodnić w praktyce. Zdejmujemy rokowe kurtki, wracamy na ulicę Wielkiego Miasta. Teraz puścimy, słuchajcie, piosenkę, do której stworzono choreografię w stylu, uwaga, to się nazywa urban dance, czyli miejski taniec z elementami hip-hopu. I tutaj nie musimy szybko przebierać nogami jak w sambie, bo tu liczy się, słuchajcie, taki powolny, płynny ruch i ogromna pewność siebie, tak jakbyśmy szli teraz we troje, słuchajcie, przez miasto w ciemnych okularach. I wszyscy dookoła by widzieli, o, zobaczcie, jakie luzaki. Oni się czują pewnie, nie? Dlatego teraz rzucamy wszelką pracę, stajemy prosto, podnosimy głowy do góry, zatrzymujemy auta, wychodzimy... No, nie, tego nie mogę mówić, dobra. Pokazujemy, słuchajcie, jak wygląda taneczna godność na 100%. Zabiera nas to miejsce człowiek, który ma chyba jeden z takich najbardziej charakterystycznych głosów w historii muzyki. Słuchacze, zatem bujamy się w miejskim rytmie, przed wami Shaggy i utwór, który mówi sam za siebie. Bombastic.

0: Słuchajcie, radioaktywny, radioaktywny.
1: Kurde, nie potrafię go udawać, zobacz, ale fajny głos, nie? To był Shaggy ze swoim absolutnym hitem Bombastic i powiem wam, że po tej piosence wszyscy tu w studio mamy ochotę założyć ciemne okulary i spacerować właśnie w takim maksymalnym tanecznym luzem, ale słuchajcie, ten pełen luz i brak zasad możemy mieć na parkiecie w naszym domu albo na bezpiecznym trawniku, bo dzisiaj przypominamy, obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A na drodze słuchacze, tak chciałem powiedzieć. O, nie ma miejsca na żaden freestyle, o czym już mówił dzisiaj Andrzej Teletycki. I Andrzeju, zapytam cię jako pieszego, który na pewno dużo spaceruje w drodze do swojego domu. Wyobraź sobie, że stoisz przed przejściem dla pieszych i nagle widzisz, że ktoś wchodzi na pasy dokładnie tak, jak śpiewał Shaggy. Powolutku, z głową w chmurach, w ciemnych okularach i do tego jeszcze patrzy w telefon komórkowy. Co byś takiej osobie doradził?
2: Żeby nie patrzył w telefon, bo śmierć na miejscu murowana.
1: No i krótko i na temat, nie? Dokładnie tak, telefon ląduje w kieszeni.
2: Albo chcesz jeszcze pożyć, albo za bramę pójść.
1: Tak. I przypomnijmy, że jak zbliżamy się do pasów, to najpierw co robimy?
3: I rozglądamy się.
1: Najpierw w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo. I na pasach musimy być czujni na 100%, żadnego
2: obojania
1: w bokach.
2: Albo jak u mnie nie ma światła, to podnoszę rękę i...
1: Tak. Także słuchacze, bawmy się, tańczmy, czujmy swoją godność i siłę, o której dzisiaj tak pięknie mówimy, ale na drodze włączcie super ostrożność i szacunek.
2: Włączcie myślenie.
1: Tak jest. Obiecujecie? Nie słyszałem, ale być może nasi słuchacze, któryś z nich tam powiedział, obiecuję. Także redakcja radioaktywnych trzyma was za słowo. Słuchajcie, zazwyczaj zespoły wydają miliony na teledyski, zatrudniają setki tancerzy, wynajmują drogie samochody, robią wybuchy, a taki pewien amerykański zespół The Black Keys zrobił coś zupełnie innego. Wyobraźcie sobie, że postawili kamerę przed wejściem do motelu, a przed kamerą stanął zwykły pan ochroniarz w koszuli z krótkim rękawem i krawacie. I kiedy włączyli muzykę, ten po prostu zaczął tańczyć. Ale jak on, słuchajcie, zaczął tańczyć? Wyrzucał, nie wiem, ręce w powietrze, kręcił biodrami, robił piruety i śpiewał do kamery z takim uśmiechem, słuchajcie.
2: A na bańce nie tańczył?
1: To mu się akurat nie zdarzyło, ale słuchajcie, muzycy z zespołu stwierdzili, okej, zwalniamy resztę ekipy, ten facet jest tak genialny, że to on będzie całym naszym teledyskiem. No i chciałbym, żebyśmy, słuchajcie, Olu, jeszcze do ciebie pytanie, ten niepozorny pan ochroniarz, który nagle staje się tym królem parkietu, to jest dokładnie tak jak te postacie z japońskich bajek. Na co dzień zwykły chłopak, a kiedy tylko usłyszy muzykę, coś w niego wstępuje, nie?
2: A, czyli chroni muzykę.
1: Tak jest. Dobrze, słuchacze, nieważne, czy jesteście w kuchni, w pracy, czy podlewacie kwiatki, bierzemy przykład z najsłynniejszego ochroniarza na świecie. Odpalamy ukryte supermoce. Przed wami zespół The Black Keys i absolutnie porywający Lonely Boy. Jedziemy.

0: The Black Keys, ich porywający uśmiechem Lonely Boy, nogi same rwały się do tańca, ale powiem wam, że ten tytuł dał mi mocno do myślenia, bo Lonely Boy, no po polsku oznacza samotny chłopak i zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo to idealnie łączy się z naszym wczorajszym świętem, Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wiecie, co jest fundamentem tej godności? Co jest najważniejsze? Co powinno być najważniejsze, jak myślicie, Olka? Jeśli chodzi o godność.
1: No, najwyższy autorytet.
0: Najwyższy autorytet, dobra. A ty, Andrzeju, co jest najważniejsze w godności? Co jest fundamentem tej, na czym tą godność możemy zbudować, jak myślisz?
2: No, że jestem godnym być niepełnosprawnym Polakiem, no.
0: No, trochę tak chciałem, żebyśmy nawiązali do tej piosenki, którą przed chwilą posłuchaliśmy, ale tak. Słuchajcie, na pewno właśnie to, żeby nikt w naszym społeczeństwie, absolutnie nikt nie czuł się samotny. Prawda?
2: Tylko zaakceptowany porówno.
0: Tak, żeby nikt nie był zepchnięty gdzieś do kąta, tylko żeby mógł śmiało wyjść na środek parkietu i być częścią naszej wspólnej zabawy.
2: Tak, i pokazać, że pełnosprawny umie tańczyć, to i niepełnosprawny też z pełnosprawnym może pokazać.
0: Dokładnie. Zobaczcie, Olka, pomyślmy o twojej ulubionej czarodziejce z Księżyca albo o trenerach z Pokemonów. O. Tam główni bohaterowie nigdy nie ratują świata w pojedynkę, jeśli chodzi o Pokemony. Zawsze mają wokół siebie wierną drużynę przyjaciół, prawda?
1: Tak, to jest prawda.
0: To jest chyba ważne, co?
1: Najważniejsze, bo drużyna to jest siła i moc.
0: No, zobaczcie, tak jest. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy niepokonani.
1: Niezniszczalni.
0: Tak jest i żaden smutek nie ma z nami szans.
1: Ani żadne zło.
0: Ani żadne zło. A ty, Andrzeju, w twoim ogrodzie przecież jest dokładnie tak samo. Kiedy posadzisz jedną małą roślinkę zupełnie samą na środku wielkiego pustego pola, będzie jej bardzo trudno. A kiedy już flancujesz wokół niej inne kwiaty, no to co się wówczas dzieje?
2: Że roślina na roślinie przekazuje radość.
0: Zobacz, tak. I te one rosną razem. Jedna chroni drugą przed wiatrem. Wszystkie razem tworzą...
2: Przed zimnem.
0: Tak jest. Zobacz.
2: No jedna druga się wspiera.
0: Tak jest. I w naszej radiowej ekipie nikt nie jest Lonely Boy ani Lonely Girl. Jesteśmy zgraną paczką, a nasi słuchacze to nasza wielka radiowa rodzina. Dzięki, że jesteście z nami. Jako ta wspaniała radiowa drużyna dobrnęliśmy do końca naszej dzisiejszej tanecznej rozgrzewki. Obiecałem wam, że przed samym końcem zdradzę, co będzie się działo w Radioaktywnych za tydzień. Ale słuchajcie uważnie, nie powiem wam dzisiaj, kto usiądzie z nami przy tym stole, a niech to będzie niespodzianka, ale powiem wam, o czym będziemy rozmawiać i co będziemy tańczyć. Całą audycję mówiliśmy o tym, że w tańcu nie trzeba znać kroków, że to daje wolność, że uwalnia stres i za tydzień opowiemy wam o praktyce, która dokładnie na tym polega. Nazywa się to 5 rytmów. Ale słuchajcie, to o tym już za tydzień. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, noście odblaski, zapinajcie pasy, trzymajcie się razem i nigdy nie wstydźcie się tańczyć tak, jak podpowiada wam serce.
2: Dziękuję.
0: Tak jest. Dziękuję mojej cudownej redakcji w osobach Oli i Andrzeja. No i ja, Radek Kruciński i Szymon, który nas realizował. Słyszymy się za tydzień w środę o godzinie 14 na falach Radia Wnet, a w tle oczywiście słyszycie Mazur, słynny polski taniec Mazur. I tutaj Stanisław Moniuszko nam się kłania. Zatem dużo godności dla was wszystkich. To była audycja...
2: Roztańczone radioaktywni!
0: Tak jest, do usłyszenia.

0: radioaktywny.
1: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.

0: Ewakuowano sztab akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Sytuacja na miejscu wciąż jest dynamiczna, informuje Dziennik Wschodni. Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra, sztab akcji został przeniesiony w rejon Osuch w okolice Muzeum Partyzantów Polskich. Istniało bowiem zagrożenie, że ogień może przenieść się w kierunku sprzętu strażaków zgromadzonego przy drodze wojewódzkiej. Pożar pod wpływem silnego wiatru zaczął się rozprzestrzeniać, wyjaśnił rzecznik. Obecnie działania koncentrują się na froncie pożaru. W akcji wykorzystywane są śmigłowce oraz jednostki naziemne, które starają się powstrzymać ogień i dogaszać kolejne ogniska. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce zapewnienie, by jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca. Czytamy na portalu prawo.pl. Chodzi o czwórkę sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, ponieważ nie zostali zaproszeni przez prezydenta do Pałacu Prezydenckiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, jak i część konstytucjonalistów twierdzą, że ślubowanie jest nieważne, ponieważ musi się ono odbyć wobec prezydenta. W związku z brakiem takiego ślubowania, jak mówi Święczkowski, czwórka sędziów nie może podjąć stosunku pracy. Stany Zjednoczone i Iran są bliskie osiągnięcia porozumienia w sprawie jednostronicowego memorandum mającego zakończyć wojnę w Zatoce Perskiej, poinformowało źródło z Pakistanu, które przekazało, że wcześniejsze doniesienia amerykańskiego portalu Axios dotyczące proponowanego memorandum są prawdziwe. Axios podał, że porozumienie miałoby m.in. obejmować zobowiązanie Iranu do wstrzymania wzbogacania uranu, zgodę USA na zniesienie sankcji i odblokowanie miliardów dolarów zamrożonych irańskich funduszy, a także zniesienie przez obie strony ograniczeń dotyczących tranzytu przez cieśninę Ormus. Doniesienia doprowadziły do gwałtownego spadku światowych cen ropy. Notowania spadły o ponad 8% do około 100 dolarów za baryłkę. Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi spotkał się dziś w Pekinie ze swoim odpowiednikiem Wangiem Wi na krótko przed planowaną wizytą Donalda Trumpa u Xi Jinpinga. To pierwsza podróż Araghchiego do Chin od czasu amerykańsko-izraelskiej wojny przeciwko Iranowi, która zagroziła bezpieczeństwu energetycznemu Chin, czyli największemu importerowi ropy na świecie. Po spotkaniu irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Araghchi przedstawił Wangowi Wi przebieg rozmów z USA. Chińskie MSZ poinformowało, że obecna sytuacja w regionie znajduje się w krytycznym momencie przejścia od wojny do pokoju. Dodano również, że Chiny uważają całkowite zakończenie działań zbrojnych za konieczne, wznowienie konfliktu za niedopuszczalne, a kontynuowanie negocjacji za szczególnie istotne. Podczas pierwszej majowej audiencji generalnej Leon XIV skierował do Polaków słowa, które łączą duchowość z odpowiedzialnością za życie społeczne. Czytamy w serwisie Vatican News. Ojciec Święty nawiązał do głęboko zakorzenionej w Polsce duchowości maryjnej. W tym samym kontekście przywołał postać świętego Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, którego uroczystość przypada na 8 maja. To właśnie przez ich orędownictwo papież zachęcił do modlitwy o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w polskim narodzie. Watykan poinformował również dziś, że papież Leon odwiedzi w przyszłym miesiącu dwie z Wysp Kanaryjskich, główne punkty docelowe u zachodnich wybrzeży Afryki dla migrantów w drodze do Europy.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
4: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
2: To była autopromocja.
5: Duży pokój.
6: Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie o 15.05, zaraz po serwisie informacyjnym Wiadomościach Net. Tu Ela Mazur i Duży Pokój oraz US Girls i Incidental Boogie.

i Incidental Boogie. Dzisiaj pogoda taka jest zaskakująca, przynajmniej w Toruniu, bo jest zachmurzenie i co godzinę przesuwa się ta pora, kiedy mają się pojawić jakieś opady, ale jest bardzo ciepło i człowiek może już naprawdę się poczuć tak, jakby tej zimy za nami nie było. Let's Igre, Decepticon.

Le Tigre i Decepticon to jest utwór, który pochodzi z płyty noszącej tytuł, tak jak zespół się nazywa, czyli Le Tigre, i to jest rok 1997. Myślę, że to jest bardzo fajnie sobie zdać sprawę z tego, że to 30-letnia piosenka, która i tak wtedy była już nawiązaniem do czegoś, co było 30 lat wcześniej. A teraz Genesis Owusu, Living the Light.

bluesu, a nawet jeszcze trochę jest, Live in the Light. Jak mi się wspaniale to... Czy słyszeliście to, że ja powiedziałam tytuł piosenki dokładnie wtedy, kiedy on go wykrzykiwał śpiewając? No genialne, nie planowałam tego. Intuicja. A teraz Young Fathers i Ululation.

Young Fathers, Ululation. No ta frakcja męska troszkę w dzisiejszej audycji, przynajmniej póki co, to taki może nawet i spokój trochę wprowadza. A teraz już Caroline Rose i piosenka o tytule Money.

to Caroline Rose i Money, a teraz będzie dla mnie dziewczyna jednego przeboju, jednej świetnej piosenki pośród wielu, które nagrała i tak dalej, ale dla mnie ta jedna to jest jakieś mistrzostwo świata. Alice Merton, No Roots.

Alice Merton i No Roots. Mam dla Was jeszcze jedną piosenkę. Ona też będzie z tych intensywnych. Ostatnio, słuchajcie, pierwszy raz chyba w życiu udzielałam wywiadu i tam było pytanie, jakiej muzyki słuchałam zanim coś tam. W sensie, jak byłam młodą osobą. I powiedziałam między innymi, że kochałam The Chemical Brothers i ta miłość pozostała i pozostałam im wierna, ta miłość nie zwiędła, nie wygasła, nie uśpiła się ani na moment, dlatego teraz właśnie oni, The Chemical Brothers i We've Got to Try. To był duży pokój, który teraz troszkę już powoli zamykam, ale tylko na troszkę. Nazywam się Ela Mazol. Było mi bardzo miło Was gościć i słuchać razem muzyki. Zostańcie raz z Radiem Fantom.

0: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w Serwisie Międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj wydanie specjalne naszego programu, ponieważ łączymy się ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Dzisiaj rozpoczęły się tutaj Defense 24 Days, konferencja, która poświęcona jest przemysłowi zbrojeniowemu i którego partnerem medialnym jest Radio Wnet. Ale dzisiaj jest środa, więc będziemy rozmawiali przede wszystkim o Afryce. Zoom na Afrykę zajmie większą część dzisiejszej audycji, ale wcześniej, zanim przejdziemy do spraw afrykańskich, zaczniemy tradycyjnie od wojny amerykańsko-irańskiej, wokół której od dwóch dni nasila się chaos informacyjny. Przypomnijmy, że w poniedziałek Donald Trump ogłosił projekt Wolność, którego celem było przywrócenie swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz pod osłoną amerykańskiej marynarki wojennej. Wczoraj o tej nowej inicjatywie szeroko wypowiadał się sekretarz wojny i szef Pentagonu Pete Hegseth, który mówił m.in., że jest to dar Stanów Zjednoczonych dla reszty świata. Posłuchajmy. Two US commercial ships. Dwa amerykańskie statki handlowe wraz z amerykańskimi niszczycielami bezpiecznie przepłynęły już przez cieśninę, co pokazuje, że szlak jest wolny. Jako bezpośredni dar Stanów Zjednoczonych dla świata utworzyliśmy nad cieśniną kopułę w kolorze czerwonym, białym i niebieskim, powiedział Pete Hegseth, ale ta hojność Donalda Trumpa długo nie potrwała, ponieważ dzisiejszej nocy prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił zawieszenie projektu Wolność, argumentując, że Iran i USA są blisko dojścia do porozumienia. Serwis informacyjny Axios podaje z kolei, że obydwie strony konfliktu prowadzą końcowe już rozmowy w sprawie jednostronicowego memorandum ustanawiającego ramy do dalszych negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Jak na razie, według serwisu Axios, strona irańska powinna odpowiedzieć na te propozycje amerykańskie w ciągu najbliższych 48 godzin. Z drugiej strony, godzina temu na platformie Truth Social Donald Trump zagroził, że w przypadku braku porozumienia Stany Zjednoczone gotowe są do wznowienia bardziej jeszcze intensywnych bombardowań na cele w Iranie. Tak jak mówiłem, mamy zatem do czynienia z chaosem informacyjnym i trudno stwierdzić, czym tak w zasadzie miał być ten cały projekt Wolność? Czy formą dodatkowej presji wywieranej na Iran, czy też sposobem, aby w jakiś sposób uspokoić rynki? Wczoraj z kolei sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił, że cała operacja Epic Fury, która rozpoczęła się 28 lutego, została tak naprawdę zakończona. Posłuchajmy. Operacja Epic Fury została zakończona. Osiągnęliśmy jej cel. Nie cieszylibyśmy się z kolejnej eskalacji. Wolelibyśmy drogę pokojową. Prezydent wolałby porozumienie. Wolałby usiąść i wypracować memorandum o porozumieniu na potrzeby przyszłych negocjacji, które obejmie wszystkie kluczowe kwestie do omówienia, pełne otwarcie cieśnin, aby świat mógł wrócić do normalności. I wolałby, aby negocjacje odbyły się drogą, którą wypracowali Steve Jarrett, którą wszyscy popieramy, powiedział Marco Rubio. A tymczasem we wspomnianym poście na platformie Truth Social Donald Trump napisał, że operacja Epicka Furia zakończy się dopiero wtedy, gdy Iran zgodzi się na porozumienie. Sytuacja zatem się w zasadzie nie zmieniła, a około 1000 statków jest nadal zablokowanych w Zatoce Perskiej. Dzisiaj rano armator CMA CGM poinformował o ataku na należącego do niego kontenerowiec San Antonio. W wyniku tego ataku mieli zostać ranni członkowie załogi tego statku. A teraz już czas na Zoom na Afrykę.
0: Zoom na Afrykę.
1: I od jakiegoś czasu mówimy o sytuacji w Mali. To jest nawet informacja, która przebiła się do wielu mediów, w tym do mediów polskich, ponieważ wydawało się przynajmniej jeszcze 10 dni temu, że już za chwilę władze w Bamako przejmą bojówki islamistyczne, że Mali zostanie podzielone, a północna część ogłosi wkrótce swoją niepodległość i dostanie się pod rządy Tuaregów. Ale no właśnie, czasie. Jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Wiemy, że Mali od 2020 roku jest dowodzone, jest prowadzone, jest zarządzane przez juntę wojskową pod przewodnictwem prezydenta Assima Goity. Ale jaka jest ta sytuacja i dlaczego powinniśmy się martwić o to, co dzieje się w tym kraju, który znajduje się w centrum tego zachodniego Sahelu? Jest już z nami na łączach nasz pierwszy gość, dr Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki Subsaharyjskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: No to w takim razie powiedzmy, co się wydarzyło, ponieważ już od kilku miesięcy, od września co najmniej 2025 roku mówimy o tym, że te bojówki islamistyczne działające pod szyldem Żnimu blokują różne większe miasta w Mali poprzez niedopuszczanie do nich transportów ropy, ale mamy wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku tygodni ta sytuacja wyraźnie się pogorszyła.
2: Mieliśmy tak naprawdę próbę, i to spektakularną próbę, skoordynowanego ataku na bardzo wielu frontach, bardzo wielu miejscach w całym kraju, której celem było ewidentnie obalenie rządzącej hunty, przyjęcie władzy w kraju. Była to pierwsza tak naprawdę otwarty przykład współpracy islamistów powiązanych z Al-Kaidą, czyli tej koalicji Jnim, oraz grupy koalicji Tuaregów myślących o oderwaniu północnej części Mali i utworzenia tam własnego państwa Azawad. Te dwie grupy mają sprzeczne z sobą aspiracje czy cele. Islamistom zależy na wprowadzeniu rządów islamskich, szariackich w całym kraju. Tuaregom zależy na oderwaniu części terytorium i utworzeniu tam własnego państewka, ale mają wspólnych wrogów, czyli juntę w Bamako oraz Rosjan, rosyjski korpus afrykański, czyli dawną grupę Wagnera, której około 3000 żołnierzy znajduje się w Mali. No i zawarli taki taktyczny sojusz, który gdzieś tam się ucierał w ciągu ostatniego roku, no a teraz ta wspólna akcja była jego takim spektakularnym przykładem już jego realizacji. No te ciosy były dotkliwe, ale o ile na północy kraju zmusiły Rosjan i siły malijskie do opuszczenia szeregu garnizonów miast, tak naprawdę oddania pola w tym takim heartlandzie, tym takim centrum, gdzie terytorium Tuaregów, to już na południu w Bamako i w innych miejscach ten cios był dotkliwy, ale nie zatrząsł aż taki spektakularny sposób władzą malijską. Malijczycy i Rosjanie, którzy im pomagają, obecnie próbują się przegrupowywać, kontratakować. Rosjanie z powietrza atakują pozycje tutaj atakujących bojówek. Z drugiej strony próbują zabezpieczać konwoje z benzyną docierające do Bamako. Jeden taki pokazują nawet filmy takich spektakularnych, wielkich konwojów, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset ciężarówek chronionych przez siły rosyjskie z powietrza. Z drugiej strony dzisiaj z kolei były doniesienia o spaleniu kilku ciężarówek z benzyną, które jechały do miasta, więc to jest sytuacja dalej bardzo niejasna i bardzo płynna. Z trzeciej strony warto pamiętać, że ci dżihadyści, o których mówimy, powiązani z Al-Kaidą, będący częścią Al-Kaidy, patrzą dosyć uważnie na przykład syryjski, tego w jaki sposób dawni Al-Kaidowcy byli w stanie przejść do cywilnej, normalnej, państwowej polityki, odciąć się od ekstremum i wejść do mainstreamu. Podobny proces gdzieś tam się dojrzewa w samym Mali. Oni nie mają takiej agendy ogólnoświatowej, kalifatu, prawda, bombardowania wszystkich dookoła. Mówią bardziej językiem narodowego pojednania, narodowej zgody. Mówią o tranzycji, która będzie dostępna dla wszystkich, o tym, że są Malijczykami i zależy im na państwu malijskim. I to jakoś tam rezonuje z niektórymi nawet ruchami, z wszystkimi partiami opozycyjnymi malijskimi, które z nimi rozmawiają o jakimś wspólnym porozumieniu. Więc na końcu tej drogi wcale nie musi być terroru pod czarną flagą.
1: Powiedział pan o przykładzie syryjskim, na którą patrzą właśnie ci dżihadyści, te bojówki islamistyczne działające w Mali, ale inne takie analogia, to no, chociażby

0: Oni chronią centrum kraju, tutaj zabezpieczają rząd Asimiego Gojty, próbują kontratakować, więc nie jest to z punktu widzenia samego przywódcy do końca sprawa tak bardzo odmienna, czy tak bardzo spalona. Natomiast niewątpliwie Rosjanie stracili bardzo dużo tego, z tej takiej aury, którą wokół siebie roztaczali, tego, że przynoszą jakąś alternatywę wobec tego złego Zachodu, wobec tej złej Francji, to, że są tak użyteczni i chętni do tego, żeby walczyć z rebeliantami i przywracać bezpieczeństwo w kraju, to im się nie udało. Bezpieczeństwo tylko podczas ich kilku lat ich obecności w Mali się pogorszyło, a skutkiem tego finalnym jest to, co widzimy dzisiaj, czyli utrata kontroli państwa malijskiego nad znaczną częścią terytorium. Jest to porażka Rosjan, bo przecież chodziło im coś dokładnie odwrotnego w tym wymiarze propagandowym. Natomiast tak ściśle, konkretnie tego, na czym cały czas zależy Asimi Gojcie i przywódcy huncie malijskiej, no to jest po prostu ich własne bezpieczeństwo, zabezpieczenie ich rządu. Na razie to nie wydaje się zagrożone, chyba że rzeczywiście ten proces polityczny tutaj się rozkręci, rozmowy różnych frakcji, ale też autorytetów religijnych, autorytetów publicznych wspólnie z tą koalicją rebeliancką, jeśli one przybiorą taki charakter ogólnonarodowego, nowego projektu, to wtedy dni hunty będą oczywiście policzone.
1: Znaczy nie ma takiej możliwości, że junta wobec tego, co się dzieje aktualnie w Mali, wobec tej, no powiedzmy, porażki sił rosyjskich, że być może w jakiś sposób ponownie zacznie patrzeć na Zachód? A drugi człon mojego pytania to właśnie w jaki sposób Zachód, a w szczególności Francja, to co dzieje się.
0: No, oczywiście Rosjanie weszli na miejsce opróżnione przez siły najpierw francuskie, potem siły ONZ-owskie. Ostatecznie zostało około 2-3 tysięcy żołnierzy rosyjskich sprzymierzonych z rządem malijskim, a naprzeciw nim stanęło jakieś 20 tysięcy rebeliantów. Więc sama ta kalkulacja pokazuje, że nie opłacało się wypraszać ze swojego kraju partnerów zachodnich i zapraszać Rosjan, którzy właściwie nie byli żadną pewną kartą. No tym niemniej to nie jest tak prosto przeprosić się z Zachodem i zaprosić ich do współpracy ponownie. No przede wszystkim sami Francuzi tak naprawdę byli gotowi wyjść z Mali jeszcze zanim pojawili się Rosjanie, stawiając czerwoną linię w miejscu, w którym są rozmowy z dżihadystami. Oni byli temu skrajnie przeciwni, nie chcieli jakiegokolwiek porozumienia z dżihadystami, które już wtedy tak naprawdę było możliwe. Uznając, że z terrorystami rozmawiać nie można, trzeba z nimi tylko walczyć. Dzisiaj no, trudno by było im popierać koalicję, której trzonem jest grupa powiązana z Al-Kaidą i która chce rozmawiać o rządach w Mali. Z trzeciej strony, no tutaj możemy się tylko domyślać, co dzieje się gdzieś tam zakulisowo. Władza hunty malijskiej, prorosyjskiej i pozycja Rosjan w Mali i krajach sąsiednich była dla Francuzów i dla innych państw zachodnich solą w oku, była takim czymś, co bardzo by chcieli, żeby ono znikło. Więc można sobie wyobrazić, że te ruchy rebelianckie, jak pod jakąkolwiek flagą by one nie występowały, no, na pewno ktoś się cieszy, na pewno nikt nie płacze na Zachodzie z powodu problemów Rosjan i z powodu problemów hunty malijskiej. Tak może ostrożnie bym powiedział. Rosjanie próbują oczywiście propagandowo pokazać, że jakoś się wytłumaczyć z tych problemów, w których są, mówiąc o tym, że to jest wielki spisek zachodni, że ci rebelianci są szkoleni przez Francuzów i przez Ukraińców. Nawet pokazywali ostatnio na filmiku takiego jednego pojmanego dżihadystę, który przed kamerą tutaj no, wyrecytował podstawioną mu formułkę o tym, że był szkolony przez Francuzów i przez Ukraińców. No ale to jest, nie ma na to żadnych dowodów, poza tutaj też taką ogólną wspólnotą krytycyzmu czy niechęci wobec hunt i wobec Rosjan w tej części Afryki.

0: To powiedział doktor Jen do spraw Afryki Subsaharyjskiej, Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I tak minęła godzina 15:47. Już za chwilę powinniśmy się połączyć z naszym kolejnym gościem. Będziemy teraz, dostaję właśnie kontakt, że już z nami kolejny gość jest, ale pozostajemy w Afryce, ponieważ jest już z nami pan Maciej Pawłowski, Instytut Nowej Europy, ekspert od spraw afrykańskich, szczególnie Magrebu. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I z tego co wiem, przebywał pan, nie wiem czy nadal pan przebywa, w Angolii.
2: Jestem w tym momencie właśnie na konferencji w Luandzie, w stolicy Angolii. Konferencji unijnej dotyczącej budowy korytarzu Lobito. To jest duża inwestycja kolejowa, budowa torów kolejowych przez całą Angolę do Demokratycznej Republiki Konga, Zambii i Zimbabwe, po to, żeby stamtąd minerały ziem rzadkich mogły być transportowane do portu w Lobito i z tego portu do Europy.
0: A kto ma finansować tę budowę?
2: Unia Europejska i rząd włoski. Natomiast tutaj są też również firmy z Polski, tak? I bo obok tych projektów kolejowych, to tak jak w XIX wieku w sytuacji kolei, że tak powiem, towarowej powstawały nowe osady, no to tutaj też są różne poboczne inwestycje związane z przemysłem i w dużej mierze z rolnictwem. No my jako Polska jesteśmy znanym producentem maszyn rolniczych i to jest oraz nawozów i to jest myślę coś, co może tutaj być tą wartością dodaną dla naszego kraju przy tym projekcie.
0: Mamy, zapytałem, ponieważ to w sumie troszkę łączy się z tym całym wyścigiem o różne złoża i dobra afrykańskie i dzisiaj porozmawiamy o tych wpływach chińskich, ponieważ na początku miesiąca Chiny zlikwidowały cła, które były nałożone na handel z różnymi państwami afrykańskimi i to w sumie jakoś symbolizuje te ambicje chińskie na kontynencie afrykańskim. Co możemy powiedzieć właśnie o tym chyba dużym kroku w kierunku ekspansji chińskiej na kontynencie?
2: Znaczy to jest taki krok z oczekiwaniem na wzajemność, tak? To znaczy Chińczycy znoszą cła na produkty z Afryki, które i tak w większości są surowcami, więc to nie są te towary, na których naraz zarabia się najwięcej. I na które rzeczywiście to są towary, na które nie warto w ogóle ustanawiać cła, no bo inaczej to powoduje wzrost cen na własnym rynku, tak, i również dla własnego przemysłu. Natomiast liczą na wzajemność ze strony państw afrykańskich. W niektórych sytuacjach z pewnością do tego dojdzie, w innych nie, bo jest wiele krajów, gdzie cła są jedynymi tak naprawdę ściągalnymi podatkami, więc a te rządy muszą z czegoś budować szkoły, szpitale, drogi i tak dalej. Natomiast ja jestem teraz właśnie dość specyficznym pod tym kątem państwie, no bo Angola jest jednym z pierwszych krajów, które są Chinami rozczarowane, ponieważ tutaj w ciągu ostatnich kilkunastu lat było dość dużo chińskich inwestycji na kredyt i to doprowadziło do tego, że kraj w pewnym momencie miał ponad 100% PKB długu, a w momencie, gdy ten dług został spłacony, no to te inwestycje w dużej mierze zaczęły być już w kiepskim stanie. I tutaj dostrzeżono wyraźnie, że jednak państwa europejskie są partnerem bardziej wiarygodnym, że nawet jeśli te inwestycje nie są na kredytach o takich warunkach bardzo korzystnych jak z Chin, to jednak gdy raz są zbudowane, to są stosunkowo trwałe. Oraz pracują na nich lokalni robotnicy. W przypadku chińskich inwestycji często ściągani są Chińczycy do pracy.
0: Ale czyli rozumiemy, że Angolii udało się mimo wszystko nie wpaść zupełnie w tę pułapkę chińską, ponieważ no, często mówimy o tym, że kraje, które w jakiś sposób no, poszły na taką współpracę szeroko zakrojoną z Chinami, później nie są w stanie się od tej współpracy uwolnić, no właśnie przez chociażby ogromne zadłużenie.
2: No tu ten kraj w dużej mierze dzięki swojej sprawczości i sile wewnętrznej sobie z tym poradził. Wprowadzono wiele regulacji, żeby ściągać podatki i opłaty na poziomie wewnętrznym, żeby można było ten dług spłacić. On w tym momencie wynosi około 60% PKB, czyli to jest bezpieczny pułap. No i w pewnym momencie też, że tak powiem, zaczęto, kolejne przetargi zaczęły wygrywać przedsiębiorstwa z innych państw niż Chiny. Oczywiście Chińczycy dalej tu w jakiś sposób funkcjonują, ale to już nie jest taki dominator. A poza tym tam, gdzie te chińskie interesy zahaczały jakąś nielegalność, czy były na pograniczu prawa, no to doszło do zamknięć i również pokazowych aresztowań Chińczyków.
0: Z drugiej strony są takie kraje jak na przykład Mozambik. Bodajże 2 tygodnie temu prezydent Mozambiku odwiedził Pekin, tam spotkał się z Xi Jinpingiem. Mowa była o właśnie tej szerokiej współpracy. Wiele krajów afrykańskich nadal jest mocno kuszonych przez państwo środka.
2: Oczywiście. I to, co robią Chińczycy, to jest bardzo podobne do tego, co w XIX wieku robiły potęgi europejskie, zachodnioeuropejskie. To znaczy, to jest zachęcanie przywódców lokalnych państw do tego, żeby w sposób rozbuchany zamawiać kolejne inwestycje infrastrukturalne zazwyczaj. Ale nie tylko, no bo to też są jakieś stadiony, to też są jakieś, znaczy nie zawsze, czasem są to inwestycje sensowne, czasem nie. Natomiast Chińczycy udzielają nisko oprocentowanych kredytów w zamian za to, że te inwestycje będą robić firmy chińskie. To akurat też nie jest nic złego. Natomiast potem, w momencie, gdy przychodzi do spłacania, to zamiast, te państwa często nie są w stanie tych kredytów spłacać, więc muszą Chińczykom dawać szereg różnych koncesji. Na przykład na wydobycie minerałów, których w Afryce jest mnóstwo, i Chińczycy wydobywają je w sposób barbarzyński, bym powiedział, ponieważ to nie jest tak, że na miejscu wiercą i szukają tych minerałów, tylko ściągają do kontenerów całe tony ziemi i dopiero w Chinach robią przesiew. To też jest ogromne niszczenie środowiska naturalnego. I wiele państw znalazło się w pułapce właśnie tego chińskiego zadłużenia, no bo troszeczkę podchodzili naiwnie do tego, że te wszystkie pożyczki i tak dalej, że to jest dobroć ze strony Chińczyków, którzy kiedyś też byli skolonizowani i tak dalej. Natomiast no, teraz, jak to się u nas brzydko mówi, budzą się pomału z ręką w nocniku.
0: Mówimy o Chińczykach, ale w ostatnich latach mówimy także o kolejnych graczach, którzy się pojawiają na kontynencie afrykańskim. Od czasu objęcia władzy przez Donalda Trumpa Amerykanie również próbują jakoś do tej gry, do tego wyścigu o surowce się przyłączyć, ale rozumiem, że dzisiaj, że ta konferencja, która odbywa się teraz w Luandzie, konferencja unijna, pokazuje również, że także państwa europejskie próbują się do tego wyścigu, nie wiem, czy tutaj ten termin jest dobry, ale jakoś przyłączyć.
2: Tak, oczywiście. I te państwa w Afryce, które są najbardziej rozsądne, one starają się grać ze wszystkimi dużymi graczami, zakładając, że wtedy mają lepszą pozycję przetargową. Te kraje, którym tego rozsądku brakuje, znajdą sobie jednego partnera, od którego się uzależniają. I tutaj akurat na tej konferencji, no to jest konferencja, że tak powiem, finansowana z Unii Europejskiej, natomiast Stany Zjednoczone, czy również te Chiny, które ich wpływy zostały zmniejszone, ale w jakiś sposób też tutaj funkcjonują, tak? I w momencie, gdy taki kraj ma kilku partnerów, wtedy jest w stanie uzyskać w miarę korzystne, a przynajmniej korzystniejsze warunki, niż gdyby ten partner był jeden.
0: To mówimy oczywiście głównie o tych złożach, o różnych bogactwach naturalnych, ale wspomniał pan o rolnictwie. Czy ten wyścig również dotyczy tego sektora gospodarczego?
2: Znaczy, to jest akurat rolnictwo, to jest coś, taka potrzeba jakby państw afrykańskich, którą trzeba zaspokoić, żeby wejść w te większe tematy. Bo tak naprawdę to dużym producentom żywności na świecie zależałoby na tym, żeby jednak sprzedawać tą żywność do Afryki, tak jak to się dzieje dziś, że większość państw nie ma samowystarczalności żywnościowej, tak? I w zasadzie nawet i dla Polski byłoby to korzystne, bo jesteśmy dużym producentem żywności. Natomiast jakby państwa afrykańskie zdają sobie sprawę, że to jest droga donikąd i że trzeba tą żywność zacząć produkować coraz bardziej u siebie. Więc w tym momencie, jeżeli chce się wydobywać różne minerały afrykańskie, które są niezbędne czy do tankowania samochodów, czy do produkcji współczesnej elektroniki, to trzeba też spełnić pewne potrzeby lokalne. No i to, co właśnie te inwestycje w rozwój produkcji rolnej, to jest to, co może być jakby z korzyścią, wiadomo, dla tych lokalnych społeczeństw, ale jeśli do tego się odpowiednio usiądzie, no to również jest to z korzyścią dla państw produkujących sprzęt rolniczy, nawozy, a potem zresztą tą żywność w niektórych przypadkach też można importować.
0: Skoro wspomniał pan o tych polskich przedstawicielach polskich biznesów w Angolii, to no właśnie, jak ten nasz kraj również włącza się w ten, no nie podbój, bo to złe słowo, ale w tę ekspansję na państwa afrykańskie, czy Polska tutaj staje się jakimś bardziej chociaż znaczącym graczem?
2: Znaczy, Polska na pewno nie jest tak wielkim graczem jak Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Włochy czy chociażby Niemcy. To trzeba sobie jakby jasno powiedzieć. Ale jest tak, że jesteśmy tutaj obecni. Nawet w takiej Angolii jest około 5 polskich firm z różnych branż. Tak, jedna buduje budynki, infrastrukturę wojskową, jest firma deweloperska, jest firma sprzedająca nawozy, wchodzi firma, która produkuje gaz, systemy na LPG, tak, czyli gaz samochodowy. I to jest dość dużo, tak jak naprawdę, jak na taki kraj. Natomiast no jest, Afryka jest kontynentem bardzo zróżnicowanym. Tak naprawdę jest około 10 państw, które generują 2/3 PKB dla tego kontynentu. I to są państwa, które się mocno rozwijają, ale jest też dużo państw, które pozostają w stagnacji. Tak? Natomiast no, polski biznes w tych państwach, które się rozwijają w Afryce, jest obecny i to już jest dużo.
0: I to jest już dużo. Pytanie, czy jest jakaś też strategia, ponieważ Włochy mają swoją strategię rozwijaną przez Giorgio Meloni, Hiszpania również ma swoją strategię. Czy pan może wie, czy i my mamy taką strategię rozwoju działalności właśnie na kontynencie afrykańskim?
2: Z tego, co wiem, to jest ona w trakcie tworzenia.
0: Aby była stworzona jak najszybciej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Afryki, Instytut Nowej Europy. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę.
0: I my również życzymy miłego dnia. Zbliża się godzina 16. Już za chwilę serwis informacyjny, a potem popołudnie wnet ze stadionu PGE Narodowy w Warszawie. Będziemy relacjonowali to, co dzieje się tutaj na Defense 24 Days oraz będziemy rozmawiali na temat oczywiście bezpieczeństwa, obronności i sektora zbrojeniowego. Mikołaj Murkociński przygotował dzisiejszy serwis międzynarodowy i Zoom na Afrykę. Do usłyszenia po godzinie 16.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
3: Wiadomości Wnet.
4: Polska składa skargę na umowę z państwami Mercosur do TSUE, napisał na X-ie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Polski rząd przyjął wniosek w tej sprawie. Polski Sejm zobowiązał do tego rząd stosowną uchwałą, a prezydent Nawrocki wysłał do premiera Tuska pismo z żądaniem zaskarżenia umowy. Greckie media podały w miniony weekend, że około 80% pierwszej partii mrożonego kurczaka o łącznej masie 3 ton przywiezionych z Brazylii było skażone salmonellą. Ewakuowano sztab akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Sytuacja na miejscu wciąż jest dynamiczna, informuje Dziennik Wschodni. Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra, sztab akcji został przeniesiony w rejon Osuch w okolice Muzeum Partyzantów Polskich. Istniało bowiem zagrożenie, że ogień może przenieść się w kierunku sprzętu strażaków zgromadzonych przy drodze wojewódzkiej. Pożar pod wpływem silnego wiatru zaczął się rozprzestrzeniać, wyjaśnił rzecznik. Obecnie działania koncentrują się na froncie pożaru. W akcji wykorzystywane są śmigłowce oraz jednostki naziemne, które starają się powstrzymać ogień i dogaszać kolejne ogniska. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce zapewnienie, by jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca, czytamy na portalu prawo.pl. Chodzi o czwórkę sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, ponieważ nie zostali zaproszeni przez prezydenta do Pałacu Prezydenckiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, jak i część konstytucjonalistów twierdzą, że ślubowanie jest nieważne, ponieważ musi się ono odbyć wobec prezydenta. W związku z brakiem takiego ślubowania, jak mówi Święczkowski, czwórka sędziów nie może podjąć stosunku pracy. Ukraina oskarżyła Rosję o naruszenie zawieszenia broni ogłoszonego przez prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. Według ukraińskich władz w regionach na północy i wschodzie kraju zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. To pokazuje, że Rosja odrzuca pokój, a jej fałszywe wezwania do zawieszenia broni 9 maja nie mają nic wspólnego z dyplomacją, napisał na platformie X szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybicha. Rosja ogłosiła zawieszenie broni na 8 i 9 maja w związku z obchodami zwycięstwa Związku Radzieckiego nad Niemcami w czasie II wojny światowej oraz paradą wojska na Placu Czerwonym w Moskwie. Ukraina ogłosiła własną propozycję bezterminowego zawieszenia broni, które miało rozpocząć się o północy z wtorku na środę. Kijów wezwał Rosję do wzajemnego działania. Wołodymyr Zełeński powiedział, że od tego momentu Ukraina będzie działać symetrycznie. 56-letni brytyjski lekarz ewakuowany ze statku wycieczkowego dotkniętego hantawirusem jest w stanie stabilnym, choć wcześniej określano go jako krytyczny, poinformował hiszpański minister zdrowia. Trzy osoby zostały ewakuowane ze statku MV Hondius na Wyspach Zielonego Przylądka dziś rano. Rząd Holandii podał, że pochodzą one z Wielkiej Brytanii, Niemiec i właśnie z Holandii. Hiszpański minister zdrowia przekazał również, że pozostali pasażerowie i członkowie załogi nie mają objawów choroby. Obywatele Hiszpanii zostaną skierowani na kwarantannę w Madrycie, natomiast osoby bez objawów z innych krajów zostaną odesłane do swoich państw, w tym również obywatele Polski. Na pokładzie statku, który wypłynął z Argentyny 1 kwietnia, wykryto ognisko hantawirusa przenoszonego przez gryzonie.
1: Prognoza pogody.
4: Po południu i wieczorem na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie duże i całkowite oraz okresami opad deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, choć okresami wzrastające do dużego oraz miejscami przelotne opady deszczu i możliwe burze punktowo z gradem. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północnym zachodzie, około 22 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Po reklamie.
1: Autopromocja.
9: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
10: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Popołudnie Wnet.
1: I witam ponownie Państwa przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Zaczynamy Popołudnie Wnet przy konsolecie Szymon Chrystianus. Szymon Chrystianus jest na krakowskim przedmieściu 79, a ja wraz z Małgorzatą Kleszcz i kilkoma innymi członkami ekipy Radia Wnet jesteśmy na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, ponieważ tutaj, przypomnę, pierwszy dzień Defense 24 Days, konferencji poświęconej obronności, ale także przemysłowi zbrojeniowemu. Największa chyba taka impreza w Europie Środkowej i przypomnę również, że Radio Wnet jest partnerem medialnym tej imprezy. Od rana odwiedzamy różne stoiska, rozmawiamy z przedstawicielami różnych firm zajmujących się produkcją różnych systemów zbrojeniowych, dronów, ale nie tylko. Odwiedził tutaj między innymi nasze stanowisko pies, elektroniczny pies, to taka nowość, ale tak, to nie tylko jest kwestia zbrojeń, to również polityka. I politykiem jest właśnie pierwszy gość dzisiejszego programu, pan Marek Szewczyk, Konfederacja. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No to zaczniemy może od pana wrażeń z dzisiejszego dnia.
2: Wrażenia pozytywne, dużo ciekawych paneli, aż brakuje czasu, wszystko dzieje się równolegle, aby wziąć udział w każdym z nich, ponieważ no, wykluczają się, będąc w tym samym czasie. Również wiele ciekawych wystaw dotyczących przemysłu obronnego, ale również łączności, komunikacji, ochrony balistycznej, zarządzania kryzysowego, także szerokie spektrum bezpieczeństwa. To jest to, z czym się zawsze wyróżniał Defense Day, czyli właśnie impreza, która ma na celu nie tylko aspekty militarne, ale szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno cywilnego, jak i militarnego.
1: Czy to, że ta impreza dzieje się w Warszawie, to w sumie czy to jest symboliczne, ponieważ dużo mówimy w przestrzeni właśnie politycznej o tej wojnie, nie tylko na Ukrainie, ale premier Donald Tusk dużo mówił ostatnio o tej wojnie, która ma rozpocząć się w zasadzie już za kilka miesięcy. Jak to wszystko interpretować, no chociażby te słowa premiera, no i w tym, w kontekście też tych słów, no dzisiejsze wydarzenie?
2: Po pierwsze, cieszę się bardzo, że takie wydarzenie jest w Warszawie, ponieważ uważam, że powinniśmy zawsze wychodzić z zasady civis pacem parabellum. Jeżeli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. I zawsze do tej wojny powinniśmy się gotować. Nie po to, aby dążyć do wojny, ale po to, by kiedy nadejdzie taki czas, to być na nią gotowym. Również większa siła odstraszania to mniejsze ryzyko tego konfliktu zbrojnego i tego, że nasze pokolenie będzie musiało z bronią w ręku bronić naszej ojczyzny, naszej niepodległości i suwerenności. To po pierwsze. Po drugie, te idą zdecydowanie w pewien rozstrzał i rozdźwięk, bo z jednej strony mówi, że wojna za miesiące, tutaj już powinniśmy się gotować, tylko ja się pytam, jakie działania są ku temu podejmowane. No konferencja to się dzieje niezależnie od rządu Donalda Tuska, natomiast już wypowiedź o tym, że niemieckich żołnierzy, żołnierzy amerykańskich z Niemiec nie będziemy podbierać, no bo to byśmy podbierali Niemcom i naruszali jakieś nasze tutaj relacje z naszym zachodnim sąsiadem, no to zdecydowanie nie idzie w parze z tym, że potrzebujemy tutaj natychmiast silnej armii, aby obronić Polskę przed wojną, która ma się wydarzyć w ciągu kilku miesięcy. A jeżeli nie ma się wydarzyć w ciągu miesięcy i premier tylko gra cynicznie tym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa, no to zdecydowanie nie powinien tego robić szef rządu i to jest szkodliwe dla działania dla państwa i dla Polaków.
1: Tutaj widzimy bardzo dużo sprzętu, takiego najnowocześniejszego. Również w tym roku przed stadionem można oglądać czołgi, ale także działa samobieżne i tak dalej, ale właśnie w kontekście także tych słów, o tym, że mówimy cały czas o wojnie, to no, jeżeli mówimy o budowie armii, to także mówimy o pewnej, może nie kulturze, ale budowaniu, że tak powiem, pewnej mentalności społecznej, no, skierowanej właśnie na takie niebezpieczeństwo. Czy według pana, my jako społeczeństwo polskie, jesteśmy mentalnie, że tak powiem, przygotowani na taką możliwość, czy też do dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, która nas otacza?
2: Myślę, że my wielokrotnie w historii pokazywaliśmy, że mentalnie jesteśmy przygotowani na każdą sytuację jako naród. Natomiast powinniśmy zwiększać tam zdolności obronne i zdolności poszczególnych obywateli. To, że wycofuje się edukację taką proobronną, stricte proobronną z toku nauczania, to jest ogromny błąd. My powinniśmy kulturę posiadania broni, kulturę obronną krzewić, kultywować. Mamy swoje wspaniałe wzorce, możemy czerpać ze wzorców zachodnich, ale implementować je do naszej sytuacji geopolitycznej, naszej sytuacji klimatycznej i naszej sytuacji położenia geostrategicznego. My powinniśmy to wszystko implementować, bo w sytuacji, w której każdy obywatel Polski będzie na podstawie tego, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, jak reagować, jak również w razie potrzeby bronić naszego kraju, wówczas taka siła to będzie siła, z którą każdy nasz przeciwnik będzie się musiał liczyć. W sytuacji, w której zapanuje chaos i również osoby, które nie są predysponowane z różnych względów do służby wojskowej, będą generować chaos, to również będzie generowało nasze organy państwa, organy bezpieczeństwa, również wojsko czy inne służby. Więc my powinniśmy razem, wspólnie współdziałać, tworzyć wspólnotę, bo to jest najsilniejsze. Mniejsza wartość nasza.
1: Wspólnoty, ale to też oczywiście kwestia tego, w jaki sposób polityka, no i właśnie wojskowość, w jaki sposób współpracują. Tutaj takim szerokim echem odbiły się słowa pana Sławomira Mentzena, który skrytykował generała Kukułę, powiedział bodajże, że no nie ma on wiedzy. Jak pan skomentowałby te słowa Sławomira Mentzena i no właśnie, czy nie idą one za daleko, jeżeli byśmy tutaj myśleli o tym powiedzeniu murem za polskim mundurem, jak to się mówi?
2: Nie czyniłbym ataków personalnych w stronę generała czy jakiegokolwiek innego polskiego żołnierza, natomiast tutaj musimy wziąć pod uwagę, że żołnierze walczą tym, co mają, tym, co im dostarczą tak naprawdę politycy, bo to oni odpowiadają za zakupy, które są przeznaczane do Ministerstwa Obrony Narodowej, za budżet, jakim dysponuje wojsko i za to, na jakie zakupy, na jaki sprzęt możemy sobie pozwolić, jaki sprzęt jest produkowany w Polsce. I ta sytuacja, o której odnosił się Sławomir Mentzen, czyli zestrzelenia rosyjskiego drona rakietą wartą kilka czy kilkaset milionów, to jest coś, co pokazuje, że bardzo szybko stracimy realne możliwości oddziaływania i realne możliwości obrony, bo zwyczajnie ekonomicznie tego nie wytrzymamy. Jeżeli by taka sytuacja miała miejsce co jakiś czas, nadal poniżej progu wojny, to nam po prostu braknie pieniędzy na zakup najnowszego sprzętu, który jest dedykowany do innych zadań. My powinniśmy również dołożyć do tego, żeby to był koszt-efekt. Czyli jeżeli są używane tekturowe, styropianowe drony jakieś, które do nas latują, które są tak naprawdę na wabika, co powinniśmy oceniać, to również powinniśmy przeciwdziałać detekcjom i wykrywaniem adekwatnym do tego zagrożenia. I tutaj na targach również są systemy takie do wykrywania dronów i do ich neutralizacji, które są zdecydowanie tańsze, jeżeli mówimy o kwestii koszt-efekt, niż najnowsze samoloty wielozadaniowe, których rakiety kosztują wiele milionów.
1: Ale właśnie w kontekście tego, o czym pan powiedział, prawda, czyli tej dyskusji, czy używać, czy uzasadnione jest użycie jakiejś bardzo kosztownej rakiety, aby no, strącać jakieś styropianowe drony. I zastanawiam się, jak o tym rozmawiać, ponieważ no, z jednej strony można powiedzieć, że takie debaty, że osłabiają w jakiś sposób, że wdajemy się w jakieś dyskusje o sytuacji, no, która była bądź co bądź no, nieprzeciętna, była wyjątkowa. No, z drugiej strony właśnie można powiedzieć, że wdawanie się, no, to, że to jest osłabianie troszeczkę naszego potencjału, właśnie tego mentalnego. Jak według pana powinniśmy rozmawiać właśnie o tym, jak się bronić, jak rozmawiać o ewentualnych błędach, ewentualnie o jakiejś strategii obronnej?
2: Uważam, że powinniśmy rozmawiać przede wszystkim merytorycznie, uciekać od dyskusji bardzo emocjonalnej, która pobudza emocje, mimo tego, że w dzisiejszych czasach, przy dobie mediów społecznościowych, to takie emocje, takie dyskusje najbardziej się, mówiąc kolokwialnie, niosą.
1: No bo mam wrażenie, że właśnie jak politycy się wypowiadają, tutaj wrócę do Donalda Tuska, ale no do Sławomira Mentzena można powiedzieć również, no to są takie dość emocjonalne właśnie stwierdzenia.
2: Natomiast powinniśmy to oceniać na chłodno i patrzeć na historię, bo w historii możemy się naprawdę wiele nauczyć. Przykład II wojny światowej, można powiedzieć, już bardzo odległy, ale jednak ten aspekt, czyli kwestie gospodarcze, są bardzo istotne, bo w długotrwałym konflikcie to kwestie gospodarcze pozwalały utrzymać produkcję sprzętu, amunicji, czołgów, wszelkiego rodzaju sprzętu. Dzisiaj powiemy o dronach, tak? Dzisiaj powiemy o innych sprzętach niż w czasie II wojny światowej, ale musimy mieć pełne spektrum możliwości, czyli to, że mamy drony, nie powinno wykluczać tego, że mamy czołgi, że mamy wozy bojowe, że mamy artylerię, że mamy lotnictwo, że mamy marynarkę. Na każdym aspekcie musimy być przygotowani. Pole walki zmienia się diametralnie szybko i musimy być do tego również zdolni adaptować te wszystkie procedury. I procedury teraz przetargowe, rozpatrywania przez MON kolejnych ewentualnych dostaw sprzętu, uzbrojenia, to dzieje się niestety zbyt długo. Te biurokratyczne młyny mielą zbyt wolno, nieadekwatnie do tego, jaką mamy sytuację, jak dynamicznie zmienia się pole walki i jak bardzo musimy nadganiać, żeby być przygotowanym do obecnego pola walki, a nie przygotowywać się na konflikt zbrojny, który byłby 10 czy 20 lat temu i wówczas byśmy mieli adekwatny sprzęt. I powinniśmy się tego uczyć, że ten koszt-efekt również ma znaczenie i nie patrzeć tak krótkowzrocznie, że okej, zatrzymamy 1-2 drony drogimi rakietami, wszyscy będą zadowoleni, ponieważ odparliśmy pewne zagrożenie. Natomiast to zagrożenie może się ponawiać, może się powielać, może być dalej. Co więcej, my musimy również uważać bardzo mocno na to, że mogą oddziaływać kwestie osób, które będą dokonywać aktów sabotażu i dywersji na naszym terytorium.
1: To właśnie dzisiaj zresztą było publikacja Rzeczpospolitej na temat właśnie dywersji, na temat dywersantów, na temat szpiegów, raport ABW, że no jest to coraz powszechniejsze.
2: Oczywiście i znów wracamy do tej kultury bezpieczeństwa, kultury posiadania broni, kultury obronności, że osoby postronne, cywile, którzy widzą podejrzane zachowania, mogą alarmować służby, ale jeżeli oni nie wiedzą, czego mają szukać, nie wiedzą, jakie zachowanie może być podejrzanym, to wówczas oni nie zadziałają jako taki detektor wczesnego ostrzegania. Służby nie są na tyle rozrośnięte, polskie służby, nie są na tyle doinwestowane jak ABW i inne służby, które mają zapewniać nam bezpieczeństwo, aby pokryć całość państwa taką swoją siatką wywiadowczą i kontrwywiadowczą. Również zwróćmy uwagę na mnogość osób rosyjskojęzycznych, którzy przyjechali do Polski. Czy to Ukraińcy, czy wszyscy z naszej wschodniej granicy. Wśród nich również prawdopodobnie jest dużo agentów rosyjskiego wpływu i również na nich musimy bardzo uważać. Co więcej, nawet Kolumbijczycy byli wykorzystywani przez rosyjski wywiad do tego, żeby czynić akty dywersji, sabotażu na terenie państw zachodnich, między innymi Polski. My na to wszystko musimy być wyczuleni, ponieważ są to wszystko działania poniżej progu wojny, ale działania, które mogą nas bardzo mocno kosztować i również może dojść, to jest niewykluczone, do zamachów, w których ginęliby obywatele polscy, a temu musimy zapobiec.
1: Jak zapobiec właśnie? Czy to na poziomie politycznym, czy to na poziomie obywatelskim? Jak się przygotować do takiej hybrydowej wojny?
2: Na każdym poziomie, bo wojna będzie się toczyć na każdym poziomie i toczy się obecnie na każdym poziomie. Oczywiście obecnie poniżej progu wojny kinetycznej, natomiast mamy sytuację chociażby w naszej wschodniej granicy, gdzie angażujemy kilka tysięcy żołnierzy. Kilka tysięcy polskich żołnierzy jest odciągniętych od cyklu szkolenia, od doskonalenia swoich umiejętności, po to tylko, żeby pilnować granicy. Bo nie ma obecnie na tyle funkcjonariuszy policji, nie ma na tyle funkcjonariuszy straży granicznej, aby zabezpieczyć. To nie jest przestrzeń do działania wojska. Wojsko jest ma być przygotowane na konflikt zbrojny i ma się do tego konfliktu przygotowywać nieustannie, zwiększać swoją wartość bojową. Natomiast tutaj musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na aspekt polityczny z jednej strony, żeby politycy dali narzędzia poprzez program nauczania, poprzez system funkcjonowania państwa, poprzez to kontrolę granicy, kto do nas przyjeżdża. My nie kontrolujemy niestety tego, kto do nas przyjeżdża. I to jest ogromny nasz problem, że przyjeżdżają do nas masy, olbrzymie masy ludzi. W ostatnich 10 latach to się zwiększyło bodajże od 200-300 tysięcy cudzoziemców w Polsce do dziś być może 3-4 milionów. Trudno nam dzisiaj to nawet określić. Nawet nie jesteśmy w stanie w pełni określić, ilu obywateli innych państw mamy na swoim terytorium. Przy takiej skali nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkich zagrożeń. Dlatego tak istotne jest, żeby każdy obywatel był na tym punkcie wyczulony, ale znów, żeby nie był przeczulony, że teraz wszędzie będziemy przy każdym podejrzanym zachowaniu dzwonić na odpowiednie służby i alarmować ich o takim zachowaniu, żeby te łącza znów nie zostały w sposób nieracjonalny zablokowane.
1: To powiedział pan Marek Szewczyk. Jeszcze jakie plany na dzisiaj? Czy jakieś panele, które pana tutaj zaintrygowały? Czy brał pan udział w jakichś właśnie panelach? Czy jakieś są w planie?
2: Tak, śledziłem teraz dwa panele. Jeden, w którym uczestniczy marszałek Krzysztof Bosak, drugi, w którym uczestniczy poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj. Także starałem się rozerwać między te dwa panele. Bardzo ciekawe. Jedno dotyczące obronności ponad podziałami naszego bezpieczeństwa. Drugie dotyczące roli służb specjalnych. Więc te panele, no i to są chyba ostatnie panele, które już są w tym programie dzisiejszym. Jeszcze jutro postaram się pojawić i również odwiedzić kilka stanowisk, żeby znów znaleźć wiedzę i szukać tej wiedzy, którą mają nasi przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy, którzy również mają wiele produktów podwójnego zastosowania. Z jednej strony na rynek cywilny, ale kiedy potrzeba na rynek militarny. I uważam, że w takie partnerstwo publiczno-prywatne powinniśmy bardzo mocno jako państwo zainwestować, żeby przedsiębiorcy polscy, którzy napędzają naszą gospodarkę, działali na rynku cywilnym, ale w sytuacji zagrożenia byli w stanie przerzucić się na rynek militarny po to, abyśmy mieli własną produkcję, czy dronów, czy innego komponentu, sprzętu, który zapewnia nasze bezpieczeństwo w Polsce, na naszym terytorium, żebyśmy mieli również software i wszystkie oprogramowania również zależne od nas, a nie od widzimisię naszych sojuszników.
1: Powiedział pan Marek Szewczyk, Konfederacja. Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie, życzę państwu miłego dnia.
1: Godzina 16.24, ponieważ jesteśmy na Defense 24 Days, ponieważ mówimy o obronności, to posłuchamy może utworu z pewnego filmu Marsz Wojskowy. I jeżeli państwo lubią te filmy z lat 70., 80., filmy historyczne, to na pewno poznają państwo tę melodię.

0: I to, proszę Państwa, była muzyka z filmu O jeden most za daleko. Film, który został wyreżyserowany przez Richarda Attenborougha, rok 1977. I tak, zdecydowanie polecam. Chociaż film pokazujący operację Market Garden, która raczej nie była zbyt udana dla aliantów pod koniec II wojny światowej. Ale my jesteśmy w roku 2026, jesteśmy na stadionie PGE Narodowy i z nami tutaj w przenośnym studio Radia Wnet jest pan Amadeusz Szyszka, były żołnierz Gromu, ale to proszę się przedstawić może, ponieważ tutaj pytałem, w jaki sposób pana tutaj wprowadzić do tej rozmowy i to był bardzo długi tytuł.
1: Amadeusz Żelazny Szyszka. Ksywa Żelazny wzięła się stąd, że kiedyś w jednostce ją otrzymałem. W jednostce zwykle takie ksywy dostaje się, że tak powiem, za karę, jak ktoś coś złego zrobi, odwinie jakiś numer. A ja przyleciałem samochodem 35 metrów i zaparkowałem na przednim zderzaku i od tego się to wzięło.
0: No to tak, rzeczywiście ksywa Żelazny pasuje, ale to w takim razie pytanie, co pan tutaj robi dzisiaj na Defense 24?
1: Aktualnie współpracuję z firmą Direct Action przede wszystkim, NTRM, Helicon. To jest NTRM, łączy jakby te dwie firmy. Jako industrial expert służyłem wcześniej ponad 10 lat w jednostce wojskowej Grom, na zespole bojowym, na wydziale szkolenia i wcześniej w policji, w AT. I teraz służę pomocą, jeżeli chodzi o sprzęt. Pomagam ten sprzęt kształtować, daję jakieś pomysły. No plus jeszcze kontakt też z tym całym środowiskiem.
0: Jednym słowem ekspertyza.
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, to w takim razie, skoro mówimy o Gromie, no to jednostki specjalne. Jaka dzisiaj jest ich rola w dzisiejszej całej strategii obronnej, czy też bezpieczeństwa? Jaka jest rola tych jednostek takich, powiedzmy, wyspecjalizowanych? Czy w ogóle możemy powiedzieć, że Grom jest taką jednostką wyspecjalizowaną?
1: Tak, na pewno. Jednostka, dla wielu jednostek specjalnych, tak naprawdę, czy ich rola jest bardzo specyficzna. Tu są bardzo specyficzne działania, które wymagają najwyższego poziomu profesjonalizmu. Jednostka wojskowa Grom została stworzona po to, by była jednostką, która będzie w stanie odbijać zakładników w każdym miejscu na świecie. I to jest jej główny powód istnienia, ale cały trząt operacji specjalnych, różnych działań, nie chciałbym się tutaj tak za bardzo rozwijać na te tematy, one są takie, lepiej żeby pozostały w ciszy, ale do tego istnieje i tak wyglądała nasza kariera.
0: W takim razie proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób można dołączyć do Gromu, ponieważ tutaj też przed Stadionem Narodowym widziałem, że jest punkt rekrutacyjny, gdzie można dołączyć do wojska, ale w jaki sposób wygląda no właśnie ścieżka, aby dostać się do tej jednostki specjalnej?
1: Trzeba już być w mundurze i w moim wypadku to był mundur policyjny, czyli zwykle większość ludzi to są żołnierze, zdarzają się też również inne służby, jak choćby straż pożarna, w małej ilości, ale jednak się to dzieje, straż graniczna, co jest bardzo dużą zaletą, jeżeli dla naszej jednostki, bo możemy wybierać sobie ludzi zewsząd i to powoduje, że to jest bardzo duża siła tej jednostki. Informacje na stronie teraz już tak naprawdę wszystko pięknie opisują, ale standardowy proces to jest złożenie arkuszu rekrutacyjnego, później selekcja, później po selekcji kurs działań specjalnych, kurs podstawowy, żeby dostać się na zespół. Jeżeli to by były nie zespoły bojowe, tylko logistyczne, zabezpieczające, no to kwalifikacja jest taką mini selekcją, nazwijmy, łatwiejszą opcją, żeby dostać się do jednostki. Ale w moim wypadku to było złożenie papierów do do jednostki, czekanie na termin selekcji, egzaminy fizyczne, selekcja w górach. Później tak naprawdę na początku selekcja jest mordercza, ale później się z niej troszeczkę się śmieje, bo kurs działań specjalnych, kurs podstawowy, zespół bojowy, na zespole uzyskiwanie specjalizacji, więc ten proces trwa kilka lat. I tak po kilku latach mamy takiego operatora, który jest w stanie, jest dojrzałym operatorem, który jest asetem, że tak powiem, na zespołach bojowych.
0: Czy istnieje jakaś współpraca między różnymi takimi jednostkami z różnych krajów, nie wiem, na przykład z Navy Seals, czy tutaj są jakieś wspólne szkolenia, jakaś wymiana właśnie ekspertyzy, praktyk?
1: Tak, to współpracujemy z najlepszymi jednostkami na świecie. Nie chciałbym tutaj się rozwijać za bardzo z którymi, ale to no, sprawa jest jakby oczywista i też te jednostki, które są dla nas takim, które mają bardzo podobne zadania. I tutaj mogę powiedzieć, że będę mówił, że tak powiem, tyle, ile mogę mówić, albo ile powinienem.
0: Słuchamy.
1: Że to są te topowe jednostki, powiedzmy tak. I warto. I każdego, który chciałby pójść tą drogą, zachęcam do tego, no bo dla mnie to była absolutnie niesamowita przygoda i nie ma chyba nic lepszego dla faceta młodego, który myśli o tym, co by chciał robić w życiu, bo to nie da się tego porównać z niczym.
0: Tutaj przed rozpoczęciem rozmowy poruszyliśmy kwestię umundurowania.
1: Tak. Tak naprawdę te doświadczenia, które zebrałem podczas mojej służby, teraz pomagam i przenoszę troszeczkę na rynek cywilny w firmie Direct Action. Nasz sprzęt jest oparty na tym właśnie doświadczeniu i tym, co nie tylko ja, bo nie chcę w żadnym wypadku tutaj brać na siebie tego wszystkiego, ale wykorzystujemy to, bo jednak te kilkanaście lat męcząc się w tych sytuacjach z różnymi sytuacjami, udoskonalając ten sprzęt na przysłowiowe trytytki i taśmę, który nie był optymalny, my już wiemy, co jest nam potrzebne i te doświadczenia przynosimy tak, że firmy takie jak właśnie Direct Action już tworzą ten sprzęt od razu combat ready i gotowy do tego, co aktualne pole walki, które non stop się bardzo dynamicznie zmienia, od nas wymaga. On, ten sprzęt ma nam przede wszystkim pomagać w tym, bo na tym najwyższym poziomie już to, że magazynek nie wychodzi dobrze z ładownicy lub nie jesteśmy w stanie dobrze tego umieścić, coś nas uwiera, coś nam nie pasuje, to jest kluczowe i może wpływać na to, czy operacja, zadanie się powiedzie, czy uratujemy czyjeś życie, czy nie.
2: Tutaj nie wiem, czy padło pytanie. Dzień dobry, Małgorzata Kleszcz. O kobiety i kobiety w gromie. Czy nie wiem, czy Mikołaj pytał, czy go to zainteresowało?
0: Bo mnie owszem.
1: Tak. Tutaj proszę wybaczyć, jak tak będę mówił, że tak powiem, zdawkowo, ale cały czas będę musiał się lekko pilnować. Powiem, że są i powiem, że na zespołach bojowych nie. I powiem, że wielu, pytaliśmy o współpracę z innymi jednostkami, w innych jednostkach na świecie też są, tak? I też zwykle nie na zespołach bojowych, więc to nie jest jakaś ogromna tajemnica. Ale wiele osób na świecie było bardzo pozytywnie zaskoczonych tym, jaki prezentują poziom. I to będzie tyle.
0: To i tak dużo, ale wspomniał pan o tych różnych, o tym, że dzisiaj pole bitwy jest już bardzo dynamiczne i rzeczywiście, no chociażby to, co możemy zobaczyć na Ukrainie, to, że mamy takie też no coraz mniej konwencjonalne sytuacje. W jaki sposób obserwuje tutaj to, co się dzieje, to, co tutaj mamy na Defense 24, to czy rzeczywiście tutaj są jakieś takie propozycje, które sprzętu, który właśnie ma odpowiadać na te coraz bardziej różnorodne, dynamiczne sposoby prowadzenia walk?
1: Tak, na pewno. Jest tego sprzętu masę. Też to wystarczy spojrzeć na wnioski, które płyną z konfliktu tutaj za naszą granicą. Drony, AI, To jest coś, co wygląda kompletnie inaczej niż jak ja przyjmowałem się do służby. I to wszystko ewoluowało. I to będzie ewoluowało i takie jednostki jak nasza są też miejscem do tego, gdzie to jest bardzo często zapoczątkowane przez też te otwarte głowy dowódców, którzy pozwalają na to i pozwalają, rekrutują najpierw ludzi najlepszych, którym ufają i dają im rozwinąć te skrzydła. To jest to przede wszystkim, co działa. Tutaj też da się to zauważyć i te pole walki bardzo mocno się zmienia.
0: Pan jest już byłym członkiem Gromu, ale czy to nie jest tak, że jak się już wchodzi do tego Gromu, to już ta jednostka w tym środowisku się już jakoś tkwi do końca swoich dni?
1: Jest tak zdecydowanie. Nie da się z tego wyjść kompletnie. Ja sam dalej, pomimo tego, że jestem cywilem, to dalej szkolę różne jednostki, ze szkole cywili, strzelam zarówno ze służbami, jak i cywilnie sam, sportowo, w czym też znowu Direct Action gdzieś mi jako sponsor pomaga. Jeżdżę na zawody do Stanów, wykorzystując ten sprzęt, wygrywam. Więc te zresztą taka była też moja, to co robiłem też w jednostce, bardzo mocno się tym zajmowałem. Nie da się wyjść z jednostki kompletnie. Ci znajomi zawsze gdzieś są tutaj, zawsze jak się widzi gdzieś Black Hawka latającego nad Warszawą, to się łezka wokół kręci i marzy się o tym, żeby cały czas wracać, no ale każdego jest gdzieś tam jakiś czas. Ja staram się tą wiedzę, którą gdzieś tam przede wszystkim strzelecko jestem w stanie pozyskiwać z tych sportowych aren, gdzie tam są najszybsi, najcelniejsi strzelcy, dalej przekazywać. I nie tylko do wszystkich jednostek, tak? Gdzie się tylko da. No bo jeżeli coś się wydarzy u nas w kraju, to potrzebujemy, żeby nasi dobrzy ludzie wiedzieli, jak strzelać lepiej niż ci źli, tak?
0: A to właśnie bardzo ciekawe, dlatego że z poprzednim rozmówcą pytałem go o przygotowanie moralne, mentalne społeczeństwa polskiego. Pan się zajmuje się teraz szkoleniem, też właśnie w kwestii strzelania. Jak pan ocenia właśnie przygotowanie Polaków jako społeczeństwa, nie mówię tutaj z punktu widzenia już militarnego, na potencjalne zagrożenie wojną, oczywiście tutaj nie, żeby nikogoś straszyć, no ale mamy taką rzeczywistość geopolityczną. Jak Polacy są przygotowani mentalnie?
1: Myślę, że my jako naród zawsze w tych złych chwilach potrafiliśmy się bardzo szybko zjednoczyć i wielokrotnie to pokazywaliśmy.

0: lub sam zacznę latać dronem, bo będę się z nim ścigał na torach wyścigowych, to później jak przyjdzie taka chwila, że będę musiał się szybko przełożyć na to, że ten dron będzie miał na sobie ładunek wybuchowy i będzie dużo wolniejszy, to nie będzie to dla mnie kłopotem, żeby się szybko przestawić, jak w razie W. Jeżeli ja będę ścigał się strzelając do kartonów i mierząc sobie czas na zawodach, na przykład Tugan, karabin, pistolet, które ostatnio są takim moim głównym polem, gdzie działam, czy nawet w zawodach taktycznych, i nagle będę wezwany do rezerwy, to ja już nie będę musiał budować tych umiejętności twardych, które są tak naprawdę najtrudniejsze, najwolniejsze do zbudowania. I wtedy nauczenie kogoś, kto jest bardzo dobrym strzelcem taktyki, będzie o wiele łatwiejsze niż nauczenie go w bardzo, bardzo krótkim czasie to nawet nie jest możliwe. Nawet znając, jakby żyjąc przez ostatnie kilkanaście lat tym treningiem, tworzeniem tego od samych podstaw, ja wiem, co jest możliwe nawet przy nieskończonych jakby pokładach logistycznych i nieskończonej ilości amunicji, najlepszych instruktorach. To trwa. A teraz, jeżeli będziemy mieli społeczeństwo, które będzie się przygotowywać w taki różny sposób, niech to będzie medycyna, niech to będzie nawet kwestie...
1: Nawet hobby w sumie.
0: Tak, to musi być hobby, bo tak naprawdę żyjemy w takim miejscu na świecie, że jeżeli standardem byłoby, że idziemy sobie na strzelnicę, prawo mamy do tego takie, że możemy w tym zakresie podziałać. Każdy mniej więcej wie, jak to robić, i przyjdzie ten czas W i ojczyzna nas, że tak powiem, wezwie, to my już to będziemy potrafić. I wtedy ja jakbym miał, a trzeba patrzeć też na to, co się dzieje za granicą, kilka tygodni na to, żeby jak najszybciej przeszkolić taką grupę ludzi, to będzie dla mnie niesamowicie ułatwione zadanie, jeżeli będę miał ludzi, którzy są gotowi i mają jakieś konkretne umiejętności, które mogą się przydać w wojsku.
1: Powiedział pan Amadeusz Szyszka, były żołnierz Gromu. Operator, tak? To się dokładnie nazywa.
0: Operator, snajper też.
1: Snajper również, pseudonim Żelazny.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Godzina 16:45 już się zbliża, to teraz posłuchamy piosenki Raya Charlesa i wrócimy na stadion PGE Narodowy w Warszawie.

0: I wracamy na stadion PGE Narodowy, gdzie zbliża się godzina 17, ale ja może Państwu przeczytam kilka tytułów konferencji, paneli, które tutaj się odbywają. Jest to bardzo gęsto zapisana kartka papieru, ponieważ tych paneli rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo i tematy, które nie są skierowane tylko i wyłącznie do profesjonalistów, nie tylko do przedstawicieli sektoru, ale można powiedzieć też takie tematy bardzo szerokie, jak na przykład migracja jako broń, nowy wymiar presji hybrydowej. To była konferencja, która odbyła około godziny 12. Natomiast z innych tematów, które były w czasie tych paneli poruszane, no to chociażby model i rozwój funkcjonowania polskiego przemysłu obronnego. Ja wiem, że Magdalena Uchaniuk, która tutaj nadawała ze Stadionu Narodowego po godzinie 12, że udała się na jeden albo dwa takie panele, ale również jutro to bardzo gęsty program. Ale żeby nie mówić tylko i wyłącznie o obronności i bezpieczeństwie, proponuję, abyśmy posłuchali wywiadów, kilku rozmów prowadzonych przez Konrada Mędrzeckiego w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie odbyła się taka symulacja polskiego w wykonaniu studentów uczelni. Posłuchajmy.
1: Znajdujemy się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i jesteśmy w rodzaju parlamentu, ale to nie jest parlament prawdziwy. Właśnie pan Patryk Jaki, europoseł, chciałem zapytać, jak panu się, że tak powiem, jaką widzi pan różnicę między parlamentem europejskim, parlamentem polskim, bo to jest jakby też taka inicjatywa, która ma odzwierciedlać parlament polski, bo tutaj jakoś te emocje są łagodniejsze i jakaś bardziej merytoryczna dyskusja, wydaje mi się.
2: Rzeczywiście, wyższa kultura dyskusji. Zauważyłem też, że jest takie autentyczne zainteresowanie tematami, które poruszamy, a nie tylko takie odchlapywanie swoich ról, tak jak często to jest w Parlamencie Europejskim. Więc bardzo się cieszę i to, co dzisiaj zobaczyłem, napawa dużym optymizmem w kontekście przyszłości naszego narodu.
1: No bo tutaj ludzie słuchają siebie wzajemnie, bo zdaje się, bo ja jak oglądam debaty parlamentarne zwłaszcza, to nikt nikogo nie słucha i w ogóle nie dochodzi do merytorycznych dyskusji, tylko jest taka ściana, że tak powiem, i głosowanie jest unikanie merytoryki. No przykład Donald Tusk ostatnio przy wotum nieufności dla minister zdrowia i minister klimatu, no w ogóle nie odpowiadał merytorycznie na żadne pytanie.
2: To prawda, więc uważam, że powinniśmy się uczyć też od młodych ludzi, jak ze sobą spokojnie, normalnie, merytorycznie dyskutować, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj to się udało.
1: Bardzo dziękuję. Patryk, kiedy pan wracał do Europarlamentu? Dzisiaj. No to miłego lotu.
2: Dziękuję.
1: Powodzenia.
2: Dobrego.
1: Panowie z partii Razem, tak?
3: Ja z partii Razem.
1: Pan z partii Razem, proszę się przedstawić.
3: Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
1: No i właśnie, tutaj debata parlamentarna wygląda o wiele łagodniej i bardziej merytorycznie niż na salach plenarnych przy Wiejskiej. Jak to jest? Młodzi mądrzejsi od starych?
3: No jeszcze może nie tak zepsuci, chociaż były i momenty tutaj trochę spięć, ale faktycznie no to jest też chodzi o to, żeby przy okazji tych debat uczyć się jak lepiej dyskutować o tym, jak ma wyglądać przyszłość Polski. I tak to tutaj wyglądało. Faktycznie ta dyskusja była na wyższym merytorycznym poziomie niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni na co dzień w mediach.
1: Jak pan głosował w czasie debaty, w czasie głosowania nad wotum nieufności dla minister klimatu i minister zdrowia?
3: Oczywiście za odwołaniem, jeżeli chodzi o ministra zdrowia, no to mamy katastrofę w ochronie zdrowia, postępującą prywatyzację, pacjenci odchodzą z kwitkiem. To jest pełna odpowiedzialność polityczna tego rządu i każdy, kto zagłosował w obronie ministra zdrowia Rylińskiej Grendy, zagłosował za prywatyzacją i głodzeniem polskiej ochrony zdrowia. Tu było, dla nas wybór był oczywisty, byliśmy za odwołaniem.
1: Dziękuję bardzo. Teraz pójdę do młodych ludzi. Młodzi ludzie, dlaczego się przypisaliście do partii Razem? Czy to była taka decyzja z serca?
4: Dlaczego się przypisaliśmy? Myślę, że mimo wszystko, że to było, niektórzy nie reprezentują swoich poglądów, chyba większość z nas przypisało się do tej partii, na którą głosowaliśmy i miejmy nadzieję, że będziemy mogli wspierać i robią dobrą robotę.
1: Czyli serce po lewej stronie, tak?
5: Tak.
1: Tak. Dziękuję bardzo. Pani też ma serce po lewej stronie?
5: Zależy, to zależy. Zależy.
1: Ale pani jest przypisana do partii Razem tutaj w czasie tej debaty?
5: Tak.
1: Tak. Podoba się pani?
5: Podoba mi się, jest to dla mnie ciekawe doświadczenie, takie odpowiadające wyzwaniom uniwersyteckim, więc bardzo dobrze się bawię.
1: Na jakim wydziale pani studiuje?
5: Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.
1: Będzie dobrze?
5: Będzie dobrze.
1: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
0: Jak to panel? I to były rozmowy, które przeprowadził Konrad Mędrzecki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie odbywała się symulacja polskiego Sejmu, ale jak słyszeli państwo, byli także obecni politycy z różnych partii, Patryk Jaki, ale także poseł Konieczny z partii Razem. Zbliża się godzina 17, to ja tylko zachęcę państwa do tego, aby Radio Wnet wspierać, patronite.pl/radiownet, bo właśnie dzięki państwu możemy tutaj być, chociażby właśnie na stadionie PGE Narodowy i relacjonować się dla państwa te Defense 24 Days. I zachęcam również państwa do tego, aby z nami pozostać, ponieważ przypomnę, że popołudnie Wnet trwa do godziny 17.30. Już za kilka chwil serwis watykański, a po serwisie watykańskim rozmowa z naszym kolejnym gościem. Wrócimy do troszkę do polityki. Pan poseł Kacper Płażyński będzie gościem po godzinie 17. A teraz chwilkę posłuchamy muzyki portugalskiej i słyszymy się po godzinie 17.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię. A tutti la mia benedizione.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje, wielka wdzięczność.
5: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
6: I mamy cichą nadzieję, że następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
4: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników, prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
3: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
11: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
12: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
11: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Po reklamie.
13: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
14: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
15: To była autopromocja.
16: Popołudnie Wnet.
17: Walka z tą...
18: I zaczynamy drugą godzinę Popołudnia Wnet. Przy mikrofonie wciąż Mikołaj Murkociński. Tutaj na stadionie PGE Narodowy, ale są też inni członkowie ekipy Radia Wnet, między innymi Małgorzata Kleszcz, ale naprzeciwko mnie siedzi już nasz kolejny gość, zapowiadany poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Kacper Płażyński. Dzień dobry panu.
19: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
18: Jesteśmy tutaj oczywiście, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, o obronności i o tym panelu, w którym pan brał udział. Panel zatytułowany Bałtyk 2035. Jak zapewnić bezpieczeństwo w czasie wojny i pokoju? Kto był obecny na tym panelu?
19: Generał Gromadziński, admirał Niedź, admirał z szwedzkiej floty, szef z Litwy, przepraszam, nazwiska nie podam, bo te nazwiska litewskie nie są naprawdę łatwo do wymówienia. Firmy SAP. Tak, wszyscy rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby Bałtyk wykorzystywać nie tylko w czasach wojny, celem walki i obrony, ale też w czasach pokoju po prostu robić na tym dobry interes, bo Bałtyk to jest tak naprawdę autostrada. Autostrada, która cały czas w małym z każdym rokiem coraz większym, ale w dalszym ciągu pokutuje jednak ta infrastruktura postkolonialna, tak bym ją nazwał, ze wschodu na zachód, sięgająca potem aż po Moskwę, która w takim znaczeniu rozwoju północ-południe się rozwijała w zakresie marginalnym i teraz to systematycznie naprawiamy, a projekt trójmorzowy najbardziej chyba symbolem.
18: Projekt Trójmorza, ale wczoraj tak się składa, że równo 24 godziny temu rozmawiałem z profesorem Markiem Grzybowskim na temat właśnie bezpieczeństwa tyku i mówił pan profesor coś, co mnie zaskoczyło, że 45% drogą morską ropy rosyjskiej płynie właśnie przez Bałtyk. To mnie zaskoczyło. Takim dużym wyzwaniem bezpieczeństwa.
19: W zakresie bezpieczeństwa, tak, chociaż nie wiem, czy ma pan na myśli dokładnie to samo bezpieczeństwo, co ja. To znaczy, biorąc pod uwagę, że w grudniu dwa lata temu na Morzu Czarnym doszło do największej katastrofy ekologicznej z udziałem rosyjskich statków przewożących właśnie ropę, o czym w polskich mediach raczej mało się mówiło, no to biorąc pod uwagę stan rosyjskiej floty cieni, bo głównie nią przewożą teraz ropę, zresztą no ta rosyjska flota cieni, no niestety, ale zgodnie z ma swobodę i może sobie do portów rosyjskich dopływać i to się dzieje, ale duży znak zapytania nad technicznymi zdolnościami, ewentualnie że a to jest ten moment. Czy nie dojdzie do innego niż dotychczas sabotażu, bo dotychczas to głównie mamy do czynienia z sabotażem rosyjskim w wymiarze przecinania podwodnych kabli elektroenergetycznych. Czy na przykład nie uznają, a dobra, teraz na Morzu Bałtyckim czy Północnym rozwalimy sobie tankowiec, skazimy tutaj, wyłączymy z, w zasadzie w znacznej mierze żeglugi na najbliższy miesiąc te tereny, spowodujemy olbrzymie straty środowiskowe. O tym też trzeba myśleć, o takich kwestiach należy rozmawiać też w czasie pokoju. W jaki sposób na to powinno...
18: Panie pośle, proponuję, byśmy tutaj postawili przecinek, ponieważ musimy rozwiązać mały... i posłuchamy teraz może dwuminutowej piosenki i wrócimy dosłownie za dwie minuty do naszej rozmowy o bezpieczeństwie na Bałtyku. Na Bałtyku jest pan poseł Kacper Płażyński.

0: Popołudnie Wnet.
1: Tak, proszę Państwa, już rozwiązaliśmy problemy techniczne i wracamy do rozmowy z naszym gościem, pan poseł Kacper Płażyński. Zapomniałem dodać na początku naszej rozmowy, że przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nie wiem, czy panu przerwałem wypowiedź, ale może jeszcze mówiliśmy tutaj, no właśnie, o tej ropie rosyjskiej oraz o tych formach bezpieczeństwa, o których mówimy.
2: Nie, w zasadzie dokończyłem, ale przypomnę, jeśli był jakiś problem techniczny, że sabotaż to nie tylko bomba, to nie tylko wysadzanie, nie wiem, torów w portach infrastruktury, sianie jakiegoś zamętu teleinformatycznego, to też może być sabotaż środowiskowy, na przykład właśnie spowodowanie katastrofy tankowca gdzieś na przykład na Morzu Bałtyckim, co bardzo utrudniłoby żeglugę, mogłoby doprowadzić do szerokiego oskarżenia środowiska i byśmy się z tym borykali długie, długie miesiące, jak na przykład było na Morzu Czarnym, gdzie chyba po prostu z uwagi na bardzo fatalnego stanu techniczną flotę rosyjską doszło do największej katastrofy w historii tamtego akwenu.
1: No ale tak, spójrzmy w takim razie na nasze podwórko. Czy Polska jest gotowa na to, aby w jakiś sposób włączać się w budowanie tego, no właśnie, bezpiecznego Bałtyku w czasie wojny i pokoju? Żeby tutaj raz jeszcze powtórzyć tytuł tego panelu.
2: Pytanie, czy jesteśmy gotowi, to jest trudne pytanie, bo można powiedzieć, że nigdy może nie będziemy gotowi, ale można być bardziej niż mniej gotowym. Na pewno te decyzje, które podejmowane były jeszcze za naszych rządów inwestycyjne, to znaczy przede wszystkim wejście z Brytyjczykami w strategiczną współpracę i budowę 3 fregat Miecznik, to jest coś, co jest rewolucją w polskiej marynarce wojennej. Aktualnie rząd te kontrakty realizuje, no bo my je zaczęliśmy, nie ma jak ich zerwać, więc dzięki Bogu te okręty, zdaje się, będą, ale zaskoczyło mnie to i zmartwiło, że na poprzednim panelu, na który przyszedłem przysłuchiwać się trochę przed moim, jeden z komandorów polskiej floty mówił o tym, że przygotowywany jest teraz plan przez rząd nie budowy dalszych fregat, tylko budowy o klasę niższą okrętów, które miałyby zapewniać nam bezpieczeństwo na Bałtyku, czego ja zupełnie nie rozumiem, się z tym nie godzę. Martwi mnie to, będę na pewno o to rząd pytał, bo zainwestowaliśmy kupę pieniędzy w to, żeby stocznię wojenną, którą zresztą uratowaliśmy przed upadkiem, chcieli doprowadzić do jej upadku, doprowadzili jej do stanu likwidacji w zasadzie, do upadłości, ale wyciągnęliśmy ją z tego dna i dzisiaj jest niezwykle nowoczesną stocznią wojenną, gdzie budowane są właśnie te fregaty Miecznik. No skoro zaczęliśmy coś z Brytyjczykami strategicznego, robimy to u siebie, zainwestowaliśmy kupę kasy, przeszkoliliśmy ludzi, to dlaczego mamy zakończyć na 3 fregatach, zamiast myśleć o tym, żeby budować dalej ten nasz potencjał? Potencjał, który w polskich portach za 10 lat możliwe, że osiągniemy po prostu maksymalny pułap przeładunków. No to jakby naturalnym kierunkiem teraz myślenia takiego, jak chcemy się rozwijać i zarabiać coraz więcej, bo przecież po to są politycy i zarządy w spółkach, żeby myśleć o tym, jak Polacy mają zarabiać coraz więcej. Między innymi od tego są. To trzeba też się skupić na rozwoju naszej floty cywilnej i też uzależnianiu się od flot obcych, jeżeli chodzi o dostawy surowców. W wielu wymiarach też to poprawia bezpieczeństwo i daje nam po prostu pieniądze do portfela. W związku z tym my tych fregat powinniśmy myśleć bardziej ambitnie i myśleć o tym, że potrzebować będziemy ich więcej, a nie mniej, i zastępować je po prostu jednostkami gorszej klasy, które też musielibyśmy, można powiedzieć, że z kimś budować, tworzyć nowy projekt, wymyślać tak naprawdę coś na nowo, tylko dlatego, bo no, ktoś myśli, że fregaty są droższe w utrzymaniu. No zależy po prostu, do czego te fregaty mają służyć, więc trochę jestem zmartwiony tym, co usłyszałem wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o sam Bałtyk, to jest po prostu autostrada logistyczna, tak ją można nazwać. Port Haller to jest takie przedsięwzięcie, które przedstawiliśmy na początku roku razem z prezesem Kaczyńskim i premierem Błaszczakiem.
1: No i na jakim właśnie etapie jest ten pomysł?
2: No na takim etapie, że jesteśmy w opozycji, ale jako szef Komisji Gospodarki Morskiej zleciłem szereg ekspertyz. Jedną ekspertyzę już otrzymałem, jeszcze jej nie publikowałem, bo chcę ją opublikować wspólnie z komandorem Jacuchem. Komandor Jacuch to poza tym, że jest wykładowcą na Wojskowej Akademii Technicznych, był przez wiele lat zastępcą szefa w kwaterze głównej NATO w Brukseli do spraw logistyki cywilnej, więc chyba nie ma lepszego eksperta w Polsce od takich spraw, który bardzo wysoko ocenił ten projekt, jeżeli chodzi o jego wykorzystanie dual use, czyli zarówno na cele wojskowe i cywilne. I teraz w czasie panelu też sporo o tym projekcie rozmawialiśmy i bardzo się ucieszyłem, że na przykład admirał Niedź, zastępca Inspektoratu Uzbrojenia dzisiaj, też ten projekt bardzo chwalił. Mam nadzieję, że nie stanie mu się z tego powodu żadna krzywda, ale to miło podkreślał, że tak, ten projekt ma potencjał i rzeczywiście jako jakie takie uzupełnienie tego, co na polskim wybrzeżu brakuje, czyli jako taka dostępowa furtka dla dużych dostaw sprzętu, szczególnie amerykańskiego, to byłaby to bardzo dobra idea, gdyby udało ją się zrealizować. No ale też koledzy z Litwy, na przykład szef BBN-u litewskiego, też no, przychylnie na to patrzył, bo mówiliśmy się, że wyśle też mu Tomek ekspertyza w najbliższych dniach, no bo przecież taki port służyłby nam, ale w razie wojny to paradoksalnie Bałtyk jest drogą bezpieczniejszą do przerzutu dużego ilości sprzętu wojskowego niż droga lądowa, bo nawet gdyby przyjąć, że zaczyna Rosja wojnę, przejmujemy obwód królewiecki, opanowujemy Bałtyk, to jednak tory, drogę lądową dużo łatwiej jest sabotować na drodze takich dużych przejazdów wojskowych, a generalnie czołgi, to tak w skrócie mówię, z czołgi się przewozi generalnie albo koleją, albo się przewozi drogą morską. No to taka droga morska do tych krajów bałtyckich jest dużo bezpieczniejsza niż po prostu lądowa, nawet gdyby zająć obwód królewiecki.
1: Chociaż sam Bałtyk jest też akwenem, który bardzo łatwo jest ogólnie zablokować, odciąć. No, mówię tutaj o cieśninach duńskich. Ja wiem, że pan tutaj mówi o drodze raczej, żeby dostać się... Nie?
2: Wie pan, technicznie tak, ale kto miałby to zrobić? Królem na wodach jest Ameryka. Olbrzymi potencjał ma Wielka Brytania, która zaraz sąsiaduje. Francja też ma silną flotę. Rosjanie na akwenie bałtyckim trochę mają tego swojego sprzętu, ale to jest stary sprzęt słabej jakości. Generalnie oni na Bałtyku nie bardzo się liczą. Więc to raczej my możemy ich zablokować, ich porty Sankt Petersburg, niż oni nas.
1: No, teraz...
2: Ale sabotaże są groźne, ale w otwartym konflikcie raczej mają słabe karty. Na Bałtyku kontynentalnie są bardzo groźni. I na innych morzach, oceanach też, ale na Bałtyku nieszczególnie.
1: Dobrze, w takim razie, skoro już jesteśmy tutaj z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, to muszę się zapytać o to, co dzieje się aktualnie na prawicy. Nowe stowarzyszenie, które ma powstać w Prawie i Sprawiedliwości, czy już powstało. Pana komentarz?
2: Mój komentarz odnośnie czego, panie rektorze? No, prawica nie może się dzielić.
1: Na razie się dzieli, mamy wrażenie.
2: Ja jestem rocznik 89 i trochę tak pamiętam jak przez mgłę czasy lat 90., prawda? Mimo, że u mnie polityka zawsze w domu była obecna, bo przecież tata był wojewodą, potem w parlamencie zasiadał i tak dalej. Więc ta polityka u mnie była i zawsze się o tym rozmawiało, słuchało wiadomości, faktów, wszystkiego, co w mediach leciało, gazety różne na stole leżały i się po prostu czytało, słuchało, gadało. No ale pamiętam, że ta sytuacja wtedy prawicy była po prostu bardzo zła. Było rozdrobnienie, siła prawicy nie miała dużego potencjału, byliśmy w zasadzie kulturowo, ideologicznie zjadani znowu przez lewicę, mimo że tą lewicę dopiero co postkomunistyczną odpychaliśmy u władzy w 89 roku i w następnym. Więc no, każde ruchy, które miałyby doprowadzić w imię czyichkolwiek ambicji do osłabienia jednego takiego dużego bloku prawicowego, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, uważam, że byłoby bardzo groźne i niebezpieczne.
1: W kontekście nadchodzących wyborów, dzisiejsza chyba Gazeta Wyborcza tam robi dokładne wyliczenia, kto ma jakie szanse. No, tutaj wychodzi z tych wyliczeń, że jednak ten obóz narodowy, czyli skupiający właśnie te różne frakcje prawicowe, miałby większość. Oczywiście to jeszcze trochę czasu zostało do wyborów parlamentarnych, ale czy według pana jest, czy to jaka jest optymalna forma właśnie pójścia do wyborów tej całej prawicy, mówię o całej prawicy, czy to powinna być jakaś forma koalicji, czy jakaś wspólny dyskurs, przekaz, czy w ogóle prawica jest dzisiaj gotowa do tych wyborów parlamentarnych, które wydają się odległe, ale które są całkiem niedaleko.
2: Uważam, że najlepiej byłoby, gdyby Polacy powierzyli samodzielną większość Prawu i Sprawiedliwości ale nie daliby nam większości konstytucyjnej, żeby nam nie odbiło. Żebyśmy musieli się dogadać z resztą, jeżeli chodzi o zmianę konstytucji. To takie życzeniowe moje podejście, panie rektorze. A tak mówiąc całkiem serio, no to sondaże są sondażami. Jakby ja się nimi nie przejmuję, robimy swoją robotę. Moim zdaniem też trochę przez państwa, proszę się nie obrazić, przez dziennikarzy, przez publicystów, przez osoby, które w mediach komentują sprawy polityczne. Politycy czasami zapominają, po co są do polityki, a nie są do tego, żeby za każdym razem zastanawiać się, jaki jest vox populi, się przypodobać, tyle byle przypodobać się 50+1%, tylko żeby podejmować słuszne decyzje, prowadzić naród i tłumaczyć również trudne decyzje. Więc ja się szczególnie sondażami, przyznam szczerze, nie przejmuję. Po to jestem, żeby robić po prostu dobre, ważne rzeczy. A jeżeli nie będzie dla nich akceptacji, to po prostu mi Polacy podziękują. Ale myślę, że politycy nie powinni być od tego, żeby skupiać się na sondażach.
0: Ale powiedział pan o tym, o tych ryzykach osłabiania prawicy trochę w kontekście, jeżeli dobrze zrozumiałam, utworzonego stowarzyszenia przez pana Mateusza Morawieckiego. Czy to tak pan na to patrzy? Czy widzi pan w tym jakieś ryzyko jakiejś destabilizacji prawicy? Czy czym dla pana w ogóle jest to stowarzyszenie powołane przez Mateusza Morawieckiego? Chyba 20 kilku, jeżeli dobrze pamiętam, posłów i nie tylko działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Co to dla pana znaczy?
2: Nie wiem do końca, jaka była intencja twórców. Mogę się tylko domyślać, a o swoich domysłach nie chcę publicznie mówić. Dla mnie to jest niepotrzebny ruch. Był niepotrzebny i wprowadził mnóstwo kontrowersji wtedy, kiedy wyznaczyliśmy naszego kandydata na premiera, czyli profesora Czanka. Odwrócenie to było trochę uwagi od tego, co naprawdę ważne. I z tej perspektywy oceniam to negatywnie, ale dzisiaj już wszyscy się kochamy i się umówiliśmy na to, że będziemy ciężko pracować, a nie zajmować się tym, co było, tylko patrzymy wspólnie w przyszłość i trzymamy się za ręce.
1: Ale jest też stowarzyszenie Po pierwsze Polska.
2: Nie ma jeszcze takiego stowarzyszenia.
1: Ma być przynajmniej tak, takie doniesienia medialne.
2: Jak będzie, to będziemy komentować.
1: No. Panie pośle, dobrze, ale to żeby właśnie taką klamrę, no bo jednak jesteśmy na tych dniach tutaj Defense 24. Pan powiedział o tym, że jednak politycy powinni robić swoje, nie powinni się oglądać na sondaże. Czy według pana istnieje ten konsensus wokół kwestii bezpieczeństwa w Polsce? Bo często mówimy o tym, że ten konsensus jest, że to jakieś kontinuum jest zachowane z kadencji na kadencję, z władzy na władzę. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jest konsensus polityczny w Polsce, że bezpieczeństwo, że mamy wspólną koncepcję tej strategii?
2: Konsensus jest o tyle, że myślę, że żaden polski polityk, łącznie z Donaldem Tuskiem, nie chciałby, żeby Polska była najechana przez Rosję albo przez jakiekolwiek inne państwo. Natomiast w rozumieniu tego zagrożenia i tego, jak się do tego przygotować, uzbroić, zapewnić wsparcie sojusznicze, to już koncepcje mamy bardzo różne i na przykład w moim odczuciu premier Morawiecki zachowuje się trochę jak rozkapryszone. Nie, to nie jest właściwe słowo rozkapryszone dziecko, bo on to robi intencjonalnie i działa na szkodę bezpieczeństwa Polski. Bo na przykład w sytuacji, w której Trump ogłasza, że 5000 żołnierzy amerykańskich nie będzie dalej stacjonować w Niemczech, to naturalną reakcją państwa graniczącego z takimi państwami jak Rosja i Białoruś powinno być to, że skoro tam ubywa 5, to lepiej się dyplomatycznie uśmiechać do Trumpa i może nam ze 2-3 tysiące przyśle tych żołnierzy. A każdy żołnierz amerykański na naszej ziemi, możemy Amerykę lubić lub nie, to jest naprawdę zwiększanie naszego bezpieczeństwa, bo póki oni tu są, to Rosja nas po prostu nie zaatakuje. Będzie ich więcej, będzie trudniej większą ilość stąd odesłać. I Tusk po prostu komentując to w jakimś wzmożeniu emocjonalnym, wymierzonym w Trumpa, prowokując go, też wiedząc, jaki prezydent Trump ma charakter dość wybuchowy, delikatnie mówiąc, no działa na szkodę naszego bezpieczeństwa polskiego. A potem, jak Donald Tusk wychodzi i mówi o tym, że za chwilę może się rozpocząć wojna, a ja rozmawiam z kolegami z państw bałtyckich, którzy dużo bardziej się tej wojny boją, na przykład. Dzisiaj też rozmawiałem. No i oni mówią, że oni nic o tym nie wiedzą. No chyba jesteśmy w jednym NATO i zakładam jednak, że wszyscy mamy podobne wiadomości, jeżeli chodzi o to, kiedy taka wojna może wybuchnąć. No Tusk po prostu wychodzi i gra tym, czy za chwilę zacznie nam wybuchać wojna z Rosją. No czy to jest poważny polityk? No przepraszam, ale on jest w stanie poświęcić wszystko, jeżeli ma w danym momencie jakiś interes polityczny w tym, żeby odwrócić uwagę, kogoś ośmieszyć, zaatakować, nawet wykorzystując do tego no właśnie takie argumenty. I chyba najbardziej szokujące jest to, że nikt Donalda Tuska nie potraktował poważnie. Od polityków po społeczeństwo. Bo w normalnym świecie, gdyby premier powiedział, że za chwilę może rozpocząć się wojna, no to byłyby tytuły, nagłówki, relacje, petycje. Nie wiem, ludzie by kupowali plecaki ewakuacyjne, by kupowali wodę, nie wiem, ropę. I każdy by latał i starał się jakoś przygotować do tego wybuchu wojny. Ja w zasadzie to chyba zauważyłem jedynie więcej żartów z Donalda Tuska po tym jego oświadczeniu.
1: Takie pytanie, które pojawiało się w tych różnych dzisiejszych rozmowach popołudnia w net, to na temat tego właśnie przygotowania społeczeństwa do różnych scenariuszy, ponieważ tutaj widzimy bardzo dużo nowoczesnego sprzętu na tych targach, dużo słyszymy o różnych przetargach, mniej lub bardziej udanych, tych, które są kontynuowane, tych, które raczej nie są kontynuowane, bądź są kontynuowane w inny sposób. No ale właśnie, z drugiej strony pan wskazuje na jakiś problem, nie wiem, czy komunikacji.
2: Cui bono.
1: No właśnie. No
2: przecież Tusk się zachowuje tak, jakby wysługiwały się nim głowy zachodnich państw, które Trumpowi podskakiwać nie chcą, bo wiedzą, że za dużo na tym mogą stracić. No za to Tusk po prostu podskakuje, tyle jego o to poproszą. No tak to wygląda z mojej perspektywy. Przecież w naszym interesie jest to, żeby nie drażnić naszego najważniejszego sojusznika od bezpieczeństwa. Nawet jak nam się coś nie podoba, to jaki my mamy interes w tym, żeby wychodzić i tutaj piać jakieś morały tak naprawdę. No po prostu jaki my jako Polska mamy w tym interes? Czasami polityk po prostu musi zachować się jak dyplomata, no, szczególnie w relacjach międzynarodowych. Na rynku krajowym wiadomo, że czasami więcej słów się mówi po to, żeby osiągnąć jakiś efekt wyborczy, brzydko mówiąc. Ale w reakcjach międzynarodowych to są zbyt poważne sprawy, żeby sobie pozwalać na takie zagrywki, tanie zagrywki, które no nie służą nam, tylko służą innym państwom, z którymi konkurujemy i gospodarczo, i w różnym innym zakresie.
1: No, pytanie też, czy w dzisiejszym świecie można jeszcze, jest miejsce na dyplomację, ponieważ mam wrażenie, że coraz częściej trzeba zajmować jakieś stanowiska. Nie wiem, co pan sądzi, to już na zakończenie, o tych słowach prezydenta Donalda Trumpa, który powtarza no, dość regularnie o tym, że NATO to tygrys z papieru.
2: Donald Trump powtarza to od 10 lat. I oczywiście ja widzę tu pewne zagrożenia takie, że podchwytują to lewicowe, liberalne media, agentura również, czy nie mówię, że to jest agentura rosyjska, ale plus ukryta agentura rosyjska w Polsce. Mnóstwo ludzi, którzy chce nastawić Polaków przeciwko Stanom Zjednoczonym i wykorzystuje do tego skrzętnie niektóre wypowiedzi Donalda Trumpa, który je mówi raczej też na swój wewnętrzny często użytek. I tutaj widzę pewne niebezpieczeństwo, brak odpowiedzialności naszych, nazwijmy to, elit kreujących wizerunek publiczny różnych wydarzeń, zdarzeń, różne opinie wydając. Natomiast realia są takie, że prezydent Trump dużo mówi, ale potem w tym zakresie osłabiania NATO to zazwyczaj jest na odwrót. Tak było chociażby, jeżeli chodzi o kwestię zwiększenia finansowania różnych armii natowskich, sojuszniczych. Nie chcieli płacić 2%, Trump zaczął ich straszyć, że w takim razie nie będą mieć ochrony Stanów Zjednoczonych i zaczęli płacić. Teraz płacą 2% albo i więcej.
1: Tak, to jest na pewno temat na dyskusję, na kolejny wywiad na antenie Radia Wnet. Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność właśnie z panem o tym porozmawiać, ale teraz już kończymy popołudnie Wnet. Gościem naszej audycji był pan poseł Kasper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ja chciałam tylko przypomnieć, że jutro niejako kontynuacja tego dnia po poranku Wnet, na który Państwa już teraz zapraszam, prowadzi Krzysztof Skowroński od godziny 7:07. Później po godzinie 9:00 przyjeżdżamy, właściwie wracamy na Stadion Narodowy na kontynuację Defense 24 Days.
1: I dlatego też mówimy Państwu do usłyszenia. Popołudnie Wnet przygotowali i poprowadzili dla Państwa
0: Mikołaj Murkociński
1: i Małgorzata Klesz, zrealizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia.
3: Popołudnie Wnet.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem boskie buenos na talerzu. Występują Magdaniuk Gadaniuk, Madame Pomagała, która niespodziewanie jest mężczyzną.
3: Ach, zjadłabym coś boskiego.
5: Boskie danie, niech się stanie. Jest umowa, będzie takie Mercosur, nie żaden żur. Argentyńska wołowina. Voilà.
3: Ach, dziękuję, drogi panie. Już we krwi mam tango, taniec. No to koniec.
6: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
7: Witam państwa bardzo serdecznie. Limes Inferior się kłania. Szymon Augustyniak. Witam państwa. I Radio Wnet wyprowadziło chorągwie dzisiaj na Błonia Warszawskie, na Defense 24. My mamy temat pokrewny, również związany z bezpieczeństwem. Naszym gościem jest Michał Drogosz, prezes firmy Empiriqua. To jest startup. Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Jest to startup, proszę państwa, kwantowy. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób można tę wiedzę, tę naukę o mechanice kwantowej przekuć na technologii i potem ewentualnie te technologie komercjalizować, sprzedawać, przenosić do biznesu. No i Empiriqua...
8: Empiriqua,
7: przepraszam, dobrze. Z powodzeniem takie rozwiązania już buduje. Zacznę od takiego może pytania właśnie, czy da się to przenieść, mechanikę kwantową, do biznesu i na tym zarobić?
8: Oczywiście, myślę, że się da i jesteśmy na to dobrym przykładem. Natomiast może zanim odpowiem na to pytanie, to zacząłbym od takiego krótkiego wstępu i od technologii, która jest, wydaje mi się, tak najbardziej znana, czyli od komputerów kwantowych. I myślę, że większość z państwa słyszała o tym, że komputery kwantowe to jest taki niemalże trochę święty graal rozwoju technologii i one zmienią naprawdę ludzkość. I to jest ogromna zmiana, jeżeli chodzi o moce obliczeniowe. I może taka pierwsza informacja jest taka, że komputery kwantowe, musimy sobie zdać sprawę z tego, że komputery kwantowe działają w zupełnie inny sposób niż klasyczne komputery. Czyli nie mówimy tutaj o podnoszeniu mocy obliczeniowej, ponieważ te algorytmy, które są wykorzystywane w klasycznych komputerach, one nie będą działały na komputerach kwantowych. Na komputery kwantowe są przygotowywane i opracowane specjalne algorytmy, które będą mogły wykorzystać potencjał tych komputerów kwantowych, które są obecnie rozwijane. Obecnie nie jest znane wiele algorytmów, które mogłyby działać na już takich dobrze rozwiniętych, wysokosprawnych komputerach kwantowych. Natomiast jednym z tych algorytmów, który został opracowany, to jest algorytm Shora i on świetnie nadaje się do tego, właściwie jego funkcją jest to, że potrafi bardzo sprawnie obliczać taki proces matematyczny, który się nazywa faktoryzacją liczb, czyli jest to rozbiór liczb na liczby pierwsze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta faktoryzacja jest wykorzystywana w obecnie stosowanych metodach kryptografii. I takim najbardziej
7: Empirika
8: popularnym...
7: Empirika nie zajmuje się, proszę państwa, budową komputera kwantowego.
8: Nie, to nie, ale płynnie przechodzę do tego, czym się zajmujemy. I właśnie ta faktoryzacja, o której wspominałem, jest wykorzystywana na przykład w algorytmach RSA 2048. To są takie najbardziej, bym powiedział, obecnie popularne i rozpowszechnione metody szyfrowania. I żeby tak dać jakąś skalę porównawczą, jak ten algorytm Shora będzie działał w porównaniu do klasycznych komputerów. Klasyczne komputery, żeby złamać tego typu zabezpieczenia, szacuje się, to są tylko szacunki, że potrzebowałyby dziesiątek tysięcy lat, niektórzy nawet wspominają o milionach lat obliczeń, żeby złamać te metody kryptografii. Natomiast komputer kwantowy o takiej mocy obliczeniowej 4000 kubitów logicznych potrzebowałby na to około kilku godzin. maksymalnie jeden dzień, tak? Więc można powiedzieć, że w tym momencie wszystkie informacje, które są szyfrowane, przestają być...
7: Cały e-commerce, banki, ten cały cyfryzacyjny świat, który sobie zbudowaliśmy.
8: Dokładnie, a przede wszystkim jakieś informacje, które naprawdę są, bym powiedział, wrażliwe, tak? Myślę, że tego bym się obawiał najbardziej. W jaki sposób możemy się bronić przed takimi komputerami kwantowymi? Znaczy może jeszcze takie, kończąc temat komputerów kwantowych, ktoś może powiedzieć, że te komputery kwantowe już są. Pojawiają się informacje na ten temat, że one już gdzieś tam, powiedzmy, działają. Tak, one działają, natomiast ich moc obliczeniowa nadal jest niewystarczająca do tego, żeby móc faktycznie ten algorytm Shora w efektywny sposób obliczyć. Więc nie jesteśmy w stanie, dzięki Bogu, do tej pory tych komputerów kwantowych, które obecnie działają, wykorzystywać do łamania obecnie stosowanej kryptografii.
7: Bardziej to urządzenia badawcze do obserwacji.
8: Dokładnie. Tak to na razie trzeba rozpatrywać, że obecne komputery kwantowe to są bardziej, tak jak mówię, trochę zabawki dla naukowców, ale też mają bardzo ważny element. Jest to kolejny krok w rozwoju technologii, tak? Czyli widać, że ta moc, czyli ta ilość qubitów, rośnie dosyć znacząco, tak? I obecnie te komputery, gdzieś widziałem jakieś informacje, wiele się pojawia artykułów na ten temat, a najczęściej wspomina się 200-300 qubitów fizycznych. Pojawiają się zapowiedzi, że w perspektywie 2 lat pojawią się komputery nawet już z 1000 qubitów fizycznych, tak? Więc ta moc obliczeniowa rośnie dosyć szybko, tak? Więc jeżeli mówimy o 1004, to już nie jest tak daleko i zazwyczaj taki tak zwany Q-day, czyli ten moment, w którym te komputery kwantowe będą na tyle rozwinięte, żeby móc łamać te obecnie stosowane zabezpieczenia, podaje się tak lata 2030-2035. Więc to nie jest już tak odległa perspektywa. Może jeszcze wspomnę o tym, że to, że tych komputerów kwantowych nie ma teraz, to nie znaczy, że my jesteśmy całkowicie bezpieczni. Bo jest też takie zjawisko, taki proceder, który nazywa się Harvest Now, Decrypt Later. On polega na tym, że te dane, które są zaszyfrowane, są przechwytywane,
7: gromadzone,
8: tak. Katalogowane i te instytucje, organizacje, pewnie zazwyczaj niekoniecznie z...
7: Prywatne, tylko państwowe.
8: Tak, i niekoniecznie mające pozytywne zamiary. One jakby czekają do tego momentu, w którym ten komputer kwantowy pozwoli im na odszyfrowanie tych danych. Czyli już teraz musimy zdawać sobie sprawę, że te informacje w perspektywie kilku lat, które są obecnie szyfrowane, mogą stać się jawne. Tak, więc w jaki sposób się przed tym bronić? I tu mamy dwie opcje. Mamy matematykę i fizykę. Matematyka to są algorytmy postkwantowe. I to jest de facto klasyczna, w jakimś sensie klasyczne metody szyfrowania, wykorzystujące inne algorytmy. Czyli te algorytmy mają być odporne na algorytm Shora, tak? Czyli jest to inny sposób szyfrowania informacji. Te algorytmy, one są już opracowane, jest wiele różnych tego typu algorytmów. One są już wdrażane coraz częściej. Może w Polsce jeszcze o tym zbyt wiele się nie mówi, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to już jest, powoli się trend. Robi standard, tak? I trend i tam nawet bodajże w 2022 roku jeszcze Joe Biden wydał taki memorandum, które zobowiązuje całą administrację publiczną najpóźniej do 2035 roku do wdrożenia kryptografii odpornej na komputery kwantowe, właśnie tej kryptografii postkwantowej. I to jest jedna z metod. Natomiast i ta metoda jest, bym powiedział, relatywnie łatwiejsza niż ta druga, o której zaraz opowiem. Natomiast ma jedną wadę. Ma wadę taką, że nadal opiera się na algorytmach. Czyli nie daje nam pełnej gwarancji tego, że ktoś nie będzie w stanie złamać tego algorytmu.
7: Dostatecznie duży komputer kwantowy, stabilny.
8: Tak, na przykład...
7: Może nie albo, w 35, ale w 55.
8: Tak, być może wtedy będzie inny algorytm, który go złamie, a być może nawet ktoś opracuje algorytm, który będzie w stanie złamać tą metodę szyfrowania w klasycznym komputerze, tak? Bo może się okazać, że na przykład to są nowe metody, które nie do końca są jeszcze znane, nie są sprawdzone w boju, więc może się okazać, że nawet niekoniecznie one mogą być bezpieczne przed komputerem kwantowym, ale okazać, że są niebezpieczne przed klasycznym. Tak? Ale w każdym razie na pewno jest to podniesienie poprzeczki o wiele poziomów wyżej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przed komputerami kwantowymi.
7: A natomiast, fizyczna?
8: Właśnie, fizyczna. Fizyczna metoda to jest dystrybucja klucza kwantowego i ona opiera się na prawach mechaniki kwantowej. I tutaj mówimy o

0: nie trafia sam klucz, przesyłamy, można powiedzieć, ciąg fotonów i ten klucz w momencie detekcji tych fotonów jest tworzony przez w miejscu, do którego ten ciąg fotonów dotarł, to źródło. I ta metoda w swojej teorii jest całkowicie bezpieczna, tak? Ona opiera się na prawach mechaniki kwantowej. Czyli tak, po pierwsze, nie jest to algorytm, czyli no ciężko to złamać algorytmem, ponieważ jest to zjawisko fizyczne, nie opiera się na żadnym algorytmie opracowanym przez człowieka. Po drugie, w momencie, jeżeli ktoś chciałby podsłuchać taki klucz kwantowy, tak w cudzysłowie podsłuchać, to od razu te strony prowadzące między sobą wymianę tych informacji będą o tym wiedzieć, i po prostu będą widzieć, że...
1: Proszę w dwóch słowach powiedzieć, w jaki sposób zaburzenie tego stanu po prostu, tak? Który jest...
0: Dokładnie. To jest tak, że po prostu jest tak, że tak zwany błąd pomiarowy, tak? Będzie większy i widać, że po prostu ktoś ingerował, przechwytuje, tak. I część tego sygnału jest przechwytywana i wtedy rośnie błąd i obydwie strony wiedzą, że ktoś w jakiś sposób przechwytuje ten sygnał.
1: No czyli, i też że klucz nie jest bezpieczny. Nie,
0: dokładnie. I jest też trzeci element tego bym powiedział, superbezpieczeństwa, który polega na tym, że nie można klonować stanów kwantowych. Tak? Czyli jeżeli ktoś by, można sobie wyobrazić taki scenariusz, odebrał taki klucz, mógłby teoretycznie wygenerować identyczną strumień fotonów i przesłać go z powrotem do odbiorcy. Natomiast jest to niemożliwe, ponieważ nie pozwalają na to prawa mechaniki kwantowej, czyli czysto teoretycznie, żeby złamać tego typu zabezpieczenia, ktoś musiałby złamać prawa mechaniki kwantowej.
1: To znaczy są pewne rzeczy, może do tego jeszcze dojdziemy, bo tak. To jest bardzo, bardzo interesujące. Ale wróćmy do empiryki. Jest kilka elementów tego, bo rozumiem, że empiryka będzie się zajmować tą fizyczną warstwą zabezpieczeń na czas ery kwantowej, postkwantowej, jeśli chodzi o cyfryzację, czyli wspomniał Pan tak, o źródłach, o tym, o jakimś medium, którym musi być przesłana, muszą być te fotony muszą dotrzeć. No i jakoś trzeba to odebrać, pewnie przeczytać, zweryfikować, że to nie było naruszone. Jest tutaj trochę takich elementów, pewnie jest ich jeszcze więcej, żeby to wszystko działało.
0: Jasne,
1: nie tylko
0: tak.
1: Teoretycznie.
0: Tak, więc ja właśnie może tak nie dokończyłem tej swojej myśli, jeżeli
1: a
0: chodzi
1: ja
0: o tym,
1: tak,
0: o tym, czym my się zajmujemy i czy można na tym faktycznie robić jakiś biznes. Tak? Więc my właśnie jako Empirica zajmujemy się kryptografią kwantową. My powstaliśmy jako spin-off z Laboratorium Pojedynczych Fotonów, działającego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I tam pod przewodnictwem profesora, właściwie doktora habilitowanego profesora UMK Piotra Kolenderskiego, no ten zespół już od 20 lat zajmuje się tego typu technologiami, więc ma świetne kompetencje i ma bardzo dobrze rozwiniętą współpracę międzynarodową i faktycznie te osoby, które są w naszym laboratorium, coś już znaczą, jeżeli chodzi o ten świat kryptografii kwantowej, a nawet całkiem sporo. I są to osoby i nazwiska dobrze rozpoznawalne w tym świecie. I my mamy kilka elementów tej układanki, tak? Ponieważ mówimy tu o całym takim, powiedział, ciągu, czy infrastrukturze, która jest potrzebna do generowania i do przesyłania tego klucza kwantowego. Jedną z naszych specjalności to jest rozwój samych źródeł, czyli można powiedzieć takich serc takiego systemu, czyli jest to, tak bym powiedział, urządzenie, instrument, w którym generowane są pojedyncze fotony, bądź splątane fotony, z których następnie po detekcji generowany jest klucz. I tu mamy swoje doświadczenie zarówno naukowe, jak i komercyjne. Mieliśmy już klienta komercyjnego, dla którego takie źródło żeśmy rozwinęli i dostarczyli dla jego wymagań. Rozwijamy również technologie związane...
1: Klienta, czyli tak, powiedzmy firmę taką, czy instytucję?
0: Nie, to była firma. Czyli po prostu firma prywatna, która potrzebowała mieć to na własny użytek. Rozwijamy też technologię i mamy doświadczenie w samych stacjach naziemnych do odbioru tych kluczy kwantowych,

0: Bo to też jest istotne. To
1: powiedział pan naziemnych, bo pewnie są też stacje umieszczone na niebie.
0: Tak, na niebie mamy satelity, które generują te klucze i przesyłają na Ziemię. Natomiast jeżeli chodzi o same metody, w jaki sposób możemy przesyłać, czyli można być medium, w którym przesyłamy strumienie fotonów, no to mamy światłowody, bądź tak zwany free space, czyli po prostu przez wolną przestrzeń. Obydwie metody mają pewne ograniczenia. Światłowodzie taki sygnał obecnie jesteśmy w stanie przesyłać na odległość do 100 km w efektywny sposób. Później ten sygnał zanika. Musimy pamiętać, że ten sygnał to są pojedyncze fotony, więc mówimy tu o relatywnie słabym sygnale. I technologie, bym powiedział, tak zwanych repeaterów, one jeszcze raczkują, więc na teraz to jest, powiedzmy, główne ograniczenie takiej kryptografii, to jest właśnie ta odległość, tak? Czyli tej kryptografii z wykorzystaniem światłowodów, to jest odległość i to jest jedno z głównych ograniczeń. Jeżeli mówimy o dystrybucji z pokładu satelity, tutaj nie ma tego problemu, jeżeli chodzi o odległość, natomiast pojawia się problem atmosfery, czyli chmur. W przypadku bardzo zachmurzonego nieba nie jesteśmy w stanie przesłać tej informacji, ponieważ, szczerze mówiąc, tak bardzo obrazowo, satelita musi widzieć, po prostu musi widzieć stację naziemną. Tak? Natomiast wydaje się też, jak rozmawiałem z osobami z obszaru właśnie zajmującego się tego typu technologiami, gdzieś te głosy ekspertów są takie, że prędzej rozwiążemy problemy i wyzwania stające przed tą satelitarną dystrybucją klucza kwantowego niż przed tą naziemną. Tak? Że gdzieś ten use case wydaje się być bardziej bliski do wdrożenia z wykorzystaniem satelitów.
1: Czyli ominiemy sobie czy ten problem tych 100 kilometrów, gdzie jest efektywnego przesłania tego sygnału fotonowego, robiąc pewną triangulację, kiedy wysyłamy z jakiegoś źródła na Ziemi, ze stacji, powiedzmy, nadawczej, tak, na niebo, tam będzie następne źródło, które i odbiornik, bo odbiornik odbierze ten sygnał, potwierdzi, zweryfikuje ten klucz i nada kolejny sygnał, tym razem już do końcowego, powiedzmy, odbiorcy.
0: Ja myślę, że samych takich scenariuszów jest kilka, tak? Więc takim najbardziej popularnym, wydaje się obecnie takim najbardziej realnym do wdrożenia jest to scenariusz, w którym źródło znajduje się na pokładzie satelity i to źródło przesyła sygnał w postaci właśnie tego sygnału optycznego w dwa miejsca, które ze sobą w jakiś sposób się łączy. Tak? Nawet nie tyle komunikować, co po prostu wymienić ten klucz, ten klucz kwantowy. Okay. Tak? Nie chcę może tutaj wchodzić w szczegóły, są różne metody, tak, i różne scenariusze.
1: Tak, wracamy do empiryki. Tak, które elementy tego łańcucha empiryka chce opanować?
0: Tak, więc z jednej strony właśnie te źródła, o których wspominałem. Mamy je w takiej wersji, bym powiedział, naziemnej. Jesteśmy teraz...
1: Ale w kosmosie one muszą mieć inne parametry, inne...
0: Dokładnie. I teraz jednym z wyzwań, przed którymi stoimy, to jest przeniesienie tego do takiej technologii nadającej się do wystrzelenia na pokłady satelitów. Te źródła na pewno muszą być zminiaturyzowane. Trzeba pamiętać o tym, że one działają w zupełnie innym środowisku, dużo bardziej wymagającym środowisku kosmicznym. Próżnia, duże wahania temperatur, muszą przeżyć start, ogromne wibracje przy starcie, więc tutaj jest jeszcze, bym powiedział, sporo inżynierii do zrobienia, jeżeli chodzi o przygotowanie takich źródeł w wersji lotnej. Zajmujemy się też tymi właśnie stacjami do odbioru sygnału. Tutaj mamy już projekt rozwojowy w tym zakresie. Nasz zespół uczestniczył w jednym z projektów naukowych, gdzie taka stacja była dostarczona i mamy też już klienta, dla którego taką stację do komunikacji optycznej z możliwością również odbierania sygnału kwantowego, który jest zainteresowany tego typu technologią. Tak? Nasze stacje przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby były atrakcyjne też kosztowo, tak? Żeby ta technologia mogła być wdrożona. też, no wiadomo, w takich rynkowych warunkach ona no nie może być jakaś ekstremalnie droga, tak? Więc zawsze jest konkurencja, więc tutaj staramy się to przygotować w taki sposób, żeby to nie był eksperyment, tylko żeby faktycznie nadawało się do wdrożenia, bym powiedział, bardziej takiego seryjnego, może to nie jest dobre określenie, ale bym powiedział...
1: No to jest case by case oczywiście, tak. za każdym razem troszeczkę co innego. Ale to, z tego, co pan wynika, to macie jakby komplet tego łańcucha, tak? Bo stacja odbiorcza, czy potrzebujecie jakiejś współpracy?
0: Nie, jak najbardziej potrzebujemy współpracy a tutaj myślę, że zarówno...
1: Którego elementu wam brakuje na przykład?
0: Znaczy ja myślę, że to w zależności od tego, czy rozpatrujemy tutaj komunikację taką naziemną, po światłowodzie, ponieważ tutaj też mamy kompetencje do wdrożenia tego typu rozwiązań naziemnych stricte. Są technologie chociażby samych detektorów, tak? Czyli detektory pojedynczych fotonów. To jest coś, gdzie jakby jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. Tego typu technologie są rozwijane w Polsce przez polskie podmioty i bardzo się z tego powodu cieszymy, ponieważ mamy potencjalnie świetnych partnerów, z którymi moglibyśmy współpracować. Mhm. Więc to jest jakby jeden z elementów tej układanki. Jeżeli mówimy o to wdrożenie i tą dystrybucję satelitarną, no należy też pamiętać o całej, bym powiedział tak kolokwialnie, kuchni, tak? Czyli to, że mamy źródło, to nie wystarczy je zamknąć na pokładzie satelity i wystrzelić, tak? Jest kwestia zarządzania tym źródłem, tak? Jest całe, powiedzmy, sensory, które monitorują to źródło. Jest sam satelita, który też musi być bardzo precyzyjnie pozycjonowany na orbicie. Pamiętajmy, że tutaj przesyłamy znowu źródło, przesyłamy sygnał fotonów, tak? Więc musimy precyzyjnie, trafić w teleskop tym satelitą. To nie jest komunikacja radiowa, gdzie rozsyłamy ten sygnał po bardzo dużej powierzchni. Tak, natomiast tu musimy bardzo precyzyjnie jakby namierzyć i utrzymać ten kontakt ze stacją naziemną. Czyli tu mamy z jednej strony stacja naziemna musi śledzić tego satelitę, z drugiej strony satelita musi zmieniać swoją orientację, żeby przesłać ten sygnał w odpowiednie miejsce.
1: Czyli to, co pan powiedział o tym, że pewne elementy jakby całego rozwiązania, można sobie wyobrazić, że są pewne konsorcja, które się buduje w Polsce na przykład do obsługi takiego czy innego scenariusza, bo przynajmniej na pewno w tej pierwszej fazie, powiedzmy, komercjalizacji technologii kwantowych, to będą takie bardzo zindywidualizowane. Potem może te scenariusze po jakby takim utwardzeniu, po takim potwierdzeniu swojej efektywności będzie można już bardziej taśmowo, że tak powiem, wdrażać.
0: Tak, tak. Ja myślę, że jakby ewidentnie ta technologia jest teraz w świetnym momencie, żeby w nią wejść, tak? Ponieważ to jest technologia, która nie jest jeszcze dojrzała, więc jest tutaj miejsce na to, żeby po prostu się odnaleźć, tak? I widać, że jest duże zainteresowanie tego typu technologiami, zwłaszcza w Europie. No teraz jest idealny moment, tak? Jeżeli będziemy czekali kolejne, 5 czy 10 lat, żeby zainwestować w rozwój tego typu technologii, to może być już za późno, tak? I może się to sprowadzić do tego, że jako kraj będziemy musieli kupować gotowe rozwiązania. Ja wierzę w to, że kryptografia kwantowa w perspektywie 5, może 10 lat będzie niejako... wejdzie pod strzechy, czy będzie jakimś takim, bym powiedział, standardem do szyfrowania informacji tych wrażliwych. Oczywiście to nie będzie system dla każdego Kowalskiego. Natomiast jeżeli tu mówimy o jakiejś infrastrukturze krytycznej, o jakieś przesyłanie, szyfrowanie tajnych informacji, myślę, że to w perspektywie do 10 lat...
1: Strategia cyfryzacji Polska też zawiera tam element takiej postkwantowej kryptografii dla administracji. Tak, to już są poważne rzeczy.
0: Tak, natomiast myślę, że fajnie jakby za tym poszła jakaś polityka, tak? Znaczy jakiś program, który faktycznie byłby w odpowiedni sposób zaplanowany, nie wiem, zaprogramowany, można by powiedzieć, który wykorzystywałby nasze mocne strony, tak? Mamy wiele atutów, jeżeli chodzi o kraj, w technologiach kwantowych. Myślę, że rozwój technologii kwantowych u nas jest niewspółmiernie wysoki w porównaniu do nakładów, tak? I to, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia tutaj naukowe czy technologiczne, to myślę, jest naprawdę, jest to światowy, nie światowy poziom. Mamy świetnych naukowców, świetne grupy badawcze, które się tym zajmują. Znowu tu mówimy o rozpoznawalności na świecie, tak? I to są nazwiska, które coś znaczą w świecie, takiej bym powiedział, fizyki kwantowej czy technik kwantowych. Więc tutaj mam nadzieję, że no będziemy mieli szansę na stworzenie takiego jakiegoś polskiego konsorcjum, które mogłoby na przykład zademonstrować przesyłanie takiego klucza z orbity na Ziemię i po prostu zrealizowanie pełnego łańcucha komunikacji. Obecnie Europejska Agencja Kosmiczna ma w swoich planach tego typu misje. Pierwsza z nich już jest w fazie realizacji, to jest Eagle One. Planuje kolejne. Mamy nadzieję też być, że tak powiem, w jakimś sensie na pokładzie tego typu misji. Mamy też inne produkty czy usługi, które chcielibyśmy komercjalizować, czyli nie tylko ten, powiedzmy, ten hardware związany z dystrybucją klucza kwantowego. Zajmujemy się też usługami validacji i weryfikacji takich systemów kwantowych.
1: To jest bardzo ważna rzecz.
0: Tak, bo też należy jakby nie zapominać o tym, że
1: jest tak zwany hype, powiedzmy, na technologie kwantowe, więc mnóstwo firm będzie podsuwało produkty czy rozwiązania opatrujące je metką kwantową.
0: Dokładnie, więc jakby z jednej strony pytanie, na ile to urządzenie jest kwantowe, to też jesteśmy w stanie jak najbardziej zbadać.
1: Żeby w Polsce był taki audytor, który by potrafił.
0: Dokładnie, więc jesteśmy, powiedzmy, w stanie zweryfikować tą kwantowość tego urządzenia, natomiast my też realizujemy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej projekt, w którym opracowujemy metodologię weryfikacji i walidacji takich systemów, czyli na przykład źródeł z spontanych par fotonów, pojedynczych fotonów, generatorów liczb losowych opartych o technologie kwantowe. Bazując na standardach, które powoli się tworzą, między innymi na certyfikacji ISO, tworzymy całą metodologię, bym powiedział, taką ścieżkę zdrowia, w cudzysłowie, do sprawdzania tych systemów czy poszczególnych komponentów, tak? I należy pamiętać, że w teorii ta kryptografia kwantowa jest idealnie bezpieczna, natomiast trzeba ją jakoś zaimplementować. I pytanie, czy sposób implementacji tej technologii,
1: nie stwarza podatności.
0: Dokładnie. Czyli czy sam instrument może faktycznie generować te wiązki z spontanych par fotonów, tak, ale pytanie, czy on też nie generuje jakichś innych informacji i na podstawie tych informacji będziemy w stanie jakby dojść do tego, tak, zidentyfikować, jaki to mógłby być ten klucz. Na przykład poprzez tak zwane różne backdoory, tak? Czyli czy analizując jakieś, nie wiem, promieniowanie elektromagnetyczne, które to urządzenie generuje, czy poprzez jakąś, nie wiem, zmianę temperatury tego urządzenia, czy może zmianę poboru mocy z prądu, tak? I my właśnie przygotowujemy cały zestaw, bym powiedział,
1: reguł
0: czy samych testów, czy nawet takich stanowisk testowych, żeby walidować tego typu urządzenia i faktycznie mówić, czy wydawać poświadczenie, że faktycznie ono spełnia wszystkie wymogi. Urządzenie samo w sobie też jest bezpieczne. Czyli nie tylko metoda, ale też urządzenie.
1: I możemy to przenieść implementacji.
0: Tak, i możemy to przenieść już nawet jeszcze, że tak powiem, poziom wyżej i podobne usługi robić już dla całych systemów. Czyli jeżeli jakaś instytucja zdecyduje się na wdrożenie właśnie takiej kryptografii kwantowej, na przykład w światłowodzie, też jesteśmy w stanie zweryfikować cały system, cały układ, na ile on jest bezpieczny.
1: No to jest, proszę Państwa, niesamowita rzecz, że tak pośrednio na podstawie śladów można próbować wysymulować, jaki jest ten klucz i w ten sposób złamać coś, co fizycznie jest nie do złamania. I dlatego to też jest jakby tak zmierzając ku puencie, ten pana głos o potrzebie pewnego programu, profesor Banaszek, który był tutaj gościem, też wołał o to, żeby wreszcie ziściła się i pojawiła się ta strategia kwantowa i żeby ona miała ręce i nogi, ona słyszała tych praktyków czy pionierów, powiedzmy, technologii kwantowych w Polsce. Tutaj o to, że w Polsce można, może nie cały łańcuch, ale ze współpracy takich firm, które by były zanurzone w takim ekosystemie, już tworzyć takie rozwiązania. A potem jeszcze to bardzo ważne, żeby był jakiś element krajowy, który by był w stanie walidować, weryfikować bezpieczeństwo. No to są takie elementy układanki niezbędne. Albo będziemy to mieli, albo tak jak pan powiedział.
0: Dokładnie, albo będziemy to kupować po prostu za
1: grube
0: parę lat, tak.
1: Pieniądze. A jak wiadomo, za tymi pieniędzmi przeniosą się też ludzie, którzy dzisiaj jeszcze chcą i wierzą w to, że w Polsce powstanie przemysł oparty na technologiach kwantowych.
0: Tak, ja do takich osób należę, które wierzą nadal.
1: Proszę państwa, Michał Drogosz, prezes firmy Empirica, startupu nowego, ale z 20-letnim, że tak powiem, bagażem wspaniałych doświadczeń, kompetencji. Będziemy śledzić i trzymamy kciuki za rozwój tej firmy. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Również dziękuję uprzejmie za rozmowę i za możliwość wypowiedzenia się na temat technologii kwantowych. Cieszę się, że coraz szerzej trafiają te informacje i gdzieś tam przebijają się w świadomości.
1: No, cieszę się, że możemy o tym mówić i pokazać, jakie mamy w kraju diamenty. To było Limes Inferior. Kłania się Szymon Augustyniak. Do usłyszenia. Do widzenia. Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
6: To była autopromocja.
9: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak. Gościem programu jest Krzysztof Żukowski, lekarz od, liczyliśmy przed chwilą, 37 lat, dyrektor powiatowego szpitala w Garwolinie, wiceszef Związku Szpitali Powiatowych. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i będę z Państwem dzisiaj do godziny 19. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam.
9: Zastanawiałam się, czy lepiej jest witać dyrektora szpitala jako dzień dobry, panie dyrektorze, czy dzień dobry, panie doktorze.
10: Według uznania.
9: I ta historia, którą będziemy Państwu opowiadać, to historia jednego z lekarzy, którzy walczą z systemem, walczą o pieniądze szpitali, walczą o to, żeby Państwo mieli ochronę zdrowia na odpowiednim poziomie. Czasami wydaje nam się, że te wszystkie rzeczy są dość anonimowe. Mówimy o procesach w Narodowym Funduszu Zdrowia, mówimy o usługach, które świadczą szpitale, a za każdą decyzją, za każdym uratowanym życiem stoi człowiek. Dlatego w chwili, kiedy dyrektor, lekarz, doktor Krzysztof Żuchowski został zaatakowany przez posła Arłukowicza, postanowiłam dziś poświęcić audycję właśnie niemu. To Jakie zarzuty usłyszał pan, które wzbudziły w panu najgorsze takie jakieś reakcje? Jakie wrażenie człowiek, który poświęcił się służbie zdrowia, ma w chwili, kiedy zostaje zaatakowany w polityczny sposób?
10: Czy refleksje są dwie? Pierwsza to zostałem skarcony za to, że byłem zbyt pracowity. Za dużo pracowałem na różnych polach, no głównie jako lekarz, no bo jako dyrektor no, to się pracuje w określonych godzinach, tak jak w innych zakładach pracy, natomiast no praca lekarza, zwłaszcza ta, którą ja uprawiam, jestem w wykształceniu chirurgiem ogólnym, ale też angażuję się w działania ratownictwa medycznego, bo uważam, że jest to bardzo ważny element zabezpieczenia Polski. Bo jeżeli nie udzieli się pomocy w porę, to potem już nie ma o czym gadać, dlatego to ratownictwo jest szalenie, szalenie ważne. I druga taka refleksja, że w momencie, kiedy cało to, czemu poświęciłem ostatnie wiele lat, czyli troska o to, ażeby również w swoich małych ojczyznach, w powiatach Polacy mogli czuć się bezpieczni, może lec w gruzach. Bo aktualne działania rządu prowadzą wprost, bo to czasami można przewidzieć przyszłość, mogą wprowadzić wprost do ciężkiej zapaści opieki zdrowotnej w Polsce. I chyba na to ze strony rządu nie było odpowiedzi merytorycznej, więc musiał być atak ad personam.
9: Dobrze, i teraz spróbujemy, bo państwo lekarze czasami używają takich określeń, które mogą się naszym słuchaczom Radia Wnet, ale również mnie wydawać zbyt trudne. Powiedział pan, panie doktorze, że poświęcił się pan ratownictwu medycznemu, to znaczy, że pan jeździ w karetce?
10: Tak mówiąc, od wielu lat jeżdżę w karetce. Będąc specjalistą chirurgii ogólnej, przysługuje mi tytuł lekarza systemu, no bo do karetki nie może wsiąść lekarz sztuk raz, tylko ustawą o państwowym ratownictwie medycznym są opisane pewne specjalności. No najlepiej, że jest to lekarz specjalista medycyny ratunkowej, ale kilka innych specjalności również ta, którą ja posiadam.
9: No. A ilu dyrektorów szpitali jeździ w karetkach w Polsce?
10: Nie wiem, czy ktoś jeszcze.
9: No właśnie, to czy jeździ pan karetką? To, co pan powiedział, że...
10: Dyrektor Skóra w Węgrowie jeździł.
9: Czyli już jest was dwóch, bo jest to chyba jeden z najtrudniejszych odcinków pracy lekarza. Służba ratownictwa medycznego jest bardzo wymagająca i bardzo trudna i wydaje się, że raczej tam trafiali młodsi lekarze z tego, co ja pamiętam, niż z całym szacunkiem oczywiście, panie doktorze, bo tu nie chodzi o wiek. A druga rzecz, o której pan powiedział, został pan ukarany za swoją pracę, ale o co chodzi konkretnie? Chodzi o to, że chodzi o wysokość pana zarobku.
10: Dokładnie tak. Otóż pan europoseł Arłukowicz wyliczył, ile ja zarobiłem. Przypisał, że zarobiłem to jako dyrektor i postawił mnie pod pręgierzem opinii publicznej, jak bardzo okradam system, jak bardzo okradam chorych i jakże w Polsce może być dobrze, skoro jeden człowiek zarabia takie pieniądze. No, oczywiście taktownie nie wspomniał, ile roboczo godzin trzeba było wypracować, ażeby ten poziom dochodów któregoś roku osiągnąć.
9: I też mówimy o czasach covidowych, gdzie te stawki lekarskie, z tego co czytałam, były...
10: Razy 100.
9: Razy...
10: Tak to właśnie było. No
9: i były małe zespoły.
10: Tu jak gdyby są trzy kubki, no bo pierwsza kubka to jest ta, która jest podstawowa, czyli pracy jako dyrektor od 8 do 15. Druga to jest to, co zarabiam jako lekarz, no bo cały czas jestem lekarzem i godząc się na funkcję dyrektora, zaznaczyłem w rozmowie z ówczesnym starostą, że godzę się pod warunkiem, że dalej będę mógł mój zawód uprawiać. No i trzecie, no to jeszcze tam malutka kubka, no może nie taka malutka, no ale jest jako radny sejmiku, prawda, bo tutaj przysługują diety. Może nie jest to zarobek, jest to zwrot za coś tam, no ale w oświadczeniu majątkowym widać. Mhm.
9: I mamy teraz też taką historię, bo wspomnieliśmy, że już jest pan długo wykonującym zawód lekarza człowiekiem, to może wróćmy do początków. Wiem, że był pan w harcerstwie. Jakim harcerstwie pan uczestniczył? Jak wyglądała pana przygoda i przygotowanie do zawodu lekarza?
10: No to niewątpliwie chyba najważniejsze doświadczenie, które mnie ukształtowało. Na początku to było coś, to co było. No były czasy PRL-u, to pewnie nie było idealne. Natomiast ja jestem z tego pokolenia, które bardzo przeżyło pierwszą Solidarność. To był okres licealny. Wtedy to harcerstwo się odradzało. Włączyłem się w ruch harcerski, współorganizowałem działania harcerskie w ramach pielgrzymek Ojca Świętego do ojczyzny. Byłem przy sprowadzeniu ponurego nawyku i w Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie na pierwszym zjeździe ZHR-u, bo był ten ruch podziemny, potem ZHR powstał. No a potem się już chyba trochę zastarzałem. Przyszła rodzina, dzieci, trzeba było, że tak powiem, na innych polach się bardziej wykazywać. Natomiast no jest to bardzo, bardzo ważne doświadczenie.
9: Tak, ale w trakcie studiów trafił pan do wyjątkowego człowieka i wyjątkowe miejsce. Myślę tu o parafii Świętego Kostki.
10: No tak, miałem to prawdopodobny zaszczyt, że przez rok mogłem uczestniczyć... Ojej, chciałem powiedzieć, że chodziłem na religię, ale to duszpasterstwo akademickie, to bardziej precyzyjnie, do księdza Jerzego, to tak. To.
9: I to była taki moment, gdzie to już była końcówka życia księdza Jerzego.
10: Ostatni rok.
9: Tak, i to jaki był ksiądz Jerzy?
10: Cudowny.
9: Ale co było w nim takiego...
10: Ciepło, życzliwość, wielka, taka prostota, bez nadymania, ale życzliwość, troska, mówienie o sprawach ważnych w sposób zwykły i ten wielki dar gromadzenia ludzi i przyciągania do siebie i wskazywania im właściwej drogi.
9: Śmierć księdza Jerzego była takim dużym wydarzeniem pokoleniowym i pogrzeb księdza Jerzego zjednoczył
10: państwo. Środowisko. No był naszym duszpasterzem. Troszeczkę wcześniej, jak ja jeszcze byłem w liceum, to przecież przychodził na strajki do Akademii Medycznej, bo Warszawski Uniwersytet Medyczny wcześniej nazywał się Akademią Medyczną w Warszawie. Więc no był związany z naszym środowiskiem i bardzo to wszyscy przeżyliśmy.
9: Był pan harcerzem, ale został pan lekarzem. Dlaczego pan wybrał medycynę?
10: Ojej. Chyba nie umiem tak do końca odpowiedzieć. Myślę, że kluczowa tutaj była tradycja rodzinna. Mój tata był chirurgiem i ta medycyna od początku w domu była obecna. No, to się bardzo przeżywa. No, praca chirurga w realiach szpitala powiatowego, w realiach permanentnego ostrego dyżuru, gdzie trzeba podejmować ciężkie decyzje.
9: Człowiek nasiąga takim.
10: Często w sytuacji niedostatku. To były jeszcze czasy PRL-u, więc i niedostatków materialnych, ale też i organizacyjnych. No ale tych ludzi trzeba ratować, no więc tu się udało, tu był jakiś kłopot. No nie sposób o tym w domu nie rozmawiać, tak? Bo czasami był taki moment właśnie odreagowania. I ja tą atmosferą od dzieciństwa nasiąkałem. I jakoś tak nastąpił proces samoidentyfikacji. To mimo, że jakoś tam były inne pasje, no też byłem zawsze zamiłowany bardzo historycznie, turystycznie, ale, no, ale w sensie zawodowym jakoś zacząłem się identyfikować właśnie z tą drogą, dlatego wybrałem klasę biologiczno-chemiczną w liceum, myśląc o dalszym tym, no i to potem już poszło.
9: Tak, ale to pomaganie ludziom to było coś, co panu najbardziej odpowiadało w tej medycynie, czy te meandry rozwiązywania zagadek w organizmie ludzkim?
10: Starałem się dobrze wykonywać swój zawód, tak? I to ciężko to odróżnić, no bo żeby pomagać ludziom, to te zagadki trzeba umieć rozwiązywać. Mój tata miał takie powiedzenie, że w medycynie to najtrudniejsze jest zgadnąć, na co chory jest chory. Bo jak już się wie, na co jest chory, to tam sposoby leczenia przeważnie są jakoś tam ustalone i wiadomo. Ale gdy przychodzi na ostry dyżur chory cierpiący, bez badań, bez często jakiegoś specyficznego wywiadu i przeprowadzić cały proces diagnostyczny, wymyśleć, w końcu ja jako chirurg też podjąć decyzję, czy operować, czy nie operować, a potem jeszcze zoperować dobrze, żeby nie skrzywdzić, tylko pomóc w miarę możliwości. No to tak, to jest to wyzwanie.
9: Później był taki epizod w pana życiu, który jest bardzo ciekawy, bo stojąc dzisiaj w naszym studiu, drugim studiu Radia Wnet, spojrzał pan przez okno i powiedział, że ma pan ogromny sentyment, bo tu jest miejsce, gdzie pan się uczył norweskiego. Jak pan trafił do Norwegii?
10: Ojej. To było takie śmieszne. Na ostatnim roku studiów, chyba tak, to były ostatnie wakacje. Ja byłem członkiem PTTK akademickiego, no i był taki tramping z plecakami po kilku krajach Europy, w tym po Norwegii. No poza oczywiście podziwianiem pięknych krajobrazów, to jeszcze był schyłkowy PRL, więc tu była przepaść pomiędzy tym, co płacono na zachodzie, a to płacono w Polsce. Przez te wakacje wykonywałem taki piękny zawód, który się w języku miejscowym nazywał Offiziell Gutsient Jurberplücker, czyli to znaczy, że oficjalnie uznawany zbieracz truskawek. No i no, Norwegia piękna, spokojna, taka poukładana, no zamarzyło się. Przez wiele lat jeździłem właśnie tutaj tego norweskiego się uczyć, potem zdałem egzamin państwowy z języka norweskiego na Uniwersytecie Trondheim. No a potem wszystko jakoś tam się poszło w inną stronę, zostałem radnym miejskim, dzieci się pojawiły, żona uznała, że tam trochę za często śnieg pada, bo w takiej Norwegii to w zasadzie jest tylko 10 miesięcy zima, potem już tylko i lato i to jakoś tak nie wszystkim do końca pasuje. Ale sentyment do Norwegii olbrzymi pozostał.
9: Został pan w swoim mieście, w Garwolinie. Od kiedy rodzina Żochowskich jest według pana datowana na terenach Garwolina?
10: Na terenach Garwolina to jest, no nie, 200 jeszcze nie będzie. Ponad między 150 a 170 lat, na Mazowszu około 1000.
9: No właśnie, i tu mamy taką historię, że tu Norwegia, nauczył się pan języka norweskiego, zdał pan egzamin i zostaje pan we własnej małej ojczyźnie. Ta ojczyzna ma swój szpital powiatowy. To wtedy jeszcze chyba nie był szpital powiatowy. Jak w ogóle, jaka była historia? Bo nie było powiatów.
10: To znaczy, pani redaktor, jak go zwał, tak go zwał. Jeden z moich... ważnych, inaczej, idę w inną stronę, proszę wybaczyć. Moich ważnych dla mnie osób, Grzegorz Nowik, on prowadził kurs polsko-mistrzowski, w którym uczestniczyłem, powiedział, że jednym z trwałych osiągnięć Mieszka I było to, że wprowadził podział Polski na powiaty. Polegało to na tym, że człowiek zaprzęgał konia, jechał do siedziby władz, żeby złożyć daninę albo naskarżyć na sąsiada i przed nocą, żeby wrócił do chałupy. Tak. No i ta organizacja kraju, różnie się nazywa, przetrwała do czasów współczesnych. Teraz się to nazywa powiaty. Tak. Więc niezależnie od tego, czy to wtedy był rejon w dawnym województwie siedleckim, czy tak jak teraz to nazywamy powiat, to w sensie obszarowym, w sensie ludzi, którzy tam mieszkali, to wychodzi na jedno.
9: Czyli, ale teraz już też trochę się drogi poprawiły i już nie jeździmy konno, więc te odległości
10: ale
9: są...
10: Ale struktura szpitali w dużej mierze w Polsce w dalszym ciągu jest taka, jak za czasów, kiedy trzeba było furmanką tam dojechać.
9: I to był szpital... Kiedy pan został dyrektorem tego szpitala?
10: W 2008 roku.
9: Czyli za 2 lata będzie już... 20 lat. To jest długi no, czas.
10: Według mojej wiedzy długi, najdłuższy na Mazowszu, a w kraju no to też tak chyba nie najgorzej.
9: Wysoko na pudle. Jaki był szpital? Dlaczego pan się zgodził na to, żeby zostać dyrektorem szpitala? Bo to, co pan powiedział na początku, często dyrektorzy narzekają na to, że te etaty są niewspółmierne do dochodów lekarskich. Dlaczego pan postanowił zostać dyrektorem szpitala?
10: To jest moje miejsce na ziemi.
9: No dobrze, ale można mieć miejsce na ziemi.
10: A w tym czasie było takie wielkie wyzwanie, był wielki kłopot, bo... W czasach, kiedy jeszcze był PRL i było województwo siedleckie, to bardzo ważni komuniści policzyli, że ze wszystkich ziem Rzeczpospolitej najmniej łóżek szpitalnych na głowę mieszkańca jest na terenie siedleckim, a jeszcze z tego siedleckiego to jest najmniej właśnie w Garwolinie. No i towarzysze się zebrali, rada w rady ustali, że my wam w Garwolinie zbudujemy nowy szpital. Znaczy rozbudujemy ten, który był, który powstał na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku, który był taki dość skromny, umówmy się.
9: Tak.
10: No i ta budowa trwała kilkadziesiąt lat i wtedy właśnie wchodziła w decydującą fazę. Ówczesny dyrektor miał inną wizję swojej kariery, dostał korzystniejszą w jego ocenie ofertę i właśnie zamierzał to miejsce opuścić. Trwała intensywna rozbudowa. No i ówczesny starosta garwoliński zwrócił się do mnie, nie wiem skąd wpadł na taki pomysł, ale ówcześnie wpadł na taki pomysł, że może ja bym tym pokierował. No długo się zastanawiałem, bo z perspektywy lekarza rzeczywiście pod względem ekonomicznym to nie było ciekawe, nie była to ciekawa propozycja, ale tak jak podkreślam, to jest moje miejsce, jednocześnie uzgodniliśmy, że dalej medycynę będę mógł uprawiać, no i poszło.
9: I to jakie były wtedy oddziały, jak wyglądał de facto ten szpital powiatowy w Garwolinie?
10: Szanowna pani redaktor, no to był standardowy szpital, w którym były podstawowe oddziały, również jego zaplecze diagnostyczne było bardziej niż skromne. Natomiast wtedy przeżyliśmy okres gwałtownego rozwoju dzięki tym ogromnym pieniądzom, które z jednej strony na rozbudowę były z budżetu państwa, bo to, to jeszcze było zapisane jako budżet centralny, jako inwestycja centralna. Jednocześnie we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego udało się pozyskać olbrzymi grant na ówczesne pieniądze, to było 23 miliony polskich złotówek, to kilkanaście lat temu, to naprawdę była góra pieniędzy. W zasadzie wszystko w szpitalu wymienić, łóżka, kupić tomograf, aparaty USG, wszystko, endoskopie. I to jak gdyby dobudowaliśmy nowe skrzydło, potem udało się wyremontować tą całą substancję materialną, która ówcześnie, poprzednio ten szpital stanowiła, także udało się to wystandaryzować do jednej, jak na owe czasy, bardzo wysokiej jakości i chyba dalej jeszcze tak jest. Także to był taki bardzo radosny czas gwałtownej rozbudowy i jak gdyby bardzo istotnych zmian w naszych możliwościach leczniczych, które bardzo podnieśliśmy dla naszych chorych.
9: I to jakie były wtedy?
10: Były cztery podstawowe oddziały, czyli interna, chirurgia ogólna, ginekologia, położnictwa, noworodki i pediatria. No jeszcze OJO. Te kilkanaście lat udało się to poszerzyć jeszcze o wiele jednostek. Otworzyliśmy oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, otworzyliśmy oddział kardiologii, najpierw interwencyjnej, teraz też poszerzamy. Aktualnie udało nam się pozyskać olbrzymie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. W tej chwili trwają bardzo intensywne prace, ażeby te pieniądze zaaspirować, żeby się zdążyć, bo pracujemy pod olbrzymią presją czasu, bo wszyscy wiemy, że to KPO przechodziło liczne meandry i teraz, kiedy to trzeba sfinalizować, to tego czasu jest strasznie mało, także bardzo intensywnie pracujemy, aby ten grant kilkunastomilionowy zaabsorbować i podnieść naszą kardiologię na jeszcze wyższy poziom. Otworzyliśmy pazownię bakteriologiczną, której wcześniej nie było, szpitalny oddział ratunkowy, pracownię tomografii, rezonansu, nowe USG, nowe endoskopie, lądowisko dla helikopterów. Bardzo wiele się w naszym szpitalu zmieniło, no i w tej chwili nie mamy się czego wstydzić. To jak na standardy Polski powiatowej jest to bardzo dobrze działający szpital.
9: Jaka była atmosfera zdobywania pieniędzy? Jak wyglądała współpraca? Czy to były czasy, że...
10: Bardzo dobre czasy. No, ja miałem duże wsparcie ze strony ówczesnego starosty, obecnie posła Grzegorza Woźniaka, który w to był bardzo zaangażowany. Później przyszedł pan starosta Chciałowski, tam się opcja polityczna troszkę zmieniła, ale prace dalej szły do przodu. Ten szpital udawało nam się rozwijać. Zresztą w zasadzie poza może ostatnim okresem, który pod względem relacji ze starostwem może nie jest najlepszy, to do tej pory rzeczywiście ta współpraca szła bardzo dobrze, a zgoda buduje i udawało się wspólnie i w porozumieniu wiele bardzo dobrych rzeczy dla mieszkańców zrobić.
9: Ale pan też wspomniał na początku naszej rozmowy, panie doktorze, że zaangażował się pan, jest pan radnym sejmiku, ale to mało panu działalności na rzecz dobra publicznego w szpitalu, bycie dyrektorem jeszcze. Dlaczego, skąd taki pomysł, potrzeba, żeby być jeszcze radnym sejmiku wojewódzkiego? Co ten sejmik w pana życie wnosi?
10: Szanowna pani redaktor, ja wspomniałem, że moja rodzina jest związana z Mazowszem. W 36 czy 8 roku będzie 1000 lat, jeżeli wierzyć Długoszowi. Więc ukochane Mazowsze, tak? No, mój Boże, no ja mam jakiś taki defekt, że troszeczkę może za dużo tych aktywności na siebie biorę. Jak byłem w szkole, to byłem w samorządzie, jak byłem na uniwersytecie, to byłem starostą roku. Jak byłem trochę wydorośną, harcerstwo, to już rozmawialiśmy o tym. No a potem przez kadencję byłem radnym miejskim, przez kadencję radnym powiatowym, a teraz już czwartą kadencję mam wielki zaszczyt z woli wyborców reprezentować ich w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. No i mam nadzieję, że coś dobrego tam też się udaje zrobić. No, zwłaszcza zajmuję się problemami opieki zdrowotnej. Moje doświadczenie jako dyrektora, jako lekarza wydaje się, że może być tam użyteczne, że się przydaje koleżankom i kolegom przy podejmowaniu różnych decyzji dotyczących dalszych losów medycznych Mazowsza.
9: I teraz będzie taka statystyka, którą muszę państwa bardzo zdziwić, bo przy tej zajętości doktora Krzysztofa Rzechowskiego. Krzysztof Rzechowski jest gościem tej jednej historii, jeśli włączyli państwo właśnie Radio Wnet, to teraz padną pytania o cyfry. Panie doktorze, ile pan ma dzieci?
10: Piątkę.
9: I ile pan ma wnuków?
10: Siódmy, ósmy w drodze.
9: No właśnie, więc jeśli Państwo myślą, że są jednak ludzie w Polsce, którzy przy tej takiej zbudowanej karierze zapomnieli o tych kształtowaniu rodziny, to się zgadza. Ale wróćmy, bo jeszcze wspomniał Pan, że Państwo mieszkają na Mazowszu dopiero prawie 1000 lat, więc to taka krótka, mała historia, ale Pana tata też był lekarzem. Jak był pan dzieckiem, opowiadał pan, że to były ciężkie warunki, że no to wszyscy wiemy, nie było sprzętu, nie było różnych historii. Jakie cechy były w tacie takie najbardziej dla pana? Co pan zapamiętał z osobowości taty, co wpłynęło właśnie na te wybory pana później?
10: On bardzo przeżywał swój zawód, bardzo, bardzo tym żył. Jak był na dyżurze, stał w oknie, czy już karetka jedzie, czy zdąży, czy pomoże. Zastanawiał się, no, na co chory jest chory. No potem jak zoperował, to myślał, czy wyzdrowieje, czy nie dojdzie, nie daj Boże, do powikłań. Bardzo był w swoją pracę zaangażowany, jednocześnie był osobą skromną, bardzo rzetelną w tym, co robił, no i bardzo lubianą przez otoczenie.
9: I to też pewnie wyznacza. Pan miał rodzeństwo? Ma pan rodzeństwo?
10: Nie, ja jestem jedynakiem.
9: I czy któreś z pana dzieci kultywuje, idzie drogą?
10: Tak, Krzysio jest w trakcie specjalizacji.
9: Czyli będzie następne pokolenie małych Żochowskich, bo to, znaczy małych, przepraszam, bo pan Krzysztof to jest już
10: dorosły
9: Krzysztof, ale będzie następne pokolenie lekarskie w rodzinie, bo nie wiadomo jeszcze, co z wnukami będzie, bo to może być cały... To co trzeba zrobić w Polsce, bo został pan zaatakowany w sposób taki ostentacyjnie, politycznie naznaczony, po to, żeby jakby osłabić państwa bunt lekarzy, dyrektorów szpital, o to, co się dzieje w służbie zdrowia, a tak naprawdę chyba ochronie zdrowia, bo teraz tak się określa tą mianę. Mamy sytuację kryzysową. Wróciliśmy statkiem w podróż do przeszłości, gdzie wprowadzane są limity na leczenie, gdzie właściwie ta zapaść służby zdrowia następuje na naszych oczach. My znowu trafiamy w sytuację, gdzie nie będzie dostępu do odpowiedniej ochrony zdrowia. Żyjemy w micie bezpłatnej służby zdrowia, która de facto przestaje działać znowu na naszych oczach, dopóki były te pieniądze dosypywane, to jeszcze jakoś funkcjonowało. To co trzeba pana zdaniem zrobić, żeby te leczenie w Polsce w końcu zagwarantować wszystkim, żeby przeciętny obywatel nie bał się o to, że złamie biodro i będzie operowany dopiero za 3 miesiące czy 5?
10: Wszystkim wszystkiego nigdy nie zapewnimy, bo w mojej ocenie nie ma takich pieniędzy na świecie, których by się nie dało wydać, gdy choruje osoba najbliższa i człowiekowi się wydaje, że jak zapłaci, jak gdzieś te pieniądze zdobędzie, albo się zapożyczy, albo jakąś zbiórkę, no to będzie mógł tej ukochanej osobie pomóc. Więc tutaj ekonomia w służbie zdrowia jest bardzo trudna, bo... Ale też, jak spytano... No, wydaje się jedną z najwybitniejszych postaci w historii wojskowości cesarza Francuzów, Napoleona I z rodu Bonaparte, czego potrzeba do zwycięstwa wojny, no to odpowiedział, że pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy, więc no, bez pieniędzy o medycynie mówić się nie da, bo każda działalność medyczna jest bardzo kosztowna w Polsce, w Ameryce i w Bangladeszu. Płace personelu medycznego należą do najwyższych, które są na rynku pracy. Tym osobom stawia się wysokie wymagania, ale też ich co do zasady bardzo wysoko wynagradza. No i taki jest standard. My mamy troszeczkę wspomnieć w PRL-u, gdzie było inaczej, ale w PRL-u dużo rzeczy było inaczej niż normalnie, więc chyba to nie jest dobry układ odniesienia. A więc medycyna jest działalnością kosztowną, a środki są, były i będą ograniczone, więc my musimy stanąć w prawdzie. Ile jesteśmy jako społeczeństwo na opiekę zdrowotną w stanie przekazać? No bo przecież trzeba i na policję, i na służbę zagraniczną, czołgi kupić, zbudować sieci energetyczne. No, to jest duża rzecz, na które państwo musi wydawać pieniądze. Nie wszystko może iść na zdrowie. No ale ile mamy i co za to jesteśmy w stanie na rynku kupić? I trzeba ludziom uczciwie powiedzieć, że to i to wam zapewniamy, a tu i tu, no to sorry Gregory, ale no... Nas na to wszystko nie stać, bo są bardzo nowoczesne leczenia, bardzo nowoczesne technologie. No i albo na to mamy pieniądze, albo nie mamy. Natomiast sytuacja, że teoretycznie każdemu zawsze wszystko za jedną z najniższych, stawek w Unii Europejskiej, no to tak to się zupełnie nie da. To się rozjeżdża, ale nie ma polityków demokratycznych, którzy chcieliby stanąć w prawdzie na mównicy sejmowej albo w jakimś wiecu i powiedzieć, że no słuchajcie, porozmawiajmy w prawdzie. Demagogia jest tutaj dużo lepsza.
9: Właśnie, mamy taką sytuację, że nie urodził się jeszcze, nie słyszałam chyba ani jednej wypowiedzi w tym byłego ministra zdrowia, pana europosła Arłukowicza, żeby powiedzieć ludziom prawdę, że po prostu życie w micie służby zdrowia, która zapewni wszystkim wszystko, jest utopią i że my musimy w końcu podjąć jakąś decyzję jako naród, jako państwo i ktoś tę reformę będzie musiał przeprowadzić. Mamy teraz spór pomiędzy jeszcze nie pacjentami, bo do pacjentów chyba jeszcze nie dociera do końca informacja o tym, jak to wygląda. Tu już jest pan dyrektor kręci głową. Ale spór jest na linii rząd i ludzie, którzy coś wiedzą o służbie, o ochronie zdrowia. To pana zdaniem, kto zawinił tym razem? Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o tę katastrofę, która teraz jest przed nami?
10: To znaczy, podstawowym problemem, no znowu będę nudny, są pieniądze. Mhm. Bo aktualny kryzys wynika z sytuacji, gdzie jest potężna dziura w budżecie NFZ-u. No nie będziemy się spierali, czy to jest 18, czy 20 parę miliardów, bo tego tak naprawdę chyba nikt nie wie. I różne dyskusje, różne sumy w dyskusji publicznej padają. Natomiast to, że jest dziura i że w tym standardzie, co było do tej pory, to już się dalej nie da. A dziura ta wynika z dziury w budżecie naszego państwa polskiego. I aktualne działania rządu, tak jak ja je postrzegam, no pani minister mi się nie zwierza, tym mniej pan euro tam coś. No ale tak jak odczytuję z ich działań, bo po owocach ich poznacie, było powiedziane w piśmie, działania mają na celu ratowanie finansów państwa i cięcie na oślep, gdzie tu się jeszcze da parę złotych oszczędzić, a nie takie gospodarskie podejście, no mamy tyle pieniędzy, ile mamy i co zrobić, żeby wszędzie Polacy czuli się bezpieczni. To jest oczywiście szpitale metropolitalne się wyżywią, bo tu są wpływowe postaci, które są w stanie zapewnić odpowiednie finansowanie wysokospecjalistycznych szpitali posadowianych w dużych miastach, ale tu oczywiście też jest różnie i nie należy tego generalizować, bo oczywiście te ważne rzeczy, które tam się dzieją, no oczywiście muszą być właściwie finansowane. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną na polskiej prowincji, to idziemy kursem na katastrofę. No nie wiem, czy to dlatego, że tam może się nie tak głosuje jak trzeba, czy może to po prostu z Warszawy gorzej widać. No trudno im powiedzieć, ja akurat tam żyję i stąd te problemy są dla mnie najbardziej bolesne i o to staram się w mojej działalności publicznej biegać.
9: Ale pomysły w stylu porodówka na SOR-ze.
10: Absurd.
9: To właśnie, to jest jeden z tych pomysłów.
10: To jest dziki absurd ludzi oderwanych od rzeczywistości, jakichś takich żyjących w bańkach klinicznych, nie znających życia, nie dbających o bezpieczeństwo Polaków. No mam nadzieję, że poniosą konsekwencje swoich karygodnych czynów.
9: Ale to jest coś, co jeden z lekarzy nazwał piekło kobiet, prawdziwe tak. Piekło kobiet. Czyli kobieta w trakcie, znaczy kobieta do porodu trafia na SOR, specjalny oddział ratunkowy, gdzie siedzą ludzie z wirusami, z różnymi urazami, w różnym
10: stanie.
9: Panie
10: redaktor, ja przyjmowałem poród w karetce, mam coś takiego w CV, no i bardzo bym tego nie chciał powtarzać. No, mama i dziecko przeżyło. Różne rzeczy się zdarzają, natomiast my musimy odróżnić sytuację nadzwyczajną, bo w obstaniu naturalnie. Też kobiety rodziły
9: tak,
10: i
9: naturalnie.
10: Niektórzy przeżywali, od pewnego standardu. I to, czego mnie dramatycznie brakuje w myśleniu o polskim systemie opieki zdrowotnej ze strony aktualnych rezydentów położonego niedaleko stąd pałacu przy ulicy Miodowej, to myślenia, myśmy na początku rozmowy wspomnieli o mojej aktywności ratowniczej, więc to co powiem, to ja uważam, że to jest ważne i przepraszam, że tak trochę przemocą wdzieram się, żeby to powiedzieć, ale są sytuacje zdrowotne, gdzie pomoc musi przyjść szybko. Jeżeli nie będzie i nie będzie skuteczna, to potem nie ma o czym gadać. Albo człowiek umrze, albo zostanie kaleką, albo będzie cierpiał do końca życia. I tu oczywiście jest udar, zawał, wypadek, obcięta ręka, narastający krwiak w głowie, ale też i poród, który się rozkręca i którego już nic nie zatrzyma, bo oczywiście, jeżeli to jest pierwszy poród, no to mówiło się, jak chodziłem do szkoły dla lekarzy, że przed rodzącą kobietą nie może wzejść i zajść słońce, więc to jest te 24 godziny nawet. Więc tu jest czas, można dojeść w różne dziwne miejsca. Ale jeżeli jest to siódmy poród, a takie też się jeszcze czasami zdarzają, no to jest godzina dwie.
9: Tak.
10: I zasada złotej godziny. My nie możemy ciąć na oślep, bo tutaj jest tych porodów mało, oczywiście też, ale też musimy patrzeć, jakie są uwarunkowania geograficzne i czy w tym szale niszczenia nie zostawimy jakiejś części polskiej populacji bez pomocy.
9: Mhm. I to są poważne spory i poważne wybory, bo to jest walka o ludzkie życie, wprost mówiąc.
10: Bezpieczeństwo i życie.
9: Bezpieczeństwo w tej Polski właśnie, tej,
10: która... Wie pani redaktor, dlaczego Norwegia, jaki był główny argument, bo ja no, trochę znam norweski, wtedy akurat za którymś razem, jak byłem w Norwegii, a tam też niektóre staże w ramach specjalizacji odbywałem, dlaczego Norwegia nie weszła do Unii Europejskiej, bo to takie fajne miejsce, niektórzy uważają.
9: No nie wiem.
10: Już tłumaczę. Norwegia to jest taki kraj, który ma powierzchnię mniej więcej wielkości Polski, ale od jednego końca do końca do drugiego jest tak jak z Warszawy do Tesalonik. To jest taka długa i wąska. I w dyskusji tej, w której wcześniej uczestniczyłem, w którą byłem słuchany w Norwegii, główny argument, który padał, to jest to, że my musimy zadbać o naszych Norwegów na północy. Nam zależy, żeby cały kraj był w miarę jakoś tam zaludniony. Wiadomo, że na południu więcej, na północy trochę mniej, no bo tam się gorzej żyje. Ale żeby jednak było, żeby tam były jakieś osady, żeby ci ludzie mieli bezpieczeństwo, żeby tam mieli szpitale, żeby mieli drogi, żeby o to zadbać. Bali się, że w sytuacji, gdy wejdą do Unii, gdy będzie wspólny rynek europejski, na przykład rolniczy, teraz dyskusja o Mercosur, czuwaj. Więc nasze rolnictwo na północy, rybactwo padnie. I co? I będziemy mieli połowę albo 3/4 pustego kraju? Nie. My musimy o nasz kraj zadbać. Nie wchodźmy do tej Unii Europejskiej, stowarzyszmy się, podpiszmy umowy, jakie trzeba, ale tak, żeby wszyscy Norwegowie w Norwegii mogli czuć się bezpieczni, to lepiej o to zadbamy, jak będziemy własną Norwegią, a nie taką stowarzyszoną z Unią Europejską. Więc to było dla mnie ważne doświadczenie i stąd też nauczyłem się, że bezpieczeństwo o to, że nie ma Polski A, B, C, D i tak dalej, tylko że to jest jedna Polska i że to bezpieczeństwo musi być wszędzie. Skończyłem, dziękuję.
9: No i to jest taka chwila, gdzie to bezpieczeństwo Polaków jest zagrożone, ale za to Polacy będą rozliczać, choć pomimo to, co powiedzieliśmy, że ten problem reformy służby zdrowia odkładany przez kolejne rządy, kolejnych polityków narastał. Czasami było lepiej, bo było więcej pieniędzy w systemie, w związku z tym sytuacja się poprawiała, chociażby jak za czasów z rządów, jak to nazywamy, Zjednoczonej Prawicy. I teraz mamy znowu sytuację, kiedy Platforma wraca do władzy i wykonuje ten sam zwrot, który już ćwiczyliśmy w Polsce, czyli obcinanie, stawki głodowe, na żywienie. Przecież to wszyscy pamiętają. Wszyscy państwo słuchacze i ja to doskonale pamiętam. Występuje pan w wielu telewizjach, w wielu wywiadach, wśród nich Radio Wnet, mówiąc o sytuacji, alarmując o sytuacji, która jest przed nami, czyli zapaści służby zdrowia, która następuje. I rząd, który nie wie, nie zna odpowiedzi, nie ma pomysłu na to, co z tym zrobić, wykonuje jedną rzecz, a mianowicie atak na pana. Czy to polityczne zadanie, które pan europoseł Arłukowicz wygłaszał, to pan się spodziewał takiego ataku w ogóle?
10: No nie. Życie pełne niespodzianek.
9: Nie, pan jest osobą publiczną w tym sensie, że jest pan wiceprzewodniczącym Związku Szpitali Powiatowych, jest pan dyrektorem, więc jest pan osobą publiczną, ale jednak, żeby być tematem informacji na Twitterze, czy to co pana zdaniem uruchomiło jak to mówi młode pokolenie, striggerowało pana europosła Arłukowicza, że akurat zaatakował pana?
10: Myślę, że brak argumentów merytorycznych w tej dyskusji. Więc skoro nie ma argumentów merytorycznych, to trzeba uderzyć ad personam. No jak się rzuca błotem, to zawsze coś się przykleje. To hejt można rzucić raz, a żeby wyjaśnić, wytłumaczyć, no to tłumaczy się, na czy jest winny, tak? To jest takie trochę postawienie w mało komfortowej sytuacji, bo cokolwiek byś nie zrobił, i tak będziesz żałował, tak?
9: No tak, bo to jest trochę tak, że najłatwiej jednak, bo opowiadamy tę historię państwu, dlatego że takich historii w Polsce pewnie pan doktor, ja, państwo słyszeli mnóstwo. Czasami my tych ludzi po prostu nie znamy, nie wiemy o tym, jaka jest ta prawdziwa historia tej sytuacji, której politycy często przerzucają. Ale tu mieliśmy akurat doświadczenie tego, że pan doktor Żochowski był bywalcem Radia Wnet i często ja korzystałam z opinii Krzysztof Skowroński, z opinii doktora Krzysztofa Żochowskiego, więc postanowiłam dla państwa wyjaśnić to sprawę. Panie doktorze, czy pan kiedykolwiek ukradł jakieś pieniądze komuś?
10: Nie mam takiej świadomości.
9: Czy pan
10: Gdy pracowałem jako lekarz, pracowałem za dokładnie takie same stawki, jak wszyscy inni koledzy, mając moje uprawnienia. No, w ostatnich latach to są stawki minimalne opisane przez ustawę tą o minimalnym wynagrodzeniu, bo ja jestem zatrudniony na umowę o pracę, więc to szło z pracy. Oczywiście nie ze stawki dyrektorskiej, tylko stawki minimalnej dla lekarza specjalisty. Jeżeli brałem dyżury, to nie dlatego, że chciałem się nachapać, tylko dlatego, że nikt inny ich nie chciał wziąć. Dyżury w pogotowiu. Średnia obsady karetek S w pogotowiu, gdzie powinien być 24/24, 365 dni w roku lekarz, w Polsce jest między 40 a 60%. Ludzie do tej pracy nie pchają się drzwiami i oknami. Ludzie do tej

0: Jest moim zdaniem bardzo ważne badanie, dlatego że mimo tych moich uwarunkowań chirurgicznych, no chirurg to był duży chirurg, duże cięcie, duża operacja, ale ja naprawdę byłem bardzo szczęśliwy, gdy udawało mi się choremu wyciąć polipa i miałem świadomość, że w miejscu tego polipa już nigdy nie powstanie rak, nie skończy się to stomią, nie skończy się to śmiercią na raka, bo na raka się bardzo brzydko umiera. Widziałem wielu ludzi umierających na raka, nikomu tego nie życzę. I gdy miałem wolną chwilę i mogłem te badania uczynić, a wierzcie mi państwo, spowodowanie, żeby doświadczony endoskopista przyszedł do powiatowego miasta, to nie jest rzecz prosta, bo oni mają bardzo dużo możliwości bardzo godnego zarabiania w różnych miejscach i nie muszą po szpitalach powiatowych w tym celu jeździć. Czasami jeżdżą, no ale wtedy to bardzo drogo kosztuje i nie każdy szpital powiatowy na to stać. Więc, a ja to robiłem po stawce minimalnej, więc ale jakoś tam to szło.
1: To też, czy to jest też tak, że jak nie ma odpowiedniego personelu na jakimś oddziale albo w karetce, to ten oddział powinien być zamknięty. Bo ja pamiętam takie historie w czasie COVID-u, że były zamykane oddziały, zamykane szpitale, bo obsada
0: jest
1: była
0: zamknięta. Jest to główna przyczyna zamykania oddziałów w Polsce, zwłaszcza w Polsce prowincjonalnej. My cierpimy na dramatyczny deficyt kadr profesjonalnych, przede wszystkim na deficyt lekarzy specjalistów. I w tym momencie, no jeżeli ktoś się trafia, to trzeba jego umiejętności wykorzystać, bo oczywiście jest całe mnóstwo sytuacji klinicznych, gdzie człowiek może spokojnie wsiąść w swój samochód i pojechać do specjalisty do położonego 100, 150, 200 kilometrów dużego miasta, gdzie jest dużo klinik, dużo poradni prywatnych i tam swoje problemy zdrowotne rozwiązać, ale jest całe mnóstwo chorych, dla których ludzi starszych, troszeczkę zniesień socjalnych, dla których no jednak to, że może pojechać 20 kilometrów do swojego szpitala powiatowego, a nie 120 do dużego miasta, no jest no rzeczą kluczową. No, nie ma ich kto zawieźć, no może sąsiad, ale do miasta powiatowego to zawiezie, no do dużego to już może nie mieć czasu, może nie mieć tego. Więc to, że ileś procedur medycznych jesteśmy w stanie zaoferować tym osobom w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności dalszych podróży, I dać im tutaj tą pomoc, tą opiekę, no postrzegam jako bardzo ważną rzecz w naszej działalności, znaczy moje jako dyrektora i moje jako lekarza.
1: To jest, to też jest tak, że kilka tygodni temu wypłynęła taka informacja, spór o zabieg syna senatora. Tomasz Lenz zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Lenz zapowiedział złożenie w prokuraturze zawiadomienia w związku z wypowiedziami dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim dotyczących zabiegu syna polityka w placówce. Trwa kontrola Narodowego Służby Zdrowia. Przypomnijmy tę sprawę. Tu chodzi o dokumentację, którą dostarczyli rodzice i na terenie szpitala został wykonany zabieg, który w ocenie dyrektora nie powinien zostać wykonany, dlatego że pacjent nie został odpowiednio zarejestrowany, nie przyszedł procedury i ten zabieg był jakby zrobiony
0: na lewo.
1: Może właśnie dokładnie. I tutaj dyrektor szpitala, który zachował się w mojej ocenie na podstawie tych informacji, a pan, panie doktorze, wspominał na antenie Radia Wnet, że zna tego doktora, że to jest bardzo przyzwoity dyrektor.
0: Ale z wykształcenia jest prawnikiem,
1: mecenasem. Tak, ale tu mamy taką sytuację, że ktoś dbając o publiczne mienie mówi o tym, że dokonano czegoś, zabiegu niezgodnie z procedurami, zostaje straszony, bo to zawiadomienie, nie wiem, czy wpłynęło do prokuratury, ale nawet taka groźba, że coś wpływa do prokuratury dla osoby, która jest dyrektorem, jest zawsze co najmniej nieprzyjemną sytuacją. Czy ma pan wrażenie, że środowisko lekarskie zostaje zastraszane przez scenę polityczną? Czy to wcześniej miało miejsce, ale czy ma pan, zastanawiał się pan nad tym, jakie to skutki, taki atak na pana ze względu na dochody, które pan otrzymał, na tego dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, jakie to efekty może przynieść w tej naszej służbie zdrowia?
0: Może mnie podskakiwać. Żeby nie podskakiwać, przepraszam za takie nieco kolokwialne sformułowanie, no ale to przecież o to chodzi.
1: Bo to gdyby pan nie wziął, nie mówiłby o tym, że jest sytuacja dramatyczna w szpitalach, że Platforma, mówimy tu o Koalicji Obywatelskiej, która rządzi

0: krajem doprowadza do zapaści służby zdrowia, to pana zdaniem miałby pan takie kłopoty?
1: Ależ oczywiście, że nie.
0: Czyli mamy
1: doktryna coś... Neumanna w działaniu.
0: Mhm. I mamy teraz taką sytuację, w której pan musi się bronić za to, że pan pracował i utrzymywał odpowiednią zabezpieczenie ochrony zdrowia zgodnie z prawem w szpitalu, a staje się pan mięsem armatnim do dyskusji pomiędzy jedną stroną sporu, a drugą stroną sporu. Czy komentowali to pana koledzy lekarze, dzwonili, pytali i mówili, pojawiły się jakieś komentarze, czy jest...
1: To jak wygląda, każdy widzi, polityka. Mhm. Przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi i tak mniej więcej wiadomo, o co chodzi.
0: No to czy kiedykolwiek pan żałował, że pan został lekarzem?
1: Nie.
0: A czy kiedykolwiek pan żałował, że został pan dyrektorem szpitala?
1: No to już nie takie jednoznaczne. To jest niestety, w związku z tym też było kilka chwil szczęścia, jak dzięki tym przemianom, które mój szpital przeszedł, widziałem osoby, które kiedyś pewnie by zginęły, a teraz udało się im ratować zdrowie i życie. Na przykład na kardiologii, na przykład na ortopedii, pomóc w sytuacjach, gdzie nie muszą stać miesiącami w kolejkach. No u nas też są kolejki, ale relatywnie krótsze niż gdzie indziej. To oczywiście jest wielka, wielka, wielka radość i wielkie szczęście. No ale z drugiej strony ten dramatyczny poziom stresu, który z tym się wiąże, ta ciągła niepewność, skąd wziąć pieniądze, skąd pozyskać specjalistów, jak spowodować, żeby wszystkie grafiki dyżurne i na SOR-ze, i w nocnej pomocy, i na poszczególnych oddziałach były wypełnione, żeby szpital pracował ciągle, żeby nie było przestoju. Konflikty. Mhm. Szanowna pani redaktor, no to tam jest z tym szpitalem związanych kilkaset osób jako pracownicy. Wykonujemy tysiące zabiegów, tysiące przyjęć. No nie ma takiej siły, żeby wszystko szło idealnie. Jeżeli coś jest okej, no to wiadomo, tak się należało. No jeżeli jest jakieś potknięcie, jeżeli coś nie zatrybi na stykach, no to pojawia się hejt, czy to w internecie, czy gdzie indziej, jak oni mogą i co, a tutaj w Warszawie to by im pomogli, a tam na prowincji, mój Boże, co oni umieją, po co w ogóle takie szpitale są. Także no tu trzeba mieć bardzo grubą skórę. No coś za coś, coś za coś. Chyba jeszcze nie jestem gotowy na ostateczne podsumowanie, no ale tutaj ta dystynkcja się pojawiła.
0: Rozumiem, a to jak już tak w tej jednej historii słuchają państwo Radia Wnet, to tak sobie rozmawiam, to zawsze na koniec pytam o dwie dosyć istotne sprawy. To co w życiu jest najważniejsze?
1: Ojej, miłość.
0: Tak, to jest ten, a na koniec jakby pan już podzielił się z nami albo i ze słuchaczami oczywiście, o czym pan marzy? Może być to marzenie zawodowe, ale o czym pan marzy tak patrząc na ten swoje życie i ten czas?
1: Znaczy pod względem zawodowym to, żeby móc w spokoju realizować swój zawód bez tego niewyobrażalnego stresu związanego z licznymi niedostatkami polskiego systemu opieki zdrowotnej, który stawia zupełnie niepotrzebne i olbrzymie wyzwania. A w sensie prywatnym, no, na jakiś urlop pojechać, wakacje. Może pani starosta podpisze, zobaczymy.
0: Życzymy wszystkiego najlepszego. Krzysztof Żuchowski, dyrektor powiatowego szpitala w Garwolinie, wiceszef Związku Szpitali Powiatowych, lekarz przede wszystkim. Ojciec pięciorga dzieci i siedmiorga, ósmy w drodze wnucząt i mąż Anny Żuchowskiej był gościem tej jednej historii. Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Kłaniam.
0: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Głos Wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: Witam wszystkich serdecznie w naszej audycji Głos Wolny Fundacji Warsaw Enterprise Institute. Ja nazywam się Marta Rulz, a moim dzisiejszym gościem będzie pan Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Dzisiaj będziemy mówić w naszej części pierwszej audycji o naszym nowym raporcie, a mianowicie Państwowe Molochy o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I ostrzegam, że jest to raport bardzo krytyczny, jak sama nazwa wskazuje. Ale zanim w ogóle już jeszcze zagłębimy się w meandry tego raportu, chciałabym, żeby pan mi powiedział przede wszystkim, czym jest ta instytucja i dlaczego właściwie, a może w ogóle, czy jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego jej powierzono bycie po prostu ogólnym operatorem systemu ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
2: Czym jest ta instytucja? No, instytucja jest jedną z wielu tego typu instytucji, z tego chyba największą tego typu instytucją, którą wszyscy znamy. To jest bardzo słynna instytucja NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. A to jest akurat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli to są instytucje, którym odpowiednie resorty delegują zarządzanie w pewnym obszarze, czy można tak, zarządzanie pewnym obszarem życia społecznego albo gospodarczego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasadniczo powstał po to, że miał być to instytucja, która zarządza funduszami, które służą inwestowaniu w ochronę środowiska, w rozwój ochrony środowiska, czyli ma właśnie wspierać najróżniejsze inicjatywy, chociażby takie jak czyste powietrze, żeby powietrze było czystsze, bardziej ekologiczne, budowę bardziej ekologicznych domów, na przykład drewnianych i nie wiem, budowę samochodów elektrycznych, więc wszystko to gdzieś tam się spina w tą naszą prośrodowiskową działalność. No i pewnie wszystko by było bardzo dobrze, bo idea jest szczytna, zresztą fundusz prowadzi wiele innych też inicjatyw, gdzie występuje właśnie jako ten, do którego dane firmy, dane instytucje składają wnioski o odpowiednie fundusze, realizację odpowiednich projektów i potem te pieniądze dostają albo nie. To różnie z tym bywa. No i wszystko by było pewnie dobrze, gdyby nie to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest oczywiście taką przybudówką do resortu, czyli tak naprawdę instytucją w pełni zależną pod względem organizacyjnym i politycznym od resortu klimatu i środowiska. Oznacza to również, że jest to po prostu instytucja, tak jak wszystkie instytucje państwowe. Bardzo zbiurokratyzowana, no, zarządzana na sposób właśnie takich jeszcze znanych z czasów socjalizmu instytucji, czyli jest to państwowa instytucja, w której tak naprawdę słowo efektywność wydawania środków, odpowiedzialność za to, czy dane środki zostały dobrze wykorzystane, jest taka dosyć iluzoryczna, można powiedzieć. Trudno nam się doszukać takiej odpowiedzialności, natomiast można znaleźć bardzo dużo wytłumaczeń, dlaczego coś nie zadziałało, albo dlaczego coś nie działa i tak dalej. No i oczywiście to, co jest i co my akurat podkreślamy w sytuacji, kiedy ten fundusz miałby zarządzać też naszymi funduszami, czyli podatkiem ropowskim, który mielibyśmy zapłacić, to oczywiście to, że decyzje tego funduszu nie są w pełni ani autonomiczne, bo podlegają po prostu władztwu z kolei Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czyli czystej polityce, jakby na to nie patrzeć. Z drugiej strony nie są oparte na realiach rynkowych, czyli nie wynikają absolutnie z tego, co naprawdę dzieje się na rynku, jakie są prawdziwe koszty. One bardziej tak trochę działają na tej takiej złotej zasadzie wydawania pieniędzy państwowych. Ile coś kosztuje? Kosztuje dokładnie tyle, ile mamy pieniędzy do wydania. I to jest taka zasada właśnie działania takich instytucji, zupełnie inna od zasady działania prawdziwego rynku i prawdziwego biznesu. Tak? To ile coś kosztuje? No, musimy to wynegocjować. Musimy uzyskać tą racjonalność. Musimy za jak najmniejszą kwotę uzyskać jak najwięcej efektów. Tak działa biznes. No, instytucje państwowe niestety tak nie działają. I właściwie trudno mieć pretensje do samego NFOŚ-u, bo tam pracuje pewnie bardzo dużo oddanych urzędników, którzy działają według bardzo ściśle określonych reguł, które są wpasowane w pewien ściśle określony układ organizacyjny, podlegający politycznie danemu ministrowi. I oni sami właściwie w sobie nic specjalnego nie robią, no, wykonują swoją pracę. Problem tylko polega na tym, że nikt potem jakby tej instytucji nie próbuje de facto ocenić pod kątem tej efektywności, pod kątem sensowności wydawania środków. No właśnie Warsaw Enterprise Institute dokonał takiej oceny i trzeba przyznać, że jeżeli ktoś to czyta i widzi tą magię liczb, to jest to lekko wstrząsające, a nawet bardzo wstrząsające, bo patrząc na ilość powiedzmy, nieefektywnie wydanych pieniędzy, a chociażby na potrzeby właśnie służby zdrowia, no to rodzi się takie pytanie, skądże w naszym pięknym kraju mamy tyle pieniędzy?
1: No właśnie.
2: Skoro możemy aż tyle pieniędzy zmarnować? I to jest naprawdę zastanawiające pytanie, bo z drugiej strony słyszymy, płacimy za małe podatki, biznes powinien płacić większe podatki. My jako społeczeństwo powinniśmy płacić większe podatki tak naprawdę, bo nam się wszystko tu nie spina w budżecie. No ale jak się ma spinać, skoro większość wydatków państwowych funkcjonuje w ten sposób. No ile to kosztuje? Tyle, ile mamy, bardzo a dobrze. Nawet więcej.
1: Właśnie. Ja może przetoczę kilka kontrowersji, bo ja też byłam zbulwersowana. Na przykład jeden z takich najbardziej kuriozalnych przykładów jest alokacja 250 milionów złotych na projekt właśnie samochodu elektrycznego Izera, którego, uwaga, uwaga, proces realizacji wyniósł 4%. Co więcej, jeszcze było świetny projekt Czyste Powietrze, który nas kosztował 103 miliardy złotych, które już jest opóźnione o 4 lata, a jego realizacja osiągnęła, uwaga, 2,4% celu. Sprawozdanie NIK z kolei wykazało zaległości obejmujące 200 tysięcy nierozpoznanych wniosków, jeśli chodzi o czyste powietrze, i jeszcze to, co się równa kwocie 2,6 miliarda złotych. I aż nakazałoby to zadawać sobie pytanie, dlaczego tak skompromitowana instytucja bierze się za kolejne rzeczy, jak właśnie ROP.
2: No to jest tajemnica właściwie chyba polityków, konkretnie pani wiceminister Sowińskiej, która kilkakrotnie podkreślała i przekonywała nas jako właśnie branżę sektora rolno-spożywczego, które notabene będzie najbardziej obciążony podatkiem ROP, który będzie potem wydawał NFOŚ według jakichś tam reguł, która przekonywała nas, że to NFOŚ jest najlepszą, najbardziej kompetentną instytucją do zarządzania tak w sumie niewielkim wycinkiem gospodarki, jaka jest gospodarka odpadami opakowaniowymi w 36-milionowym kraju. No i tu nam się od razu wszystkie czerwone lampki pozapalały, że niestety albo pani ministra o czymś nie wie, albo my wiemy za dużo, albo właśnie powinna przeczytać raport Warsaw Enterprise Institute, żeby się dowiedzieć, że właśnie ten pseudo-operator RO, bo według ustawy i według tego, co ministerstwo myśliło, to NFOŚ ma być takim pseudo-operatorem ROP, czyli instytucją, która faktycznie ma zarządzać tą rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, ale tak naprawdę będzie instytucją, która ma zgromadzić środki, a potem do tej instytucji gminy i różni inni interesariusze będą składać swoje wnioski, żeby pokryto im koszty. No to ja im życzę powodzenia, tak? Bo jak popatrzymy na program Czyste Powietrze, to obawiam się, że prędzej im brody siwe wyrosną, niż oni jakiekolwiek środki zobaczą, a przynajmniej w jakimś sensownym czasie. Zresztą mówiliśmy im również o tym, że ja bym się na ich miejscu nie cieszył, bo my jako wprowadzający co najwyżej zapłacimy tylko. My zapłacimy. W systemie, który wymyśliła pani Sowińska, notabene nikt za nic nie jest odpowiedzialny. Czyli będziemy pierwszym krajem, który wprowadzi rozszerzoną odpowiedzialność producenta na zasadzie, że żadne ogniwo tego łańcucha gospodarki odpadami nie będzie za nic odpowiedzialne. Ani my, bo pani powiedziała, płacicie do NFOŚ-u, nic was nie obchodzi. No dlaczego was nic nie obchodzi? Bo nie macie na nic już wpływu. Czy on będzie działał dobrze, czy źle, to nie wasza sprawa. Wy macie tylko zapłacić. Teoretycznie super. Można by uznać, no to właśnie super, zapłacimy i co tam. Obciążymy oczywiście konsumentów tymi opłatami, no bo tak jest. I właściwie nie musimy się o nic martwić. No trochę się jednak martwimy, ponieważ gospodarka odpadami opakowaniowymi to nie program Czyste Powietrze, ani nie program budowy samochodów. To jest program, który ma służyć zebraniu odpowiedniej ilości, selektywnemu zebraniu odpowiednich poziomów naszych opakowań. Jeżeli my tych opakowań nie zbierzemy, to teoretycznie w normalnym systemie powinniśmy płacić kary, karne opłaty. W tym systemie teoretycznie nie zapłacimy karnych opłat. Teoretycznie NFOŚ też nie zapłaci żadnych opłat i też nie poniesie żadnej odpowiedzialności. Gminy to samo. No więc pytanie, kto za to zapłaci? No bo ktoś musi. No bo Unia Europejska nałoży na nas kary za nierealizację. No i właśnie o to chodzi, że boimy się tego, że mimo, że kar nie poniesiemy, to ponieważ opłaty tego podatku ropowskiego, każdy minister środowiska będzie mógł zmieniać zwykłym rozporządzeniem, co samo w sobie już jest kuriozalne, rozporządzeniem, no to zaraz się bardzo szybciutko okaże, że im gorzej działa NFOŚ, im bardziej system jest nieskuteczny, tym co będzie robione, tym nam się będzie podnosić coraz bardziej opłaty. I jest jeszcze druga strona tego medalu, co nas przeraża już kompletnie. System rozszerzony odpowiedzialności producenta nie jest tylko sam dla siebie. On jest częścią również systemu rozporządzenia PPWR, unijnego rozporządzenia PPWR, który służy lepszej gospodarce obiegu zamkniętego, lepszej również gospodarce opakowaniami. I w tymże rozporządzeniu jest jak byk napisane. Jeżeli my nie osiągniemy zbiórki recyklingu naszych opakowań na odpowiednią skalę, a nie osiągniemy bez dobrego systemu ROP, to co nam grozi? Nam już nie grożą kary. Nam grozi, że ktoś przyjdzie i powie, od któregoś tam momentu nie możecie używać tych opakowań. I gdybym miał producentem klocków, to ja bym się tym nie zmartwił. Bym powiedział, dobra, to nie będę pakował teraz tą folię plastikową, ja sobie zapakuję w tekturę. Tym klockom nic się nie stanie. Może będzie trochę brzydziej wyglądało. Ale jeżeli jestem na przykład firmą mleczarską i produkuję lubione przez wszystkich serki, które mają krótkie daty przedmiotu spożycia i muszą być bezpieczne dla konsumenta, dla nas, no nie chcemy się struć serkami, no to ja muszę używać odpowiedniego rodzaju opakowań. Jeżeli ja nie mam żadnego zastępnika, żeby zastąpić to opakowanie, to jeżeli ktoś przyjdzie i powie, no wy tu w Polsce w ogóle nie zbieracie tego, no to bęc, to nie możecie używać. No to ja wtedy jako producent mam prosty wybór. Albo zapakuję to w coś, co się nie nadaje, czego nie mogę zrobić, albo wycofam swój produkt z rynku. I tu już nam nie jest do śmiechu, absolutnie. Jesteśmy stuprocentowo niestety pewni, że taka instytucja jak NFOŚ kompletnie, ale to kompletnie nie nadaje się do tego, żeby zarządzać systemem gospodarki odpadami opakowaniowymi. Nie dość, że nic kompletnie o tym nie wie, nie dość, że kompletnie nie potrafi obsłużyć nawet takich wniosków z czystego powietrza, co mówiąc wnioski od wszystkich gmin w Polsce, gdzie trzeba praktycznie punkt po punkcie wypełnić bardzo skomplikowane sprawozdania. Notabene gminy też ze zdziwieniem nagle odkryły, że żeby dostać pieniądze będą musiały mieć specjalne audyty. Nawet nie ma tyle audytorów, żeby to zrobić, to żebyśmy wiedzieli. No i jeszcze potem czekać na decyzję NFOŚ-u. Notabene w ustawie jest tak napisane, że decyzja urzędnika NFOŚ-u jest praktycznie nieodwołalna. Czyli jeśli pan lub pani ciężko pracująca w tymże NFOŚ-u weźmie się i pomyli, powie, no wy nie dostaniecie. To teraz sobie wyobraźmy gminę, która przez rok ponosi koszty, bo przez rok ponosi koszty zbiórki selektywnej odpadów, a potem po roku, po na przykład 5 miesiącach oczekiwania, żeby ktoś te pieniądze usłyszy, że no nie dostaniecie. I to już nie jest kwestia, czy będzie jeździło więcej Izer, czy mniej Izer. Czy to nie jest kwestia, czy będziemy mieli więcej fotowoltaiki na dachach, czy jeszcze tam jakichś pieców. To nie. To jest już kwestia tego, czy takie miasto jak Warszawa utonie w śmieciach, czy nie utonie w śmieciach. To jest też kwestia tego, co wtedy zrobi samorząd, który nagle zetknie się z sytuacją, że musiał wydać bardzo dużo pieniędzy. Teraz nie może tych pieniędzy odzyskać, chociażby z przyczyny politycznej, tak? Ponieważ decyzje NFOŚ-u, wszyscy doskonale wiemy, są uzależnione również od tego, kto rządzi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wszyscy doskonale wiemy, że samorządy dzielą się na prorządowe i opozycyjne. W zależności od tego, kto rządzi, ci mają lepiej, ci mają gorzej. No to ja nie chciałbym w skórze tych, którzy będą mieli gorzej. Bo nagle się może okazać, że ci, co mają, są po właściwej stronie, dostają zwrot kosztów w ciągu miesiąca. Ci, co są po niewłaściwej stronie, mają straszliwego pecha. I te postępowania ciągną się w nieskończoność. I to naprawdę nie są żarty. I tak, z jednej strony patrząc na to, co dzieje, jak funkcjonuje NFOŚ, to z czysto organizacyjnych powodów technicznych wiemy, że to jest absolutnie nie ta organizacja. Z drugiej strony wiemy też doskonale, że wymogi dyrektywy unijnej powodują, że NFOŚ nie może być operatorem ROP. Po prostu, fizycznie nie może być. To jest niedozwolone, żeby coś takiego miało miejsce. Wiemy doskonale, że z punktu widzenia dyrektywy odpadowej unijnej nie może być organizacja ROP, która nie ponosi odpowiedzialności za to, co robi i za to, ile zbiera. Absolutnie takich rzeczy nie może być. Więc wiemy, że NFOŚ się do tego kompletnie nie nadaje. No i tak naprawdę to, co jest właśnie najbardziej przerażające, że tak naprawdę za te Izery, za to wszystko i tak my zapłaciliśmy jako społeczeństwo. Te miliardy czy miliony, które ktoś zmarnował, to przecież nie są pieniądze, które ktoś dał NFOŚ-owi. To są nasze pieniądze, przedsiębiorców, konsumentów. Mieliśmy ostatnio taką datę ważną dla ludzi, czyli koniec kwietnia, gdzie część Polaków o dziwo płaci podatki. No to właśnie z tych naszych podatków takie radosne rzeczy są robione. No i nie chcielibyśmy absolutnie, żeby pieniądze, które konsumenci wydają na żywność, A tu się nie da nic przeskoczyć, bo ja mogę nie kupić sobie Izery. Ja nawet mogę nie wybudować drewnianego domu. No dobra, mogę mieć nawet nie takie czyste powietrze w okolicy. Już trudno, ale jeść muszę.
1: No tak.
2: I ja bym nie chciał i nie chcemy jako sektor rolno-spożywczy, żeby te pieniądze, które konsumenci wydają na żywność, żeby one poszły właśnie na takie zmarnowanie, żeby były nieefektywnie wydawane i żeby nie było i nie chcemy sytuacji, w której im bardziej nieefektywnie będzie działał NFOŚ, tym konsumenci będą płacić więcej za żywność. I tu wyraźnie mówimy nie. I co ciekawe, nie tylko my mówimy nie, ale również nie powiedziało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więc mamy sytuację w tej chwili taką, że to nie jest tylko nasza opinia. To jest opinia również innego resortu. Bardzo krytyczna opinia. I w tym momencie widać też, że inni interesariusze, nawet samorządy, zaczynają rozumieć, że to, co przygotowało obecne Ministerstwo Klimatu i Środowiska i pani ministra Sowińska, to jest jedna wielka, monopolistyczna, biurokratyczna pułapka na wszystkich. Na wszystkich. NFOŚ będzie zarobiony, bo NFOŚ dostanie procent od tej kwoty oczywiście. No i oczywiście będzie panem i władcą całej gospodarki odpadami opakowaniowymi.
1: No właśnie.
2: Pomysł rewelacyjny.
1: Tak. Właśnie przed audycją słyszeliśmy kombinat Republiki o czasach minionych.
2: Dokładnie.
1: I dokładnie NFOŚ tak działa. No właśnie, bo tak naprawdę już trochę nam się kończy czas, ale tak naprawdę musimy też powiedzieć słuchaczom, że bardzo dużo kontrowersji wzbudza właśnie takie operacja tym ropem właśnie przez NFOŚ, dlatego że de facto zmierzamy w stronę modelu węgierskiego z lat 2012-2023, który był najgorszym, najbardziej niewydajnym systemem w całej Unii.
2: I najdroższym.
1: I najdroższym. Właśnie jakby pan mógł wyjaśnić, na czym polegał i dlaczego był taki zły i niewydajny.
2: No to jest kwintesencja, ponieważ model węgierski był dokładnie tym, co zaproponowano również w Polsce, czyli tak naprawdę objęcie monopolem państwowym gospodarki odpadami opakowaniowymi. To dokładnie model węgierski. Nie wiem, dlaczego w Polsce pani ministra używała, że oni nie robią węgierskiego, tylko czeski, który jest kompletnie innym modelem, żeby, bo ja za chwilę mogę powiedzieć. I dlaczego właśnie, mimo że ministerstwo posiadało analizy, również między innymi analizę wykonaną przez Warsaw Enterprise Institute, które pokazywało efektywności poszczególnych modeli, jak byk tam wynikało, że model węgierski jest najgorszy z możliwych, najbardziej kosztowny, najmniej efektywny. No to nagle się okazało, że jednak ministerstwo dokładnie to wybrało, a takie jakieś dziwne tłumaczenie, że nie, to nie jest model węgierski, to jest model czeski, tylko że państwowy, to tak jakby ktoś komuś tłumaczył, że u nas przez ileś tam dekad tak naprawdę nie było socjalizmu. To był komunizm, tylko państwowy. No to tak mniej więcej takie porównanie można by snuć. Model czeski jest modelem bardzo wydajnym, jest modelem też relatywnie efektywnym kosztowo, czyli tanim dla społeczeństwa. A dlaczego? No bo w modelu czeskim przewidziano, co prawda, że może być kilka organizacji ropowskich, prywatnych, żebyśmy mieli taką świadomość, normalnych spółek. Notabene model pani Sowińskiej prowadzi do czegoś, czego od trzech dekad w Polsce jeszcze nie było. Że państwo swoim postępowaniem zlikwiduje tak naprawdę legalnie działające prywatne przedsiębiorstwa, czyli zlikwiduje organizacje odzysku, one stracą rację bytu. To są organizacje, które obsługują ponad 100 tysięcy przedsiębiorców. No to jest niebywałe w ogóle, że coś takiego może komuś przyjść do głowy. No i model czeski to jest z kolei taki model, gdzie ustawa dopuszczała istnienie wielu tak naprawdę organizacji ropowskich przy bardzo wyśrubowanych warunkach, żeby nie było bezpieczeństwo finansowe, tak żeby te organizacje były jak najbardziej wiarygodne, ale rynek, jak to rynek, ukształtował to, co potrzebne było, czyli na koniec dnia skończyli z jedną dużą organizacją prywatną, która jest efektywna, która zarządza aktywnie strumieniem surowców, która wspiera recykling, wspiera producentów w ekoprojektowaniu opakowań. Czy ktoś sobie wyobraża, że pan z mleczarni, chcąc zaprojektować ekoopakowanie, czyli bardziej recyklowalne, będzie szedł do urzędnika w NFOŚ-u i próbował, słuchaj, to ty teraz mi powiedz, jak mam to zrobić, jaki recyklar mi to, jakie technologie i tak dalej. No powiedz mi, no bo jesteś organizacją ropowską, a od tego jest organizacja ropowska. No to każdemu, który to mówi, to wszystkich ogarnia pusty śmiech.
1: No właśnie, a jeszcze często eksperci mówią o tym, że ten model belgijski jest jednym z najlepszych, najbardziej efektywnych modeli. To na czym on się
2: też jest model rozproszony, czyli też model właśnie oparty o prywatne organizacje ropowskie. Model, który, bo są też różne metody potem jakby wspierania gmin, no bo organizacja ropowska, prywatna, to jest również organizacja, która płaci gminom za selektywną zbiórkę. Wszystko polega na tym zderzeniu dwóch rzeczy, czyli tego, w jaki sposób, po jakich kosztach, jak efektywnie gmina zbiera nasze opakowania, wszystkie, a nie tylko te, które jej jest wygodnie, a potem w jaki sposób na poziomie firm, które dokonują selekcji opakowań, w jaki sposób, w jakiej ilości powstają strumienie opakowań, które idą do recyklingu, czyli z których powstaje potem recyklat. I jeżeli tu coś nie działa, jeśli nikt tego nie kontroluje, jeśli nie ma tego ciśnienia ze strony operatora, owszem, ja wam zapłacę, ale wy musicie być efektywni, to cały system się momentalnie sypie. Bo po pierwsze jest bardzo drogo, po drugie nie wiadomo za co się płaci, a po trzecie nie osiąga się kompletnie celów, o które chodzi, czyli nie ma się tych strumieni do recyklingu. Czyli tak naprawdę okaże się, że wydamy mnóstwo pieniędzy, a było tak jak było i będzie tak jak będzie. No i na to nie możemy sobie pozwolić.
1: No właśnie, w naszym raporcie w ogóle też wspominamy o tym, że nie tylko największym takim zagrożeniem jest to, że właśnie NFOŚB jest monopolistą, ale też dlatego, że jest po prostu skrajnie nieracjonalny w tym sensie, że będzie to zawsze upolityczniona organizacja, czyli będzie się właśnie wdawała w takie inicjatywy, które są polityczne, a niekoniecznie opłacalne ze względów ekonomicznych.
2: No właśnie i tu przykład węgierski też jest bardzo dobry, bo w momencie, kiedy ten system wprowadzono na Węgrzech, to nagle się okazało, że z tego systemu wyparowała całkiem spora część pieniędzy. I wcale nie poszła na żaden ROP. I wcale nie poszła do gmin. Ona poszła na różne ważne cele państwowe. Tutaj co prawda mówi się, że to są pieniądze znaczone, że tego się nie da ruszyć i tak dalej, ale ja myślę, że po tych ostatnich przynajmniej 10 latach każdy, kto śledzi te różne przetasowania w różnych funduszach, na co szły pieniądze i tak dalej, nie wierzy w ani jedną literę tego zdania, że jest stuprocentowa pewność, że te pieniądze pójdą tam, gdzie trzeba. Ja podam tylko prosty przykład. NFOŚB zbiera również od ponad roku pieniądze, które pochodzą z SUP-u, czyli z takiej opłaty, którą opłaty od plastikowych opakowań wprowadzanych na rynek i zebrał już ponad 60 milionów. Jak pani myśli, ile wydał z tych pieniędzy? Ile przekazał do gmin?
1: Oj, niewiele pewnie.
2: No właśnie, prawie nic.
1: Pewnie zero.
2: Prawie nic, dokładnie, bo się okazuje, że warunki, jakie trzeba spełnić, żeby dostać te pieniądze z NFOŚB-u, są naprawdę karkołomne wręcz. No i się nagle okazuje, że owszem, no wszyscy płacimy, tylko że dalej nic z tego nie ma kompletnie. Notabene branża napojowa wyjdzie, jeśli wejdzie ROP w tej postaci i będzie dalej SUP i oczywiście system kaucyjny, to branża napojowa wyjdzie na największych frajerów na świecie. Dlaczego? Bo po pierwsze, zapłaci SUP, już płaci, zapłaci opłatę na system kaucyjny, bo już płaci i jeszcze na dokładkę zapłaci tak naprawdę opłatę w ROP-ie za te butelki, które teoretycznie nie zostaną zebrane w systemie kaucyjnym. Czy więc potrójnie. Zapłaci trzy razy. A jak dobrze pójdzie, to zapłaci tak naprawdę trzy razy za to samo. Bo wcale nigdzie nie jest powiedziane, że nie będzie jednak jakiejś opłaty ROP-owskiej również na butelki, te, które są kaucją objęte.
1: No właśnie, to ja już tak gwoli zamknięcia tylko powiem jeszcze o kolejnej kontrowersji, ponieważ raport NIK wykazał, że w 2024 roku właśnie NFOŚB nie był w stanie w ogóle zarządzać swoimi finansami, to znaczy nie zrealizował aż 41 celów kosztowych. To znaczy, że to jest organizacja, która kompletnie nie panuje nad swoimi wydatkami.
2: I nie realizuje swoich celów.
1: Tak,
2: bo to jest organizacja, która ma inwestować w rozwój ochrony naszego środowiska. To są jej cele. Jeśli nie realizuje praktycznie wszystkich tych celów, no to po co ono w ogóle jest?
1: No właśnie, a NIK nawet odstąpił od wydania opinii o rzetelności sprawozdań funduszu. Więc to jest po prostu tak bulwersujące, że nawet trudno mi to skomentować.
2: No i my mamy tam skierować tak naprawdę pieniądze pochodzące od naszych konsumentów, pieniądze, które konsumenci płacą za żywność po to, żeby ona była też bezpieczna, żeby nie marnować żywności, bo po to są opakowania. I mamy takiej instytucji przekazać te pieniądze. To jest niemoralne po prostu, krótko mówiąc.
1: Niemoralne, nielogiczne i po prostu no, jak z poprzedniej epoki.
2: Jeszcze ministerstwo zapomniało klimatu i środowiska o jednej rzeczy, co my cały czas mówimy. Bo w ROP-ie jest jeszcze tak zwana opłata ekomodulacji. Czyli to jest taka opłata, że im bardziej mamy recyklowalne opakowanie, tym ono jest tańsze w ROP-ie. Im mniej, tym ono jest droższe. I zapomniało o tym, że opakowania do żywności, pełniąc bardzo ważne funkcje, bezpieczeństwo, jakość, niemarnowanie żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, no bo co by było, gdyby żeby żywność była niepakowana, tak? No byłoby słabo raczej z tym, że to są rzeczy, które wymagają często tak zwanych trudnych opakowań. wielomateriałowy chociażby. To nie jest tak, że producent pakuje sobie produkt na przykład w 3 rodzaje materiału pakowaniego, bo tak mu się podoba. Nie, on pakuje chociażby tak, żeby zapewnić atmosferę ochronną wewnątrz tego produktu, żebyśmy nagle nie odkryli wszystkich faz jakiegoś owada w środku, no i oczywiście, żeby uchronić też mechanicznie ten produkt. Po to się to robi. Jeżeli teraz się okaże, że ci producenci, którzy muszą mieć te trudne opakowania wielomateriałowe, będą płacić najwyższe opłaty, to znaczy, ni mniej, ni więcej, będziemy pierwszym krajem, chyba na świecie, który wprowadzi sobie podatek od bezpieczeństwa żywności. I to już jest naprawdę niemoralne.
1: W takim razie bardzo panu dziękuję, a naszym słuchaczom oczywiście polecam nasz raport i zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Tak.

0: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: Dobry wieczór Państwu ponownie. Witam w drugiej części programu Głos Wolny, audycji Warsaw Enterprise Institute. Ja nazywam się Marta Rulz, a moim dzisiejszym gościem jest Karolina Żukowska, ekspertka do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
2: Dzień dobry Pani Marta, dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj drugim tematem będzie imigracja, ponieważ tą imigracją ostatnio bardzo często się gra, zwłaszcza w nadchodzącej już kampanii wyborczej. Od lewa do prawa mówi się, że imigrację należy ukrócić, albo przynajmniej zaostrzyć. Mówi się, że trzeba coś z nią zrobić. No i też trudno się zdziwić, ponieważ od 2015 roku właściwie mamy do czynienia z pewnym kryzysem migracyjnym, który ogarnął Europę. No i zwłaszcza w Europie Zachodniej możemy powiedzieć, że ta imigracja masowa się nie udała. To znaczy poniosła fiasko. Widzimy, jak wyglądają ulice Brukseli, Paryża, Berlina. Widzimy, co tam się dzieje. Natomiast ja bym chciała odwrócić trochę to pytanie, ponieważ być może ta imigracja nie udała się na taką właśnie na dużą skalę w krajach Europy Zachodniej, ponieważ tam jest państwo dobrobytu, to znaczy państwo, które oferuje bardzo hojne zasiłki. A może w Polsce, przez to, że jesteśmy krajem biedniejszym, nie oferujemy takich zachęt, może u nas taka sytuacja po prostu się nie wydarzy.
2: Pani Marta, czy uprzedziła Pani słuchaczy, że spędzimy dzisiaj tutaj wspólnie 3 godziny? To jest oczywiście żart. Ja spróbuję tę odpowiedź ująć w tych krótkich 2-3 minutach, chociaż tak, nie starczyłoby nam dnia. Natomiast musielibyśmy sobie wyjść z definicji, czym jest masowa migracja, czym jest kryzys migracyjny. O masowej migracji mówimy w dużym uproszczeniu wtedy, kiedy w krótkim czasie z kraju A do kraju B przemieszcza się duża grupa ludzi. To jest naprawdę duże uproszczenie tej definicji. I teraz, znając taką definicję, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my przypadkiem już nie doświadczyliśmy masowej migracji. No nie dalej jak 4 lata temu, kiedy to rozpoczął się konflikt zbrojny na Ukrainie. W związku z czym my już doświadczyliśmy masowej migracji. Czy ona przyniosła kryzys? No chyba nie. Chyba nie. Myślę, że jesteśmy, my jako Polska, jako kraj, jesteśmy na tyle dobrej kondycji, że nie mówimy o kryzysie. I właściwie odpowiedziała Pani sama sobie na to pytanie w treści tego pytania. Mianowicie Polska, nie powiedziałabym, że jest biednym krajem, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy w pierwszej 20 gospodarek światowych. Natomiast Polska ma zupełnie odmienną politykę migracyjną i Polska nie świadczy tak chętnie tych wszystkich dodatków socjalnych imigrantom. Myślę, że to jest ta diametralna różnica, dlatego że masowa migracja zachęca duże grupy ludzi w momencie, kiedy mają oni łatwy, szybki, bezproblemowy dostęp do świadczeń socjalnych. Polska takowego nie ma. Polska raczej stawia na migrantów pracowitych, pracujących lub uczących się.
1: I Ukraińcy to jest bardzo dobry przykład, bo właśnie Ukraińcy, ta sama grupa, w Niemczech pracuje dopiero teraz, w tym roku 50% imigrantów z Ukrainy, można powiedzieć uchodźców, a wcześniej to było dosłownie jakieś 30%, natomiast w Polsce to jest 78%, a jeszcze jest dużo nielegalnych w szarej strefie, o czym wiemy doskonale. I to są ci sami ludzie, to nie są żadne i tak naprawdę tylko oni mają lepsze zachęty w Polsce. U nas właśnie trzeba pracować, u nas są inne bodźcem.
2: Dokładnie tak. I znowu to asymilowanie uchodźców z Ukrainy w Niemczech odbyło się w sposób stopniowy, schodkowy. Początkowo właściwie Ukraińcy bez spełnienia żadnych większych przesłanek otrzymywali ten socjal w Niemczech bez żadnego problemu. Dopiero po upływie roku, 2-3 zostali aktywizowani do pracy. W Polsce wyglądało to dokładnie na odwrót. Od początku chcieliśmy zaktywizować ich do pracy. Dlatego mamy tak duży odsetek osób pracujących.
1: No właśnie,
2: nie mogą liczyć za bardzo na
1: i to pospolite ruszenie to jest nasz duży sukces. No właśnie, ale w Polsce mamy też dramatyczną sytuację demograficzną. To znaczy mamy jedne z najniższych wskaźników, czyli właśnie 1/10 dziecka na kobietę. To jest absolutnie dół, jeśli chodzi o całą Unię Europejską. Natomiast obecnie mamy 22 miliony ludzi właśnie pracujących. W 2050 roku przy najbardziej optymistycznych prognozach to będzie już 18 milionów ludzi. I tak naprawdę, tak jak w innych krajach, wszystkie te polityki demograficzne psychiczne, nie zdały egzaminu babciowe, 500 plus 800 plus, to nie, po prostu się nie udało. Natomiast jedynym ratunkiem, nawet jakby się wydarzył dzisiaj jakiś cud demograficzny i nagle zaczęłoby się robić, nie wiem, po troje dzieci na kobietę, to te dzieci i tak wejdą później za 20 lat na rynek pracy, więc musimy tych imigrantów ściągnąć. I przytoczę też takie dane, które mnie samą zaskoczyły, bo właśnie w takiej branży gier komputerowych, która jest bardzo silna w Polsce, tak. 14,5% pracowników to są cudzoziemcy. Jak zrobić tak, żeby ci fajni, wykształceni i pracujący imigranci przyjechali do Polski? Jak ich tutaj zachęcić?
2: Pani Marto, myślę, że gdyby ktoś znał odpowiedź na to pytanie, to byłby teraz bardzo bogatym człowiekiem, niekoniecznie w Polsce, ale wszędzie na świecie. Natomiast nie chciałabym podważać pani pytania, mówiąc, że ono u podstawy jest źle zadane, tylko chciałabym zauważyć, że myślę, że cudzoziemców nie trzeba zachęcać do migracji do Polski. Odpowiem trochę przewrotnie na to pytanie. Pani redaktor, gdybyśmy dzisiaj poleciały sobie do jakiegokolwiek, może nie jakiegokolwiek, ale wielu krajów azjatyckich, afrykańskich, Ameryki Łacińskiej, czy nawet Stanów Zjednoczonych lub Kanady i stanęły sobie na jakiejś ruchliwej ulicy z taką plakietką, z banerem, zapraszamy do pracy w Polsce, to proszę mi uwierzyć, że w ciągu 15 minut miałobyśmy pewnie zasób ludzki do niejednej dużej firmy produkcyjnej. Wobec czego myślę, że ta chęć migracji po stronie cudzoziemców, także tych wysoko wykwalifikowanych, jest. Ja zadałabym to pytanie w nieco inny sposób. Jak sprawić, żeby ci chętni mogli tu przyjechać? I tutaj niestety przenosimy się w ten rejon naszej rozmowy, w którym musimy wspomnieć o istniejących problemach administracyjnych, które są w Polsce. Bo znowu, to chyba nie kwestia braku chęci migrantów do relokacji do Polski, a utrudnione procedury administracyjne. Przed wyjściem na tę audycję przeczytałam na szybko artykuł, czy też wpis jednego z przedsiębiorców w Polsce, który mówi o tym, że jeszcze miesiąc temu pozyskiwał pracowników z Japonii i nie mam tutaj na myśli samych Japończyków, ale osoby innych nacji po prostu rezydujące w Japonii, dlatego że uzyskanie wizy pracowniczej dla takiego pracownika to była kwestia oczekiwania 2 do 4

0: dietetyczne są straszne.
1: Pani Marto, nie chciałabym być monotematyczna w tych odpowiedziach, ale tak, trudności administracyjne w tym momencie powodują po pierwsze nieprzewidywalność procesów. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, że przeciętny, rozmawialiśmy tutaj o branży gier komputerowych, która może nie zdominowana jest, ale duża grupa pracowników w tej branży to są cudzoziemcy. Proszę sobie wyobrazić, że mamy firmę produkującą gry komputerowe lub przekładającą te gry komputerowe na język polski i polską rzeczywistość. I teraz proszę sobie wyobrazić, że taka firma chce zatrudnić wykwalifikowanego programistę, designera, dźwiękowca z Indii. Proces wygląda mniej więcej taki, to oczywiście będzie ogromny skrót znowu. Trzeba taką osobę zrekrutować. Trzeba dla takiej osoby uzyskać odpowiednie zezwolenie na pracę. Oczekiwanie na takie zezwolenie w tym momencie to jest 4 do 6 miesięcy, a sam proces przypomina ubieganie się co najmniej o obywatelstwo. Jest tak wymagające. Następnie ów cudzoziemiec już w swoim kraju, mając to zezwolenie na pracę, ubiega się o przyznanie wizy. To jest kolejnych 6 miesięcy. Ja już na szybko opisałam pani około 12-14 miesięcy postępowania, gdzie na końcu, w związku z tym, że mniej więcej 80% wniosków wizowych w tym momencie kończy się negatywną decyzją, może się okazać, że nie, że ten pracownik nie przyjedzie. Proszę mi powiedzieć, proszę mi wskazać jednego przedsiębiorcę w tym kraju, który zechce zainwestować niemałe koszty i poczekać na danego pracownika 12 miesięcy. No nie, przedsiębiorcy mają projekt tu i teraz na za 2 tygodnie, a nie na za 12 miesięcy. Wobec tego, jeżeli mówimy o pracownikach wysoko wykwalifikowanych, oni nie są w stanie przeskoczyć trudności administracyjnych. I to jest główny powód, dla którego przestaliśmy być krajem atrakcyjnym. I podobnie sytuacja wygląda z przedsiębiorcami. Tam dochodzi jeszcze jeden aspekt. Po pierwsze, dla potencjalnego przedsiębiorcy, inwestora, bo chyba tak też powinniśmy o nim rozmawiać, przeskoczenie, mówiąc kolokwialnie, procedur administracyjnych okazuje się często niemożliwe lub tak długotrwałe i tak skomplikowane, że wymagana jest po prostu armia prawników, żeby zalegalizować daną firmę, daną osobę w Polsce. I teraz dalej, jeszcze idąc dalej, osoby wykwalifikowane, potencjalni przedsiębiorcy, którzy chcieliby alokować swoje biznesy na terytorium Polski, z reguły myślą o relokowaniu się z rodziną, z członkami rodzin, z żonami, z dziećmi, czasem ze starzającymi się rodzicami. Natomiast obecne przepisy powodują, że ów potencjalny przedsiębiorca, inwestor nie jest w stanie zaplanować w Polsce przyszłości na dalej niż 3 lata czy 5 lat do przodu. Prawo zmienia się tak dynamicznie i zaczyna być tak restrykcyjne, że osoby, które planują relokację do Polski, ale też te, które są teraz w Polsce, mimo szczerych chęci pozostania integracji, nie są w stanie tego zaplanować ze względu na trudności administracyjne.
2: No właśnie, to też potwierdzają dane, ponieważ Polski Instytut Ekonomiczny w 2023 roku wskazywał, że choć rocznie właśnie wydajemy 320 tysięcy pozwoleń na pracę, to tylko 6,5 dotyczy tych wysoko wykwalifikowanych pracowników. No właśnie, czyli ściągamy głównie pracowników zadań prostych, sezonowych, ale wydaje mi się, że i tym nie jest prosto, ponieważ kiedyś miałam nieprzyjemność być w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i nie tylko było tak, że cała obsługa, wszyscy urzędnicy mówili tylko po polsku, nawet dokumenty były tylko po polsku. Jak taki człowiek, który dopiero nawet przyjechał do Polski, ma sobie poradzić w takich warunkach?
1: Pani redaktor, w pierwszym zdaniu ujęła pani, że było wydanych 320 tysięcy zezwoleń w roku, przepraszam?
2: W 23.
1: W 23. To duża liczba, to imponująca liczba, tylko chyba nie możemy tutaj pominąć jednej istotnej kwestii, że był to rok, w którym górowała i wygrywała tak zwana afera wizowa. Nie będę tutaj przybliżać, myślę, że większości z państwa, jak i pani, jest temat znany. Natomiast do tych statystyk, które pani tutaj ujęła, czyli 320 tysięcy zezwoleń wydanych w 2023 roku, powinniśmy dołożyć jeszcze jedną liczbę. Ile z tych osób finalnie zostało zatrudnionych? Prawdę mówiąc, nie pamiętam liczby ogólnie, rzecz biorąc, nie jestem dobra w liczby, ale proszę mi wierzyć, że myślę, że blisko 1/3 z wydanych zezwoleń to były tak zwane zezwolenia widmo wygenerowane na rzecz podmiotów nieistniejących, tudzież stworzonych tylko i wyłącznie na potrzeby uzyskania tych dokumentów, po to, żeby umożliwić cudzoziemców.

0: wjazd do Polski lub do Europy. To też trzeba przyznać. W związku z czym ta liczba wydanych zezwoleń nie przekłada się absolutnie na faktyczne zatrudnienie w tym danym roku. To po pierwsze. Po drugie, wspomniała pani, że miała nieprzyjemność być w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i tam wszystko było po polsku. Mam dobrą wiadomość. Ta polityka nieco już się zmienia. Gdyby pani odwiedziła jeden z urzędów wojewódzkich, bo to urzędy wojewódzkie procedują zezwolenia na pracę, jak i zezwolenia na pobyt. Urząd do Spraw Cudzoziemców to już ten drugi organ nadzorczy. Gdybyśmy teraz odwiedziły którykolwiek z tych urzędów, to można już zauważyć przynajmniej instruktaże, informacje, ulotki w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Czyli tych, których jest przewaga. I jakby ja w zupełności rozumiem, że no nie możemy pozwolić sobie na przygotowanie choćby materiałów informacyjnych w każdym języku chińskim, mandaryńskim, hiszpańskim i każdym innym. Bo okazałoby się, że musielibyśmy mieć 324 ulotki, takie same tylko w każdym innym języku, więc to naturalne. Ale myślę, że idziemy w dobrą stronę i coraz częściej te materiały pojawiają się różnojęzyczne. Natomiast powiedziała pani ważną rzecz, dokumenty też są w języku polskim. Zgodnie z polskim prawem postępowania administracyjne, jak i sądowe, toczą się w języku polskim. Wobec tego materiał dowodowy też, to znaczy owe dokumenty też powinny być składane w języku polskim. Aczkolwiek mam dla pani taką ciekawostkę. W ustawie o cudzoziemcach, która w całości determinuje i określa sposób i warunki przyznawania tych zezwoleń na pobyt czasowy czy stały cudzoziemcom, jest bardzo ciekawy zapis o tym, że sami cudzoziemcy powinni być pouczani o swoich prawach i obowiązkach w języku dla nich zrozumiałym. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda tak, że cudzoziemiec dostaje do ręki pouczenie, które zgodnie z prawem administracyjnym organ administracji publicznej ma obowiązek mu wręczyć. Pouczenie wręczane jest mu w języku polskim. Nie chciałabym powiedzieć, że ten cudzoziemiec jest przymuszony do podpisania, ale najczęściej tak to wygląda, bądźmy ze sobą szczerzy, więc podpisuje odbiór tego dokumentu. Ewentualnie teraz urzędy się zmądrzyły i pojawiają się czasami takim drobnym drukiem taki zapis, że jeżeli chcesz poznać treść pouczenia, to idź na jakąś stronę internetową i tam zobaczysz pouczenie w każdym języku. Co oczywiście też napisane jest po polsku. Więc jakby ten absurd zatoczył koło. Wobec czego nieprzestrzegane są przez organy administracji publicznej, nieprzestrzegane są podstawowe przepisy prawa.
1: No właśnie, to by się...
0: Nie, ja przepraszam Pani Marto, bo ja nie odpowiedziałam właściwie na Pani pytanie, jak te osoby mają sobie poradzić w tej polskiej rzeczywistości, bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. To znaczy jest pewien sposób i chyba właśnie tak jest wykorzystywana, mianowicie myślę, że 98% klientów, z którymi ja pracuję, którym udzielam konsultacji, wspomagają się prawnikami, agentami, pośrednikami, a czasem po prostu osobami, które są polsko i dajmy na to angielskojęzyczne.
1: No właśnie, bo to chyba jedyny sposób, bo inaczej to nic się nie da. No ale wydawałoby się, że to już jest jakaś jedna dobra zmiana. Tymczasem niedawno, bo 27 kwietnia tego roku, zastąpiono papierowe formularze takim systemem online, który się nazywa Moduł Obsługi Spraw, tak zwany MOS 2.0. I czy to jest jakaś innowacja, która rzeczywiście usprawniła te procedury?
0: Powiedziała pani, że mamy już jedną dobrą zmianę. Ta zmiana jest iluzoryczna, bo to, że my widzimy instruktaże w dodatkowych językach w urzędach, czy ulotki są w dodatkowych językach, a dokumenty dalej są po polsku, ta zmiana jest iluzoryczna. I myślę, że wiele osób i wielu ze słuchaczy się teraz ze mną nie zgodzi, natomiast wdrożenie systemu, na który wszyscy czekaliśmy tak długo, kiedy mówię wszyscy, mam tutaj na myśli samych cudzoziemców, przedsiębiorców czy ich pracodawców i mam tutaj na myśli osoby, które występują w charakterze pełnomocników tych cudzoziemców. Czekaliśmy na system niecierpliwie i myślę, że z bardzo dużymi oczekiwaniami. Ostatecznie to, co dostaliśmy, jest po prostu formularzem online I to, co jeszcze w 2021 roku było ogłoszane jako wielka digitalizacja procesów legalizacyjnych, ostatecznie zmieniło się tylko o tyle, że zamiast drukować wypełniony, dajmy na to, PDF i wysyłać go do urzędu, cudzoziemiec po prostu wypełnia ten wniosek online. Co to znaczy? To znaczy, że po tej drugiej stronie urzędnik też ma swój MOS-2 i po tej drugiej stronie ten urzędnik widzi wypełniony formularz, ale on dalej musi wezwać tego cudzoziemca do osobistego stawiennictwa. On dalej musi wygenerować dokumenty. Ten cudzoziemiec musi się w tym urzędzie stawić, doręczyć dokumenty w wersji papierowej, bo takie jeszcze w obiegu funkcjonują, o dziwo. Ten urzędnik musi tę decyzję wystawić, osoba władna musi ją podpisać, doręczyć cudzoziemcowi. Wobec czego po tej drugiej stronie, i stając tutaj trochę w obronie samych urzędników, na których często wiesza się koty, ten urzędnik będzie postawiony w sytuacji, kiedy on ma system i część dokumentów ma w formie cyfrowej, drugą część dokumentów ma w formie papierowej, co często dla tych urzędników oznacza dwa razy więcej pracy. A skoro mamy dwa razy więcej pracy, czyż nie będzie to oznaczało dwa razy dłuższej procedury? Bo pani Marto, kiedy mówimy o nieprawidłowościach w postępowaniach administracyjnych, nie mówimy tutaj tylko o łamaniu prawa i nieprzestrzeganiu podstawowych przepisów prawa. Największym problemem w tych postępowaniach jest ich przewlekłość. I proszę sobie wybaczyć, że to nie są przypadki indywidualnie odosobnione, kiedy legalnie pracujący, przebywający w Polsce cudzoziemcy czekają na legalizację swojego pobytu rok, dwa, trzy, pięć lat. Chciałabym tutaj tylko zaznaczyć coś bardzo wyraźnie. Kiedy mówimy o tych trudnościach administracyjnych, o tych długich oczekiwaniach na zezwolenie na pracę, na wizę czy na legalizację pobytu, chciałabym tutaj jasno wyłączyć obywateli Ukrainy. Dlatego, że obywatele Ukrainy, i to mówię dla słuchaczy, którzy niekoniecznie śledzą te wszystkie zmiany migracyjne, obywatele Ukrainy objęci są zupełnie inną ustawą, zupełnie innym prawem, mają przyspieszoną ścieżkę legalizacji pracy, jak i pobytu, co wzbudza wiele kontrowersji wśród samych cudzoziemców. Dlatego, że powstaje pewne niezrozumienie, pewne poczucie dyskryminacji, dlaczego oni są lepiej traktowani niż my. Natomiast myślę, że z organizacyjnego, logistycznego punktu widzenia, jeżeli mamy w tym momencie na polskim rynku około 1 200 000 pracujących cudzoziemców, z czego około prawie 70%, czy około 70% stanowią Ukraińcy, rozumiem, że mogą jakby podlegać innym procedurom. To ma służyć po prostu ułatwieniu.
1: No właśnie, bo widziałam, że ta legalizacja pobytu, znaczy to właśnie te wnioski w ogóle pobytowe są tak co najmniej 3 lata, znaczy do 3 lat właściwie rozpatrywane, więc to jest też absurdalne, bo ktoś na przykład nie może pewnie opuścić kraju, nie może podjąć pracy, nie może wielu rzeczy zrobić, więc to jest straszna sprawa. No właśnie, ale te wszystkie bariery administracyjne, można powiedzieć, że sprawiają to, że ten wysiłek i zasoby są koncentrowane na tym, żeby jakoś to obejść, jakoś to po prostu pokonać. No ale wspomniała pani, że właśnie wyrósł ten rynek nieformalnych usług. Z jednej strony być może są oczywiście prawdziwi prawnicy, ale są też ci ludzie z szemranej strefy. To jaki może być problem właśnie? Dezinformacja to chyba najmniejszy problem w tym wszystkim, w tych usługach.
0: Znowu wywołuje pani do tablicy bardzo kontrowersyjny temat i temat, który dotyczy mnie w sposób bezpośredni, ja właściwie moich klientów. Pani Marto, tylko dzisiaj miałam 4 konsultacje indywidualne z cudzoziemcami i 3 spośród nich padły ofiarą skamerów, jeżeli możemy ująć to takim słowem, czyli po prostu oszustów. I chciałabym tutaj coś rozgraniczyć. Mamy kancelarie prawne, mamy prawników, licencjonowanych prawników, którzy świadczą usługi legalizacji pobytu czy pracy. Absolutnie świadczą je w sposób zgodny z prawem, nie wyobrażam sobie inaczej. Natomiast nie zawsze w sposób profesjonalny. I to, co budzi moją, przepraszam, odrazę, to jest to, że często za bardzo trywialne postępowanie tych cudzoziemców czarżuje się, mówiąc języka angielskiego, horrendalne kwoty pieniędzy w wysokości 6, 7, 10 tysięcy złotych, gdzie ja w praktyce wiem, jaki czas, jaka wiedza, jakie zasoby potrzebne są na zrealizowanie danego projekciku, nazwijmy go. I proszę mi wierzyć, że czasami dana sprawa łącznie zajmie danemu prawnikowi godzinę, a jeżeli ma zautomatyzowane odpowiednio zoptymalizowane procesy, to 40 minut. I za to cudzoziemcy są liczeni w grubych tysiącach, idących pod 10 tysięcy złotych. Uważam, że jest to praktyka nie fair, chociaż zgodna z prawem. Dalej, mamy osoby, które nie są prawnikami, tak jak ja, które jednak mają wiele lat doświadczenia, praktycznego doświadczenia i które świadczą podobnie usługi jak ja w sposób legalny, zgodny z prawem, ale znowu nieprofesjonalny. Czyli często ci cudzoziemcy są ghostowani i trafiają do mnie z informacją, wiesz, od pół roku nie jestem w stanie dodzwonić się do swojego pełnomocnika, czy możesz mi proszę pomóc. I kolejna, ostatnia, najgorsza grupa absolutnie, to są po prostu oszuści. Firmy, które mam nadzieję już niedługo zostaną wystawione na świecznik, które w sposób bezpośredni oszukują w ten sposób, że informują cudzoziemca, że jego dokumenty zostały złożone do urzędu, że cudzoziemiec ma oczekiwać, że od cudzoziemca pobierane są kolejne kwoty 1,5, 3, 5 tysięcy złotych, po czym po pół roku cudzoziemiec dowiaduje się, że nigdy nie został żaden dokument do urzędu złożony. I teraz to 5 tysięcy złotych nie jest jego największym kosztem. Największym kosztem jest to, że on już przebywa w kraju nielegalnie i właściwie niewiele mamy sposobów na wyjście z tej sytuacji. No i oczywiście możemy próbować wnosić składać pozwy cywilne czy karne przeciwko tym oszustom. Natomiast temu cudzoziemcowi absolutnie nie rozwiązuje sytuacji tu i teraz. Wiem, że już w tym momencie toczą się rozmowy, odbywają się ruchy ku temu, żeby zawód doradcy do spraw legalizacyjnych został w pewien sposób unormalizowany, sformalizowany, usankcjonowany. Uważam, że sama nie będąc prawnikiem, uważam, że byłoby to bardzo dobre posunięcie i z chęcią przystąpię do egzaminu, który ewentualnie mi takie uprawnienie nada.
1: Dobrze, to już kończy nam się czas, dlatego ostatnie pytanie. No właśnie znane mi są przypadki, że ludzie, którzy albo legalnie pracowali, bo nawet studiowali w Polsce, nagle skończyła im się wiza, no i, dostali odmowę i przedłużenia. I to jest de facto taki sygnał, że u nas po prostu państwo sabotuje własny system, bo to są ludzie, to jest inwestycja w przyszłość, czy właśnie specjaliści, którzy się uczą, czy tacy, którzy już pracują w danych zawodach. Natomiast mówi się o tym, że w tej polityce imigracyjnej to nie tylko chodzi o to, żeby właśnie nie odstraszać, ale też chodzi o to, żeby przyciągać te talenty. Dlatego jakby pani mogła porównać może różne systemy, to który byłby najlepszy? Bo mówi się dużo o kanadyjskim, australijskim, czasem często nawet o estońskim. A może to jest jakieś w ogóle połączenie tych wszystkich, które pani rekomendowała?
0: Ja nie mam tutaj rekomendacji. Dla słuchaczy wtajemniczonych w politykę migracji wiemy, że powstała polityka migracyjna, strategia migracyjna na lata 2025-2030. Ewaluacja tej strategii ma odbyć się lada moment z końcem 2026, początkiem 2027 roku. I zakładam, że założenia tej strategii będą spełnione i poszczególne resorty będą biły sobie brawo. Obecnie również powstaje dokument zwany strategią integracji na lata 2025-2035, który już od podstaw również wychodzi z błędnych założeń. I teraz, jaki to ma związek z pani pytaniem? Ano taki, że ja nie mam, pani redaktor, odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, która polityka jest najlepsza. Daleko nam od kanadyjskiej. Kanadyjskie rozwiązania proponują cudzoziemcom przyjazd na teren Kanady na okres X 6-10 miesięcy w celu poszukiwania pracy i w dość szybkim tempie oferują im możliwość stałego pobytu w Polsce. W Kanadzie, przepraszam. W Polsce w ogóle nie mamy czegoś takiego. W Polsce, będąc osobą bezrobotną przez 30 dni, ten cudzoziemiec właściwie traci podstawę legalnego pobytu i musi wyjechać. To samo, jeżeli chodzi o modele estońskie, australijskie, powiedziała pani. Z modeli estońskich i australijskich też chciałabym zaciągnąć pewien element, mianowicie rozwiązania dla cudzoziemców będących tymi tak zwanymi nomadami cyfrowymi. Proszę mi wierzyć, że ja w swojej codziennej pracy spotykam się z osobami cudzoziemskimi pracującymi zdalnie. To są często artyści, to są programiści, to są naprawdę ludzie różnych branż. Jednakże w związku z tym, że pracują freelancersko, powiedzmy, oni właściwie nie mają podstawy legalnego pobytu w Polsce. I wtedy zaczyna się szukać różnych dziwnych rozwiązań.
1: No właśnie, i ten proces należałoby im ułatwić, no bo to jest też w naszym interesie. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na przerwę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
3: Radio Wnet.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Autopromocja.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
2: Witam serdecznie, ogromnie się cieszę, że mogę być dzisiaj z Państwem, że wracam, że wróciłam szczęśliwie zza oceanu i znowu na polskiej ziemi i znowu w ulubionym, fantastycznym Radio Wnet. Dobry wieczór, nazywam się Elżbieta Ruman i jestem tutaj z Wami, bo rozmawiamy o Hildegardzie z Bingen, o jej dziele, o jej niezwykłych, mistycznych wizjach i o współczesnym świecie Hildegardy z Bingen, który jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Przez te ostatnie 2 tygodnie miałam wielką przyjemność gościć w Stanach Zjednoczonych, które pragną Hildegardy, pragną tak bardzo i tej wiedzy i tych dzieł Hildegardy, które nagle odkrywają nowe przestrzenie, pokazują nowe spojrzenie na otoczenie, na świat, na człowieka i na to, co jest z człowiekiem powiązane, na całą naturę. To była wielka przyjemność dla mnie, spotykanie się z Polonią w kilku różnych ośrodkach i w Nowym Jorku i w okolicach tego wspaniałego miasta. Tym bardziej, że wiele osób, były to osoby już znajome, osoby, które przybywają do nas do Polski, które bywają na konferencjach, spotkaniach, postach i które słuchają Radia Wnet. A więc pozdrawiam serdecznie, bo wszyscy zaproszeni do Radia Wnet obiecywali, że będą z nami na łączach i będą z nami w czasie środowych audycji, a więc pozdrawiam wszystkich i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, którzy podążają za nami, z nami, razem ze mną, z moimi gośćmi, szlakiem Hildegardy z Bingen. Dzisiaj jesteśmy tutaj, jesteśmy w Polsce, ale jednocześnie zrobimy mały wyskok na południe, ponieważ Biennale Sztuki w Wenecji to pierwszy raz miejsce, w którym pojawia się Hildegarda z Bingen, tak zwany namiot Hildegardy z Bingen, tworzony przez Watykan, z kuratorem watykańskim. No niesłychane, wspaniałe, całkowicie nowe i o tym już za chwilę będę rozmawiać z księdzem, profesorem, znawcą dzieł Hildegardy, a później świat, otoczenie, natura, to, co wyrasta nam tutaj dzisiaj niemal na naszych oczach dotykalnie, czyli nasz wspaniały, cudowny piołun, który Hildegarda właśnie w maju radzi zbierać, wyciskać, przetwarzać, jak i dlaczego. O tym z panią dr Małgosią Stępińską i panią Kariną Kąpała, która jest praktykiem i znawczynią tych różnych hildegardowych rzeczywistości. A więc proszę państwa, bądźcie państwo z nami. Za chwilę Wenecja, Biennale Sztuki i namiot, watykański namiot poświęcony Hildegardzie z Bingen w rozmowie z księdzem profesorem Wiesławem Chudakiem, który mam nadzieję za chwilę już będzie z nami. A teraz Grechuta i dni, których nie znamy.

0: To jest czas na Hildegardę z Bingen i tak właśnie uznał Watykan i Kongregacja do Spraw Kultury, ponieważ na Biennale Sztuki w Wenecji pojawił się watykański namiot poświęcony Hildegardzie z Bingen. Wydarzenie zaskakujące, wydarzenie niezwykłe, szczególnie dla nas, hildegardowych ludzi. 61. Biennale Sztuki w Wenecji, które rozpocznie się 9 maja, a więc już tuż, tuż. Tam Stolica Apostolska bierze udział w tym wydarzeniu z własnym pawilonem poświęconym Hildegardzie z Bingen. Czy jest już z nami ksiądz profesor Wiesław Chudek? Księże profesorze, słyszymy się?
1: Tak, jestem, szczęść Boże. Pani redaktor, bardzo serdecznie pozdrawiam. Również to szacowne audytorium dzisiejszego wieczoru.
0: Jakże miło, zostaliśmy pozdrowieni. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Wiesław Chudek, nasz gość, proboszcz parafii Matki Boskiej Fatimskiej i kustosz sanktuarium w Turzy Śląskiej czy Turzy Śląskiej? Księże profesorze,
1: Turzy,
0: jak to się...
1: Turza
0: Śląskiej, gdzie byłam oczywiście, miałam tę wielką przyjemność uczestniczyć w jednym z wydarzeń, które ksiądz profesor organizuje, ponieważ znany z działalności duszpasterskiej i muzycznej i w ogóle zaangażowania w kulturę ksiądz profesor organizuje między innymi jako dyrektor artystyczny festiwale muzyczne i nie jest to muzyka rockowa, prawda?
1: Tak, tak się składa, że w tym roku Festiwal Twórczości Religijnej, który w międzyczasie się umiędzynarodowił, będzie miał swoją 20. jubileuszową edycję. A od 13 lat w ramach tego festiwalu odbywają się też konferencje naukowe wokół świętej Hildegardy z Bingen, no bo był taki moment w moim życiu, że bardzo mi zależało na tym, aby publiczność festiwalowa, no i w ogóle taka szeroka grupa odbiorców mogła spotkać się, zetknąć z osobą, z twórczością świętej Hildegardy z Bingen i tak opatrznościowo się też to złożyło, że to moje pragnienie urodziło się niejako w tym czasie, czy wręcz w tym roku, pamiętnym roku 2012, kiedy papież Benedykt XVI ogłosił Hildegardę z Bingen czwartą kobietą z tytułem doktor Kościoła. Przypomnę, te trzy pozostałe to dwie Teresy, Teresa Savilla i Teresa od Dzieciątka Jezusa. No i święta Katarzyna Sieneńska. Hildegarda jak do tej pory jest czwartą kobietą w tym gronie. Co oznacza ten tytuł? Że w dziele czy w dziełach Hildegardy nie ma cienia błędu. Że jest to czysta nauka Kościoła, tym więcej warto ją poznawać i po prostu według niej żyć.
0: Jednocześnie dostrzeżono w dziełach, w tym wielkim dziele Hildegardy, coś unikalnego, coś wyjątkowego, co ona daje współczesnemu Kościołowi i współczesnym ludziom. I dlatego też no jest to takie, jest to niezwykłe odkrycie i odkrywanie właściwie niesłychanie ciekawej, wybitnej kobiety średniowiecza. Ale ja mam pytanie, księże profesorze, to ksiądz szepnął tam na Watykanie, żeby Hildegardę do tego namiotu w Wenecji?
1: No to pytanie jest takie bardzo urocze i bardzo miłe dla mnie. Nie mam takich mocy sprawczych, natomiast jest to spełnienie jednego z moich wielkich marzeń, żeby właśnie tak jak czynił to papież Benedykt XVI, tak widzę jego następca, Leon XIV, też idzie w tym kierunku. Zresztą ten kapitalny tryptyk, który jest tą największą spuścizną Hildegardy, czyli Scivias, potem było Liber Vitae Meritorum i Liber Divinorum Operum, to jest taki dorobek, XII-wiecznego kościoła, który no, niewystarczająco ciągle jest jeszcze znany, spenetrowany i warto, żeby na różne sposoby, jakie tylko istnieją, chociażby poprzez to Biennale Wenecji, ale też takie konferencje naukowe, przekazywać. Zresztą moje odczucie jest następujące. Czemu Hildegarda bije w tej chwili rekordy popularności? To nie chodzi tylko i wyłącznie o orkisz, o diety, o te wszystkie wspaniałe receptury, bo częstokroć tylko i wyłącznie do tego się ją sprowadza. Ale przypomina mi się w historii festiwalu takie cudowne spotkanie z nieżyjącym już wybitnym polskim kompozytorem Wojciechem Kilarem. Miałem wtedy takie pół godziny przed koncertem sam na sam i zadałem kompozytorowi takie pytania. Mówię, panie profesorze, jak to się stało, że cała wasza wielka trójca, czyli Górecki, Penderecki i pan, mieliście bardzo podobne koleje życia i twórczości, bo jako młodzi poszliście w awangardę, w jakąś taką abnegację tradycji, przeszłości, tego wszystkiego, z czego wyrastała kultura europejska, a później nastąpiło jakieś tąpnięcie, no i wszyscy trzej zwróciliście się do tradycji, do muzyki religijnej, a pan wręcz do liturgicznej. I wtedy Kilar tak popatrzył na mnie, uśmiechnął się i tym swoim niskim głosem mówi tak: proszę księdza, jak człowiek jest młody, to jest głupi. A religia, wiara przenosi wartości uniwersalne, ponadczasowe. I teraz przechodząc do Hildegardy, ja myślę, że cywilizacja w ogólności, a jednostki w szczególności doszły do jakiegoś muru egzystencjalnego. I świat naznaczony takim wysokim konsumizmem, materializmem, no już dalej nie może konsumować, nie myśląc o tym, co duchowe, co poza materialne, co jest prawdziwą wartością. I dlatego Hildegarda przynosi cały system wartości. Ona pokazuje to, co jest sensem, korzeniem życia i dlatego tak wiele osób, a ja się szczególnie cieszę, również młodych, w niej znajduje drogę do powrotu, do Boga, do szczęścia, do harmonii z samym sobą, ze światem, z roślinami, ze zwierzętami, z całą naturą. To jest po prostu taki holistyczny program, który Hildegarda nam zostawiła. A muzyka w tym programie zajmuje pozycję szczególną.
0: Pozycję szczególną i pozycja szczególna muzyki, a nawet ciszy pod egidą Hildegardy z Bingen, to są jedne z założeń tego pawilonu watykańskiego, a właściwie dwóch miejsc, w których niezwykłe dzieła Hildegardy będą przedstawiane przez współczesnych artystów. I Hans Obrist, kurator watykański, kurator tej wystawy, w wywiadzie dla Vatican News powiedział coś takiego: w dzisiejszych czasach, gdy jest tak wiele podziałów, tak wiele rozłamów, tak wiele wojen, ważne jest dla nas, aby na nowo zdefiniować wspólnotę. Musimy łączyć ludzi, musimy łączyć dyscypliny, musimy łączyć dziedziny. Dzisiaj chodzi o to, żeby tworzyć konstelacje i wierzę, że możemy się tego nauczyć właśnie od Hildegardy. Tak mówi Obrist, podkreślając tą niezwykłą różnorodność Hildegardy, która łączy medycynę naturalną z wizjami, która komponuje, która pisze, która też pisała listy, które, jak to Obrist mówi, że w zasadzie Hildegarda podtrzymywała globalną rozmowę przekraczającą granice XII wieku. Więc no, wspaniałe spojrzenie na Hildegardę.
1: Tak, tak. Moje ulubione określenie tej niezwykłej kobiety to renesansowa niewiasta epoki średniowiecza. Zawsze, kiedy mam jakieś przedłożenie do grupy, o której wiem, że no, albo ma nikłe pojęcia, albo żadne o Hildegardzie, to mówię, że dużo łatwiej wymienić te dyscypliny, którymi się nie zajmowała, aniżeli precyzyjnie określić to wszystko, co ją interesowało. Sama o sobie mówiła femina indocta, czyli kobieta niewykształcona czy nieuczona. Natomiast doskonale wiemy, że będąc od początku w konwencie benedyktyńskim, zdobyła całe wykształcenie, które było wówczas dostępne zakonnikom. No, na pewno znała cały system śpiewów gregoriańskich, bo w ten sposób wyglądało życie zakonne, że się śpiewało oficjum, uczestniczyło w Eucharystii. Zresztą kompozycje, które pozostawiła, one w dużym stopniu miały walor pedagogiczny. Ja tu dam tylko takie dwa ewidentne przykłady. No, pierwszy to jest ten moralitet Ordo Virtutum, w którym wszystkie role są śpiewane. Jedna jest tylko recytowana, to jest rola Diabolusa. Diabeł. Oczywiście to wiązało się z teologią muzyki, którą w swoich dziełach podawała Hildegarda. Ona twierdziła, że cały wszechświat, kosmos to jest jedna wielka harmonia, natomiast jedyne miejsce, gdzie nie ma muzyki, to jest piekło. I szatan nie potrafi śpiewać, on tylko skrzeczy, ryczy, wrzeszczy, ujada. Dlatego w tym Ordo Virtutum Hildegarda swoim siostrom pokazała codzienny dramat duszy, bo główną bohaterką tego dramatu jest anima hominis, dusza ludzka, która właśnie z jednej strony jest bombardowana przez pokusy szatańskie, a z drugiej strony jest przez te ordo virtutum, ten porządek cnót, zachęcana do tego, żeby słuchać woli Bożej. No i to jest po prostu nasza codzienność, kiedy człowiek staje pomiędzy takimi wyborami, że na przykład uśmiechnąć się do sąsiada, albo udać, że się go nie widzi i pokazać mu szlachetną część ciała. To jest ta sytuacja, kiedy możesz komuś wybaczyć, albo zacietrzewić się w gniewie i nie podać ręki. I takich dualizmów można by wymieniać bardzo, bardzo wiele. Inny przykład tego pedagogicznego oddziaływania muzyki czy kompozycji Hildegardy to była sekwencja maryjna Ave Generosa, którą napisała dla swoich współsióstr, aby ze śpiewem na ustach spacerowały po wirydarzu, po ogrodzie zakonnym i w ten sposób też chwaliły Matkę Bożą. To taki mały akcencik na wieczór majowy i też w formie pozdrowień Sanktuarium Fatimskiego. Tak jeszcze przemycę taką informację, że ten kościół, w którym pracuję aktualnie, Turza Śląska, to jest pierwszy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Polsce. O, to taka mała dygresja.
0: Och, będzie łatwiej na pewno naszym słuchaczom zapamiętać, że jest takie piękne sanktuarium i że jest tam ksiądz profesor specjalista od muzyki, od dobrej muzyki, od średniowiecznej muzyki i od dzieła tej niezwykłej świętej benedyktynki. Ale jeszcze, księże profesorze, ja mam takie pytanie, bo ja kiedyś, będąc właśnie na jednym z księdza festiwali, pamiętam, że ten utwór, chyba właśnie Ave Generosa, śpiewały pięknie jakieś dziewczyny z Krakowa w małym, pięknym, drewnianym kościółku i nie było to sanktuarium, tylko to było jeszcze coś pięknego gdzieś obok. Proszę zdradzić, co to był za zespół, który śpiewa tak pięknie Hildegardę i gdzie to było, ten mały, piękny, drewniany kościółek?
1: Tak, dokładnie. Dobrze pani zapamiętała. Mamy w naszym dekanacie gorzyckim, to jest dekanat przylegający do granicy czeskiej, taką perełkę późnego średniowiecza. To jest XVI-wieczny drewniany kościółek pod wezwaniem Wszystkich Świętych i tam właśnie był koncert kameralnego składu Flores Rosarum. To jest zespół specjalizujący się właśnie w śpiewach hildegardowych, założony przez Włoszkę, panią profesor Suzy Ferfolie. Ona jest w tej chwili pracownikiem naukowym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. I tak się zdarzyło, że poznaliśmy się rok przed tym wielkim faktem, o którym już wspominałem, ustanowieniu przez papieża Benedykta XVI Hildegardy doktorem Kościoła, a wtedy na festiwalu był rok Zieleńskiego i Suzy przyjechała z zespołem Kolegium Zieleński z Krakowa, była akompaniatorką. I dopiero po zakończeniu festiwalu przeczytałem bardzo wnikliwie jej biogram i znalazłem tam jedno maleńkie zdanie, że specjalizuje się w śpiewach świętej Hildegardy. No więc wziąłem telefon, zadzwoniłem i mówię: słuchaj, no ja marzę o tym, żeby Polska doczekała się wykonania, w pełni wykonania Ordo Virtutum. No i wspólnymi siłami zaprosiliśmy też do współpracy osoby ze Szwajcarii, z Francji, jedna członkini zespołu Flores Rosarum była wówczas Meksykanką, więc no, to było naprawdę wielkie przedsięwzięcie, wielkie wydarzenie. Kościół pękał w szwach, no a ja mam taką osobistą satysfakcję, że ten koncert, ten wieczór uwieczniła telewizja Trwam i z tego co wiem, systematycznie to nagranie jest powtarzane, odtwarzane i częstokroć telewidzowie mają szansę i zobaczyć, i usłyszeć ten cud fenomenu muzyki świętej Hildegardy z Bingen.
0: No, piękne wydarzenie, piękna historia i mam nadzieję, że przy kolejnym festiwalu, jeżeli będą wykonywane utwory Hildegardy, to ksiądz profesor Radio Wnet zaprosi, przyjedziemy i będziemy nagrywać i na falach eteru udostępniać te przepiękne utwory, bo niewiele mamy takich dobrych nagrań. Ja prosiłam kolegę realizatora, którym dzisiaj jest Szymon Chrystianus, pozdrawiamy Szymona, żeby przygotował pieśń, którąś z pieśni Hildegardy, które no, mamy gdzieś w naszej bazie, ale wykonanie takie, jakie słyszałam właśnie tam, w czasie festiwalu organizowanego przez księdza, no to było wykonanie przepiękne i takie by nam się na pewno w bazie przydało, żeby te pieśni Hildegardy mogły brzmieć, dlatego, że wracam do Wenecji, jeszcze jeden skok do Wenecji, ucho jest okiem duszy. Taki jest tytuł, taki tytuł nadał pawilonowi weneckiemu pisarz i filmowiec niemiecki Aleksander Kluge. On właśnie stworzył taką monumentalną instalację filmów i obrazów dla pawilonu Hildegardowego. 12 stanowisk, 3 pomieszczenia. No i nadał taki tytuł: ucho jest okiem duszy. Kiedy przeczytałam przez tak na początku, rzucając okiem na informacje watykańskie, no mówię, co za dziwny tytuł. No przecież Hildegarda na pewno nigdy tak nie powiedziała, nie napisała, że ucho jest okiem duszy. A tymczasem jest to już gdzieś tam przetrawione przez no, przeżycia i spojrzenie współczesnego twórcy, który wymyślił nazwę, zaprojektował pawilon i zmarł. Także Aleksander Kluge zmarł w ubiegłym roku, a więc jego pracę można oglądać w czasie tego biennale w tym Hildegardowym namiocie w kompleksie Santa Maria Ausiliatrice w Castello. I to jest jedno z miejsc, bo są takie dwa miejsca, w których w Wenecji można te cuda Hildegardowe oglądać w wykonaniu właśnie współczesnych artystów. Ale to zdanie, ucho jest okiem duszy. Tak się zaczęłam zastanawiać nad tym. No coś w tym jest, książę profesorze. Ta muzyka, która no mówimy, że no odbieramy ją uchem, ale ona to jest taka muzyka, która trafia prosto do duszy.
1: Tak, ja powiem, że mnie ten tytuł absolutnie nie dziwi, nie zaskakuje, bo on bardzo trafnie, w bardzo pojemny, oszczędny sposób pokazuje fenomen Hildegardy, jej dzieła, właśnie tej holistycznej wizji świata, człowieka, Pana Boga, natury, całej rzeczywistości, która nas otacza. No, a jeśli chodzi o muzykę, no to jest niezwykle wymagająca strefa, jeśli chodzi o wykonawców, wokalistów, bo powiedzmy tak obrazowo, jeżeli przeciętnie, współcześnie śpiewy, które my wykonujemy w kościele, obejmują jedną oktawę, czyli to jest odległość 8 dźwięków, no to kompozycje świętej Hildegardy często sięgają 3, a nawet 3,5 oktawy. To naprawdę jest niezwykle wymagające dla śpiewaczek, śpiewaków. Stąd Hildegarda wymaga od tych, którzy mają wykonywać jej pieśni, szczególnych umiejętności. A ja, korzystając z tego, że został wywołany temat utworów festiwalu, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić radiosłuchaczy na 20. edycję festiwalu, inauguracja 7 sierpnia w Kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, a 19 września, czyli 2 dni po liturgicznym wspomnieniu świętej Hildegardy, odbędzie się 13. konferencja naukowa jej poświęcona, ale dzisiaj nie będziemy się wdawali w szczegóły. Jeżeli jesteście Państwo w stanie zapamiętać, bardzo prosty adres strony festiwalowej, to jest skrót od tych 3 słów FEA, Fide et Amore, FEA, /sztuka.pl. To jest cały adres. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Warto zajrzeć. Fea, jeszcze raz powtórzmy. Fea-myślnik.
1: Fea-myślnik-sztuka.pl.
0: Fea-myślnik-sztuka.pl. Powiedział ksiądz profesor Wiesław Chudek. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę, za otwarcie naszego ucha na Hildegardę z Bingen. Tak, żeby lepiej poznawać i rozumieć Hildegardę, trzeba słuchać tej cudownej muzyki, nie tylko na Biennale w Wenecji, podążając przez karmelitańskie ogrody z słuchawkami na uszach, ale również w swoim życiu, w codzienności. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Wiesław Chudek był naszym gościem. Pozdrawiamy sanktuarium księdza profesora i bardzo dziękuję za wizytę w Radio Wnet.
1: Również ja dziękuję, odwzajemniam się, kłaniam się nisko z Górnego Śląska i zachęcam do tego, żeby zajrzeć na tą wspomnianą stronę, bo jeden z 2 fragmentów muzycznych to jest właśnie Caritas Habundant świętej Hildegardy w mistrzowskim wykonaniu Flores Rosarum z Krakowa, więc tym bardziej zachęcam. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Teraz zobaczymy, mam nadzieję, że Szymon Chrystianus, nasz realizator, znalazł jakąś hildegardową pieśń, a więc spróbujemy choć na chwilę zanurzyć się w te dźwięki napisane w XII wieku przez Hildegardę z Bingen.

0: To jest fragment Hildegardowej pieśni, tym razem wykonywanej głosem męskim, a nie jak zwykle sobie wyobrażamy, że pieśni Hildegardowe śpiewają tylko panie. Pani doktor Małgorzata Stępińska z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wszystkiego dobrego, pani doktor, bo pani przecież urodziny dzisiaj. Kolejny rok młodości.
1: Oczywiście, wczesnej młodości.
0: Wczesnej młodości, tym bardziej, że pani doktor, przecież napój Hildegardowy piołunowy, a o piołunie właśnie chcemy mówić, zna już od dawna i popija, prawda?
1: Popijam i to jest, muszę powiedzieć, że to jest mój ulubiony napój świętej Hildegardy. Dlatego, że ma bardzo szerokie spektrum działania i ja go bardzo często stosuję i u dorosłych, i u dzieci i zupełnie nieprzepisowo z zaleceniami świętej Hildegardy, dlatego, że stosuję go przez cały rok niezależnie od zaleceń, tak, które są u świętej Hildegardy powinno go się stosować od maja do października. Natomiast ja stosuję go zawsze wtedy, kiedy pacjent tego potrzebuje. W związku z tym jestem taka trochę nieprzepisowa, ale napój z piołunu jest moim ulubionym napojem świętej Hildegardy.
0: No ja z radości, że mój piołun pięknie wybujał, to jak tylko stanęłam na polskiej ziemi i zobaczyłam ten mój piękny piołun, to natychmiast kawałeczek młodego listka oderwałam i skosztowałam. Matko, ten smak, ta gorycz niesamowita, to jest niezwykle mocna roślina. Nic dziwnego, że Hildegarda mówi, że to jest taki eliksir, że to jest napój, który po prostu ma nam towarzyszyć. Ten sok z młodych pędów piołunu. To muszą być młode, właśnie majowe pędy. Jeszcze w czerwcu też się piołun nadaje do tego, ale wycisnąć sok, no to nie jest takie łatwe.
1: No przykro mi, ale nigdy nie próbowałam. W związku z tym myślę, nie wiem, jak to się robi, ale myślę, że dobrze jest skontaktować się z ludźmi, którzy to robili. Ja mam takich pacjentów, którzy robią sobie napój z piołunu samodzielnie.
0: Ja powiem od razu tutaj, że w takim prezencie na zakończenie audycji skontaktujemy się właśnie z praktykantką, czyli z Kariną Kumpałą, która po prostu teraz szaleje w ogrodach swoich i łąkach i różnych innych miejscach, gdzie rosną te różne cudne majowe rośliny i ona robi i ona powie nam, jak to robić, jak najlepiej wycisnąć sok z piołunu, bo ja widziałam jeden raz na żywo, na własne oczy, jak panie na Podlasiu, które warsztaty hildegardowe zaprosiły mnie na warsztaty i bardzo chciały zrobić napój z piołunu. Piękne, wielkie pęki piołunu przyniosły i piękną za 2000 wyciskarkę wolnoobrotową i ta wyciskarka padła po prostu.
1: Biedna wyciskarka i biedne te panie.
0: No biedne te panie potem szybko starały się o drugą wyciskarkę.
1: Trzeba zmienić taktykę.
0: Zmienić taktykę, ale o praktyce będziemy za chwilę rozmawiać z Kariną, natomiast chodzi o to, jak Hildegarda patrzy na piołun, że ona każe te młode pędy piołunu z winem, znaczy sok z piołunu z winem zagotować i popijać, długo popijać. I ten eliksir no naprawdę ma niesłychanie wzmacnia, właściwie można powiedzieć, no, większość narządów wewnętrznych.
1: Wzmacnia, prawda? Wszystko. Powiedziałabym w sposób taki bardzo prozaiczny. Tak, piołun wzmacnia wszystko. Piołun wzmacnia trawienie, wzmacnia odporność, wzmacnia naszą psychiczną odporność. Więc piołun ma naprawdę bardzo szerokie spektrum działania. On poprawia immunologię, poprawia naszą odporność taką psychiczną, tak? Piołun jest ziołem 100 zmęczeń. W związku z tym każdy pacjent, który mówi, że jest ciągle zmęczony, że nie ma energii, to jest pacjent, który powinien zacząć przyjmować piołun. I to są takie podstawowe wskazania do stosowania napoju z piołunu. Tak jak powiedziałam, ja nie stosuję się do takich zaleceń świętej Hildegardy, że od maja do października, kiedy on ma poprawiać odporność na okres alergii sezonowych i tak dalej. Natomiast napój z piołunu zawsze musi poprawić odporność, dlatego że on poprawia i wzmacnia wytwarzanie przeciwciał z immunoglobulin z grupy A. To są immunoglobuliny, które są takim pierwszym mechanizmem odpornościowym, który chroni nas przed infekcją, przed taką inwazją z zewnątrz, tak, różnych substancji, które mogą nam zagrażać. W związku z tym napój z piołunu jest, moim zdaniem, ma bardzo szerokie zastosowanie.
0: Również oczyszcza, bo bardzo poprawia pracę wątroby, płuc, daje siłę nerkom, daje energii, więc ten napój jest rzeczywiście takim skarbem Hildegardy i zresztą wszyscy, którzy go piją, nie czekając aż zachorują, bo właściwie to piją zdrowi, żeby nie zachorować, a chorzy, żeby wrócić do zdrowia i można powiedzieć, że to jest naprawdę napój dla każdego, ale powiedzmy pani doktor, bo to się jeszcze stosuje dość szczególnie, że to nie jest tak, że możemy sobie taką butelkę tego eliksiru piołunowego wziąć i ciach do kolacji.
1: Piołun stosuje się co drugi dzień rano ze śniadaniem. I to jest ważne, dlatego że do mnie pacjenci

0: miesiące. No, zalecenie u świętej Hildegardy jest takie, że pije się ją od maja do października, czyli pije się ją od przez 6-7 miesięcy. Tak. Natomiast tak jak powiedziałam, no ja tego nie stosuję, znaczy ja napoju z piołunu używam znaczy przez cały rok na okrągło, nie patrząc na to, jaki jest dzień, jaki jest miesiąc.
1: Staramy się o to, żeby ten napój był, żeby ten robiony na, no specjalnie dla nas na Podlasiu przez zaprzyjaźnioną firmę Sok z Piołunu był dostępny, bo wtedy tylko można zrobić ten hildegardowy specyfik, bo jeżeli nie mamy soku z piołunu, to nic nam nie da gotowanie jakiegoś suszonego piołunu w winie, bo to już zupełnie nie ma tych właściwości. To jest właśnie specyfika Hildegardy, że ona w tak niezwykły sposób komponuje te eliksiry i te wszystkie rady dotyczące zdrowia, że one sięgają do najbardziej aktywnych form, składników i dzisiaj to też wiemy dzięki doświadczeniu i też dzięki naukowcom, którzy się przyglądają, którzy badają również i dzieła Hildegardy i te specyfiki ich działanie. Pani doktor, czyli piołun jest z nami, młody piołun teraz czeka na wyciskanie.
0: Tak,
1: i
0: młode pędy z piołunu, dlatego że w zależności od tego, jak przygotujemy zioło i jak je spreparujemy, to ono będzie miało trochę inne działanie. I to jest bardzo ważne. U świętej Hildegardy piołun stosuje się w sposób taki niestandardowy, niezgodnie z taką europejską ziołoterapią. Tak. Stosuje się sok z młodych pędów piołunu. I mnie często pacjenci pytają, czy jak oni mają swój zasuszony piołun, czy oni mogą go sobie popijać. Więc ja im wtedy mówię, że po prostu to zależy od, że to nie jest tak do końca wszystko takie samo, tak? U świętej Hildegardy pije się sok z młodych pędów piołunu gotowany w winie. I wtedy to zioło działa troszeczkę inaczej. I mamy tutaj taką właśnie różnicę ziołolecznictwo europejskie i świętej Hildegardy zalecenia.
1: Jedno jest pewne, chyba najszersze działanie i takie bardzo wzmacniające i dodające sił, energii, zdrowia, pozwalające wrócić do właściwej pracy organów wewnętrznych. No, to jest dokładnie to, co pozwala nazywać ten napój eliksirem, czyli czymś niezwykle, niezwykle cennym. A więc napój piołunowy z młodego piołunu, który właśnie teraz gdzieś na naszych ogrodach, rabatach, donicach czy uprawach jakichś takich czystych, ekologicznych, tam właśnie można znajdywać młode pędy piołunu. Pamiętać, że to mają być młode pędy. Jak zrobić samodzielnie taki napój? To już za chwilę w rozmowie z Kariną Kąpałą, która no właśnie w tych dniach zajmuje się tym tematem.
0: Zbiera
1: piołun dzielnie i potrafi go wycisnąć, nie niszcząc przy tym wolnoobrotowej wyciskarki. Bo Hildegarda, nie wiem jak to jest możliwe, ale Hildegarda napisała tak, że należy zebrać ziele piołunu i wycisnąć z niego sok przez szmatkę. No, proszę Państwa.
0: No, ale w tym średniowieczu to ludzie mieli zupełnie inne możliwości. To ja naprawdę wierzę, że to się dawało zrobić.
1: No, na pewno się dawało, skoro Mniszka tak napisała. Zapytamy, jak dzisiaj robi to współczesna wykonawczyni. A pani doktor, bardzo dziękuję i życzę jeszcze miłego świętowania dzisiaj wieczoru urodzinowego.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Dziękuję. Pani doktor Małgosia Stępińska była z nami, a już za chwilę szczegóły o tym, jak wykonać hildegardowy eliksir piołunowy samodzielnie z Kariną Kąpałą. Pewnie chwila muzyki będzie i za chwilę skok do ogrodu Kariny.

0: No i ta piosenka Abby to w prezencie dla pani doktor, która bardzo lubi te, jak zresztą i pewnie wiele pań słuchających Abby i nie tylko panów. Ja również kocham Abby, a więc raz jeszcze z życzeniami do pani doktor urodzinowymi. A teraz skok do ogrodu, chociaż już ciemny, ale Karina Kąpała jest z nami. Dobry wieczór, witaj Karino.
1: Wieczór Państwu. Bardzo cieszę się z zaproszenia i witam Państwa w tym dniu wspaniałym, szczególnie Małgorzatę, doktor Małgorzatę, i życzę błogosławień, zdrojów.
0: Cudowne to jest i powiedz, zebrałaś dzisiaj jakiś piołun?
1: No dziś akurat nie zbierałam piołunu, za to mięty nadwodnej. Przytaszczyłam dosyć dużo do domu.
0: Do wody nie wpadając. Natomiast ja tutaj dzisiaj zapowiadałam naszym słuchaczom, że ty jako praktyk i potrafiąca robić naprawdę wiele z tych hildegardowych cudów, zdradzisz, jak to dzisiaj można wykonać samodzielnie taki napój piołunowy, bo przecież te młode pędy do piołunu już są wszędzie dostępne. Mimo suszy, mimo zimna czy gorąca, piołun rośnie. To jest niesamowicie mocna roślina.
1: To jest bardzo zastanawiające, że niektóre roślinki po prostu są suche, a piołun jest taki soczysty, że naprawdę zastanawia mnie to. To po prostu trzeba to robić. I wbrew pozorom, tak jak tu panie się zastanawiają, jak to kiedyś robiono i że to jest niby trudne. Nie, to nie jest trudne, to jest bardzo łatwe. Mamy teraz pod ręką różne malaksery, różne urządzenia, które miksują. I ja akurat robię w moim termomiksie tak, że biorę pęczek, znaczy odpowiednią ilość, bo tu chodzi też o ilość, żeby zebrać tyle gram tej świeżej bylicy piołun, tych liści razem z łodygami, aby na ten dany litr, powiedzmy, wina starczyło nam tego soku, tej rośliny.
0: No, ja myślę, że tak, soku piołunowego niedużo się używa. Na litr wina, pamiętasz,
1: na litr wina proporcje? 40 ml tylko, tak.
0: To jest
1: więc
0: niewiele.
1: Trzeba mieć ze 100 gram świeżej bylicy piołun, tak myślę. I radzę Państwu, bo już to przerabiałam, że jeżeli piołun już ma takie dosyć grube łodyżki, a już się tak zdarza, to po prostu tych grubych nie dodajemy do tego, bo tam po prostu te takie miękkie gałązki, łodyżki używamy. Rozdrabniam to, przeciskam przez gazę, bo to jednak muszą być takie sterylne warunki do powstania tego specyfiku, który później przechowujemy. Wyciskam. Podgrzewam wino. Może to być czerwone bądź białe. Tak spotkałam się tutaj właśnie w opisach, że nieważne w zasadzie. Ma to być dobre wino. I co kluczowe jest tutaj też. Potrzebny jest miód pszczeli, ale odszumowany. Tak spotykam się, że jeszcze wielu osób nie wie, co to znaczy odszumowany. A każdy miód, który trafia do naszego domu, powinien właśnie być poddany takiemu procesowi. Jest to bardzo prosty proces. Wstawiamy do kąpieli wodnej słoik z miodem, otwieramy oczywiście ten słoik i doprowadzamy do podgrzania go. Pojawia się na powierzchni taka pianka. I to są właśnie te szumy tak zwane, czyli odszumowujemy, czyli zbieramy tą piankę łyżeczką i tu muszę powiedzieć, że tej pianki nie da się zmyć pod bieżącą wodą. Po prostu ściągamy z tej łyżeczki papierem ręcznikowym. No, są to takie substancje, pszczele, które w naszym przewodzie pokarmowym pewnie coś by tam szkodziły, skoro Hildegarda zwraca na to uwagę, że ma być to miód otrzymowany. No więc do tej ilości litra czerwonego bądź białego wina dodaję 100 gram, mniej więcej tak 100 gram miodu pszczelego i w momencie, gdy to wino się zagotowuje, to wlewam te 40 ml soku i od razu zestawiamy z ognia. Czyli to jest taki specyfik, który ma być tylko wlany w tym momencie, gdy się gotuje i zdejmuje
0: w momencie wrzenia. Tak.
1: Tak. I to jest bardzo prosty sposób. No i już jest gotowe.
0: Tak.
1: Ale jedno, co mi dzisiaj olśniło, muszę się z tym podzielić, bo po prostu nie będę sobą. Tak właśnie zastanawiałam się, jak pani doktor Małgorzata mówiła, że ona stosuje go przez cały rok, bo oczywiście dla swoich pacjentów, czyli pacjent przyjdzie w grudniu, no to może też w grudniu, tak to zrozumiałam, że po prostu...
0: Tak, oczywiście, tak jest.
1: O to chodziło. Ale znam osoby, które właśnie używają całymi rodzinami, mam taką właśnie przyjaciółkę ze studium Hildegardowego, która właśnie dała to świadectwo, że jak wzięli się za tą kurację wszyscy od maja do października, to autentycznie przez całą zimę i okres wiosenny nie chorowali. A ja sobie tak teraz myślę, ja nigdy nie zrobiłam takiej kuracji, bo ja w zasadzie nie potrzebuję. Od momentu, jak Pan Bóg zaczął mnie uzdrawiać, też innymi ziołami, nawet hildegardowymi, nie wiedząc, że ja nie wiedziałam, że to są hildegardowe i że one mi będą w danym momencie jakby potrzebne. On pokazywał to. I do czego zmierzam? Olśniło mnie, że tutaj chodzi o to, że kto chce wrócić do harmonii takiej wewnętrznej pomiędzy ciałem i umysłem, to powinien przeprowadzić taką kurację. I ja po prostu chyba zacznę tą kurację. Idę jutro zrobić ten napój, bo moje pioruny już wybujają. A muszę powiedzieć, że zaopatrzyłam się w bardzo dużo sadzonek i tak obserwuję, jak one cudownie rosną. Tam piękny zapach jest po prostu... Polecam każdemu, aby zasadził sobie w swoim ogrodzie, bo tak naprawdę to w przyrodzie, tak na dziko, bardzo ciężko jest znaleźć piołun. Mi w przeciągu ostatnich chyba 4 lat raz się to zdarzyło nad morzem.
0: Tak. Są takie tereny, gdzie
1: prawda,
0: w ogóle
1: ponieważ
0: nie
1: jest tak skażone środowisko, znaczy skażone. No jest pryskane, są te gleby zasilane i różną chemią traktowane, że piołun po prostu tam już nie rośnie. No więc polecam, można nawet wysiewać sobie. Moje, które w zeszłym roku wysiałam, też już pięknie się zbierają. Co prawda, no nie są to takie wybujałe okazy, ale myślę, że jak im tam dam odżywki roślinnej, bo robię też takie maceraty, czasami takie po prostu do wiaderka wrzucam jakieś zioła, które ziela, tak ktoś by powiedział w ogródku, gdy wyrywa, no to ja to po prostu zalewam wodą i potem tym podlewam i rośliny rosną jak oszalałe. Także polecam Państwu bardzo i tak czuję, że tu chodzi też o ten powrót do harmonii, właśnie używając też tego winka z bylicą piołun.
0: Tak właśnie, to jest bardzo piękne podsumowanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy, tego dzieła Hildegardy i mistycznego, i muzycznego, całej jej twórczości i tego dzieła opartego na naturze, czyli tego, co nazywamy medycyną Hildegardy z Bingen w całości. Wracamy do takiego ustawienia organizmu, do jakiego człowiek został stworzony, do takiego rajskiego ustawienia organizmu, że wszystko ma działać tak, jak zostało stworzone, żeby to ciało, które jest najpiękniejszą szatą, było w dobrym stanie, a kiedyś w dobrym stanie należy oddać je stwórcy, tak pisała Hildegarda z Bingen. I do tego właśnie ten eliksir piołunowy bardzo, bardzo się przydaje. Pamiętać tylko trzeba, że piołun, proszę Państwa, tak jak mówi pani Karina, rozdrobnić, a potem dopiero wycisnąć, bo jeżeli będziemy chcieli zrzucać te suche gałązki piołunowe, czy suche, suche, do...
1: Ja jeszcze nożyczkami tnę po prostu, zanim do tego termomiksa się dostanie, tnę to nożyczkami. I właśnie tylko te mięciutkie części. A jeszcze ważne, tak na marginesie szybciutko tylko powiem, że ta pulpa, która zostanie po wyciśnięciu, może zostać użyta do zrobienia maści piołunowej, która jest cudowną maścią, jedną z najmocniejszych, tak Hildegarda pisze, przeciwbólowych. Ja ją używam.
0: Za tydzień o niej opowiemy, bo już jest godzina 21:00.
1: Tak,
0: umawiamy się z panią Kariną za tydzień o maści piołunowej. Możemy?
1: Tak, oczywiście.
0: A to będziemy się...
1: Przepraszam, nie będę
0: środa.
1: W kraju.
0: No to za 2 tygodnie będziemy opowiadać o tym, jak stworzyć maść piołunową. Bardzo dziękuję za tę opowieść i za przepis na ten niezwykły eliksir Hildegardy z Bingen. No i smacznego, mam nadzieję, że skosztujesz za chwilę wykonanego przez siebie napoju piołunowego.
1: Tak, czego, bo to jakaś eureka po prostu była.
0: Tak,
1: do mnie
0: czego i tobie życzę, i państwu, naszym słuchaczom, i sobie też spróbuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję ogromnie. Pani Karina Kąpała była z nami. Do usłyszenia. Szymon Chrystianusz realizował program Studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Dziękuję bardzo Szymonie. Drodzy Państwo, dobrego wieczoru, kosztowania napoju piołunowego Hildegardy z Bingen i do usłyszenia za tydzień.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
3: Radio Wnet.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
4: To była autopromocja.
6: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
7: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Nastrój trochę nieprzysiadalny, jak to na przełomie miesiąca kwietnia i miesiąca maja. Dziękuję za te wszystkie maile, które odczytuję po czasie, za wszystkie telefony nieodebrane, ale jak to jest na kresach, obecnych kresach, bo dawne kresy po drugiej stronie Bugu, nasze polskie kresy, tam gdzie toczy się wojna. Natomiast od pożarów Puszczy Solskiej do miejsca, gdzie studio Bożuczyn, studio Roztocze, studio Grzęda Sokalska, bardziej niż daleko, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, natomiast to zawsze wzrusza to, co nazywa się pamięcią i niepokojem o to, co z redaktorem wybranym dzieje się to tu, to tam, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Natomiast dzisiaj nadchodzi czas na to, co nazywam opowieścią o niezwykłym człowieku, który już po drugiej stronie luster, mówię o liderze formacji Big Country, bo dzisiaj tylko i wyłącznie muzyka grupy Big Country. 3 minuty po godzinie 21:00, cienie w jaskini, Tomasz Wybranowski. Nasz Szymon Chrystianusz niezwykły przy konsoletach pod niebem miasta stołecznego Warszawa. Może nas słuchać jeszcze we Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, w Lublinie, w Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i oczywiście w Warszawie. Na początek nagranie z oklaskami. Look away, Big Country, czyli odwróć precz wzrok.

0: best music, what will we think of next?
1: No tak to jest, kiedy te sportowe emocje włączają się w sercach fanów ze Szkocji czy Irlandii. Oczywiście z tych dodatkowych niezwykłości grupy The Big Country, skrążka The Seer.

oczywiście puryści, którzy słuchają mnie od prawie 10 lat, bo pierwszy program Cienie w jaskini pojawił się na antenie Radia Wnet majową porą roku pańskiego 2016, więc to już 10 lat. Bożeż ty mój, chcę się powiedzieć, jak ten czas bardziej niż szybko płynie. Dodam jeszcze, no bo każdy jest trochę próżny, że 7 czerwca, 20. rocznica programu Polska Tygodniówka w irlandzkim radiu Near 90.3 FM. I powiem Państwu tak, że są takie płyty, są takie albumy, są takie pieśni, do których człowiek powraca przez całe życie. I zawsze jest to tak, że tym, czym skorupka za młodu nasiąknie, w dojrzałości żywota, ergo na starość trąci, tak jest ze mną, bo powiem szczerze, czasami, kiedy dzielę się z Państwem tymi rarytasami na antenie Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Lublin, Białystok, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa, z ukłonami od wieczorowego redaktora Wybrana, a to często łapię się na tym, że to są te płyty, kiedyś mozolnie nagrywane na te stare kasety, czerwone 60-tki albo niebieskie 90-tki ZWH Steel on Gorzów. No, szczytem ekstrawagancji było posiadanie chromówki Sony albo jeszcze innych wyszukanych firm, jak chociażby BASF czy TDK. Ostatnio z lubością te stare kasety przeglądam, piękne słuchaczki, zacni słuchacze Radia Wnet, albowiem no, remontuję te stare historie związane z firmą Radmor. I czasami różne znaleziska na strychu domu mojego rodzinnego zaskakują, szczególnie teraz, gdy bardziej niż remontowo, majowo, pod niebem tego mojego pięknego Wożyczyna. No i właśnie formacja The Bolshoi, gdzie mój wielki Trevor Turner i przy okazji tam, panie i panowie, w formacji The Bolshoi, ten nasz polski człowiek, Jan Kalicki, tak jak w grupie The Big Country, którą dowodził, a świętej pamięci Stuart Adamson, Mark Brzezicki, perkusista, co się zowie. Kiedyś zrobię specjalny program o tych tragicznie odeszłych z miłości, choć trochę na własne życzenie, muzyków, dżentelmenów, takich właśnie jak Stuart Adamson, który nie mogąc pogodzić się z odejściem swojej żony, spożywając duże ilości alkoholu i różnych środków rzekomo uśmierzających ból, popełnił samobójstwo, czyli jak mówią, odszedł na własną prośbę gdzieś pod niebem pięknych Hawajów. A dzisiaj będę opowiadał o tej płycie, co się zowie, panie i panowie. Ja pamiętam, jak z wielką atencją wielki Tomek Beksiński o tej płycie opowiadał. Był taki program dawno, dawno temu, wieczór z płytą kompaktową w drugim programie Polskiego Radia. No i właśnie opowiadał o tej płycie, która, panie i panowie, będzie miała swoją premierę 30 czerwca tegoż roku, bowiem 30 czerwca 1986 roku ta płyta ukazała się, a więc 40 lat temu, niemal 40 lat temu. Natomiast ja po raz pierwszy wysłuchałem jej majową porą roku pańskiego 1987. Starałem się być na bieżąco, ale że człowiek myślał o tym, aby zdać egzamin do liceum, do którego chodził mój tata Józef Wybranowski, czyli Wybran Senior. Więc czasami niektóre z tych programów gdzieś nam uciekały. I jeszcze raz powtórzę to do tej młodej naszej radiowej publiczności, do słuchaczy, że wtedy żyło się muzyką, żyło się sztuką, żyło się poezją i to było sensem naszego życia, aby trochę pokolorować te czasy PRL-u.
Ale wróćmy już do tej płyty, panie i panowie, bo za chwilę pierwsze 5 niezwykłych nagrań. Tytuł The Seer, czyli żeglarz, trzeci krążek studyjny tej niezwykłej szkockiej grupy Big Country, dlatego pozwoliłem sobie z tych dodatków z drugiej płyty z wydania Deluxe właśnie zaprezentować to, jak do publiczności zwraca się Stuart Adamson. Szkoci mają to niezwykłe R, który ma też Fish, nasz niezwykły pierwszy głos grupy Marillion. Natomiast The Seer, trzeci krążek formacji spod nieba Szkocji, to powrót do tego celtyckiego brzmienia ze znakomitego debiutanckiego krążka The Crossing, rok 1983, gdzie te rockowe, gitarowe zagrywki Stuarta Adamsona okraszane właśnie wpływami szkockiej i irlandzkiej muzyki tradycyjnej, a na albumie mnóstwo gości, w tym ona w nagraniu tytułowym, Kate Bush w nagraniu The Seer, ale też June Miles Kingston w chórkach niezwykle umaiła nagranie Eildon i Remembrance Day. No i cóż, pierwszy singiel z tego krążka, Look Away, czyli odwróć precz wzrok, jak tłumaczę, stał się numerem jeden gdzie? Pod niebem Szmaragdowej Wyspy i dotarł do 7 miejsca w brytyjskich listach przebojów. A sam krążek The Seer wspiął się na drugie miejsce w zestawieniu najlepszych albumów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii. No ja często omawiam i przychylam się do tych krytyków muzycznych, że ten krążek jest jednym z najbardziej celtyckich, nie tylko w dorobku grupy Big Country, ale w ogóle, jeżeli chodzi o zestaw najważniejszych zespołów rockowych wszechczasów. Natomiast Seer to może być żeglarz, natomiast tak naprawdę tytuł odwołuje się do XVII-wiecznego szkockiego mistyka, którym nazywał się Bram Seer. Panie i panowie, w rolach głównych Stuart Adamson, Mark Brzezicki przy instrumentach perkusyjnych, Tony Butler, gitara basowa, głos wspomagający Stuarta Adamsona i Bruce Watson z gitarą, mandoliną, ale też na sitarze, panie i panowie. No i cóż mogę powiedzieć? Wspomnienia przybywajcie. Za chwilę pierwsze 5 nagrań. Look Away, czyli odwróć precz wzrok. Wersja singlowa, ta wersja podstawowa, panie i panowie. A potem The Seer, nagranie tytułowe. Visioner, prorok, ale też można tłumaczyć to jako żeglarz. Seer od morza, sailor, żeglarz. Następnie the teacher, nauczyciel, I walk the hill, idę przez wzgórze. I to pierwsze 5 nagrań, panie i panowie, które uzupełni jeszcze Eildon, to nazwa własna fikcyjnego miejsca ze szkockiej, celtyckiej mitologii. Ale zanim Look Away, to jeszcze jedna niespodzianka z tego dodatkowego krążka z Deluxe Edition, bowiem wprowadzi państwa w arkana tejże płyty nagranie I Will Run For You. Dzisiaj redaktor Tomasz Wybranowski, czyli ja, opowiada o płycie Big Country The Seer i przenosimy się do roku 1986, kiedy z wypiekami na twarzy czekaliśmy na to, co w Meksyku pokażą nasi piłkarze.

0: Alidon, a wcześniej to niezwykłe nagranie Look Away, odwróć się precz wzrokiem, The Seer, ten mój żarcik, The Seer od Sea, może żeglarz, ale nie widzący, ten, który widzi przyszłości, prorok, jasnowidz, chociaż nie jasnowidz, to clairvoyant z języka angielskiego. Później The Teacher, nauczyciel, I Walk the Hill, idę przez wzgórze i przed chwilą to niezwykłe, trochę arkadyjskie miejsce ze szkockiej, celtyckiej mitologii. Eildon, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Dzisiaj prawie w 40. rocznicę premiery płyty The Seer grupy Big Country redaktor Wybran, Tomasz Wybranowski opowiada o tej płycie i tęskno wspomina czasy sprzed ponad prawie 40 lat.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko, opowiada Tomasz Wybranowski.
0: Ale za moment powrócimy jeszcze do tej pieśni tytułowej, ten mój żarcik Seer, widzący Seer, żeglarz, chociaż nagranie Sailor, finalem opowieści o płycie. Numer 3, jeżeli chodzi o studyjne dokonania grupy Big Country, gdzie w roli głównej ten nieszczęśliwy celtycki bard, jak o nim często mawiam, postać tragiczna w życiu osobistym, Stewart Adamson, któremu towarzyszył Tony Butler z gitarą basową i w chórkach, Bruce Watson z gitarą, mandoliną i sitarem i on, Polskie Serce, Mark Brzezicki, serce formacji, perkusja, instrumenty perkusyjne i głos wspierający. Natomiast słów kilka o tym niezwykłym, na poły legendarnym, ale też no, są wzmianki o tym Kennecie McKenzie'im, którego właśnie nazywano Bramem Seer, czyli Bramem Widzącym.

To oczywiście musiałbym cytować gaelicki, język szkocki. Pradawnych Piktów albo Irijczyków, no bo to zaraz trzy kroki do moich interpretacji i nawiązań. Jedno jest pewne, Bram Sear, czyli Kenneth Mackenzie, legendarny szkocki prorok, który działał, który widział to, co wydarzy się na tym Padolowesi rozpaczy z perspektywy 3-4 wieków, działał w XVII wieku. No i związany był z tym przepięknym rejonem północnej Szkocji, Ross Shire. No był też uważany przez zwykłych Szkotów za ich głos, proroka ludowego. Postać półlegendarna, który był często nazywany później, w wieku XIX, kiedy budziły się te miłości ludów do tego, co wyparte i trochę zaprzeszłe, nazywano go szkockim Nostradamusem. No, według tradycji miał właśnie posiadać ten kamień widzenia, Seeing Stone, dzięki któremu mógł przepowiadać przyszłość, a jego proroctwo przekazywano ustnie przez pokolenia i spisano gdzieś dopiero w okolicach roku pańskiego 1830-1835, kiedy właśnie poeci jezior, kiedy MacPherson, kiedy Horacy Walpole z tym zamczyskiem von Tranto zaczęli trącać te struny, niezwykłe struny dawnych dusz poprzednich pokoleń, tych, którzy Wyspy Brytyjskie zamieszkiwali. Podobnie działo się też u nas w Polsce za sprawą naszego wieszcza Adama Mickiewicza, a także tego niezwykłego badacza Maurycego Mochnackiego. Ale mówmy o przepowiedniach wielkiego Brama Seara, o którym wyśpiewał tak cudnie Stewart Adamson na trzeciej płycie grupy Big Country. Pisał m.in. tak: widziałem dym wózków koni, bez koni, ciągnący się przez cały kraj. No i inne jego widzenie, że ziemia stała się tak mała, że ludzie będą podróżować dookoła świata w jednym tylko dniu. Natomiast ta jedna legenda głosi, że został stracony, czyli utracił życie przez spalenie na polecenie pewnej hrabiny Seaford, kiedy przepowiedział jej, że mąż ją zdradza, i hrabina Seaford tak się zdenerwowała, że stwierdziła, że wielkiego proroka ludowego Szkotek i Szkotów Brama Seara, a tak naprawdę nazywał się Kenneth Mackenzie, po prostu straci. Natomiast za chwilę ta pieśń tytułowa The Seer, gdzie gościnnie wielka, wspaniała, cudna Kate Bush. Piosenka opowiada o dawnej przypowieści usłyszanej przez narratora, w którego wciela się oczywiście Stewart Adamson. Wizja przyszłości, która przepowiadana jest przez pewną tajemniczą kobietę, i to właśnie Kate Bush w tym nagraniu. A w słowach tej kobiety pojawiają się obrazy przemijania wojen, zniszczeń natury i ludzkiej chciwości, gdzie brak miejsca absolutnie na miłość prawdziwą. No i ta przepowiednia mówiła też o bohaterach i pewnej ofierze, i o tym, że wszystko w świecie podlega cyklowi, że wszystko przemija i wszystko musi nadejść ponownie. Ta kobieta, w którą wciela się w tej pieśni, Kate Bush, symbolizuje mądrość i proroctwo właśnie Brama Seara, Kennetha Mackenzie'ego, a narrator pozostaje gdzieś między wiarą a zwątpieniem, trochę jak ksiądz Piotr w tych naszych Dziadach Mickiewiczowskich, między wiarą a zwątpieniem w to, co usłyszał. No i refren niezwykły: All this will pass. Wszystko to przeminie, wszystko to przeminie, wszystko to przeminie absolutnie. To podkreśla oczywiście nieuchronność zmian i historii, która ciągle się powtarza. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, więc raz jeszcze to nagranie. Big Country, The Seer, z gościnnym udziałem Kate Bush.

Nowa fala i rok celtycki, formacja Big Country. Nagranie tytułowe z płyty The Seer, panie i panowie, ale tak jak mawiałem o godzinie 21 sekundami, tak i teraz o godzinie 21 minut 59 i 30 sekund, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Teraz wyjątek z tej listy do odtworzenia nagrań formacji Big Country z wielkim Stewartem Adamsonem. Trevor Turner, The Bolshoi. Nagranie, pod którym od 40 lat się podpisuje. Looking for life to lose, szukając życia, które można szybko, łatwo stracić. Oczywiście z albumu Friends.

0: Looking for Life to Lose to najważniejsze nagranie formacji Devil Show z płyty Friends. Dla mnie to płyta bliźniaczka tej, o której dziś opowiadam, o płycie The Seer grupy Big Country. Natomiast niemal 40 lat temu plus 1 miesiąc i 3 dni został zarejestrowany ten koncert grupy Devil Show gdzieś pod niebem Cambridge. Panie i panowie, jak na żywo to nagranie broniło się w roku pańskim 1986. Posłuchajmy w cieniach w jaskini na antenie Radia Wnet, gdzie muzyka absolutnie warta słuchania.
1: This is a really fast song, this, so you can cause trouble at the front. It's called Looking for Life to Lose.

Trevor Turner w formacie The Balshoy Looking for the Life to Lose na żywo spod nieba Cambridge sprzed już 40 lat. No i cóż, to były te niezwykłe czasy, kiedy słuchaliśmy właśnie w takich wersjach te cudem nagrywane, czasem pożyczane bez pozwolenia kasety od starszych kolegów i dzielenie się tą muzyką. Czy młode pokolenie dzieli się teraz plikami? Mam nadzieję, że tak. Czy dzielą się słowem? Wierzę, że tak. Czy rozmawiając ze sobą patrzą sobie w oczy bez używania telefonów komórkowych, iPhone'ów i tych innych lśniących i grzmiących narzędzi do tego, by się komunikować. Też wierzę, że tak, bo nadzieja zawsze umiera ostatnia, panie i panowie. No i jeszcze jedno nagranie grupy The Balshoy, zanim druga strona płyty niezwykłej The Seer, o której dzisiaj opowiadam, gdzie w roli głównej Stuart Adamson i formacja Big Country. West of London Town, raz jeszcze grupa The Balshoy i Trevor Turner. 1, 2, 3, 4.

i zrobi się jaśminowo, cudnie, pasterowo, nocnie, wieczornie, jak to w cieniach jaskini u redaktora Tomasza Wybranowskiego.

Trevor Turner de Bolshoi, West of London Town. Zypki away, panie i panowie. A Józefów się broni, roztocze zawsze się obroni ta nasza ziemia zamońska. Skąpana we krwi z powodu Niemców, Ukraińców i Rosjan. Ale my wciąż niepokorni dajemy radę i to widać w tej naszej zamońskiej historii, panie i panowie, ale wracam do naszych muzyczności, bo dzisiaj opowieść o płycie numer 3, jeżeli chodzi o studyjne historie grupy Big Country, This Year. I przed nami kolejne 5 nagrań. Druga strona, najpierw One Great Fin, jedna wielka rzecz, następnie Hold the Heart, wstrzymaj swoje serce. Najdłuższa kompozycja, jeśli chodzi o płytę This Year, potem Remembrance Day, Dzień Pamięci. No i właśnie, mówiłem o historii mojej zamojszczyzny, skąpanej we krwi podczas II wojny światowej. Natomiast Remembrance Day, Dzień Pamięci, opowiada o wysiedleniach szkockich górali z przełomu XVIII i XIX wieku i kłaniają się tutaj Anglicy, ci dżentelmeńscy Anglicy, którzy zachowywali się niemal tak jak Niemcy w czasie II wojny światowej w stosunku do nas Polaków, bo do innych nacji jakoś łaskawie, chyba jeszcze gorzej, to Rosjan. A w finale dwa nagrania, The Red Fox, Rudy Lis. To trochę opowieść kryminalna inspirowana głośnym morderstwem w miejscowości Appin w roku pańskim 1752. A w finale The Sailor, żeglarz, no i ten mój żart językowy trochę nie wyszedł, bo The Seer, to oczywiście można sobie dośpiewać, że to może być żeglarz od słowa może w języku angielskim, ale żeglarz to tak naprawdę The Sailor. No i cóż mogę powiedzieć, kluczowa płyta w dorobku grupy Big Country i Stewarta Adamsona. Miałem szczęście zobaczyć go wiele, wiele, wiele lat temu, ale to już nie było absolutnie to. Potem jeszcze bez Stewarta Adamsona z Markiem Brzezickim przy zestawie perkusyjnym i Bruce'em Watsonem z gitarą, ale to też było nie to. Natomiast ten krążek sprzed lat 40, bo przypomnę, czerwcową porą 40. rocznica premiery tej niezwykłej płyty, to absolutnie opus magnum, jeśli chodzi o formację szkocką Big Country, bo na tej płycie ta charakterystyczna, melodyczna gitariada z tymi głębokimi korzeniami w gruncie, w ziemi, też skąpanej krwią Szkocji, jej kultury i historii. Choć album czasami postrzegany jako zbyt popowy, przebojowy przez tych ortodoksyjnych fanów, no to prawda jest taka, że to jeden z najlepiej ocenianych i najbardziej dojrzałych dzieł zespołu. Dla mnie absolutnie najlepszy. I powiem tak, że to też jest taka pocztówka z lat 80. tych urodzonych na przełomie lat 60. i 70., tak jak ja, kiedy ta muzyka była sensem naszego młodzieńczego, dziecięcego życia, podobnie jak poezja, jak literatura, jak te tomy, Tren Fortinbrasa, jak Struna Światła Zbigniewa Herberta, czy tomik Miłosza, gdzie słońce wschodzi i kędy zapada, oczywiście. Na nielegalu kupowane gdzieś pod naszym bożuczyńskim kościołem od świętej pamięci pani Stasi Gradziu, która dziwnym trafem do małego Bożuczyna tę bibułę nielegalną przywoziła. Tomasz Wybranowski, panie i panowie, Big Country, strona druga płyty niezwykłej, a jej tytuł The Seer.

Do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Ostatnie nagranie z drugiej strony płyty The Seer grupy Big Country. One Great Thing, jedna wielka rzecz. Hold Hard, wstrzymaj swoje serce. Remembrance Day, Dzień Pamięci. The Red Fox, Rudy Lis i przed chwilą to niezwykłe, epickie, cudne, The Sailor, żeglarz. W roli głównej Stewart Adamson, głos, opoka, filar, kompozycje, metafory grupy Big Country. Już po drugiej stronie Luster, ten wielki, nieszczęśliwy, jak wielu, wielu znakomitych artystów i muzyków. Towarzyszyli mu Marek Brzezicki, to polskie serce, no i nomen omen, serce grupy Big Country, powalący w centrale, hi-haty i bębny. I Tony Butler z gitarą basową w chórkach i Bruce Watson z tym celtyckim sercem, gitarowo, mandolinowo i w dwóch nagraniach z sitarem gościnnie, między innymi June Miles Kingston i wielka Kate Bush w nagraniu

0: 22 minuty 45. Szymon Chrystianos przy konsoletach w Warszawie. Pewnie z wypiekami na twarzy, bo Bayern Monachium potrzebuje tych goli. Jak to się skończy? Pożyjemy, zobaczymy. A teraz...
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
0: A teraz już z tej drugiej płyty, Deluxe Edition, krążek The Seer grupy Big Country, nagranie Song of the South, czyli pieśń z południa.

Song of the South, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Zanim ostatnia pieśń, to jeszcze jednak trochę tych politycznych trendów. Nie czasami złośliwie komentuję, że być może te wszystkie wozy strażackie, które zostały zakupione i przekazane dla zamojskich strażaków od ministra Ziobry z tego funduszu, którym to podobnież zarządzała grupa przestępcza, zorganizowana, być może nie biorą udziału w akcji gaszenia lasów w Puszczy Solskiej, bo są z przestępstwa, więc nie można z nich korzystać. Taki mój trochę czarny żart. Natomiast panie i panowie, tylko w roku pańskim 2023, przed tymi wyborami z głośnym akcentem wrocławskiego Jagodna, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z mojej kochanej Zamojszczyzny otrzymali nowe wozy bojowe. No i w sumie było to 16 pojazdów za prawie 12,5 miliona złotych, a pieniądze pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także w prawie 8% samych samorządów. No i te samochody otrzymały m.in. Ochotnicze Straże Pożarne z Brodów Małych, z Radecznicy, z Wólki Wieprzeckiej. A z powiodu Biłgorajskiego odkurzyłem stare notatki. OSP Babice, Biłgoraj, Smulsko, Duże, Szyszków, Dąbrówka, Tarnogród. I wszystkie biorą udział w akcji gaszenia pożarów. No więc rodzi się pytanie dla obecnie rządzących, czy to była tylko promocja przedwyborcza? Czy rzeczywiście te pieniądze zostały dobrze spożytkowane, że te wozy strażackie trafiły na moją Zamojszczyznę i są teraz w użytku, gaszą pożary? Las ciągle płonie. Niewykluczone, że dzisiaj wreszcie spadnie deszcz, bo susza absolutnie totalna. Natomiast strażacy radzą sobie, podobnie jak leśnicy. Natomiast w czasach przełomu wiosny i lata tych pożarów coraz więcej. Jakoś policja, jakoś prokuratury nie znajdują tych sprawców. Piękne słuchaczki, zacni słuchacze. I nad tym też warto trochę się zastanowić.

Przypomnę, pożar w Puszczy Solskiej w linii prostej to od studia 37, niespełna 32 km. Płoną też chronione torfowiska i bory bagienne. Na szczęście w Józefowie te kamieniołomy, wielka kamienna skarpa, która chroni dostępu do miasta i tym możemy się pocieszać, dziękując przede wszystkim strażakom i tym zawodowym i też druhom z ochotniczych straży pożarnych. Przypomnę, te 16 wozów strażackich bierze udział w akcji gaszenia pożarów, a zostały przekazane przez poprzedni rząd. To tak trochę ironicznie a propos tego, co też mówi minister Kierwiński, a propos tego, czy była to dymna zasłona albo grupa przestępcza, która rządziła i dzieliła według swojego uznania. Natomiast te wozy działają i sprawdzają się w akcji. Panie i panowie, w finale jeszcze jedno nagranie. Look Away. Wersja 12-calowa, maxi-singlowa, Big Country. Klimacie tej niezwykłej płyty The Seer, o której dzisiaj Państwu opowiadałem. The Seer, widzący, jasnowidz. Tomasz Wranowski, ku dobru, pięknu, światu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Módlcie się o deszcz dla Zamojszczyzny i Puszczy Solskiej. Szymon Christianus wspiera mnie dzisiaj z perspektywy pięknej Warszawy, gdzie bije serce Radia Wnet. Look Away w finale. Dobranoc.

0: Niczyni w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest z nami na łączach pan Piotr Małecki, prezes Defense 24. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A rozmawiamy, ponieważ tutaj mam otwartą przed sobą stronę internetową. Już za 16 godzin 9 minut rozpoczną się Defense 24 Days, które będą trwały od 6 do 7 maja. Stadion PG Narodowy w Warszawie. Jedna z ważniejszych takich konferencji poświęconych bezpieczeństwu w tej części Europy. Czego możemy spodziewać się w tym roku?
2: No tak, Defense 24 Days jest, jak pan słusznie zauważył, jedną z największych tego typu imprez w naszej środkowej części Europy. Spodziewamy się ponad 5000 uczestników, 5 ministrów obrony, ponad 50 delegacji z całego świata, w tym również oczywiście bardzo mocna reprezentacja Polski na poziomie wszystkich instytucji w zasadzie zajmujących się bezpieczeństwem, od oczywiście wicepremiera, ministra obrony narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw zagranicznych, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodu, Kancelarii Prezydenta, przedstawiciele wszystkich najważniejszych ministerstw od nas się tym zajmujących, no i szeroko reprezentowany przemysł przede wszystkim polski, bo tutaj od już drugi raz robimy także wystawę sprzętu i uzbrojenia Sił Zbrojnych RP oraz przede wszystkim tego, który jest produkowany przez polskie przedsiębiorstwa. Więc Warszawa staje się na 2 dni na pewno takim centrum bezpieczeństwa, gdzie będą na największe dyskusje, na najważniejsze obecnie tematy. Na poziomie zarówno naszym polskim, regionalnym, jak i będziemy rozmawiać też szerzej o bezpieczeństwie, wykraczającym daleko poza nasze granice, bo oczywiście Rosja, problem z Rosją jest numerem jeden dla nas wszystkich, ale będziemy też patrzeć na tak może odległe, ale równie istotne tematy, jak sprawy związane z bezpieczeństwem na Bliskim Wschodzie, czy związane z nielegalną migracją.
1: No właśnie, nielegalna migracja, ale przede wszystkim to, co dzieje się w Zatoce Perskiej. Jeżeli by spojrzeć na te poprzednie edycje w tym roku, to chyba 8 edycja, jeżeli tak jest. To w jaki sposób to spotkanie, to międzynarodowe spotkanie się zmieniało, jak ono ewoluowało?
2: No, my przede wszystkim pierwsze edycje były dużo skromniejsze. One były, myśmy zaczynali od 250 osób na pierwszej naszej konferencji, gdzie byliśmy przede wszystkim skupieni na Polsce, na problemach związanych z procesem modernizacji, no bo 8 lat temu temat bezpieczeństwa nie był jeszcze tak popularny. Myśmy się borykali i jako całe NATO, z tym, że nie bardzo ktoś chciał wydawać 2% PKB na obronność. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, gdzie Polska wyda 5%, inne kraje za moment też będą musiały wydawać 5% na PKB, tak? W związku z dynamiczną sytuacją międzynarodową, z tym zagrożeniem światowego pokoju, bo to nie tylko chodzi o nasz tutaj regionalny, te wyzwania są ogromne, stąd rosnąca popularność tematyki obronnej, bezpieczeństwa i stąd coraz większe zainteresowanie naszą konferencją i tematyką, którą się wbiliśmy, no bo te 8, 7, 6 lat temu, prawda, kiedy promowaliśmy przede wszystkim bezpieczeństwo Polski, nagle stało się to tematem numer jeden i przeszliśmy w tej chwili też do zagadnień szerszych, bo widzimy, że bezpieczeństwo Polski to jest też bezpieczeństwo krajów bałtyckich, cała wschodnia flanka, tak, jesteśmy w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego. I
1: Chociaż słyszymy coraz częściej z tego kluczowego członka Paktu Północnoatlantyckiego, Sojuszu Północnoatlantyckiego, że jest jest to tygrys z papieru, czy też papierowy tygrys, i to chyba także, powiedzmy, będzie dyktowało to, co będzie się działo, czy też tematy troszeczkę tych rozmów w czasie tej najnowszej edycji, która rozpocznie się jutro.
2: Tak, to znaczy, jeżeli patrzymy na Pakt Północnoatlantycki, no to my jako Defense 24 od zawsze promowaliśmy i promujemy, będziemy promować to właśnie współpracę transatlantycką, sojusz transatlantycki, bo uważamy, że to jest podstawa naszego bezpieczeństwa. Musimy być silni w tych sojuszach, natomiast od lat też mówimy, że musimy zwracać coraz większą uwagę na to, aby jak największa część naszego bezpieczeństwa, w tym produkowanego uzbrojenia, była produkowana w Polsce przez polskie firmy. To, co dzisiaj jest bardzo słuszną ideą, jeżeli mówimy o local contencie, o tym, żeby jak najwięcej rzeczy była produkowana tutaj na miejscu, no to o tych wszystkich sprawach też będziemy mówić. Będziemy mówić też bardzo dużo o współpracy bilateralnej pomiędzy krajami naszego regionu. My jako Defense zorganizowaliśmy 2 miesiące temu bilateralną konferencję na temat współpracy przemysłów polsko-słowackich, przemysłów zbrojeniowych. To była taka bardzo sfokusowana konferencja. Przy udziale, przy poparciu pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który razem z wicepremierem i ministrem obrony Słowacji Robertem Kaliniakiem uczestniczyli w tej konferencji. I na tej konferencji doszło do podpisania kilku umów, a kilkanaście firm podjęło rozmowy polskich i słowackich w ramach wzajemnej współpracy. Tak? Bo to my nie możemy tylko się skupiać na gotowym produkcie i on nam nie może przesłaniać całości związanych z bezpieczeństwem, bo ten produkt będzie na tyle skuteczny, na ile będzie dostępna część, każda jedna, która się w nim znajduje. Czas jej dostawy, cena, to wszystko ma znaczenie, więc my dzisiaj polskie firmy, polscy duzi producenci, takie jak Polska Grupa Zbrojeniowa czy Grupa WP, prawda? Oni są już tak duzi, że stają się często integratorami różnego rodzaju programów i poszukują po prostu solidnych poddostawców, tak aby sprzęt był jak najbardziej dostępny dla naszych sił zbrojnych. Także tej tematyki, o której będziemy mówić, jest naprawdę bardzo dużo.
1: Dlatego też zachęcamy do tego, aby śledzić, aby zaglądnąć na stronę internetową Defense 24 Days. Cała impreza zaczyna się już jutro i tak jak już mówiłem, potrwa do 7 maja.
2: Ja jeżeli mogę, tak, panie redaktorze, to też serdecznie zapraszam mieszkańców Warszawy i okolic do odwiedzenia Błoni Stadionu Narodowego, gdzie będzie okazja do obejrzenia z bliska sprzętu wojskowego, które dowództwo generalne nam wystawiło. Będzie pokazane trochę sprzętu produkcji polskiej, polskich firm, często małych, ale bardzo innowacyjnych, i będzie można już zobaczyć, że polski przemysł naprawdę ma się czym pochwalić.
1: I Radio Wnet potwierdza, ponieważ Radio Wnet jest także partnerem medialnym tego wydarzenia. Tak, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Małecki, prezes Defense 24, był naszym gościem. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki Wnet.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la.
1: Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
0: Idę przez osiedle jak przez tren.

sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W naszym studiu profesor Henryk Tomański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To cóż, może naszą opowieść o polityce zacznijmy nie od sondaży, nie od tego, jak wygląda badanie opinii publicznej aktualnie, cóż się tam zmienia, ale od wypowiedzi polityków. Sławomir Mentzen, nie wiem, czy pan profesor odnotował, wczoraj wieczorem poszedł na wojnę z Wojskiem Polskim, no może nie z całym, ale na pewno z kierownictwem, z generałem Kukułą. Od merytoryki to oczywiście możemy dyskutować, ale politycznie, nie wiem, czy pan profesor rozumie ten sygnał, no bo znając polityków, większość z nich czasami myśli nad tym, co mówi, stara się te sygnały jakoś tam cyzelować, że to jest jakiś konkretny cel, jaki cel może i jaka kalkulacja polityczna może przyświecać temu, że w tej chwili dla Sławomira Mentzena, jak patrzę na jego profil na X-ie, chociażby bardzo aktywny był wczoraj pan prezes Nowej Nadziei, no to właśnie zajmował się głównie atakami na generała Kukułę, czyli szefa sztabu.
2: Kalkulacja polityczna, ale również kalkulacja charakterologiczna, można powiedzieć. Kalkulacja polityczna, gdyby się doszukiwać, to można by domniemywać, że Mentzenowi w dalszym ciągu chodzi o podkreślanie podmiotowości tej frakcji Konfederacji, którą kieruje, bo to trzeba nazwać chyba frakcją, bo to nie jest to samo, co nad czym pewien nadzór sprawuje pan Krzysztof Bosak, który jest drugim, przynajmniej znowu w opinii publicznej traktowany jako drugi przywódca, prawie że na tym samym poziomie, równorzędny Konfederacji, więc taka kalkulacja polityczna. Natomiast jednak w przypadku wypowiedzi Mentzena bardzo dużo daje o sobie znać takie cechy osobowościowe, podkreślania własnej indywidualności, czy jakby potrzeby dowartościowania się.
1: Ale to jest ciekawe, bo mamy we wszystkich badaniach kwestia bezpieczeństwa, no wychodzi na plan pierwszy, że Polacy o bezpieczeństwo się boją i zastanawiają się, czy Polska jest bezpieczna. To oczywiście skupia na armii uwagę. Armia jest dość popularna, nie wiem, czy jest dobre stwierdzenie. Jest zaufanie Polaków do armii i nagle wychodzi polityk, który uznaje, że będzie szefa sztabu krytykował i to w takich słowach nie tam oględnych, że może być lepiej, ale no, użył słów takich twardych. Sławomir Mentzen mówi, ten człowiek jest nienormalny. W sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem.
2: Zaskakujące, bo gdyby krytykował prezydenta, byśmy rozumieli, Jarosława Kaczyńskiego, oczywiste, PiS, liderów PiSu, natomiast atakuje postać, osobę kojarzoną z instytucją, czy niezależną z definicji jakby świadomości społecznej w systemie demokratycznym od władzy, a poza tym, który nie znamy jego wypowiedzi generała Kukuły, żeby stawał po czyjej stronie, tak mówiąc najogólniej, żeby był powód, żeby go krytykować aż tak. No to w dalszym ciągu powraca ta myśl, że być może tutaj znowu chodzi, no to tą podmiotowość, czy te cechy osobowościowe, podkreślanie własnej indywidualności, własnej inności, różnicy w porównaniu z innymi, ale oczywiście, jeżeli chodzi o konsekwencje tego, to jest takie działanie niepolityczne, nieracjonalne w tym sensie, no bo reakcje na to mogą być różne, w większości jednak takie raczej negatywne, albo budzące zdziwienie, bo ludzie ale nie potrafią sobie...
1: Szukam racjonalności, przynajmniej tak staram się w każdej wypowiedzi, w każdym działaniu polityka. Jest dyskusja o poborze. Jak się popatrzy na sondaże, to gro wyborców Konfederacji jest przeciwna poborowi. To są w dużej części młodzi mężczyźni i oni no nie chcą iść do wojska, więc może taki atak na wojsko i taki ruch trochę pacyfistyczny Sławomira Mentzena, który będzie nie tylko mówił żadnego poboru, ale też będzie samo wojsko jako takie krytykował. Może to jest jakaś kalkulacja polityczna. Żeby dotrzeć do tych, którzy się boją wojny i boją się, że będą musieli w obronie ojczyzny stawać, więc się atakuje także wojsko, żeby jeszcze bardziej do siebie przywiązać.
2: Ale to jest jeszcze, to jest trudniejsze do wytłumaczenia młodych z tego, tak, ale mógłby to zrobić bardziej bezpośrednio. No młodych nie można w tej chwili brać do wojska, bo ludzie w tej chwili się koncentrują na zdobywaniu edukacji, ten kapitał edukacyjny jest ważny, problemy na rynku pracy są, więc niech oni się zajmą tymi sprawami egzystencjalno-bytowo-socjalnymi związanymi z zatrudnieniem, a nie tam do armii. No coś takiego może być, ale to raczej należałoby to powiedzieć wprost akurat w tym przypadku. Na ogół nie mówi się wielu rzeczy wprost w polityce, ale to by wtedy by zrozumieli. Natomiast chyba nie rozumieją tak podobnie jak my w tej chwili. Staramy się doszukać jakichś wyjaśnień i trudno to znaleźć. Bo jeżeli właśnie chodzi o te konsekwencje takie, no, związane z tym zagrożeniem.
1: Czyli co, wkładamy tą wypowiedź do pudełka wypowiedzi nieracjonalnych.
2: Nieracjonalnych, skłaniających do zastanowienia, no i patrzymy na to z punktu widzenia konsekwencji w wyborach przyszłorocznych dla tej części Konfederacji, ale w gruncie rzeczy dla całej Konfederacji, jak z tego wynika.
1: Panie profesorze, a wypowiedzi premiera, który zapowiedział wczoraj przed posiedzeniem Rady Ministrów, że po raz kolejny raz jeszcze złoży kolejny projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Na to się odezwał Szymon Hołownia, mówiąc, że no jeżeli rząd znowu złoży projekt, który będzie zawetowany przez prezydenta, bo się niewiele będzie różnił i rząd znowu przegra głosowanie w Sejmie, to tylko pokaże swoją słabość.
2: Widocznie premier doszedł do wniosku, że stawanie po stronie ludzi, którzy stracili pieniądze, nie wnikając w to, z jakich powodów stracili, jest lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia walki z prezydentem, z wetami prezydenta, przez to Prawem i Sprawiedliwością, niż ryzyko związane z tym, że po raz kolejny zostanie to odrzucone. Występuje się w obronie biednych ludzi. No tak można by trochę humorystycznie, krytykując te wypowiedzi premiera, liczne wypowiedzi premiera, które no też były z tego punktu widzenia nieprzemyślane do końca, nieracjonalne, no można powiedzieć.
1: Ale znowu jest tak, że Szymon Hołownia włożył kij w mrowisko, bo odezwał się nawet Rafał Trzaskowski, dawno niewidziany, dawno niesłyszany prezydent Warszawy, który wczoraj miał konferencję, sadził drzewa, co prawda niemieckie, to jest złośliwie powiem, ale prezydent Warszawy twierdzi, że nie ma takich drzew w Polsce i musi kupować niemieckie, i że warszawiakom wszystko jedno, jakie drzewa w Warszawie rosną, czy są kupowane w Niemczech, czy w Polsce, a te niemieckie są lepsze, bo w Polsce takich nie ma, ale powiedział to już w kontekście Hołowni, że on tego nie rozumie, że to jest wypowiedź, która dzieli. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia chce wziąć odpowiedzialność za to, co nie jest odpowiedzialnością rządu. To sobie te kryptowaluty, nawet te kryptowaluty urastają dla rządu do jakiejś kluczowej sprawy. Czy słusznie, czy to jest główna emocja Polaków w tej chwili?
2: Te wypowiedzi i Trzaskowskiego, i Hołowni są interesujące. Z jednej strony Hołowni na niczym w tej chwili nie zależy, w tym sensie, że nie musi się opowiadać zdecydowanie po stronie premiera i w każdym jego, jeżeli chodzi o każdą jego wypowiedź, popierać, a w przypadku Trzaskowskiego odwrotnie, mimo że ma powody do tego, żeby delikatnie dać do zrozumienia, że może nie warto powtarzać tego samego błędu z tego punktu widzenia. No, nic dodać chyba, trudno tu inne.
1: Ale to jest to kalkulacja, ten upór, że te kryptowaluty nagle zdaniem premiera mają być jakimś takim podziałem, czy tematem, który ma nas zaangażować, i pytanie dlaczego, no bo są inne tematy, służba zdrowia, jest obronność, prawda, a tu premier uporczywie po raz trzeci mówi kryptowaluty.
2: Służba zdrowia byłaby ryzykowna, bo trzeba byłoby wykazać jakieś osiągnięcia obozu rządzącego, a takich nie ma. I nie będzie przez najbliższe kilkanaście lat, co najmniej, ktokolwiek by władzy nie sprawował, a inne rzeczy, walka z wzrostem cen energii, to też nie, prawda? No bo tutaj łatwo rządowi wytknąć, znaczy niesłusznie zresztą, bo jednak ceny nie zależą w dużym stopniu od działań rządu, więc myślę, że akurat te kryptowaluty to jedyna rzecz, która pozostała do tego, żeby po raz kolejny zwrócić społeczeństwu uwagę, że w jego obronie, no jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, staje wyłącznie rząd Donald Tusk, premier, a prezydent i, no, i Prawo i Sprawiedliwości pośrednio są przeciw. No, też z niewiadomych powodów, ale z takich, że działają nieracjonalnie, żeby Polacy brali to pod uwagę, że jedyną ostoją naszego bezpieczeństwa materialnego w tym przypadku jest rząd. No, cóż tutaj innego bym chyba nie dodał.
1: A propos rządu, patrzymy na sondaże. One są rozbieżne. Nie wiem, jak je rozumieć. Rządowy CBOS publikuje delikatny wzrost poparcia dla rządu. Z kolei prywatna ogólnopolska grupa badawcza to pracownia, która... No, różnie się mówi, bo to różnie się robi, ale trafia ostatnio wybory. Ma te ostatnie, przynajmniej sondaże, całkiem niezłe, nie bada się tych w trakcie kadencji, prawda? I to jest ten sposób na zdobywanie różnych medali, że w trakcie kadencji się różne rzeczy publikuje, a potem się robi porządne sondaże na ostatniej prostej i można, tak, i można zdobywać, albo ma się dobre.
2: Ja nie rozumiem, co to jest słowo porządne w przypadku sondaży, panie redaktorze, ale mówiliśmy o tym.
1: Tak, tak, nieraz żeśmy się spierali, że rzeczywiście, no dobrze, ale ty trafia, no są porządne, no, jakoś tak jest, że jedne pracownie...
2: Wszystkie realizowane są według tych samych zasad, no być może niektóre, w niektórych te pytania
1: ale
2: są
1: ale w jednych
2: tak,
1: odchylenie jest duże, a w innych mniejsze, no od
2: w
1: tego
2: przypadku,
1: wyniku.
2: Tak, w przypadku OGP ta różnica między Koalicją Obywatelską a PiS-em to jest jakieś 5-6, w przypadku CBOS-u i innych ośrodków badawczych to jest jakieś koło 10-11, no to prawda, to prawda, jest rzeczywiście, no ale są spójne przynajmniej ze sobą, także możemy...
1: Dobrze. Ocena rządu, bo w tym ostatnim sondażu OGB, który pytał o rząd, tam on nieco miesięcy, tylko co kilka miesięcy pyta, to od marca wyszło, że rząd stracił 4 punkty procentowe akceptacji, że Polacy coraz mniej akceptują politykę Donalda Tuska. Pytanie o rząd, czy popierają? Mówią, nie popieram. Tylko 25% mówi, popieram rząd Donalda Tuska.
2: No tak, to jest...
1: Alarmujące dane dla rządu?
2: Nie, nie są alarmujące, bo to jest jedna, to jest po prostu różnica, nie spadek. Za tydzień czy za dwa tygodnie, jak będzie wynik, to pewnie być może on będzie inny, to znaczy bardziej korzystny dla rządu. Mieliśmy okazję rozmawiać dwa dni temu. Ja zwróciłem uwagę, że jeżeli chodzi znowu o badania CBOS-u, to one pokazują lekki wzrost 4% notowań rządu, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku zmierza sytuacja w Polsce. To jest pytanie zadawane przez CBOS co miesiąc. Jak pan, panie ocenia sytuację gospodarczą, sytuację polityczną? Czy jest pan zadowolony z rządu? No to tam jest wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3-4 stopnie, dlatego pozwalam sobie stwierdzić, że to nic nie znaczy specjalnie. Tutaj, jeżeli chodzi o ocenę rządu, to ona się nie zmienia. O tyle, że rzeczywiście większość społeczeństwa polskiego ma negatywny stosunek, jeżeli to tak w ten sposób mierzyć, aczkolwiek w dalszym ciągu, gdyby się odbyły wybory, to najwięcej głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska, około tych 35%, tak wynika z badań.
1: To jest też ciekawe, bo to wynika z badań samego OGB, że koalicja ma 30 parę procent, 35-36, a rząd popiera 29,5% respondentów. Jak to zrozumieć, że jest część wyborców Koalicji Obywatelskiej, która mówi, no, zagłosuję na nich, ale ten rząd, co oni robią, to mi się nie podoba.
2: No właśnie tak myślą, no nie podoba mi się ten rząd, ale jak już mam do wyboru, czy mam głosować na koalicję, czy na PiS, no to zagłosuję na koalicję, no bo na PiS to, żeby nie wiem, co nie zagłosuję, no przecież gdzie, no co to pomyślałem.
1: A to jest może jakiś taki element pokazujący, że jest potrzeba nowej partii? Coś, co, że jednak jest ta grupa osób, która mówi, nie podoba mi się ten Tusk, ale głosuję, no bo nie mam na kogo.
2: Jest potrzebna trzecia droga, kolejna albo Polska 2050. Myślałem, że po wyborze nowej przewodniczącej, przynajmniej Polska Nowa, Polska 2050 zyska, jakiś wzrost będzie do jakichś 5-6, ale mieliśmy tam kolejny konflikt, niestety, który tego nie spowodował. No, czegoś takiego oczekują, rzecz jasna, cały czas mają taką nadzieję i im dłużej jest... trwa przerwa między kolejną trzecią drogą, czy takimi formacjami, które powstawały, miały spełnić tę rolę, tym lepiej dla tej kolejnej trzeciej drogi, bo się zapomina o tej poprzedniej trzeciej drodze, która nie spełniła tych oczekiwań. Tak można byłoby chyba ten mechanizm zdiagnozować.
1: A może problem z tym, że ten rząd nie przedstawia Polakom żadnych propozycji? Wczoraj o tym mówiłam na antenie innej radiostacji, Radia Z, mówiła Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, zapytała prowadzącego, zapytała się, czy ja teraz mogę zadać pytanie i powiedziała, czy zna pan jakąś wielką reformę tego rządu, no i Bogdan Rymanowski odpowiedział, nie znam, i ona powiedziała, no właśnie. Może tu jest pies pogrzebany, że ten rząd niczego Polakom nie oferuje pozytywnego.
2: Pani Połczyńska-Nałęcz oferuje rzeczywiście w imieniu Polski 2050 sprawy mieszkaniowe, tam są eksponowane w jej wypowiedziach i to całkiem konkretne i sprawy podatkowe. To tak, no ale tylko żeby coś takiego, żeby ludzie zdecydowali się na głosowanie na taką partię, bardzo przekonującą, jeżeli chodzi o argumenty, to ta partia musi mieć jakąś siłę, no. Nie można tego niestety powiedzieć o Polsce 2050. Gdyby, się wyobrazić można, gdyby Koalicja Obywatelska coś takiego zaproponowała, cały czas mówię o koalicji, bo to ona ma tą siłę, łącznie w obecnym rządzie, to może ludzie by uwierzyli po raz kolejny, a no można domniemywać. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę 50, to ja bym na to nie liczył. Tak samo na jakąkolwiek trzecią drogę, która w tej chwili powstanie i powie, no ja wam obiecuję i na pewno, ale to na pewno zrealizuję, tylko na głosu zagłosujcie na mnie, żebyśmy mieli jakieś te 25%. Tak jak to miały takie partie, na przykład Nowoczesna w 2015 roku, zaraz po wyborach.
1: To na koniec zapytam o Prawo i Sprawiedliwość. Powstanie kolejne stowarzyszenie Prawo i Sprawiedliwość. Widział pan taką parię? Już od socjologii do politologii przechodząc, która byłaby taką no, swoistą zlepkiem różnych ciał, różnych stowarzyszeń, różnych odcieni. Przez wiele lat w polityce dominowały jednak partie wodzowskie, gdzie był jeden przywódca i to się sprawdzało. Teraz Jarosław Kaczyński musi przetestować chcąc, nie chcąc, nową formułę swojej partii.
2: No ale nie, PiS jest w dalszym ciągu skonsolidowany. Może nie tak już w tej chwili w ocenie społecznej, jak był. Jeżeli chodzi o sprawy programowe, to na pewno jest bardzo spójny. Natomiast to jest rzeczywiście nowa sytuacja na polskiej scenie politycznej, w polskiej demokracji, że w ramach partii, która ma aspiracje do władzy, stworzono co najmniej dwa modele. Trochę takie alternatywne, ale nie do końca, jak sobie wyobrażają tą wizję Polski. Tutaj ten model Mateusza Morawieckiego różni się od modelu bardziej konserwatywnego i zachowawczego. I tak, to jest chyba efekt tego. Poprawiać wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, czego chce Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, a to są liczące się postaci, to jednak jest coś innego. To nie są jakieś frakcje po prostu, tak jak w Polsce 20-50, dajmy na to, czy kiedyś w SLD, czy w Lewicy. To jest coś takiego, co tam są postaci znane i takie, które miały doświadczenia związane z sprawowaniem władzy. No i przeciwnicy o tyle, że tacy, którzy twierdzą, że dla dobra partii jednak trzeba zachować jedność. No to jest to coś nowego, ale przy czym obie strony jednak cały czas powtarzają, że chodzi im o jedno, a właściwie dwie rzeczy. Pozbawienie władzy Donalda Tuska i po drugie dojście do władzy PiS-u. No to jednak w tym są spójni i mówią, a jeszcze na dodatek, że żadnej partii dodatkowej nie chcą zakładać.
1: No przynajmniej tak deklarują. Zobaczymy, jak to będzie, bo w polityce różnie to jest z deklaracjami, a potem z wykonaniem. Czasami politycy nie do końca mówią to, co myślą. Będziemy zresztą starali się coś więcej powiedzieć dzisiaj po godzinie 8. Naszym gościem będzie Janusz Cieszyński, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego. A naszym gościem był profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję za
1: rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz naszym gościem Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I wracamy do tematu kryptowalut, a dokładnie premier wczoraj wrócił, bardzo znacząco mówiąc, że przygotuje kolejną, trzecią już ustawę, chociaż jej zapisy pewnie będą bardzo podobne do tych, do tej pierwszej, do tej drugiej, a te z kolei były dokładnie takimi samymi, czy niemalże takimi samymi ustawami. Skąd ten pośpiech, czy ta konsekwencja pana premiera, to już pytałem profesora Domańskiego, a pana ekonomiście zapytam, na ile to jest ważny problem i na ile to jest w tej chwili pierwszoplanowe zagrożenie dla polskiego rynku finansowego szeroko pojętego.
2: To nie jest tak oczywiście, że jeśli nie będzie tej ustawy, to nam się system finansowy w Polsce zawali. Natomiast z całą pewnością rośnie nam ryzyko tego typu sytuacji, jak w przypadku zonda krypto. Ja nie chcę tutaj w tej chwili stawiać takich ostatecznych tez, bo jednak staję na stanowisku, że w momencie, kiedy nie mamy prawomocnego wyroku, albo przynajmniej już takiej mocnej diagnozy dotyczącej tego, co się działo w danej firmie, takich afer, mieliśmy przecież bardzo wiele w tych ostatnich 30 latach, właśnie takie bardzo twarde określenie o złodziejstwie, oszustwie i tak dalej, zawsze trzeba z pewnym jednak, moim zdaniem przynajmniej cudzysłowem, używać. No, ale wszystko wskazuje na to, że to jest afera. Moim zdaniem bardzo trudno będzie odzyskać pieniądze. Nie mówię tutaj o tych osobach, które jakiekolwiek pieniądze w tej akurat giełdzie kryptowalut miały. No więc jeśli nie będziemy mieli kontroli nad tego typu podmiotami, nad ich działalnością, to ryzyko tego typu sytuacji jest większe. I tak naprawdę głównie o to chodzi w tej ustawie. To nie jest tak, że wprowadzenie tego typu przepisów spowoduje ograniczenie ryzyka związanego w ogóle z kryptowalutami. Jak pan popatrzy na ostatnie lata, myślę, że taki bardzo, bardzo mocne zainteresowanie kryptowalutami, to jest gdzieś 2018-19 rok, to jest ten mocny wzrost zakupów generalnie na świecie, a w szczególności ostatnie 3 lata. Jak pan popatrzy sobie na wyceny choćby najbardziej popularnej z nich, czyli Bitcoina, i pierwszej z nich, czyli Bitcoina, no to tam mamy potężną zmienność, dziesiątki procent w ciągu jednego czy dwóch dni. Czyli ktoś, kto kupił w poniedziałek, może być minus 70% w środę. I przed tym państwo oczywiście nie uchroni, czyli przed stratą wynikającą ze zmiany wartości kryptowaluty. Tutaj chodzi o to, żeby ograniczyć ryzyko, nie wyeliminować, bo to też jest niemożliwe, ale ograniczyć ryzyko sytuacji, w której pan wpłaca pieniądze do jakiejś firmy, mając nadzieję, że za te pieniądze są kupowane kryptowaluty dla pana. Tymczasem w rzeczywistości to są wszystko jakieś lewe rachunki, albo system tak jest zbudowany, że w rzeczywistości te pieniądze idą w zupełnie inne miejsce i po prostu pan te pieniądze

0: koniec końców traci. O to tak naprawdę chodzi, jeśli chodzi o te przepisy dotyczące, o te regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kryptowalut. Teraz możemy dyskutować, czy te przepisy zaproponowane przez rząd pierwotnie, bo absolutnie zgadzam się, że ta druga wersja niewiele się różni, czy one są za ostre, czy one wymagają za dużych środków, jeśli chodzi o tych, którzy chcą prowadzić taką działalność. To jest kwestia do dyskusji. Możemy mieć różne zdanie na ten temat. Natomiast to, że takie przepisy są potrzebne, jestem absolutnie przekonany, tym bardziej, że jeszcze jest jeden element układanki. Mianowicie ja osobiście nie jestem specjalnym fanem zaliczania kryptowalut do rynków finansowych ze względu na ich specyfikę, ale myślę, że absolutna większość osób, które myśli o kryptowalutach albo już w kryptowalutach działa, uważa, że to jest część systemu finansowego, tyle że właśnie rynków finansowych, tyle że bardzo nowatorski, nowoczesny, oparty na zdobyczach, jeżeli mogę tak powiedzieć, ostatnich kilkudziesięciu lat. No to skoro tak, a w zasadzie wszystkie inne segmenty tego rynku finansowego w jakiś sposób kontrolujemy i robi to w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego przede wszystkim, chociaż w jakimś obszarze, na przykład w bankach robi to także Narodowy Bank Polski, no to dlaczego kryptowaluty mają być poza tym systemem, skoro przeciętny Kowalski, jeśli traktuje je tak jak, nie wiem, rynek obligacji, akcji, walutowy, no pewnie ma świadomość znacznie większą tego, że tamte rynki podlegają jednak jakiejś kontroli i w tym sensie on jest w jakiś sposób chroniony. Więc też powinniśmy przesunąć te przepisy na rynek kryptowalut. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę dodać. To jest tylko jeden element układanki, który z punktu widzenia tego, co przed chwilą powiedziałem, nie ma pewnie wielkiego znaczenia, ale z punktu widzenia rozumienia czy sensu kryptowalut pewnie ma. Bitcoin powstał w pewnym sensie jako taka opozycja dla standardowych walut. Nie chcę powiedzieć wręcz jako sposób walki z państwem rozumianym także jako kontrolera pieniądza w danym kraju. No jak tak, no to popatrzymy, no to oczywiście ta kontrola Bitcoina, no to trochę przeczy tym założeniom, z którymi możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać. Ja osobiście uważam, że znowu, jeżeli byśmy rzeczywiście mieli zastępować pieniądze tradycyjnie kryptowalutami, to musimy w ogóle zmienić system funkcjonowania świata. Choćby pod kątem, nie wiem, takiego mechanizmu, który nazywa się mechanizm transmisji polityki monetarnej, czyli wpływanie banku centralnego na to, co się dzieje z cenami, bo do tego ten mechanizm między innymi służy. Więc to musielibyśmy wszystko totalnie zmienić, no ale nie zmienia to faktu, że ja to obserwowałem w wielu krajach na świecie, choćby w Stanach Zjednoczonych również, jakakolwiek próba ingerencji w ten rynek, no to natychmiast spotykała się z bardzo dużym oporem właśnie dlatego, że Bitcoin czy w ogóle kryptowaluty to miało być coś innego.
1: To miało być coś wolnego od rządu, a da się w ogóle kontrolować tego typu rynek, bo wiele osób mówi, że na wspólnym rynku, gdzie jest Estonia, chociażby inne państwa, no to trudno jest, żeby polskie państwo ścigało każdy podmiot, który gdzieś tam próbuje handlować tego typu instrumentami.
0: No właśnie, bo to jest tak, że mamy ten wspólny rynek, z czego się cieszymy, ale oczywiście z nim także wiążą się pewne zagrożenia. Zresztą to wygląda na to, że podobną sytuację mieliśmy w przypadku Zondy, gdzie nadzór estoński nie reagował jakoś specjalnie mocno, jeśli chodzi o działalność tej firmy, już nawet wtedy, kiedy pojawiły się jakieś zastrzeżenia w Polsce. Tylko że tu chodzi, panie redaktorze, o coś innego. Oczywiście, że wprowadzenie przepisów w Polsce niewiele, delikatnie mówiąc, zmieni w kontekście działalności firmy zarejestrowanej w Estonii, czy w Niemczech, w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej. Tu chodzi o to, że jeśli mamy taką firmę, jak będzie ta Zonda, to Komisja Nadzoru Finansowego albo UOKiK na przykład mogą na swoich stronach poinformować, nie mamy kontroli nad działalnością firmy Zonda i w związku z tym wszystko, co się z tym wiąże. Oczywiście może to być wyszczególnione. Rośnie ryzyko związane no właśnie z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli z ukradzeniem, drogi kliencie, twoich pieniędzy. Czyli to nie jest tak, że wprowadzenie tych przepisów da polskim podmiotom, państwowym podmiotom możliwość kontroli spółki zarejestrowanej w innym kraju Unii Europejskiej. To chodzi o to, że polski klient dostanie informację, że to jest już taką jednoznaczną, że to jest podmiot, którego nie kontrolujemy. Tymczasem mamy szereg podmiotów, nad którymi tą kontrolę sprawujemy, które są zarejestrowane w Polsce i działają w Polsce. I drogi kliencie, jak najbardziej możesz korzystać z usług tych innych firm, tylko miej z tyłu głowy, że możliwość sprawcza ze strony polskiego państwa, pod kątem kontroli działalności tych firm w zasadzie nie istnieje albo jest bardzo, bardzo mocno ograniczona. No tak naprawdę tylko o to chodzi. Tylko albo aż, bo dla mnie osobiście akurat byłby to dość istotny element działalności. Zresztą jak rok temu, półtora roku temu, no ze względu przez na tą działalność marketingową w zarządzie było coraz głośniej. Ktoś mnie się pytał o tym. Zresztą no też publicznie w ten sposób do tego podchodziłem. To oczywiście nie miałem żadnego pojęcia, czy ktoś coś ukradł, bo dzisiaj zdaje się, mamy część obserwatorów, którzy już dwa lata temu wiedzieli, że to jest złodziejstwo, tylko jakoś specjalnie nie słyszeliśmy wypowiedzi na ten temat. Ja nie miałem takiej wiedzy, natomiast z całą pewnością, jeśli ktoś pytał się mnie, to mówiłem, okej, kryptowaluty, ja nie mam nic przeciwko kryptowalutom. Pamiętaj tylko o tym, że jest potężna zmienność. Natomiast jak masz firmę, która nie działa w Polsce, to w tych określonych sytuacjach będzie problem, żebyś cokolwiek próbował odzyskać. No i oczywiście pretensje możesz mieć wtedy tylko do siebie, ewentualnie do tego innego państwa. Pytanie, jakie są możliwości wpływu na to inne państwo. Ja jestem przekonany, że za chwilę pojawią się, w zasadzie już słyszymy takie tezy, pretensje do polskiego państwa o to, że nie zabezpieczyło, że nie uchroniło, a za chwilę pewnie jeszcze będą takie próby, ja już gdzieś widziałem na internecie, zresztą w takich bardziej już poważnych, na poważniejszych portalach takie artykuły, czy polskie państwo powinno coś tutaj oddać, czy w jakiś sposób gwarantować w tego typu sytuacjach, a oddać w przypadku oczywiście klientów zondy. To jest też ważny element układanki. Proszę zobaczyć. Z całą pewnością część przynajmniej klientów będzie próbowała coś odzyskać, uderzając właśnie w polskie władze. To wy jesteście winni, bo dopuściliście do możliwości działania tej firmy w Polsce. Z całą pewnością, gdybyśmy te przepisy mieli, to tak jak powiedziałem, przynajmniej w tej części odpowiedzialności trochę, myślę, jeśli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, sytuacja byłaby trochę lepsza. No i jeszcze jest jedna rzecz. To jest właśnie ten kontekst polityczny, o którym zresztą państwo mówicie dzisiaj w audycji. I on jest fatalny, dlatego że jeśli dzisiaj będziemy próbowali w sposób absolutnie merytoryczny, opierając się na faktach, rozwikłać co, gdzie, kiedy. Mamy już masę informacji, mniej czy bardziej wiarygodnych, jak to się zaczynało, kiedy pojawił się ten element przestępczy. To wszystko na to wskazuje oczywiście, że no tak jak powiedziałem, te pieniądze gdzieś tam zostały przetransferowane. Wszystkie tego typu informacje będą przez bardzo dużą część społeczeństwa interpretowane przez ten pryzmat polityki niestety. I to jest źle, bo trudniej będzie no to wszystko może nie tyle odkryć, chociaż myślę, że tu też może być jednak większy problem, ale nawet jeżeli zostanie odkryte, nawet jeżeli zostanie opisane, to właśnie ze względu na ten pryzmat polityki spora część społeczeństwa będzie z bardzo dużym dystansem podchodziła do tych wszystkich rzeczy, które oficjalnie będą publikowane. I to jest źle, jeśli chodzi o takie wiarygodne, no przynajmniej opisanie i rozwiązanie tej afery, bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o zwrot środków zainwestowanych, mówię o tych, którzy dzisiaj tych środków nie mają, no czarno to widzę.
1: O czym mówił Marek Zuber, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Świat wnet.
1: A gościem poranka wnet Janusz Cieszyński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I Stowarzyszenie Rozwój Plus, to nie będzie dla nas wcale bez znaczenia. Zalecaniem Prawo i Sprawiedliwość i różne stowarzyszenia, to zacznijmy od rządu. Rząd zapowiada, premier wczoraj, że po raz kolejny, trzeci, złoży ustawę o kryptowalutach. Wy ją odrzucicie, czy jednak uznaliście, że trzeba przyjąć jakąś ustawę rządową w tej materii?
2: Zobaczymy, co będzie w tej ustawie. Jeżeli to będzie ustawa jeden do jednego, taka jak poprzednia, no to trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy za takim rozwiązaniem zagłosowali, no bo były konkretne powody, dla których tego nie zrobiliśmy. Natomiast ja myślę, że nadejdzie refleksja ze strony pana Tuska i będzie gotowość do jakiegoś kompromisu po jego stronie. Tak to przewiduję, bo wydaje mi się, że oni doskonale rozumieją, że no, na koniec dnia Polacy powiedzą jedno, no, rządzi Donald Tusk, ludzie tracą pieniądze, no na koniec trudno chyba uwierzyć w to, że to opozycja, która nie ma w rządzie ani jednego reprezentanta, odpowiada za bezpieczeństwo finansowe Polaków.
1: Ale z drugiej strony jest prezydent, który wetuje. Gdyby nie weto prezydenckie, wszyscy byliby uratowani z zonda krypto.
2: No ale każdy, kto się tym zainteresuje, to wie, że te rozwiązania, które są w tej ustawie, w żaden sposób by na to nie wpłynęły. Także no, to jest taka narracja, taka opowieść, którą snuje rząd Donalda Tuska, ale prawda jest inna i myślę, że tutaj jednak prawda zwycięży. Także ja jestem przekonany, że oni rozumieją, że coś z tym trzeba zrobić, że te rozwiązania, które położyli na stół, miały wady. Myślę, że jak te wady będą usunięte, to ustawa też zostanie podpisana.
1: A politycznie, jak pan poseł to rozumie? O co chodzi, że dla premiera najważniejszym w tej chwili jest temat zondy krypto?
2: No myślę, że to jest próba przykrycia problemów w innych obszarach, na przykład w ochronie zdrowia. Mieliśmy świeżo głosowanie nad wotum nieufności dla pani minister zdrowia, no i te wszystkie zarzuty, które były w trakcie tego wotum podnoszone, no one są wciąż prawdziwe. Co więcej, mamy kolejne problemy. Mamy sytuację na przykład związaną z listą bezpłatnych leków dla seniorów. Pani wiceminister Katarzyna Kacperczyk zleciła rządowej agencji przygotowanie listy, która nie będzie zawierała tych leków, które, jak to napisano, mają symboliczną cenę za opakowanie. No, czyli to oznacza, że po prostu chcą wyciąć najtańsze leki i uznali, że seniorzy sami sobie za nie zapłacą. Skandal.
1: W Sejmie doszło do starcia pana premiera z panem posłem w czasie tej debaty. Mówił, że pan usiadł, że pan ma swoje za uszami i że będą też do pana dochodzić rozliczenia.
2: No, to niech, ja bardzo na to czekam, bo bardzo bym chciał, żeby w końcu to, co ci państwo opowiadają, było przedmiotem czegoś, do czego da się odnieść, bo do tej pory wszystkie sprawy w prokuraturze zostały umorzone już za czasów pana Bodnara, także na razie jest tak, że wszystko to, na czym oni budowali polityczny kapitał, okazało się bzdurą, no więc ostatnio nawet próbowano przyczepić mi sprawę zakupu szczepienia. Mnie wtedy, kiedy wynaleziono tę szczepionkę, dawno w Ministerstwie Zdrowia nie było, także wydaje mi się, że ci państwo mają jakiś problem po prostu z tym, że ktoś na bieżąco i w oparciu o fakty rozlicza ich działania. No, nie dziwię się poniekąd, dlatego że to jest dla nich kłopot, kiedy się nie da różnych spraw zasypać propagandą.
1: Pani Jolanta Sobierajska-Grenda, czyli minister zdrowia, mówiła, że no, ma tą wyrwę 6 miliardów złotych za szczepionki i że to jest jeden z elementów, dlaczego nie można dofinansować służby zdrowia.
2: No ale to znowu, problem polega na tym, że to właśnie koleżanka Donalda Tuska, Ursula von der Leyen, wynegocjowała taką umowę, w myśl której Polska de facto była zobowiązana do tego, żeby ten aneks podpisać, jeżeli chcielibyśmy w ogóle jakiekolwiek szczepienia nabyć. Także ta umowa była fatalnie wynegocjowana. Sama Ursula von der Leyen ma z tego powodu poważne problemy, bo wychodzą na jaw jej niejasne powiązania, kontakty z szefami tych koncernów farmaceutycznych. No i prawda jest taka, że wszystkie inne państwa Unii Europejskiej, poza właśnie Polską i Rumunią albo Bułgarią, już nie pamiętam do końca, te pieniądze już dawno zapłaciły, a to Polska poszła do sądu, powiedziała, że to jest niesprawiedliwe, że to jest stawianie pod ścianą, że to jest wykorzystywanie pozycji, że to tak być nie powinno, że zaszły nowe okoliczności. No i teraz w pierwszej instancji sąd Belgii tych argumentów nie podzielił, ale gdybyśmy do tego sądu nie wystąpili, to byśmy te 6 miliardów zapłacili tylko 3 lata temu.
1: A jak będzie wyglądać sytuacja służby zdrowia na końcówce roku? Czy pan minister ma takie informacje, jak przebiega to finansowanie i realizowanie świadczeń w szpitalach, w przychodniach, w innych miejscach?
2: Z miesiąca na miesiąc będzie coraz gorzej. Ja już mam na piśmie od kilkudziesięciu szpitali informacje, że będą ograniczali przyjęcia w ramach badań diagnostycznych, że będą ograniczali usługi po prostu dla pacjentów z powodu tego, że wprowadzono nowe zasady finansowania, które sprawiają, że to tak jak to do tej pory wygląda, przestało się spinać. No i za ich problemy finansowe zapłacą po prostu pacjenci.
1: No, czyli co, szpitale będą odsyłać, nie będą przyjmować na tomografię, na gastroskopię, kolonoskopię i tak dalej?
2: Dokładnie, to się teraz dzieje i są przesuwane terminy. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poinformowało o tym, że będzie zapisywać na kolejny rok, no bo w tym już nie ma miejsc, że będą musieli przesuwać setki pacjentów na przyszłe terminy. No a przypomnę, mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład ten zabieg, czy to badanie kolonoskopii na skierowanie od lekarza dla osoby chorej jest z limitem, jest z odległym terminem, a jeżeli ktoś chce wykonać takie samo badanie, ale w ramach przesiewu, czyli no jest zdrowy, ale po prostu chce się badać profilaktycznie, no to już tych limitów nie ma. No, priorytet osób zdrowych nad takimi, które na coś cierpią, no to jest jakiś kompletny absurd. Tego się nie da wytłumaczyć.
1: Wiele osób mówiło, że ten system, który obecnie funkcjonuje, jest niewydolny, że tam można wozić 50, 100, 150 miliardów złotych, a i tak będzie za mało. Często premier Mateusz Morawiecki jeszcze kiedyś rządził, mówił, że nie wolno lać nowego wina w stare bukłaki. Wy macie pomysł?
2: Ja się zawsze z panem premierem w tej sprawie nie zgadzałem, dlatego że jeżeli jest tak, że my wydajemy na ochronę zdrowia mniej niż nasi sąsiedzi, mówię w relacji do PKB, no to trudno się spodziewać, że będziemy mieli podobne rezultaty. I rzeczywiście za rządów Prawa i Sprawiedliwości dołożono bardzo dużo środków, ale wciąż nie dołożono ich tyle, żeby móc powiedzieć, że jesteśmy powiedzmy w takiej europejskiej średniej. No, są
1: dobrze,
2: kraje...
1: ale ktoś powie, jaki system działa, kiedy są lekarze zarabiający miesięcznie 100-200 tysięcy złotych. No co to jest za system?
2: No właśnie, no ale z tym nikt nic nie zrobił. Ja przypomnę, że działacz Platformy Obywatelskiej, pełniący funkcję wiceprezesa NFZ-u, pan Jakub Schulz, obiecywał wprowadzenie tak zwanej zasady Schulza, czyli nie więcej niż 80 tysięcy miesięcznie dla lekarzy w publicznym systemie. I co? No i nic.
1: A dlaczego nic?
2: No, dlatego,
1: z czego to wynika, że wy sobie nie poradziliście, ten rząd sobie nie poradził?
2: Ale dlaczego pan mówi, że my sobie nie poradziliśmy? Za naszych czasów te zarobki były mimo wszystko niższe. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, co jest sprawą najważniejszą, bo myślę, że ludzi tak naprawdę zarobki lekarzy dużo mnie interesują. Za naszych czasów nie było takich decyzji, żeby z powodu braku pieniędzy obcinać dostęp do leczenia.
1: Ja myślę, teraz że ludzi interesują, no bo to jednak my płacimy te składki. No i...
2: Ja rozumiem, ale tak jak powiedziałem, za naszych czasów te wynagrodzenia były niższe, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że nie było takiej alternatywy, że albo będziemy płacić lekarzom, albo będziemy mieli pieniądze na leczenie, bo pieniądze po prostu na jedno i drugie wtedy były.
1: Politycznie służba zdrowia spowoduje upadek tego rządu, kłopoty tego rządu, to będzie temat, który będzie rozstrzygał o tym, kto wygra wybory za 18 miesięcy.
2: Ja przypuszczam, że oni mają taką kalkulację, że to brakuje im na ten rok około 23 miliardów, więc każdy miesiąc, o który to przeciągną, to jest dla nich około 2 miliardy zaoszczędzone. No i będą tak działali, a przed wyborami dosypią tych pieniędzy, powiedzą, naprawiliśmy, także ta koza, którą teraz do systemu ochrony zdrowia wprowadzili, zostanie przed wyborami wyprowadzona. Myślę, że niewykluczone, że też pożegnają się z panią Sobierańską Grędą i na przykład wezmą takiego politycznego fajtera do obszaru zdrowia, na przykład Bartosza Rukowicza.
1: Który kiedyś już w tym ministerstwie, dobrze pamiętam, zasiadał. No, że skoro na politykę przechodzimy, patrzę na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Jest chyba decyzja, przynajmniej media o tym mówią otwarcie, że będzie nowe, kolejne stowarzyszenie w PiS-ie. Po pierwsze Polska ma się nazywać Stowarzyszenie Zwolenników Przemysława Czarnka. Pan się zapisze, panie pośle.
2: No, Nie wiem, kto będzie je tworzył. Natomiast na razie to ta informacja wybrzmiała głównie w programie Fake Michalskiego w TVN24, więc no, ja nie traktuję poważnie tych informacji. No oczywiście nie wykluczam, że takie stowarzyszenie powstanie, natomiast myślę, że trzeba się opierać na sprawdzonych informacjach.
1: Jeżeli powstanie, to co to oznacza? Będzie Prawo i Sprawiedliwość różnych stowarzyszeń, że będzie stowarzyszenie pana premiera, stowarzyszenie Przemysława Czarnka albo Jacka Sasina i tak dalej, i tak dalej?
2: Myślę, że wszystkie osoby, które są w Prawie i Sprawiedliwości, działają na rzecz tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość zdobyło jak najlepszy wynik w wyborach, bo każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli się będziemy zajmowali sporami wewnątrz naszej formacji, no to od tego nikt na pewno nie przyjdzie na nas zagłosować. Jestem skłonny się założyć, że nawet jeżeli w najbardziej błyskotliwy sposób harcerze dowalą maślarzom albo maślarze harcerzom, to nikt z tego powodu nie stwierdzi, a on, no to super, tam są ludzie, to zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Raczej ludzie powiedzą, aha, no oni się nie potrafią dogadać, to ja poszukam jakiejś innej oferty.
1: No dobrze, a powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaakceptowanie tego stowarzyszenia przez Jarosława Kaczyńskiego, wasze ambicje, wasze potrzeby polityczne jako środowiska skonsumowało i z waszej strony już mówicie, jest super, mamy to, co chcemy, teraz działamy?
2: Ale my przez cały czas działaliśmy i dalej działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości i od samego początku mówimy, że jakby w ramach tego stowarzyszenia takiej działalności stricte politycznej prowadzić nie będziemy. Szczególnie, że jakby jak ja widzę, co się wydarzyło po powołaniu tego stowarzyszenia, no to do mnie na przykład się zgłosiło bardzo wiele osób, które wcześniej jakby chciały zmieniać Polskę, no ale widziały, że w tej formule partyjnej to jest coś, co im absolutnie nie odpowiada, bo w Polsce no, polityka kojarzy się jak najgorzej i dlatego ludzie, kiedy zobaczyli, że jest formuła właśnie poza polityką, to powiedzieli, o, to ja chętnie swoją wiedzę, doświadczenie w ramach tego wykorzystam, ale do żadnej partii proszę mnie nie zapisać.
1: No dobrze, ale jakieś takie nazwisko jest, które się pojawiło w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, a nie było go w polityce?
2: No, tak jak powiedziałem, no nie po to te osoby przychodzą i mówią właśnie o tym, że chcą, nie wiem, pracować nad projektami infrastrukturalnymi, cyfrowymi, no różnymi takimi stricte merytorycznymi kwestiami, żebym teraz w radiu wymieniał ich nazwiska i de facto ich do tej polityki zapisywał. Także, tak jak powiedziałem, Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, żeby być w stanie wciągnąć w naszą orbitę osób, które działają na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, osoby, które nie chcą funkcjonować w takiej stricte partyjnej formacji.
1: Dobrze, ale nawet jeżeli wy przez chwilę nie będziecie się publicznie kurczyć, ale powstaną stowarzyszenia, dwa duże albo więcej, to nie jest tak, że to się że PiS się rozejdzie w tych różnych stowarzyszeniach, że to są już gotowe podziały pod ewentualne nowe partie po PiSie?
2: Ja będę zachęcał wszystkich do tego, żebyśmy się nie rozchodzili. W tym tygodniu, w poniedziałek, mieliśmy takie wspólne spotkanie z Patrykiem Jakim, który, jak wiadomo, jest przedstawicielem no, zupełnie innej frakcji czy grupy w Prawie i Sprawiedliwości niż ja, ale nam to nie przeszkadza w tym, żeby wyjść do ludzi, wspólnie działać na rzecz naszej formacji, bo my doskonale rozumiemy, że prawica w Polsce ma szansę wygrać wtedy, kiedy będzie zjednoczona, a nie wtedy, kiedy się będzie kłóciła, szczególnie na oczach całej Polski.
1: Te stowarzyszenia pomagają w temu zjednoczeniu?
2: Na pewno jest tak, że Stowarzyszenie Rozwój Plus było czymś, co pozwoliło dużej grupie osób, które funkcjonują w Prawie i Sprawiedliwości, mieć poczucie, że są w takim miejscu, w którym chcą być. I to jest gigantyczne.
1: Stowarzyszenie?
2: No ale to już trzeba pytać tych, którzy to...
1: Pytam pana, jaki to będzie proces, no trochę kontr, no...
2: Bo... Nie wiem, czy kontr, mam nadzieję, że nie kontr, a mam nadzieję, że takie, które będzie miało dokładnie takie same cele jak nasze, czyli żeby w ramach
1: ale
2: Prawa i Sprawiedliwości...
1: Ale będzie osobne.
2: Słucham?
1: Czy miało dokładnie takie same cele, ale będzie osobne.
2: Nie, ale dokładnie takie
1: jak
2: same...
1: Jak to zrozumieć?
2: Nie, no bardzo prosto, dlatego że to, że nam zależy na tym, żeby Polska się rozwijała, żebyśmy mieli ambitne projekty jako część naszego programu, to jest jakby myślę, coś, co pcha Prawo i Sprawiedliwość w stronę sukcesu w wyborach. Jestem przekonany, że te osoby, które są z tego skrzydła, które uważa, że powinniśmy też zwracać się na, bardziej na prawo niż centrum naszej formacji, myślę, że to też jest wartościowe i jestem przekonany, że jest wiele osób, które ma też tą inną wrażliwość. Także ja naprawdę nie widzę tutaj sprzeczności w tym, że się buduje ten szeroki namiot, gra skrzydłami, no i oddycha się tymi dwoma płucami, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński.
1: Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno budować zdolność koalicyjną tak, żebyśmy znów nie odnieśli wyłącznie pyrrusowego zwycięstwa, tak mówił wczoraj w Układzie w Kanale Otwartym Mateusz Morawiecki. Przez te 2,5 roku co się udało zrobić? Odzyskaliście zdolność koalicyjną, czy nie?
2: Moim zdaniem kwestia zdolności koalicyjnej wynika po pierwsze z wyników wyborów. No i w tych wyborach z 2023 roku było oczywiste, że nasi oponenci idą jednym blokiem de facto, przynajmniej nawet występowali razem w kampanii wyborczej i oni jako ten blok mieli większość. No więc nie bardzo wiem, jaką koalicję mielibyśmy tutaj sformować.
1: No bo to już Morawiecki w nią wierzył, nawet deklarował, że taką mówił.
2: Chodzi o to, żebyśmy tutaj po następnych wyborach nie mieli takiej sytuacji, w której przez te 4 lata w opozycji tak się nawzajem poobrażamy, że po prostu nie będziemy sobie wyobrażali tego, żeby wsiąść do jednego stołu, powiedzieć, dobra, to nas dzieli, ale to nas łączy, więc możemy razem działać.
1: Ale rozumiem, skoro wtedy był jeden blok, to budować to, co mówił Mateusz Morawiecki, budowanie tego konsensusu to jest tylko Konfederacja, tylko Grzegorz Braun, czy...
2: Nie, ja absolutnie tak nie uważam. Ja uważam, że właśnie...
1: Szymon Hołownia, Pełczyńska, Nałęcz to są osoby, które są przecież w tamtej układance.
2: Ja uważam, że po wyborach 2027 roku, bo zakładam, że one się wtedy odbędą, a nie wcześniej, trzeba mieć jakby zdolność do tego, żeby z różnymi środowiskami móc usiąść do stołu i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie sformować koalicję. I żeby to zrobić, uważam, że po pierwsze, nie ma sensu bez rozwagi obrażać innych ludzi, stawiać bardzo twardo, że no, absolutnie tutaj z osobami, z którymi byśmy sobie może nawet wyobrażali tę koalicję, to nie. Myślę, że też trzeba stawiać bardzo jasno na to, jakie są różnice, bo o tym też warto mówić.
1: A to nie pan mówi o Konfederacji, o Grzegorzu Braunie?
2: Mówię o Konfederacji, mówię o na pewno też części ludzi, którzy są w obecnej koalicji rządzącej, bo to nie jest
1: żadne... Że ludzie na przykład...
2: Nie będę tym ludziom palił ich kariery w obecnym rządzie, bo...
1: A Szymon Hołownia byłby dla was dobrym koalicjantem?
2: Tak jak powiedziałem, myślę, że dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić o nazwiskach, szczególnie, żeby to tym osobom przede wszystkim nie pomagało. Natomiast myślę, że są osoby, i na co dzień jak pracujemy w Sejmie, to przecież ze sobą rozmawiamy, które widzą, że no w tym układzie, w którym dzisiaj są, to nie wszystko im się podoba. A jeżeli będzie racjonalna alternatywa, to są gotowe ją rozważyć.
1: No to teraz w praktyce przetestujmy myśli i słowa pana posła, naszego Miałosz Cieszyński. Jak pan oceni wczorajszą wypowiedź Sławomira Mencenen o generale Kukule, szefie sztabu generalnego?
2: Myślę, że jest nierozsądna. Myślę, że takie wypowiedzi nie powinny padać, bo z jednej strony ona połączyła coś, co jest na pewno ważne, czyli kwestię właśnie tej ekonomiki wojny i o tym Sławomir Mencenen mówił i to jest na pewno coś, o czym warto rozmawiać. Natomiast no, słownictwo zupełnie nie akceptowało.
1: Ale miał rację co do myśli, że no, błędem jest założenie pana generała Kukuły, żeby strzelać pociskami wartymi 100 milionów dolarów do dronów.
2: Myślę, że jest tak, że w sytuacji wojny to na pewno takie założenie byłoby błędne. W sytuacji pokoju to ja bym się zastanowił, dlatego że wyobraźmy sobie, jakie byłyby realne koszty społeczne i gospodarcze tego, gdyby właśnie nie zdecydować się na użycie wszystkich możliwych sił do tego, żeby taki atak dronowy powstrzymać i pokazać, że Polska na dzisiaj, w 2026 roku jest bezpieczna. I dlatego uważam, że to by wymagało głębszej analizy. to, o czym mówił Sławomir Mentzen, to nie jest jakiś, nie wiem, absurd, to nie jest pozbawione podstaw, natomiast no, na pewno sposób, w jaki to powiedział, nigdy nie powinien mieć miejsca, bo
1: myśl ciekawa, tylko z tym.
2: Mówimy o pierwszym żołnierzu Rzeczypospolitej i no naprawdę, osoby, które są w siłach zbrojnych, które bronią Polski, zasługują na najwyższy szacunek i to hasło murem za polskim mundurem nie powinno być tylko sloganem.
1: No, czy mówił Janusz Cieszyński, poseł na Sejmie Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję bardzo.
1: A na koniec się poza konkursem afera rządowej Agencji Rezerw Strategicznych był taki materiał Onetu, że być może Mateusz Morawiecki będzie miał zarzuty postawione.
2: Ale wydaje mi się, że... A to nie był artykuł tego pana Jacka Harłukowicza?
1: Jako żywo, autora książki o Mateuszu Morawieckim.
2: No tak, ale pan Jacek Harłukowicz, z tego co wiem, to opublikował kiedyś artykuł oparty o materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, więc możliwe, że i w tym wypadku tak było. No, proszę mi wybaczyć, ale komentowanie wypowiedzi Jacka Harłukowicza, czy różnych materiałów, które są mylnie oznaczane jako dziennikarskie, no na to mnie pan nie namówi, bo to są po prostu kompletne bzdury.
1: Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Tydzień temu obiegła media informacja, że Google zawarł porozumienie z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych w sprawie wykorzystania swoich modeli sztucznej inteligencji do tajnych działań. Umowa została ujawniona właśnie pod koniec kwietnia, która pozwala na wykorzystanie technologii Google do wszelkich legalnych celów rządowych, co wywołało kontrowersje wśród pracowników obawiających się o militaryzację AI. Ale także poruszyło media, wszystkie media o tym pisały i co to tak naprawdę znaczy, jakie tego konsekwencje my będziemy mogli odczuć, to o tym powie nasz gość, pani Marietta Gieroń, prezes Instytutu Kościuszki. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: To, czy możemy wytłumaczyć, na czym, co to tak naprawdę znaczy, że Google zawarł porozumienie z Pentagonem, jak ma Pentagon korzystać z tych narzędzi sztucznej inteligencji, czy to znaczy, że do tej pory nie korzystał?
2: Oczywiście. Zaczniemy może od tego dla państwa w takim najprostszym uproszczeniu. Chodzi o to, że firmy technologiczne, takie jak Google, coraz częściej współpracują z wojskiem i administracją państwową poprzez udostępnienie swoich systemów sztucznej inteligencji. I teraz te systemy mogą być wykorzystywane do bardzo konkretnych rzeczy, na przykład do analizy ogromnych ilości danych, wsparcia wywiadu, czy też szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. I chcę, żeby też państwo mieli świadomość, że to nie jest zupełnie nowa sytuacja, tylko skala jest nowa, bo dziś prywatne firmy mają najbardziej zaawansowane technologie AI, których państwa same nie są w stanie szybko zbudować. Więc można powiedzieć, że sztuczna inteligencja staje się dziś dla państw tym, czym kiedyś była energia czy ropa, czyli zasobem, który daje przewagę. I jest to kolejny krok w procesie, w którym sztuczna inteligencja jest tym elementem infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Zauważcie państwo też, że internet czy GPS też zaczynały jako projekty rozwijane przy wsparciu wojska, a dopiero później trafiły do powszechnego naszego użytku. Natomiast cała ta sytuacja, ta współpraca ma też bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo i sposób prowadzenia konfliktów. Ponieważ z jednej strony może bardzo wzmocnić nam obronę, pomaga nam szybciej wykrywać ataki, analizować zagrożenia, czy też chronić infrastrukturę krytyczną. I co ważne, ona działa 24 godziny na dobę bez przerwy, więc znacząco przyspiesza reakcję na incydenty, ale z drugiej strony dokładnie te same narzędzia mogą być używane ofensywnie, czyli do cyberataków, dezinformacji, czy też automatyzacji działań w konflikcie. Więc coraz częściej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja pozwala automatyzować dużą część działań, które do tej pory wymagały udziału człowieka po stronie atakującej. Więc państwa chcą mieć do niej dostęp jak najszybciej i dlatego też mówimy bardzo często w opinii w przestrzeni publicznej, że jest to nowy wyścig zbrojeń, tylko zamiast rakiety my mamy po prostu algorytmy i dane. I ostatni przykład, tylko kończąc ten wątek, żeby to zobrazować, to na przykład sztuczna inteligencja może analizować zdjęcia satelitarne i wykrywać ruchy, których człowiek by nie zauważył. Oczywiście możemy też porozmawiać o tym rysie historycznym, jeśli to będzie ciekawe, myślę, że jest istotne tutaj.
1: Też pani wspomniała o tym, że to już, to nie jest tak, że to jest pierwsza tego rodzaju umowa, którą Pentagon zawiera z tymi gigantami technologicznymi. Wcześniej zawarł taką umowę ze SpaceX, OpenAI, Microsoft czy Amazon Web Services. Czemu jeszcze ten Google? Co to da Pentagonowi? Co to tak w praktyce, do czego już pani powiedziała między innymi na przykład o tych zdjęciach satelitarnych, ale co to da i też jak to jest komentowane przez pracowników, bo były doniesienia już i ponad 6 lat temu, chyba w 2018 roku przy zawieraniu podobnej tej umowy pracownicy tych gigantów technologicznych pisali otwarte listy, wyczuwając, że takie umowy mogą się wiązać z zagrożeniem po prostu do wykorzystywania w celach takich, na jakich oni jako pracownicy się nie godzą, tych gigantów technologicznych, tych technologii sztucznej inteligencji.
2: Oczywiście. I jakby ten rys historyczny to jest w pewnym sensie powrót do korzeni, ponieważ wiele technologii, z których dziś korzystamy, tak jak wcześniej wspomniany ten internet, powstało w projektach wojskowych. Tylko różnica polega na tym, że teraz te role się odwróciły, ponieważ sektor prywatny, czyli te big techy, są liderem innowacji, a państwa próbują nadążyć i zamiast budować wszystko samodzielnie, po prostu współpracują z firmami, które mają gotowe rozwiązania. Wspomniała pani, że faktycznie te kilka lat temu, 8 lat temu, Google brało udział w projekcie Pentagona nazwie Maven, który polegał na analizie nagrań z dronów przy użyciu sztucznej inteligencji, czyli na nasze po prostu rozpoznawanie obiektów na wideo. I wtedy faktycznie wybuchł bardzo duży protest pracowników firmy. Tam był nawet podpisywany otwarty list sprzeciwu, że pracownicy nie chcą, żeby technologia była wykorzystywana militarnie. Pracownicy, część też z nich odeszła z firmy Google i on ostatecznie wycofał się z tej współpracy, w tej formule przynajmniej oficjalnie. Natomiast dziś ta historia w pewnym sensie wraca i Google, podobnie jak inne firmy technologiczne, ponownie angażują się w tę współpracę z wojskiem, udostępniając właśnie swoje modele sztucznej inteligencji. Pojawiają się oczywiście teraz też głosy sprzeciwu pracowników, ale wydaje mi się, że już jesteśmy też na tym etapie, że jednak firmy bardziej są zdecydowane, żeby tę współpracę kontynuować, więc to też jest pewien obraz zmiany podejścia, czyli to, co kiedyś było wyjątkiem i budziło duże kontrowersje, dziś staje się coraz bardziej normalne. A dlaczego jakby ta współpraca Pentagonu i Google? No, powód jest dość prosty, ponieważ te państwa chcą mieć dostęp do najlepszych technologii, bo nikt nie chce zostać w tym wyścigu zbrojeń w tyle. I firmy technologiczne mają dane, mają infrastrukturę, najbardziej zaawansowane modele. Po prostu mówiąc wprost, mają pieniądze i zasoby, żeby takie narzędzia rozwijać i rozbudowywać, a państwa są tutaj w gorszej sytuacji. A wojsko też nie chce budować wszystkiego od zera, skoro takie najlepsze narzędzia już istnieją w sektorze prywatnym i dlatego ta współpraca dla obu stron jest naturalna. Mamy tutaj Pentagon i Google, my też mamy nasze Ministerstwo Obrony Narodowej i Microsoft, umowę podpisaną w ubiegłym roku, na początku. Ja chciałabym też dodać taki aspekt perspektywy cyberbezpieczeństwa, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które działa po obu stronach. Bo z jednej perspektywy pomaga nam wykrywać te ataki, analizować zagrożenia, czy też automatyzować obronę, ale jednocześnie może być wykorzystywana do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych ataków. Czyli to oznacza, że tempo konfliktów cyfrowych rośnie, bo decyzje są podejmowane szybciej niż kiedykolwiek. I też warto pamiętać, że ta sztuczna inteligencja może mieć zastosowanie w obszarze wojskowym, na przykład właśnie w systemach autonomicznych czy analizie pola walki. Więc dziś też mówimy o technologiach rojowych, gdzie wiele urządzeń działa razem w sposób taki skoordynowany i to się też przekłada na większą ich skuteczność, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Więc tutaj z jednej strony ta sztuczna inteligencja jest coraz bardziej dostępna, a z drugiej te zaawansowane rozwiązania są takim strategicznym zasobem. Dlatego ważne jest to, żeby tutaj współpracować.
1: W tej umowie, przynajmniej tak media cytują, że zawarto zapis, strony zgadzają się, że system sztucznej inteligencji nie jest przeznaczony do masowego nadzoru krajowego ani do broni autonomicznej i nie powinien być do tego celu wykorzystywany bez odpowiedniego nadzoru i kontroli ze strony człowieka. Natomiast też dodano,

0: I tutaj w tym aspekcie, jeżeli to nie będzie ingerowało w nasze prawa, a będzie powodowało dla nas bezpieczeństwo, no to ta współpraca powinna być. Oczywiście tutaj w aspekcie Polski czy też Europy, no to też jest dla nas trudny moment, bo z jednej strony my musimy korzystać z tych technologii, bo inaczej zostaniemy w tyle, a z drugiej strony trzeba też powiedzieć jasno, że my nie mamy pełnej suwerenności cyfrowej, czyli wiele kluczowych technologii od chmury obliczeniowej po modele sztucznej inteligencji pochodzi z zagranicy i tworzy nam realne ryzyko zależności. Więc jakby to nie jest temat abstrakcyjny i wyłącznie amerykański, to co jest tam zawarte, ale też również na naszym krajowym podwórku.
1: To powinniśmy się bardziej cieszyć z tego, że Pentagon taką umowę z Googlem zawarł, czy bardziej się obawiać? My, z perspektywy Polski.
0: No to jest dość trudne pytanie, bo to wszystko zależy od tego, na jakich zasadach i w jaki sposób będzie to realizowane. Jeśli będzie przestrzegane prawo, jeżeli nie będzie tej ingerencji w nasze prawa jednostki, no to tylko działa na naszą korzyść. Natomiast jeżeli te dane nasze będą przetwarzane, jeżeli będzie zbytnia ingerencja w nasze prawa, no to nie będzie dobrej dla nas, nie będzie dla nas dobre. Natomiast chcę też tylko po prostu podkreślić, że ten trend ma charakter globalny, bo to nie dotyczy tylko Pentagonu, ale też takich państw jak Polska. Wspomniałam o tej współpracy między MON-em a Microsoftem, więc pytanie nie brzmi, czy korzystać ze sztucznej inteligencji i tych rozwiązań, tylko na ile potrafimy to robić na własnych warunkach, zgodnie z regulacjami.
1: Trwa walka o cyfrową przewagę między Stanami na przykład a Chinami i my teraz to obserwujemy trochę biernie?
0: Oj, zdecydowanie. Tym bardziej, że to może inaczej. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych mamy ogromne inwestycje, zarówno publiczne, jak i prywatne, które napędzają rozwój firm takich jak Google, Microsoft czy OpenAI. Z kolei Chiny budują własny, taki bardziej zamknięty ekosystem technologiczny, rozwijając własne modele i infrastrukturę i uniezależniając się od technologii amerykańskich. I to też widać w praktyce, ponieważ dobrym przykładem jest tutaj firma NVIDIA, która produkuje układy potrzebne do rozwoju sztucznej inteligencji, więc można powiedzieć, że to taki silnik napędzający nowoczesną sztuczną inteligencję. I dziś dostęp do tych technologii jest elementem globalnej rywalizacji, a Stany Zjednoczone ograniczają sprzedaż tych najbardziej zaawansowanych technologii do Chin, więc Chiny próbują budować własne rozwiązania, żeby się uniezależnić od Amerykanów. Więc jak najbardziej są Stany, są Chiny i w tym wszystkim jest Europa, która próbuje też budować swoje rozwiązania i mieć tą swoją suwerenność.
1: Czy my kiedyś będziemy mieli umowę z Googlem na przykład?
0: Patrząc po współpracy dotychczasowej, no to ja nie wykluczam takiej możliwości. Pamiętajmy też, szanowni państwo, że wiele z takich umów nie, ze względu też na nasze bezpieczeństwo, nie jest objęte po prostu informacją publiczną, więc ja nie wykluczam też tego, że być może my mamy jakąś umowę podpisaną z Google.
1: O czym powiedziała pani Marietta Gieroń, prezes Instytutu Kościuszki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A holding, ani holding Alphabet, do którego należy Google, ani Departament Obrony nie odpowiedziały nam na razie na prośbę agencji Reutera o skomentowanie tych doniesień o właśnie zawarciu tego porozumienia Pentagonu z firmą Google.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A z nami w studiu pani Barbara Mazurkiewicz, przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika upamiętniającego postać położnej Stanisławy Leszczyńskiej. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: I to jest tak, że komitet jest, ale jest też budowa i będzie uroczyste odsłonięcie tej rzeźby, tego pomnika. To proszę na początku powiedzieć, kiedy to będzie, gdzie ten pomnik stanie, kto go zaprojektował.
2: Szanowni państwo, Stanisława Leszczyńska to ta położna, która przyjmowała porody w Auschwitz-Birkenau. To ta położna, która stojąc przed doktorem Mengele powiedziała: nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Stanisława Leszczyńska to jest położna, która została przez polskie położne obrana na swoją patronkę. W związku z tym Komisja do Spraw Położnych przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w 130. rocznicę urodzin właśnie naszej patronki postanowiła odsłonić rzeźbę kameralną przedstawiającą Stanisławę Leszczyńską trzymającą dwoje dzieci, a obok jest granitowy przewód kominowy, na którym tak naprawdę w baraku zwanym sztubą położniczą Stanisława Leszczyńska przyjmowała porody. Środowisko tak naprawdę chce ją upamiętnić właśnie za tą jej postawę, którą tak naprawdę przez całe swoje życie zawodowe prezentowała. Odpowiedzialność, empatia, pomoc i obronę życia poczętego.
1: Te uroczystości odbędą się w piątek i czy właśnie co jest planowane w związku z tymi uroczystościami, jak one mają przebiegać, jak one mają wyglądać, będzie jakaś delegacja, będą położne, jak to jest zaplanowane?
2: Zapraszam już wszystkich państwa. 8 maja o godzinie 12 w kościele sióstr wizytek odbędzie się uroczysta msza pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia, gdzie tak naprawdę delegacje z całej Polski, a mamy okręgowych izb pielęgniarek i położnych 45 w kraju, przyjeżdżają tutaj do Warszawy, abyśmy wspólnie tak naprawdę mogli świętować ten czas. Po zakończonej mszy o godzinie 13:30 przy szpitalu klinicznym księżnej Anny Mazowieckiej Karowa 2 odbędzie się odsłonięcie pomnika. Ksiądz arcybiskup Adrian Galbas poświęci ten pomnik. Dlaczego to miejsce? Myślę, że jest ważne i państwo też chcieliby się dowiedzieć, bo to właśnie w 1922 rokiem uczyła się w szkole położnej i uzyskała dyplom położnej Stanisława Leszczyńska. I tak naprawdę ten dyplom zaważył na całym jej życiu, bo z nim była związana jej praca, pomoc drugiemu człowiekowi i to właśnie dzięki temu, że była położną, mogła pomagać kobietom w Auschwitz.
1: Czy wiadomo jest, ile ona tych porodów w Auschwitz przyjęła?
2: Tak naprawdę pani doktor Wontor-Cichy, która jest kierownikiem działu kobiet w Muzeum Auschwitz-Birkenau, przekazała nam, że trudno jest określić liczbę dokładną, dlatego że Niemcy, wycofując się z obozu, zniszczyli całą dokumentację. Natomiast z tego, co mówią kobiety, które były na tej szubie położniczej, które rodziły tam dzieci, mówią, że tych dzieci było bardzo dużo. Trudno określić, mówi się, że może do około 3000, ale ja sobie tak myślę, że nie ma to znaczenia, bo każde ludzkie życie jest na wagę złota i właśnie Stanisława Leszczyńska to życie w tym niesamowitym podłym miejscu, w nieludzkich warunkach, tak naprawdę starała się stworzyć i dla matki, i dla dziecka jak najlepsze warunki.
1: Wspomnienia napisałam, prawda? Czy to jest tak?
2: Tak.
1: Powstały wspomnienia, czy pani miała okazję je czytać, chociaż na przykład we fragmentach, jakie jest wrażenie, co z jakimi emocjami to się wiązało, jaki obraz Stanisławy Leszczyńskiej się pani w głowie namalował po przeczytaniu albo fragmentu, albo w całości tych wspomnień?
2: Te wspomnienia to jest raport położnej z Oświęcimia. Oczywiście, że je przeczytałam w całości. Oczywiście, że mam obraz w głowie kobiety wzrostu nieznacznie powyżej 150 metrów, z ogromną siłą charakteru, z ogromną odpowiedzialnością. Stanisława Leszczyńska tak naprawdę zaraz po Oświęcimiu nie była w stanie napisać tego raportu, ale w późniejszym czasie jej syn, zresztą lekarz, jakby poprosił, żeby spisała te wszystkie wspomnienia. W latach 70. w Teatrze Wielkim w Warszawie było oratorium oświęcimskie. I kiedy dziennikarz po zakończonym oratorium przeprowadził ze Stanisławą Leszczyńską wywiad, to mówi, no bardzo pani współczuje, że pani musiała tam być. A ona powiedziała, proszę mi nie współczuć. Ja każdego dnia dziękuję Bogu, że tam byłam, że mogłam właśnie pomagać tym, którzy byli tam najsłabsi. Ja również znam ostatni wywiad radiowy Stanisławy Leszczyńskiej, który przedstawiłyśmy na naszej konferencji, która mówi o wielu zdarzeniach, ale jedno jest szczególne. Przyjęła poród. I z chwilą, kiedy dziecko się urodziło, wszedł SS-man i wyczytał numer kobiety, która właśnie przed chwilą urodziła. I kazał jej iść do komory gazowej. I ona mówi, ja śledziłam tą kobietę, która własną krwią tak naprawdę wyznaczała drogę do swojej śmierci.
1: Oratorium faktycznie jest, szukałam, chciałam Państwu w jakiś fragment puścić, ale ono jest dość przejmujące. Gdzieś można znaleźć w internecie zapis, to Jerzy Maksymiuk i Anna German gdzieś w latach 70. oratorium to stworzyli. Czy postać Stanisławy Leszczyńskiej jest powszechnie znaną postacią w środowisku położnych? Czy to jest tak, że to dopiero zaczyna się ta świadomość, to przekazywanie wiedzy o tym, że taka postać była, że jest to jakiś wzór dla położnych w Polsce i nie tylko?
2: Nie, postać Stanisławy Leszczyńskiej jest znana każdej położnej, dlatego że od lat 90., czyli z chwilą, kiedy rozpoczął się w Łodzi proces beatyfikacyjny, postać Stanisławy Leszczyńskiej została włączona do kanonu etyki zawodu położnej i każda położna, przygotowując się do tego zawodu, tak naprawdę zapoznaje się z postacią Stanisławy Leszczyńskiej. Ale dla nas, jako położnych, jest też istotne, żebyśmy nie tylko my mówili o tym, ale właśnie wszyscy. Ostatnio z biskupem Polowym rozmawiając powiedział, to jest też walka, nie tylko na polu walki z bronią w ręku. Stanisława Leszczyńska broniła naszej ojczyzny, właśnie pomagając tym wszystkim kobietom. I tak naprawdę ten pomnik, który powstanie, jest jakby w celu upamiętnienia Stanisławy Leszczyńskiej, ale też wszystkich kobiet, które tam zginęły, wszystkich dzieci, które tam zginęły i również tych, którzy zginęli na polach walki w czasie II wojny światowej, którzy bronili naszej ojczyzny. Bo my zawsze mamy takie przeświadczenie, że to tylko ci żołnierze na polu walki, ale każdy z nas jakiś udział może w tym mieć. I myślę, że Stanisława Leszczyńska właśnie pokazała nam, że w każdym momencie swojego życia ona tak naprawdę była oddana kobiecie, była oddana rodzinie. A rodzina to społeczeństwo. My chcemy, żeby każda osoba wiedziała o Stanisławie Leszczyńskiej.
1: Na czym polegała ta wielkość Stanisławy Leszczyńskiej? Jak to się stało, że przeżyła Auschwitz, że jeszcze udało jej się pomóc tylu kobietom?
2: Ja bym powiedziała tak. Stanisława Leszczyńska to wielkość w małości. Ten mały wzrost, ale wielki hart ducha. Pamiętajcie Państwo, że Stanisława Leszczyńska zaczęła swoją pracę w Łodzi. To był tygiel kulturowy. Tam było zderzenie Rosjan, Niemców, Żydów i Polaków. I wszyscy wiedzieli, że Stanisława Leszczyńska przyjdzie do każdego porodu, bo ona nie oceniała ludzi, tylko pomagała tym ludziom. I to już zaczęła się jej jakby działalność na rzecz drugiego człowieka. Zresztą Stanisława Leszczyńska, jak miała trudne porody, to co robiła? Modliła się i mówiła tak: Matko Boża, włóż choć jeden pantofelek i przybądź mi z pomocą. I również, kiedy trafiła do Auschwitz-Birkenau, odebrano jej wszystko. To, co zrobiła? Różaniec z chleba. I modliła się wraz z tymi, którzy były tego samego wyznania, co ona. A te, które były innego wyznania, śpiewała im pieśni religijne po to, żeby podnieść ich tak naprawdę na duchu. Wróciła po II wojnie światowej, bo w dniu wyzwolenia obozu ona dopiero wtedy uzyskała wolność i wróciła do Łodzi. I powiedziała: to jest nowy rozdział, ja znowu zaczynam pomagać ludziom. Stanisława Leszczyńska była tak znana w Łodzi, że nawet gangsterzy ją znali. Ponieważ znowu pamiętajmy, my mamy teraz światła wszędzie, ale ona szła do porodu o każdej porze dnia i nocy. I kiedyś jeden z bandytów zabrał jej torebkę z narzędziami, którymi szła do porodu. To inni, którzy dowiedzieli się, komu on zabrał tą torebkę, natychmiast ją dostarczyli, bo oni wiedzieli, że tylko ta położna jest w stanie pójść w najczarniejsze zakątki Łodzi. Więc wielkość w tej małości, w tej cierpliwości, w tej empatii do drugiego człowieka, w tej wierze, że każdy człowiek zasługuje na życie. Zresztą Stanisława Leszczyńska powiedziała, że przez to, że nigdy nie zabiła żadnego życia, Pan Bóg pozwolił, żeby wszystkie dzieci, które były w obozie, a była z nią razem córka Sylwia i obaj synowie byli w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, wszyscy wrócili do domu. I ona za to zawsze się modliła i mówiła, że to jest właśnie ta wdzięczność, że wszyscy razem mogą być po II wojnie światowej.
1: 8 maja w Warszawie odsłonięcie pomnika Stanisławy Leszczyńskiej w 130. rocznicę jej urodzin, bohaterskiej położnej z Auschwitz. O tym jeszcze będziemy Państwu przypominać i mówić na pewno w piątek w popołudniu wnet. Po tych uroczystościach też jeszcze o Stanisławie Leszczyńskiej będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę pani Barbara Mazurkiewicz, przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Postać Położnej Stanisławy Leszczyńskiej, była naszym gościem.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A my wracamy do studia, w którym, jako się rzekło, jest dr Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich. No i od czego by tu zacząć? Może jednak zacznijmy od motoryzacji, od handlu i od tego, co być może jest, mówiąc językiem poprzedniej epoki intelektualnej, bazą, a potem przejdziemy do politycznej nadbudowy. Informacje z roku ubiegłego, 25, radykalny spadek eksportu europejskich samochodów do Chin, no i radykalny wzrost importu z Chin do Europy. Żyjemy w momencie, kiedy nawet motoryzacja stała się takim polem, gdzie Chiny nas wyprzedziły, gdzie Europa stała się rynkiem zbytu dla chińskiej produkcji.
2: No niestety tak to wygląda. Przy czym no, ta strzelba, jak w dramacie Czechowa, ona już wisiała od jakiegoś czasu. Już w 2019 roku, pamiętam, w jednej z analiz tego się spodziewaliśmy, że to nastąpi. I to nastąpiło. Przeregulowanie europejskiej branży motoryzacyjnej, brak nowych pomysłów na siebie, zbyt wolna innowacyjność, no też no taka trochę arogancja wielu koncernów, zwłaszcza z tych, powiedzmy, z Niemiec, z Francji, które nie chciały pochwycić tych nowych technologii. W starciu z chińskim państwem, które ma bardzo jasno określone cele, bardzo duże środki wydatkowane na te cele, no do tego też trochę dochodzi ambicja i też pracowitość Chińczyków i tutaj okazuje się, że Europa nawet w swojej takiej kluczowej branży, którą rozwijała od wielu, wielu dekad, zaczyna tracić szansę, tak? I zaczyna się bardzo poważny problem. Oczywiście prawdopodobnie ten problem nie narósłby tak szybko, gdyby nie też zmiana technologiczna. Oczywiście elektromobilność to nie jest to, co europejskie koncerny lubią najbardziej, z racji tego, że nie silnik, tu tam dominuje, tylko bateria.
1: No i też oprogramowanie, też software.
2: A po drugiej stronie mamy jeszcze tą zmianę, że samochody stały się coraz bardziej inteligentne i tutaj z kolei wchodzi oprogramowanie, a tu już koncerny amerykańskie i okazuje się, że ta wartość dodana dla europejskiej gospodarki zostaje już bardzo niewielka.
1: Ale to jest przecież sama Unia Europejska szła w kierunku elektromobilności. Różne rządy, w Polsce również był pomysł budowy nawet własnych samochodów elektrycznych. Gdzie jest kłopot? Dlaczego Europa, idąc politycznie, podjąć decyzję, wychodzimy ze spaliny, idziemy w elektryczność, jednocześnie nie była w stanie zagwarantować, żeby europejski przemysł skorzystał na tej prawno-politycznej rewolucji?
2: No trzeba podsumować to po latach, że ta droga obrana przed laty była realizowana strasznie w naiwny sposób. Chodziło o to, że była realizowana głównie przez regulacje, wymuszenia na koncernach, jakieś nowe przepisy regulacyjne, biurokratyczne. Natomiast bardzo mało było tam marchewek, jakichś nowych funduszy, form wsparcia, takich motywacji finansowych, bodźców, żeby pójść w określonym kierunku. Podczas gdy nasi główni konkurenci, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Chin, wybrali drogę zupełnie przeciwną. Owszem, były tam pewne regulacje, natomiast nie jakieś radykalne, natomiast były bardzo duże środki na wsparcie inwestycji w określonym kierunku. Zresztą co tu dużo, że tak powiem, gadać, nawet piewca wolnego rynku Elon Musk, no to jest firma, która wyrosła na dotacjach, czy to rządu federalnego w Kalifornii, czy rządu lokalnego w Kalifornii, czy rządu federalnego. Tam zawsze te środki finansowe pomagały w tej innowacyjności, pomagały firmie podjęciu pewnego ryzyka. No w Europie jest zupełnie przeciwnie. Mamy bałagan z funduszami, mamy program Horyzont Europa, który bardzo mało innowacyjności produkuje. Zresztą, co tu dużo mówić, też bardzo niewielka część tego programu trafia do Europy Środkowej. No my mamy jakieś, brzydko mówiąc, ochłapy. I tak to wygląda, tak? Gospodarki, które mają tę dynamikę w Europie, nie dostają odpowiedniego wsparcia, dostają natomiast wielkie regulacje i to się wszystko zapętla i
1: szczyty liczone w milionach dolarów eksportu samochodów z Europy do Chin, to był rok 2021, jak dobrze pamiętam, a potem był zjazd, a już rok ubiegły, to było po raz pierwszy przecięcie się tych linii. Więcej zarobiły Chiny z importu aut do Unii Europejskiej niż Unia Europejska z eksportu do Chin.
2: Tak, ja pamiętam te dane z 2019 roku, kiedy to na przykład Niemcy były potęgą w Chinach. Co czwarte auto sprzedawane w Chinach było niemieckiej produkcji. No teraz ten udział spadł spadł jakieś 15%, więc to jest dramatyczny spadek. Widzimy, że pojawiają się młode, głodne sukcesów chińskie koncerny. Widzimy to też na ulicach naszych miast, gdzie widzimy, że jak po prostu kwitną te salony z chińskich samochodów, jak wielu naszych obywateli decyduje się na kupno marek, których, nie ukrywajmy, rok czy dwa lata temu w ogóle nie słyszeli, tak? I Chińczycy trafili w znakomitą niszę z racji tego, że oni adresują swoje produkty z dużo niższymi cenami do tego segmentu rynku, który do tej pory kupował, załóżmy, 2-, 3-, 4-, 5-letnie niemieckie auto używane, tak? A teraz może kupić za tą samą cenę chińskie nowe, z najlepszymi jakimiś innowacjami, z wysokim wyposażeniem. Więc chińskie działanie jest naprawdę przemyślane.
1: Ale to co się stało, że nagle Chińczycy przestali kupować europejskie, głównie niemieckie samochody, no, niemieckie budowane przez kooperantów także w Polsce, Słowacja, nasz region jest tam podpięty, eksport z Unii Europejskiej, czyli głównie z Niemiec do Chin w 3 lata, z roku 22 do 25 spadł z 25 miliardów euro do 10 miliardów. To jest katastrofa, to znaczy, że co się wydarzyło właściwie, panie doktorze?
2: No to właśnie jest efekt tych skumulowanych działań w ramach strategii przemysłowej Chin, które przyniosły prosty efekt, tak? Najpierw Chińczycy wycisnęli Niemców jak cytrynę, czyli wyssali z nich wszelkie technologie, innowacyjność, jakość, tak, nauczyli się tego wszystkiego od Niemców. Później, to wiemy też od samych Chińczyków, których odwiedziliśmy te fabryki chińskie w zeszłym roku i powiedzieli, że rewolucją dla nich była Tesla. Kiedy Tesla przyszła i Musk nauczył ich poddostawców, pracując z nimi bardzo systematycznie, jak robić najnowsze samochody świata. I te działania przyniosły efekt, plus wsparcie ze strony rządu centralnego Chin, rządu prowincjonalnych Chin, więc ta mieszanka powoduje mieszankę wybuchową i mamy to, co mamy. A po drugiej stronie mieliśmy koncerny europejskie coraz bardziej przyduszane, niezbyt chętne do jakichś bardziej radykalnych działań, też obciążone wieloma nierentownymi fabrykami w Europie Zachodniej, z których nie jest łatwo zrezygnować, bo no, są tam silne związki zawodowe, różne.
1: Ale nierentownymi, bo pracownicy, koszty pracy, czy nierentownymi, bo energia, bo regulacja?
2: Wysokie koszty pracy, ale jak spojrzymy tak bardzo rzetelnie na gospodarkę niemiecką, to też widać, że niemieckim pracownikom coraz mniej chce się pracować. Jeśli spojrzymy na przykład na statystyki zwolnień chorobowych, w Niemczech są jedne z najwyższych w Europie. Więc też one są nie tylko nierentowne, dlatego że Niemcy nagle stracili umiejętność dobrej pracy, tylko trochę stracili chęć do pracy. Tak? Zresztą nie tylko w Niemczech. A druga rzecz to są tak wysokie koszty pracy, ta mała elastyczność, no i niskie marże z niskiej innowacyjności. Nie przodujemy już technologicznie.
1: To teraz pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje dla całej gospodarki? Może chodzi tylko o samochody? Jakie znaczenie ma ten sektor samochodowy dla gospodarki niemieckiej, dla gospodarki europejskiej?
2: No to jest absolutnie jedna z kluczowych gospodarek. Z kluczowych sektorów. To jest sektor, który przysparzał Unii Europejskiej najwyższą część nadwyżki handlowej, dzięki czemu no, mieliśmy wysoką wiarygodność, mogliśmy się zadłużać bez problemu, bo zawsze była gwarancja, że są te dewizy, z których wszelkie zadłużenie zagraniczne można spłacić. To jest też pokaźna liczba miejsc pracy dla polskiej gospodarki, to na przykład to jest jakieś tam powiedzmy 8% PKB, to jest branża automotive i to są wysokopłatne miejsca pracy, tak? Więc branża motoryzacyjna była też tą branżą, która stymulowała wiele innych branż, ponieważ i branża chemiczna szła za nią, tak? Jakaś produkcja gumy, opon, tworzyw rozmaitych i branże stalowe, aluminium, więc to była ewidentnie taka lokomotywa, która ciągnęła wiele innych branż, stymulowała innowacyjność i bardzo trudno oszacować, jakie mogą być tak naprawdę takie całkowite skutki, jeśli ta branża miałaby upaść albo przynajmniej sinizować się.
1: Jakie to ma konsekwencje na przełożenie na politykę niemiecką? O tym na początku naszej rozmowy mówiłem. Aż trudno uwierzyć w te sondaże, jakie są publikowane co do akceptacji polityki rządu Friedricha Merca, która jest powszechnie uważana za złą. Czy Niemcy pytani gremialnie odpowiadają, nie akceptujemy polityki obecnego gabinetu. Skąd takie wyniki? I to jest właśnie pokłosie polityki gospodarczej?
2: No i przypomnijmy, że dzieje się to zaledwie rok po objęciu rządów, także te wyniki rzeczywiście są dramatyczne. I to jest pokłosie tych problemów strukturalnych, stów, co do których pewna diagnoza jest, natomiast nie ma woli politycznej w tych małych, wielkich koalicjach, żeby takie zdecydowanie działania przecinające też te część tych przywilejów socjalnych, ale też przecinająca biurokrację, żeby te reformy wprowadzić. Coś, no my akurat Gerharda Schrödera źle kojarzymy, ale jeśli chodzi o reformy wewnętrzne, które on przed ponad 20 laty wprowadził w Niemczech, to on tak naprawdę, to on zapewnił ten taki impuls rozwojowy, na którym później mogła, to była ta fala, na której mogła płynąć Angela Merkel przez niemal 16, ponad 16 lat.
1: No ale patrz na te wyniki, one, relacja zmiany jest do badania z 8 lipca roku 2025. Tak, czy państwo są zadowoleni z dotychczasowej pracy rządu federalnego? Tak brzmi pytanie, odpowiedź. Jesteśmy zadowoleni, 11% respondentów, spadek o 27 punktów procentowych, nie. 87% respondentów mówi, nie jestem zadowolony z pracy rządu, wzrost o 29 punktów procentowych, nie wiem, 2% spadek o 2 punkty procentowe.
2: A najgorsze jeszcze w tym wszystkim jest bezradność.
1: Przecież to jest polskie rządy, nawet te najsłabsze, najbardziej zmęczone na końcówce kadencji, nie miały tak fatalnych ocen.
2: No. Dokładnie. Co pokazuje, że Niemcy czują podskórnie, że ich dobrobyt wymyka im się z rąk, tak? A wcale nie są pewni, czy leci z nimi pilot. A w dodatku ten pilot, no, ma trudne zadanie, nie ukrywajmy, a natomiast też wykazuje się straszną bezradnością.
1: Ale jakie zdanie ma Friedrich Merz? Znaczy, on wszedł jako kanclerz największego, najpotężniejszego kraju Unii Europejskiej, kraju, który ma nieskrywane aspiracje do tego, żeby być traktowany, no, jako mocarstwo.
2: No mocarstwo, tak. I lider Unii Europejskiej, tutaj państwo ewidentnie decydujące. Natomiast cesarz jest nagi, no. Cesarz nie ma swojego podstawowego atutu, którym przez lata była silna gospodarka. Przecież Niemcy nie mają jak na razie silnej armii. To gospodarka była czymś, była takim punktem węzłowym w tożsamości niemieckiej, było czymś, co przysparzało pewności siebie, no było czymś, co gwarantowało też karty w różnych rozdaniach europejskich, a teraz tego nie ma, tak? I w dodatku obywatel nie interesują sukcesy jakieś tam międzynarodowe, którymi czasem chwali się Merz, nie interesuje aż tak bardzo to, czy Merz krytykuje bardziej Trumpa, czy mniej, natomiast widzą, że po prostu dobrobyt wymyka im się z rąk a kolejne rządy nie wiedzą, co z tym zrobić.
1: No ale jak potężna gospodarka, bardzo bogata, innowacyjny przemysł, co się wydarzyło? Przez to trochę o tym rozmawialiśmy, te regulacje, brak decyzji, no ale co, elita niemiecka przespała pewien moment, kiedy się trzeba zorientować, że jej państwo, jej gospodarka przestaje być innowacyjna.
2: To już jest trzeci element, o którym może trochę za mało może wspomnieliśmy, to jest jeszcze ta trudniejsza globalizacja, może deglobalizacja, trudno jeszcze nazwać ten proces, który widzimy. No Niemcy rozwijali się w ostatnich latach na tym, że po prostu postawili na te sektory, na których się znają. No to było właśnie ta automotive, branża chemiczna, farmacja, branża maszynowa przede wszystkim. No i globalizację, czyli otwieranie kolejnych rynków, stąd Unia Europejska była nastawiona na kolejne umowy handlowe i stąd jest ten Mercosur teraz.
1: Dalej jest przecież.
2: A dokładnie, stąd ten Mercosur. Natomiast to wszystko zaczyna bankrutować. Chiny się zamykają, już nie pozwalają na tak dużą ekspansję koncernów europejskich na rynku chińskim. No Donald Trump, to wiemy, jakie ma stanowisko. Tutaj zdecydowanie stanowisko jest też negatywne wobec zalewania europejskim eksportem amerykańskiego rynku. I okazuje się, że nie ma za bardzo jak się rozwijać, a europejska gospodarka jednocześnie jest bardzo mocno zaniedbana, do czego też pewien kamyczek dołożyli Niemcy, no bo to przed laty sposób rozwiązania kryzysu strefy euro no był bardzo słaby, tak? I do dziś zmagamy się z tym, do dziś Hiszpania troszkę odzyskuje wigor, ale wiele krajów południa to przypomina cień samych siebie, tak?
1: A to czym w tej chwili zarządza Friedrich Merz? Zarządza potęgą czy zarządza ruiną?
2: Ja bym powiedział, że mamy taki w ośrodku podcast Anny Kwiatkowskiej-Drążcz Niemcy w ruinie ze znakiem zapytania. No ten znak zapytania coraz bardziej zaczyna się kruszyć, tak? Coraz bardziej tak jakby mamy tutaj zarządzanie problemami, co najmniej.
1: Czymś, co można podnieść, czym masą upadłościową?
2: Jeśli będzie wola polityczna, to będzie można to podnieść. Tylko pytanie, czy te siły polityczne, które są teraz największe w Niemczech, mają tą wolę? Mówię tu pewnie AfD, bo to teraz jest największa partia. Natomiast jeśli będziemy mieli takie słabe rządy jak obecnie i będzie taka konocja, będzie to masa upadłościowa.
1: Czy Niemcy mogą się podnieść bez reformy Unii Europejskiej? Czy to jest tak, że Berlin będzie musiał w pewnym momencie postawić wszystko, całą swoją polityczną moc na to, żeby zmienić, złagodzić część polityk europejskich, żeby przeprowadzić trzęsienie ziemi w Brukseli, bo bez tego nie uda się odbudować niemieckiej gospodarki?
2: Mi się wydaje, że ta siła musi iść jednak z wewnątrz. Znaczy, na pewno coraz częściej widzimy, że niemieccy politycy też narzekają na regulacje unijne. To jest taka nowa melodia, tak? Nawet już się pojawia jakieś szantaże względem von der Leyen, żeby ona w końcu wzięła się na poważnie za tą biurokrację, bo ona dusi niemiecką gospodarkę. A niektórzy federalni ministrowie przyznają, że no pewnych przepisów nie da się ruszyć, bo jest to tak wysterowane na poziomie unijnym, że nic z tym nie możemy za bardzo zrobić. Więc pewne reformy tak, tylko reformy odpowiednio rozumiane, no bo von der Leyen też wprowadzała Zielony Ład, uważając, że to jest wielka reforma. No nie widzimy gospodarczo, żeby przyniosł, żeby to rzeczywiście była reforma. Więc reforma, ale reforma poprzez być może trochę cofnięcie kompetencji Unii Europejskiej w pewnych zakresach i raczej skupienie się na tożsamości Unii Europejskiej, czyli na prawie jednolitego rynku, bo jak jednolity rynek nie jest reformowany, nie jest tak jakby pogłębiany, to on się zwija. I przez lata nikt się nim zajmował, więc on się zwinął.
1: No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w Niemczech. Rząd ma poparcie katastrofalne, ale właśnie, ale jak się patrzy na sondaże partyjne, to już ostatnie pytanie, to mówi się AfD, AfD, AfD, ale AfD ma tego poparcia 25%, pozostałe partie antyestablishmentowe jeszcze kilka procent, ale no, pod 80% Niemców cały czas popiera te partie, które przez lata tworzyły polityczne konstelacje rządzące w Niemczech. Więc tak. To jest wola zmiany, czy tylko część obywateli chce takiej rewolucji, a reszta mówi, niech to dalej tak jedzie, może coś się jeszcze zmieni.
2: Tak, ale ta sytuacja już obecna jest fatalna z racji tego, że mamy szalenie słabe partie tworzące rząd. Tak jak mówię, wielka, mała koalicja, mała, wielka koalicja, czyli SPD, CDU, które ledwo zbierają tą większość. I no w zasadzie w takich sytuacji radykalne reformy są niemożliwe. Społeczeństwo jest bardzo posegmentowane. Każda partia zazdrośnie strzeże tej swojej trzutki elektoratu, która im została i państwo staje się bardzo niesterowne, tak? A kolejne rządy no w zasadzie żadnych wielkich recept nie wprowadzają. No to taka symptomatyczna reforma Scholza, powiedział, zwalniamy 500 miliardów euro na inwestycje w infrastrukturę, w zbrojenia i co? Te środki zostały, okej, te reguły budżetowe zostały poluzowane, a to wszystko zostało przejedzone, znaczy duża część tego została przejedzona, jakieś kolejne wydatki socjalne, bo ministerstwa sobie pozorowały jakieś wydatki inwestycyjne, a tak naprawdę realizowały dotychczasową agendę tylko z tych większych środków.
1: No i pytanie, czy tak można dalej prowadzić politykę, ale to będziemy na bieżąco odpowiadać. Doktor Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i za tą podróż po globalnej niemieckiej gospodarce i niemieckiej polityce. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: ABC. Wszystko, co musisz wiedzieć o złocie. Inwestycje, gospodarka i bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. ABC. Złoto bez tajemnic. Tylko w Radiu Wnet.
2: Sponsorem audycji jest Gold Saver, oferujący zakup złota w sklepie internetowym goldsaver.pl.
3: Patrzę na informacje ze świata najnowsze. Wczoraj na przykład doszła do mnie informacja, że jeden z krajów afrykańskich radykalnie obniża wydobycie diamentów. Ciekawe, co to oznacza i dlaczego akurat właśnie teraz, i czy chodzi o popyt, czy o utrzymanie cen. Jak tak się patrzę na kolejne informacje ze świata, to świat nie wygląda specjalnie spokojnie. Iran rozmieścił dodatkowe miny w ciśnie Ormus, Rubio z kolei ogłosił koniec operacji Epicka Furia i tak mogę dalej czytać. Wcześniej Ormus utknęło raptem 1600 statków i tak dalej, i tak dalej. Francja chce użyć bazuki handlowej na USA, więc żyjemy, zdaje się, w niezbyt spokojnym czasie, jak się czyta kolejne doniesienia czy z Afryki, czy z Azji, czy z Europy. I na to wszystko patrzą inwestorzy. Patrzy także nasz gość Michał Tekielski, ekspert do spraw rynku złota, Gold Saver i Golden Mark. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i jeżeli osoba inwestuje w złoto i patrzy na te kolejne dzień za dniem przechodzące informacje US Navy, jesteśmy gotowi do ataku na Iran na rozkaz i tak dalej, i tak dalej. To co, w takim świecie złoto jest tą przystanią?
4: No właśnie, w przypadku Iranu tutaj tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że złoto tą przystanią może i nawet przestało być, bo akurat w sytuacji, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie się wzmagał w ciągu ostatnich tygodni, no to złoto akurat traciło, bo mnóstwo

0: bać na rynkach azjatyckich wtedy rzeczywiście, które pokazują teraz, że rzeczywiście mają dużo więcej do powiedzenia aniżeli kiedyś, jeśli chodzi o samą sytuację na rynku złota, bo złoto potrafi spadać w czasie funkcjonowania rynków europejskich, amerykańskich, a wtedy na tym korzystają rzeczywiście inwestorzy z Azji, którzy wtedy kupują i złoto w czasie sesji azjatyckiej często odrabia straty.
1: To w takim wypadku zapytam jeszcze, skoro jest świat tak niespokojny, jak to wpływa na rynki? No, na przykład patrzymy na giełdę, giełda ma się całkiem nieźle. To powiązanie, niepokój, giełda, chociażby amerykańskie, ten legendarny indeks 500 największych spółek, a złoto. Jest jakieś połączenie, jak przykład giełda idzie do góry, to złoto idzie do góry, czy nie ma takich powiązań?
0: No, zazwyczaj tradycyjnie było to powiązanie. Ostatni czas rzeczywiście pokazuje, że wiele rzeczy na rynku chyba się już zmieniło i trzeba trochę inaczej na to, na rynek patrzeć. Zawsze było tak, że czy tam może nie zawsze, ale powiedzmy sobie, że przyjęło się, że złoto często jest odwrotnie skorelowane z właśnie indeksem giełdowym. To znaczy, gdy sytuacja jest stabilna i spokojna, to teoretycznie indeksy giełdowe powinny rosnąć, bo gospodarka powinna mieć, no taki powiedziałbym, stabilną sytuację do tego, żeby się rozwijać. Inwestorzy wtedy są bardziej spokojni i bardziej skorzy do ryzyka pewnie, dlatego na rynku akcji tych pieniędzy jest więcej, a wtedy złoto zazwyczaj zachowuje się bardzo spokojnie. Nic na tym rynku się nie dzieje. Często niektórzy mówili, że przez ostatnie 20 lat na rynku złota było tak, może nie 20, ale powiedzmy, że 10 lat to było tam tyle emocji, co na grzybach. Natomiast rzeczywiście ostatnie lata pokazują inaczej. Po pierwsze, ta korelacja pomiędzy rynkiem akcji, który rośnie, a rynkiem złota, jak pokazało ostatnie lata, też złoto rosło. To ta korelacja akurat tutaj w tym sensie jest zaburzona, ta historyczna korelacja, która zawsze pokazywała, że w sytuacji kryzysowej właśnie, gdy giełdy lecą, wtedy złoto powinno zyskiwać. Tutaj mieliśmy w ciągu ostatniego czasu sytuację taką, że zyskiwał zarówno indeksy giełdowe w ostatnim czasie, jak i złoto, a to wszystko przez w dużej mierze politykę nowej administracji amerykańskiej, która mówi o osłabieniu dolara. Wtedy giełdy też się cieszą, bo pieniądz jest tańszy, a w związku z tym więcej tego pieniądza na rynku się pojawia.
1: Wyciągnąłem pana najpierw na te wody geopolityczne, bo one mają przełożenie na rynek złota. Teraz trochę takich prostszych pytań, jeśli chodzi o inwestorów polskich w złoto. Jak to jest? Na ile to jest na przykład wolne od podatku? Jest takie pytanie, czy inwestując w złoto trzeba potem, jeśli realizuje zysk z inwestycji w fizyczne złoto, to jest on opodatkowany?
0: Można powiedzieć, że w dużym przybliżeniu nie jest opodatkowany. To duże przybliżenie polega na dokładnie, znaczy właściwie ono trwa dokładnie 6 miesięcy. To znaczy, jeśli w Polsce kupi się złoto fizyczne, sprzedaje się je przed upływem połowy roku, prawie 6 miesięcy od momentu daty zakupu i się na nim zarobi, to znaczy sprzeda się je za drożej niż się kupiło, to wtedy powinniśmy zapłacić rzeczywiście podatek dochodowy. Jeśli te pół roku minie, to w tym przypadku podatku nie ma, więc a złoto fizyczne raczej nie kupuje się rzadko kiedy. Nie powinniśmy patrzeć na nie przynajmniej w ten sposób, żeby kupować je w krótkim terminie, tylko raczej w dłuższym. W związku z tym można powiedzieć w dużym przybliżeniu, że właściwie tego podatku dochodowego nie ma. Nie ma również podatku od zysków kapitałowych, bo on w ogóle towarów fizycznych w tym przypadku złoto konkretnie nie dotyczy.
1: A właśnie, a słowo fizyczne, znaczy, że gdzieś kupujemy taką sztapę, to sobie zanieśmy do domu, czy kupowanie złota fizycznego to jest jednak kupowanie instrumentu, który jest oparty o złoto fizyczne, no ale my go nie trzymamy w skarpecie pod poduszką.
0: Nie. Mówiąc o złocie fizycznym, mamy na myśli sztabki i monety, które zabieramy ze sobą do domu albo do jakiegoś innego miejsca tylko nam znanego, żeby je przechowywać. To nie mówimy
1: tradycyjny,
0: o instrumentach.
1: Najbardziej tradycyjna forma inwestycji.
0: Dokładnie tak. Taka najbardziej tradycyjna, niektórzy mówią, że bardzo konserwatywna, ale tak, taka, która daje nam poczucie dużej pewności.
1: A naprawdę daje, no bo potem trzeba to złoto jednak spieniężyć. Trzeba gdzieś pójść, trzeba mieć konkretne miejsce, zanieść, odebrać. Jak to wygląda w przypadku, jakby ktoś inwestował do fizyczne złoto, ale za pośrednictwem odpowiedniej instytucji?
0: No to mówimy o dwóch różnych rzeczach. To znaczy, jeśli mówimy o złocie fizycznym kupowanym w postaci właśnie monet i sztabek, to w Polsce w tej chwili zarówno kupno takiej sztabki, jak i potem odsprzedaż takiej sztabki nie stanowi żadnego

0: problemu. Dystrybutorów złota fizycznego w Polsce jest naprawdę wiele. W związku z tym powinno się kupować u takiego wyspecjalizowanego dystrybutora najpierw taki kruszec. Można kupić również u niego przez internet z dostawą do domu, bo to też jest całkiem popularny w Polsce sposób zakupu, całkiem popularny sposób. Ale polecam też, żeby się przejść do takiego miejsca, zobaczyć sobie te produkty, które chcemy kupić. Potem z takim produktem idziemy jeszcze raz, jak chcemy go odsprzedać do tego samego punktu. To najlepiej do tego samego, bo już go znamy i wtedy odsprzedajemy. Bardzo często możemy to załatwić od razu za gotówkę, dostajemy gotówkę, wychodzimy i sprawa jest zamknięta. W przypadku instrumentów opartych na złoto, tutaj już nie mówimy o sytuacji podatkowo takiej niebyłej. To znaczy w przypadku instrumentów na złoto to jest innego rodzaju sposób inwestycji i tutaj z podatkami będziemy mieli do czynienia. Więc to złoto fizyczne od złota, od produktów opartych na złocie, czyli tak zwany
1: się jednak różni wyraźnie.
0: Tak, to się różni, tak.
1: Instrumenty oparte na złocie, jakie są, jak się w tym świecie poruszać, jeżeli ktoś no nie chciałby mieć sztabek złota, chciałby troszkę tak bardziej cyfrowo zainwestować, powiem sobie, komórki, a nie gdzieś tam jeździć, przenosić.
0: Jasne, jest parę różnych możliwości. Najbardziej popularnym są ETF-y oparte na złocie, rzeczywiście, natomiast tutaj trzeba najpierw założyć sobie rachunek w domu maklerskim i rzeczywiście sobie w ten sposób inwestować. Również można inwestować za pomocą platform tradingowych.
1: To ma równorzędną wartość, w sensie jeżeli kupujemy ETF-y czy inne instrumenty oparte na złocie, to one rosną tak jak rośnie złoto fizyczne? Czy...
0: Tak, one odwzorowują kurs złota, w związku z tym one same kupują złoto fizyczne, ETF-y w tym przypadku. ETF-y kupują złoto fizyczne, tylko posiadają je one i w ten sposób budują te, mogą odwzorowywać tą cenę, natomiast tego złota fizycznego nigdy nie odbierzemy. Oni po prostu kupują tyle złota i chcą kupić inwestorzy, ale kupują je de facto na własny rachunek jako zabezpieczenie. Niektóre są oparte w 100% na złocie, niektóre mają tego złota trochę mniej. Natomiast w Polsce to są głównie oczywiście zagraniczne instytucje. W Polsce dużego ETF-u, polskiego ETF-u, który chyba nie ma, jeśli się nie mylę. Są jeszcze platformy tradingowe, które tam już w ogóle nie mamy do czynienia z złotem fizycznym. To jest tylko i wyłącznie same kontrakty papierowe, odwzorowujące cenę, czy oparte o ceny giełdowe. Natomiast tam to są zazwyczaj rachunki CFD, czyli takie, w których nie ma żadnego rozliczenia fizycznego, jest tylko i wyłącznie kontrakt papierowy, zazwyczaj na dźwigni. Można jeszcze w złoto inwestować za pośrednictwem na przykład rynku akcji, czyli kupując na przykład indeksy, czy kupując akcje spółek wydobywczych. No ale to wtedy tak naprawdę inwestujemy w firmę, a nie w złoto.
1: Na koniec ryzyko jest większe? Wtedy, jeżeli chodzimy sobie w złoto, czy to w ETF-y, czy to potem jakieś inne, na ile to jednak jest bardziej konserwatywne, to złoto realne, a jeżeli nic się nie wydarzy, nic niespodziewanego, to na ile są to mniej więcej równorzędne sposoby inwestowania w złoto?
0: No to różnica jest przede wszystkim taka, że w przypadku złota fizycznego mamy to złoto u siebie i sami decydujemy o tym, co będziemy chcieli z nim zrobić. W przypadku wszystkich pozostałych mamy do czynienia z jakimś pośrednictwem między nami, a tym złotem, które chcemy posiadać, albo w które chcemy inwestować, w związku z tym no to ryzyko jest oparte do tego kontrahenta, który jest między nami i to niekoniecznie musi być wielkie ryzyko, natomiast no, nie jest to dokładnie to samo, co posiadanie złota fizycznego w skarpecie, jak pan powiedział.
1: Jednak to jest co innego, o czym mówił Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Gold Saver i Golden Mark. Dziękujemy bardzo za rozmowę i do zobaczenia, bo to jeszcze jedno spotkanie przynajmniej przed nami.
0: No jeszcze mamy w planie parę spotkań, tak?
1: Więc właśnie, jeszcze się będzie działo o złocie, a my w Odysei Wyborczej w tej chwili kończymy nasz segment złota i wracamy do Odysei Wyborczej. Jest godzina 10:48.
2: Nocne powtórki w net.